0: Pisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji relacjonuje, że samochód wjechał w pieszych idących chodnikiem.
1: Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny.
0: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Będzie pobrana od niego krew, by potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Groził i obrażał w mediach społecznościowych z powodu nieodwzajemnionych uczuć. Policjanci w Parczewie na Lubelszczyźnie zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który od kilku miesięcy publikował w internecie wpisy na temat 20-latki. Mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie nadkomisarz Anna Kamola.
3: 36-latek nie potrafił pogodzić się z brakiem zainteresowania ze strony kobiety i publikował kolejne wpisy na swoich portalach społecznościowych. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna nachodził kobietę również w jej miejscu pracy. Pomimo braku akceptacji z jej strony podejmował kolejne próby kontaktu, m.in. wysyłając jej kwiaty.
2: 36-latek usłyszał zarzuty nękania i kierowania groźb karalnych wobec kobiety oraz znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
4: To są aktualności jedynki.
2: Ponad 100 brytyjskich i francuskich byłych dyplomatów wzywa premierów Wielkiej Brytanii i Francji do reakcji na, jak się wyrazili, wymazywanie Palestyńczyków przez Izrael. Według nich jedyne, co może powstrzymać Izrael, to presja ekonomiczna, dlatego apelują o zakaz handlu z tym krajem, w tym niesprzedawanie mu broni.
5: W liście otwartym do Emmanuela Macrona i Andy'ego Burnhama byli dyplomaci wprost nazywają izraelskie działania wobec Palestyńczyków czystką etniczną. Piszą też, że Izraela świat nie postrzega już jako państwo demokratyczne, a szczególna rola Wielkiej Brytanii i Francji w kształtowaniu współczesnego Bliskiego Wschodu powinna być wykorzystana w naciskach na Izrael, by uznał państwo palestyńskie. Londyn i Paryż formalnie zrobiły to rok temu. List podpisało m.in. kilkudziesięciu byłych ambasadorów, którzy pełnili służbę na Bliskim Wschodzie. W tym Wielka Brytania i Francja potępiły otwarcie przez Izrael przetargów na budowę ponad 1200 domów w ramach projektu tzw. osiedla E1 na zachodnim brzegu. Jeśli to położone niedaleko wschodniej Jerozolimy osiedle powstanie, podzieli zachodni brzeg na dwie części. W ubiegłym roku minister Bezalel Smotrich, wydając zgodę na jego budowę, podkreślał, że jest ono szansą na pogrzebanie idei państwa palestyńskiego. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
2: Na koniec Argentyna. Prezydent tego kraju, Javier Milei, chce powrotu Formuły 1 do Buenos Aires po prawie 30 latach przerwy i zapowiada swój udział w sierpniowym kongresie Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Milei chce osobiście przekonać działaczy, by Argentyńczycy znów mogli podziwiać u siebie najlepszych kierowców wyścigowych na świecie. Ostatni raz Argentyna gościła Formułę 1 w 1998 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Tej nocy w całym kraju pogoda tak chłodna jak muzyka Cocteau Twins, którą mogliście Państwo usłyszeć na naszej antenie kilkadziesiąt minut temu. W większości regionów około 10 stopni. Znacznie cieplej będzie oczywiście w ciągu dnia, choć też popada. 17 stopni zobaczą dziś mieszkańcy północnej Polski, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
6: Połączył się z nami pan Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Witamy, dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
6: Na ile ta pogoda tak kapryśna w tym roku, ale wymagająca także nie w Polsce, ale głównie na południu i zachodzie Europy, determinuje i wpływa na to, jakie są nasze plany wakacyjne i urlopowe?
7: No, pogoda jest czynnikiem chyba najważniejszym, jeżeli chodzi o wybory, nie tylko wakacyjne, ale w ogóle podróżnicze Polaków. To też z wielu danych wynika, że właściwie obecnie nawet nie patrzymy na jako czynnik główny cenę, tylko rzeczywiście wybieramy pod względem tych warunków pogodowych, czy będzie słonecznie, czy będzie bezpiecznie, czy będzie ciepło, czy wręcz chłodnie, jak to się woli. Więc generalnie to jest czynnik determinujący, to do którego miejsca wyjeżdżaliśmy na wakacje, albo do którego jeszcze pojedziemy, jeżeli ktoś jeszcze na urlop dłuższy nie wyjechał.

0: No my już powoli podsumowujemy ten sezon wakacyjny, no bo to już przed nami ostatni tydzień sierpnia, ostatni tydzień wakacji, więc czas najwyższy, żeby te pierwsze podsumowania się pojawiły. Pod względem pogody i zagrożeń pogodowych to był sezon wakacyjny niezwykły. Znowu patrzę na to, co działo się na południu i na zachodzie Europy.
1: No za granicą tak. Widać, że z biegiem lat i w miarę jak no, te zmiany klimatyczne, no już nie da się ukryć, oczywiście wpływają bardzo istotnie na to, jak dobieramy miejsca podróży i też w ogóle w jakich terminach podróżujemy, bo mimo, że oczywiście ten wakacyjny szczyt już powiedzmy prawie że za nami, rzeczywiście tutaj tydzień lub dwa tygodnie zostały, chociaż oczywiście na południu Europy to do końca września właściwie można jeszcze mówić o takim sezonie wakacyjnym, no to i tak wyraźnie zmieniły się też preferencje związane z tymi wyjazdami. Widzimy, że na Polskę chociażby na tle tego, co się pogodowo dzieje w Europie, no zyskuje, jakby nie patrzeć. Oczywiście u nas pogoda może być niepewna, może być kapryśna nad Bałtykiem w górach.
0: No ale raczej ewakuacji z powodu fali pożarów nie będzie.
1: Zdecydowanie jakby tutaj my jesteśmy na tyle korzystnie położeni, że raz, że rodacy wybierają Polskę jako ten kierunek pierwszy, jeżeli chodzi o wakacje, ale też coraz więcej gości z zagranicy do nas przyjeżdża właśnie dlatego, no, że w Polsce można uciec przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
0: No ale chyba nie tylko pogoda skłania turystów z zagranicy, żeby odwiedzili nasz kraj.
1: Pewnie, że nie. Tutaj myślę, że ten czynnik jakościowy, jeżeli chodzi o ofertę turystyczną, jest bardzo istotny. Jesteśmy krajem bardzo różnorodnym. Wiele atrakcji różnych turystycznych, czy to takich przyrodniczych, czy też kulturalnych, historycznych, można by długo wymieniać. Tak naprawdę w zależności od tego, do którego regionu się udajemy, te motywacje są bardzo różne. No ale faktem jest, że z jednej strony my jako kraj turystycznie jesteśmy coraz silniejsi. No rzeczywiście tak jak mówi się, że statystycznie mniej więcej 5% tutaj PKB generuje branża turystyczna, co nie jest udziałem właściwie małym, bo mimo, że wydaje się niewiele, ale to są miliardy złotych, które zasilają budżet państwa, i między innymi dzięki turystom krajowym i zagranicznym. A ten czynnik jakościowy też przejawia się w tym, że nasza oferta z jednej strony jako produkt turystyczny, ale też i jako baza noclegowa jest bardzo nowoczesna, powstaje wiele inwestycji hotelowych, ten poziom obsługi jest bardzo wysoki, to też goście z zagranicy doceniają.
0: No właśnie, widzimy bardzo wiele takich filmików, wpisów w internecie. Nie wiem, na ile to jest wynik funkcjonowania w jakiejś określonej bańce, ale w tym sezonie wakacyjnym mam wrażenie, że bardzo było ich wiele. Właśnie zagraniczni turyści z Kanady, Stanów Zjednoczonych, z odległych zakątków świata, którzy przyjeżdżają do Polski, ale także ci, nie wiem, nasi sąsiedzi, nawet Niemcy przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają do Warszawy, do innych polskich miast i zachwycają się, jak tu czysto, jak tu bezpiecznie.
1: No tak, zdecydowanie tu rzeczywiście najwięcej turystów statystycznie też, tak jak chociażby pokazują dane Polskiej Organizacji Turystycznej, mamy z krajów położonych blisko Polski, tutaj właśnie Węgry, z Niemiec, czy też Czech, ze Słowacji, ale też dużo Litwinów przyjeżdża, zwłaszcza nad Bałtykiem, nad naszym tutaj polskim wybrzeżem wypoczywają, co też dla nas jest bardzo dobrym sygnałem, ponieważ z jednej strony to świadczy o tym, że no jesteśmy krajem atrakcyjnym tutaj turystycznie, że ta oferta się rozwija, nie stoi w miejscu. No ale też myślę, że dużą zaletą, zwłaszcza dla gości z zagranicy, są też ceny, jakby nie patrzeć, no bo mimo, że zdarza się, że narzekamy, że w Polsce jest drogo, że tu i że paragony grozy. No ale na przykład do takiego turysty z zagranicy polskie ceny wręcz są atrakcyjne. Tak?
0: No tutaj tak, ktoś kto zarabia w euro albo w dolarach, no to łatwiej mu te koszty wakacyjnego wypoczynku ponieść w złotówkach.
1: Zdecydowanie tak. Więc faktycznie no my rośniemy turystycznie. Myślę, że to dobrze też właśnie świadczy długofalowo, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój gospodarki, właśnie o to, jak bardzo na tą gospodarkę składa się teraz branża, właściwie ten wpływ branży turystycznej. Spotkałem się też z takim raportem nie tak dawno temu, który pokazuje, że w bardzo wielu krajach rozwiniętych sektor turystyczny jest jednym z najważniejszych takich

0: właściwie impulsu do rozwoju w ogóle gospodarczego, ponieważ kiedy inne branże zmagają się oczywiście ze swoimi jakimiś trudnościami, lepszymi, gorszymi momentami, o tyle turystyka przynajmniej no, na ten moment światowy, mimo że oczywiście różne wydarzenia geopolityczne w dużym stopniu na nie wpływają, ale też właśnie takie wydarzenia, sytuacje klimatyczne, no to i tak turystyka dla wielu gospodarek świata jest dużym po prostu impulsem rozwojowym i Polska jest jednym z tych krajów, gdzie no, w dużym stopniu coraz więcej też waży w tej gospodarce krajowej.
1: No właśnie, bo wydawałoby się, że po pandemii COVID-19, po tych lockdownach, po tym jak wybuchła wojna w Ukrainie, po tym jak teraz wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie w Zatoce Perskiej i jaki to też był cios z jednej strony w tamten obszar świata, ale w ogóle w całą tę branżę też transportową, przelotów, także jeśli chodzi o paliwo lotnicze, że branża turystyczna no, może mieć same kłopoty, tymczasem radzi sobie całkiem dobrze.
0: Radzi sobie dobrze, bo właśnie te przejścia, takie dosyć trudne sytuacje, o których pani redaktor wspomniała, właśnie wojna w Ukrainie, COVID te 6 lat temu, spowodowały, że uporniła się w jakimś stopniu, nauczyła się działać w takich sytuacjach kryzysowych, dosyć szybko reagować. To właśnie trzeba podkreślić, że branża turystyczna jest, myślę, że jednym z takich sektorów gospodarki, które najdynamiczniej, właśnie najzwinniej potrafią na różne zmiany reagować, ponieważ jest właśnie dużo takich czynników, które w jakiś sposób mogłyby zakłócać funkcjonowanie przedsiębiorstw tego sektoru. No chociażby wspomniane paliwo lotnicze, sytuacje geopolityczne. Generalnie jest bardzo dużo zmiennych, które na tą turystykę wpływają, więc czuwamy i jako branża trzymamy rękę na pulsie. No i w sumie w takich realiach tego dynamicznie zmieniającego się świata nauczyliśmy się funkcjonować na tyle dobrze, że pomimo różnych sygnałów, które by wskazywały nawet na początku tego sezonu przed wakacjami, że wakacje mogą się nie udać, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie wiele osób odwoła wycieczki, właśnie zrezygnuje z tych planów, zostanie w kraju albo w ogóle nawet w kraju, będzie chciało ograniczyć się do jakichś podróży kilkudniowych, żeby na ten okres niepewności powiedzmy zaoszczędzić jakby w tym okresie i nie wydawać dużo. No a tak nie było. Rzeczywiście no teraz jak zebraliśmy się za takie pierwsze podsumowanie sezonu, widać, że zainteresowanie wypoczynkiem, no akurat w kraju, bo tutaj na Polskę patrzyliśmy w pierwszej kolejności, wcale nie słabło. Mamy wzrosty na kilku kierunkach, w kilku regionach też rok do roku. No co pokazuje, że z jednej strony branża potrafi funkcjonować i się dostosować, ale też Polacy, mimo tych niepewnych momentów, które gdzieś tam spotkały nas po drodze w ciągu ostatniego półrocza chociażby, nie spowodowały, że przestaliśmy dbać o ten wypoczynek i przestaliśmy chcieć podróżować.
1: To gdzie najchętniej wyjeżdżaliśmy? Dokąd najchętniej wyjeżdżaliśmy?
0: W Polsce generalnie, to jest ciekawy zresztą wniosek, jeżeli chodzi o ten sezon, ten ruch turystyczny rozłożył się w miarę równomiernie, bo o ile w zeszłych latach faktycznie obserwowaliśmy przewagę Bałtyku chociażby, o tyle teraz nastąpił moment jakiejś takiej równowagi i na przykład lipiec, z tego co patrzyliśmy, właściwie należał do Bałtyku, to prawda, więc w lipcu faktycznie najchętniej jeździliśmy nad morze, wypoczywaliśmy na plaży, natomiast w sierpniu takim kierunkiem, który przeważał, były góry. Więc mimo, że sierpień, a zwłaszcza okres długiego weekendu zazwyczaj historycznie należały do południa Polski, no to tutaj ten trend jeszcze się wydłużył właściwie na cały miesiąc i można powiedzieć, że doszło do pewnego remisu pomiędzy tymi dwoma najpopularniejszymi kierunkami wypoczynku.
1: Jakieś nowości? Coś, co w tym roku odkryliśmy, czym się zachwyciliśmy? Jakiś region, jakieś miejsce, które pojawiło się na tej mapie w tych rankingach, które państwo przygotowują?
0: Ja bym powiedział, że z jednej strony doszło do takiej pewnej, z jednej strony konsolidacji, jeżeli chodzi o takie utrwalenie pozycji miejscowości już popularnych, tak, czyli tych największych kurortów, które są w stanie przyjąć największą liczbę gości, ale też na prowadzenie wyszły kierunki, o których

0: Oczywiście wiedzieliśmy już wcześniej i Polacy tam by potrzebali, ale może do takiej pierwszej piątki nie należały i na przykład nad Bałtykiem jednym z nich jest oczywiście Pobierowo, o którym mówiło się tak dużo w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Z jednej strony za sprawą otwarcia hotelu, ale też z drugiej strony ten efekt nowości przyciągnął ogólnie uwagę do miejscowości na Pomorzu Zachodnim, no w związku z czym też jako całe miasto, cały taki powiedzmy, cała destynacja, jak to branżowo nazywamy, zyskało całościowo. W górach natomiast też zmian właściwie, no, jakieś minimalne przytasowania się wydarzyły, aczkolwiek tutaj nadal mamy liderów w postaci chociażby Tatr, Karkonosze, Beskid, to są takie kierunki, gdzie Polacy jeździli najczęściej na wakacje.
1: A jaka jest charakterystyka tego okresu, w którym się teraz znajdujemy? Czyli końcówka sierpnia, za chwilę wrzesień. Co ten czas charakteryzuje w turystyce w naszym kraju?
0: Na pewno jest też taki trend widoczny od kilku, jak i kilkunastu lat, że wydłużamy sobie ten sezon. Jeżeli mamy taką możliwość, na przykład dla osób, które nie mają dzieci, jest to oczywiście dużo łatwiejsze, ponieważ nie muszą do szkoły iść. Natomiast jeżeli nawet mówimy o rodzinach z dziećmi, to czasem też i wśród tej grupy jest zainteresowanie rosnące wypoczynkiem, właściwie przedłużeniem tych wakacji na tych kilka tygodni września, więc wybierają ten okres ze względu na to, że jest po pierwsze taniej, bo w zależności od miejsca, o którym mówimy, od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent taniej niż jeszcze kilka tygodni temu, także na pewno spora oszczędność dla budżetu domowego. Z drugiej strony brak tłumów, tak jak już wspomnieliśmy, więcej. Wiele osób już wróciło z tych swoich urlopów, właśnie zaczęło pracę, wróciło do szkół, dlatego też możemy spokojniej, z większym komfortem zwiedzać. A z trzeciej strony oczywiście ten czynnik pogodowy, ponieważ jeżeli gorzej znosimy upały, chociaż oczywiście teraz o upałach już raczej mówić nie możemy, natomiast no jeszcze kilka tygodni temu był to temat całkiem aktualny, no to wrzesień na pewno jest takim oczywiście, jako że okres przejściowy, dużo łagodniejszym i lepszym okresem na zwiedzanie.
1: Wrzesień kiedyś był określany mianem takiego miesiąca, kiedy wypoczywają emeryci i studenci. To cały czas się sprawdza? Cały czas tak jest? Czy to już dawno i nieprawda?
0: Myślę, że to już dawno i nieprawda. Zdecydowanie tu bym się z tym zwiedzeniem zgodził, ponieważ widzimy też to bardzo dobrze w danych. Kiedyś faktycznie przewaga była właśnie w okresie takim właśnie wrzesień, październik, jeżeli chodzi o grupy podróżnych, przeważały pary, przeważały osoby starsze i pewnie tam też częściowo studenci, którzy jeszcze te studia nie rozpoczęli. No ale teraz widać, że na przykład oczywiście udział rodzin w tym okresie spada, ale i tak pozostaje wysoki, bo na poziomie około 40 tak naprawdę procent, może nieco poniżej 40 wszystkich podróżujących w tym okresie, to są właśnie rodziny z dziećmi. Oczywiście zależy o dzieciach, w którym wieku mówimy, ale na ogół kiedyś to wyglądało inaczej i było mocno stereotypowo osadzone właśnie w tym powiedzeniu, no ale teraz widać, że jesteśmy bardziej elastyczni, podchodzimy do tego wypoczynku i sobie rozkładamy na różne okresy.
1: I też wybieramy te tak zwane city breaki. Kiedyś nam się to kojarzyło, zresztą zgodnie z pewnie anglojęzyczną nazwą tego zjawiska, z odwiedzaniem stolic europejskich, a teraz okazuje się, że na city break można wyjechać także do Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Poznania albo Łodzi.
0: No tak, zdecydowanie. Generalnie city break jako tak właśnie pojęcie anglojęzyczne wywodzi się przede wszystkim tutaj z od tego, że odwiedzaliśmy miasta europejskie, no ale pamiętajmy też, że przecież działa to też w drugą stronę. Europejczycy czy też inne nacje odwiedzają Polskę, ale też i my jako Polacy chętnie na kilka dni wtedy wybieramy się do naszych miast. Po pierwsze, jeżeli to nie jest taki wypoczynek typowo, jeżeli to nie jest taki właśnie urlop typowo wypoczynkowy, gdzie jedziemy na tydzień albo na więcej dni i rzeczywiście zależy nam po prostu na tym, żeby wyrwać się tutaj ze swojego miasta, zobaczyć coś innego, zjeść smacznie, spędzić czas miło z rodziną czy znajomymi, czy właśnie chociażby podczas któregoś z licznych wydarzeń, w które obfituje jesień, no to bardzo chętni często wybieramy.

0: mamy właśnie polskie miasta i które też to ciekawe, rok do roku mają właśnie, jeżeli chodzi o poszczególne kierunki, cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
1: Przyciągają swoich odwiedzających, swoich gości, swoich turystów, nie tylko tą ofertą, no taką klasycznie związaną z ofertą turystyczną, zabytki i restauracje, ale też coraz więcej pojawia się w tym czasie festiwali, na przykład w tych kalendarzach kulturalnych wydarzeń w polskich miastach.
0: Jest to jeden z czynników, które no, przyciąga. Tak? On jest, ja bym powiedział, bardzo często wskazywanym też w badaniach, bardzo często wskazywaną motywacją do tego, żeby w ogóle jesienią do któregoś miasta wyjechać, bo z jednej strony tworzy naturalną okazję do takiej podróży kilkudniowej, ale właśnie którą możemy połączyć ze zwiedzaniem, niekoniecznie oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o festiwalu, który trwa kilka dni, a czasem nawet i przez tydzień, bo niekoniecznie musimy cały czas na to poświęcać, ale właśnie połączyć to z odkrywaniem nowego miejsca albo miejsca, które już dobrze znaliśmy, ale w jakiś inny sposób. Więc ja myślę, że bardzo istotnym jest to, że jesień to jest ten czas, kiedy organizatorzy właśnie dbają o to, żeby ta oferta w miastach była bogata, żeby mieszkańcy, ale też goście mieli dużo atrakcji do dyspozycji. Też ogólnie widać, że na przykład władze miast bardzo dbają o to, żeby jesienią jak najwięcej też różnych wydarzeń zorganizować, żeby gości przyciągnąć, właśnie organizując, czy to ściągając festiwale do siebie, czy organizując jakieś biegi, tutaj targi. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo, więc to, tak, to jest na pewno widoczny trend w polskiej turystyce.
1: To na ostatnią minutę naszej rozmowy. Ostatnie pytanie. Mówi pan o bogatej ofercie polskich miast. Czy trzeba mieć zasobny portfel, żeby z tej bogatej oferty skorzystać?
0: To wcale nie. Generalnie też city breaki jako sposób podróżowania charakteryzuje się tym, że właśnie on jest właściwie jednym z najtańszych. Tańszym niż jakieś dłuższe wyjazdy. Też miasta statystycznie po prostu są dużo tańsze niż hotele właśnie w górach czy nad morzem. Dlatego tu nie chodzi nawet o to, że musimy oszczędzać przez jakiś długi czas, żeby sobie na taki wyjazd pozwolić, tylko naprawdę czasem wystarczy te kilkaset złotych, żeby już sobie móc w dobrym naprawdę hotelu, w bardzo dobre lokalizacje w jednym z większych polskich miast zarezerwować hotel i skorzystać właśnie z tej oferty.
1: Nie można to zrobić w taki bardziej spontaniczny sposób niż planując z dużym wyprzedzeniem te kosztowniejsze i dłuższe wypoczynki, wakacyjne, wyjazdy.
0: Dostępność jest spokoju dużo większa, ponieważ jest to termin oczywiście nieco rzadziej wybierany, no w związku z czym też jest dużo łatwiej o taką rezerwację na ostatnią chwilę.
1: Pan Eugeniusz Triasun, travelist.pl, bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu, naszym słuchaczom, którzy na wakacjach, to wszystkiego najlepszego jeszcze i miłego wypoczynku, potem szczęśliwego, bezpiecznego powrotu do domu, a tym, którzy się dopiero wybierają na wakacje, no to trochę zazdrościmy i też życzymy dobrych, udanych wrażeń.
2: Powtórka programu. Kapitał i praca.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Na kilku ostatnich posiedzeniach zespołu do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego oraz na posiedzeniach plenarnych, właściwie też już nie jednym, partnerzy społeczni zajmowali się bodaj najważniejszą ustawą, którą opiniują każdego roku, czyli budżetem państwa na rok następny. Ale oceniali także jego wykonanie za rok poprzedni. No i to jest właśnie nasz dzisiejszy temat, między innymi, bo to, co było, też ma wpływ na przyszłość i spróbujemy właśnie do tego łącznie się odnieść. A moimi gośćmi są panowie Norbert Kusiak z OPZ. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Ale jeszcze dodam, że głównie eksperci swoich organizacji w tej dziedzinie. I także w Radzie Dialogu Społecznego witam panów. Ze strony partnerów społecznych nie brakuje krytycznych uwag, tak co do oceny wykonania budżetu generalnie za rok 2025. 2026 pewnie też, i także wobec prognoz na rok przyszły, tutaj oceny nie będą za wesołe. Na początek jednak odnieśmy się może do tych wykonań, które okazały się nierealne, zbyt optymistyczne, a nasza gospodarka pokazała, że ma się jednak gorzej niż zakładano. Ja mówię globalnie, panowie na pewno będziecie to rozbierać na części pierwsze. Pytanie dlaczego? Poproszę

0: o tę diagnozę na podstawie tych doświadczeń, bo to, tak jak powiedziałam, również bardzo istotne przy formułowaniu założeń na rok 2027. Norbert Kusiak.
1: Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu państwa za rok 2025, to nasza ocena jest na pewno oceną bardzo krytyczną i ona wynika przede wszystkim z tego, że tak jak pani redaktor

0: podzielony pomiędzy obywateli, pomiędzy pracę a kapitał.
1: I a tutaj, może czy został?
0: I w ogóle czy został i jak został? I to są takie pytania kluczowe, na które oczywiście szukaliśmy odpowiedzi w trakcie dyskusji. I chciałem Państwu powiedzieć, że przez pryzmat pracownika, patrząc na to, czy ta sytuacja bytowa gospodarstwa domowego poprawiła się, czy pogorszyła, no to fakty mówią tutaj za siebie. Niestety jest gorzej, dlatego że choćby najbiedniejsze 20% gospodarstw domowych wyda wało w 2015 roku ponad 120% swoich dochodów rozporządzalnych. Co to oznacza? To oznacza, że musieli pożyczać. To oznacza, że musieli sięgać po jakieś oszczędności. Więc mieli mniej niż wydali. Jednocześnie wskaźnik Giniego to jest taki wskaźnik, który pokazuje, czy rośnie bieda, czy maleje. On wzrósł. Więc to widzimy przez pryzmat wskaźników makroekonomicznych i patrząc także na podział bogactwa i podział, można powiedzieć, biedy pomiędzy bogatymi a biednymi obywatelami, to okazuje się, że najbogatsze 20% społeczeństwa osiągało dochody sześciokrotnie wyższe niż te 20% najbiedniejsze. Rosną oczywiście ceny, bo mamy też duży udział w budżecie gospodarstw domowych wydatków na przykład na energię, to jest ponad 20%, 25% żywność, więc widzimy, że większość budżetu wydawana jest na te same, na proste, podstawowe potrzeby. I co symptomatyczne, okazuje się, i to też są bardzo ciekawe dane, że spada na przykład spożycie cukru, spada spożycie tłuszczów roślinnych, pieczywa. I ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, że to jest dla zdrowia dobrze, ale to nie jest w ten sposób. To jest efekt zaciskania pasa, dlatego że najuboższe gospodarstwa domowe po prostu kupują tańsze produkty. I ten obraz z punktu widzenia aspektów społecznych jest przez nas oceniany negatywnie. Tak samo jak w przypadku wynagrodzeń. To jest duży obszar, który bardzo negatywnie zaopiniowaliśmy w trakcie dyskusji ze stroną rządową. Dlaczego? Dlatego, że strona rządowa w dużej mierze pudruje system sprawozdawczy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. My jako RDS nie otrzymujemy wszystkich danych w budżecie państwa. Okazuje się, liczyliśmy, że to jest około 14% wynagrodzeń, nie jest raportowanych przez stronę rządową w wykonaniu budżetu państwa. Więc nie wiemy nic na przykład o wynagrodzeniach takich osób, które świadczą pracę w ramach na przykład sądów, w ramach instytucji kontroli, ochrony prawa. To jest dosyć duża grupa ludzi i my na tej podstawie, na podstawie danych budżetowych musimy szukać porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, niezależnie od tego, że proszę zwrócić uwagę, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który był ustalony na 2025 rok, 5%, okazuje się, że nie wszyscy otrzymali wynagrodzenia na tym poziomie. Część pracowników miała fundusz płac znacznie wyższy, powyżej 10%, a duża część, to jest ponad 5 działów budżetowych, to był wskaźnik poniżej inflacji, która okazała się faktycznie niższa w roku 2025 niż planowana.
1: Dobra, było i zero, ja zawsze tak mówię.
0: I to jest problem.
1: I to też jest prawda. Dobrze, to teraz Łukasz Kozłowski od strony może, nie wiem, tych naszych inwestycji, o których tak mówimy, jak to tam za te minione lata jeszcze też może obecnie.
2: Znaczy, no przede wszystkim no, mamy słabe wykonanie dochodów budżetowych, zwłaszcza z VAT-u powyżej 20 miliardów złotych poniżej planu i to jest coś, co jako zgodnie, jako partnerzy społeczni, zarówno strona związkowa, jak i strona pracodawców, wskazywaliśmy, że ten budżet był skonstruowany w oparciu na nadmiernie optymistyczne założenia, no i faktycznie nasze tezy znalazły potwierdzenie.
1: Ale muszę tutaj zadać pewne pytanie, faktach. Państwa zdaniem. Odnośnie tego VAT-u. Czy to dlatego, powiemy, że przedsiębiorstwa miały się gorzej, ich przychody, obroty, powinnam bardziej powiedzieć, no, odnośnie VAT-u, były mniejsze i dlatego są mniejsze wpływy z VAT-u, czy dlatego, że powstaje nam znowu luka, to znaczy mówimy o jakichś nie do końca uczciwych działaniach.
2: Znaczy nie, ani jedno, ani drugie. Po prostu wpisano za dużą kwotę prognozowanych przychodów z VAT-u. No i rzeczywistość później się nie dostosowała do tych nadmiernie optymistycznych założeń. Z góry widzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie wygenerować takich wpływów z VAT-u przy takiej sytuacji gospodarki, z którą mamy do czynienia. Jednocześnie założono bardzo wysoką prognozę inflacji, która okazała się wyraźnie niższa. To było...
1: I też budżet nie dostał swojego, mówiąc najkrócej.
2: Tak, a inflacja w tym kontekście jest pozytywna w kontekście generowania wpływów do państwa. Ale ten budżet się zapiął w kontekście zmieszczenia się w limicie deficytu budżetowego, ale wynikało to z przesunięcia części wydatków z rezerw, które były finansowane ostatecznie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, czyli przeszliśmy znowu w stronę finansowania

0: pozabudżetowego z funduszy celowych. Większa część środków niż planowano została wydana przez emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zastąpiło to wydatki po stronie budżetu państwa. I właśnie w ten sposób nie przekroczono limitu wydatków i limitu deficytu budżetowego, który był ujęty w projekcie budżetu państwa, uniknięto w sposób nowelizacji budżetu państwa. No ale w praktyce no, odbiło się to na większym poziomie zadłużenia i to zadłużenia, które nie jest ujmowane w statystykach zadłużenia Skarbu Państwa, tylko jest to zadłużenie no, pozabudżetowe, ujęte w funduszach celowych, a więc jest to element praktyki, którą no, jeszcze kilka lat temu krytykowano, ale teraz no, z uwagi na pewne realia, w których się znajdujemy, ona podobnie jest stosowana.
1: A inwestycje też było mniej niż zakładano?
0: Tak,
1: znaczy, przede wszystkim
0: inwestycje w całej gospodarce. No tutaj ogłaszano ambitny plan 700 miliardów na ubiegły rok.
1: Rozmawialiśmy o tym
0: udało
1: na tej audycji.
0: Spełnić te minimalne, najbardziej ostrożne założenia w zakresie poziomu nakładów inwestycyjnych. Natomiast tak naprawdę te dalej idące założenia w zakresie przyspieszenia inwestycyjnego, no tutaj w tym zakresie tych założeń nie udało się niestety zrealizować.
1: To ja tylko właśnie powiem tak, że rozmawialiśmy o tym tutaj w tej audycji i wtedy też panowie z przedstawiciele związków i pracodawców jesteście konsekwentni, bo wtedy też mówiliście od razu z góry, że to się nie uda. Po prostu, że to nie tak.
2: Tak, to jest bardzo trudne faktycznie z punktu widzenia dobrej konstrukcji budżetu. To strona rządowa musi być bardzo precyzyjna, jeżeli chodzi o komunikowanie swoich zamierzeń, ale także bardzo precyzyjnie wskazywać na prognozy makroekonomiczne. A tutaj bardzo często popełniane są błędy, o czym mówił mój przedmówca. I chciałbym jeszcze podkreślić, że problem leży nie tylko w tym, że dochody budżetu państwa nie zostały wykonane, ale także proszę zwrócić uwagę, że wydatki budżetu państwa zostały zrealizowane poniżej ustawowego limitu. To jest ponad 51 miliardów złotych. I oczywiście
1: dziś
2: my mamy
1: oszczędzamy.
2: Świadomość, że to jest taka quasi-oszczędność, ale proszę też zwrócić uwagę, że to pokazuje, że przyjęte założenia budżetowe w projekcie budżetu państwa później uchwalonym przez Sejm nie odzwierciedlały tak naprawdę faktycznej sytuacji możliwości państwa. I my tutaj chcieliśmy zawsze i zawsze to podkreślaliśmy, że rząd powinien wyjaśnić, dlaczego nie wykorzystano tych dostępnych środków, choćby na wzrost wynagrodzeń. I takiej odpowiedzi od strony rządowej merytorycznej nie otrzymaliśmy.
1: Ja myślę, że pewnie wypowiedzie na wzrost wynagrodzeń przedsiębiorcy powiedzą na inwestycje. No w każdym razie zawsze gdzieś warto było wykorzystać.
2: Trzeba lepiej planować.
1: Panowie, no dobrze, to przejdźmy gładko do tego 2027 roku, skoro już trochę o tym padło i do tych założeń, bo tutaj też podkreślaliście, tam takie opinie były rozmaite formułowane także przez Radę Fiskalną, ale także przez was, że te prognozy zostały no, opracowane przy założeniu stanu gospodarki na koniec, tak dobrze mówię, lutego 2026 roku. No i to oznacza, waszym zdaniem, że nie uwzględniają one skutków no, eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, między innymi. Pytanie, czy tylko to jest jakby tutaj tą bolączką? No i czy takie błędy da się jeszcze na tym etapie naprawić? Czy już, że tak powiem, ten błąd przejdzie na ten rok 2027 i potem będziemy znowu mówić, że się nie udało, bo założenia były nie takie? Może Łukasz Kozłowski zacznie.
0: Czy te założenia będą musiały być zaktualizowane? Jest to wciąż możliwe, ponieważ sam projekt budżetu państwa, rząd musi przyjąć do końca sierpnia, przekazać najpierw do opinii Rady Dialogu Społecznego, więc ten moment na rewizję założeń i prognoz makroekonomicznych jeszcze jest i powinniśmy tę okazję wykorzystać do tego, żeby faktycznie oprzeć te założenia o najbardziej wiarygodne prognozy i konsensus rynkowy, którymi dysponujemy.
1: No dobrze, to teraz tak już do szczegółów może trochę więcej, jeżeli chodzi o te ewentualne założenia, czy one są zasadne, czy nie, zawyżone i zbyt optymistyczne, czy nie. Tam jest na przykład mowa, że polska gospodarka w 2027 roku ma rosnąć w tempie 3,1%. Główne motory wzrostu, inwestycje publiczne i prywatne, w tym wpływy środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz spadające koszty kapitału. Czy to realne założenie, Norbert Kusiak?
2: Znaczy, w naszej ocenie na pewno inwestycje powinny być tym czynnikiem, które powinny budować naszą gospodarkę, ale nie zapominajmy KPO, ale on też się kończy. O tym pamiętajmy, że ten potencjał wzrostu jest ograniczony. Dlatego w naszej ocenie powinniśmy stawiać na wzrost gospodarczy oparty przede wszystkim o konsumpcję i inwestycje. Jak dobrze wiemy, inwestycje są jednak piętą achillesową polskiej gospodarki i tutaj przedsiębiorstwa nie inwestują w stopniu, który gwarantowałby

0: wejście na inny poziom rozwoju. Mówię tutaj głównie o badaniach i rozwoju, wydatkach na jakieś najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne, ale proszę także spojrzeć na to, że przez wiele lat jednak popyt konsumpcyjny dawał nam ten wzrost gospodarczy na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj rząd planuje wynagrodzenia praktycznie na poziomie inflacji, która jest bardzo niepewna, jak pani redaktor powiedziała, ponieważ 2,5% jest inflacją bardzo niepewną w kontekście zagrożeń geopolitycznych, choćby wydarzeń z tego tygodnia. Więc jeżeli wynagrodzenie minimalne faktycznie zostało, propozycja płacy minimalnej została lekko skorygowana o 0,5 punktu procentowego, to to na pewno nie jest w stanie zagwarantować, że wskaźniki popytu konsumpcyjnego zostaną zrealizowane przez rząd. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jeśli faktycznie sprawdzi się scenariusz, który forsuje strona rządowa, to płaca minimalna nominalnie wzrośnie o 98 zł netto. Dobrze wiemy, że dzisiaj choć by zakup biletu komunikacji miejskiej, biletu miesięcznego, to jednak jest kwota znacznie wyższa w wielu dużych miastach. Więc ten wzrost jest nieadekwatny, tak samo jak wynagrodzenia w sferze budżetowej, które też mają wzrosnąć o 3%. I to jest problem.
1: Związki zawsze mówią dużo o właśnie wynagrodzeniach. To ja teraz zapytam odwrotnie, czyli przedstawiciela pracodawców, bo tutaj w tych założeniach też mamy wzrost średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, tak? Czyli tutaj celujemy pytanie. Ma wynieść 5,6%. No to czy to jest realne też o to zapytać?
2: Jest to możliwe do osiągnięcia. Widzimy, że nominalna dynamika wynagrodzeń nieco hamuje w stosunku do poprzednich lat i tak naprawdę tym czynnikiem kluczowym jest inflacja w kontekście realnego wzrostu wynagrodzeń. Też ponieważ jeśli inflacja będzie umiarkowana, no to będzie to w dalszym ciągu przekładać się na nie najgorszy realny wzrost.
1: No dobrze, ale tam jest
2: do
1: mowa, że 2,5%.
2: To jest oczywiście istotne w kontekście dynamiki konsumpcji, tak? Ponieważ jeśli okaże się, że inflacja będzie wyższa, utrzyma się takie nominalne tempo wzrostu płac, to w kontekście no, tego składnika popytowego dla wzrostu gospodarczego oczywiście to będzie czynnikiem pewnego ryzyka w tej sytuacji, a widzimy, że faktycznie no, ta prognoza inflacji obarczona jest jednak tutaj pewnym ryzykiem w kontekście no, tej sytuacji, z którą mamy do czynienia i tym, że ona wciąż jest oparta o elementy, które nie uwzględniają właśnie no, tych ryzyk przede wszystkim o charakterze geopolitycznym i związanymi z cenami energii.
1: Jakby miał pan szacować, powiedziałby pan, że będzie wyższa niż 2,5?
2: Tego nie wiemy. Znaczy, no, możemy zakładać, że to będzie bliżej 3% w tym momencie, natomiast przede wszystkim ona jest obarczona niepewnością. I konstrukcja budżetu powinna przede wszystkim być ostrożna w tym kontekście. Czyli te założenia powinny być formułowane przy założeniu mniej korzystnego scenariusza. Jeśli zrealizuje się scenariusz lepszy, to po prostu będzie oznaczać lepszy poziom wykonania, czyli niższy poziom wykonania wydatków, wyższy poziom wykonania dochodów, niższy deficyt budżetowy. No, i zazwyczaj w poprzednich latach budżet posiadał różnego rodzaju tak zwane zakładki. Natomiast od ostatnich 2-3 lat tych zakładek w tak zwanym budżecie jest niestety coraz mniej.
1: Jasne. No dobrze. Norbert Kusiak mówił bardzo ciekawie o tym, jak to biednieliśmy w latach poprzednich, czy też w jednym poprzednim i pewnie też w tym roku. No to teraz zapytam o ten element płacy minimalnej, tak? Czyli zadam pytanie tak, czy nadal będziemy biednieć według waszych szacunków i analiz w 2027 roku? No płaca minimalna niecałe 5 tysięcy, tak? Nie ponad 5, jak związki chciały. Jak to będzie z tą zdolnością nabywczą Polaków? Czy właśnie ona będzie też spadać? Czyli czy powtórzymy za rok, analizując na przykład rok 26, czy za 2 lata 27, o którym teraz rozmawiamy, to co pan powiedział na wstępie trochę naszej rozmowy.
0: Oczywiście rzetelnie będziemy mogli ocenić sytuację, jeżeli otrzymamy pełne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast dzisiaj możemy prognozować pewne trendy na podstawie zdarzeń lat minionych. Faktycznie wynagrodzenie minimalne jest bardzo istotne z punktu widzenia pracowników, którzy otrzymują najniższe płace, ale proszę zwrócić uwagę, że płaca minimalna jest bardzo ważna dla sektora MŚP, ponieważ wszystkie te fundusze, które pracownicy uzyskują w ramach swojej płacy, są praktycznie wydawane na lokalnym rynku pracy w małych i średnich firmach, więc to na pewno rzutuje na nie tylko globalną kondycję budżetu, ale także te nasze lokalne ojczyzny i regiony. Chciałbym także podkreślić wyraźnie to, że my jako strona związkowa proponujemy znacznie wyższą podwyżkę płacy minimalnej o ponad 270 zł netto. I w naszej ocenie jest to bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim powinniśmy dbać o to, żeby nie pogorszyła się relacja pomiędzy płacą minimalną a płacą przeciętną. To jest bardzo ważne choćby w kontekście dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. A co się dzieje? dzieje.

0: propozycja strony rządowej zmierza do tego, że pogorszy się ta relacja. Dzisiaj ona jest na poziomie 50,9%, a jeżeli faktycznie podnieślibyśmy płacę minimalną o 144 zł brutto, jak chce strona rządowa, to ta relacja pogorszyłaby się o 1,3 punktu procentowego. Czyli idziemy pod prąd dyrektywie, która wyraźnie pokazuje, że takim wskaźnikiem rekomendowanym jest 55%.
1: Ale tu muszę coś dodać,
0: i my się na to nie możemy zgodzić.
1: Tak, ale przyzna pan też, że idziemy też jakby niestety z prądem w tym momencie, zrównując wynagrodzenia, nikną nam jakieś przeciętne, średnie i klasa średnia. To nam zaczyna niknąć, bo to jest, jak sobie przeanalizujemy, to jest przerażające, że jeżeli trzy lata temu, mniej więcej, 1,3 miliona osób zarabiało płacą minimalną, a dzisiaj 3,1, a już się mówi, że 3,6, ja nawet taką daną mam, no to to jest przerażające odwrócenie sytuacji. Panie Łukaszu, już zaraz pan się do tego odniesie, ale ja od razu zadam kolejne pytanie, bo tutaj mówimy o tych podwyżkach i tak dalej. To ja powiem, co mówi na tych posiedzeniach Rady Dialogu minister finansów. Mówi, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Nie możemy niczego więcej dać. Ja stawiam dalsze pytanie w związku z czym. Czy to oznacza cięcia na przykład w wydatkach socjalnych? Dobrze, Łukasz Kozłowski.
2: Tak, przede wszystkim muszę się odnieść do tego, że wcale nie rośnie tak bardzo liczba osób zarabiających płacę minimalną. Ta liczba 3 miliony jest wynikiem pewnego nieporozumienia. To 2 lata temu, kiedy mocno podnoszono płacę minimalną, około 3,3 miliona osób dotyczyła podwyżka płacy minimalnej. Były to osoby zarabiające dotychczasową płacę minimalną plus zakres między starą a nową płacą minimalną. Dane wskazują na to, że osób zarabiających obowiązującą w danym roku płacę minimalną zarabia około 1,6–1,7 miliona osób i ta liczba tak mocno nie ulega zmianie. Ale oczywiście im wyższa jest podwyżka płacy minimalnej, tym w OSR-ze w ocenie skutków regulacji wychodzi większa liczba osób, które dotyczy podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, bo dotyczy zarówno osób, które zarabiają starą płacę minimalną, jak i tą różnicę. Mhm. Ten obszar, który jest pomiędzy starą a nową płacą minimalną. Dlatego te liczby tak bardzo się
1: zmieniają. Ale przyzna pan, że do spłaszczenia dochodzi i klasa średnia. Ja nam nikt nie, bo ktoś, kto kiedyś zarabiał 2 razy tyle, dzisiaj zarabia tyle.
2: Im bardziej podnosimy płacę minimalną, tym to spłaszczenie jest dalej idące. Właśnie. Jakby musimy mieć jednocześnie tego świadomość.
1: No właśnie, panowie, ale już bym nie chciał płacy minimalnej. Nie chciałbym o płacy minimalnej.
0: Że strona rządowa świetnie ma zdiagnozowany ten problem i do tej pory nie zostały podjęte żadne działania, żeby przeciwdziałać spłaszczeniu wynagrodzeń, które jest też istotne w kontekście budżetu państwa.
1: Minister finansów mówi, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Panie Łukaszu, czy raczej należy oczekiwać oszczędzania na wydatkach socjalnych?
2: Czy jeśli chodzi o płacę minimalną, to nie ma znaczenia. Czy jeśli ma, ma znaczenie, jeśli
1: mówimy
2: chodzi o płacę w sektorze
1: socjalnych.
2: Budżetowym. Natomiast problem polega na tym, że na sektorze budżetowym oszczędzano wtedy, kiedy była procedura nadmiernego deficytu, kiedy nie było tej procedury.
1: A ja w ogóle nie o wynagrodzeniach już, ja o wydatkach socjalnych państwa. Czy tu będziemy oszczędzać? No bo to jest istota procedury nadmiernego deficytu, gdzieś z tyłu to mamy. Gdzieś muszą być zaszczędzać.
2: Znaczy wydatki socjalne rosną, czy może nie tam, gdzie trzeba, ale wprowadziliśmy rentę wdowią, podnieśliśmy różnego rodzaju świadczenia, na przykład rent socjalnych. To są wydatki rzędu w skali rocznej, rzędu około 30 miliardów złotych.
1: Czyli nie obawia się pan tego, że tu będą cięcia?
2: Znaczy nie, tu są cięcia w innych świadczeń, natomiast wprowadziliśmy nowe programy, więc na poziomie łącznym świadczenia socjalne wzrosły. Pytanie, czy one są właściwie adresowane co do tego wątpliwości.
1: No jasne, ale to też jest jakby osobny temat. Krótko jeszcze, bo na samo zakończenie. Norbert Kusiak, czy zatem nie możemy sobie pozwolić na zmiany podatkowe polegające na przykład na tych ruchach związanych z kwotą wolną czy przede wszystkim z progami podatkowymi. Wobec tej procedury nadmiernego deficytu, wobec tego, że nie ma tych pieniędzy w budżecie, bo tak zdaje się mówić minister finansów. Króciutko, tak czy nie?
0: Ja bym nie demonizował tej procedury, ale proszę mi wierzyć, że z naszych analiz wynika, że jest przestrzeń do tego, żeby znaleźć pieniądze na wynagrodzenia w sferze budżetowej, ale musimy także pomyśleć rzetelnie i na serio o tym, żeby przede wszystkim zrównoważyć dochody budżetu państwa poprzez zmianę systemu podatkowego, także w zakresie opodatkowania kapitału, bo tu jest ogromne źródło ewentualnych dochodów, tak samo jak uszczelnienie systemu podatkowego. Więc tak, trzeba działać, ale też nie możemy działać bardzo pochopnie.
1: Dziękuję panu bardzo. Łukasz Kozłowski i Norbert Kusiak byli gośćmi audycji Kapitał i Praca. Ja panom serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną za tydzień. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Świat 24.
4: W studiu Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: W tym tygodniu przypadł Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Taki dzień, który upamiętnia wydarzenia, jakie miały miejsce w Bagdadzie w 2003 roku. Zamach bombowy, zamach na siedzibę ONZ-u. Tam zginęli pracownicy humanitarni. Zginął też Sergio Vieira de Mello, wysoki rangą.

0: komisarz Narodów Zjednoczonych, który się zajmował pomocą humanitarną, opieką nad uchodźcami. W Iraku trwała wtedy wojna domowa. To rzeczywiście było miejsce, gdzie tej pomocy humanitarnej było bardzo trzeba, ale od tamtego czasu, od 2003 roku właśnie to się chyba wiele nie zmieniło, bo tak, miejsc, w których pomocy humanitarnej potrzeba jest wciąż wiele i to dalej jest Bliski Wschód. Pracownicy humanitarni giną jak ginęli, to nawet setkami, bo to w tym roku się mówi chyba, czy w ubiegłym roku, bo za to są pełne dane, o 300 kilkudziesięciu nawet pracowników humanitarnych, którzy zginęli, więc mówimy o pracy ciężkiej i niebezpiecznej.
1: Nie zmienia się, a może zmienia się nawet na gorsze, tak bym powiedziała, bo niestety patrzyłam na dane i w ciągu ostatnich 3 lat zginęło ponad 1000 osób, które zajmują się pomocą humanitarną. Głównie są to osoby zresztą z krajów, w których trwają te kryzysy, bo lwia część tych osób to są osoby ze Strefy Gazy, które pracowały na miejscu, tam gdzie niestety zginęły po prostu Palestyńczycy i Palestynki. I bardzo często jest też tak, że to pracownicy lokalni ponoszą największe ryzyko. Czy to porwania, czy to zranienia, wypadków, no i właśnie niestety śmierci. Też tak jak zmieniają się konflikty na świecie, a mamy ich teraz najwięcej od II wojny światowej, które trwają jednocześnie na całym świecie, nie tylko na Bliskim Wschodzie, tak zmienia się też ten charakter zagrożeń dla pracowników humanitarnych. Teraz bardzo w wielu miejscach używa się dronów. I to jest nowe zagrożenie. I to jest zagrożenie dla pracowników humanitarnych, którzy wracają do domu, którzy jadą z transportem humanitarnym, którzy pracują w centrach pomocy psychospołecznej. No to jest taka nowe zagrożenie.
0: Broń, której można użyć bardzo precyzyjnie, trafić w samochód jadący, wlecieć przez okno do budynku.
1: Wręcz urządzić polowanie.
0: To prawda. I na takich wojnach jak ta w Strefie Gazy czy na Ukrainie tych dronów używa się bardzo często. No i ofiarami padają też pracownicy humanitarni,
1: czy
0: cywile
1: w Demokratycznej
0: też.
1: Republice Konga. To nie jest ograniczone tylko do miejsc, o których
0: słyszymy.
1: To jest
0: w ogóle tania broń.
1: To jest tania broń. To jest broń, która może przenosić na przykład w przypadku tych tanich dronów 5 kilo ładunku. Te, które wlatują teraz na przykład do Charkowa, te molnie, to one tak naprawdę powinny mieć malutką siłę rażenia, ale jeżeli mówimy o samochodzie, bo jeżeli mówimy o budynku, o osobach, po prostu o cywilach, to wystarczy. I to jest właśnie przerażające, więc niestety tych zagrożeń jest coraz więcej. I też to wpływa na to, że my mamy mniejsze możliwości dotarcia do osób, którym chcemy pomagać, bo jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie na drodze, czy w miejscu, w którym mamy urządzić dystrybucję, czy przeprowadzić rejestrację do pomocy, sprawdzić sytuację na miejscu, to jest nam o wiele trudniej udzielać tej pomocy humanitarnej. I wszyscy, i Organizacja Narodów Zjednoczonych, i wszystkie organizacje humanitarne w tym roku na Dzień Pomocy Humanitarnej apelowały: pozwólcie nam pomagać i chroncie tych, którzy pomagają innym, bo bez tego ta pomoc po prostu nie dotrze na miejsce. A mówimy o tak naprawdę ponad 250 miliarda osób, które są w potrzebie pilnej pomocy ratującej zdrowie i życie na świecie.
0: No tak, i myśmy się przekonali, to nie było co prawda w zeszłym roku, tylko 2 lata temu w Strefie Gazy zginął Damian Sobul, który dla organizacji World Central Kitchen pracował. Jeździł z pomocą żywnościową w bardzo wiele różnych miejsc, bo tym się zajmuje World Central Kitchen. No pani jeździła na Ukrainę, też w rejony, które są objęte wojną. To jest tak, że rzeczywiście czuje się to niebezpieczeństwo, jadąc w taki rejon konfliktu zbrojnego z pomocą?
1: Zdecydowanie czuje się to zagrożenie i trzeba być go świadomym i trzeba być do tego przygotowanym. Myślę, że tak nasz rodak, który zginął w Strefie Gazy, jak i inne osoby, które pracują w profesjonalnych organizacjach humanitarnych, są przygotowane, ale nie da się przygotować na wszystko, nie da się uchronić przed każdym możliwym zagrożeniem, bo niestety, no cóż, jeżeli pocisk spadnie na hotel, w którym się śpi, a akurat nie zdążyło się zejść do schronu, nic się nie da zrobić. Ale są takie zagrożenia, których można oczywiście uniknąć, można je mitygować i tym się zajmują rozległe działy bezpieczeństwa, które są bardzo aktywne w organizacjach humanitarnych, czy właśnie w tych częściach organizacji, które są w strefach wojennych, strefach zagrożenia. Ale te zagrożenia nie są tylko obecne w miejscach konfliktów zbrojnych, bo wyobraźmy sobie podczas powodzi w Polsce w 2024 roku na jesieni. Mogłoby się wydawać, że tam nie ma w zasadzie zagrożeń dla pracowników humanitarnych niosących pomoc, no ale jednak były, bo jeżeli w jednych miejscach opadła już woda, w innych jeszcze stała, było zagrożenie epidemiologiczne, w tej wodzie było wszystko, więc musimy pamiętać też o takich zagrożeniach. No w niektórych

0: miejscach na przykład były zerwane drogi, przewracały się drzewa. No to każdy rodzaj zagrożenia, są różne stopnie zagrożenia, ale jednak zawsze trzeba patrzeć na to, czy da się dojechać na miejsce, czy da się bezpiecznie udzielać tej pomocy, nie tylko jeśli chodzi o samych pracowników, ale i osoby, które muszą przyjść po tę pomoc.
1: A no właśnie, w Strefie Gazy widzieliśmy też takie sytuacje, gdzie pójście po pomoc humanitarną było śmiertelnie niebezpieczne. Ludzie ginęli idąc po pomoc, więc to musi być bezpieczne dla wszystkich uczestników tego całego procesu.
0: Dokładnie, zawsze myślę o tych przypadkach w Strefie Gazy, gdzie ludzie gromadzili się po to, żeby otrzymać pomoc żywnościową na przykład, a później ginęli, czy to podczas takiego ataku paniki, który tam wybuchł, czy wręcz były oddawane strzały w kierunku tłumu osób czekających na pomoc i to było śmiertelnie niebezpieczne. Ale też na przykład w Ukrainie, to ja rozmawiałam w kwietniu z moim kolegą, który jeździ z transportami humanitarnymi, takich dużych konwojach międzynarodowych, tak 19 kilometrów do linii frontu. I on opowiadał o tym, że oni zostawiają tę pomoc bardzo często w jakimś jednym konkretnym miejscu wyznaczonym przez władze lokalne, jakiejś świetlicy, która jest wcześniej sprawdzona i nie ma możliwości, żeby ludzie przyszli naraz po tę pomoc, bo to jest za duże skupisko, w które niestety
1: 19 kilometrów od frontu to już jest zasięg dronów.
0: To jest zasięg tych najtańszych dronów i niestety bardzo łatwo jest o śmiertelne zagrożenie dla osób, które przychodzą po pomoc.
1: No tak, bo kiedy mówimy o tych dronach, to nie mówimy o tych takich dużych maszynach, latających na duże odległości, dużej wysokości, tylko tych małych takich kwadrokopterach, takich ze śmigłami, nieduże. Przyczepia się do tego na przykład ładunek z pocisku moździerzowego albo zwykły granat. To jest małe, lekkie, tego naprawdę się nie widzi do ostatniej chwili.
0: No ale też artyleria na przykład. Więc tych zagrożeń jest bardzo wiele. A tak samej Ukrainie też pamiętam w 23 roku w czerwcu, kiedy doszło do tej powodzi, po tym jak została zniszczona Tama w Nowej Kachowce, tam pojawiło się dodatkowe zagrożenie, czyli po pierwsze były zalane domy, budynki, też zagrożenie epidemiologiczne.
1: Błyskawicznie ta woda się podnosiła wtedy.
0: Podnosiła się bardzo błyskawicznie, ale razem z nią płynęły miny, które były wcześniej w różnych miejscach tej rzeki nad brzegiem posadzone i one wpływały do domów.
1: Dniepr jest linią frontu obecnie, prawda?
0: Tak, uderzały o samochody, mogły uderzyć właśnie o łódkę, w której przewożona jest pomoc humanitarna. To było takie zagrożenie, które było aż trudno ogarnąć myślami. Więc każdy konflikt, każdy kryzys rządzi się swoimi prawami, jest bardzo zmienny i to wpływa na to, że teraz jest tak trudno udzielać pomocy humanitarnej w różnych miejscach, bo wszystko się zmienia bardzo szybko.
1: Znaczy nie da się mieć jednego schematu, jak rozumiem, pomocy humanitarnej i choć pomoc humanitarna się bardzo profesjonalizuje, te organizacje, no tak jak tu mówimy, mają różne działy, które zajmują się bezpieczeństwem, logistyką, sytuacją na miejscu, są pracownicy, którzy jeżdżą w te miejsca zagrożeń, są tacy, którzy pracują przy biurku, ale też wykonują szalenie ważną, kluczową pracę i mimo tej profesjonalizacji to jest trudno, bo rzeczywiście też te konflikty się unowocześniają, toczą się coraz szybciej i są bardzo różne od siebie.
0: Oj, bardzo, bardzo różne. W tym momencie na przykład mamy takie przeciągające się konflikty, które wcale nie słabną, jak Sudan.
1: Zapominamy trochę o tej wojnie domowej.
0: Zapominamy o Sudanie, a to też już 3 lata, bo kwiecień 23, a jesteśmy już w sierpniu 26. Ale ta wojna dalej trwa i powoduje nagłe poruszenia ogromnych liczb osób, które przemieszczają się czy to do Czadu, czy na przykład do Sudanu Południowego, przekraczają granicę tutaj właśnie do Sudanu Południowego, ponad 1,3 miliona osób już uciekło. I nagle pojawiają się te osoby w kraju, w którym jest i tak 10 milionów osób w ogromnej potrzebie pomocy humanitarnej i to są dodatkowe osoby, dodatkowe no po prostu dodatkowe rodziny, które trzeba gdzieś zakwaterować, które muszą otrzymać wodę, żywność, opiekę medyczną. Wielkie przeciążenie systemu tam na miejscu, ale w sumie nie słyszymy o tym za wiele. To samo w momencie, kiedy wybuchł ten konflikt USA, Iran, Izrael, wszyscy słyszeliśmy o nalotach, to było tragiczne. Wiele osób straciło życie, zostało zniszczonych wiele budynków, ale nie myślimy o tym, że zablokowanie tej cieśniny sprawiło, że pomoc humanitarna nie mogła dotrzeć na przykład do Somalii czy Sudanu. A w Somalii w tym momencie trwa ogromna susza, są konflikty zbrojne i ogólny poziom zagrożenia jest wysoki i w momencie, w którym ta pomoc nie może dotrzeć, ceny żywności idą w górę, coraz mniej osób stać na wyżywienie. Więc to są te dalsze i dalsze efekty. Tak samo jak konflikt w Ukrainie sprawił, że no to zboże, które płynęło przez Morze Czarne, ono o wiele bardziej podrożało, a żywiło między innymi kontynent afrykański. Więc musimy zwracać też uwagę nie tylko na to, że te konflikty

0: projekty się zmieniają i w ogóle kryzysy sprawiają, że musimy być bardziej elastyczni jako pracownicy humanitarni, ale też mają dalekosiężne skutki na całym świecie. Coś, co wydarza się w jednym miejscu, ma wpływ na inny kontynent nawet.
1: Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej w naszym studiu. Bardzo dziękuję za tę wizytę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
4: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Lekarze wciąż walczą o życie 17-latka w Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim. Młody mężczyzna ma poparzoną połowę ciała, podczas swoich urodzin został oblany benzyną i podpalony. Stan pacjenta przebywającego na intensywnej terapii jest ciężki, mówi kierownik szpitala Witold Miaśkiewicz.
1: Zaparzenie ogniem, podpalenie. Pacjent jest po zabiegu operacyjnym, pierwszym zabiegu operacyjnym. On jest w tym momencie, że tak powiem, na części intensywnej terapii. Jest koncepcja na dalsze leczenie. On w kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany.
0: Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszeli trzej mężczyźni. Wszyscy przebywają w areszcie. Bilety kolejowe w mObywatelu to nowe rozwiązanie wprowadzone przez łódzkiego przewoźnika. Pasażerowie kupujący bilety na portalu Koleo mogą je pokazać do kontroli w aplikacji mObywatel. Dzięki temu kontrole będą przebiegały sprawniej, zapewnia Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
2: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
0: Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy połączyć portal Koleo z mObywatelem. Bilety będą wtedy dostępne także w przypadku braku dostępu do internetu. W aktualnościach teraz Anglia. 7 osób zmarło w czołowym zderzeniu uciekającego przed policją auta z radiowozem. Samochód w północno-wschodniej części Anglii jechał pod prąd drogą ekspresową.
3: Niezależny urząd, który kontroluje działania brytyjskiej policji, rozpoczął już dochodzenie. Z jego pierwszych ustaleń wynika, że funkcjonariusze zauważyli samochód, który wzbudził ich podejrzenia. Ruszyli za nim w pościg. Chwilę później auto wjechało na drogę szybkiego ruchu. Do zderzenia doszło nad ranem w miejscowości Southbank pod miastem Middlesbrough. W radiowozie było dwóch funkcjonariuszy policji z Cleveland. Volkswagenem jechał kierowca i czterech pasażerów. Ratownicy na miejscu stwierdzili śmierć wszystkich 7 osób. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: 300 zł dofinansowania do jesiennego wypoczynku na Warmii i Mazurach. Pod koniec września startuje kolejna edycja programu Czek Turystyczny, finansowana przez Ministerstwo Sportu i Regionalną Organizację Turystyczną. Wsparcie trafi do konkretnych grup społecznych, tłumaczy wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Organizacji Marlena Rogowska.
5: Będą mogli skorzystać pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, należący do jednej z trzech grup objętych programem. Są to osoby, które na dzień generują czeku ukończyły 60. rok życia, czyli seniorzy. Są to również osoby posiadające

0: dające kartę dużej rodziny. I trzecia grupa OPEN to są osoby pełnoletnie, obywatele naszego kraju.
1: Program ruszy 30 września, potrwa do końca listopada. Aby skorzystać z bonu rezerwacji, trzeba będzie dokonać bezpośrednio w wybranym hotelu lub pensjonacie. Zniżka nie zadziała w przypadku rezerwacji przez zewnętrzne portale internetowe. A w aktualnościach jeszcze pierwszy w Polsce przegląd poświęcony teatrowi faktu. Trwa festiwal Sopot Nonfiction. Już po raz 15 można oglądać spektakle inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. To sztuki przygotowane podczas rezydencji artystycznej, mówią organizatorzy wydarzenia Sylwia Góra i Adam Nalepa.
2: Mamy dwa spektakle, które miały swój zaczyn i początki w ubiegłym roku. Jest to projekt Lucy w reżyserii Agaty Nieżwickiej i są to Chłopcy w reżyserii Macieja Waltera.
3: Zaprosiliśmy jeszcze Mireczka z teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Spektakl powstał na podstawie reportażu Mireczek, pata opowieść o moim ojcu, Aleksandry Zbroi. To jest opowieść córki alkoholika, ale mamy także monodram Marzyciel, historia o Juliuszu Osterwie.
1: Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Nonfiction potrwa do 29 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Niedziela zapowiada się deszczowo i niezbyt ciepło jak na sierpień. Przelotne opady możliwe w całym kraju. Na północy mogą im towarzyszyć burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 17 stopni na północy, właśnie około 20 w centrum i do 23 na południowym wschodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dzisiaj zabieramy Państwa do Hiszpanii, ale nie tej strawionej pożarami. Do takiej zielonej, mokrej i absolutnie niepodrabialnej. Galicja to Hiszpania, której nie znacie. Odkryjemy ją z Anną Szenk z Biura Radcy do Spraw Turystyki w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Zajrzymy nie tylko do Santiago de Compostela, na finiszu słynnych szlaków Świętego Jakuba przecinających Europę, ale także do Pontevedry, gdzie ukrywano siostrę Łucję, Świadka Objawień Fatimskich, do Bajony, miejsca, w którym mieszkańcy pierwsi dowiedzieli się o odkryciu Ameryki, i do Ogrowe, stolicy owoców morza. A na koniec zagramy w rosyjską ruletkę z papryczkami z Padron. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry. Słusznie pan powiedział, że Galicja to nie tylko Santiago de Compostela, ale rozmawiając o Galicji absolutnie nie możemy zapomnieć o drodze świętego Jakuba i o Santiago de Compostela, które jest docelowym miejscem dla pielgrzymów wędrujących różnymi szlakami tej drogi świętego Jakuba. Natomiast Santiago de Compostela to jest nie tylko ten punkt, w którym pielgrzymi kończą swoją wędrówkę. Dochodzą na plac Obrareiro i widzą fasadę przepięknej, wspaniałej katedry. To jest ich cel. Wyróżnia się tysiącem różnych bardzo ciekawych rzeczy. Ja tylko chciałabym zwrócić Państwa uwagę na bardzo ciekawą, imponującą kadzielnicę Botafumeiro. Kadzielnica, która jest największą kadzielnicą na świecie.
1: Ona chyba 63
2: kilogramy z kadzidłem i węglem, a unosi się na wysokość 20 metrów w momencie jej używania. Musi być rozbujana przez 6 księży. Ciekawe jest, dlaczego tak wysoko ta kadzielnica musi się prawie do sufitu podnosić. Jak pielgrzymi zaczęli docierać do Santiago de Compostela, to byli spoceni, zmęczeni, nie mieli po drodze takiego wspaniałego zakwaterowania, jakie mają teraz pielgrzymi, i po prostu trzeba było jakoś ten zapach w katedrze zmienić. To taki bardzo praktyczne. Oczywiście jak się jest w Santiago de Compostela i w katedrze, trzeba

0: zobaczyć był świętego Jakuba.
1: Camino i Santiago de Compostela to jest legenda, ale pielgrzymi często mówią, że najciekawsze są rzeczy obok szlaku. I taka na przykład Pontevedra. Miasto, które wygląda jakby ktoś zaprojektował je dla pieszych, ale tam, co często pielgrzymi jeżdżący z Polski do Fatimy omijają i nie wiedzą, że to właśnie w katedrze w Pontevedrze przez lata ukrywano siostrę Łucję z Fatimy, tą, która była świadkiem objawień.
0: A tutaj muszę dodać, że szlak świętego Jakuba prowadzi również przez Pontevedrę. Jest to ta część szlaku świętego Jakuba, która prowadzi z Portugalii. Miasto jest przepiękne, jest o bogatej historii pieckiej, tradycjach morskich. Posiada jedną z najważniejszych i najlepszych starówek w Galicji. Wąskie uliczki, wiele domków na tych uliczkach z arkadami, pałace kryjące ważne historyczne zabytki religijne i świeckie. Miasto jest położone na wspaniałym wybrzeżu Riasowym.
1: No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tych riasach, bo to są takie hiszpańskie, a właściwie galicyjskie fiordy.
0: Całe wybrzeże Galicji jest pokryte riasami. Tutaj działalność przez miliony lat Atlantyku, wody stworzyło przepiękny krajobraz. Atlantyk rzeźbił ziemię, ten brzeg, z którym się stykał, do tego stopnia, że zaczął wpływać do rzek uchodzących do Atlantyku. I w ten sposób powstały te riasy, bardzo ważne, dlatego że woda w tych riasach się miesza. I jest trochę wody słodkiej, trochę wody słonej. I dlatego w tych riasach można spotkać przecudowne, wspaniałe owoce morza. O takim smaku, o którym nie spotkacie nigdzie indziej, dlatego że nigdzie indziej one nie mają takich warunków jak tutaj.
1: O owocach morza jeszcze będziemy za chwilę mówić, bo to jest jeden z takich punktów honoru mieszkańców Galicji, którzy twierdzą, że frutti di mare to jest włoska podróbka tego, co tutaj powstawało, ale zanim jeszcze dojdziemy do tych owoców morza hodowanych w riasach, to powiedzmy o innym zjawiskowym miejscu oprócz Pontevedry. Dla mnie przynajmniej jest to najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem w Galicji. I o dziwo, nie jest to ani Santiago de Compostela, nie jest to La Coruña z najstarszą latarnią morską na świecie, ale taka miejscowość, która nazywa się Bayona. To jest miejscowość, do której okręty z Ameryki, powracające okręty Kolumba, zawinęły najpierw, zanim popłynęły dalej na południe wzdłuż portugalskiego wybrzeża. Bayona to miasto, które, jak wcześniej powiedziałem, pierwsze dowiedziało się o odkryciu Ameryki. I teraz też jest tam taka ogromna, gigantyczna figura Matki Boskiej, która, no, nie wiem, czy jest wyższa niż figura Chrystusa w Rio albo w Świebodzinie, ale co ciekawe, tam się wjeżdża aż pod jej pachę, bo pod tą pachą Matka Boska trzyma ogromny okręt, który jest tarasem widokowym.
0: To prawda. Rzeczywiście ta figura, gigantyczna figura Matki Boskiej stanowi taki swoisty punkt widokowy. Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście ta Matka Boska trzyma w ręku pintę, czyli tę kamarelę Krzysztofa Kolumba, która właśnie przybyła do wybrzeżu Hiszpanii, wracając z jego pierwszej wyprawy. I to właśnie mieszkańcy Bajony dowiedzieli się, że Krzysztof Kolumb odkrył nowy ląd, Amerykę. W związku z powyższym w porcie w Bajonie można znaleźć rekonstrukcję pinty tej karaweli, przepraszam. Rekonstrukcja jest wspaniała i przyznam się szczerze, że jak tam byłam i ją oglądałam, to się zastanawiałam nad odwagą ludzi, którzy na nią wsiedli i popłynęli w świat, w nieznane i w taką podróż ruszyli.
1: Ale tam jest jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, tam jest historyczna studnia, bo mieszkańcy Bajony jako pierwsi zobaczyli w cudzysłowie oczywiście Amerykę i tych w cudzysłowie Amerykanów, natomiast ci żeglarze napili się tutaj na europejskim lądzie po raz pierwszy słodkiej wody właśnie ze studni i tam jest tak, ta studnia jest specjalnie nawet oznakowana. Wspominaliśmy o La Coruña, to jest miejscowość na północy Galicji z najstarszą latarnią morską świata. Polakom, zwłaszcza tym, którzy

0: pamiętają Mistrzostwa Świata z roku 82, kojarzy się z fantastycznym zwycięstwem polskich piłkarzy, natomiast wszystkim innym kojarzy się z latarnią morską, najstarszą na świecie, najstarszą działającą. I ona, zdaje się, ma coś wspólnego z Herkulesem.
1: Rzeczywiście nazywana jest latarnią wieżą Herkulesa. Jest to najstarsza na świecie działająca latarnia morska wzniesiona przez Rzymian, więc jest to bardzo, bardzo stary obiekt. Datuje się na drugi wiek naszej ery. Jest działająca, można ją odwiedzić, zbudowana na planie kwadratu i jest symbolem A Coruni. Z tamtego miejsca widać fasady budynków przy porcie w A Coruni z typowymi oszklonymi balkonami, żeby chronić mieszkańców od wiatru. Również stamtąd widać Paseo Maritimo, czyli nadmorską aleję, przy której można zobaczyć pomnik ośmiornicy. Cóż by innego. Światło wysyłane przez tą latarnię o wysokości 68 metrów jest widoczne przez żeglarzy z morza z odległości 32 mil, więc ta latarnia jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla żeglarzy na Atlantyku.
0: Pomnik ośmiornicy jest też bardzo ważnym odniesieniem do takiego dziedzictwa w ogóle Galicji, bo to jest ojczyzna mariscos, czyli owoców morza, i często spotykałem się z takim troszeczkę smutkiem i pretensjami, może w żartobliwym tonie, ale jednak coś tam przebijało, że mieszkańcy Galicji uważają, że Włosi podkradli im frutti di mare, bo taką prawdziwą ojczyzną frutti di mare nie są Włochy i to w ogóle nie są frutti di mare, tylko mariscos.
1: No to pewnie ta dyskusja między Włochami a Hiszpanami będzie wiecznie trwała. Natomiast rzeczywiście dla Galicji owoce morza to jest bardzo, bardzo ważne danie. Oni się bardzo szczycą owocami morza, bo tak jak już miałam okazję wspomnieć, ponieważ bardzo wiele muszli jest hodowanych w tych ich riasach. Jakość tych muszli, która jest wyłowiana i hodowana w riasach, i smak jest zupełnie inny od tych, które żyją normalnie w słonych wodach morskich. Dlatego mieszkańcy Galicji tak bardzo się szczycą swoimi owocami morza, bo rzeczywiście mają one cudowny smak, są przepyszne. Różnorodność muszli, które można skosztować, jest niesamowita. Produkcja tych owoców morza jest bardzo ważna. Trzeba tutaj absolutnie wspomnieć o wszystkich w zasadzie owocach morza. Na pewno trzeba wspomnieć o ośmiornicy, która jest uważana za najlepszą w Hiszpanii i w Europie. Nigdy ta ośmiornica nie jest gumowata, jest zawsze przepyszna, mięciutka. Oczywiście oliwa z oliwy, spruszkowana czerwona papryka. Nazywa się ją pulpo alla gallega lub pulpo alla feira. Polecam do spróbowania, bo jest to naprawdę wspaniałe danie i wspaniała ośmiornica.
0: Owoców morza można w Galicji próbować na tysiąc sposobów. Najlepiej pojechać na taką wielką, jeśli nie największą na świecie, Festa do Marisco, czyli Fiestę Owoców Morza, która odbywa się na południu Galicji, właściwie już na granicy hiszpańsko-portugalskiej w miejscowości Ogrowe.
1: Słusznie. Słusznie, w miejscowości Obrowe, która znowu jest położona przy riasach i która koncentrowała się na produkcji owoców morza przez całe swoje wieki, tam się odbywa co roku festiwal owoców morza, oczywiście nie żadnych innych produktów, tylko i wyłącznie owoców morza, takich, których nie znajdziecie w żadnym innym miejscu. Znajdziecie tam takie żyjątka wyciągnięte z morza, których nie podejrzewalibyście o istnienie, a już o tym, żeby je spróbować zjeść, tym bardziej ze względu na ich wygląd. Wszelkie ryby, persebe, które jest delikatesem wśród owoców morza, uznawane za najsmaczniejsze, za delicje, jest niesamowicie drogie, dlatego że jest zbierane w bardzo ekstremalnych warunkach, bo persebe rośnie na ścianach skalnych, pionowych, o które się rozwija Atlantyk.
0: Czyli na tym festiwalu Nie, spróbujemy papryczek z Padron, równie słynnych jak

0: owoce morza, mariscos, ale kojarzących się tym, którzy próbowali tego, z rosyjską ruletką.
1: Oczywiście w Ogrowę na Festiwalu Owoców Morza nie spróbujemy papryczek de padron, ale jest to wspaniała tapa, typowa tapa hiszpańska. Najbardziej typowa oczywiście dla regionu Galicji, małe zielone papryczki, a są tak słynne, bo po pierwsze są bardzo, bardzo dobre. To się podgrzewa na bardzo gorącej oliwie na króciutko i podaje takie gorące. I teraz... Jemy papryczki, jemy, tylko co któraś z nich jest niesamowicie pikantna. Ale oczywiście nie wiemy, która, bo nie widać po wyglądzie, bo niczym się między sobą absolutnie nie różnią. Więc siedzimy na tapas z winem, jemy papryczki, które są przepyszne, więc się objadamy i nagle ktoś krzyczy wody, wody, wody, dlatego że jedna z tych papryczek była niesamowicie ostra.
0: Tak wygląda Galicja, zielona, tajemnicza, przepiękna, zaskakująca, a naszą przewodniczką w podróży po tym bardzo ciekawym zakątku Hiszpanii była Anna Szenk z Biura Radcy do Spraw Turystyki w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Powtórka programu. Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy Państwa w naszej audycji zatytułowanej Kierunek Kino. Przed mikrofonem Andrzej Sołtysik, wydawcą programu jest jak zawsze Paulina Olak i zapraszamy dzisiaj spotkanie z niezwykle utalentowanym i ciekawym człowiekiem Sebastianem Stankiewiczem. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Cześć. Jak Cześć. Twoja forma w te wakacyjne miesiące?
2: Moja forma wakacyjne miesiące jest bardzo dobra, ponieważ ja bardzo lubię słońce. Mhm. I to narzekanie czasami u nas, wiadomo jak to jest w tej naszej Polsce, jest... No tak, że ta pogoda jest taka w kratkę, nie? Więc my też często jesteśmy w kratkę i jak jest ciepło, to narzekamy na to, że jest ciepło, a jak jest listopad i cały czas jest plucha, to potem narzekamy na to, że jest plucha, nie?
1: Więc, w ogóle cali z narzekania
2: tak,
1: się składamy.
2: Ja staram się nie narzekać po prostu na to słońce. Lubię słońce, miałem też wakacje jakieś, byłem z moim przyjacielem, z Miśkiem Koterskim, byliśmy kilka dni na tam... W Hiszpanii było bardzo fajnie.
1: Nie za gorąco?
2: Okazuje się, nie, było bardzo gorąco.
1: Pożary was nie złapały?
2: Tak, ale okazało się, że lubimy ze sobą podróżować, bo to moim zdaniem w podróży zawsze ten kompan jest bardzo ważny. I ostatnio w ogóle, jak tak myślę o tych wszystkich rzeczach, które zrobiłem i które zrobiłem ostatnio, że kiedyś Brad Pitt właśnie powiedział, że dla niektórych droga jest ważna, dla innych jest cel ważny, a on po latach uważa, że najważniejsze jest towarzystwo.
1: Okej, warto podróżować, warto z kimś, ale też nie jesteś gościem, który sam nie wyruszy w podróż długą i z plecakiem.
2: Tak, no nie, no podróżowałem sam też. Byłem kiedyś, pamiętam, i to była jedna z najpiękniejszych podróży w Tajlandii i po prostu, no naprawdę, takie samemu podróżowanie to jest... Nigdy nie jesteś sam, nie? Bo to tak trochę jak było w filmie razem z Forrestem Gumpem, nie? Aha. Jak on opowiadał taką historię o tej swojej dziewczynie, że on zawsze gdzieś patrzył na gwiazdy, zawsze był wtedy gdzieś sam, siedział, patrzył na te gwiazdy, na ten księżyc, to tak naprawdę zawsze w tych gwiazdach była ta gdzieś jego ukochana, ale wydaje mi się, że ta natura jest tak piękna, że pamiętam, jak siedziałem sobie i był taki jakiś zachód słońca i był taki szum tego całego wokół tej dżungli.
1: Tej
2: takiej,
1: natury,
2: tej
1: po
2: natury
1: prostu.
2: Po prostu.
1: Tak,
2: to jest tak niesamowite.
1: Tam jest to intensywne.
2: Tak, jest to intensywne bardzo, więc człowiek sobie wtedy myśli, nie, ja nie jestem sam. Aha. Zawsze jest wokół jednak ta natura, jest to życie, prawda? I to jest właśnie piękne. A nawet jak się patrzy na gwiazdy, bo u nas żyjąc, mi się wydaje, zapominamy o takich bardzo prostych rzeczach czasami. Mhm. Szczególnie tu w dużych miastach, jak Warszawa, gdzie tego oczywiście po prostu technicznie światła jest bardzo

0: dużo, ale jeśli chodzi o te gwiazdy, to tych gwiazd nie widać. Dopiero jak pojedziemy gdzieś poza miasto, gdzie nie ma takiego dodatkowego światła, wtedy jak człowiek sobie usiądzie i popatrzy tak w te gwiazdy, to sobie myśli, wow, nie, jakie to jest piękne po prostu.
1: Tak, i czujesz się wtedy małą, ale ważną częścią tego całego wszechświata.
0: Ekosystemu, no.
1: No właśnie. Ale też rozumiem, że takie podróżowanie to jest oderwanie od takiego codziennego twojego znoju i trudu, bo jesteś aktorem, który bardzo dużo gra.
0: Tak, ale ostatnio właśnie od jakiegoś czasu już zwolniłem tempo i też chodzi o to, że staram się jakby już filtrować te propozycje, które do mnie przychodzą i oczywiście no, brać rzeczy, które wiem, że rokują, że jest dobry scenariusz, że jest fajna ekipa, że jest dobry reżyser, bo uważam, szczególnie jeśli chodzi na przykład o komediowe rzeczy, no to kiedyś robiłem wszystko, tak jak szło, nie? I nawet potem było takie powiedzenie, dobra, weźmy Stankiego, to będzie fajnie.
1: On
0: nie?
1: Nam to uzupełni.
0: Tak, on nam to uzupełni. No i czasami się udawało uzupełnić jakieś takie epizody, że tam wpadałem, zawsze sobie coś wymyśliłem, ale potem no nie, z niektórych rzeczy nie byłem tak bardzo zadowolony. No i też sobie pomyślałem, że tak, że to o to chodzi, żeby to było po prostu naprawdę dobrze napisane, szczególnie komedia, bo to musi mieć rytm, to musi mieć frazę, to musi mieć punchline dobry, więc staram się teraz jak gdyby dobierać te gdzieś rzeczy. No i nie ukrywam, na pewno było tak, że przez lata po prostu pracowałem bardzo intensywnie, bardzo dużo. Teraz diagnozując jeszcze ADHD, teraz mi się wszystko od dzieciństwa połączyło, dlaczego byłem taki rozbisurmaniony,
1: nadaktywny
0: i tak dalej, dlaczego lubiłem tak grać, lubiłem robić różne rzeczy, bo po prostu cały czas potrzebowałem czegoś nowego, prawda?
1: Tak.
0: Więc no taki już okazuje się ten charakter.
1: Aha.
0: Więc no teraz mam tak, że staram się właśnie wchodzić w takie rzeczy, które mnie naprawdę gdzieś tam porwą, pociągną i w których nie będę się powtarzał.
1: To dobrze. Gratuluję ci tego statusu, że możesz właśnie wybierać. Szukasz postaci ciekawej, szukasz ciekawego charakteru w scenariuszu?
0: No na pewno po pierwsze to jest jakby też jakby temat i o czym w ogóle jest film, prawda? Ponieważ no jakby to jest dla mnie ważne. Ostatnio mam coś takiego, że oglądam dużo różnych gdzieś rzeczy i oczywiście czasami jest to po prostu zwykła rozrywka, prawda? Ale nie wiem, mam jakiś taki głód tego, żeby jednak coś z tego kina wynosić, prawda? Jakąś myśl, że jakiś film ze mną zarezonuje, wejdzie trochę głębiej pod skórę niż tak po prostu po wierzchu tylko, bo tych produkcji naprawdę jest mnóstwo, a kiedyś było i mniej i wydaje mi się, że ja teraz też zaglądam, chodząc do właśnie do kina, czy tam Muranów, czy Iluzjon, żeby sobie oglądać stare rzeczy.
1: Brawo.
0: To też jest naprawdę super, nie? Zobaczyć sobie, a teraz akurat tak jest, że jest taki czas, że te filmy są wznawiane.
1: Tak, to prawda.
0: Więc no, chodzę na dobre kino, przypominam sobie też pewne filmy. Poza tym jakby byliśmy w tym roku w Cannes razem z Michałem Toczkiem i ze studiem Munka właśnie, które wyprodukowało film Spiritus Sanctus, no to też okazuje się, że oprócz tego całego blichtru, jaki tam jest, tych czerwonych dywanów, tego wszystkiego, tak, prawda, to i tych gwiazd, które są zapraszane na te premiery, to przede wszystkim tam jest kino naprawdę takie artystyczne, autorskie, wyznaczające, wydaje mi się, cały czas jeszcze drogę i trendy i poszukiwania w kinie, prawda?
1: Prawda. Tam zawsze było to doceniane.
0: Tak, i po prostu tam też oglądając te kilka rzeczy ostatnio, tak jak widziałem Krystiana Mundziu film, na przykład Fjord, czy na przykład Zwagincewa teraz nowy film, czy Minotaur, czy na przykład no, Pawła naszego Pawlikowskiego, prawda, Ojczyznę. No to są bardzo, bardzo po prostu dobre rzeczy i człowiek ma taki głód, chciałby grać w

0: tak, w czymś takim, prawda? W takich tak firmach, jest. Które naprawdę coś, że tak powiem, o czymś mówią nam, o świecie i tak dalej.
1: Czyli to co powiedziałeś, że film, który zarezonuje, albo postać, albo opowiadanie, które odniesie jakiś skutek, będzie miało znaczenie.
0: Tak, no właśnie coś takiego, nie? Jakby wiadomo też, no, jeśli chodzi o te postaci, no to grać takie postaci, których wcześniej gdzieś nie udało mi się zagrać, ale tak jak mówię, mi blisko jest ostatnio do takiej tragikomedii, wydaje mi się, że to...

0: bohater wyrusza po to, żeby nabyć to, co ma nabyć na imieniny żony. Ale to nie jest taka zwykła, komiczna tylko przejażdżka do sklepu i z powrotem, tylko właśnie się robi metafora.
1: Metafora,
0: robi się
1: dokładnie.
0: Coś więcej. Z takiego komediowego podejścia robi się tragikomedia.
1: No, jest to też właśnie film, gdzie główny bohater jakby spotyka się z metafizyką i potem właśnie to jest to, że nie wie dokładnie, co z tym zrobić. Poruszamy tam taki trochę właśnie też to sacrum i profanum. Mhm. Nie chcieliśmy, żeby to oczywiście był film o jakimś takim też religijny, czy taki z tezą, prawda? Mhm. Więc tutaj bardzo dużo jakby Michał razem ze scenarzystą i z Adamem Porębowiczem, który przyniósł tą historię, plus z Sławkiem Łoniskiem, który był producentem kreatywnym i też ze mną gdzieś myśleliśmy o tym, jaki ma być ten bohater i jaka to ma być do końca historia, żeby to nie było takie jednoznaczne, żeby tak. I faktycznie jest to odbierane w kategorię, czy to był cud, a może to nie był cud, a co znaczy, co jest cudem, a może zwykłe życie jest cudem i tak dalej.
0: Tak,
1: czyli coś takiego, że jednak zadaje ten film jakieś tam pytania, że zwykły... Bo mi się podoba to u Michała Toczka, że on... Faktycznie zrobiliśmy trzy filmy, w których zagrałem główne role i chodzi o to, że on takich bohaterów też buduje, że ja się wpisałem w jego everymana, w takiego człowieka, który gdzieś zawsze jest w tle, zawsze jest z boku.
0: Tak.
1: Że jakbyś przechodził, to byś nawet na niego nie spojrzał, prawda? Albo mamy to, co Michał mówił, że u niego też profesorowie tak też mówili o tym, że jeśli masz jakąś dużą historię, to opowiedz ją na przykład z punktu widzenia portiera, prawda? Albo sprzątaczki, albo jakiejś jakby osoby, która jest gdzieś w tej całym mechanizmie, ale gdzieś z boku, nie? Jakby... ale też bierze w tym udział, też tak, jest tak uczestnikiem.
0: Tak jak w Martwym Małżeństwie twój bohater to zwykły statysta.
1: Statysta, tak.
0: W tłumie wielu innych aktorów, czy też statystów statystujących przy dużej scenie.
1: W być kimś,
0: no
1: na
0: właśnie.
1: Na przykład
0: też...
1: jest zwykłym elektrykiem, który zderza się z wielką
0: mitem.
1: Ikoną, z mitem, czyli z Lechem Wałęsą,
0: tak,
1: prawda?
0: I znowu nie wie, co z tym zrobić.
1: Dokładnie.
0: Potem kombinuje po swojemu,
1: tak.
0: Nie wychodzi, ale...
1: Ale też uważa się, że jest bohaterem zwykłego, codziennego życia. Każdy z nas jest bohaterem swojego życia.
0: A powiedz, czy na festiwalu w Cannes, jak już o tym wspomnieliśmy, i waszym pokazie Spiritus Sanctus, spotkałeś się z jakimiś dobrymi opiniami? Spotkałeś kogoś, kto coś zauważył w tym kinie?
1: To znaczy, na pewno bardzo się cieszyliśmy z tego, bo to było naprawdę 10 filmów, tak, bardzo różnorodnych, bardzo dobrych. Też był tam animacje, dokument, który wygrał i zdobył Złotą Palmę i byliśmy w tej dziesiątce, a nadesłanych filmów było około 2860 czy coś takiego, więc to było jednak sporo tego.
0: Wyróżnienie na wejście.
1: Tak, no nam w ogóle tak tam, kiedy przyjechaliśmy, zostaliśmy zaproszeni na taki wieczór właśnie z tymi wszystkimi ludźmi i to nam też właśnie powiedzieli, że z tego festiwalu tam zastępca dyrektora, który zajmował się też krótkim metrażem, powiedział, że no, że ma nadzieję, że to znowu będą jakieś otwarcie jakichś drzwi dla polskiej kinematografii, tak naprawdę krótkiego metrażu, który jest pokazywany. Bardzo im się to podoba, że to jest komedia, bo oni bardzo rzadko mają jakiekolwiek komedie, a nie mówiąc już o komediach dobrych i zabawnych, więc
0: Które są przy okazji mądre.
1: Które są przy okazji mądre,
0: czyli niosą jakieś przesłanie. No
1: mają, właśnie, mają też jakąś formę filmową, bo trzeba sobie to powiedzieć, że tamte filmy, które oglądałem, każdy z tych filmów ma swoją też specyficzną formę filmową. Praca kamery i tak dalej. Jak opowiadana jest ta historia. Naprawdę te filmy są różnorodne, więc też słyszeliśmy, że przez to, że pomimo tego, że jest tam papież, chociaż Francuzi, wiadomo, no to z Polską mają jednak blisko, jednak znają te nasze przewroty, prawda? To wszystko, co się tam...
0: Trochę nas łączy.
1: Nas łączy, więc i Wałęsę, myślę, i jakby wiadomo, postać Jana Pawła II, ale też powiedzieli nam, że właśnie ta uniwersalność tego ich jakby też wzięła, nie?

0: Czyli po prostu, że faktycznie uniwersalny jest ten bohater też. Nie?
1: Tak jest. Drodzy Państwo, Spiritus Sanctus to jest film z tego roku właściwie, prawda, tak można powiedzieć. Wciąż jest gdzieś tam dostępny.
0: Tak, będzie na pewno na festiwalu jeszcze w Gdyni do pokazania i wydaje mi się, że wcześniej czy później jakby po tym swoim całym, że tak powiem, objeździe festiwalowym, bo i teraz też jeszcze będzie w Quebecu, w Kanadzie, potem ma być jeszcze gdzieś we Francji, więc wydaje mi się, że tak jak te wcześniejsze filmy, co nas bardzo cieszyło, też trafiły, jako krótkie metraże trafiły na streamingi, to wydaje nam się, że będzie podobnie ze Spiritus Sanctus i będzie go można obejrzeć. Słyszałem też, że są takie zakusy, żeby puszczać go przed w niektórych wybranych kinach, przed po prostu tymi
1: głównymi
0: filmami.
1: To by było nieźle. Bo jeśli chodzi o ciebie i Michała Toszka, to składa wam się to na niezłą trylogię. Może warto by spakować i zrobić taki jeden seans Spiritus Sanctus, by być kimś i Martwe Małżeństwo. Zrobicie jeszcze jakieś kino?
0: No, mam nadzieję, że tak. To znaczy, no, my nie zakładamy tego, że po prostu jak będzie kolejny duży film i tak jak mówię, jeśli ja się znowu gdzieś tam wpiszę Michałowi w jakiegoś bohatera, to na pewno zrobimy. Jeśli nie, no to nie. To, ale najważniejsza jest przyjaźń, wydaje mi się, wyniesiona z tego. I my nawet ostatnio, jak Michał mi opowiada różne pomysły na te nowe rzeczy i to fajne jest to, że my możemy sobie, jeżdżąc na przykład na te festiwale czy coś, gadać o tym wszystkim. Więc i ja uważam też jedną rzecz do moich takich znajomych, z którymi pracowałem ostatnio właśnie z takim kolegą robił kolejny krótki metraż. We wcześniejszym jego zagrałem główną rolę i on mówi, no wiesz, zrobimy casting i ten. Ja mówię, spoko, nie ma problemu. I też nie czułem akurat, że mi to siadło. A tam na przykład Andrzej Kłak i on mówi, wiesz, no bo Andrzejek by, bo on tam, ja mówię, stary, no to nie ma problemu. To nie jest tak, że ja muszę w każdym filmie zagrać. Nie, że mam wyłączność.
1: Ale to wspaniałe.
0: I tak samo mam z Michałem. Ale co prawda to jest śmieszne, że faktycznie, no nawet jak byliśmy właśnie na festiwalu w Cannes, to na którym była też Grażyna Torbicka, zaprosiła nas na festiwal Dwa Brzegi i teraz byłem na tym festiwalu. Tak,
1: chciałem cię o to zapytać.
0: Właśnie, no. i było mnóstwo filmów też, które ona sprowadziła z Cannes, więc to było super. Tam był ten line-up cały. Tak. Naprawdę można było dużo, dużo fajnych rzeczy zobaczyć.
1: Ale ty zostałeś zaproszony jako artysta, twórca filmowy, ale też zaciągnęła cię do jury.
0: Tak. Więc zrobiła nam pokaz tych trzech filmów, czyli śmialiśmy się, że Michał ma taką pierwszą swoją retrospektywę, prawda? Więc te filmy chcą nam teraz pokazywać gdzieś takim setem, żeby puszczać je trzy naraz. No jednak są łączone z jakby też z głównym aktorem, więc
1: to prawda,
0: jest jakaś
1: to
0: taka okoliczność na to. A oprócz tego byłem w jury i faktycznie obejrzałem 30 parę filmów.
1: Jak jurorowanie?
0: No bardzo okej. wydaje mi się, że fajnie tak sobie pooglądać filmy i potem z kolegami. Oczywiście to ja mówię, nagrody to są zawsze wisionką na torcie, dlatego że poza tym, że my faktycznie gdzieś oceniamy, no jak ta historia jest opowiadana, jakie są środki filmowe użyte,
1: czy ona się czyta i tak dalej. Bo ty byłeś w jury przeglądu filmów krótkometrażowych
0: międzynarodowych.
1: Prawie 30 filmów, tak? I zacne towarzystwo w jury.
0: No tak, bo był Kordian Kądziela, z którym się znamy z 1670.
1: Tak jest.
0: No i Olga Hajdas.
1: Tak jest. No. Dobre nazwiska.
0: Bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie nam się obradowało, rozmawiało na temat tych filmów. No ale koniec końców, no to jest tak, jeśli jakieś filmy się wybijają, no to wtedy wiadomo, że to się każdemu podoba.
1: Kłóciliście się o jakiś tytuł?
0: O pierwsze miejsce akurat nie, ale o jakieś inne się kłóciliśmy. Bo to jest też kwestia gustu, moim zdaniem.
1: No jasne. A taka decyzja, żeby komuś jednak przyznać, a komuś nie. Jest dla ciebie trudna?
0: No jest trudna, na pewno, bo jak jest kilka fajnych rzeczy i komuś się jeden film bardziej podoba, drugiemu jakby, no to wiadomo, nas tam było trzy osoby, no to zawsze może być dwa na jeden, ale zawsze stwierdziliśmy, że o każdym jakby z tych filmów musimy jakby porozmawiać.
1: Tak.
0: Ale tak jak mówię, no to już jest taka kwestia czasami gustu, ale też nie kierowaliśmy się żadnymi takimi, że a dobra, tu trzeba dać tym, bo to musi być jakiś parytet i tak nam w sumie wszystko dobrze wyszło.

0: O, ale że albo na przykład, no nie wiem, no, że trzeba dać komuś innemu,
1: jasne,
0: bo ci już mają tak, nagrodę.
1: Czyli
0: na
1: nie
0: przykład,
1: ma nacisków, nie ma lobbingu.
0: Po prostu to, co nam się podobało, to po prostu to poszło na pierwsze trzy miejsca.
1: Czyli pełna wolność, a to też jest ciekawe zagadnienie i warte podkreślenia to, że mogłeś sobie skorzystać z takiej wolności swojej, właśnie swojego wyboru.
0: Tak, tak.
1: To też jest zacne i jak rozumiem, tym się też cechował festiwal Dwa Brzegi. To ci tego gratulujemy. Wspomniałeś Kordiana Kądzielę i 1670. Twoja, co tu dużo mówić, nie duża, ale znacząca rola chłopa Mirka, tak? W 1670. Jak po premierze trzeciego sezonu?
0: No wiesz co, można powiedzieć, że to jest taki kultowy już powoli serial, który jakby przeniknął do po prostu przestrzeni publicznej i do kultury i jakby jest mnóstwo memów, innych rzeczy robionych. Naprawdę jest bardzo duży odzew publiczności. Ludzie cytują teksty, wiadomo, no, mają swoich ulubieńców i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych planów, na których byłem. Naprawdę tam ta rodzina 1670.
1: A to wszyscy
0: którzy tam pracują, są naprawdę no świetni. To są świetni ludzie, profesjonaliści w każdym calu. Oprócz tego zawsze trochę śmiechu tam jest. Wspaniali partnerzy też do grania, bo tutaj akurat też grałem razem z Klarą Bielawką, z którą właśnie w Być Kimś też graliśmy, więc było nam na pewno od razu jakby łatwiej, raźniej.
1: A pamiętasz swoje pierwsze wrażenie, jak dostałeś propozycję zagranie tego chłopa, Mirka, który ma polecieć wiadomo
0: tak,
1: gdzie?
0: To, wiesz co, nie
1: ukrywam,
0: cieszyłem, wiadomo, że będę mógł wziąć w tym udział, a potem jak jeszcze zobaczyłem, jak Jakub Różyło to jakby z tą ekipą scenarzystów to napisał, to naprawdę to były świetnie napisane też sceny, nie? To czasami jak masz tak dobrze napisane, to trzeba się tylko po prostu, wiesz, dobrze tak podać jest. I ten, ale reżyserzy też świetni, czujni bardzo, mówię, Kordian Kądziela i Maciej Buchwald, nie?
1: Tak.
0: No też obdarzeni niesamowitym właśnie wyczuciem, poczuciem humoru, taką lekkością, takim zawadiackim okiem, spojrzeniem na to wszystko, dający czasami, wiesz, trochę też luzu. Naprawdę super, ta cała scenografia, kostiumy, charakterystyki.
1: Spodziewałeś się, że powrócisz w trzeciej serii? Spodziewałeś się? To było już mówione przy realizacji drugiej?
0: Nie.
1: No
0: to
1: właśnie.
0: Jakby nie było nic takiego. Ja byłem po prostu tam na castingu, pamiętam, do wcześniejszego sezonu, do jakiejś innej roli, ale się okazało, że potem tam jakby też terminowo coś się też nam nie zgrało, ale potem jak rozmawiałem właśnie z Maćkiem Buchwaldem, to Maciek Buchwald mówi: słuchaj, bardzo dobrze się stało, bo tamtą rolę dostał kolega, który bardzo do tego pasował, a tutaj chłop Mirek, to wydaje mi się, że to będzie dla ciebie, nie?
1: Tak. I w trzecim sezonie też jesteś. Nie zdradzamy tajemnicy, bo serial jest przecież dostępny. Ale warto, żeby państwo zobaczyli, cóż to za rola, cóż to za postać, kiedy się pojawia, w jakim momencie i co mówi, jaka jest jego kwestia. Prawda? To bardzo interesujące. Bardzo ci tego gratuluję. W Omnibusie program telewizyjnym pojawisz się jako Loża Szyderców?
0: W kolejnym sezonie nie. Będzie nowy zestaw.
1: Aha. Ale też się tam odnalazłeś
0: w Loży Szyderców, ale tak. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do tego razem z Krzysiem Czeczotem, z którym mi się wydaje, mamy naprawdę dobre flow. Naprawdę ten teleturniej, tak jak dostawałem też odzew, że jest po prostu fajny, mądry też.
1: Rozkręca się, trzeba przyznać,
0: wiadomo, i z tego, co wiem, to właśnie teraz będzie też, nie będę zdradzał oczywiście, bo państwo się na pewno o tym oczywiście dowiedzą, ale
1: tak jest.
0: Będą też wspaniałe osoby w tym jury tak zwanym.
1: Godni następcy Sebastiana Stankiewicza. Sebastian Stankiewicz, gościa audycji Kierunek Kino, gratuluję ci tych licznych podróży filmowych i tych geograficznych i życzę ci, żeby było ich jeszcze więcej, żeby każda była ciekawa, tak jak ta podróż chłopa Mirka tam i z powrotem.
0: Dzięki wielkie.

0: Pozdrawiamy, dziękujemy. Audycja Kierunek Kino powraca za tydzień o tej samej porze w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia.
1: Kierunek Kino. Powtórka programu.
2: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński w Polskim Radiu 24. Teraz arcyciekawy temat przed zbliżającą się zimą. No bo kiedy patrzymy na oficjalne wskaźniki naszych krajowych magazynów gazu, to możemy odetchnąć z ulgą. Prawie 90% napełnienia. Bezpieczeństwo. Problem w tym, że w wielkiej energetyce pozory często mylą.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: I o tym wszystkim będziemy już teraz rozmawiali z ekspertką do spraw klimatu i gazu kopalnego z Polskiej Zielonej Sieci Koalicji Klimatycznej, panią Dianą Maciągą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Tak, spoglądam na te komunikaty, które wysyłają nam rządzący i odpowiedzialni za surowce energetyczne w kraju. No i teoretycznie na pierwszy rzut oka wszystko jest super, bo prawie 90% napełnienia mamy, ale pojemność polskich magazynów to jest pełna 20% naszego rocznego zużycia. Czy traktowanie tych magazynów jako pełnego gwaranta bezpieczeństwa energetycznego to nie jest pewne nadużycie?
3: Trafił pan w sedno. Rzeczywiście lepiej, żeby magazyny były napełnione w 100%, niż żeby nie były. Natomiast w rzeczywistości ta ilość gazu wystarczy nam na kilka tygodni. Więc poza tą ilością zmagazynowaną, oczywiście musimy wciąż gaz kupować i w ramach kontraktów, ale też można powiedzieć na takiej giełdzie, na której gaz jest po prostu dużo, dużo droższy, a ze względu na trwający cały czas konflikt w Iranie, te ceny znów szybują. Więc ja nie mam wątpliwości, gazu nam nie zabraknie. Natomiast pytanie, ile my za ten gaz zapłacimy? Bo konkurencja o gaz na globalnym rynku rośnie. Ten rynek jest tak naprawdę takim systemem naczyń połączonych, więc nawet jeżeli my mamy nasze zapasy zapewnione, to ceny i tak z tego globalnego rynku na nas wpływają. I teraz możemy się zastanawiać, jaka będzie ta zima. Ceny gazu będą zależeć, uwaga, od ostrości zimy nie tylko w Europie, ale na przykład w Azji. Bo tu właśnie rynek azjatycki jest największym konkurentem o gaz skroplony, ten, który do nas przypływa na statkach, właśnie z globalnego rynku.
2: No właśnie, to jeszcze tak nawiązując do pojemności tych magazynów, zanim przejdziemy do szczegółów tego, jak to może wyglądać, jeśli chodzi o ceny, jeśli chodzi o sprowadzanie tego surowca na nasz kontynent i konkretnie do naszego kraju, bo my lubimy się porównywać zawsze w różnych kwestiach. Jak my jako Polska wypadamy pod względem stosunku potencjału magazynowania do zużycia na tle innych państw europejskich i czy te inwestycje, które przez lata podejmowano, no bo podejmowano zawsze z wielką pompą, przynajmniej w mediach rządzący tak to przedstawiali, to one, te inwestycje w odpowiednim tempie były realizowane?
3: Bardziej powinniśmy zadać pytanie, które inwestycje? Mhm. Dlatego, że przez ostatnie kilkanaście lat olbrzymi nacisk i wielkie pieniądze zostały wydane na budowę naszych możliwości importowych gazu, a więc na terminal LNG, który jest w tej chwili w budowie, na gazociągi takie jak Baltic Pipe i gazociągi, którymi gaz jest transportowany przez Polskę. Natomiast jeśli chodzi o nasze moce magazynowe, to rzeczywiście to zostały zaniedbane i w porównaniu z innymi krajami unijnymi nie prezentujemy się tutaj najlepiej. Dość powiedzieć, że w momencie, kiedy Polska chyba w lipcu miała już dość wysoki stopień zapełnienia. Ukraina była na poziomie powiedzmy 22% swojej pojemności, a i tak te magazyny gazu wystarczyłyby temu krajowi na dużo więcej niż wtedy polskie nam.
2: Mówiła pani o gazociągu Baltic Pipe między innymi. Ja tak się zastanawiam w obliczu tego, co dzieje się i na rynku, i na świecie, i w geopolityce. Czy w obliczu takiej rosnącej europejskiej konkurencji o norweski gaz, to my jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o ciągłość importu?
3: Jeśli chodzi o gaz, który importujemy z Norwegii przez Baltic Pipe, to o to bym się nie martwiła. Mhm. Natomiast rzeczywiście dużo większa konkurencja dotyczy gazu skroplonego, który dostajemy drogą morską do naszego terminalu w Świnoujściu. I tutaj problem polega przede wszystkim na tym, że przez wojnę w Iranie dosłownie z dnia na dzień z rynku zniknęło 20% LNG, który był sprzedawany przede wszystkim przez Katar. My co

0: prawda, jako Polska nie byliśmy aż tak bardzo uzależnieni od katarskiego LNG. To było około 20% naszego transportu drogą morską, czyli około 10% krajowego importu. Natomiast tą dziurę trzeba zapełnić. I w zasadzie jedyną w tej chwili drogą jest kupowanie jeszcze większej ilości gazu ze Stanów Zjednoczonych. A to wcale nie służy naszemu bezpieczeństwu.
1: Ale nie służy naszemu bezpieczeństwu ze względu na możliwość tego, że ten gaz podrożeje jeszcze bardziej, czy ze względu na to, że Amerykanie są niestabilnym partnerem? Czemu akurat ten kierunek jest takim wątpliwym i ma pani więcej wątpliwości co do tego kierunku niż na przykład do Norwegii już wspomnianej?
0: Kierunek norweski jest zdecydowanie kierunkiem stabilnym. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tutaj mamy wręcz cały wachlarz zagrożeń. Trzeba powiedzieć, że Polska do tej pory nigdy nie była tak uzależniona od jednego dostawcy LNG. W zeszłym roku ze Stanów Zjednoczonych sprowadziliśmy już 75% tego gazu. I w Unii Europejskiej są tylko cztery kraje, w których ten procent był ponad 70%. Więc Polska była tutaj w niechlubnej czołówce, a jeśli sytuacja dalej będzie taka, jak jest w tej chwili, to możemy ten rok skończyć nawet z 90-procentowym uzależnieniem. I jest to tyle symptomatyczne, że przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce przez wszystkie przypadki odmieniana była dywersyfikacja dostaw gazu, podczas gdy okazało się, że ona wcale nas nie chroni, bo wystarczył jeden, drugi konflikt i już jesteśmy skazani na jednego dostawcę, który pod wieloma względami jest niewiarygodny. I to uzależnienie absolutnie nam nie służy. I nam jako Polsce, i Unii Europejskiej, bo Unia też coraz bardziej uzależnia się od gazu ze Stanów.
1: To jakie kroki i wspólnota, i Polska podjąć powinny, żeby to uzależnienie nieco zluzować? I czy w ogóle to jest prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę właśnie sytuację geopolityczną i pewnie jakieś takie, może nie strach, ale podejście Stanów Zjednoczonych do biznesu z Europą i gdzieś może z tyłu głowy wiszące cła amerykańskie, jeśli byśmy zrezygnowali z tego gazu?
0: Tak, tutaj chciałabym jeszcze wrócić do tych zagrożeń, dlatego że administracja Donalda Trumpa, która najbardziej naciska na to, żeby Europę dosłownie uzależnić i przywiązać do swojego sektora gazowego, już wykorzystywała to uzależnienie przez ostatnie lata do szantażowania Unii Europejskiej. Za każdym razem, kiedy Unia miała wprowadzać nowe prawo czy regulacje niekorzystne dla wielkich amerykańskich firm, czy to z sektora gazowego, czy na przykład dla big techów, z Waszyngtonu płynął przekaz, jeżeli to zrobicie, jeżeli nie zgodzicie się na nasze warunki, to możecie mieć problem z dostępem do naszego gazu. To jest niesamowicie silny argument negocjacyjny. Dosłownie tak, jakby nam ktoś pistolet przyłożył do schroni, jeśli chodzi o energetykę. Więc z jednej strony ten problem. Z drugiej, amerykański gaz LNG już jest najdroższy ze wszystkich dostaw. A sytuacja ta może się jeszcze pogorszyć ze względu na to, że nie jest powiedziane, że cały ten gaz będzie w takiej ilości do Europy płynął. W każdej chwili może nam grozić przerwanie łańcucha dostaw. Przerabiamy to, jeśli chodzi o Katar i Iran, ale ze Stanów może dojść do tego samego. To mogą być rzeczy prozaiczne, takie jak na przykład awaria terminala wysyłkowego LNG, która może wyłączyć tego typu infrastrukturę na całe miesiące. To już miało miejsce. Te terminale są budowane na brzegach Zatoki Meksykańskiej, w regionach najbardziej narażonych na coraz silniejsze katastrofy związane ze zmianami klimatu, przede wszystkim na huragany. Coraz bardziej mówi się właśnie o tym niebezpieczeństwie przerwania łańcucha dostaw. Ale może być też tak prozaiczna jak nieuczciwość eksporterów, co niestety już przerobiliśmy na własnej skórze, gdyż jeden z amerykańskich eksporterów, firma Venture Global, z którą ma podpisany kontrakt Orlen, przez dwa lata nie realizowała tego kontraktu, dlatego że wolała wysyłać, sprzedawać ten gaz na rynku spot, czyli na tym, gdzie osiągała dużo wyższe ceny ze względu na sytuację wojenną, niż wysyłać po niższych cenach w ramach kontraktów. To kosztowało Orlen około 900 milionów dolarów. Sprawa jest w toku. Oczywiście toczy się arbitraż międzynarodowy. Nie tylko Orlen był poszkodowany. Inne firmy takie jak BP czy Shell również. BP wygrał sprawę, Shell przegrał. Zobaczymy, co się stanie z Orlenem. Problem w tym, że ten sam eksporter ma podpisany jeszcze jeden kontrakt,

0: z Orlenem i także go w tej chwili nie realizuje. Więc polegamy na niestabilnym dostawcy, na kraju, który w tej chwili nas szantażuje i oddajemy tak naprawdę bezpieczeństwo energetyczne w obce ręce. A może się też okazać, że kiedy demokraci wygrają teraz wybory połówkowe do Senatu, sami przykręcą w śrubę i zmniejszą eksport amerykańskiego gazu ze względu na to, że amerykański odbiorca gazu, amerykańskie gospodarstwa domowe w tej chwili płacą takie gigantyczne ceny, że wielu nie stać na opłacenie rachunku. Właśnie dlatego, że koncerny gazowe postanowiły ten gaz przede wszystkim wysyłać tam, gdzie więcej zyskają, kto więcej zapłaci, do Europy i do Azji.
1: To jaki kierunek mógłby być tym bezpiecznym?
0: Jedyny bezpieczny gaz to jest ten gaz, którego my nie potrzebujemy. I nie jest to już tylko postulat organizacji takiej jak moje organizacje ekologicznych czy klimatycznych. Na poziomie brukselskim to już zostało zrozumiane w bardzo wielu dokumentach wydanych przez ostatnie lata. Takim głównym postulatem jest to, aby skończyć z importem paliw kopalnych do Unii Europejskiej. Gdyż my jako kontynent, jako wspólnota jesteśmy szalenie uzależnieni właśnie od importowanych paliw. I tutaj wprost jest powiedziane, że fundamentem tej strategii ma być transformacja energetyczna. Odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, przebudowa systemu i elektryfikacja. Czyli tam, gdzie tylko gazu nie musimy potrzebować, bo są alternatywy, tam zmniejszajmy jego zużycie. I niestety Polska na tym tle wygląda bardzo źle. Jesteśmy jednym z trzech krajów, tylko trzech krajów Unii Europejskiej, które w zeszłym roku zwiększyły zużycie gazu w porównaniu ze średnią sprzed wybuchem otwartej fazy wojny w Ukrainie. W Unii zużycie gazu wciąż było o 17% niższe niż wtedy. W Polsce wzrosło o 3%. Co więcej, unijna polityka, jeżeli zostanie dobrze przeprowadzona, może doprowadzić do tego, że to zużycie gazu, zapotrzebowanie na gaz we wspólnocie spadnie nawet o 1/3 do 2030 roku. W Polsce to zapotrzebowanie na gaz ma rosnąć, ale potem także spadać. Ale tutaj wchodzi kolejna pułapka, dlatego że obecnie jesteśmy na etapie olbrzymiej rozbudowy możliwości eksportowych, znaczy importowych, przepraszam, tego gazu LNG, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Jeden terminal taki odbiorczy w Gdańsku jest budowany. O budowie drugiego, tak samo dużego, właśnie zapadła decyzja. I teraz powstaje pytanie, po co jest budowana ta infrastruktura, skoro wiemy, że popyt na ten gaz będzie drastycznie spadał. My mamy już podpisane 4 kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi. To są kontrakty, które zobowiązują nas do odbioru gazu przez kolejne 20 kilka lat. A eksportera nie obchodzi, czy my będziemy tego gazu potrzebować, czy będziemy mieli go komu odsprzedać. To już jest nasza sprawa. I może się okazać, że teraz głównym naszym pytaniem jest nie to, czy my mamy za mało gazu, tylko jak szybko okaże się, że my go mamy za dużo i nie będziemy mieli z nim co zrobić, a kupić go trzeba. Dlatego najważniejszym postulatem, jaki teraz powinniśmy powtarzać i kierować do naszego rządu, jest ten o opracowanie planu zmniejszenia uzależnienia, zmniejszenia zapotrzebowania na gaz, tak żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności wycinać ten gaz, który w tej chwili importujemy. Ja bym sugerowała właśnie ten ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero to nam zapełni prawdziwą odporność, suwerenność, bezpieczeństwo, odporność na te globalne kryzysy, które niestety dotkną nas, czy tego chcemy, czy nie, tak długo jak będziemy od gazu uzależnieni.
1: Trudny czas wymagający przed nami, a o tym, jak to może wyglądać i jak powinno wyglądać, mówiła w Polskim Radiu 24 ekspertka do spraw klimatu i gazu kopalnego z Polskiej Zielonej Sieci Koalicji Klimatycznej, pani Diana Maciąga. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Mają zapewnić skuteczniejszą walkę z publikowaniem szkodliwych treści w internecie. W życie weszły przepisy uderzające w tzw. patostreamerów. Za publikowanie przemocy w sieci grozi nawet kilkuletnia odsiadka w więzieniu.
1: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
1: Potrzeba też jest edukacji, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: To dzieci najmłodsze częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe.
1: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Nie milkną głosy krytyki po decyzji prezydenta o skierowaniu ustawy Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki tłumaczył, że dawała ona urzędnikom za duże uprawnienia, a proponowane przepisy godziły w uczciwych przedsiębiorców. Jednak zdaniem głównego inspektora sanitarnego trudno się z tym zgodzić. Paweł Grzesiowski mówił, że ustawa wyraźnie określa szkodzące pacjentom praktyki.
4: W ustawie zdefiniowano wyraźnie, co to są praktyki, które określamy mianem szarlatanerii. To jest całkowicie nieadekwatne uzasadnienie tego, że w dalszym ciągu w polskim prawie w tej chwili mamy lukę, którą wykorzystują oszuści medyczni i to cynicznie skazując pacjentów na cierpienie, a nawet na śmierć.
0: Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Setki osób, w tym przedstawiciele polskich władz, pożegnały wczoraj Aleksandra Milinkiewicza. Uroczystości pogrzebowe białoruskiego opozycjonisty odbyły się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Polityk zmarł 11 sierpnia w wieku 79 lat.
5: Białorusini biorący udział w uroczystościach podkreślali, że Aleksandr Milinkiewicz był dla nich bardzo ważną osobą. Dawał im nadzieję na zmianę, a ta nadzieja, jak mówił Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, nie zniknęła wraz z jego śmiercią.
6: Przekazał nam również i siłę i moc, jako lider narodu białoruskiego, walczyć o wolną, demokratyczną, europejską Białoruś.
5: Tatiana Niadbaj z organizacji Białoruski PEN podkreślała, że dzięki działaniom Aleksandra Milinkiewicza wielu Białorusinów mogło studiować w Polsce.
7: Był między innymi programu Kalinowskiego, co dało niezwykłą możliwość represjonowanym studentom otrzymać europejską wykształcenie.
5: 20 lat temu Aleksandr Milinkiewicz przegrał w wyborach prezydenckich z Aleksandrem Łukaszenką. Wybory te powszechnie uważano za sfałszowane.
8: To są aktualności jedynki.
0: O czym nieco wcześniej mówiła Dagmara Kędzior. Domagali się wycofania konnych zaprzęgów na drodze do Morskiego Oka. Wczoraj pojawiła się pikieta aktywistów.
9: Spór zaognił się kilka dni temu podczas burzliwego spotkania w Starostwie Tatrzańskim. Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt zarzucił staroście, że urząd blokuje elektryki i utrzymuje system, w którym przewoźnicy mogą wozić turystów tylko konno.
10: Jest pan kłamcą i oszustem i tyle panu mam do powiedzenia. Bezczelnym, który okłamuje całą Polskę razem z dyrektorem, proszę pana. Całą Polskę okłamujecie.
9: Starosta tatrzański Andrzej Skupiński odpiera te zarzuty, uważa, że został pomówiony i nie wyklucza kroków prawnych.
11: Musimy przeanalizować to prawnie, bo sugerowanie, że tutaj jakieś układy korupcyjne w związku z transportem

0: Temat do morskiego oka to naprawdę gruba przesada.
1: Aktywiści chcą sami uruchomić elektryczne przewozy i całkowicie zastąpić nimi fasiągi. Jak mówią, nie będą już negocjować. Dzisiaj mają też zaprezentować elektryczny fasiąg. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
2: Za nami koncert lata z radiem i telewizją polską w Tarnowie. Wczoraj na wielkiej scenie na kampusie Akademii Tarnowskiej wystąpiła plejada gwiazd polskiej estrady. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz turystów, a widowisko było transmitowane na żywo na antenie programu drugiego Telewizji Polskiej oraz programu pierwszego Polskiego Radia. Publiczność nie ukrywała zadowolenia z obecności na koncercie.
3: Te efekty piękne.
4: Super było.
3: Występ Dawida Kwiatkowskiego to było naprawdę sztos. To było takie, nigdy nie byłam na lepszym koncercie. Super było. Takie światło, takie mocne, ta muzyka zwalniająca, przyspieszająca. Te światła były cudowne, naprawdę.
4: Prześlicznie.
5: Tak się super udało, że na okolice wszędzie pada deszcz, a w Tarnowie super idealna pogoda. Akurat od strony Brzostku, żeśmy przyjechali. Brzostku deszcz. Pozdrawiam Brzostek. A tutaj super pogoda.
2: Był to 10. przystanek na naszej wakacyjnej trasie, a w najbliższą sobotę w imprezową stolicę Polski zmieni się Gold Up. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu możliwe dziś w całym kraju, na północy może też zagrzmieć. Pogoda powoli przypomina nam o zbliżającym się wrześniu. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie Polski.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
8: Połączył się z nami pan Eugeniusz Triasun z travelist.pl. Witamy, dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu.
8: Na ile ta pogoda tak kapryśna w tym roku, ale wymagająca także nie w Polsce, ale głównie na południu i zachodzie Europy, determinuje, wpływa na to, jakie są nasze plany wakacyjne i urlopowe?
9: No, pogoda jest czynnikiem chyba najważniejszym, jeżeli chodzi o wybory, nie tylko wakacyjne, ale w ogóle podróżnicze Polaków. To też z wielu danych wynika, że właściwie obecnie nawet nie patrzymy na jako czynnik główny cenę, tylko rzeczywiście wybieramy pod względem tych warunków pogodowych, czy będzie słonecznie, czy będzie bezpiecznie, czy będzie ciepło, czy wręcz chłodnie, jak to się woli. Więc generalnie to jest czynnik determinujący, to do którego miejsca wyjeżdżaliśmy na wakacje, albo do którego no jeszcze pojedziemy, jeżeli ktoś jeszcze na urlop dłuższy nie wyjechał.
8: No my już powoli podsumowujemy ten sezon wakacyjny, no bo to już przed nami ostatni tydzień sierpnia, ostatni tydzień wakacji, więc czas najwyższy, żeby te pierwsze podsumowania się pojawiły. Pod względem pogody i zagrożeń pogodowych to był sezon wakacyjny niezwykły. Znowu patrzę na to, co działo się na południu i na zachodzie Europy.
9: No za granicą tak. Widać, że z biegiem lat i w miarę jak no, te zmiany klimatyczne, no już nie da się ukryć, oczywiście wpływają bardzo istotnie na to, jak dobieramy miejsca podróży i też w ogóle w jakich terminach podróżujemy, bo mimo, że oczywiście ten wakacyjny szczyt już powiedzmy prawie że za nami, rzeczywiście tutaj tydzień lub dwa tygodnie zostały, chociaż oczywiście na południu Europy to do końca września właściwie można jeszcze mówić o takim sezonie wakacyjnym, no to i tak wyraźnie zmieniły się też preferencje związane z tymi wyjazdami. Widzimy, że na Polskę chociażby na tle tego, co się pogodowo dzieje w Europie, no, zyskuje, jakby nie patrzeć. Oczywiście u nas pogoda może być niepewna, może być kapryśna nad Bałtykiem w górach.
8: No ale raczej ewakuacji z powodu fali pożarów nie będzie.
9: Zdecydowanie jakby tutaj my jesteśmy na tyle korzystnie położeni, że raz, że rodacy wybierają Polskę jako ten kierunek pierwszy, jeżeli chodzi o wakacje, ale też coraz więcej gości z zagranicy do nas przyjeżdża właśnie dlatego, no, że w Polsce można uciec przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
8: No ale chyba nie tylko pogoda skłania turystów z zagranicy, żeby odwiedzili nasz kraj.
9: Pewnie, że nie. Tutaj myślę, że

0: ten czynnik jakościowy, jeżeli chodzi o ofertę turystyczną, jest bardzo istotny. Jesteśmy krajem bardzo różnorodnym. Wiele atrakcji różnych turystycznych, czy to takich przyrodniczych, czy też kulturalnych, historycznych, można by długo wymieniać. Tak naprawdę w zależności od tego, do którego regionu się udajemy, te motywacje są bardzo różne. No ale faktem jest, że z jednej strony my jako kraj turystycznie jesteśmy coraz silniejsi. No rzeczywiście tak jak mówi się, że statystycznie mniej więcej 5% tutaj PKB generuje branża turystyczna, co nie jest udziałem właściwie małym, bo mimo że wydaje się niewiele, ale to są miliardy złotych, które zasilają budżet państwa, i między innymi dzięki turystom krajowym i zagranicznym. A ten czynnik jakościowy też przejawia się w tym, że nasza oferta z jednej strony jako produkt turystyczny, ale też i jako baza noclegowa jest bardzo nowoczesna, powstaje wiele inwestycji hotelowych, ten poziom obsługi jest bardzo wysoki, to też goście z zagranicy doceniają.
1: No właśnie, widzimy bardzo wiele takich filmików, wpisów w internecie. Nie wiem, na ile to jest wynik funkcjonowania w jakiejś określonej bańce, ale w tym sezonie wakacyjnym mam wrażenie, że bardzo było ich wiele. Właśnie zagraniczni turyści z Kanady, Stanów Zjednoczonych, z odległych zakątków świata, którzy przyjeżdżają do Polski, ale także ci, nie wiem, nasi sąsiedzi, nawet Niemcy przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają do Warszawy, do innych polskich miast i zachwycają się, jak tu czysto, jak tu bezpiecznie.
0: No tak, zdecydowanie. Tu rzeczywiście najwięcej turystów statystycznie też, tak jak chociażby pokazują dane Polskiej Organizacji Turystycznej, mamy z krajów położonych blisko Polski. Tutaj właśnie Węgry, z Niemiec, czy też Czech, ze Słowacji, ale też dużo Litwinów przyjeżdża, zwłaszcza nad Bałtykiem, nad naszym tutaj polskim wybrzeżem wypoczywają, co też dla nas jest bardzo dobrym sygnałem, ponieważ z jednej strony to świadczy o tym, że no jesteśmy krajem atrakcyjnym tutaj turystycznie, że ta oferta się rozwija, nie stoi w miejscu. No ale też myślę, że dużą zaletą, zwłaszcza dla gości z zagranicy, są też ceny, jakby nie patrzeć. No bo mimo, że zdarza się, że narzekamy, że w Polsce jest drogo, że tu i że paragony grozy. No ale na przykład do takiego turysty z zagranicy polskie ceny wręcz są atrakcyjne. Tak?
1: No tutaj tak, ktoś kto zarabia w euro albo w dolarach, no to łatwiej mu te koszty wakacyjnego wypoczynku ponieść w złotówkach.
0: Zdecydowanie tak, więc faktycznie no my rośniemy turystycznie. Myślę, że to dobrze też właśnie świadczy długofalowo, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój gospodarki, właśnie o to, jak bardzo na tą gospodarkę składa się teraz branża, właściwie ten wpływ branży turystycznej. Spotkałem się też z takim raportem nie tak dawno temu, który pokazuje, że w bardzo wielu krajach rozwiniętych sektor turystyczny jest jednym z najważniejszych takich właściwie impulsów do rozwoju w ogóle gospodarczego, ponieważ kiedy inne branże zmagają się oczywiście ze swoimi jakimiś trudnościami, lepszymi, gorszymi momentami, o tyle turystyka, przynajmniej no, na ten moment światowy, mimo że oczywiście różne wydarzenia geopolityczne w dużym stopniu na nie wpływają, ale też właśnie takie wydarzenia, sytuacje klimatyczne, no to i tak turystyka dla wielu gospodarek świata jest dużym po prostu impulsem rozwojowym i Polska jest jednym z tych krajów, gdzie no, w dużym stopniu coraz więcej też waży w tej gospodarce krajowej.
1: No właśnie, bo wydawałoby się, że po pandemii COVID-19, po tych lockdownach, po tym jak wybuchła wojna w Ukrainie, po tym jak teraz wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie w Zatoce Perskiej i jaki to też był cios z jednej strony w tamten obszar świata, ale w ogóle w całą tę branżę też transportową, przelotów, także jeśli chodzi o paliwo lotnicze, że branża turystyczna no, może mieć same kłopoty, tymczasem radzi sobie całkiem dobrze.
0: Radzi sobie dobrze, bo właśnie te przejścia, takie dosyć trudne sytuacje, o których pani redaktor wspomniała, właśnie wojna w Ukrainie, COVID te 6 lat temu, spowodowały, że uporniła się w jakimś stopniu, nauczyła się działać w takich sytuacjach kryzysowych, dosyć szybko reagować. To właśnie trzeba podkreślić, że branża turystyczna jest, myślę, że jednym z takich sektorów gospodarki, które najdynamiczniej, właśnie najzwinniej potrafią na różne zmiany reagować.

0: ponieważ jest właśnie dużo takich czynników, które w jakiś sposób mogłyby zakłócać funkcjonowanie przedsiębiorstw tego sektoru, chociażby wspomniane paliwo lotnicze, sytuacje geopolityczne. Generalnie jest bardzo dużo zmiennych, które na tą turystykę wpływają, więc czuwamy i jako branża trzymamy rękę na pulsie. No i w sumie w takich realiach tego dynamicznie zmieniającego się świata nauczyliśmy się funkcjonować na tyle dobrze, że pomimo różnych sygnałów, które by wskazywały nawet na początku tego sezonu przed wakacjami, że wakacje mogą się nie udać, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie wiele osób odwoła wycieczki, właśnie zrezygnuje z tych planów, zostanie w kraju albo w ogóle nawet w kraju, będzie chciało ograniczyć się do jakichś podróży kilkudniowych, żeby na ten okres niepewności, powiedzmy, zaoszczędzić jakby w tym okresie i nie wydawać dużo. No a tak nie było. Rzeczywiście, no teraz jak zebraliśmy się za takie pierwsze podsumowanie sezonu, widać, że zainteresowanie wypoczynkiem, no akurat w kraju, bo tutaj na Polskę patrzyliśmy w pierwszej kolejności, wcale nie słabło. Mamy wzrosty na kilku kierunkach, w kilku regionach też rok do roku. No co pokazuje, że z jednej strony branża potrafi funkcjonować i się dostosować, ale też Polacy, mimo tych niepewnych momentów, które gdzieś tam spotkały nas po drodze w ciągu ostatniego półrocza chociażby, nie spowodowały, że przestaliśmy dbać o ten wypoczynek i przestaliśmy chcieć podróżować.
1: To gdzie najchętniej wyjeżdżaliśmy? Dokąd najchętniej wyjeżdżaliśmy?
0: W Polsce generalnie, to jest ciekawy zresztą wniosek, jeżeli chodzi o ten sezon, ten ruch turystyczny rozłożył się w miarę równomiernie, bo o ile w zeszłych latach faktycznie obserwowaliśmy przewagę Bałtyku chociażby, o tyle teraz nastąpił moment jakiejś takiej równowagi i na przykład lipiec, z tego co patrzyliśmy, właściwie należał do Bałtyku, to prawda, więc w lipcu faktycznie najchętniej jeździliśmy nad morze, wypoczywaliśmy na plaży, natomiast w sierpniu takim kierunkiem, który przeważał, były góry. Więc mimo że sierpień, a zwłaszcza okres długiego weekendu, zazwyczaj historycznie należały do południa Polski, no to tutaj ten trend jeszcze się wydłużył właściwie na cały miesiąc i można powiedzieć, że doszło do pewnego remisu pomiędzy tymi dwoma najpopularniejszymi kierunkami wypoczynku.
1: Jakieś nowości? Coś, co w tym roku odkryliśmy, czym się zachwyciliśmy? Jakiś region, jakieś miejsce, które pojawiło się na tej mapie w tych rankingach, które Państwo przygotowują?
0: Ja bym powiedział, że z jednej strony doszło do takiej pewnej, z jednej strony konsolidacji, jeżeli chodzi o takie utrwalenie pozycji miejscowości już popularnych, tak, czyli tych największych kurortów, które są w stanie przyjąć największą liczbę gości, ale też na prowadzenie wyszły kierunki, o których oczywiście wiedzieliśmy już wcześniej i Polacy tam by wypoczywali, ale może do takiej pierwszej piątki nie należały i na przykład nad Bałtykiem jednym z nich jest oczywiście Pobierowo, o którym mówiło się tak dużo w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Z jednej strony za sprawą otwarcia hotelu, ale też z drugiej strony ten efekt nowości przyciągnął ogólnie uwagę do miejscowości na Pomorzu Zachodnim. No, w związku z czym też jako całe miasto, cały taki powiedzmy, cała destynacja, jak to branżowo nazywamy, zyskało całościowo. W górach natomiast też zmian właściwie, no, jakieś minimalne przytasowania się wydarzyły, aczkolwiek tutaj nadal mamy liderów w postaci chociażby Tatr, Karkonosze, Beskid, to są takie kierunki, gdzie Polacy jeździli najczęściej na wakacje.
1: A jaka jest charakterystyka tego okresu, w którym się teraz znajdujemy? Czyli końcówka sierpnia, za chwilę wrzesień. Co ten czas charakteryzuje w turystyce w naszym kraju?
0: Na pewno jest też taki trend widoczny od kilku, jak i kilkunastu lat, że wydłużamy sobie ten sezon. Jeżeli mamy taką możliwość, na przykład dla osób, które nie mają dzieci, jest to oczywiście dużo łatwiejsze, ponieważ nie muszą do szkoły iść. Natomiast jeżeli nawet mówimy o rodzinach z dziećmi, to czasem też i wśród tej grupy jest zainteresowanie rosnące wypoczynkiem, właściwie przedłużeniem tych wakacji na tych kilka tygodni września, więc wybierają ten okres ze względu na

0: na to, że jest po pierwsze taniej, bo w zależności od miejsca, o którym mówimy, od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent taniej niż jeszcze kilka tygodni temu. Także na pewno spora oszczędność dla budżetu domowego. Z drugiej strony brak tłumów, tak jak już wspomnieliśmy, wiele osób już wróciło z tych swoich urlopów, właśnie zaczęło pracę, wróciło do szkół. Dlatego też możemy spokojniej, z większym komfortem zwiedzać. A z trzeciej strony oczywiście ten czynnik pogodowy, ponieważ jeżeli gorzej znosimy upały, chociaż oczywiście teraz o upałach już raczej mówić nie możemy, natomiast no jeszcze kilka tygodni temu był to temat całkiem aktualny, no to wrzesień na pewno jest takim oczywiście, jako że okres przejściowy, dużo łagodniejszym i lepszym okresem na zwiedzanie.
1: Wrzesień kiedyś był określany mianem takiego miesiąca, kiedy wypoczywają emeryci i studenci. To cały czas się sprawdza? Cały czas tak jest? Czy to już dawno i nieprawda?
0: Myślę, że to już dawno i nieprawda. Zdecydowanie tu bym się z tym zwiedzeniem zgodził, ponieważ widzimy też to bardzo dobrze w danych. Kiedyś faktycznie przewaga była właśnie w okresie takim właśnie wrzesień, październik, jeżeli chodzi o grupy podróżnych, przeważały pary, przeważały osoby starsze i pewnie tam też częściowo studenci, którzy jeszcze te studia nie rozpoczęli. No ale teraz widać, że na przykład oczywiście udział rodzin w tym okresie spada, ale i tak pozostaje wysoki, bo na poziomie około 40 tak naprawdę procent, może nieco poniżej 40 wszystkich podróżujących w tym okresie, to są właśnie rodziny z dziećmi. No, to oczywiście zależy o dzieciach, w którym wieku mówimy, ale na ogół kiedyś to wyglądało inaczej i było mocno stereotypowo osadzone właśnie w tym powiedzeniu, no ale teraz widać, że jesteśmy bardziej elastyczni, podchodzimy do tego wypoczynku i sobie rozkładamy na różne okresy.
1: I też wybieramy te tak zwane city breaki. Kiedyś nam się to kojarzyło, zresztą zgodnie z pewnie anglojęzyczną nazwą tego zjawiska, z odwiedzaniem stolic europejskich, a teraz okazuje się, że na city break można wyjechać także do Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Poznania albo Łodzi.
0: No tak, zdecydowanie. Generalnie city break jako tak właśnie pojęcie anglojęzyczne wywodzi się przede wszystkim tutaj z od tego, że odwiedzaliśmy miasta europejskie, no ale pamiętajmy też, że przecież działa to też w drugą stronę. Europejczycy czy też inne nacje odwiedzają Polskę, ale też i my jako Polacy chętnie na kilka dni wtedy wybieramy się do naszych miast. Po pierwsze, jeżeli to nie jest taki wypoczynek typowo, jeżeli to nie jest taki właśnie urlop typowo wypoczynkowy, gdzie jedziemy na tydzień albo na więcej dni i rzeczywiście zależy nam po prostu na tym, żeby wyrwać się tutaj ze swojego miasta, zobaczyć coś innego, zjeść smacznie, spędzić czas miło z rodziną czy znajomymi, czy właśnie chociażby podczas któregoś z licznych wydarzeń, w które obfituje jesień, no to bardzo chętnie często wybieramy właśnie polskie miasta i które też to ciekawe, rok do roku mają właśnie, jeżeli chodzi o poszczególne kierunki, no i cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
1: Przyciągają swoich odwiedzających, swoich gości, swoich turystów, nie tylko tą ofertą, no taką klasycznie związaną z ofertą turystyczną, zabytki, restauracje, ale też coraz więcej pojawia się w tym czasie festiwali, na przykład w tych kalendarzach kulturalnych wydarzeń w polskich miastach.
0: Jest to jeden z czynników, które no, przyciąga. Tak? On jest, jak bym powiedział, bardzo często wskazywanym też w badaniach, bardzo często wskazywaną motywacją do tego, żeby w ogóle jesienią do któregoś miasta wyjechać, bo z jednej strony tworzy naturalną okazję do takiej podróży kilkudniowej, ale właśnie którą możemy połączyć ze zwiedzaniem, niekoniecznie oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o festiwalu, który trwa kilka dni, a czasem nawet i przez tydzień, niekoniecznie musimy cały czas na to poświęcać, ale właśnie połączyć to z odkrywaniem nowego miejsca albo miejsca, które już dobrze znaliśmy, ale w jakiś inny sposób. Więc ja myślę, że bardzo istotnym jest to, że jesień to jest ten czas, kiedy organizatorzy właśnie dbają o to, żeby ta oferta w miastach była bogata, żeby mieszkańcy, ale też goście mieli dużo atrakcji do dyspozycji. Też ogólnie widać, że na przykład władze miast bardzo dbają o to, żeby jesienią jak najwięcej też różnych wydarzeń zorganizować, żeby gości przyciągnąć, właśnie organizując, czy to ściągając festiwale do siebie, czy

0: organizujący jakieś biegi, tutaj targi. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo, więc no tak, to jest na pewno widoczny trend w polskiej turystyce,
1: to
0: jeżeli
1: na
0: chodzi
1: ostatnią
0: o odwiedzanie miast.
1: Minutę naszej rozmowy. Ostatnie pytanie. Mówi pan o bogatej ofercie polskich miast. Czy trzeba mieć zasobny portfel, żeby z tej bogatej oferty skorzystać?
0: To wcale nie. Generalnie też city breaki jako sposób podróżowania charakteryzuje się tym, że właśnie on jest właściwie jednym z najtańszych. Tańszym niż jakieś dłuższe wyjazdy też miasta statystycznie po prostu są dużo tańsze niż hotele właśnie w górach czy nad morzem. Dlatego tu nie chodzi nawet o to, że musimy oszczędzać przez jakiś długi czas, żeby sobie na taki wyjazd pozwolić, tylko naprawdę czasem wystarczy te kilkaset złotych, żeby już sobie móc w dobrym naprawdę hotelu w bardzo dobre lokalizacje w jednym z większych polskich miast zarezerwować hotel i skorzystać właśnie z tej oferty.
1: Nie można to zrobić w taki bardziej spontaniczny sposób niż planując z dużym wyprzedzeniem te kosztowniejsze i dłuższe wypoczynki, wakacyjne,
0: tak,
1: wyjazdy.
0: Dostępność jest spokoju dużo większa, ponieważ jest to termin oczywiście nieco rzadziej wybierany, no w związku z czym też jest dużo łatwiej o taką rezerwację na ostatnią chwilę.
1: Pan Eugeniusz Triasun, travelist.pl, bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu, naszym słuchaczom, którzy na wakacjach, to wszystkiego najlepszego jeszcze i miłego wypoczynku, potem szczęśliwego, bezpiecznego powrotu do domu, a tym, którzy się dopiero wybierają na wakacje, no to trochę zazdrościmy i też życzymy dobrych, udanych wrażeń.
2: Powtórka programu. Kapitał i praca.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Na kilku ostatnich posiedzeniach Zespołu do Spraw Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Rady Dialogu Społecznego oraz na posiedzeniach plenarnych, właściwie też już nie jednym, partnerzy społeczni zajmowali się bodaj najważniejszą ustawą, którą opiniują każdego roku, czyli budżetem państwa na rok następny. Ale oceniali także jego wykonanie za rok poprzedni. No i to jest właśnie nasz dzisiejszy temat, między innymi, bo to, co było, też ma wpływ na przyszłość i spróbujemy właśnie do tego łącznie się odnieść. A moimi gośćmi są panowie Norbert Kusiak z OPZZ. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Ale jeszcze dodam, że głównie eksperci swoich organizacji w tej dziedzinie i także w Radzie Dialogu Społecznego. Witam panów. Ze strony partnerów społecznych nie brakuje krytycznych uwag, tak co do oceny wykonania budżetu generalnie za rok 2025. 2026 pewnie też, i także wobec prognoz na rok przyszły tutaj oceny nie będą za wesołe. Na początek jednak odnieśmy się może do tych wykonań, które okazały się nierealne, zbyt optymistyczne, a nasza gospodarka pokazała, że ma się jednak gorzej niż zakładano. Ja mówię globalnie, panowie na pewno będziecie to rozbierać na części pierwsze. Pytanie dlaczego? Poproszę o tę diagnozę na podstawie tych doświadczeń, bo to, tak jak powiedziałam, również bardzo istotne przy formułowaniu założeń na rok 2027. Norbert Kusiak.
4: Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu państwa za rok 2025, to nasza ocena jest na pewno oceną bardzo krytyczną i ona wynika przede wszystkim z tego, że tak jak pani redaktor powiedziała, nie wszystkie wskaźniki i wartości makroekonomiczne zostały wykonane w 100%. Mamy niewykonania w wielu obszarach, ale nie chciałbym też sprowadzać dyskusji o wykonaniu budżetu państwa za dany rok bez odniesienia się do sytuacji makroekonomicznej, ale także do prognoz, które były sformułowane przez stronę rządową. I oczywiście możemy oceniać projekt i sam budżet przez pryzmat wskaźników. I tutaj na pewno w dużej mierze cele, które były postawione przez rząd, zostały wykonane. Ale my jako strona związkowa na pewno patrzymy także na kwestie związane z aspektami społecznymi, bo w gruncie rzeczy istotne pytanie jest takie, nie dla ekspertów, tylko dla obywateli, dla pracowników, w jaki sposób wzrost gospodarczy, który był, to jest niekwestionowany fakt, został równomiernie, sprawiedliwie podzielony pomiędzy obywateli, pomiędzy pracę a kapitał.
3: I czy został?
4: I w ogóle czy został i jak został? I to są takie pytania kluczowe, na które oczywiście szukaliśmy odpowiedzi w trakcie dyskusji. I chciałem Państwu powiedzieć, że przez pryzmat pracownika, patrząc na to, czy ta sytuacja bytowa gospodarstwa domowego poprawiła się, czy pogorszyła, no to fakty mówią tutaj za siebie. Niestety jest gorzej.

Dlatego, że choćby najbiedniejsze 20% gospodarstw domowych wydawało w 2015 roku ponad 120% swoich dochodów rozporządzalnych. Co to oznacza? To oznacza, że musieli pożyczać. To oznacza, że musieli sięgać po jakieś oszczędności, więc mieli mniej niż wydali. Jednocześnie

0: podstawowe potrzeby. I co symptomatyczne, okazuje się, i to też są bardzo ciekawe dane, że spada na przykład spożycie cukru, spada spożycie tłuszczów roślinnych, pieczywa. I ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, że to jest dla zdrowia dobrze, ale to nie jest w ten sposób. To jest efekt zaciskania pasa, dlatego że najuboższe gospodarstwa domowe po prostu kupują tańsze produkty. I ten obraz z punktu widzenia aspektów społecznych jest przez nas oceniany negatywnie. Tak samo jak w przypadku wynagrodzeń. To jest duży obszar, który bardzo negatywnie zaopiniowaliśmy w trakcie dyskusji ze stroną rządową. Dlaczego? Dlatego, że strona rządowa w dużej mierze pudruje system sprawozdawczy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. My jako RDS nie otrzymujemy wszystkich danych w budżecie państwa. Okazuje się, liczyliśmy, że to jest około 14% wynagrodzeń, nie jest raportowanych przez stronę rządową w wykonaniu budżetu państwa. Więc nie wiemy nic na przykład o wynagrodzeniach takich osób, które świadczą pracę w ramach na przykład sądów, w ramach instytucji kontroli, ochrony prawa. To jest dosyć duża grupa ludzi i my na tej podstawie, na podstawie danych budżetowych musimy szukać porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, niezależnie od tego, że proszę zwrócić uwagę, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który był ustalony na 2025 rok, 5%, okazuje się, że nie wszyscy otrzymali wynagrodzenia na tym poziomie. Część pracowników miała fundusz płac znacznie wyższy, powyżej 10%, a duża część, to jest ponad 5 działów budżetowych, to był wskaźnik poniżej inflacji, która okazała się faktycznie niższa w roku 2025 niż planowana.
1: Dobra, było no i zero, ja zawsze tak mówię.
0: I to jest problem.
1: I to też jest prawda. Dobrze, to teraz Łukasz Kozłowski. Od strony może, nie wiem, tych naszych inwestycji, o których tak mówimy, jak to tam za te minione lata jeszcze też może obecnie.
2: Znaczy, no przede wszystkim no, mamy słabe wykonanie dochodów budżetowych, zwłaszcza z VAT-u powyżej 20 miliardów złotych poniżej planu. I to jest coś, co jako zgodnie, jako partnerzy społeczni, zarówno strona związkowa, jak i strona pracodawców, wskazywaliśmy, że ten budżet był skonstruowany w oparciu nadmiernie optymistyczne założenia. No i faktycznie nasze tezy znalazły potwierdzenie.
1: Ale muszę tutaj zadać pewne pytanie państwa zdaniem odnośnie tego VAT-u. Czy to dlatego, powiemy, że przedsiębiorstwa miały się gorzej, ich przychody, obroty, powinnam bardziej powiedzieć, no, odnośnie VAT-u, były mniejsze i dlatego są mniejsze wpływy z VAT-u, czy dlatego, że powstaje nam znowu luka, to znaczy mówimy o jakichś nie do końca uczciwych działaniach.
2: Znaczy nie, ani jedno, ani drugie. Po prostu wpisano za dużą kwotę prognozowanych przychodów z VAT-u. No i rzeczywistość później się nie dostosowała do tych nadmiernie optymistycznych założeń. Z góry widzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie wygenerować takich wpływów z VAT-u przy takiej sytuacji gospodarki, z którą mamy do czynienia. Jednocześnie założono bardzo wysoką prognozę inflacji, która okazała się wyraźnie niższa. To było...
1: I też budżet nie dostał swojego, mówiąc najkrócej.
2: Tak, a inflacja w tym kontekście jest pozytywna w kontekście generowania wpływów do państwa. Ale ten budżet się zapiął w kontekście zmieszczenia się w limicie deficytu budżetowego, ale wynikało to z przesunięcia części wydatków z rezerw, które były finansowane ostatecznie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, czyli przeszliśmy znowu w stronę finansowania pozabudżetowego z funduszy celowych. Większa część środków niż planowano została wydana przez emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zastąpiło to wydatki po stronie budżetu państwa. I właśnie w ten sposób nie przekroczono limitu wydatków i limitu deficytu budżetowego, który był ujęty w projekcie budżetu państwa, uniknięto w sposób nowelizacji budżetu państwa, no ale w praktyce no, odbiło się to na większym poziomie zadłużenia i to zadłużenia, które nie jest ujmowane w statystykach zadłużenia Skarbu Państwa, tylko jest to zadłużenie no, pozabudżetowe, ujęte w funduszach celowych, a więc jest to element praktyki, którą no, jeszcze kilka lat temu krytykowano, ale teraz no, z uwagi na pewne realia, w których się znajdujemy, ona podobnie jest stosowana.
1: A inwestycji też było mniej niż zakładano?
2: Tak,
1: znaczy, przede wszystkim
2: inwestycje w całej gospodarce. No tutaj ogłaszano ambitny plan 700 miliardów na ubiegły rok.
1: Rozmawialiśmy o tym
2: udało
1: na tej audycji.
2: Spełnić te minimalne, najbardziej ostrożne założenia w zakresie poziomu nakładów inwestycyjnych. Natomiast tak naprawdę te dalej idące założenia w zakresie przyspieszenia inwestycyjnego, no tutaj w tym

0: tym zakresie tych założeń nie udało się niestety zrealizować.
1: To ja tylko właśnie powiem tak, że rozmawialiśmy o tym tutaj w tej audycji i wtedy też panowie przedstawiciele związków i pracodawców jesteście konsekwentni, bo wtedy też mówiliście od razu z góry, że to się nie uda. Po prostu, że to nie tak.
2: Tak, to jest bardzo trudne faktycznie z punktu widzenia dobrej konstrukcji budżetu. To strona rządowa musi być bardzo precyzyjna, jeżeli chodzi o komunikowanie swoich zamierzeń, ale także bardzo precyzyjnie wskazywać na prognozy makroekonomiczne, a tutaj bardzo często popełniane są błędy, o czym mówił mój przedmówca. I chciałbym jeszcze podkreślić, że problem leży nie tylko w tym, że dochody budżetu państwa nie zostały wykonane, ale także proszę zwrócić uwagę, że wydatki budżetu państwa zostały zrealizowane poniżej ustawowego limitu. To jest ponad 51 miliardów złotych. I oczywiście
1: dziś
2: my
1: oszczędzamy.
2: Mamy świadomość, że to jest taka quasi oszczędność, ale proszę też zwrócić uwagę, że to pokazuje, że przyjęte założenia budżetowe w projekcie budżetu państwa później uchwalonym przez Sejm nie odzwierciedlały tak naprawdę faktycznej sytuacji możliwości państwa. I my tutaj chcieliśmy zawsze i zawsze to podkreślaliśmy, że rząd powinien wyjaśnić, dlaczego nie wykorzystano tych dostępnych środków, choćby na wzrost wynagrodzeń. I takiej odpowiedzi od strony rządowej, merytorycznej, nie otrzymaliśmy.
1: Ja myślę, że pewnie wypowiedzi na wzrost wynagrodzeń przedsiębiorcy powiedzą na inwestycje. No w każdym razie zawsze gdzieś warto było wykorzystać.
2: Trzeba lepiej planować.
1: Panowie, no dobrze, to przejdźmy gładko do tego 2027 roku, skoro już trochę o tym padło i do tych założeń, bo tutaj też podkreślaliście, tam takie opinie były rozmaite formułowane także przez Radę Fiskalną, ale także przez was, że te prognozy zostały opracowane przy założeniu stanu gospodarki na koniec, tak dobrze mówię, lutego 2026 roku. No i to oznacza, waszym zdaniem, że nie uwzględniają one skutków eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, między innymi. Pytanie, czy tylko to jest jakby tutaj tą bolączką? No i czy takie błędy da się jeszcze na tym etapie naprawić? Czy już, że tak powiem, ten błąd przejdzie na ten rok 27 i potem będziemy znowu mówić, że się nie udało, bo założenia były nie takie? Może Łukasz Kozłowski zacznie.
0: Czy te założenia będą musiały być zaktualizowane? Jest to wciąż możliwe, ponieważ sam projekt budżetu państwa rząd musi przyjąć do końca sierpnia i przekazać najpierw do opinii Rady Dialogu Społecznego. Więc ten moment na rewizję założeń i prognoz makroekonomicznych jeszcze jest i powinniśmy tę okazję wykorzystać do tego, żeby faktycznie oprzeć te założenia o najbardziej wiarygodne prognozy i konsensus rynkowy, którymi dysponujemy.
1: No dobrze, to teraz tak już do szczegółów może trochę więcej, jeżeli chodzi o te ewentualne założenia, czy one są zasadne, czy nie, zawyżone i zbyt optymistyczne, czy nie. Tam jest na przykład mowa, że polska gospodarka w 2027 roku ma rosnąć w tempie 3,1%. Główne motory wzrostu, inwestycje publiczne i prywatne, w tym wpływy środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz spadające koszty kapitału. Czy to realne założenie, Norbert Kusiak?
2: W naszej ocenie na pewno inwestycje powinny być tym czynnikiem, które powinny budować naszą gospodarkę, ale nie zapominajmy KPO, ale on też się kończy. O tym pamiętajmy, że ten potencjał wzrostu jest ograniczony. Dlatego w naszej ocenie powinniśmy stawiać na wzrost gospodarczy oparty przede wszystkim o konsumpcję i inwestycje. Jak dobrze wiemy, inwestycje są jednak piętą achillesową polskiej gospodarki i tutaj przedsiębiorstwa nie inwestują w stopniu, który gwarantowałby nam wejście na inny poziom rozwoju. Mówię tutaj głównie o badaniach i rozwoju, wydatkach na jakieś najnowsze innowacyjne rozwiązania technologiczne, ale proszę także spojrzeć na to, że przez wiele lat jednak popyt konsumpcyjny dawał nam ten wzrost gospodarczy na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj rząd planuje wynagrodzenia praktycznie na poziomie inflacji, która jest bardzo niepewna, jak pani redaktor powiedziała, ponieważ 2,5% jest inflacją bardzo niepewną w kontekście zagrożeń geopolitycznych, choćby wydarzeń z tego tygodnia. Więc jeżeli wynagrodzenie minimalne faktycznie zostało, propozycja płacy minimalnej została lekko skorygowana o 0,5 punktu procentowego, to na pewno nie jest w stanie zagwarantować, że wskaźniki popytu konsumpcyjnego zostaną zrealizowane przez rząd. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jeśli faktycznie sprawdzi się scenariusz, który forsuje strona rządowa, to płaca minimalna nominalnie wzrośnie o 98 zł netto. Dobrze wiemy, że dzisiaj choćby za zakup biletu komunikacji miejskiej, biletu miesięcznego, to jednak jest kwota znacznie wyższa w wielu dużych miastach. Więc ten wzrost jest nieadekwatny, tak samo jak wynagrodzenia w sferze budżetowej, które też mają wzrosnąć o 3%. I to jest problem.
1: Związki zawsze mówią dużo o właśnie wynagrodzeniach. To ja teraz zapytam odwrotnie, czyli przedstawiciela pracodawców, bo tutaj w tych założeniach też mamy wzrost średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.

0: tak? Czyli tutaj celujemy pytanie, ma wynieść 5,6%. No to czy to jest realne też? O to
1: jest to możliwe do osiągnięcia. Widzimy, że nominalna dynamika wynagrodzeń nieco hamuje w stosunku do poprzednich lat i tak naprawdę tym czynnikiem kluczowym jest inflacja w kontekście realnego wzrostu wynagrodzeń. Ponieważ jeśli inflacja będzie umiarkowana, no to będzie to w dalszym ciągu przekładać się na nie najgorszy realny wzrost.
2: No dobrze, ale tam jest mowa, że 2,5%.
1: To jest oczywiście istotne w kontekście dynamiki konsumpcji, tak? Ponieważ jeśli okaże się, że inflacja będzie wyższa, utrzyma się takie nominalne tempo wzrostu płac, to w kontekście no, tego składnika popytowego dla wzrostu gospodarczego oczywiście to będzie czynnikiem pewnego ryzyka w tej sytuacji, a widzimy, że faktycznie no, ta prognoza inflacji obarczona jest jednak tutaj pewnym ryzykiem w kontekście no, tej sytuacji, z którą mamy do czynienia i tym, że ona wciąż jest oparta o elementy, które nie uwzględniają właśnie no, tych ryzyk przede wszystkim o charakterze geopolitycznym i związanymi z cenami energii.
2: Jakby miał pan szacować, powiedziałby pan, że będzie wyższa niż 2,5?
1: Tego nie wiemy. Znaczy, no, możemy zakładać, że to będzie bliżej 3% w tym momencie, natomiast przede wszystkim ona jest obarczona niepewnością. I konstrukcja budżetu powinna przede wszystkim być ostrożna w tym kontekście. Czyli te założenia powinny być formułowane przy założeniu mniej korzystnego scenariusza. Jeśli zarejestruje się scenariusz lepszy, to po prostu będzie oznaczać lepszy poziom wykonania, czyli niższy poziom wykonania wydatków, wyższy poziom wykonania dochodów, niższy deficyt budżetowy. No, i zazwyczaj w poprzednich latach budżet posiadał różnego rodzaju tak zwane zakładki. Natomiast od ostatnich 2-3 lat tych zakładek w tak zwanym budżecie jest niestety coraz mniej.
0: Jasne. No dobrze. Norbert Kusiak mówił bardzo ciekawie o tym, jak to biednieliśmy w latach poprzednich, czy też w jednym poprzednim i pewnie też w tym roku. No to teraz zapytam o ten element płacy minimalnej, tak? Czyli zadam pytanie tak. Czy nadal będziemy biednieć według waszych szacunków i analiz w 2027 roku? No płaca minimalna niecałe 5 tysięcy, tak? Nie ponad 5, jak związki chciały. Jak to będzie z tą zdolnością nabywczą Polaków? Czy właśnie ona będzie też spadać? Czyli czy powtórzymy za rok, analizując na przykład rok 26, czy za 2 lata 27, o którym teraz rozmawiamy, to co pan powiedział na wstępie trochę naszej rozmowy.
3: Oczywiście rzetelnie będziemy mogli ocenić sytuację, jeżeli otrzymamy pełne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast dzisiaj możemy prognozować pewne trendy na podstawie zdarzeń lat minionych. Faktycznie wynagrodzenie minimalne jest bardzo istotne z punktu widzenia pracowników, którzy otrzymują najniższe płace, ale proszę zwrócić uwagę, że płaca minimalna jest bardzo ważna dla sektora MŚP, ponieważ wszystkie te fundusze, które pracownicy uzyskują w ramach swojej płacy, są praktycznie wydawane na lokalnym rynku pracy w małych i średnich firmach, więc to na pewno rzutuje na nie tylko globalną kondycję budżetu, ale także te nasze lokalne ojczyzny i regiony. Chciałbym także podkreślić wyraźnie to, że my jako strona związkowa proponujemy znacznie wyższą podwyżkę płacy minimalnej o ponad 270 zł netto. I w naszej ocenie jest to bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim powinniśmy dbać o to, żeby nie pogorszyła się relacja pomiędzy płacą minimalną a płacą przeciętną. To jest bardzo ważne choćby w kontekście dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. A co się dzieje? Propozycja strony rządowej zmierza do tego, że pogorszy się ta relacja. Dzisiaj ona jest na poziomie 50,9%, a jeżeli faktycznie podnieślibyśmy płacę minimalną o 144 zł brutto, jak chce strona rządowa, to ta relacja pogorszyłaby się o 1,3 punktu procentowego. Czyli idziemy pod prąd dyrektywie, która wyraźnie pokazuje, że takim wskaźnikiem rekomendowanym jest 55%.
2: Ale tu muszę coś dodać,
3: i my się na to nie możemy zgodzić.
2: Tak, ale przyzna pan też, że idziemy też jakby niestety z prądem w tym momencie. Zrównując wynagrodzenia, nikną nam jakieś przeciętne, średnie i klasa średnia. To nam zaczyna niknąć, bo to jest, jak sobie przeanalizujemy, to jest przerażające, że jeżeli 3 lata temu, mniej więcej, 1,3 miliona osób zarabiało płacą minimalną, a dzisiaj 3,1, a już się mówi, że 3,6, a nawet taką daną mam, no to to jest przerażające odwrócenie sytuacji. Panie Łukasz, już zaraz pan się do tego odniesie, ale ja od razu zadam kolejne pytanie, bo tutaj mówimy o tych podwyżkach i tak dalej. To ja powiem, co mówi na tych posiedzeniach Rady Dialogu minister finansów. Mówi, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Nie możemy niczego więcej dać. Ja stawiam dalsze pytanie w związku z czym. Czy to oznacza cięcia na przykład w wydatkach socjalnych? Dobrze, Łukasz Kozłowski.
1: Tak, przede wszystkim muszę się odnieść do tego, że wcale nie rośnie tak bardzo liczba osób zarabiających płacę minimalną. Ta liczba 3 miliony jest wynikiem pewnego nieporozumienia. To 2 lata temu, kiedy mocno podnoszono płacę minimalną, około 3,3 miliona

0: na osób dotyczyła podwyżka płacy minimalnej, były to osoby zarabiające dotychczasową płacę minimalną plus zakres między starą a nową płacą minimalną. Dane wskazują na to, że osób zarabiających obowiązujących w danym roku płacę minimalną zarabia około 1,6–1,7 miliona osób i ta liczba tak mocno nie ulega zmianie. Ale oczywiście im przyzna wyższa jest podwyżka płacy minimalnej, tym w OSR-ze w ocenie skutków regulacji wychodzi większa liczba osób, które dotyczy podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, bo dotyczy zarówno osób, które zarabiają starą płacę minimalną, jak i tą różnicę. Mhm. Ten obszar, który jest pomiędzy starą a nową płacą minimalną. Dlatego te liczby tak bardzo się
1: zmieniają. Ale przyzna pan, że do spłaszczenia dochodzi i klasa średnia. Ja nam nikt nie, bo ktoś, kto kiedyś zarabiał dwa razy tyle, dzisiaj zarabia tyle.
0: Im bardziej podnosi płacę minimalną, tym to spłaszczenie jest dalej idące. Właśnie. Jakby musimy mieć jednocześnie tego świadomość.
1: No właśnie, panowie, ale już nie chcę płacy minimalnej. Nie chciałbym płacy minimalnej.
2: Że strona rządowa świetnie ma zdiagnozowany ten problem i do tej pory nie zostały podjęte żadne działania, żeby przeciwdziałać spłaszczeniu wynagrodzeń, które jest też istotne w kontekście budżetu państwa.
1: Minister finansów mówi, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Panie Łukaszu, czy raczej należy oczekiwać oszczędzania na wydatkach socjalnych?
0: Czy jeśli chodzi o płacę minimalną, to nie ma znaczenia. Czy jeśli ma znaczenie, jeśli chodzi o płacę w sektorze budżetowym. Natomiast problem polega na tym, że na sektorze budżetowym oszczędzano wtedy, kiedy była procedura nadmiernego deficytu, kiedy nie było tej procedury.
1: A ja w ogóle nie o wynagrodzeniach już, ja o wydatkach socjalnych państwa. Czy tu będziemy oszczędzać? No bo to jest istota procedury nadmiernego deficytu. Gdzieś z tyłu to mamy. Gdzieś muszą być zaoszczędzać.
0: Czy wydatki socjalne rosną? Czy może nie tam, gdzie trzeba, ale wprowadziliśmy rentę wdowią, podnieśliśmy różnego rodzaju świadczenia, na przykład rent socjalnych. To są wydatki rzędu w skali rocznej, rzędu około 30 miliardów złotych.
1: Czyli nie obawia się pan tego, że tu będą cięcia?
0: Znaczy nie, tu są cięcia w innych świadczeń. Natomiast wprowadziliśmy nowe programy, więc na poziomie łącznym świadczenia socjalne wzrosły. Pytanie, czy one są właściwie adresowane co do tego wątpliwości.
1: No jasne, ale to też jest jakby osobny temat. Krótko jeszcze, bo na samo zakończenie. Norbert Kusiak, czy zatem nie możemy sobie pozwolić na zmiany podatkowe polegające na przykład na tych ruchach związanych z kwotą wolną czy przede wszystkim z progami podatkowymi. Wobec tej procedury nadmiernego deficytu, wobec tego, że nie ma tych pieniędzy w budżecie, bo tak zdaje się mówić minister finansów. Króciutko, tak czy nie?
2: Ja bym nie demonizował tej procedury, ale proszę mi wierzyć, że z naszych analiz wynika, że jest przestrzeń do tego, żeby znaleźć pieniądze na wynagrodzenia w sferze budżetowej, ale musimy także pomyśleć rzetelnie i na serio o tym, żeby przede wszystkim zrównoważyć dochody budżetu państwa poprzez zmianę systemu podatkowego, także w zakresie opodatkowania kapitału, bo tu jest ogromne źródło ewentualnych dochodów, tak samo jak uszczelnienie systemu podatkowego. Więc tak, trzeba działać, ale też nie możemy działać bardzo pochopnie.
1: Dziękuję panu bardzo. Łukasz Kozłowski i Norbert Kusiak byli gośćmi audycji Kapitał i Praca. Ja panom serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną za tydzień. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Świat 24.
4: W studiu Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: W tym tygodniu przypadł Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, taki dzień, który upamiętnia wydarzenia, jakie miały miejsce w Bagdadzie w 2003 roku. Zamach bombowy, zamach na siedzibę ONZ-u. Tam zginęli pracownicy humanitarni, zginął też Sergio Vieira de Mello, wysoki rangą komisarz Narodów Zjednoczonych, który się zajmował pomocą humanitarną, opieką nad uchodźcami. W Iraku trwała wtedy wojna domowa. To rzeczywiście było miejsce, gdzie tej pomocy humanitarnej było bardzo trzeba, ale od tamtego czasu, od 2003 roku właśnie to się chyba wiele nie zmieniło, bo tak, miejsc, w których pomocy humanitarnej potrzeba jest wciąż wiele i to dalej jest Bliski Wschód. Pracownicy humanitarni giną jak ginęli, to nawet setkami, bo to w tym roku się mówi chyba, czy w ubiegłym roku, bo za to są pełne dane, o 300 kilkudziesięciu nawet pracowników humanitarnych, którzy zginęli, więc mówimy o pracy ciężkiej i niebezpiecznej.
5: Nie zmienia się, a może zmienia się nawet na gorsze, tak bym powiedziała, bo niestety patrzyłam na dane i w ciągu ostatnich 3 lat zginęło ponad 1000 osób, które zajmują się pomocą humanitarną. Głównie są to osoby zresztą z krajów, w których trwają te kryzysy, bo lwia część tych osób to są osoby ze Strefy Gazy, które pracowały na miejscu, tam gdzie niestety zginęły po prostu Palestyńczycy i Palestynki. I bardzo często jest też tak, że to pracownicy lokalni ponoszą największe ryzyko. Czy to porwania, czy to zranienia, wypadków, no i właśnie niestety śmierci. Też tak jak zmieniają się konflikty na świecie, a mamy ich teraz najwięcej od II wojny światowej, które trwają jednocześnie.

0: na całym świecie, nie tylko na Bliskim Wschodzie, tak zmienia się też ten charakter zagrożeń dla pracowników humanitarnych. Teraz bardzo w wielu miejscach używa się dronów. I to jest nowe zagrożenie. I to jest zagrożenie dla pracowników humanitarnych, którzy wracają do domu, którzy jadą z transportem humanitarnym, którzy pracują w centrach pomocy psychospołecznej.
1: To jest taka broń, której można użyć bardzo precyzyjnie, trafić w samochód jadący, wlecieć przez okno do budynku.
0: Wręcz urządzić polowanie.
1: To prawda. I na takich wojnach jak ta w Strefie Gazy czy na Ukrainie tych dronów używa się bardzo często. No i ofiarami padają też pracownicy humanitarni,
0: czy
1: cywile
0: w Demokratycznej
1: też.
0: Republice Konga. To nie jest ograniczone tylko do miejsc, o których
1: słyszymy.
0: To jest
1: w ogóle tania broń.
0: To jest tania broń. To jest broń, która może przenosić na przykład w przypadku tych tanich dronów 5 kilo ładunku. Te, które wlatują teraz na przykład do Charkowa, te molnie, to one tak naprawdę powinny mieć malutką siłę rażenia, ale jeżeli mówimy o samochodzie, bo jeżeli mówimy o budynku, o osobach, po prostu o cywilach, to wystarczy. I to jest właśnie przerażające, więc niestety tych zagrożeń jest coraz więcej. I też to wpływa na to, że my mamy mniejsze możliwości dotarcia do osób, którym chcemy pomagać, bo jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie na drodze, czy w miejscu, w którym mamy urządzić dystrybucję, czy przeprowadzić rejestrację do pomocy, sprawdzić sytuację na miejscu, to jest tam o wiele trudniej udzielać tej pomocy humanitarnej. I wszyscy, i Organizacja Narodów Zjednoczonych, i wszystkie organizacje humanitarne w tym roku na Dzień Pomocy Humanitarnej apelowały: pozwólcie nam pomagać i chroncie tych, którzy pomagają innym, bo bez tego ta pomoc po prostu nie dotrze na miejsce. A mówimy o tak naprawdę ponad ćwierć miliarda osób, które są w potrzebie pilnej pomocy ratującej zdrowie i życie na świecie.
1: No tak, i myśmy się przekonali, to nie było co prawda w zeszłym roku, tylko 2 lata temu w Strefie Gazy zginął Damian Sobul, który dla organizacji World Central Kitchen pracował. Jeździł z pomocą żywnościową w bardzo wiele różnych miejsc, bo tym się zajmuje World Central Kitchen. No pani jeździła na Ukrainę, też w rejony, które są objęte wojną. To jest tak, że rzeczywiście czuje się to niebezpieczeństwo, jadąc w taki rejon konfliktu zbrojnego z pomocą?
0: Zdecydowanie czuje się to zagrożenie i trzeba być go świadomym i trzeba być do tego przygotowanym. Myślę, że nasz rodak, który zginął w Strefie Gazy, jak i inne osoby, które pracują w profesjonalnych organizacjach humanitarnych, są przygotowane, ale nie da się przygotować na wszystko, nie da się uchronić przed każdym możliwym zagrożeniem, bo niestety, no cóż, jeżeli pocisk spadnie na hotel, w którym się śpi, a akurat nie zdążyło się zejść do schronu, nic się nie da zrobić. Ale są takie zagrożenia, których można oczywiście uniknąć, można je mitygować i tym się zajmują rozległe działy bezpieczeństwa, które są bardzo aktywne w organizacjach humanitarnych, czy właśnie w tych częściach organizacji, które są w strefach wojennych, strefach zagrożenia. Ale te zagrożenia nie są tylko obecne w miejscach konfliktów zbrojnych, bo wyobraźmy sobie podczas powodzi w Polsce w 2024 roku na jesieni. Mogłoby się wydawać, że tam nie ma w zasadzie zagrożeń dla pracowników humanitarnych niosących pomoc, no ale jednak były, bo jeżeli w jednych miejscach opadła już woda, w innych jeszcze stała, było zagrożenie epidemiologiczne, w tej wodzie było wszystko, więc musimy pamiętać też o takich zagrożeniach. No, w niektórych miejscach na przykład były zerwane drogi, przewracały się drzewa, no to każdy rodzaj zagrożenia, są różne stopnie zagrożenia, ale jednak zawsze trzeba patrzeć na to, czy da się dojechać na miejsce, czy da się bezpiecznie udzielać tej pomocy, nie tylko jeśli chodzi o samych pracowników, ale i osoby, które muszą przyjść po tę pomoc.
1: A no właśnie, w Strefie Gazy widzieliśmy też takie sytuacje, gdzie pójście po pomoc humanitarną było śmiertelnie niebezpieczne. Ludzie ginęli idąc po pomoc, więc to musi być bezpieczne dla wszystkich uczestników tego całego procesu.
0: Dokładnie. Zawsze myślę o tych przypadkach w Strefie Gazy, gdzie ludzie gromadzili się po to, żeby otrzymać pomoc żywnościową na przykład, a później ginęli, czy to podczas takiego ataku paniki, który tam wybuchł, czy wręcz były oddawane strzały w kierunku tłumu osób czekających na pomoc i to było śmiertelnie niebezpieczne. Ale też na przykład w Ukrainie, to ja rozmawiałam w kwietniu z moim kolegą, który jeździ z transportami humanitarnymi, takich dużych konwojach międzynarodowych, tak 19 kilometrów do linii frontu. I on opowiadał o tym, że oni zostawiają tę pomoc bardzo często w jakimś jednym konkretnym miejscu wyznaczonym przez władze lokalne, jakiejś świetlicy, która jest wcześniej sprawdzona i nie ma możliwości, żeby ludzie przyszli naraz po tę pomoc, bo to jest za duże skupisko, w które niestety bardzo łatwo...
1: 19 kilometrów od frontu to już jest zasięg dronów.
0: To jest zasięg tych najtańszych dronów.

0: I niestety bardzo łatwo jest o śmiertelne zagrożenie dla osób, które przychodzą po pomoc.
1: No tak, bo kiedy mówimy o tych dronach, to nie mówimy o tych takich dużych maszynach latających na duże odległości, na dużej wysokości, tylko tych małych takich kwadrokopterach, takich ze śmigłami. Nieduże przyczepia się do tego na przykład ładunek z pocisku moździerzowego albo zwykły granat. To jest małe, lekkie, tego naprawdę się nie widzi do ostatniej chwili.
0: No ale też artyleria na przykład. Więc tych zagrożeń jest bardzo wiele. A tak samej Ukrainie też pamiętam w 23 roku w czerwcu, kiedy doszło do tej powodzi. Po tym, jak została zniszczona Tama w Nowej Kachowce, tam pojawiło się dodatkowe zagrożenie, czyli po pierwsze były zalane domy, budynki, też zagrożenie epidemiologiczne.
1: Błyskawicznie ta woda się podnosiła wtedy.
0: Podnosiła się bardzo błyskawicznie, ale razem z nią płynęły miny, które były wcześniej w różnych miejscach tej rzeki nad brzegiem posadzone i one wpływały do domów.
1: Dniepr jest linią frontu obecnie, prawda?
0: Tak, uderzały o samochody, mogły uderzyć właśnie o łódkę, w której przewożona jest pomoc humanitarna. To było takie zagrożenie, które było aż trudno ogarnąć myślami. Więc każdy konflikt, każdy kryzys rządzi się swoimi prawami, jest bardzo zmienny i to wpływa na to, że teraz jest tak trudno udzielać pomocy humanitarnej w różnych miejscach, bo wszystko się zmienia bardzo szybko.
1: Znaczy nie da się mieć jednego schematu, jak rozumiem, pomocy humanitarnej i choć pomoc humanitarna się bardzo profesjonalizuje, te organizacje, no tak jak tu mówimy, mają różne działy, które zajmują się bezpieczeństwem, logistyką, sytuacją na miejscu, są pracownicy, którzy jeżdżą w te miejsca zagrożeń, są tacy, którzy pracują przy biurku, ale też wykonują szalenie ważną, kluczową pracę i mimo tej profesjonalizacji to jest trudno, bo rzeczywiście też te konflikty się unowocześniają, toczą się coraz szybciej i są bardzo różne od siebie.
0: Oj, bardzo, bardzo różne. W tym momencie na przykład mamy takie przeciągające się konflikty, które wcale nie słabną, jak Sudan.
1: Zapominamy trochę o tej wojnie domowej.
0: Zapominamy o Sudanie, a to też już 3 lata, bo kwiecień 23, a jesteśmy już w sierpniu 26. Ale ta wojna dalej trwa i powoduje nagłe poruszenia ogromnych liczb osób, które przemieszczają się czy to do Czadu, czy na przykład do Sudanu Południowego, przekraczają granice tutaj właśnie do Sudanu Południowego, ponad 1,3 miliona osób już uciekło. I nagle pojawiają się te osoby w kraju, w którym jest i tak 10 milionów osób w ogromnej potrzebie pomocy humanitarnej i to są dodatkowe osoby, dodatkowe no po prostu dodatkowe rodziny, które trzeba gdzieś zakwaterować, które muszą otrzymać wodę, żywność, opiekę medyczną. Wielkie przeciążenie systemu tam na miejscu, ale w sumie nie słyszymy o tym za wiele. To samo w momencie, kiedy wybuchł ten konflikt USA, Iran, Izrael. Wszyscy słyszeliśmy o nalotach, to było tragiczne. Wiele osób straciło życie, zostało zniszczonych wiele budynków, ale nie myślimy o tym, że zablokowanie tej cieśniny sprawiło, że pomoc humanitarna nie mogła dotrzeć na przykład do Somalii czy Sudanu. A w Somalii w tym momencie trwa ogromna susza, są konflikty zbrojne i ogólny poziom zagrożenia jest wysoki. I w momencie, w którym ta pomoc nie może dotrzeć, ceny żywności idą w górę, coraz mniej osób stać na wyżywienie. Więc to są te dalsze i dalsze efekty. Tak samo jak konflikt w Ukrainie sprawił, że no to zboże, które płynęło przez Morze Czarne, ono o wiele bardziej podrożało, a żywiło między innymi kontynent afrykański. Więc musimy zwracać też uwagę nie tylko na to, że te konflikty się zmieniają i w ogóle kryzysy sprawiają, że musimy być bardziej elastyczni jako pracownicy humanitarni, ale też mają dalekosiężne skutki na całym świecie. Coś, co wydarza się w jednym miejscu, ma wpływ na inny kontynent nawet.
1: Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej w naszym studiu. Bardzo dziękuję za tę wizytę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ponad 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu. To bilans nawałnic, które wczoraj przetoczyły się przez Polskę. Po południu pogoda już się ustabilizowała, więc Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał większość ostrzeżeń.
1: Najwięcej, bo blisko 3 tysiące interwencji odnotowano na Mazowszu. W Warszawie w związku z zagrożeniem zamknięto m.in. ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że strażacy interweniowali także w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim.
2: W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
1: Silny wiatr pozbawił prądu ćwierć miliona odbiorców. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o postawieniu w stan podwyższonej gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Alert dla WOT obowiązuje do godziny 9. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: W życie wchodzą przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych w Polsce. Dotychczas było to niemożliwe z powodu braku odpowiednich formularzy. Zmienia to rozporządzenie podpisane przez ministra cyfryzacji. Co dokładnie wprowadza nowe prawo, tłumaczy wiceszef tego resortu Dariusz Standerski.
3: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy drukować wielu rodzajów formularzy. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny stosowane, co umożliwi również transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa.
0: Wchodzące w życie przepisy pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą cały czas dokonuje urząd w Warszawie. Stołeczny ratusz powołuje się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w konkretnych sprawach. Mija 87 lat od podpisania w Moskwie paktu o wzajemnej nieagresji Niemiec i Związku Radzieckiego, gdyby doszło do działań wojennych. Część jawna paktu była traktatem wojskowym, w którym Niemcy i ZSRR deklarowały wzajemną nieagresję oraz zachowanie neutralności na wypadek, gdyby druga strona stała się przedmiotem działań wojennych ze strony państwa trzeciego. W tajnym protokole mocarstwa uzgodniły i zapisały podział stref wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej.
4: Pakt między Hitlerem i Stalinem gwarantował obu dyktatorom wiele korzyści politycznych. Hitler tym układem zyskiwał sobie bezpieczeństwo po ataku na Polskę, mówi historyk IPN profesor Jan Szumski.
5: Hitler nie mógł sobie pozwolić na uderzenie na Polskę bez zapewnienia sobie tyłów.
4: Z kolei Stalin liczył na odzyskanie stref wpływów w Europie Wschodniej, tłumaczy dr Paweł Kosiński z IPN.
6: Rzesza Niemiecka i Związek Radziecki ustaliły strefy wpływów. Generalnie to był rozbiór Polski i państw nadbałtyckich.
4: Niemcy zapisy umowy zaczęli realizować 1 września 1939 roku. Sowieci 17 września, wkraczając na kresy II Rzeczypospolitej, oba mocarstwa w ten sposób podzieliły między sobą Polskę. Witold Banach, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Dzięki wprowadzeniu w Polsce systemu kaucyjnego w lasach jest znacznie mniej plastiku, zauważa wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia Paweł Promian. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że zmiana widoczna jest na pierwszy rzut oka.
8: Takie dane potwierdzają choćby Lasy Państwowe, które wydają co roku olbrzymie kwoty na sprzątanie. W 2025 roku Lasy Państwowe wydały 30 milionów złotych na sprzątanie. Taka kwota pozwoliłaby na zakup 44 w pełni wyposażonych karetek pogotowia.
0: Według danych przekazanych przez EkoUnię w Polsce mamy 60 tysięcy punktów zbiórki i 17 tysięcy butelkomatów. 88% opakowań objętych systemem kaucyjnym trafia do automatów. To szansa dla czytelników, by wrócić do opowieści z dzieciństwa albo znaleźć brakujący tytuł ulubionej serii. W Bibliotece Elbląskiej trwa kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Na czytelników czekają publikacje ze wszystkich dziedzin, zapewnia Adam Przesław z biblioteki.
9: Beletrystyka to trochę piękna dla dzieci, około 6 tysięcy. Jutro dołożymy po prostu nowe.
10: Literatura taka starsza, bo bardziej mnie interesuje. Nie jestem fanką fantastyki ani takich nowszych, bo uważam, że trochę za prosty język to jest dla mnie i mnie to nudzi.

0: ci trochę. W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta, mam Tolstoja i Markeza.
1: I kryminały, i obyczajowe.
2: A dziś kiermasz potrwa od 11 do 15. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Coraz bliżej jesień i widać to już w pogodzie. W całym kraju może dziś popadać, a na północy zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: W Polskim Radiu 24 gość Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampania przeciw homofobii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiać o tym, co jutro się stanie faktem, bo od 23 sierpnia wchodzą nowe zasady dla par jednopłciowych. W każdym urzędzie cywilnym, Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, teoretycznie będzie możliwa transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Mówię teoretycznie, bo mam takie przeczucie, że w praktyce to wcale nie musi być norma.
6: Mamy nadzieję, że faktycznie jutro, a tak naprawdę od poniedziałku, kiedy urzędy stanu cywilnego ruszą z nowymi dokumentami, z nowymi systemami, będą w stanie i będą chętne faktycznie przeprowadzić transkrypcję parom jednopłciowym. Jednakże widzimy, że jest tu grupa upolitycznionych w jakiś sposób urzędów, które mówią wprost, że nie będą takich aktów transkrybować albo że będą utrudniać te transkrypcje, z czym już widzimy na przykład, że dzieje się to chociażby w Lublinie.
5: Bo nawet kiedy słyszę premiera Donalda Tuska w tym tygodniu, który no może nie zachęca, ale wskazuje, że jest taka możliwość, że nie trzeba tej procedury, tej transkrypcji wykonywać w miejscu swojego zamieszkania, tylko no, podejrzewa, że będzie takie zjawisko jak ta turystyka, prawda, transkrypcyjna, bo nie chcę powiedzieć turystyka małżeńska. No to już daje nam sygnał, że nie w każdym urzędzie stanu cywilnego, nie w każdym samorządzie, nie w każdej gminie w Polsce to będzie mile widziane.
6: Owszem, możemy tak mówić i faktycznie nie ma regionalizacji, więc tutaj jeśli są przetarte te szlaki, to też na pewno urzędnicy w tych miastach będą bardziej skorzy i bardziej świadomi, ale jednocześnie też słyszymy dużo głosów ze strony urzędników, że jak już będą wprowadzone te nowe formularze, to też dla nich jest jasność, jak oni mają robić, bo w tym momencie, jak próbują transkrybować nawet, no to wyskakują błędy w systemie i to jest ta kluczowa zmiana, do której tutaj dochodzimy. Ważne jest, żeby faktycznie coraz więcej osób transkrybowało swoje małżeństwa, żeby urzędnicy mogli się z tym oswoić, żeby państwo mogło się z tym oswoić. Już w tej chwili mamy ponad 180 par jednopłciowych zarejestrowanych w Polsce.
5: Jaka może być skala tego zjawiska?
6: Wiem, że kilkadziesiąt co najmniej par też zawiesiło swoją transkrypcję i planuje ją złożyć właśnie ponownie w przyszłym tygodniu. Czyli już w sierpniu na pewno przebijemy 200 par. To z każdym dniem dowiaduje się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją i nie wiem, może dobijamy do 1000 w tym roku.
5: No tylko, że pozostaje taki pewien, wyobrażam sobie, niedosyt, bo na ślub za granicą pewnie mogą pozwolić sobie nieliczni.
6: Zdecydowanie to prawda. I tutaj zarówno jest problem językowy, jak i finansowy. Nie ukrywajmy, że ślub za granicą często jest dużo droższy niż ślub w Polsce. Ale też to jest często ślub samotny. I dużo osób mówi o tym, że jedzie nawet zrobić ten ślub, ale czuje się samotnie, bo nie może zabrać ze sobą rodziny, nie ma pieniędzy, żeby te osoby bliskie z nimi były, a chcą celebrować to, chcą celebrować z rodzinami, z bliskimi, ze znajomymi, z sąsiadami i niestety jest to im odbierane, więc tutaj wiele problemów.

0: problemów się nakłada, ale widzimy też, że osoby już nie chcą czekać na kolejną ustawę, nie chcą czekać na kolejne rozwiązanie. Starają się faktycznie jak najszybciej, jak najłatwiej to zorganizować. No i dlatego też nie oszukujmy się, że miasta przygraniczne niemieckie na przykład są tak popularne.
1: Na ile to jest rozwiązanie tymczasowe? Na ile to jest swego rodzaju proteza rozwiązania docelowego?
0: Na tyle, na ile polscy politycy będą odważni, żeby wprowadzić równość małżeńską w Polsce. Jest to rozwiązanie tymczasowe, dlatego że jednak jest to rozwiązanie, które pokazuje trochę tu, trochę tam. Mamy gwarancję od NFZ-u, mamy gwarancję od ZUS-u, ale jeszcze nie wiemy, co będzie w przypadku podatków i cały czas minister Domański i Ministerstwo Finansów mówi, że analizuje sytuację. Więc to wszystko jest w takiej zawieszeniu, w takiej tymczasowości, ale ludzie jasno też mówią, że przynajmniej czują, że idą do przodu, że po 20 latach związku mogą gdzieś pójść do przodu, mogą chociażby ubezpieczyć drugą osobę zdrowotnie na wypadek jakiegoś problemu.
1: Co transkrypcja zmienia?
0: Na ten moment transkrypcja zmienia po pierwsze takie uznanie, taką godność, że państwo polskie widzi ten związek, ale też zmienia bardzo przyziemne rzeczy. Już w tej chwili właśnie chociażby mamy sytuację, gdzie osoba może swojego małżonka, małżonkę zapisać do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli w razie gdyby były jakieś problemy ze zdrowiem, to ta osoba będzie chroniona. Może już w tym momencie zadbać o to, żeby w ZUS-ie ta osoba była także wpisana, czy tu w przypadku wypadku przy pracy, czy opieki w związku z jakąś sytuacją. Różne kwestie tego zabezpieczenia społecznego już są gwarantowane. I to jest ten początek. Dalej jest kwestia tego, czy podatki będą mogły być wspólnie rozliczane, czy w końcu ta absurdalna sytuacja, że wspólne mieszkanie trzeba będzie zapłacić podatek za to, że się odziedziczyło po zmarłym partnerze. To są kwestie, które poznamy zapewne w najbliższych miesiącach.
1: Co by było, gdyby? Co by było, gdyby był podpis prezydenta pod ustawą o statusie osoby najbliższej? Czym różniłaby się ta sytuacja osób decydujących się na transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą od tego statusu, który był zapisany w ustawie o statusie właśnie osoby najbliższej?
0: Przede wszystkim różniłaby się tym, że z jednej strony ustawa dawałaby jasność tej podstawy prawnej, która na pewno będzie gwarantowana. Czyli w tym momencie te wszystkie pary, które za granicą wzięły ślub, miałyby pewność, że to, co jest w ustawie o statusie osoby najbliższej, na pewno będzie gwarantowane. Ale jednocześnie wiemy, że małżeństwo idzie dalej i małżeństwo jest szerszym zakresem praw i obowiązków niż ustawa o statusie osoby najbliższej. I w tym momencie te pary będą żądać właśnie takiego szerokiego wachlarza praw i obowiązków dla siebie w Polsce.
1: Środowisko osób, których dotyczy to prawo, o których rozmawiamy, przyjmuje ten stan dzisiejszy z satysfakcją, czy jednak towarzyszy wam rozczarowanie?
0: Satysfakcją na pewno przyjęta by była znowu ustawa o równości małżeńskiej. Na pewno jest to jakieś rozwiązanie, które zadowala. Też mówiąc tak osobiście, jest to rozwiązanie, które pomaga na co dzień, ale to cały czas nie jest koniec tej sprawy. To cały czas nie jest pełne uznanie przez państwo. To cały czas jest trochę praca na jakimś tutaj orzeczeniu sądu, tutaj jakimś rozporządzeniu, na ulotności chwili, ale to jest też to, na co musimy w tej chwili, z czego musimy skorzystać, bo nie mamy innej opcji.
1: No właśnie, nie byłoby tej naszej rozmowy, nie byłoby tej zmiany prawa, zmiany rozporządzenia, jeśli chodzi o transkrypcję aktów małżeństwa, gdyby nie orzecznictwo sądowe. Czyli można powiedzieć, tak w skrócie i kolokwialnie, że to sądy załatwiły parom jednopłciowym to rozwiązanie, bo woli politycznej cały czas, jeśli o to chodzi, nie widać, nie ma.
0: Tak, jakby zdecydowanie sądy odegrały tu kluczową rolę.
1: I te europejskie, i te krajowe.
0: Tak, i no, na

0: Naczelny Sąd Administracyjny, jeszcze wyznaczając termin wdrożenia wyroków, także pokazał, jak szybko musi rząd pracować, żeby wdrożyć jakieś rozwiązania. Przypomnijmy, że pierwotne rozmowy o rozporządzeniu zakładały dużo dłuższe vacatio legis. Natomiast tutaj myślę, że jest bardzo duża różnica w zależności od tego, gdzie spojrzymy na to spektrum polityczne i słyszymy już chociażby od Lewicy, która wcześniej próbowała tą szerszą ustawę o związkach partnerskich zaproponować, później ustawę o statusie osoby najbliższej, że te kroki idą do przodu. Jednocześnie cały czas mamy prezydentów, którzy tego typu rozwiązania blokują. I to są rozwiązania, które ułatwiłyby życie tysiącom Polaków. Czemu chcemy to blokować?
1: Akceptacja społeczna?
0: Akceptacja społeczna dla związków partnerskich już dawno przebiła wszelkie możliwe góry i mamy tutaj 70-80% zależności od sondaży. Dla równości małżeńskiej już jesteśmy na etapie powyżej 50%. To jest moment, w którym Włochy zdecydowały się całkowicie zmienić prawo, tak żeby rozpoznawać te pary. To jest moment, w którym Polska też powinna zmienić to prawo. Jednocześnie, co jest ciekawe, weto prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej jest jednym z najbardziej krytykowanych społecznie wet i w badaniach opinii publicznej wychodzi, że to była zła decyzja.
1: Skąd ten opór?
0: Ciężko tu powiedzieć, bo ten opór przestaje wyglądać jako sensowny ze względów politycznych, ze względów jakiegoś elektoratu, bo ten elektorat wcale nie jest tak twardy i tak homofobiczny, jak mogłoby się wydawać. Raczej są to jakieś ostatnie podrygi tradycjonalizmu, ostatnie wspomnienia o tym, że tutaj są jakieś myśli o tym, czym jest rodzina, ale rodziny się zmieniają. Ile mamy w tej chwili rodzin, gdzie samotna mama wychowuje dziecko z babcią? Ile mamy rodzin, gdzie osoby nie mają małżeństwa, bo nie czują, że to jest rozwiązanie dla nich? Polska się zmienia, Polacy i Polki się zmieniają. Politycy też powinni się zmienić.
1: Rozmawiamy na ten temat tuż przed rozpoczęciem takiej faktycznej kampanii wyborczej. Może nie takiej już ogłoszonej przez Państwową Komisję Wyborczą. No ale wszyscy zdajemy sobie sprawę i wszyscy przeczuwamy, że kiedy skończą się wakacje, zacznie się wrzesień, zacznie się nowy sezon polityczny, no to zaczniemy funkcjonować w tych realiach już kampanijnych przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Czy to również będzie jeden z tematów tej kampanii i czy to dobrze, gdyby tak się stało?
0: Jeśli to będzie temat kampanii, że politycy wyciągną wnioski i zauważą, że źle było, że atakowali osoby LGBT i że w tej chwili polskie społeczeństwo chce rozwiązań prawnych dla swoich bliskich, dla swoich przyjaciół, sąsiadów, to byłaby warta ta refleksja. Niestety obawiam się, że cały czas klasa polityczna funkcjonuje w takiej narracji budowania wroga, narracji tworzenia konfliktu, która tylko dzieli nas jako społeczeństwo. I tutaj na ten moment nie czuję, że widzą tą kalkulację polityczną, że atakowanie osób LGBT znowu może im coś dać, ale niestety często chwytają po najniższe narzędzia do tworzenia tego konfliktu.
1: Czyli to jest znowu, i to może być znowu temat, który będzie polaryzował wyborców, polaryzował polskie społeczeństwo.
0: Myślę, że będą próbować. Badania mówią, że ten temat już w żaden sposób nie polaryzuje, ale trochę właśnie chwytając się brzytwy, niektórzy, szczególnie bardziej radykalni politycy, mogą próbować wykorzystywać ten temat dla tej polaryzacji, dla tak naprawdę kłócenia nas ze sobą w społeczeństwie.
1: To jak o tym mówić, żeby tego celu nie osiągnąć negatywnego?
0: Myślę, że mówić o tym przez pryzmat faktycznych doświadczeń i faktycznych żyć osób. Mówić o rodzinach tęczowych, które już żyją pomiędzy nami, o swoich sąsiadach i bliskich, dla których te sprawy są ich codziennością i też trudami życia codziennego. Mówić o tym, jak brak rozwiązań prawnych w tej chwili utrudnia chociażby zadbanie o bezpieczeństwo, zadbanie o zdrowie osób, które żyjemy, ale jeśli ktoś na przykład bardziej ceni

0: sobie gospodarkę polską i cieszy się, że gospodarka polska się rozwija, to zwróci też uwagę, że Polska traci miliardy na homofobii.
1: Nie wolno o tym mówić biało-czarno, ale też nie można mówić tylko w różowych barwach, prawda? Trzeba do tego tematu podchodzić odpowiedzialnie i też... No właśnie, nie w taki cukierkowy, różowy sposób, bo mówimy o konkretnych problemach konkretnych osób. Czy z tym się wiążą też jakieś zagrożenia, jakieś wyzwania?
0: Czy z miłością dwóch osób mogą się wiązać jakieś zagrożenia? Jakoś nie wyobrażam sobie, że w tym momencie te zagrożenia są faktyczne. Nie wyobrażam sobie, że te zagrożenia stojące i tworzone przez polityków są prawdziwe, aczkolwiek faktycznie warto opowiadać o prawdziwych historiach i o tym, jak to wpływa na codzienne życie.
1: Niko Czerwiński, osoba dyrektorska kampania przeciw homofobii, był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Dziś zaprosiliśmy do studia pana doktora Konrada Harasim, Centrum Badań i Nauki Biznesu ŻAK. Witam pana bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
3: Panie doktorze, czy ma pan jakiś zawód techniczny, na przykład technik ślusarstwa?
4: Czy ja mam jako, tak, że posiadam,
3: tak,
4: u siebie w CV moim?
3: Tak.
4: No niestety nie. Nie dał mi los takich zdolności.
3: Dlaczego się pytam? Bo to jest jeden z zawodów, gdzie pracownicy są bardzo poszukiwani. Naprawdę. Ślusarzy nie mamy, spawaczy nie mamy. To są zawody, które na razie nie są zawodami być może modnymi, albo nie ma odpowiednich placówek, które by młodych ludzi uczyły.
4: Placówki polikwidowano, bo one istniały przede wszystkim przy dużych zakładach pracy.
3: Szkoły przyzakładowe.
4: Przyzakładowe tak zwane były. Nie na potrzeby.
3: To dla tych młodszych słuchaczy, tych którzy tego nie znają.
4: Którzy tego nie rozumieją, tak, nie znają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w pewnym momencie 59 albo 1000 reforma edukacji zaproponowała zlikwidowanie w ogóle kształcenia zawodowego, bo okazało się, że jest niepotrzebne, musimy kształcić ludzi w liceum. I wróciliśmy do tego dosyć nieudolnie w taki sposób, że mamy szkoły wielozawodowe, czyli w jednej klasie jest ileś tam zawodów, na przykład 17. I oni mają 3 dni nauki.
3: I 17 uczniów?
4: Nie, no 30 uczniów, nie, 17 zawodów i tam się to mija. Mają tam 3 dni nauki przedmiotów ogólnych, 2 dni zawodowych i praktykę. I jakie mają te praktyki? Takie, gdzie są okoliczne zakłady pracy. Więc są to piekarze, hotelarze, cukiernicy, ale już nie szewcy, już nie spawacze, już nie tokarze, nie stolarze, bo te zakłady duże poumierały. Więc żeby takie kształcenie prowadzić zgodnie z założeniem ustawy, to trzeba tym ludziom zapewnić praktykę. Nie mamy gdzie tej praktyki zapewniać. Jednocześnie barometr rynku pracy, który wskazuje na zapotrzebowanie zawodów danych, kształcenia w danych zawodach, wskazuje duże zapotrzebowanie na spawaczy, czy na ślusarzy, czy na opiekunów medycznych.
3: Czy hydraulików.
4: Hydraulików.
3: Bo teraz doszliśmy do czegoś, co było kiedyś niewyobrażalne, dlatego że zawsze się mówiło w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, że hydraulik to jest po prostu książę rzemieślników.
4: Tak jest.
3: Bo zarobki hydraulika są w Stanach, czy w Europie Zachodniej były ogromne. Nagle okazało się, że mamy podobną sytuację teraz w Polsce.
4: No, w Polsce hydraulików nie ma, bo ich nie kształcimy. Ale wie pan, w Polsce też nie ma szklarzy.
3: Aha.
4: Też ich nie kształcimy. Były 2 techniki szklarskie w Polsce, obydwa upadły. Były szkoły przetwórstwa drewnego, też upadły. Były szkoły pielęgniarskie. Też poupadały.
3: No teraz pielęgniarstwo jest po maturze jako studia wyższe.
4: Studia wyższe. Tak samo ratownictwo medyczne jako studia wyższe. Natomiast czy to tak zachęca tych ludzi do tych studiów, to...
3: Chociaż powiem panu tak, czytałem kilka tekstów na ten temat dotyczących właśnie preferencji młodych ludzi. No i okazuje się, że część młodych ludzi, część młodych Polaków

0: którzy rozważają, co dalej po szkole podstawowej, to część Polaków młodych decyduje się na szkołę, która da im konkretny zawód, bo już właściwie wyższe studia no, dają poczucie no, ambicjonalne, takie, że się dobrze czuję, że skończyłem dobre studia, no ale nie dają czegoś, co daje zawód, czyli dobra profesja, czyli szybko pieniędzy.
1: Ja im się nie dziwię. Natomiast problem polega na tym, nawet na terenie tu dużych powiatów okolicy Warszawy, że tych techników wcale dużo nie ma. Tego kształcenia takiego konkretnego, które dawałoby zawód średni, taki klasyczny, tak? Technik tam, nie wiem, kolejarstwa, czy technik maszyn roboczych. No, to po prostu poznikało i odbudować to na powrót jest bardzo ciężko.
0: Ja należę do pokolenia, które jeszcze pamięta zasadnicze szkoły zawodowe, trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. No i część moich znajomych ze szkoły podstawowej, wczesne lata 70. No właśnie szła do tych zawodówek, bo one dawały szybko zawód. No poza tym niektórzy stwierdzali, a to zobaczymy, co dalej będzie. No potem można było zrobić dwuletnie technikum w różnych trybach, w dziennym albo w zaocznym, czyli wieczorowym właściwie, nie zaocznym. I no a potem no, to matura ewentualnie, ale bardzo wielu wtedy wykwalifikowanych pracowników mieliśmy, chociażby tych ślusarzy czy tokarzy.
1: Czy budowlańców.
0: Czy budowlańców.
1: Był taki system, ja chodziłem do liceum ogólnokształcącego, ale w zespole szkół, gdzie było właśnie zasadnicza szkoła zawodowa, później można było pójść do technikum, bądź szklarskiego, bądź przemysłu drewnego, bądź budowlanego. I tam bardzo dużo ludzi uczęszczało. I ci ludzie, ja spotykam ich no, gdzieś tam w życiu niektórych i im się wcale źle nie powodzi. No, oni poszli w ten zawód i sobie z nim poradzili. Albo z niego zrezygnowali, ale też im to dawało możliwość takiego mobilnego, dosyć szybkiego przejścia do czego innego.
0: No i mamy teraz problem, dlatego że ceny tych usług są bardzo wysokie, dlatego że tych wykonawców nie ma, więc normalne prawo rynku. No, dotyczy to tak samo lekarzy, prawda?
1: A, oczywiście.
0: Dotyczy to, uwaga, opiekunek osób starszych. Z tym mamy rzeczywiście ogromny problem i ten problem będzie narastał. Gościłem swego czasu panią, która się właśnie zajmuje tym profesjonalnie, ale się też profesjonalnie zajmuje takim stowarzyszeniem firm, które świadczą usługi właśnie opieki nad osobami starszymi. I dwie szybko historie. Jedna historia, gmina jakaś w Polsce zleciła właśnie opiekę nad osobą starszą w takim postpegeerowskim osiedlu. Ona nie mogła znaleźć żadnej profesjonalnej opiekunki, bo nikt nie chciał tam dojeżdżać. No a panie siedzące przed tym domkiem, przed tym bloczkiem PGR-owskim komentowały, że ona tam się kręci. No to ona zapytała się, czy może któraś z pań chciałaby za 1000 zł miesięcznie raz dziennie wpaść do tej pani i pomóc. No usłyszała wtedy, że za takie pieniądze to nie ma co.
1: To ich nie interesuje.
0: Nie interesuje, ale te panie nic nie robiły. A druga historia jest taka, że troszkę nasza administracja rządowa utrudnia pracę opiekunek, zwłaszcza za wschodniej granicy, a jest bardzo wiele chętnych, dlatego że wprowadza dość restrykcyjne przepisy administracyjne dotyczące opiekunek i możemy mieć problem, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się.
1: A, może to jest jedna rzecz, że się starzejemy. Druga rzecz, mamy lukę kadrową, jeśli chodzi o pielęgniarki. Średnia wiek polskiej pielęgniarki to jest 54 lata. Dziewczyny odchodzą na emerytury, bo to jest ciężka praca, panie pielęgniarki. Trzecia rzecz jest taka, że mamy silver economy, mamy starzejące się społeczeństwo, o czym pan mówi. I teraz tak, to szalenie dziwne ze strony naszego rządu, bo niech pan zobaczy.
0: Rządów
1: wszystkich. No, nie mówmy o polityce.
0: Nie mówmy, ale dlatego poprawiłem. Da, rządów.
1: A dziękuję. Rządów. To słusznie. Bo absolwenci szkół, które ja prowadzę, dostają taki dokument, który uprawnia je do pracy w całej Unii Europejskiej, a nawet w Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. I bardzo dużo osób, które tam się nieprofesjonalnie zajęło opieką medyczną osób,

starszych, bądź osób niesamodzielnych. Wraca do nas, do Polski, bo cykl kształcenia jest super. Tylko 1,5 roku. Bardzo szerokie kompetencje.

0: wstępne próbki do badań pobierać. Także te kompetencje się rozszerzają na skutek tego, że nie ma kto tego wykonywać.
1: I teraz sobie myślę, dlaczego kolejne rządy nie potrafią znaleźć recepty na to, żeby uruchomić z prawdziwego zdarzenia edukację zawodową. Bo przecież to, że brakuje ślusarza, który nam dorobi klucz, ale to przecież ślusarz to nie tylko klucze i zamki, to jest bardzo szeroka profesja. Dlaczego na przykład no, nie ma tych opiekunów osób starszych i osób, dla osób niepełnosprawnych, kiedy to jest rynek ogromny, gigantyczny. I tu można byłoby wymieniać jeszcze kierowcy ciężarówek, czyli kierowcy tirów, brakuje. Brakuje murarzy, brakuje elektryków, elektromechaników.
0: No i tych hydraulików.
1: I tych hydraulików i brakuje mechaników samochodowych.
0: Oczywiście.
1: No i uwaga, brakuje specjalistów IT. I to jest właśnie zastanawiające, dlaczego w dzisiejszych czasach w tych wszystkich informacjach dotyczących zawodów, gdzie są niedobory, specjaliści IT.
0: Specjaliści IT to zależy jak to rozumieć, ale specjalista IT to nie jest ktoś, kto jest konsumentem tego, co mu wypluje jakiś konkretny, tam nie będę reklamować, program. Specjalista IT to jest ktoś, kto umie tym zarządzać. I wydaje mi się, że tu chodzi o osoby, które zarządzają IT. Bo wie pan, okazuje się, że 5-letnie dzieci zaczynają być specjalistami IT, jak się tam dorwą do czegoś i sobie takie kompetencje przypisują. Natomiast jeśli chodzi o te... Bo pan powiedział o rynku, że rynek jest ogromny na takie usługi, czy na opiekę medyczną, czy na ślusarstwo i tak dalej. Rynek rynkiem.
1: No ale jest, rynek usług.
0: Rynek usług jest ogromny. Tylko, wie pan, to jest jedna rzecz, mówimy o rynku, mówimy o ekonomii, a zapominamy o społeczeństwie. Bo wiemy, że w ekonomii wpisane jest społeczeństwo. Tylko ci rządzący nie widzą potrzeb społeczeństwa w takim wypadku, skoro oni o to nie dbają. Nie słuchają potrzeb. Bo jeżeli mamy drugiego ślusarza, jeżeli nie mamy opiekunki do osoby starszej, jeżeli nie mamy opiekunki dziecięcej, jeżeli nie mamy hydraulika i płacimy za to krocie i nikt tego nie widzi, to albo my cicho krzyczymy, albo oni tego nie słuchają.
1: No dobrze, ale przed tym, jak zostali politykami, byli takimi normalnymi Kowalskimi, prawda? Więc ten brak tego specjalisty ślusarza, który zamontuje nowe zamki, czy zwiększy nasze bezpieczeństwo naszych zawiasów w naszych drzwiach, no, dotykało ich bezpośrednio.
0: No ale widocznie przestało to być dla nich problemem finansowym czy organizacyjnym.
1: No dobrze. A ile mamy szkół tak zwanych zawodowych w Polsce, wiemy?
0: Ale zawodowych, wszystkich zawodowych?
1: Tak.
0: Nie, w tej chwili nie będę panu wymyślać liczby, bo nie pamiętam dokładnie.
1: No dobrze, a...
0: No na pewno... Wie pan, powiem panu, bo to się zmienia. Każda klasa wielozawodowa jest kolejną szkołą zawodową. To już jest w ten sposób wykrzywione momentami, że w danym zespole szkół jest na przykład 4 czy 5 szkół zarejestrowanych, takich szkół wielozawodowych. Nie wiadomo, w jakim to jest celu robione, ale tak to jest. Dlatego te statystyki też nie mają trochę do końca znaczenia, bo na przykład teraz w czerwcu zlikwidowano 8 zawodów, które były w szkołach policyjnych, przeniesiono je do szkół zawodowych. Zlikwidowano to w czerwcu. Mamy we wrześniu...
1: Ale co, zlikwidowano w ogóle?
0: W ogóle zlikwidowano kształcenie pewnych kierunków w szkołach policjalnych.
1: Aha.
0: Przeniesiono je do szkoły właśnie zawodowej. To już to, jakby ta idea, o której mówimy, tak?
1: Tak.
0: Tylko wie pan, jeżeli to jest czerwiec, to my musimy do września mieć specjalistów, programy nauczania, podręczniki i tak dalej. To jest nie do zrobienia w tak krótkim czasie na poziomie profesjonalnym. Więc oni trafią znowu do klasy wielozawodowej. Nie będzie na przykład ogrodnika. Kiedyś było tak. Zawodówka ogrodnicza.
1: Była.
0: Nie. A on teraz będzie w szkole wielozawodowej, gdzie będzie miał kucharki.
1: Niedaleko stąd od budynku Polskiego Radia była szkoła ogrodnicza.
0: Tak. Chyba ostała się jeszcze na Poznańskiej gastronomiczna na szczęście, bo to taka też taka dosyć znana szkoła.
1: No i druga taka bardzo znana szkoła była też, była to szkoła krawiecka.
0: Tak.
1: Na Mokotowie.
0: Na Mokotowie. Ale to po prostu upadło. I teraz te osoby, które się chcą w tym zawodzie kształcić, trafią znowu do klas wielozawodowych.

0: No dobrze, ale teraz to są uczniowie.
1: Tak.
0: A nauczyciele są?
1: No właśnie, bo to jeszcze chodzi o nauczycieli.
0: Znaczy ja nie mówię nauczyciel polskiego czy
1: nie,
0: matematyki, ale nauczyciel zawodu.
1: Ale skąd ma być? Skąd on ma się wziąć? Jeżeli mamy, jeżeli zostaniemy przy tym ogrodniku, no to takim nauczycielem powinien być ktoś, kto skończył jakąś tam, no rolnictwo, tak, już nie chcę
0: ogrodnictwo.
1: Wymienić. Ogrodnictwo, architekturę zieloną, no tam sadownictwo, no bo tam przecież w takim ogrodniku to nie jest tylko pielęgniarek grządek, tak, tą uprawy i tak dalej. Więc tych specjalistów musi być kilku. Skąd oni się mają wziąć? Przecież osoba, która idzie na kształcenie takie kierunkowe, nie chcę wymienić nazwy szkoły, bo to nie o to chodzi, na ogrodnictwo albo na uprawę roślin tam pastewnych, czy tam nie wiem, jakichś innych, to on ma konkretną rzecz do zrobienia. On zrobi większe pieniądze gdzie indziej. Poza tym w tych szkołach już nie ma czegoś takiego, co było za naszych czasów. Panie redaktorze, jak się kończyło studia, to praktycznie na każdym kierunku można było zrobić tak zwane przysposobienie pedagogiczne. I proponowano darmo.
0: Tak, a na niektórych wydziałach był też podział
1: na tych nauczycielską i
0: nie nauczycielską.
1: Nie ma teraz czegoś takiego. Nawet ci ludzie nie mają takiej możliwości. Więc z łapanki będą łapani ludzie do tych szkół zawodowych, do kształcenia zawodowego, żeby oni tych ludzi kształcili. To będzie duży problem, bo dokładanie nam kolejnych wymogów, które musimy spełnić, jest dosyć takim zachowaniem, czy wręcz topieniem całej idei. No.
0: Ja pozwoli pan, że się nieco cofnę. Pamiętam, jak byłem w szkole górniczej. To były jako zwiedzający. A to był początek lat 70. I pamiętam, że ta szkoła górnicza to był zespół szkół, czyli było technikum górnicze i zasadnicza szkoła górnicza. Oczywiście w ramach Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, a tak zwana szkoła przykopalniana oczywiście. To nawet tam było laboratorium, czyli kawałek kopalni, w której ci uczniowie uczyli się obsługi maszyn, obudów i tak dalej. W takim laboratorium pod ziemią, no nie głęboko, no była taka możliwość. Ja myślę, do dzisiaj też szkoły górnicze są, no są.
1: Są.
0: Są, są.
1: Są, ale niech pan sobie teraz wyobrazi, że ma pan klasę 20 osób, jest tam, nie będę złośliwy, 10 zawodów. Ma pan budynek i ma pan przedstawiać 10 pracowni. Skąd pan to weźmie? 10 pracowni. Oddzielna dla fryzjerki, oddzielna dla hotelarki, oddzielna dla recepcjonistki, oddzielna dla ciastkarza i tak dalej. Oni nie, te szkoły już nie mają tych pracowni, o których pan mówi. Ja kończąc liceum ogólnokształcące, ale w zespole szkół były zajęcia i to nikt chciał, jeszcze nie chciałeś, musieli w nich uczestniczyć. Myśmy uczyli się dmuchać bombki, bo była taka możliwość, bo to było technikum
0: szklarskie. Świetny interes.
1: Teraz świetny interes byłby. Nie szło mi to jakoś tak, ale no tak to było. Wie pan, ważne jest też chyba to, że ludzie w pewnym momencie przestali się bać tej edukacji policjalnej, czyli zmieniać tego swojego zawodu, albo tego, że kiedyś tego zawodu nie zdobyli w jakiś sposób. I te szkoły policjalne dają im tą szansę taką bardzo dużą, bo jak czytam raporty NIK-owskie o tym zapotrzebowaniu albo o weryfikacji danych pracowników w danej branży, to tam widzę non stop i kwalifikacje. I faktycznie te kwalifikacje są istotne, ale dużo równie istotne, a nie wiem, czy nie bardziej są kompetencje. Chodziliśmy obydwaj do szkoły. Miał pan nauczycieli z kwalifikacjami?
0: Miałem.
1: A miał pan takich, którzy mieli kwalifikacje, nie mieli kompetencji? Bo ja miałem.
0: Miałem.
1: No właśnie. Więc to, że ma ktoś kwalifikacje, czyli kwit, to jeszcze nic. To jeszcze musi mieć kompetencje. Musi mieć zdolność wykonywania. I ta zdolność to jest ta funkcja, którą da się regulować, da się ją pogłębiać, da się to rozwijać. I właśnie to kształcenie policjalne daje taką możliwość, kiedy my o te kompetencje też musimy zadbać. Nie tylko kwalifikacje.
0: Ja sobie myślę tak, co to będzie, jak nagle nam zabraknie takiego zawodu, który był wieczny, to znaczy od momentu, kiedy wymyślono pierwsze takie urządzenie, czyli zegarmistrz. Bo przecież właściwie te zakłady zegarmistrzowskie nie tylko sprowadzają się do wymiany baterii w tych najnowszych zegarkach.
1: Powiem coś, za co zostanę ścięty pewnie w tym kraju.

0: połowa dzieci w podstawówce nie wie, co to jest zegarek i nie umie go obsługiwać.
1: Wiem, tylko tak. Wskazówkowy zegarek to jest tabula rasa.
0: W liceum czasami też nie wiedzą. Jak mówię, że kończymy lekcję, bo jest za kwadrans, już nawet nie wiem, za 15 druga. Więc wie pan, powiem panu tyle, nie martwi mnie to. Szkoda mi tylko starych zegarków, bo je bardzo lubię, ale widzę problem gdzie indziej.
1: To może by tak zaapelować do tych, którzy rządzą i zajmują się edukacją, żeby przyjrzeć się temu, żeby się nie zdarzyło tak w przyszłości, że obudzimy się z ręką w nocniku. Ale nocników też nie będzie, bo trzeba będzie być specjalistą.
0: Musi być ktoś, kto je opróżni.
1: Chociażby nakładania emali na ten sprzęt. Na ten,
0: no teraz są plastikowe, jednorazowe, wie pan, to już nie ma tych emali, ale myślę, że my już się budzimy z ręką w nocniku, niestety, bo wie pan, na przyjęcie do domu opieki czeka się bardzo długo. Rodziny nie mają przestrzeni, umiejętności, zdolności, warunków lokalowych do opieki nad osobą starszą.
1: I jeszcze schorowaną.
0: Wiecie co, no po prostu kraj gubi tych ludzi. Ludzi, którzy dla tego kraju pracowali. Nikt tego nie słyszy. Nikt tego nie słyszy, nikt tego nie widzi. Standard opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi się bardzo w Polsce podniósł. Ponieważ pojawiło się właśnie opiekun medyczny, który gdzieś tam łata te dziury. Ale to jest łatanie dziur. Jak mam zaapelować? Zaapeluję w taki sposób. Niech te osoby usiądą na chwilę bez telefonu i pomyślą, co będzie, jak one będą musiały ten nocnik dostać. Kto im go poda?
1: No i potraktujmy jako puentę naszej rozmowy dr Konrad Harasim, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK. Pesymistycznie, doktorze, nieco, no ale cóż, takie życie.
0: Takie życie. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia, pan Paweł Pomian. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, no, nie da się ukryć, że widzimy w lasach i na plażach i w rzekach zresztą też jest czyściej. No, to dzięki temu, że nie widzimy tam puszek, nie widzimy tam plastikowych butelek, oczywiście tych, które w systemie kaucyjnym są. Ale czy ten wizualny sukces znajduje potwierdzenie w twardych danych od operatorów systemu? Jaki procent plastiku i tych puszek faktycznie wraca dziś do obrotu?
4: Tak, dane, które mamy, ale też obserwacje, które mamy również z takich społecznych zbiórek, potwierdzają to, że faktycznie tych opakowań objętych systemem kaucyjnym nie widać, czyli nie widać plastikowych butelek i puszek w przestrzeni publicznej. Takie dane potwierdzają choćby Lasy Państwowe, które wydają co roku olbrzymie kwoty na sprzątanie. W 2025 roku Lasy Państwowe wydały 30 milionów złotych na sprzątanie. I tutaj taka kwota pozwoliłaby na zakup 44 w pełni wyposażonych karetek pogotowia. Także mówimy tutaj o olbrzymich kosztach sprzątania, które musimy ponosić my wszyscy, czy to spółki, takie jak Lasy Państwowe, czy to samorządy, tak? Te na przykład górskie, nadmorskie, tam gdzie ten ruch turystyczny jest wzmożony i szczególnie wakacje pokazały dobrze to, z czym sobie radzimy i z czym sobie nie radzimy. Dane z systemu kaucyjnego pokazują, że Polacy zaczęli faktycznie korzystać. Według badań opinii publicznej, no to już ponad 60% regularnie korzysta z systemu kaucyjnego. I to przekłada się na konkretne liczby. Do lipca zwrócono 3,2 miliarda opakowań, a w samym lipcu zwrócono 900 milionów opakowań. Także z miesiąca na miesiąc teraz ten wzrost jest dużo większy niż obserwowaliśmy to, jak system wystartował.
3: A czy ten system kaucyjny zmienił mentalność konsumentów, zmienił ich nawyki i jak się ma

0: szybkość, z jaką on te nawyki zmienia do wcześniejszych szacunków?
1: No zdecydowanie, no tutaj ta zachęta ekonomiczna, tak, ta kaucja, która została nałożona na opakowania, jest głównym takim motorem, który napędza ten system, bo nawet jeżeli ktoś takie opakowanie wyrzuci gdzieś w przestrzeni publicznej, czego nie powinien robić, no to jest duża szansa, że ktoś inny, chcąc zarobić, to opakowanie podniesie i zaniesie do butelkomatu. Także ma ten system takie duże zadanie edukujące poprzez to, że pokazuje nam, że śmieci, które zostawiamy, mogą być cenne, mogą stać się cennym surowcem, który jeżeli trafi do recyklingu, tak, jeżeli zaniesiemy go do butelkomatu, to mamy bardzo czysty surowiec, dużo czystszy niż wyrzucając taką butelkę czy puszkę do kontenera, choćby na odpady te takie do żółtego kontenera, tak? Także tutaj mamy w 100% w zasadzie czysty surowiec, który może trafić bezpośrednio do recyklingu, a nie trafi do spalarni, jak większość odpadów zmieszanych, czy nie zostanie wyrzucony do lasu, czy do rzeki.
0: A ja pamiętam, panie prezesie, że jeszcze zanim ten system kaucyjny wprowadzono, to branża handlowa bardzo narzekała na duże koszty wprowadzania butelkomatów. Czy z perspektywy czasu te inwestycje już się zaczynają zwracać i biznesowo, i wizerunkowo?
1: No tak, no oczywiście te butelkomaty zaoszczędzają wiele pracy z sklepom, pracownikom, ale też dane pokazują, że tych butelkomatów bardzo szybko przybywa. Mamy 60 tysięcy punktów zbiórki w Polsce, mamy już 17 tysięcy automatów i 88% opakowań oddawanych jest właśnie w automatach. To pokazuje, że konsumenci cenią sobie tą wygodę. Oczywiście tych butelkomatów wciąż jest za mało. No i jest oczywiście też ten problem, że teraz będziemy dyskutować o tym, czy wprowadzić również szkło do tego, tak? Także butelkomaty będą musiały być w przyszłości również dostosowane do zbierania szkła.
0: A no właśnie, panie prezesie, no bo w sumie to doszliśmy do momentu, w którym szkło, w teorii materiał najbardziej szlachetny i przyjazny środowisku, stał się jego najgorszym wrogiem, no, odpadem w przestrzeni publicznej. To świadczy o tym, że nie przemyślano tego na początku, to była jakaś dziura w legislacji, czy może, biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, jaką jest system kaucyjny, no inaczej się nie dało, trzeba było to robić stopniowo, krokami.
1: No właśnie, o ile tutaj dochodzimy do ciekawych wniosków, o ile te opakowania objęte systemem kaucyjnym, czyli puszki i butelki plastikowe, zostały objęte systemem i faktycznie zniknęły z przestrzeni publicznej, o tyle obserwuje się coraz więcej porzuconego szkła. Szkła jednorazowego, czyli takiego, które w większości występuje na rynku. Butelki po piwie, butelki te małe po alkoholu, słynne małpki, tak, które konsumenci często wypijają na miejscu i one lądują gdzieś w krzakach, w parkach, w lasach. Jest to gigantyczny problem i z wielu względów, choćby z tego, że szkło jest ciężkie, tak, ciężkie, no ale no, to jest olbrzymia luka i tutaj ewidentnie ustawodawcy, tak, ministerstwo od początku wiedzieli, że to jest duży problem i organizacje ekologiczne bardzo mocno tutaj zabiegały, żeby włączyć szkło. Niestety, jak wiemy, w butelkach szklanych bardzo często jest to sprzedawany alkohol, czyli branża alkoholowa, browary, no i niestety wylobbowały sobie tutaj mocne wsparcie ze strony tego prawa w postaci właśnie nieobjęcia tego szkła systemem kaucyjnym. Prace mają ruszyć na jesieni, aczkolwiek obawiam się, że będą trwały one zbyt wolno w stosunku do tego, jak wielki mamy problem ze szkłem jednorazowym.
0: Bo pan już poruszył ten wątek, ale jeszcze chciałbym wejść w to nieco głębiej, no bo główny argument przeciwko kaucjonowaniu szkła jednorazowego, no to jest waga surowca i problemy z jego magazynowaniem. Podobne były, jeśli chodzi o miejsce, podobne były obiekcje.

0: przed wprowadzeniem tej kaucji na butelki plastikowe. No ale rzeczywiście tu jeszcze dochodzi do tego waga i fakt, że to szkło może się rozbić. No to biorąc pod uwagę to, jak działa dzisiejsza technologia logistyczna, to jest wciąż argument nie do przeskoczenia. To też będzie jeden z tych argumentów, które będą spowalniały dołączenie tych szklanych butelek. I czy rzeczywiście logistycznie, no weźmy pod uwagę sieć popularnych sklepów z zielonym logiem, które można spotkać na każdym rogu. Czy tam się jeszcze uda zmieścić albo rozbudować te butelkomaty tak, żeby przyjmowały rzeczywiście szklane butelki?
1: No, przede wszystkim małe sklepy dołączyły do tego na zasadzie dobrowolności, czyli to, co pan redaktor tutaj mówi, że te małe sieciowe sklepy bardzo chętnie do systemu dołączyły i dobrze, aczkolwiek trzeba pamiętać, że te małe sklepy nie muszą dołączać do systemu kaucyjnego, ale dobrze, jeżeli to robią, bo budują taką więź z konsumentem, że możemy w sklepie, który jest najbliżej, oddać, a nie musimy gdzieś daleko jechać, szczególnie jeżeli ktoś nie ma na przykład samochodu. Uważam, że system bez problemu można rozbudować o szkło. Szczególnie te większe sklepy mogłyby przyjmować butelki szklane, a już teraz część przecież butelek wielorazowych jest objęte systemem. No i to też jest to, że ważne jest, żeby myśleć o tym, jak to dobrze logistycznie rozwiązać. No mamy tu dwa typy takich opakowań szklanych. Pierwsze to są opakowania wielorazowe i tutaj producenci jak najbardziej mogliby wejść mocniej w ten sektor opakowań szklanych wielorazowych, czyli takich z porządniejszego szkła, które można odebrać, umyć i ponownie napełnić napojem. To jest najbardziej ekologiczne, tak, bo wielokrotnie wykorzystujemy te same opakowanie i takie butelki już funkcjonują w części browarów. No i mamy drugą możliwość, czyli wszystkie opakowania szklane wrzucamy i tam w żaden sposób nie przeszkadza to, że takie opakowanie zostanie potłuczone, bo i tak w procesie ponownego przetopienia, no to w zasadzie ta stłuczka szklana jest nam konieczna, tak, żeby wyprodukować nowe opakowanie szklane.
0: Jeszcze jeden jest argument przeciw, na który wskazują ci, którzy nie chcą dołączenia szklanych opakowań do tego systemu. No i to rzeczywiście jest argument natury tego, że już mówiliśmy o wadze i o innej charakterystyce tych szklanych opakowań, no ale do odbioru nawet tej szklanej stłuczki tak zwanej potrzebna jest inna flota pojazdów. To kto zapłaci za ten dodatkowy łańcuch logistyczny? To będą producenci albo kto powinien zapłacić? Producenci, sieci handlowe? Czy my ostatecznym przypadkiem nie zapłacimy tego w cenie produktu? Oprócz tej kaucji, no to zapłacimy jeszcze koszt tego, że no rzeczywiście jest to o wiele bardziej kosztowne. Odwiezienie tego typu opakowań.
1: No tak, jest oczywiście szereg wyzwań logistycznych związanych z tym systemem, ale trzeba pamiętać, że nasz w ogóle system gospodarki odpadami jest robiony tak fragmentarycznie, tak? Przede wszystkim brakuje nam najważniejszej ustawy, prawa związanego z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, tak? Unia wymaga od tego, żebyśmy takie prawo przyjęli i wtedy byłoby dużo bardziej jasne i klarowne, kto ponosi koszty danych procesów, tak? Mamy system kaucyjny, mamy nowe rozporządzenie PPWR, które od sierpnia zaczyna obowiązywać i one dotyczy tego, że producent ma obowiązek pomyśleć, zanim wprowadzi opakowanie na rynek, jak zrobić, żeby było one najbardziej przyjazne do recyklingu lub do ponownego wykorzystania, tak? A brakuje tego takiego parasola w postaci ROP-u, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która właśnie obejmowałaby to, że producenci również partycypowaliby w kosztach opakowań, tak? Czyli ci, którzy faktycznie wprowadzają opakowania na rynek, ponosiliby tego koszty i byłoby to dużo bardziej udokumentowane i dużo mniejsza szansa przerzucenia kosztów na konsumenta.
0: No to spójrzmy teraz na

0: kolejne argumenty i kolejne jakieś nieszczelności tego systemu, bo o tym zrobiło się głośno. No, przedwczoraj i wczoraj zresztą też o tym głośno mówiono, pisała o tym Rzeczpospolita, mianowicie o omijaniu systemu kaucyjnego. Czy to też nie jest problem, bo choćby policja, która pilnowania porządku powinna strzec, no to policjanci zamawiają butelki, które są poza systemem kaucyjnym. Wszystko oczywiście odbywa się zgodnie z prawem, choć pokazuje, jakie problemy generuje system kaucyjny, bo tutaj chodzi o kwestie rozliczania, kwestie faktur, które to komendy wojewódzkie zwykle, które zamawiają takie duże partie wody, mają później. Czy nie dałoby się tego jakoś uszczelnić na tyle, żeby takich fiskalnych problemów nie było, a co za tym idzie, nie było też opakowań, których zwrócić się nie da w taki sposób przez te butelkomaty?
1: No myślę, że jak najbardziej to wymaga uszczegółowienia. Ostatnio też czytałem jakąś interpretację, czy jeżeli firma na przykład kupuje na jakąś konferencję czy na jakiś wyjazd studyjny butelki z wodą i później rozdaje je uczestnikom, no to co z kosztami tej kaucji, tak? Czy oni mają tę kaucję odliczyć, czy mają te butelki później zebrać? No nie, no tutaj stanowisko Urzędu Skarbowego jest jasne, że jeżeli dają taką butelkę, no to mogą koszty kaucji również wliczyć w koszty. Myślę, że podobnie może postąpić policja, tak? Czy inne instytucje, czyli te koszty kaucji wliczyć w koszt. Oczywiście to wymaga jakiegoś jednolitego stanowiska. Trzeba pamiętać, że jeżeli producent produkuje wodę w butelkach, które nie są objęte systemem kaucyjnym, ma do tego prawo, ale wówczas on ponosi tego koszty, co przekłada się też na cenę ostateczną produktu, tak? Czyli że ten koszt środowiskowy i tak jest wliczony, tylko jego forma jest i rozliczenie jest inne. Oczywiście im bardziej będzie powszechny ten system kaucyjny, im więcej typów opakowań, czy to właśnie szkło jednorazowe włączymy, czy też opakowania kartonowe, te tak zwane tetrapaki wielowarstwowe po sokach, po napojach, no tutaj też obserwujemy, że część producentów sklepów, drogerie przerzuciły się na te opakowania kartonowe. Warto rozważyć również włączenie ich do systemu kaucyjnego i wiem, że takie rozważania ministerstwo prowadziło. Nie wiem, czy trafią na jesień.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia, pan Paweł Pomian. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Blisko 8 tysięcy interwencji strażaków w związku z burzami. Nikt nie został ranny. Dwie osoby nie żyją. Roczne dziecko walczy o życie. To po wypadku w Krakowie. Finał turnieju WTA 1000 nie dla Igi Świątek. Polka musiała uznać wyższość amerykańskiej rywalki. Minęła szósta. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Prawie 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu. To bilans nawałnic, które wczoraj w nocy i nad ranem przetoczyły się nad Polską. Po południu pogoda się ustabilizowała, synoptycy odwołali większość ostrzeżeń.
2: W szczytowym okresie po nocnych i porannych nawałnicach bez prądu było ćwierć

0: miliona Polaków. W całej Polsce Straż Pożarna interweniowała prawie 8 tysięcy razy. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że najwięcej interwencji było na Mazowszu.
1: Tam ich było ponad 2700. Z kolei na Warmii i Mazurach tych zdarzeń było ponad 1300. W Kujawsko-Pomorskim było natomiast tych zdarzeń ponad 900, a na Podlasiu ponad 700. W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
0: Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany w wyniku nawałnic. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Tragiczny wypadek w Krakowie. Nie żyją dwie osoby potrącone przez samochód. Do szpitala trafiło okołoroczne dziecko, które walczy o życie. Do wypadku doszło wczoraj przed godziną 18, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepłe.
3: W przypadku dwóch osób dorosłych prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowani zostali następnie zabrani do szpitala w asyście strażaków. Do szpitala przetransportowano również dziecko, które w chwili przekazania było przytomne. Samochodem osobowym podróżowały cztery osoby w wieku około 20-25 lat.
2: W akcji ratunkowej uczestniczyło 20 strażaków. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora. To element szerszej strategii Karola Nawrockiego. Tak o decyzji prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan mówił profesor Arkadiusz Modrzejewski. Karol Nawrocki skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego i złożył własną inicjatywę ustawodawczą. To próba przejmowania kompetencji rządu przez prezydenta, ocenił politolog w Polskim Radiu 24.
4: Widzimy tutaj ewidentnie pewną strategię pana prezydenta, czyli budowania tak naprawdę nowego modelu systemu politycznego, gdzie za władzę wykonawczą odpowiedzialny będzie nie rząd i premier, ale prezydent. I tutaj przesunięcie tego akcentu z pałacu prezesa Rady Ministrów do pałacu prezydenckiego jest ewidentne.
2: Karol Nawrocki w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślił m.in., że w jego opinii projekt daje zbyt duże uprawnienia urzędnikom. W jego ocenie projektowane przepisy uderzyłyby bezpośrednio w przedsiębiorców. Teraz Bliski Wschód i zdecydowane słowa Teheranu pod adresem Donalda Trumpa. Irańskie władze oskarżyły prezydenta USA o wypowiedzenie wojny wszystkim narodom. To reakcja na kolejne sankcje oraz deklarację dotyczącą przejęcia cieśniny Ormus.
5: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu oświadczył, że najnowsze sankcje gospodarcze przeciwko Iranowi to kolonializm na pełną skalę i próba sprawowania eksterytorialnej suwerenności nad wszystkimi niezależnymi państwami członkowskimi ONZ. Wypowiedź jest reakcją na oświadczenie Trumpa, że każdy kraj, który prowadzi interesy z Iranem, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Jeśli groźba ta zostanie spełniona, dla Iranu oznacza to jeszcze większe kłopoty. Kraj mierzy się z inflacją wynoszącą oficjalnie 66%, a dotychczasowe sankcje i skutki wojny mocno pogorszyły warunki życia Irańczyków. MSZ ogłosił jednak, że nowe sankcje nie wpłyną na stanowisko reżimu, podobnie jak nie zrobiły tego te wprowadzone przez administrację Obamy. Irański MSZ nazywa deklarację Trumpa o cieśninie Ormus urojeniami. Wczoraj Donald Trump powtórzył je po raz kolejny. Trump sugeruje, że podstawą do takiego twierdzenia jest amerykańska blokada irańskich portów. Kontrolę nad cieśniną sprawują jednak Irańczycy, którzy w tej sprawie dogadują się z Omańczykami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
2: To było starcie godne finału. Iga Świątek odpadła z tenisowego turnieju WTA 1000 rozgrywanego w Cincinnati. Polka po blisko 3-godzinnej potyczce musiała uznać wyższość Amerykanki Jessiki Peguli. Raszynianka przegrała wyrównane spotkanie z wynikiem 5-7, 6-4, 4-6.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Po burzowej i wietrznej sobocie czeka nas nieco wytchnienia. Dziś opady możliwe głównie w centrum i na północy, na wybrzeżu może zagrzmieć. Temperatury od 17 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i silny nad morzem w porywach do 65 km na godzinę.
6: Klimat.
2: Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza w całym kraju. Obecnie blisko 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od godziny 11 do 13 obowiązują tzw.

0: na zielone godziny.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: A u Państwa jaki procent energii z czego pochodzi? Tak biorąc pod uwagę na przykład śniadanie, o ile takie śniadanie już zjedzone, albo czy kawa wypita, a może herbata. Ja dzisiaj jestem już po kawie i po śniadaniu, no ale pewnie jeszcze jakaś kawa przede mną. Mamy 6 minut po godzinie 6, dzisiaj niedziela, to 23 dzień sierpnia i 235 dzień tego roku. Słońce znajduje się dzisiaj w znaku Panny. Zeszło o godzinie 5.32, zajdzie o 19.45, no i ten dzień potrwa 14 godzin i 13 minut, choć trzeba przyznać, że też coraz ciemniej nam się już robi, więc powoli i ta jesień się pojawia, no i gdzieś w tle zima też się szykuje. Ale zanim o tej zimie, to jeszcze przecież sierpień mamy, więc na spokojnie. Imieniny obchodzą Apolinary, Filip, Róża, Wiktor i Zacheusz i tym osobom życzymy wszystkiego, co najlepsze w Polskim Radiu 24. A zaczynamy z Państwem spotkanie w składzie Anna Pałdyna, Rafał Roślik, Mateusz Dziekoński, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy z uśmiechem, tak jeszcze zerkam do reżyserki, czy wszyscy uśmiechnięci. Rafał się uśmiecha, Mateusz też się uśmiecha, nawet pomachał trochę, ale chyba tak, że nie do końca się uśmiecha, nie wiem. Ale jest uśmiech. Ania? Ania zajęta, ale też z uśmiechem, myślę. Zaczynamy polski poranek w Polskim Radiu 24. Pora teraz na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Babam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 23 sierpnia, 370 lat temu, położono kamień węgielny pod budowę protestanckiego kościoła pokoju w Świdnicy.
12: Zamysł cesarza Ferdynanda III był taki, żeby ta budowla z materiałów nietrwałych, takich jak glina, słoma, piasek i drewno, żeby przetrwała nie więcej niż 30-40 lat. I teraz biedny cesarz przewraca się gdzieś tam w grobie, ponieważ nie tylko ta budowla stoi, ale jest największą drewnianą świątynią w Europie.
11: Mówił biskup Waldemar Pyta, proboszcz świdnickiej parafii. Ćwierć wieku temu kościół został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W roku 1902 zmarł malarz Henryk Siemiradzki. Był między innymi twórcą kurtyny dla teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie.
13: Siemiradzki był przyrodnikiem z zawodu, był absolwentem Uniwersytetu Charkowskiego, ale również studiował rośliny i jego szkicowniki wczesne są zapełnione studiami roślin, owadów.
11: Przypomniała Aneta Biały z Muzeum Narodowego w Warszawie. W swoich dziełach Siemiradzki często odwoływał się do kultury antycznej. Dziś 103. rocznica urodzin pisarki i scenarzystki Zofii Posmysz. Rozgłos przyniosło jej słuchowisko radiowe Pasażerka z kabiny 45, na motywach którego powstał film Pasażerka w reżyserii Andrzeja Munka.
14: Gdybym ja dzisiaj pisała Pasażerkę i nie dla filmu, to ja bym ją na pewno napisała inaczej.
11: Przez wiele lat kierowała redakcją radiowej powieści W Jezioranach. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisano pakt o wzajemnej nieagresji Niemiec i ZSRR, który przeszedł do historii jako pakt Ribbentrop-Mołotow.
15: Stalin miał bardzo jasną i określoną wizję związaną z owym paktem Ribbentrop-Mołotow, paktem, który zachęcił Hitlera do wojny. Sądził, że wojna Hitlera z Zachodem będzie wojną, która osłabi i zdestabilizuje obie strony, osłabi świat zachodni i wtedy potężny Związek Radziecki rozszerzy swoje imperium także na Europę zachodnią. Tak więc dzień 23 sierpnia był czasem, w którym praktycznie rzecz biorąc, obaj dyktatorzy zdecydowali się na rozpętanie wielkiej awantury wojennej.
11: Przypomniał dr Janusz Osica. Dziś 87. rocznica urodzin aktora Edwarda Lindę Lubaszenko.
16: Jeden z nauczycieli postanowił nie przepuścić mnie do 5. klasy ze względu na słabą znajomość języka polskiego. I wtedy zdarzył się cud. Grupa uczniów tej 4. klasy poszła do dyrektora i zażądała, że chcą mieć w 5. klasie kolegę Edwarda Lubaszenkę, bo jest taki fajny kumpel.
11: Wspominał czasy szkolne dla radiowej dwójki. W czasie wojny Edward wraz z matką przy pomocy radzieckiego kapitana Mikołaja Lubaszenki przenieśli się do Archangelska. O swoim prawdziwym ojcu dowiedział się dopiero w dorosłym życiu. Na początku lat 90. postanowił dodać człon Lindę do noszonego nazwiska Lubaszenko.

0: 1942 roku rozpoczęła się bitwa o Stalingrad, jedna z największych batalii II wojny światowej.
1: Niemcy stosowali taktykę wypróbowaną jeszcze w czasie I wojny światowej, bo w gruncie rzeczy Stalingrad stał się gigantycznym Verdun. Bitwa stalingradzka stała się powtórzeniem bitwy pod Verdun, bitwy na wyczerpanie, na wyniszczenie, na zadanie przeciwnikowi jak największych strat.
0: Opisywał profesor Paweł Wieczorkiewicz. 23 sierpnia 1943 roku wojska niemieckie poniosły klęskę w bitwie na Łuku Kurskim.
2: Obrona sowiecka była znacznie twardsza. Po raz pierwszy sowieckie czołgi działały z tak niemałą energią. Rosjanie byli prawdziwymi artystami kamuflażu, dlatego wykrycie i zniszczenie ich artylerii okazało się wyjątkowo trudne.
0: Była to ostatnia niemiecka strategiczna operacja ofensywna na froncie wschodnim. 36 lat temu, 23 sierpnia 1990 roku, wschodnio-niemiecka Izba Ludowa wyraziła zgodę na zjednoczenie Niemiec. Zjednoczenie stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji 2+4. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki. W roku 2015 zmarł aktor Jerzy Kamas. Dużą popularność przyniosła mu rola Stanisława Wokulskiego w serialu Lalka.
3: Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było oryginalne i doskonałe.
0: Przez blisko 40 lat był związany z warszawskim Teatrem Ateneum. 6 lat temu odeszła wybitna humanistka profesor Maria Janion. Była autorką wielu prac dotyczących kultury polskiej XIX i XX wieku.
4: Przewaga poezji się utrzymuje w naturalny sposób w naszej literaturze i w naszej kulturze, ponieważ ona jest właśnie w taki sposób uformowana. Na przykład Czesi mają bardzo dobrą powieść, a poezja ich nie jest takiej miary jak nasza poezja. Także to jest po prostu rodzaj jakiegoś takiego naturalnego sukcesu naszego, że tacy jesteśmy.
0: W czasie II wojny światowej angażowała się w podziemne harcerstwo, a w latach 70. działała w opozycji antykomunistycznej.
5: Kalendarium historyczne.
6: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Mamy już 13 minut po godzinie 6, a teraz pora na audycję o klimacie.
7: Zmiana klimatu.
8: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Upały i ekstremalna pogoda. Czy mają wpływ na polski system energetyczny? Czy jest on gotowy na większe zapotrzebowanie prądu? I czy rzeczywiście w czasie upałów jest ono większe? Między innymi o tym Patryk Michalski rozmawiał z Kamilem Wolańskim, ekspertem w zakresie rynku energii elektrycznej Respect Energy.
9: Obecny miks energetyczny w Polsce składa się mniej więcej pół na pół z elektrowni konwencjonalnych i elektrowni odnawialnych. Mamy zainstalowane na koniec roku 2025, w systemie mieliśmy zainstalowane około 77 gigawatów mocy, z czego 40 gigawatów to były elektrownie zawodowe i aż sam się zdziwiłem tymi liczbami, ale 37,7 to były elektrownie opalane czymś, jakimś paliwem, tak? Czyli węglem kamiennym, węglem brunatnym, elektrownie gazowe. I 37,1 to były elektrownie wiatrowe i słoneczne,
10: czyli
9: więc
10: równiuteńko.
9: I tam mamy oczywiście jeszcze 2,4 elektrowni wodnych. Więc widzimy, że ten miks jest zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o same wartości mocy zainstalowanych.
10: To jak wyglądała produkcja energii, może uściśle? No bo lato kojarzy się z tym okresem, kiedy OZE szczególnie, czyli instalacje fotowoltaiczne czy wiatraki, działają zdecydowanie mocniej i intensywniej.
9: Tak, i tu są też ciekawe statystyki. Jeżeli chodzi o produkcję roczną, to widzimy, że w przypadku elektrowni wiatrowych i odnawialnych, to już ta proporcja jest dużo gorsza niż w przypadku mocy zainstalowanych. Wyprodukowanej energii elektrycznej ogółem w Polsce w roku 2025 mieliśmy 166 terawatogodzin. Z kolei OZE odpowiadały tylko za 42 terawatogodziny, co oznacza, że to już jest 1/4 tej energii wyprodukowanej. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, jak to wyglądało tego lata? Te proporcje są już lepsze. Tak, zgadza się, więcej energii w lecie jest produkowane ze źródeł odnawialnych. I lipiec tego roku charakteryzował się produkcją z farm wiatrowych na poziomie 14,99%.
10: I tu podobno mamy bardzo duży wzrost w porównaniu

0: przykład z lipcem ubiegłego roku.
1: Aż 50%.
0: O połowę wzrosła nam energia z wiatraków.
1: Tak jest. Natomiast to jest wynik raczej fluktuacji sezonowych, niż istotnego rozwoju mocy zainstalowanych w instalacjach wiatrowych.
0: Czyli po prostu mocniej nam wiało tego lipca.
1: Dokładnie. Ten lipiec był po prostu wieczny. Wszystkie poprzednie miesiące tego roku w porównaniu do poprzednich lat były wyjątkowo mało wieczne z kolei. Więc nie traktowałbym tego jako jakikolwiek wskaźnik mówiący o tym, że tego wiatru przybywa na przykład, tak, albo energetyka wiatrowa istotnie się rozwinęła w ciągu tego jednego roku.
0: Chociaż musimy zaznaczyć, że w lipcu uruchomiliśmy pierwsze wiatraki na Bałtyku, polskie wiatraki na Bałtyku, z których popłynął już prąd. No i tego prądu z morskich polskich farm wiatrowych w kolejnych miesiącach będzie coraz więcej.
1: Tak, to prawda. Zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną. A do tego jeszcze dochodzi taki czynnik, jak dużo większa wieczność na morzu. Tak? Czyli tej energii z farm wiatrowych na morzu jest produkowanych znacznie więcej niż podobnych mocy zainstalowanych na lądzie.
0: Wracając do tego naszego letniego miksu, czyli mamy energię z wiatru, która, jak wyczytałem, odpowiedziała na 15% zapotrzebowania na energię w lipcu. Znacznie więcej, no czy nieco więcej, mieliśmy ze słońca.
1: Tak, 21,37%. Czyli razem mamy tutaj już 35-36% wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych. Czyli proporcjonalnie względem tego, ile tej energii było produkowane w całym roku 2025, no lipiec charakteryzował się większą generacją ze źródeł odnawialnych.
0: A czy jest rzeczywiście tak, że im wyższa temperatura, tym większe zapotrzebowanie na energię?
1: Tak, jest to widoczne. Nałożyłem sobie dwa wykresy na siebie. Pierwszym wykresem był wykres temperatury w poszczególnych dniach, w poszczególnych godzinach. I drugim wykresem był wykres zapotrzebowania na energię elektryczną. I ku mojemu zdziwieniu właśnie te piki temperaturowe idealnie odpowiadały tym dniom, kiedy zapotrzebowanie było najwyższe. Co ciekawe, widać taką zależność, że zwiększenie zapotrzebowania największe jest wtedy, kiedy ludzie wracają do domów, kiedy kończy się praca, kiedy też fotowoltaika przestaje produkować i trzeba włączyć te klimatyzację i schłodzić mieszkanie. Te piki wówczas są naprawdę bardzo, bardzo duże i odpowiadają około 10% zapotrzebowania wcześniejszego, tak? Czyli w ciągu godziny, dwóch o 10% system musi więcej energii wyprodukować. To nie brzmi jak coś ekstremalnego, 10% to przecież nie jest tak dużo, tylko musimy na to nałożyć jeszcze jeden czynnik. Te 10% dodatkowej energii, która musi być wyprodukowana, musi zostać wyprodukowana przy spadającej produkcji z elektrowni fotowoltaicznych. Tak? Czyli tak naprawdę patrząc na samą produkcję z jednostek konwencjonalnych, które wcale nie są tak bardzo elastyczne i nie lubią raczej zmieniać obciążenia, no to jest to wyzwanie dla systemu, żeby to zapotrzebowanie pokryć.
0: To jak w takim razie to na nasz system energetyczny odpowiedział na to zapotrzebowanie, biorąc też pod uwagę, w jakich warunkach musiały pracować i instalacje OZE i elektrownie konwencjonalne?
1: Mieliśmy w czerwcu oraz w sierpniu trzy wezwania, okresy przywołania na rynku mocy.
0: Co to jest za sytuacja?
1: Rynek mocy to jest mechanizm, który ma zapewnić długoterminowo, że w Polsce będziemy mieli wystarczającą ilość źródeł wytwórczych, żeby pokryć zapotrzebowanie nawet w ekstremalnych warunkach. Rynek mocy zaczął obowiązywać. Te okresy przywołania mogą być wzywane przez operatora od 2021 roku. Przed tym rokiem, czyli przed rokiem 2026, takie wezwania miały miejsce raz w 2022 roku i raz w 2024 roku.
0: A w tym roku mieliśmy
1: A w tym roku
0: dwa
1: mieliśmy
0: razy.
1: Już trzy.
0: Trzy nawet, dobrze.
1: Mieliśmy już trzy. Dodatkowo jedno z nich trwało aż 5 godzin. To było najdłuższe wezwanie w historii do tej pory, więc widzimy, że było naprawdę w systemie ciężko.
0: To dlaczego do takiej sytuacji doszło? Co było jej przyczyną?
1: Zaczęliśmy tę rozmowę od wspomnienia o tym, jak system radził sobie w lecie i o tym, jak tego lata doświadczyliśmy ekstremalnych temperatur. I to jest właśnie ten powód. Ekstremalne temperatury sprawiają, że woda w rzekach jest coraz cieplejsza oraz jest jej coraz mniej.
0: A to ma znaczenie dla elektrowni konwencjonalnych, na przykład takich jak Kozienica czy Połaniec, które do chłodzenia swoich systemów wykorzystują wodę z rzeki, akurat w przypadku tych dwóch to jest woda z Wisły.
1: Dokładnie tak.
2: Na razie przed nami nieco chłodniejsza aura, więc energii nie zabraknie. A czy nie zabraknie dobrego humoru i dobrej mody? 12 września w Gostyninie na pewno nie. To właśnie tam odbędzie się drugi powiatowy festiwal dobrej mody. Na czym taka moda polega i co będzie się działo? O tym Agata Zgliczyńska, prezeska Fundacji Moda Cyrkularna.
3: Głównie chodzi nam o to, żeby budować społeczność wobec takiej kultury, którą nazywamy modą.

0: modą. Jednocześnie my mówimy o dobrej modzie. Każdemu się kojarzy z ubraniami i słusznie, natomiast my rozszerzamy tę modę na wszelakie działania każdego z nas, ponieważ ulegamy modom albo ją kreujemy. I to jest właśnie nasze zadanie, że raz kreujemy ją indywidualnie, ale dwa, możemy zbudować wokół tego wydarzenia, które ma być cykliczne z założenia, coś, co społecznie przyciąga ludzi do siebie i robią coś wspólnie. I pokazują modę na różne sposoby. To może być jedzenie, to może być na przykład szycie zabawek. To jest wszystko moda, czyli część ze sposobów, w jaki żyjemy. I chcemy, żeby to była dobra moda. Stąd właśnie mówimy o czymś, co jest powtarzalne, co możemy wykorzystać po raz wtóry. Może to być niematerialne, czyli tradycja. Zatem wśród 30 kilku organizacji, które było w zeszłym roku, były różne przejawy mody i każde z stoisk miało właśnie ten kącik naukowy, bo chodzi o to, żeby wiedzą o dobrej modzie się dzielić.
1: Czyli nie tylko ta moda w kontekście ubrań jest ważna podczas festiwalu, ale właśnie to, co też jest w modzie, w trendach, jest właśnie to drugie życie przedmiotów i wszystkiego, co nas otacza.
0: Tak, właśnie to jest takie trudne słowo cyrkularne, dlatego zamieniliśmy je na dobrą modę. To już zaczyna być zgodne z trendami, że wykorzystujemy rzeczy, które mamy, ale też po prostu używamy tego, co mamy, dłużej. No już Unia Europejska w tej chwili wprowadziła to prawo do naprawy. To już jest jakiś tam kierunek, ale widzę, że coraz więcej osób po prostu patrzy na to, że ma cenne umiejętności, którymi się chce podzielić. To jest naprawdę cyrkularność, bo to jest coś, co krąży z pokolenia na pokolenie i przekażemy dalej, żeby jednak to nasze dziedzictwo kulturowe nie umarło zwyczajnie, mówiąc.
1: Ale moda też może krążyć. Zresztą często się mówi o tym, że pewne rzeczy wracają. Wyszły z mody i wracają. To, co nosiły nasze mamy, teraz gdzieś wraca. Znów jest modne, no bo ile można wymyślić rozwiązań? Dzwony były, potem ich nie było, potem znowu były modne. Tak samo szerokie spodnie czy wąskie spodnie. Ta moda też, ta ubraniowa moda też jest cyrkularna w tym sensie, że się powtarza.
0: Tak jest, oczywiście. Natomiast wiadomo jest, że te rzeczy wtedy są nowe. Więc ja namawiam do tego, że jak mamy dobre rzeczy, bardzo dobrej jakości, zostawmy je. One na pewno kiedyś będą modne, albo możemy je zrobić już dziś modne, czyli kreować swoje własne style i robić to na przykład wspólnie. Dlatego też w tym roku rozszerzamy pokaz mody, który był w zeszłym roku, trzy pokazy mody właściwie, tak nam się rozmnożyły mile, na konkurs dobrej mody. I to jest ponad wszelkie podziały, czy na młodych ludzi, czy na starszych. Mogą brać udział całe rodziny i właśnie pokazać nam tę modę. Szykujemy wiele niespodzianek, żeby zachęcić do poszukiwań własnych. Można stylizację wymyśleć, można po prostu coś przeszyć. Także tutaj mamy bardzo szerokie możliwości, żeby się pokazać, jaki styl preferujemy i jaki możemy potem dalej przekazać innym.
1: Będzie też grono ekspertów, którzy się znają, ale też przede wszystkim inspirują do działania. Kto się pojawi? Kto może nam podpowiedzieć, co jest modne?
0: Właśnie, to inspiracja to jest bardzo dobre słowo, bo chodzi o to, żeby nie tylko powtarzać, ale żeby po prostu wzbudzić jakieś zaciekawienie tym trendem i oczywiście będą przedstawiciele młodego pokolenia, czyli Zoja Owsiańska, która zaczęła szyć jak miała 7 lat, teraz ma 18 i ma swoją markę modową. Była też w zeszłym roku i w tej chwili też dołączyła do zespołu, więc właśnie tak cyrkularnie to się rozwija, że fundacja również wzrasta, o naszych wolontariuszy dołączają do zespołu. Więc rozwijamy się w różnych kierunkach. Będzie przedstawicielka Paulina Kulik z Fashion Revolution Poland. No jest ekspertką bardzo uznaną w Polsce, jeżeli chodzi o zakupy i wykorzystanie dobrych materiałów, więc tak szeroko może ocenić te projekty, które mają być trwałe. I będzie Maciej Kowalski, który jest założycielem kombinatu konopnego. To jest takie wielkie przedsięwzięcie konopne i wracamy do korzeni, jeżeli chodzi o produkcję materiału dawniej znanego w Polsce. No i oczywiście będą przedstawiciele fundacji.
1: Czy ważnym będzie też takie hasło naprawianie?
0: Będzie kluczowe, dlatego że naprawianie to jest kreowanie również. Możemy naprawić w sposób artystyczny, możemy naprawić w sposób klasyczny, czyli przyszyć guzik. Oczywiście ubranie jest emanacją tego, co mamy w duszy bardzo często. Jedni lubią być uniwersalni, podobni do swojej grupy, a inni lubią się wyróżnić. No a potem zdajemy sobie sprawę, jak przejdziemy przez tę właśnie sferę ubraniową, że mamy modę

0: na różne inne rzeczy, czyli kupujemy te rzeczy do domu, potem okazują się niemodne, zmieniamy ozdoby choinkowe czy inne. Tak samo z jedzeniem, że mamy modę na diety pudełkowe, które generują bardzo dużo odpadów, a poza tym drenują nasze kieszenie. I wtedy możemy bardziej tak wyraziście mówić do naszych słuchaczy, czego tak naprawdę w modzie upatrywać, że możemy zupełnie zmienić swoje życie, właśnie nie polegając tylko na modzie, którą ktoś nam podaje, to jest taki przymus właściwie bycia modnym, tylko mamy swobodę i możemy być uwolnieni od nakazów, kreując swoje własne otoczenie.
1: A jakby pani chciała takie nam przekazać trzy może proste metody dobrej mody, które każdy może wprowadzić od dzisiaj, to co by to było?
0: Przede wszystkim zaplanowanie swojej garderoby, jakbyśmy chcieli wyglądać na różne okazje. To jest świetna zabawa, bo patrzymy co mamy, wyciągamy, może to być właśnie w towarzystwie, bo samemu jest trudno sobie doradzić, ale jak już zbierzemy jakąś małą grupkę ludzi zaufanych, właśnie tak jak w tym festiwalu, to będziemy bardziej skłonni na to, żeby na jakieś sugestie i żeby sobie właśnie wypracować, czy narysować wręcz różne kombinacje, które możemy zrobić. I jeżeli to zrobimy, to wtedy widzimy, ile mamy ubrań w szafie, które są niedobre. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to szukanie rzeczy z dobrym składem. To jest dopiero zabawa wchowanego, dlatego że w tej chwili nawet bardzo dobre firmy produkują z poliestru, bo jest tańszy, jest bardzo duża marża. Rzeczy lniane wyglądają super. A my jesteśmy krainą lnu, no co prawda jest to historia, ale mam nadzieję, że te starania, żeby odnowić przemysł czy konopny, czy lniany, będą uwieńczone kiedyś sukcesem. I len w tej chwili jest bardzo drogi, więc jeżeli znajdziemy coś u kogoś lub też w jakimś second handzie, to polecam gorąco właśnie wymarzyć sobie coś i tego szukać. I trzecia rzecz, podliczyć wartość swojej garderoby. Ile mamy w szafie? Ile wydaliśmy na to pieniędzy? Chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, że przeznaczyliśmy na to bardzo dużo pieniędzy, w związku z tym lepiej właśnie zachować to, co mamy i dokupić sobie jakieś, jeżeli chcemy coś dokupić, coś, co będzie już pasowało do tego, co mamy.
1: Proszę zapamiętać albo zapisać w kalendarzu 12 września Gostynin, drugi powiatowy festiwal dobrej mody. I tym zaproszeniem żegnam się z Państwem. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Mamy 29 minut po godzinie 6, a teraz o zdrowiu, a raczej o pieniądzach, które na zdrowie przeznaczamy w kontekście systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. O tym systemie w ostatnich miesiącach było dość głośno, a to za sprawą, no niestety, różnych afer i nieprawidłowości, które ujrzały światło dzienne. W każdym razie, w przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia właśnie. Tak zadeklarował premier Donald Tusk i podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, by te dodatkowe środki były wykorzystane w sposób efektywny. Projekt budżetu państwa powinien zostać przyjęty do końca przyszłego tygodnia. Profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula, ocenił w Polskim Radiu 24, że premier Donald Tusk nową deklaracją w sprawie ochrony zdrowia walczy o dobre imię partii i odbudowę zaufania. Podkreślił konieczność aktywnego działania rządu. Z profesorem Wawrzyńcem Konarskim rozmawiała Ewa Wasążnik.
6: To a propos, panie profesorze, spełnienia tych obietnic wyborczych, które słyszeliśmy z ust obecnie rządzących przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w tym mijającym tygodniu, usłyszeliśmy o planach zmian w systemie podatkowym. Mówił o tym premier Donald Tusk, mówił o tym minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W tym tygodniu usłyszeliśmy wiele opinii ekspertów gospodarczych, podatkowych na ten temat, a dla pana, jako politologa, co te zaprezentowane projekty zmian oznaczają?
7: No cóż, wydaje mi się, chociaż nie chcę tutaj uchodzić za osobę, która wie to na pewno, ale myślę, że zostały one przygotowane także po to, żeby w dużym stopniu pobudzić ten słabnący elektorat obecnie rządzący.

0: partyjnego, jaki otrzymał od prezesa Kaczyńskiego pan profesor Czarnek i sobie z tym zupełnie nie poradził. Tak teraz, jak sądzę, podejmowane są próby ze strony koalicji rządzącej, żeby z jednej strony stworzyć pewną perspektywę mniejszych podatków do zapłacenia przez ludzi, którzy się klasują mniej więcej właśnie po środku skali naszych zarobków, a jednocześnie, co jest oczywiste, jeśli się tego typu propozycje zgłasza, to z politologicznego, nie z ekonomicznego, bo ja nie mam zamiaru dokonywać takiej analizy, co zrobią mądrzejsi ode mnie, co są ekonomistami, zwłaszcza specjalistami od finansów publicznych. Więc z perspektywy oglądu politologicznego to jest oczywiście jeden z możliwych instrumentów do zastosowania, żeby właśnie tę grupę pasywną w potencjalnym elektoracie pobudzić, wskazując im pewną perspektywę, która ma być dla nich lepsza niż ta do tej pory.
1: Mieliśmy także w tym tygodniu zapowiedź, to już premier Donald Tusk takim roboczym posiedzeniu rządu poświęconym przyszłorocznemu budżetowi powiedział i zapowiedział, że rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia w tym właśnie przyszłorocznym budżecie, ale od razu zastrzegł, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej ochrony zdrowia, tak żeby te dodatkowe pieniądze były wykorzystywane efektywnie. Posłuchajmy, co mówił premier.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
1: Czy te plany podatkowe, zmian podatkowych i te plany dotyczące niezwykle wrażliwego obszaru ochrony zdrowia, to jest również, panie profesorze, swego rodzaju wyzwanie rzucone prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? No bo jeżeli słyszymy o nowej ustawie, która ma zmieniać dotychczasowy system ochrony zdrowia, rozumiem, uszczelnić te wydatki, które przez ten system są gdzieś poniesione w ciągu roku, no to potrzebny jest podpis prezydenta.
0: Może wyjdźmy najpierw od tego, że każda inicjatywa, która ma podkreślać aktywność tego, kto taką inicjatywę proponuje, może być z perspektywy dalszych miesięcy, jeżeli oczywiście stanie to się faktem, absolutnym atutem dla tego kogoś. Więc ja rozumiem w tym przypadku premiera Tuska, który, mając na pewno duży kłopot z niemożnością wykrzesania w ramach swojej koalicji działań, które mogłyby polepszyć opiekę zdrowotną w Polsce, dokonuje tego typu obietnicy. Ona jest niezwykle istotna, bo musi być spełniona. W związku z tym, jeżeli będą wyasygnowane na to konkretne sumy, które będą poparte danymi oraz odpowiednimi przepisami prawnymi i zostanie to potem zanegowane, czy na skutek podane wetu, chociaż to słowo się raczej nie powinno odmieniać, ze strony prezydenta, no to wtedy będzie można powiedzieć, że polski model, który ja nazwałem swego czasu konfliktową koabitacją, będzie niestety kontynuowany. I oczywiście za osobę, która to blokuje, to będzie uważany prezydent. W związku z tym to, co robi dzisiaj premier Tusk, jest ważnym elementem ochrony dobrego imienia jego własnej partii i tych ludzi, którzy nie są uwikłani w żadne afery, tak jak ten człowiek, który zepsuł wizerunek koalicji w Warszawie, mówi o tym lekarzu, ze Szpitala Południowego, ponieważ generalnie sytuacja dotycząca ochrony zdrowia w Polsce jest stałą bolączką każdej ekipy rządzącej. Warto pamiętać, że w pewnym sensie w niesławie odchodził też były minister Łukasz Szumowski, któremu postawiono sporo zarzutów. On zupełnie nie został z tego tytułu o nic później oskarżony. No i teraz mamy sytuację, w której obecna pani minister otrzymała również istotne zadanie partyjne od swojego szefa, czyli od premiera Tuska. No i jak rozumiem, to się wszystko na razie też jeszcze nie materializuje tak, jak powinno się zmaterializować i powinno to skutkować po prostu przywróceniem zaufania tym, którzy rządzą. No bo jeżeli doszło do jego naruszenia i zepsucia przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy działają akurat jako lekarze, w tym przypadku mam na myśli tego jednego lekarza, ale pozwolę sobie stwierdzić, że to zapewne nie jest przypadek odosobniony, chociaż to jest tylko moja spekulacja. Więc mówiąc krótko, takie coś albo takie zjawisko, które mamy szansę stwierdzić

0: polegające na tym, że dochodzi do pewnych, jak to pani była uprzejma, określić przekrętów, musi być w pewnym momencie całkowicie przycięte. Znaczy ktoś, kto to zrobi i będzie w stanie pokazać za pomocą faktów, że takie sytuacje się nie zdarzają, na pewno będzie beneficjentem swojej obietnicy i to jest oczywiście główne zadanie dla premiera Tuska, bo on stoi na czele rządu i to rządzący są w tej kwestii tą grupą, która powinna wykazywać się właśnie aktywnością, co się stało, a nie reaktywnością, bo gdyby doszło do sytuacji, w której następuje milczenie i niemożność wyjaśnienia do końca afery w Szpitalu Południowym, no to mielibyśmy sytuację, w której z pewnością opozycja by tego nie darowała rządzącym, nie przypuściłaby jeszcze większy atak. Reasumując, mamy tutaj konieczność działania aktywnego, a nie reaktywnego ze strony tych, którzy rządzą, bo to jest ich zadanie. Także dlatego, że każdy, moim zdaniem, każdy obóz polityczny, który byłby w stanie w Polsce doprowadzić do rzeczywistego zreformowania polskiej służby zdrowia, byłby tym obozem, który z pewnością miałby szansę utrzymać swoją władzę.
1: To jeszcze jeden wątek z tego zakresu, z zakresu ochrony zdrowia, bo ten tydzień przyniósł także prezydenckie weto do tej ustawy, tak zwanej Lex Szarlatan. No i wywołało to sporo kontrowersji. Jak to wpłynie na wizerunek prezydenta?
0: Prezydent ma bardzo dobre notowania, które wynikają z wielu różnych działań dotyczących jego politycznego, że tak powiem, amplua i modelu przyjętego, jaki on wcześniej zastosował i stosuje teraz w postaci sprawowania swojej władzy. Ta władza oczywiście, którą on ma na mocy konstytucji, jest zupełnie inna niż ta, którą wykonuje w praktyce. I dokonuje on wielokrotnie wyjścia ponad te przepisy, które są zawarte w konstytucji i zakładają nie tyle może pasywną, ale też zupełnie nieaktywną, to raczej coś pośrodku, raczej taką, można powiedzieć, funkcję dla głowy państwa, którą bym nazwał swoistym arbitrażem, ale opartym oczywiście na chęci porozumienia. To już mam takie wrażenie, że prezydent Nawrocki razem ze swoimi doradcami raczej szuka głównie pewnych luk w działalności rządu. I w związku z tym ta koabitacja, którą nazywam konfliktową, jest z punktu widzenia stabilności nastroju w państwie oczywiście niekorzystna. I jeżeli ten pomysł, który usunął rząd, to jest generalnie sytuacja dość trudna, ponieważ pani i szanowni państwo, żeby była pewna jasność. Ja na przykład bardzo często korzystam z różnych form ziołolecznictwa i dla mnie jest to coś absolutnie naturalnego, czuję się z tym znakomicie. Jak wiemy, w Polsce mamy też do czynienia ze sporą liczbą suplementów, które są dzisiaj sprzedawane. Też staram się czasami z nich korzystać, oprócz tego, że chodzę regularnie do lekarza, jak na razie konsultuję swoje takie czy inne problemy zdrowotne z prawdziwymi lekarzami. Tyle tylko, że to, co się teraz stało, jest związane właśnie z tym, że polska służba zdrowia działa po prostu źle. Więc jeżeli służba działa źle, a to, że mówię, iż działa źle, wiąże się na przykład z tym, że czeka się na często niezwykle ważne konsultacje miesiącami, to, że zdarza się niekiedy aroganckie zachowanie lekarzy wobec pacjentów. Są różne przecież tego typu sytuacje opisywane i no i nie na darmo mamy struktury społeczne, które te kwestie mają monitorować. Więc to wszystko powoduje, że ludzie czasem czują się trochę zagubieni, zwłaszcza kiedy mają poważną chorobę i szukają tych właśnie, których się nazywa w tej ustawie szarlatanami. W związku z tym pytanie polega na tym, co zrobić, żeby poprzez poprawienie działania służby zdrowia, publicznej służby zdrowia, na którą wszyscy płacimy podatki, móc przywrócić jej pełną wiarygodność i tym samym po prostu pomniejszyć rangę tych wszystkich, którzy są niezweryfikowanymi pod kątem swoich działań osobami.
1: Ale też skutecznie ścigać tych, którzy żerują na nieszczęściu i po takim poczuciu desperacji tych najpoważniej chorych i wykorzystują właśnie skrajnie trudną sytuację.
0: Jeżeli mamy sytuację, w której dzieją się rzeczy, które się ewidentnie stają błędami lekarskimi z jednej strony. I jeżeli mają miejsce sytuacje, w których ktoś, kto uważa się za znachora, czy tego, kto jest w stanie uleczyć, żeruje na tym, jeszcze na to bierze pieniądze, dokonując właściwie swoistej fatalny i takim,

0: powiedzieć, mentalnej wiwisekcji na ludziach, którzy wierzą w to, że im się pomoże. Więc każdy taki przypadek, jak twierdzę, z obu stron, czyli jeśli lekarz popełnia błąd, powinien sobie z tego zdawać sprawę, ale też mogą konsekwencje. Jeżeli ktoś, kto nie jest lekarzem i działa, że tak powiem, na niekorzyść summa summarum, na niekorzyść osób, które się do niego udają po poradę, też powinien ponosić z tego tytułu odpowiedzialność.
1: Panie profesorze, i tu musimy
0: kwestia, kwestia równości prawa. Prawo musi być równe, tym wina ma być ślepa.
2: Z profesorem Wawrzyńcem Konerskim, politologiem, rektorem Akademii Finansów i Biznesu w Istula rozmawiała Ewa Wasążnik.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Mamy 42, prawie 43 minuty po godzinie 6. Ja wcześniej wspominałem, że ten dzień coraz krótszy nam się robi, a że już niebawem jesień, a że zima i tak dalej, i tak dalej. No ale to fakt faktem, że te wakacje przynajmniej nam się kończą. No i stąd też czas na pierwsze podsumowania tych letnich wyjazdów. Jaki był dotychczasowy sezon turystyczny i co wpływało na wybory wyjazdowych kierunków? O to zapytaliśmy Eugeniusza Triasuna z portalu travelist.pl, a rozmawiała z nim Ewa Wasążnik.
1: Pod względem pogody i zagrożeń pogodowych to był sezon wakacyjny niezwykły. Znowu patrzę na to, co działo się na południu i na zachodzie Europy.
4: No za granicą tak. Widać, że z biegiem lat i w miarę jak no, te zmiany klimatyczne, no, nie da się ukryć, oczywiście wpływają bardzo istotnie na to, jak dobieramy miejsca podróży i też w ogóle w jakich terminach podróżujemy, bo mimo, że oczywiście ten wakacyjny szczyt już powiedzmy prawie że za nami, rzeczywiście tutaj tydzień lub dwa tygodnie zostały, chociaż oczywiście na południu Europy to do końca września właściwie można jeszcze mówić o takim sezonie wakacyjnym, no to i tak wyraźnie zmieniły się też preferencje związane z tymi wyjazdami. Widzimy, że na Polskę chociażby na tle tego, co się pogodowo dzieje w Europie, no, zyskuje, jakby nie patrzeć. Oczywiście u nas pogoda może być niepewna, może być kapryśna nad Bałtykiem w górach.
1: No ale raczej ewakuacji z powodu fali pożarów nie będzie.
4: Zdecydowanie jakby tutaj my jesteśmy na tyle korzystnie położeni, że raz, że rodacy wybierają Polskę jako ten kierunek pierwszy, jeżeli chodzi o wakacje, ale też coraz więcej gości z zagranicy do nas przyjeżdża właśnie dlatego, no, że w Polsce można uciec przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
1: No ale chyba nie tylko pogoda skłania turystów z zagranicy, żeby odwiedzili nasz kraj.
4: Pewnie, że nie. Tutaj myślę, że ten czynnik jakościowy, jeżeli chodzi o ofertę turystyczną, jest bardzo istotny. Jesteśmy krajem bardzo różnorodnym. Wiele atrakcji różnych turystycznych, czy to takich przyrodniczych, czy też kulturalnych, historycznych, można by długo wymieniać. Tak naprawdę w zależności od tego, do którego regionu się udajemy, te motywacje są bardzo różne. No ale faktem jest, że z jednej strony my jako kraj turystyczni jesteśmy coraz silniejsi. No rzeczywiście tak jak mówi się, że statystycznie mniej więcej 5% tutaj PKB generuje branża turystyczna, co nie jest udziałem właściwie małym, bo mimo, że wydaje się niewiele, ale to są miliardy złotych, które zasilają budżet państwa, i między innymi dzięki turystom krajowym i zagranicznym. A ten czynnik jakościowy też przejawia się w tym, że nasza oferta z jednej strony jako produkt turystyczny, ale też i jako baza noclegowa jest bardzo nowoczesna, powstaje wiele inwestycji hotelowych, ten poziom obsługi jest bardzo wysoki, to też goście z zagranicy doceniają.
1: No właśnie, widzimy bardzo wiele takich filmików, wpisów w internecie. Nie wiem, na ile to jest wynik funkcjonowania w jakiejś określonej bańce, ale w tym sezonie wakacyjnym mam wrażenie, że bardzo było ich wiele. Właśnie zagraniczni turyści z Kanady, Stanów Zjednoczonych, z odległych zakątków świata, którzy przyjeżdżają do Polski, ale także ci, nie wiem, nasi sąsiedzi, nawet Niemcy przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają do Warszawy, do innych polskich miast i zachwycają się, jak tu czysto, jak tu bezpiecznie.
4: No tak, zdecydowanie. Tu rzeczywiście najwięcej turystów statystycznie też, tak jak chociażby pokazują dane Polskiej Organizacji Turystycznej, mamy z krajów położonych blisko Polski. Tutaj właśnie Węgry, z Niemiec, czy też Czech ze Słowacji, ale też dużo Litwinów przyjeżdża, zwłaszcza nad Bałtykiem, nad naszym tutaj polskim wybrzeżem wypoczywają.

0: co też dla nas jest bardzo dobrym sygnałem, ponieważ z jednej strony to świadczy o tym, że no jesteśmy krajem atrakcyjnym tutaj turystycznie, że ta oferta się rozwija, nie stoi w miejscu. No ale też myślę, że dużą zaletą, zwłaszcza dla gości z zagranicy, jest też, są też ceny, jakby nie patrzeć, no bo mimo, że zdarza się, że narzekamy, że w Polsce jest drogo, że tu i że paragony grozy. No ale na przykład do takiego turysty z zagranicy polskie ceny wręcz są atrakcyjne. Tak?
1: No tutaj tak, ktoś kto zarabia w euro albo w dolarach, no to łatwiej mu te koszty wakacyjnego wypoczynku ponieść w złotówkach.
0: Zdecydowanie tak, więc faktycznie no my rośniemy turystycznie. Myślę, że to dobrze też właśnie świadczy długofalowo, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój gospodarki, właśnie o to, jak bardzo na tą gospodarkę składa się teraz branża, właściwie ten wpływ branży turystycznej. Spotkałem się też z takim raportem nie tak dawno temu, który pokazuje, że w bardzo wielu krajach rozwiniętych sektor turystyczny jest jednym z najważniejszych takich właściwie impulsów do rozwoju w ogóle gospodarczego, ponieważ kiedy inne branże zmagają się oczywiście ze swoimi jakimiś trudnościami, lepszymi, gorszymi momentami, o tyle turystyka, przynajmniej no, na ten moment światowy, mimo że oczywiście różne wydarzenia geopolityczne w dużym stopniu na nie wpływają, ale też właśnie takie wydarzenia, sytuacje klimatyczne, no to i tak turystyka dla wielu gospodarek świata jest dużym po prostu impulsem rozwojowym i Polska jest jednym z tych krajów, gdzie no, w dużym stopniu coraz więcej też waży w tej gospodarce krajowej.
1: No właśnie, bo wydawałoby się, że po pandemii COVID-19, po tych lockdownach, po tym jak wybuchła wojna w Ukrainie, po tym jak teraz wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie w Zatoce Perskiej i jaki to też był cios z jednej strony w tamten obszar świata, ale w ogóle w całą tę branżę też transportową, przelotów, także jeśli chodzi o paliwo lotnicze, że branża turystyczna no, może mieć same kłopoty, tymczasem radzi sobie całkiem dobrze.
0: Radzi sobie dobrze, bo właśnie te przejścia, takie dosyć trudne sytuacje, o których pani redaktor wspomniała, właśnie wojna w Ukrainie, COVID te 6 lat temu, spowodowały, że uporniła się w jakimś stopniu, nauczyła się działać w takich sytuacjach kryzysowych, dosyć szybko reagować. To właśnie trzeba podkreślić, że branża turystyczna jest, myślę, że jednym z takich sektorów gospodarki, które najdynamiczniej, właśnie najzwinniej potrafią na różne zmiany reagować, ponieważ jest właśnie dużo takich czynników, które no, w jakiś sposób mogłyby zakłócać funkcjonowanie przedsiębiorstw tego sektoru. No, chociażby wspomniane paliwo lotnicze, sytuacje geopolityczne. Generalnie jest bardzo dużo zmiennych, które na tą turystykę wpływają, więc czuwamy i jako branża trzymamy rękę na pulsie. No i w sumie w takich realiach tego dynamicznie zmieniającego się świata nauczyliśmy się funkcjonować na tyle dobrze, że pomimo różnych sygnałów, które by wskazywały nawet na początku tego sezonu przed wakacjami, że wakacje mogą się nie udać, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie wiele osób odwoła wycieczki, właśnie zrezygnuje z tych planów, zostanie w kraju albo w ogóle nawet w kraju, będzie chciało ograniczyć się do jakichś podróży kilkudniowych, żeby na ten okres niepewności, powiedzmy, zaoszczędzić jakby w tym okresie i nie wydawać dużo. No a tak nie było. Rzeczywiście, no teraz jak zebraliśmy się za takie pierwsze podsumowanie sezonu, widać, że zainteresowanie wypoczynkiem, no akurat w kraju, bo tutaj na Polskę patrzyliśmy w pierwszej kolejności, wcale nie słabło. Mamy wzrosty na kilku kierunkach, w kilku regionach też rok do roku. No co pokazuje, że z jednej strony branża potrafi funkcjonować i się dostosować, ale też Polacy, mimo tych niepewnych momentów, które gdzieś tam spotkały nas po drodze w ciągu ostatniego półrocza chociażby, nie spowodowały, że przestaliśmy dbać o ten wypoczynek i przestaliśmy chcieć podróżować.
1: To gdzie najchętniej wyjeżdżaliśmy? Dokąd najchętniej wyjeżdżaliśmy?
0: W Polsce generalnie, to jest ciekawy zresztą wniosek, jeżeli chodzi o ten sezon, ten ruch turystyczny rozłożył się w miarę równomiernie, bo o ile w zeszłych latach faktycznie obserwowali

0: mieliśmy przewagę Bałtyku chociażby. O tyle teraz nastąpił moment jakiejś takiej równowagi i przykład lipiec, z tego co patrzyliśmy, właściwie należał do Bałtyku, to prawda, więc w lipcu faktycznie najchętniej jeździliśmy nad morze, wypoczywaliśmy na plaży, natomiast w sierpniu takim kierunkiem, który przeważał, były góry. Więc mimo że sierpień, a zwłaszcza okres długiego weekendu, zazwyczaj historycznie należały do południa Polski, no to tutaj ten trend jeszcze się wydłużył właściwie na cały miesiąc i można powiedzieć, że doszło do pewnego remisu pomiędzy tymi dwoma najpopularniejszymi kierunkami wypoczynku.
1: Jakieś nowości? Coś, co w tym roku odkryliśmy, czym się zachwyciliśmy? Jakiś region, jakieś miejsce, które pojawiło się na tej mapie, w tych rankingach, które Państwo przygotowują?
0: Ja bym powiedział, że z jednej strony doszło do takiej pewnej, z jednej strony konsolidacji, jeżeli chodzi o takie utrwalenie pozycji miejscowości już popularnych, tak, czyli tych największych kurortów, które są w stanie przyjąć największą liczbę gości, ale też na prowadzenie wyszły kierunki, o których oczywiście wiedzieliśmy już wcześniej i Polacy tam by wypoczywali, ale może do takiej pierwszej piątki nie należały i na przykład nad Bałtykiem jednym z nich jest oczywiście Pobierowo, o którym mówiło się tak dużo w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Z jednej strony za sprawą otwarcia hotelu, ale też z drugiej strony ten efekt nowości przyciągnął ogólnie uwagę do miejscowości na Pomorzu Zachodnim, no w związku z czym też jako całe miasto, cały taki powiedzmy, cała destynacja, jak to branżowo nazywamy, zyskało całościowo. W górach natomiast też zmian właściwie, no, jakieś minimalne przytasowania się wydarzyły, aczkolwiek tutaj nadal mamy liderów w postaci chociażby Tatr, Karkonosze, Beskid, to są takie kierunki, gdzie Polacy jeździli najczęściej na wakacje.
1: A jaka jest charakterystyka tego okresu, w którym się teraz znajdujemy? Czyli końcówka sierpnia, za chwilę wrzesień. Co ten czas charakteryzuje w turystyce w naszym kraju?
0: Na pewno jest też taki trend widoczny od kilku, jak nie kilkunastu lat, że wydłużamy sobie ten sezon. Jeżeli mamy taką możliwość, na przykład dla osób, które nie mają dzieci, jest to oczywiście dużo łatwiejsze, ponieważ nie muszą do szkoły iść. Natomiast jeżeli nawet mówimy o rodzinach z dziećmi, to czasem też i wśród tej grupy jest zainteresowanie rosnące wypoczynkiem, właściwie przedłużeniem tych wakacji na tych kilka tygodni września, więc wybierają ten okres ze względu na to, że jest po pierwsze taniej, bo w zależności od miejsca, o którym mówimy, od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent taniej niż jeszcze kilka tygodni temu, także na pewno spora oszczędność dla budżetu domowego. Z drugiej strony brak tłumów, tak jak już wspomnieliśmy, wiele osób już wróciło z tych swoich urlopów, właśnie zaczęło pracę, wróciło do szkół, dlatego też możemy spokojniej, z większym komfortem zwiedzać. A z trzeciej strony oczywiście ten czynnik pogodowy, ponieważ jeżeli gorzej znosimy upały, chociaż oczywiście teraz o upałach już raczej mówić nie możemy, natomiast no jeszcze kilka tygodni temu był to temat całkiem aktualny, no to wrzesień na pewno jest takim, oczywiście jako że okres przejściowy, dużo łagodniejszym i lepszym okresem na zwiedzanie.
1: Wrzesień kiedyś był określany mianem takiego miesiąca, kiedy wypoczywają emeryci i studenci. To cały czas się sprawdza? Cały czas tak jest? Czy to już dawno i nieprawda?
0: Myślę, że to już dobrze i nieprawda. Zdecydowanie tu bym się z tym zwiedzeniem zgodził, ponieważ widzimy też to bardzo dobrze w danych. Kiedyś faktycznie przewaga była właśnie w okresie takim właśnie wrzesień, październik, jeżeli chodzi o grupy podróżnych, przeważały pary, przeważały osoby starsze i pewnie tam też częściowo studenci, którzy jeszcze te studia nie rozpoczęli. No ale teraz widać, że na przykład oczywiście udział rodzin w tym okresie spada, ale i tak pozostaje wysoki, bo na poziomie około 40 tak naprawdę procent, może nieco poniżej 40 wszystkich podróżujących w tym okresie, to są właśnie rodziny z dziećmi. No, to oczywiście zależy o dzieciach, w którym wieku mówimy, ale na ogół kiedyś to wyglądało inaczej i było mocno stereotypowo osadzone właśnie

0: w tym powiedzeniu, no ale teraz widać, że jesteśmy bardziej elastyczni, podchodzimy do tego wypoczynku i sobie rozkładamy na różne okresy.
1: I też wybieramy te tak zwane city breaki. Kiedyś nam się to kojarzyło, zresztą zgodnie z pewnie anglojęzyczną nazwą tego zjawiska, z odwiedzaniem stolic europejskich, a teraz okazuje się, że na city break można wyjechać także do Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Poznania albo Łodzi.
0: No tak, zdecydowanie. Generalnie city break jako tak właśnie pojęcie anglojęzyczne wywodzi się przede wszystkim tutaj od tego, że odwiedzaliśmy miasta europejskie, no ale pamiętajmy też, że przecież działa to też w drugą stronę. Europejczycy czy też inne nacje odwiedzają Polskę, ale też i my jako Polacy chętnie na kilka dni wtedy wybieramy się do naszych miast. Po pierwsze, jeżeli to nie jest taki wypoczynek typowo, jeżeli to nie jest taki właśnie urlop typowo wypoczynkowy, gdzie jedziemy na tydzień albo na więcej dni i rzeczywiście zależy nam po prostu na tym, żeby wyrwać się tutaj ze swojego miasta, zobaczyć coś innego, zjeść smacznie, spędzić czas miło z rodziną czy znajomymi, czy właśnie chociażby podczas któregoś z licznych wydarzeń, w które obfituje jesień, no to bardzo chętnie często wybieramy właśnie polskie miasta, i które też to ciekawe, rok do roku mają właśnie, jeżeli chodzi o poszczególne kierunki, cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
2: Z Eugeniuszem Triesunem z portalu travelist.pl rozmawiała Ewa Wasążnik.
3: Autopromocja. Koniec sezonu, koniec wakacji i początek cenowych okazji dla tych, którzy urlop zostawili sobie na wrzesień lub październik. Ile można zaoszczędzić? Jakie kierunki wybrać i na co zwrócić uwagę, by naprawdę wyjść na swoje i odpocząć? O tym porozmawiam z podróżnikiem i dziennikarzem Pawłem Kuncem już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragiczne zderzenie samochodów na Pomorzu. Nie żyją dwie osoby, trzy zostały ranne. Transkrypcja małżeństw par jednopłciowych wchodzi w życie. Urzędy zalegalizują związki zawarte za granicą. Zaostrza się spór między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Waszyngton wprowadził nowe cła. Minęła siódma. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. To po wypadku, do którego doszło w miejscowości Narkowy w województwie pomorskim. Nad ranem na drodze krajowej nr 91 między Tczewem a Gniewem zderzyły się dwa samochody osobowe. Autami łącznie podróżowało 7 osób. Jeden z pojazdów został całkowicie rozerwany, przekazały służby drogowe. Jezdnia pozostaje zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Powalone drzewa, zalane posesje, przerwy w dostawie prądu. To efekt nawałnic, które wczoraj w nocy i nad ranem przeszły nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 8 tysięcy razy. Blisko ćwierć miliona osób pozostaje bez prądu.
2: Najwięcej, bo blisko 3 tysiące interwencji odnotowano na Mazowszu. W Warszawie w związku z zagrożeniem zamknięto m.in. ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że strażacy interweniowali także w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim.
3: W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych.

0: skali kraju.
1: Silny wiatr pozbawił prądu ćwierć miliona odbiorców. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o postawieniu w stan podwyższonej gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Alert dla WOT obowiązuje do godziny 9. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Na tę możliwość wiele osób czekało od dawna. Od dziś pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, mogą dokonać transkrypcji aktu małżeństwa. W urzędach stanu cywilnego zaczynają obowiązywać nowe druki aktów. W dokumentach to niewielka zmiana, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
3: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
2: Zmiana nie oznacza jednak możliwości zawarcia formalnego związku przez osoby tej samej płci. Teoretycznie pierwsze transkrypcje aktów małżeństwa będą mogły być dokonane już od jutra. Zaostrza się spór o cła między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Waszyngton wprowadził 50% cła na towary importowane z północy. Oba kraje oskarżają się wzajemnie o fiasko wcześniejszych negocjacji.
4: Nowe cła obejmują dziesiątki produktów, od hokejowych kijów po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu, mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek. Nowe żądanie i wycofanie się tego kraju z innych zobowiązań zniweczyły delikatną równowagę wypracowaną w ostatnich dniach, informuje Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzenie w ostatniej chwili zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjskich rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że 50% cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około 28 milionów dolarów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości. Szczegóły tych kwestii zostaną podane w późniejszym terminie. Mark Carney ponadto wskazał, że jedną z kwestii spornych były proponowane przez Waszyngton zmiany w stawkach celnych na samochody, które jego zdaniem z czasem zaszkodziłby kanadyjskiej gospodarce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Na koniec Łódź i nowoczesna forma okazywania biletów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna integruje swój system z aplikacją mObywatel. Pasażerowie, którzy zapłacili za przejazd przez portal Koleo, będą mogli go okazać w rządowej aplikacji. Dzięki temu kontrole będą przebiegały sprawniej, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
5: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
2: Aby skorzystać z rozwiązania, wystarczy połączyć aplikację mObywatel z portalem Koleo. Bilety będą dostępne w tej formie również bez aktywnego połączenia z internetem.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Chmury zasłaniają niebo głównie na północy i to tam możliwe dziś opady. Na pozostałym obszarze przeważnie słonecznie. Temperatura od 17 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i silny nad morzem w porywach do 65 km na godzinę.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: I mamy już prawie 6 minut po godzinie 7. Mknie nam ten poranek do przodu w Polskim Radiu 24. Kolejne propozycje dla Państwa od nas przed nami, bo my tutaj dla Państwa przede wszystkim jesteśmy. Przypominamy, dzisiaj niedziela, 23 dzień sierpnia, 235 dzień tego roku. Słońce znajduje się dzisiaj w znaku Panny i ten dzień trwa 14 godzin 13 minut. Potrwa 14 godzin 13 minut. Imieniny obchodzą Apolinary, Filip, Róża, Wiktor i Zacheusz. Tym osobom jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze od nas, od Polskiego Radia 24. Tak jak mówiłem, kolejne propozycje dla Państwa. Zachęcamy do tego, żeby być razem z nami.
9: Reportaż na rano.
8: Przed nami reportaż Joanny Bogusławskiej, Wspólna pasja. Bohaterkami są Jaga Chupało, jedna z najbardziej znanych polskich kreatorek fryzur.

0: oraz jej córka Antonia Wolf, która od najmłodszych lat dorastała w artystycznym świecie swojej mamy. Od lat pracują razem, tworzą wystawy czy fryzury do spektakli teatralnych. Dla obu fryzjerstwo to nie usługa, lecz sztuka, która wpływa na ludzką tożsamość, równowagę wewnętrzną i zewnętrzną. Łączą fryzjerstwo z modą, teatrem i operą. Jaga Chupało tworzyła fryzury m.in. dla opery Madame Butterfly. Antonia jest modelką w wielu projektach mamy. Jak wpłynęły na siebie i co Antonia zawdzięcza swojej mamie? Posłuchajmy.
1: Nożyczki, które są ze szlachetnej stali damasteńskiej. Mają one swój charakterystyczny dźwięk i oczywiście właściwości. Wybór mojej decyzji, jak się okazało, prawie na całe życie. Wybór dokonałam za pomocą głębokiego uczucia, które mną ogarnęło i pragnienia zadania pytania mojemu mistrzowi, czy przyjmie mnie na uczennicę. To pytanie zadałam w 1981 roku, mając 15 lat, czyli w momencie, kiedy podejmuje się decyzję o edukacji. Mistrz się zgodził, przyjął mnie do siebie na praktykę, później staż. Trwało to 4 lata. To wszystko było bardzo imponujące. Przy tym były piękne opowieści, które prowadziły moją wyobraźnię do Paryża, ponieważ mój pierwszy mistrz nazywał się Edward Szymański i był w kadrze polskiej. W tej kadrze podróżował, miał taki chyba jako niewiele osób w Polsce wtedy paszport, który pozwalał mu wyjeżdżać za granicę. I te opowieści z pokazów otwierały furtkę mojej wyobraźni i stworzyłam sobie w niej obraz świata pięknego, kolorowego, gdzie piękno ludzkie, delikatność, wrażliwość ma miejsce. W kontraście do Polski lat 80. nie tylko było szaro, ale było też bardzo niebezpiecznie. Urodziłam się w Nowej Rudzie w 1966 roku. Każde spotkanie w życiu z drugim człowiekiem ma wpływ, ma ogromny wpływ też miejsce, w którym dorastamy, wychowujemy się. W momencie, kiedy stworzyłam własne miejsce już w takie stałe, pracownie, dość wczesnym etapie życia, czyli jak miałam 15 jeszcze lat, to zaczęłam poznawać różne ciekawe osoby, które przychodziły do mnie do pracowni. I wśród nich wielkim darem dla mnie była relacja z naszą noblistką dzisiaj, a wtedy skromną, w sumie dalej skromną bardzo osobą, o otwartym umyśle, z Olgą Tokarczuk, która pokazywała mi świat taki, jak właśnie z jej książek jest, natury, niezwykłych zjawisk, jakie nam towarzyszą w życiu.
2: Jak to wyglądało?
1: Nasze pierwsze spotkanie było w Augustowie, zupełnie nie w przestrzeni dolnośląskiej, podczas wakacji. Natomiast razem wracałyśmy z tych wakacji pociągiem i wtedy miałyśmy taką chyba znaczącą rozmowę w życiu, gdzie każda z nas deklarowała swoją drogę życiową i swój cel i doszłyśmy do tych deklaracji z tej podróży. To jest chyba jednak coś na rzeczy z tą fizyką kwantową, że jak się wejdzie w pasmo przestrzeni czasowej, to można też zintegrować swój potencjał z wyobrażeniem, z myślą. Dokładnie Olga powiedziała, że chce być pisarką. A ja chciałam się zajmować właśnie tworzeniem piękna, zajmowaniem się ludźmi, ale też sztuki. W to połączenie dla mnie było zawsze oczywiste.
2: Atmosfera tutaj w pracowni jest taka rodzinna. Czy ty pamiętasz w ogóle swoje pierwsze kroki, które tutaj stawiałaś?
3: Tak, co zabawne, to były dosłownie moje pierwsze kroki, które postawiłam właśnie na naszych

0: deskach.
1: Moja mama przyniosła mnie tutaj zaraz po porodzie, bo miałam tydzień. I od tamtej pory całe moje dzieciństwo tutaj spędzałam. Czy jak strzygli moi jeszcze rodzice, wtedy razem na podówkach obok klientów sobie leżałam, czy robiłam fort na kanapie, przyglądałam się cały czas rzeczom, które robili, fryzurom, które kreowali. No, wspomnienia mam już naprawdę z bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa, czy z wyłożonej kocami doniczki, w której też lewakowałam, z zabaw i przypatrywania się klientom, jakie zmiany przechodzą w trakcie pobytu tutaj.
0: Moją filozofią twórczą jest łączenie, które sprzyja poprzez piękno budowaniu relacji, ale w tych relacjach ze światem też dużą przestrzeń zajmują moje relacje osobiste i zarówno pracownie, niedzielę, nie jest to miejsce tylko i wyłącznie zawodowe, ale to jest miejsce też rodzinne. Tutaj wychowywałam swoje dzieci, tutaj dzieje się to wszystko, co jest związane z moim też życiem osobistym. Jest to dla mnie fundamentalne, ponieważ nie potrafię dokonywać takich wyborów i zarówno pracę przynoszę do domu, jak i dom do pracy i to jest, wiem, że to nie jest takie oczywiste i niepopularne i często niepolecane, ale to jest jedyna droga, jaką znam. Dla odbiorców mojego rzemiosła, jakim jest fryzjerstwo, nie jest to ściśle połączone, ale ja nigdy tego nie dzieliłam. Uważam, że fryzjerstwo jest pełnoprawną sztuką. Kolejnym mistrzem, który był dla mnie legendą, to był właśnie Antoni Cierpikowski, czyli Antoine de Paris.
2: Ja sam nie wiem, kim jestem. Żyłem pomiędzy malarzami, rzeźbiarzami, jak Dynikowski, poetami, pisarzami z całego świata. Żyłem w całym świecie. Podróżowałem dużo. Byłem i w Rzymie, i w Egipcie, i to, i wszędzie jak szedłem, tam zawsze odnajdowałem swoje klientki, które w Paryżu widywałem, prawda? Czy to Ameryka, czy to Londyn, czy to Tokio, nieważne, czy to Australia. Poznałem cały świat. Stale byłem pomiędzy ludźmi bardzo ciekawymi. Mój profesor to jest świat i ludzie.
0: Osoba, o której pierwszy raz przeczytałam w książce, naszej zawodowej książce, która była lekturą niezbędną do zdania egzaminów, najpierw czeladniczego, później mistrzowskiego, zawsze to nazwisko się pojawiało. Ta osoba była jeszcze inna niż ten mój pierwszy mistrz. Jeszcze bardziej spektakularna, ponieważ oprócz komfortu wizualnego ona dała kobietom wolność. Antoni Cierpikowski jako młody chłopiec wyjechał do Paryża, szukając pracy i lepszego życia. Znalazł w Paryżu miejsce dla siebie, ponieważ miał inne wizje niż panowała wczesna moda i nie podporządkowywał się. On z natury był człowiekiem bardzo wrażliwym.
2: Więc ja mówię kuzynowi, ja chcę jechać do Paryża. A on powiedział, słuchaj, ja byłem w Londynie. Paryż to jest najtrudniejsza szkoła. W Londynie tam łatwiej znajdziesz pracę i to. Ja mówię, nie, ja chcę Paryż. I po tygodniu byłem w Paryżu. 5 franków w kieszeni. 12 w nocy. Zostałem tam i po 4 miesiącach rewelacji.
0: Cieszę się, że miałam niezwykłe środowisko do wzrastania, że wychowywałam się w domu w moim odczuciu dość tajemniczym, ponieważ był to przed wojną dom takich spotkań społecznych. W domu tym była wielka sala i antresola dla orkiestry oraz scena, malowidła na ścianie. Kilka niezwykłych mebli. I w tym domu też spotykali się ludzie, którzy mówili różnymi językami. spotykali się przesiedleńcy.

którzy przybyli na Dolny Śląsk ze swoimi trudnymi historiami. Nie mówili o tym dużo i głośno, ale w małych skupiskach przed mszą zawsze można było podsłuchać jakichś fragmentów wspomnień, wcale nie pasujących do miejsc, w którym mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy w wyjątkowej architekturze, którą stworzyli przodkowie, nie nasi,

0: W 1997 roku na Dolnym Śląsku była powódź, która wpłynęła na życie wielu osób, otworzyła świadomość, czym jest potęga natury i mi dało to też wzmocnienie w mojej decyzji przeprowadzki do Warszawy, ponieważ tutaj byłam już związana z instytucjami kultury i z magazynami modowymi. Natomiast pracownię swoje miałam w Kłodzku i w Nowej Rudzie, ale też miałam rodzinę i byłam mamą córeczki, która w tamtym momencie zaczynała swoją edukację w szkole podstawowej. I punktem zwrotnym takiej ostatecznej decyzji był moment, kiedy Ania szła do pierwszej klasy i musiałam podjąć decyzję, czy zostaję na Dolnym Śląsku, ale to znaczy też, że nie wyjeżdżam tak często, jak wtedy jeździłam, czyli raz w tygodniu do Warszawy, czy przeprowadzam się do Warszawy i zostawiam swoje pracownie i życie na Dolnym Śląsku. Zostawiam też, wyciągam Anię z jej środowiska, znajomych, rodziny, przyjaciół i skazuje nas na taką nomadyczność, niepewność, życie między projektami i do samego końca, do 31 sierpnia nie wiedziałam. Po prostu rano się obudziłam, wstałam, jakaś siła we mnie weszła. Natomiast po różnych zmianach osobistych zapakowałam zabawki mojej Ani, wzięłam dziecko i przyjechałam do Warszawy, nie zamykając jednak drzwi na Dolnym Śląsku. 2 lata temu pojawiła się znowu woda już w mojej leśnej ostoi. W momencie, kiedy robiłam projekt Kruche Piękno, realizowałam go na Bawelu i w dzień performansu wracałam do ostoi, gdzie zobaczyłam efekty, jakie ta kolejna fala dokonała.
1: Droga, którą tutaj rodzinnie w sumie wybraliśmy, nie jest łatwą drogą. Czy tak jak mama zaczynała na Dolnym Śląsku, jeszcze w czasach, kiedy nazwanie zakładu salonem było graniczące z cudem i wyśmiewane, to tak to parcie do jakiegoś postawienia na swoim dalej się przekazywało i dalej jest obecne. Nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, że to jest czyste rzemiosło, bo to jest połączenie i rzemiosła, i twórczości artystycznej. Tylko nawet jak osoba przyjdzie po tą samą fryzurę, to ma troszkę inną twarz i troszkę będzie to zmienione, mimo że technika będzie bardzo, bardzo zbliżona.
0: Obcinając włosy, nie tylko ich dotykamy, ale też słyszymy dźwięki, jakie są takie, wydają podczas obcinania. Wrażliwość na dźwięki wyrobiła mi nauka w szkole, a właściwie w ognisku muzycznym. Ponieważ grałam 4 lata na pianinie, mama kupiła mi pianino Legnica, nowe i bezwdzięczne, a ja bardzo chciałam czuć i słyszeć te dźwięki. I zaspokojenie tych dźwięków dopiero dało mi dźwięk nożyczek. Oczywiście to doświadczenie ze szkoły muzycznej przydało się przy pracy przy operze, teledyskach i scenach muzycznych.

0: Nożyczki to jest mój język komunikacji z ludźmi, z pojedynczym człowiekiem, ale też z połączeniem z kulturą.
1: Domu zawsze i ja, i moja siostra byłyśmy zadbane i zaspokojone, pomimo tego, że mama dużo pracowała zawsze, to raczej nie oddzielała nas od jej pracy, że czułyśmy się porzucone, a łączyła, zabierała nas ze sobą i pokazywała to, co tworzy, przez co dużo czasu spędzałyśmy razem i też w domu była bardzo wyrozumiała i cierpliwa. Zawsze emanuje takim spokojem. Trudno było wybić z równowagi. Uparcie nam wpajała właśnie wartości życiowe, których jakby do dzisiaj myślę, że ja i moja siostra się przestrzegamy, żeby właśnie być spójnym ze sobą i tworzyć. To było coś, co mocno pokazywała, pokazuje dalej, bo nawet od małego, zabierając nas do oper czy teatrów, pracując z perukami czy włosami aktorów, pokazywała jeszcze kompletnie inny świat niż ten, który mamy w pracowni z klientem. Świat taki dynamiczny, bo do każdej sztuki były inne inspiracje i inne cele do osiągnięcia.
0: Miałam przyjemność pracować z Preissnerem przy dziele Rekwiem dla mojego przyjaciela. Byłam bardzo tym poruszona. Po czym dostałam zaproszenie do wzięcia udziału przy projektach fryzur do Madame Butterfly, opery, która w oryginalnej wersji jest prezentowana do dzisiaj.

0: Te otwierające się drzwi z tamtego czasu jeszcze wiele, wiele razy się otwierały i za każdym razem był to nowy rozdział w moim życiu. Uznaję to za wielki, wielki dar. Cieszę się, że poprzez scenę mogę zobaczyć swoją pracę przy współpracy z innymi twórcami. Do tego moje ja twórcze ma totalną satysfakcję. To jest ściśle związane z pragnieniem przetrwania, udokumentowania. Aczkolwiek nigdy tak o tym nie myślałam. Jeżeli dostawałam zaproszenie, to po prostu serce mi mocniej biło i czułam, że się dzieje, że się rozwijam, że to jest ważna chwila dla mnie. Taka chwila, która nie tylko będzie tu i teraz, ale później staje się chwilą historyczną.
1: No i tak jak byłam mała, to patrzyłam, czy bawiłam się w tym klimacie. Tak, teraz dalej współpracujemy razem przy też dużych projektach i cały czas pniemy się razem się wspierając w dużych produkcjach, w małych produkcjach i w codziennej pracy w pracowni. Ta atmosfera, co była w domu, takiego wsparcia i łączenia pracy z domem, dalej tutaj się przejawia na porządku dziennym, mimo że już od lat razem nie mieszkamy, łączy nas praca i dalej znajdujemy czas, żeby to było rodzinne i sympatyczne i nawet jak czasem współpracujemy przy jednym projekcie czy przy jednym kliencie, to zostaje ta atmosfera taka rodzinna i sympatyczna i wspierająca. Zawsze i w jedną, i w drugą stronę to działa tak, że się podaje pod mocną dłoń jak trzeba i wspiera się w każdym działaniu, pchając do przodu.

0: A czego nauczyła cię mama? Co ci przekazywała?
1: Nigdy nie była przede mną stawiana gotowa ścieżka, którą miałam się wybrać. Zawsze miałam wolność decyzji, wolność wyboru, eksperymentowania. Dawała mi próbować różnych rzeczy, przez co ciekawość miałam zaspokojoną. Dostałam zastrzyk tej odwagi, zastrzyk pewności siebie, że nieważne co robię, mam pewność siebie. No to tak jak mama wspominała zawsze, że i urodziła się, żeby tworzyć, tak i ja i łączę to, żeby sama też budować coś własnego i również tworzyć.
2: W każdym człowieku jest coś wspaniałego. Mnie imponuje w człowieku inteligencja i miłość bliźniego. To jest dla mnie wszystko.
3: To, co nas łączy z Antoanem, to narzędzie, nożyczki, które są ze stali zawsze najlepsze. Bez względu na epokę, każdy artysta chce w dłoni trzymać dzieło, żeby tworzyć dzieło. Zgadzam się z nim, że nożyczkami można wiele ofiarować człowiekowi, można go wyzwolić z ograniczeń balastu, można dać wolność, można stworzyć nowy styl, osobowość, tożsamość, stworzyć rolę, dać po prostu przeżycie chwili albo stworzyć coś bardzo, bardzo fundamentalnego i na całe życie. Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ja uważam, że tak jak życie, tak samo fryzjerstwo jest dziełem sztuki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Już dziś po 12 w TDI. Brytyjskie media zachwycone polskimi górami nazywają je tańszą alternatywą dla Alp. To duża, pozytywna zmiana dla pracowników, umowy o pracę i łatwiejsze dochodzenie swoich praw. Wiele osób długo na to czekało. Naukowcy odkryli rzadką mutację genetyczną, którą potocznie nazwano genem szczupłości. To może być rewolucja w odchudzaniu. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek. Zapraszam.
3: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
0: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. Mamy prawie 32 minuty po godzinie 7.

Kolejny temat przed nami i zabieramy Państwa do Strefy Gazy, do miejsca, w którym sytuacja jest cały czas dramatyczna, przede wszystkim ludności cywilnej, i cały czas są działania ze strony Izraela, które budzą, delikatnie rzecz ujmując, kontrowersje. Co więcej, sprawy, które wcześniej te kontrowersje budziły, często bywają umarzane przez Izrael.

Podcast Świat to miejsce, w którym pokazujemy historię ludzi, miejsca i decyzje, których często nie widać w samych nagłówkach. Dzisiaj historia, która 2 lata temu wstrząsnęła Polską. Śmierć Damiana Sobura, polskiego wolontariusza World Central Kitchen w Strefie Gazy. Teraz ta sprawa wraca, bo izraelska armia podjęła decyzję, która przesądza, czy ktoś odpowie za jego śmierć przed sądem.

0: Jest 1 kwietnia 2024 roku, wieczór. W Gazie trwa właśnie pełnoskalowa wojna, a organizacja pomocowa World Central Kitchen kończy właśnie jedną z najważniejszych operacji humanitarnych. Do brzegu Gazy dotarł transport ponad 100 ton jedzenia. Wolontariusze mają przewieźć je do swojego magazynu, żeby potem można było rozdać je głodującym Palestyńczykom. I ta organizacja to nie jest żadna partyzantka. Firma od kilku dni ustala operacje z Izraelczykami, z wojskiem. Przesyła informacje o swoich ludziach, o samochodach, o trasie, którędy będą jechać. Pełna koordynacja, żadnych niedopowiedzeń. Izraelskie struktury odpowiedzialne za koordynację pomocy wiedzą, co ma się wydarzyć. Jeden z australijskich wojskowych w późniejszym raporcie napisze, że World Central Kitchen było przez stronę izraelską traktowane jako modelowa organizacja humanitarna, która z nimi współpracuje. Jednym z ludzi World Central Kitchen jest Damian Sobul. Ma 35 lat, pochodzi z Przemyśla. Do World Central Kitchen trafił po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nie siedział wtedy przed telewizorem, ale w 2022 roku poszedł pomagać ludziom, którzy tysiącami wysiadali wtedy na przemyskim dworcu. World Central Kitchen zobaczyło, że facet świetnie sobie radzi, no i zabrało go dalej. Najpierw była Ukraina, potem po trzęsieniu ziemi Turcja, potem Maroko, a wreszcie Gaza. Tak o Damianie mówił mi 2 lata temu w innym odcinku podcastu Świat prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.
1: Damian był takim troszkę frontmanem tej akcji, był rzucony na ten najtrudniejszy odcinek, czyli bezpośrednio do Gazy. Ta informacja, która dotarła do nas 1 kwietnia, dramatyczna. Ginie chłopak z Przemyśla, w dodatku chłopak, którego bardzo dużo osób znało. Ja też bezpośrednio go znałem, działał z nami wcześniej w takiej naszej lokalnej organizacji. Także no, naprawdę ogromna strata i ogromny ból, że no, młody człowiek, 35-36-letni, niosąc pomoc, poświęcając się dla osób potrzebujących, no, ginie w ataku na konwój humanitarny.
0: Tamtego wieczoru Damian i 6 innych osób wracają po wykonaniu zadania. 3 samochody World Central Kitchen, 2 z nich opancerzone, 1 zwykły. Na dachach samochodów wielkie logo tej organizacji, żeby można było zobaczyć, że to są samochody nie przestępców, a organizacji pomocowej. I teraz zaczyna się cały łańcuch zdarzeń. Wcześniej przy ciężarówkach z pomocą izraelski dron widzi uzbrojonych Palestyńczyków. Jeden z nich strzela w powietrze. Dla izraelskiego operatora dronu to natychmiast wygląda podejrzanie. W Gazie Hamas rzeczywiście przejmował transporty i używał cywilnych pojazdów do tego, żeby kryć się w nich. Izraelczycy zaczynają więc podejrzewać, że transport został przejęty właśnie przez Hamas. Próbują kontaktować się ze strukturami koordynującymi pomoc. Problem w tym, że informacje krążą wolniej niż samochody. Konwój dociera do magazynu. Wokół pojazdów pojawiają się ludzie. Wśród nich uzbrojeni Palestyńczycy. Izraelczycy już wtedy chcą zbombardować to miejsce, ale dowództwo odmawia, za blisko konwoju humanitarnego. Czyli w tym momencie ktoś na górze mówi, nie strzelać. Potem pojazdy zaczynają wyjeżdżać z tego magazynu. I tutaj wydarza się rzecz kluczowa. Samochód z lokalną uzbrojoną ochroną jedzie na północ. 3 samochody World Central Kitchen jadą w inną stronę, na zachód, a później na południe. Czyli ludzie z bronią, którzy wywołali alarm, rozdzielają się z zespołem Damiana. Ale izraelski operator drona patrzy na jeden z samochodów World Central Kitchen i wydaje mu się, że widzi tam kierowcę wkładającego do auta broń. To była pomyłka. Następnego dnia, kiedy obejrzano nagranie jeszcze raz, wojsko samo to zresztą przyznało. Ale tamtej nocy nikt jeszcze tego nie wie. Zapada do decyzja o ataku. Na ekranie widnieje 23:09. Pierwszy samochód, trafia w niego pierwszy pocisk. Auto trafione, prawie

0: prawdopodobnie ginie jedna osoba. Dwie osoby z tego samego auta przeżywają. Wyobraź sobie ten moment. Jesteś w samochodzie organizacji humanitarnej. Właśnie trafił cię izraelski pocisk. Wydostajesz się. Ale jest noc, jest Gaza, wokół jest ciemno i nie wiesz, czy ktoś strzela dalej. Widzisz drugi samochód swojej organizacji, bo w końcu to konwój. Więc biegniesz do niego, wsiadasz i próbujesz uciec. Dron jest cały czas nad tobą i słyszysz jego bzyczenie. Mniej więcej dwie minuty później, o 23:11, drugi pocisk trafia w drugi samochód. Tym razem prawdopodobnie giną dwie osoby, ale kolejne, które siedziały w tym samochodzie, przeżywają i znowu wyskakują z rozbitego auta i próbują się ratować. Został już tylko trzeci samochód. Wsiadają do niego i jadą. Jest 23:13. Trzeci pocisk trafia w trzeci samochód. Tym razem wszyscy giną na miejscu. To są 4 minuty, 3 uderzenia w 3 samochody i 7 osób zabitych. Damian Sobul ginie razem z innymi pracownikami organizacji. Ma 35 lat. Facet, który 2 lata wcześniej wydawał jedzenie uchodźcom w Przemyślu, teraz leży martwy w Gazie. Szef organizacji, znany w Ameryce restaurator Jose Andres, nie krył po wszystkim wściekłości na izraelską armię.
1: Humanitarians and civilians should never be paying the consequences of war.
0: Pracownicy humanitarni i cywile nigdy nie powinni ponosić konsekwencji wojny. To jest podstawa, na jakiej stoi ludzkość. To, co dzieje się w Gazie, nie jest już wojną z terroryzmem. To jest wojna z człowieczeństwem. I teraz pytanie do ciebie. 3 kolejne uderzenia, 7 zabitych osób. Misja wcześniej koordynowana z izraelską armią. Czy za coś takiego ktoś powinien odpowiedzieć przed sądem? Zanim odpowiemy na to pytanie, posłuchajmy, co miała do powiedzenia armia. Szef organizacji Jose Andres był po ataku przekonany, że jego ludzie zostali wybrani świadomie. Ale australijski generał Mark Binskin dostał dostęp do izraelskich dowódców, dokumentów i około 90 minut nieedytowanego nagrania z drona. Dlaczego australijski generał? Bo wśród tych 7 zabitych był Australijczyk, no i Australia bardzo mocno naciskała na Izrael o te informacje. Zatem ten generał doszedł do zupełnie innego wniosku. Armia nie zaatakowała konwoju World Central Kitchen świadomie. Izraelscy żołnierze naprawdę uwierzyli, że tam są ludzie Hamasu. Dlaczego? No bo najpierw zobaczyli człowieka strzelającego z broni, potem kolejnych uzbrojonych mężczyzn. Widzieli sytuację przez kamerę drona, no ale było ciemno. Logo World Central Kitchen na dachach nie było dla operatorów widoczne w tej nocy. Do tego jeszcze bardzo ważna informacja o skoordynowanej misji nie została właściwie przekazana przez dowódców do żołnierzy, którzy tego dnia mieli dyżur. I jeszcze jedno. 3 auta nie wróciły dokładnie tą trasą, którą pierwotnie planowano. To teoretycznie działa na obronę izraelskiej armii. Ale, Binskin podkreśla, to nie miało wpływu na decyzję o ataku, bo decyzja zapadła wcześniej. Czyli izraelska obrona brzmi mniej więcej tak. To była wojna, nasi ludzie zobaczyli broń i uznali, że to Hamas. Źle rozpoznali człowieka w samochodzie. Nie wiedzieli tego, co powinni wiedzieć o World Central Kitchen i podjęli katastrofalnie złą decyzję. Nie chcieli zabić Damiana, pomylili się. Tyle, że ten sam izraelski raport mówi również coś bardzo niewygodnego. Po pierwszym uderzeniu o strzelanie drugiego i trzeciego samochodu było już naruszeniem izraelskich procedur i zasad prowadzenia ognia. Czyli nawet przyjmując izraelską wersję wydarzeń w całości, to nie była zwykła pomyłka jednego operatora. To był ciąg decyzji. I dlatego wojsko samo uznało, że ktoś musi za to odpowiedzieć.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Kilka dni po śmierci Damiana Izrael publikuje wyniki pierwszego dochodzenia i nie wybiera operacji. Mówi, że to był poważny błąd, bo była błędna identyfikacja, błędy w podejmowaniu decyzji, złamanie procedur. 2 oficerów traci stanowiska. 3 kolejnych dostaje formalne nagany. Czyli na pierwszy rzut oka odpowiedzialność jest. Tyle, że nie taka, o jaką pytamy. Bo wyrzucenie dowódcy oznacza, że wykonałeś źle swoją robotę. Postępowanie karne oznacza, mogłeś popełnić przestępstwo. Między tymi 2 zdaniami jest ogromna przepaść. Jednym z wyrzuconych oficerów był podpułkownik Nohim Mendel, szef sztabu brygady Nahal, mieszkaniec izraelskiego osiedla Karmi Tsur na zachodzie.

wschodnim brzegu. To człowiek od lat zawodowo związany także z państwową strukturą zajmującą się osadnictwem. Kiedy stracił wojskowe stanowisko, szef lokalnej Rady Guszec Jon, czyli takiego właśnie kibucu w Izraelu, obok osiedla, na którym mieszkał, wysłał mu słowa wsparcia i pudełko czekoladek. To był komunikat. Jesteśmy z tobą. Naszym zdaniem potraktowano cię za ostro. I właśnie ten odruch jest tutaj ważniejszy niż same czekoladki. Bo po jednej stronie jest siedem ciał. Oficjalne przyznanie się do błędu, złamane procedury. A po drugiej, nie uderzajcie już w naszego człowieka. Zapamiętaj to zdanie, bo za chwilę zobaczysz je w znacznie większej skali. Najpierw jednak zapytajmy, dlaczego po wszystkim nie przyszli wojskowi śledczy. Potrzebujesz zrozumieć tu trzy rzeczy. Najpierw wojsko sprawdza, co się wydarzyło. Potem, kto zawinił. A dopiero na końcu, czy ktoś mógł popełnić przestępstwo. I do tego ostatniego punktu sprawa Damiana nie doszła. W ostatnią środę izraelski wojskowy pion prawny ogłasza, decyzje dowódców nie wzbudzają uzasadnionego podejrzenia przestępstwa. Czyli był poważny błąd, tak, były złamane procedury, tak, było siedem ofiar, ale kryminalni śledczy nie mają tu czego szukać. Czyli wojsko samo zdecydowało, że nie jest winne. Możesz powiedzieć, no a co w tym złego, skoro w innych krajach także wojsko samo się osądza? Oczywiście. W Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Samo istnienie wojskowych śledczych nie jest problemem. Ale w Izraelu najważniejsze decyzje pozostają wewnątrz wojskowego systemu. W Polsce na przykład prawnik wojskowy, czy też prokurator wojskowy jest trochę poza systemem wojskowym. A w Izraelu najwyższy prawnik armii jednocześnie doradza tejże właśnie armii, jak działać zgodnie z prawem i kieruje systemem, który później rozstrzyga, czy żołnierze to prawo złamali. Czyli jest sędzią we własnej sprawie. Izrael ma oczywiście zabezpieczenia, jest kontrola sądowa. To nie jest po prostu generał, który dzwoni do kolegi i mówi, słuchaj, zamknijmy tę sprawę. Tyle, że prawo nie działa w próżni. Żeby zrozumieć, w jakim świecie działa ten system, trzeba zrozumieć pozycję armii w Izraelu. Izraelski socjolog i politolog Yagil Levy od lat bada właśnie relacje między armią a izraelskim społeczeństwem. Przez dekady Izrael budował coś, co określano jako People's Army, czyli armia ludowa, armia społeczeństwa. W Izraelu każdy, z wyjątkiem ultraortodoksów, idzie do wojska, a potem po wojsku idzie do rezerwy. Wyobraź sobie to tak, jakby w Polsce każdy 20-letni chłopak i każda 20-letnia dziewczyna szli w kamasze. A potem, jak mają powiedzmy 30 lat, już są dawno po wojsku, prowadzą na przykład swoje firmy, ale wciąż są do dyspozycji ministra obrony. No i jak jest wojna, to minister obrony w każdym momencie może powiedzieć, idziesz do nas, trzeba jechać na front. Czyli w Izraelu wojsko jest obecne praktycznie w każdej rodzinie. Syn, córka, partner, sąsiad czy kolega z pracy dzisiaj siedzi przy biurku, ale jutro dostaje wezwanie do armii i za tydzień jest już w gazie, a potem wraca. Armia jest zatem obecna wszędzie. Czyli jako społeczeństwo izraelskie, my wszyscy jesteśmy armią. To robi wielką różnicę w głowach. Co więcej, armia i cały izraelski sektor bezpieczeństwa od dziesięcioleci przenikają politykę, elity i status społeczny. Generałowie przechodzą do polityki. Służba wojskowa otwierała wielu kariery, by wspomnieć choćby Ariela Sharona czy Itzhaka Rabina. Są zresztą tacy izraelscy politycy, którym do dzisiaj wymawia się w Izraelu, że nie byli w armii, no więc nie są nic warci. Armia nigdy w Izraelu nie była gdzieś obok społeczeństwa. Była w samym jego środku. Dawny szef sztabu armii zresztą, Yigal Yadin, miał powiedzieć, że izraelski cywil jest właściwie żołnierzem na 11-miesięcznym urlopie. I wtedy zmienia się sposób patrzenia Izraelczyków na odpowiedzialność armii. Bo dla części Izraelczyków śledczy nie przychodzi po jakiegoś żołnierza. Przychodzi po naszego syna, naszego rezerwistę. Człowieka, którego sami wysłaliśmy walczyć. Po 7 października 2023 roku, czyli po ataku Hamasu i rozpoczęciu wojny w Gazie, ten odruch stał się jeszcze mocniejszy. Latem 2024 roku wojskowa policja pojechała do bazy Sde Teiman. To jest ośrodek na południu Izraela, na pustyni Negev. Tam trzyma się najgroźniejszych Palestyńczyków oskarżonych o najgroźniejsze przestępstwa. Wojskowa policja miała zatrzymać tam izraelskich rezerwistów, którzy byli podejrzani o to, że się znęcali nad palestyńskim więźniem i to w sposób dramatyczny. I wtedy sytuacja eksplodowała, bo pod tę bazę ruszyli protestujący. Przyjechali też politycy, a część ludzi wtargnęła w ogóle na teren wojskowy. Bo największym skandalem nie było już

0: to, co ci Izraelczycy mieli zrobić Palestyńczykowi. Skandalem stało się to, jak możecie podczas wojny aresztować naszych żołnierzy. I to jest niesamowita scena. Izraelska armia musi bronić izraelskiej wojskowej policji przed Izraelczykami, którzy przyszli bronić izraelskich żołnierzy przed izraelskim śledztwem. I co najważniejsze, samodowództwo armii mówi wtedy: nie, musimy to zbadać. Szef sztabu broni postępowania, argumentuje, że armia bez zasad przestała być armią, którą chce być Izrael. Czyli nie ma jednego Izraela, jest konflikt i to bardzo głęboki, między naszych żołnierzy trzeba chronić, a między właśnie dlatego, że są nasi, musimy ich rozliczać. I właśnie w takim świecie pracuje izraelski prokurator wojskowy pod ogromnym społecznym ciężarem, pod presją polityków. W państwie, które po 7 października żyje z przekonaniem, że walczy o własne bezpieczeństwo za wszelką cenę. To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Dzisiaj próbujemy zrozumieć, dlaczego po śmierci Damiana Sobura izraelska armia nie wszczęła śledztwa karnego. Bo to nie znaczy, że izraelscy wojskowi nigdy nie prowadzą takich postępowań przeciwko swoim żołnierzom. Za chwilę dwa przypadki, w których właśnie powiedzieli: trzeba sprawdzić, czy doszło do przestępstwa.
1: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: Pierwsza to historia Hind Rajab. Opowiadałem ci zresztą o niej w innym odcinku podcastu. Palestyńska dziewczynka miała 5 lat. Jest styczeń 2024 roku. Hind jedzie samochodem z rodziną przez Gazę, gdzie trwa wojna. Samochód zostaje ostrzelany. Giną jej krewni. Dziewczynka zostaje w środku samochodu. Jest sama. W samochodzie pełnym ciał. Dzwoni po pomoc. Palestyński Czerwony Półksiężyc nagrywa całą rozmowę. Dziecko prosi, żeby ktoś po nią przyjechał. Ratownicy próbują dotrzeć na miejsce i wysyłają karetkę. Dwóch ludzi jedzie uratować 5-letnią dziewczynkę. Ale nagle kontakt z nimi, z tą karetką, również znika. 12 dni później zostają odnalezione ciała. Hind, jej rodziny, ale także ratowników. I przez długi czas izraelska armia kwestionuje, że jej żołnierze znajdowali się wtedy w tym miejscu. Tyle, że późniejsze wewnętrzne ustalenia armii mówią już zupełnie co innego. Izraelscy żołnierze strzelali do samochodu, który jechał z pomocą. I później została ostrzelana właśnie ta karetka. Decyzja z sierpnia 2026 roku: tak, otwieramy śledztwo karne. Czyli system przechodzi przez granicę i mówi: no to już trzeba zbadać, czy zaszło tu możliwe przestępstwo. Drugi przypadek jest jeszcze bardziej wymowny. Jest marzec 2025 roku. Ratownicy jadą ambulansami na miejsce wcześniejszego ataku. Izraelscy żołnierze otwierają ogień. Ginie 15 osób. A potem ciała i pojazdy zostają odnalezione w masowym grobie. Pierwsza izraelska wersja wydarzeń? Pojazdy zbliżały się podejrzanie. Nie miały działać światła, nie można ich było prawidłowo rozpoznać. I wtedy pojawia się telefon jednego z zabitych. Na tym telefonie jest nagranie. Widać ambulanse, oznaczenia, widać migające światła. Czyli dowód, który uderza prosto w pierwszą wersję armii. Wojsko zmienia część swojego opisu wydarzeń. Przyznaje poważne błędy. Jeden z dowódców traci stanowisko. A teraz zapada decyzja. Tak, będzie śledztwo karne. Wróćmy zatem do Damiana. 3 samochody World Central Kitchen. Misja koordynowana z Izraelem. 3 kolejne ataki. Armia sama przyznaje, popełniliśmy poważny błąd. Ale w tym wypadku armia mówi, to nie była zbrodnia. W wypadku Hind i ratowników to była zbrodnia, albo przynajmniej przestępstwo. Dlaczego zatem armia czasem chroni swoich, a czasem nie? Dlaczego wybiera sobie, które rzeczy są zbrodniami, a które nie? A może postawmy inne pytanie. Czy łatwo jest doprowadzić w Izraelu do śledztwa przeciwko żołnierzom? Izraelska organizacja Yesh Din przeanalizowała około 2400 skarg Palestyńczyków dotyczących podejrzeń przestępstw żołnierzy na zachodnim brzegu. Do aktu oskarżenia doszło w 23 przypadkach. To mniej niż 1%. I to pokazuje skalę. Od skargi do oskarżenia żołnierza przed sądem jest bardzo daleko.
1: A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: Jest 19 sierpnia 2026 roku, ponad 2 lata po śmierci.

0: śmierci Damiana. Izrael ogłasza decyzję. Hind Rajab, śledztwo karne. 15 ratowników, śledztwo karne. World Central Kitchen, sprawa zamknięta bez śledztwa karnego. Wojsko twierdzi, że ludzie w samochodach zostali błędnie uznani za bojowników Hamasu, ale decyzje dowódców nie dają podstaw do podejrzenia przestępstwa. World Central Kitchen reaguje bardzo ostro. Organizacja mówi, że najnowsza wersja izraelskiej armii jest nieprawdziwa, miesza różne wydarzenia i momenty oraz przesuwa odpowiedzialność. Organizacja mówi, że ich ludzie nie byli uzbrojeni, Izrael znał wcześniej ich ruchy, tożsamość i zadanie. Samochody były oznaczone. I ponownie żąda niezależnego śledztwa. A Jose Andres pisze, decyzja IDF jest błędna i bolesna i dodaje, że jego ludzie zginęli, próbując nakarmić głodujących i że World Central Kitchen nie przestanie walczyć o prawdę i sprawiedliwość. Australia dzień później wzywa izraelskiego ambasadora. Mówi wprost, utrata stanowisk i nagany to za mało, żeby mówić o odpowiedzialności za śmierć australijskiej wolontariuszki, pracowniczki World Central Kitchen. I jest też Polska. Polskie śledztwo formalnie nadal trwa. A polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa na rozmowę ambasadora Izraela i pisze o rozczarowaniu decyzją izraelskiej armii.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z dużym rozczarowaniem przyjmuje informację o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania w sprawie ostrzału konwoju wolontariuszy z organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Okoliczności, w których doszło do tragedii w 2024 roku, powinny być wyjaśnione do końca i nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. Rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie.
0: Damian z Przemyśla pojechał do Gazy pomagać, a nie walczyć czy tropić Hamas, nie prowadzić wojny. Pojechał karmić ludzi. Izrael wiedział o jego misji, wiedział o organizacji. Potem jego samochód został trafiony. Ocaleni uciekli do drugiego, ale drugi także został trafiony. Uciekli do trzeciego i trzeci też został trafiony. A dwa lata później państwo, którego żołnierze wystrzelili te pociski, mówi: tak, popełniliśmy poważne błędy, złamaliśmy własne procedury, ale nie będziemy badać tego jako możliwego przestępstwa. Nikt nie zostanie ukarany. I chyba właśnie tutaj jest odpowiedź na pytanie tego odcinka. Jak wiele musi się wydarzyć, zanim błąd przestaje być tylko błędem? Ile złych decyzji, złamanych procedur, kolejnych pocisków, zabitych osób? Bo w przypadku Damiana odpowiedź izraelskiego systemu już znamy. 3 samochody, 7 ofiar to nadal za mało, żeby rozpocząć śledztwo karne. Damian nie wróci, a system mówi, że w Izraelu nikt nie odpowie za jego śmierć przed sądem. Armia przyznała, że złamała zasady, ale uznała, że to nie przestępstwo. Izraelska armia zawsze będzie bronić swoich ludzi. Izraelskie społeczeństwo zawsze będzie bronić swoich żołnierzy. Bo armia i społeczeństwo to jedno. Nawet jeśli w sprawie Hind Rajab mamy śledztwo karne, to zapewne nie zakończy się ono wieloletnimi wyrokami. To był podcast Świat, świat opowiedziany przez reportera, przez ludzi, miejsca i decyzje, które pokazują więcej niż same nagłówki. Podcast Świat można znaleźć także na YouTube, Spotify, Facebooku i Instagramie. Premierowe odcinki w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cygielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: Autopromocja.
1: Czternastki, bon senioralny, renta wdowia, świadczenia pomocowe z gminy zależą od wysokości emerytury. Gdy ta jest waloryzowana, część seniorów nie tylko wpada w obowiązek podatkowy, ale traci prawo do tych dodatków. Czy kryterium dochodowe ma jeszcze sens? Czy powinno być co roku podwyższane? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Portfel Seniora. Już dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwie osoby nie żyją po zderzeniu samochodów na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic. Strażacy interweniowali ponad 8 tysięcy razy. Patostreaming będzie dotkliwie karany. Od wczoraj obowiązuje nowelizacja kodeksu karnego. Minęła 8. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Dwie ofiary śmiertelne, 5 rannych oraz interwencja lotniczego pogotowia ratunkowego. To bilans zderzenia 2 samochodów na Pomorzu. Do wypadku doszło w miejscowości na drodze krajowej nr 91 między Tczewem a Gniewem. Służby drogowe poinformowały, że doszło do rozerwania jednego pojazdu. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Jeden z kierowców został przewieziony na komisariat, poinformowały służby. Rodzice nie żyją. Roczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. To bilans wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem w Krakowie. Kierowca samochodu wjechał w pieszych na chodnik i potrącił pieszych. Do zdarzenia doszło przed godziną 18, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Samochód osobowy, który miał wjechać w 3 osób, kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy mieli znajdować się na chodniku. Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, jest również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
1: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Mundurowi pobrali jego krew, by przebadać ją pod kątem obecności narkotyków. Sprawca wypadku został zatrzymany. Sytuacja pogodowa już się uspokoiła, deklarują strażacy. Z powodu nawałnic i silnego wiatru funkcjonariusze interweniowali wczoraj ponad 8 tysięcy razy. Najwięcej zgłoszeń było na Mazowszu, mówił w TVP Info brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Sytuacja w naszej ocenie już jest całkowicie spokojna, stabilna i w zasadzie nie mamy pogodą w tym momencie żadnych problemów. Jeżeli chodzi o wczoraj, to zakończyliśmy ogólny bilans wszystkich działań na 8048 zgłoszeniach. Czyli praktycznie można powiedzieć, no wieczorem też już tych zgłoszeń niewiele do nas dotarło.
1: Dziś także powinno być spokojnie. IMGW ostrzega jedynie przed burzami w powiatach koszalińskim i słupskim. Patostreaming zagrożony surową karą. Od wczoraj

0: obowiązują przepisy, które przewidują nawet 3 lata więzienia za publiczne rozpowszechnianie treści patologicznych dla zysku.
1: Nowe paragrafy uderzają w patotwórców, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Ciekawym przepisem jest penalizacja udawanego patostreamingu, to znaczy udawanej przemocy, inscenizacji, a więc taka wymówka, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
1: Pan Paweł z warszawskiego Grochowa wypowiada się o nowym prawie bardzo pozytywnie i dodaje: nareszcie.
3: Powinno to zadziałać, jeśli rzeczywiście te przepisy będą respektowane i ktoś będzie wyciągał konsekwencje.
1: W podobnym tonie wypowiadają się też inne osoby, z którymi rozmawialiśmy.
4: Mam nadzieję, że to coś da, bo jednak młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na wszystko, co zobaczą w internecie, więc mam nadzieję, że to posłuży na dobro młodzieży.
1: Nowelizacja przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem lub poniżanie innej osoby. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Brytyjscy i francuscy dyplomaci wezwali premierów obu krajów do reakcji na działania Izraela. Chodzi o, tu cytat, wymazywanie Palestyńczyków. Aby temu zapobiec, Izrael powinien odczuć presję ekonomiczną, uważają autorzy apelu.
5: W liście otwartym do Emmanuela Macrona i Andy'ego Burnhama byli dyplomaci wprost nazywają izraelskie działania wobec Palestyńczyków czystką etniczną. Piszą też, że Izraela świat nie postrzega już jako państwo demokratyczne, a szczególna rola Wielkiej Brytanii i Francji w kształtowaniu współczesnego Bliskiego Wschodu powinna być wykorzystana w naciskach na Izrael, by uznał państwo palestyńskie. Londyn i Paryż formalnie zrobiły to rok temu. List podpisało m.in. kilkudziesięciu byłych ambasadorów, którzy pełnili służbę na Bliskim Wschodzie. W tym Wielka Brytania i Francja potępiły otwarcie przez Izrael przetargów na budowę ponad 1200 domów w ramach projektu tzw. osiedla E1 na zachodnim brzegu. Jeśli to położone niedaleko wschodniej Jerozolimy osiedle powstanie, podzieli zachodni brzeg na dwie części. W ubiegłym roku minister Bezalel Smotrich, wydając zgodę na jego budowę, podkreślał, że jest ono szansą na pogrzebanie idei państwa palestyńskiego. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: I na koniec jeszcze informacja sportowa. Superpuchar Niemiec dla Bayernu Monachium. Zespół Domy Bawarii pokonał wicemistrzów Borussię Dortmund 2-1. Bramki dla Die Roten strzelili Nathaniel Braun i Michael Olise. Gola kontaktowego dla Borussii zdobył Fabio Silva. Dla Bayernu to 12. Superpuchar Niemiec w historii klubu.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Chmury nadal zasłaniają niebo, głównie na północy, i to tam możliwe dziś opady, na pozostałym obszarze przeważnie słonecznie. Na termometrach od 17 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i silny nad morzem w porywach do 65 km na godzinę.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Na to niedzielny poranek, 23 dzień sierpnia, i trzeba przyznać a propos prognozy pogody, że tego słońca jeszcze nam się trochę przyda. I korzystajmy, jeżeli takie słońce się pojawi, czy to spacer, czy jakaś inna aktywność na świeżym powietrzu, bo i powietrze, z tego co słyszeliśmy wcześniej, dość dobrej jakości. Tego się trzymajmy, oby tak zostało. Dzisiaj niedziela, tak jak Państwu mówiłem. Imieniny obchodzą Apolinery, Filip, Róża, Wiktor i Zacheusz. Tym osobom raz jeszcze wszystkiego, co najlepsze. W dniu ich imienin 6, prawie 7 minut po godzinie 8 już mamy, a teraz kolejna propozycja dla Państwa i ważny temat z naszej strony podjęty. Temat dotyczący organizowania pielgrzymek, no bo późne lato i wczesna jesień to czas, gdy no, tysiące w zasadzie autokarów z Polski rozjeżdżają się po europejskich sanktuariach. Kiedy parafia może samodzielnie zorganizować pielgrzymkę i czego musi dopilnować, aby była ona legalna? Co mówi o tym instrukcja diecezji tarnowskiej obowiązująca każdego księdza w Polsce? No i jak łatwo i niekoniecznie przy pomocy internetu to sprawdzić? O tym teraz na antenie Polskiego Radia 24 zapraszamy.
9: Spakowani. Poradnik turystyczny.
10: Niedziela, msza święta, słuchamy ogłoszeń parafialnych i nagle z ambony pada zdanie: Drodzy parafianie, organizujemy pielgrzymkę do Włoch. Zapisy w kancelarii, zaliczka 500 zł.

0: decyduje kolejność zgłoszeń. Koniec lata to jest ten czas, kiedy z Polski w różne strony Europy wyrusza mnóstwo autokarów z pielgrzymami. I niestety informacje o wypadkach, takich jak choćby ten w ostatnią niedzielę na Węgrzech, co jakiś czas wstrząsają opinią publiczną. Na razie jednak jesteśmy w kościele. Usłyszawszy ogłoszenie, idziemy po mszy, wpłacamy pieniądze i no właśnie, co tak naprawdę kupiliśmy? Czy mamy pewność, że to pielgrzymka w pełni legalna, bezpieczna i dopięta na ostatni guzik? O tym porozmawiamy dzisiaj w audycji Spakowani. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a moim i Państwa gościem jest dr Adam Karpiński, ekspert turystyczny, wykładowca akademicki WSB Merito i praktyk, który od lat zajmuje się bezpieczeństwem turystów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, powiedzmy sobie wprost. Wielu z nas wychodzi z założenia, że skoro ogłoszenie pada w kościele z ust księdza, to kwestie formalne są automatycznie załatwione. Czy takie zaufanie jest wystarczające?
1: Zależy od czego chcemy zacząć. Kwestie bezpieczeństwa, tutaj musi być ograniczone zaufanie. Z uwagi na to, że parafia zgodnie z ustawą może organizować okazjonalnie wyjazdy różnorakie, również też pielgrzymki. Natomiast musi być też świadomy ten organizator, że ponosi pełną odpowiedzialność za tych, których zabiera w tę podróż. Nie zawsze tak jest. Gdybyśmy jechali z biurem podróży, to tam ustawodawca jednoznacznie wskazuje odpowiedzialnego. Są zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na rzecz turystów, jak również Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Rezerwowy, który tak naprawdę w głównej mierze chroni bezpieczeństwo naszych podróżnych. I to biuro podróży wówczas pełni pełną odpowiedzialność za tych podróżnych. W parafii teoretycznie też jest ta odpowiedzialność, natomiast nie zawsze organizator ma świadomość ryzyka, jakie występuje podczas podróży.
0: Czyli takie pierwsze pytanie do księdza, kto jest formalnym organizatorem? Jeśli pada odpowiedź, że biuro podróży, to właściwie sprawę mamy rozwiązaną. Czy jednak rzeczywiście rozwiązaną, czy nie do końca rozwiązaną? Załóżmy, że naszym słuchaczem jest pan Jan, który nie ma smartfona, nie korzysta z internetu, nie wie, co to są rejestry państwowe, ten rejestr organizatorów turystyki. Stoi w tej kancelarii i o co ma on księdza zapytać?
1: Tak naprawdę powinien każdy uczestnik zapytać, czy nasze biuro podróży, które ma tę wycieczkę, tę imprezę, tę pielgrzymkę zorganizować, ma wpis aktualny do rejestru organizatorów turystyki. Oczywiście jeśli ma, to wystarczy ten numer podać, poprosić nawet o zaświadczenie, kserokopię, jeśli nie chcemy z internetu tych danych zebrać, bo proboszcz czy ksiądz organizator powinien też się tym okazać, bo to dla jego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa pielgrzymów jest bardzo znaczące. Także poprośmy o takie zaświadczenie, na jaką kwotę biuro jest ubezpieczone w sytuacjach niebezpiecznych, typu nawet upadłości biura, czy będzie w stanie zabezpieczyć nam powrót w sytuacji, gdyby doszło do jakichś zdarzeń losowych. To są rzeczy podstawowe i można się nawet osobiście udać do biura, jeśli jest podany adres, jeśli oto biuro jest z naszej miejscowości, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po tej mszy, po zapoznaniu się z programem pielgrzymki, pójść jeszcze do organizatora i zweryfikować jego profesjonalizm na miejscu.
0: Czyli jeśli mamy odpowiedź, organizatorem jest biuro podróży, to sprawa jest w miarę prosta. Ale jeśli słyszymy od księdza, nie, my nie korzystamy z żadnego biura. Sam to organizuję, sam załatwiłem autokar od znajomego przewoźnika, sam zarezerwowałem noclegi. Czy tu powinna nam się zapalać jakaś lampka ostrzegawcza?
1: No bezwzględnie musimy pamiętać, że ponosimy wspólne ryzyko poniekąd, dlatego że parafia odpowiada oczywiście jako organizator za tę imprezę, natomiast możliwości finansowe, regresy wszelkiego rodzaju są ograniczone. To nie jest tak jak w biurze podróży, gdzie ustawa jednoznacznie określa, w jakiej sytuacji, do jakich kwot i kiedy mogą być zastosowane wszelkiego rodzaju odpłatności na rzecz turysty. Tutaj tak naprawdę za wszystko odpowiada ta jedna osoba, która skorzystała z usług cząstkowych, czyli tak naprawdę tenże proboszcz musi potem negocjować z dostawcą usługi transportowej, jeśli dojdzie na przykład do prozaicznej sytuacji, która często się pojawia, że autokar ulegnie jakiejś drobnej awarii. I trzeba podmienić autokar. I to są bardzo ryzykowne sytuacje, kiedy organizator pozostawiony sam, bez możliwości renegocjacji umowy, być może będzie

0: gdzie musiał dopłacić do innego zastępczego autokaru, a potem dopiero dochodzić na drodze cywilnoprawnej te opłaty, które poniósł. Także tutaj bym się głęboko zawsze zastanawiał, przede wszystkim na miejscu organizatora. Ja często zastanawiam się, jak odważni muszą być ci, być może nieświadomi, organizatorzy wyjazdów tych okazjonalnych, bo to nie tylko księża, to również różnego rodzaju organizacje pozarządowe, różnego rodzaju liderzy społeczni, którym wydaje się, że jak to łatwo jest zorganizować imprezę turystyczną. Oczywiście łatwo jest do momentu, dopóki coś złego się nie stanie, a ryzyko w turystyce jest tak duże, że żadna firma ubezpieczeniowa nie ubezpieczy biura podróży na wypadek złych decyzji. Na rzecz turystów tak, ale samego biura i właściciela biura podróży takiego ubezpieczenia nie ma. Może mieć bardzo dobre układy z panem dostawcą czy firmą dostarczającą transport i wówczas w ramach umowy firma, która odpowiada, bo być może taką dobrą umowę skonstruował i zabezpieczył się tutaj, podstawi autokar zastępczy i te koszty będą w tym momencie po stronie przewoźnika, a nie po stronie organizatora, bo częstokroć osoby fizyczne chcą być bardzo użyteczne dla innych, nie mając świadomości dużego ryzyka, z jakim się spotykają podczas organizacji tego rodzaju imprez turystycznych. To również dotyczy szkół, bo na to też trzeba zwrócić szczególną uwagę, że to nie tylko parafie, ale również za chwilę będzie początek roku szkolnego i w szkołach nauczyciele czasami też wpadają wspaniałomyślnie na pomysł z rodzicami, zróbmy to taniej, samodzielnie. Natomiast odpowiedzialność wówczas za całą imprezę ponosi nauczyciel czy szkoła, która wydelegowała takiego nauczyciela.
1: Mówił pan o tym, że znacznie bezpieczniej jest zorganizować taką pielgrzymkę przez biuro podróży, no, ale jednak jest sporo tych pielgrzymek organizowanych bezpośrednio przez parafię. Jak to wygląda w świetle prawa kanonicznego? Bo zdaje się, że od 2022 roku to się bardzo mocno zmieniło i te przepisy kościelne są restrykcyjne.
0: Tutaj okazuje się, że wiele kurii zrozumiało, że odpowiedzialność za przyszłe ewentualnie odszkodowania związane z wypadkami podczas takich imprez, no będą kierowane na majątek właśnie poszczególnych diecezji. Stąd w wielu diecezjach pojawiły się specjalne zarządzenia czy nawet instrukcje, w jaki sposób i jak budować taki rodzaj oferty turystycznej, jakim są pielgrzymki. Kto może je organizować i w jakim zakresie. Także tutaj część parafii pewnie rozumie ryzyko i korzysta z biur podróży, a część być może tego ryzyka nie rozumie.
1: Pionierem w uporządkowaniu tych spraw była diecezja tarnowska, która wydała taką specjalną, oficjalną instrukcję. I ta instrukcja obowiązuje wszystkie parafie, prawda? Tam jest bezwzględna zasada.
0: Tam szczegółowo ustalono, kto i w jakim zakresie może organizować i ma obowiązek każdy ksiądz, który podejmuje się takiego ryzyka, zarejestrować i zgłosić taką imprezę w kurii. Także tutaj kuria narzuciła pewnego rodzaju system bardzo dobrej weryfikacji decyzji, jaką podejmują księża w parafiach, proboszczowie czy też wikariuszowie. Oni muszą w pewien sposób zgłosić, zarejestrować w kurii taką imprezę czy planowanie takiej imprezy turystycznej, jaką chcą zorganizować, pielgrzymkowej i wówczas muszą podać też sposób jej realizacji, czy to realizuje biuro, czy będzie to realizacja właśnie związana z samodzielną działalnością, co jest oczywiście bardzo ryzykowne.
1: No dobrze, ale jeśli, bo ta instrukcja mówi wprost, ksiądz nie jest biurem podróży, nie może na tym zarabiać, może to zorganizować, jeśli to nie przynosi jakichś tam profitów z takiego wyjazdu, ale co z ubezpieczeniem, co z ubezpieczeniem zdrowotnym, te wszystkie historie, które po prostu mają turyści wyjeżdżając z biurem podróży.
0: No tutaj musi zadbać w tym wypadku ten, że nie organizator, a lider imprezy turystycznej, aby dokonać wpłaty na zbiorowe ubezpieczenie lub poinformować wszystkich o tym, że mają się indywidualnie ubezpieczyć, bo innego ubezpieczenia nie ma i podobnie nie ma ubezpieczenia od następstw złych zdarzeń, czyli tego ubezpieczenia, jakim charakteryzuje się biuro podróży, czyli biuro podróży ma ubezpieczenie związane

0: z niewypłacalnością chociażby, czy z koniecznością przywozu turystów z miejscowości docelowej. Tutaj tego nie będzie.
1: Czyli po prostu tutaj mamy bardzo ograniczone uprawnienia jako turyści, no bo pielgrzymka jest też przecież rodzajem turystyki. Spróbujmy teraz taką listę ostrzegawczą. Co ten pan Jan w kancelarii parafialnej, o co on powinien zapytać księdza? Przede wszystkim, jeśli jest organizator, tak, to powinien zapytać go, czy jest wpisany do rejestru, poprosić o ten numer w rejestrze, ale dalej, jeśli organizatorem jest ksiądz, to jakie pytania powinny do księdza paść dotyczące tej pielgrzymki?
0: No przede wszystkim, czy ubezpieczona jest grupa turystyczna, czy będzie pilot podczas imprezy turystycznej, kto będzie pełnił rolę pilota, bo pamiętajmy, przy tego rodzaju imprezach zorganizowanych powyżej 10 osób powinien i musi być pilot, jeśli chodzi o biuro podróży, więc tutaj nie jest to biuro podróży, ale zasada jest jakby taka sama. Czy będzie transport zorganizowany w taki sposób, aby czas pracy kierowcy nie był przekroczony? Czy wszyscy będą mieli zapewniony nocleg właściwy, również kierowcy? Czy w ramach programu będzie możliwość zorganizowania właściwych miejsc postojowych? To wszystko musi być wyjaśnione. Ten program dobrze, żeby był do wglądu i żebyśmy mogli ocenić możliwość transportu. Jeśli to jest transport wahadłowy, czy kierowcy w jakimś stopniu mogą wypoczywać? Czy to nie jest na zasadzie, że kierowca wypoczywa na pokładzie autokaru, bo to jest wypoczynek bardzo słaby. W zachodnich krajach Europy Zachodniej tutaj mamy jakby obowiązek jednoznaczny, że kierowca musi wykazać się 12-godzinnym
1: rachunkiem
0: czasem
1: z hotelu.
0: Wypoczynku hotelowego.
1: Tak. No i w kwestii tych jeszcze programów bardzo ważna informacja, jakie będziemy mieli dodatkowe koszty, bo zwykle pielgrzymka nie ogranicza się tylko do mszy i odwiedzania miejsc sakralnych, ale to też jest program turystyczno-krajoznawczy, prawda? I tutaj też warto
0: bezwzględnie
1: wiedzieć.
0: Tak. I czy będzie koszt przewodnika w tej naszej opłacie, czy będziemy mieli wstępy do atrakcji, czy te atrakcje są odpłatne? Tutaj mamy jakby wiele, wiele szczegółów, które w biurze podróży muszą być wyjaśnione. Każdy plan, oferta dla biura podróży to jest święta informacja, ona musi być zrealizowana. W przypadku parafii pytanie jest, czy możemy zweryfikować brak realizacji programu imprezy turystycznej. Teoretycznie tak, w praktyce bywa różnie.
1: Proszę Państwa, na koniec dzisiejszej rozmowy dorzućmy jeszcze jedną fundamentalną prawdę. Oczywiście na pielgrzymkę wyruszamy z otwartymi sercami, z głęboką wiarą i intencją, ale musimy pamiętać o jednym, żeby zabezpieczyć się przed nieszczęściem.
0: I powinniśmy pamiętać o tych zasadach tutaj, o których mówiliśmy, czyli realnie podejść do sytuacji, z jakimi się spotykamy i ryzykami, jakie mogą nas spotkać po drodze.
1: Naszym gościem był pan dr Adam Karpiński, wykładowca WSB Merito, ekspert turystyczny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim bezpiecznych podróży i pielgrzymkowych, i tych niepielgrzymkowych, i rozsądnych decyzji podczas podróżowania, tak abyśmy się sami nawzajem czuli bezpiecznie. I ten organizator, jak również ten uczestnik.

0: i życzymy wszystkiego bezpiecznego, jeżeli chodzi o pielgrzymki, ale w ogóle bezpieczeństwo na polskich drogach i pamiętajmy o zasadzie tego ograniczonego zaufania. Prawie 22 minuty po godzinie 8 już mamy, a teraz pora na informacje prosto ze świata sportu. W naszym studiu jest Filip Jastrzębski. Filipie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie wiem, czy dobre te informacje ze świata sportu, no bo przede wszystkim tenis, przede wszystkim Cincinnati, turniej, który tam się odbywa, no i Iga Świątek, która niestety do finału się nie dostanie, choć tak jak widziałem po komentarzach a propos tego spotkania z Jessicą Pegulą, jak mnie pamięć nie myli, Igi Świątek, to, że to spotkanie na miarę finału, że takie starcie.
1: No, to było naprawdę takie starcie tenisowe najwyższej jakości. Dwie świetne zawodniczki, znakomicie dysponowane. Iga Świątek po 10 zwycięstwach z rzędu. No, musiała uznać wyższość rywalki, ale to był naprawdę długi i zacięty pojedynek.
0: Czyli było co oglądać.
1: Jak najbardziej.
0: Szkoda, że Igi Świątek nie będziemy już na tym turnieju oglądać, ale będzie się tam dalej działo. Więcej informacji prosto ze świata sportu już teraz na naszej antenie. Filip Jastrzębski zostaje z Państwem.

0: Prawie 3-godzinny pojedynek z Jessiką Pegulą, ostatecznie przegrany przez Igę Świątek 5 do 7, 6 do 4, 4 do 6, a to oznacza, że Polka nie obroni tytułu w Cincinnati. Posłuchajmy, co mówiła po meczu z Pegulą.
1: Na pewno był bardzo zacięty. Myślę, że też był długi z uwagi na dużo breakpointów i dużo gemów, gdzie były równowagi. Na pewno w dziwnych momentach czasami pojawiały się błędy, pewnie trochę spowodowane to było wiatrem. Na pewno nie grało się mega komfortowo, ale cieszę się, że właśnie w drugim secie wróciłam i grałam trochę bardziej swój tenis i trochę bardziej ciężką piłkę dla niej. No i szkoda, że pod koniec trzeciego nie udało się tego utrzymać. To bez dwóch zdań jest najbardziej pozytywna na razie część sezonu. Jestem zadowolona z tych dwóch turniejów. Zrobiliśmy kilka kroków naprzód i poczułam, jak grać i swoją grę. Dlatego teraz czas na regenerację po prostu i na spokojne przygotowanie się do wielkiego szlamu.
0: Przenieśmy się więc do Stanów Zjednoczonych. Tam jest Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: No to jak przebiegało to spotkanie, bo na pewno było niezwykle zacięte, stało na wysokim poziomie. Szkoda tylko, że ostatecznie górą Amerykanka.
2: To prawda. Mówiłeś, że prawie 3 godziny, dokładnie 2 godziny i 47 minut zaciętego tenisa. Naprawdę wszystko w tym spotkaniu było. Również trudne warunki atmosferyczne, które wpływały na grę, w pewnej chwili zaczęło padać, czyli krótka przerwa. Też z wiatrem takim dosyć uciążliwym obie zawodniczki musiały tutaj walczyć z upałem, z wilgotnością. Naprawdę wszystko, co w tenisie daje dodatkowe emocje, w tym spotkaniu były i podkreślam, tak, to był mecz godny finału i też podkreślamy to, że to była pierwsza porażka naszej tenisistki po 10 kolejnych wygranych spotkaniach. Iga Świątek co prawda nie ustrzegła się błędów w tym spotkaniu, ale nie można mieć pretensji do jej sportowej postawy w tym półfinale, to trzeba sobie stanowczo powiedzieć. Tutaj o porażce z Jessiką Pegulą po prostu zdecydowały detale, a tak naprawdę każdy wynik tego spotkania był możliwy. W decydującym secie Amerykanka odrobiła stratę przełamania i pokonała 6-krotną mistrzynię turnieju wielkoszlemowych Igę Świątek po naprawdę bardzo zaciętym spotkaniu, podkreślamy 2 godziny i 47 minut. Przenieśmy się teraz na konferencję prasową i posłuchajmy po meczowej wypowiedzi Jessiki Peguli.
3: Ten mecz był szalony. Najpierw regularne przełamania, potem utrzymywanie podań, do tego trudne warunki atmosferyczne. Było wiecznie, trochę padało. Raz jedna z nas grała dobrze, potem słabiej i tak było to przeplatane. To miało wpływ na mecz.
2: To podsumujmy, rozstawione z numerem trzecim Jessica Pegula i z numerem czwartym Coco Gauff wygrały w sobotę swoje półfinałowe spotkania, doprowadzając tym samym do pierwszego od 70 roku finału gry pojedynczej kobiet w turnieju Cincinnati Open, w którym zmierzą się właśnie dwie Amerykanki.
0: Pozostajemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych, bo za nami kolejny występ Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, tym razem nieco inny, bo nie dość, że wszedł z ławki rezerwowych, to jeszcze gola nie strzelił.
2: Gola nie strzelił, ale też podkreślamy, że to była polska noc z tego powodu, że do Nowego Jorku przyjeżdżał Robert Lewandowski. To jest też taka tradycja, że się szuka pretekstu i właśnie co roku na stadionie Red Bulla, bo Chicago Fire zagrało na wyjeździe w Nowym Jorku z Red Bullem. Właśnie mieszka w tym regionie dużo Polaków, to na stadionie raz do roku rozgrywana jest polska noc i teraz to było rozgrywane w przypadku i świetnego pretekstu przyjazdu Roberta Lewandowskiego. Remis 1-1, ale podkreślamy, Robert Lewandowski szedł w 65 minucie, ale to ze względu na to, że Roberta Lewandowskiego szkoleniowiec Fire oszczędził przed środowym spotkaniem z Monterey w pucharze ligi. Tutaj to jest coś takiego na wzór ligi europejskiej, tutaj w strefie CONCACAF, a tam Robert Lewandowski będzie grał przeciwko Hugo Kuipersowi, a przecież nie tak dawno to był napastnik Chicago Fire i mówiono bardzo długo, że to właśnie ci dwaj zawodnicy mieli stworzyć takie największe żodło Chicago Fire, a Kuiper został dosyć szybko wytransferowany i już jest zawodnikiem meksykańskiej drużyny. W 65 minucie Robert Lewandowski przy ogromnym aplauzie polskich kibiców wszedł na boisko. Przy okazji też fani odśpiewali 100 lat naszemu piłkarzowi, który 2 dni temu obchodził urodziny podczas gry. Też taka ciekawostka Lewandowskiego. Maskotka gospodarzy nawoływała do dopingu piłkarzy Red Bulla, ale ci w odpowiedzi z trybun, gdzie naprawdę zdominowali Polacy, to krzyczeli w tym przypadku nazwisko Lewandowskiego. Dosyć taka humorystyczna sytuacja w tym spotkaniu dla fanów, którzy zebrali się na trybunach. Nie mogło też zabraknąć tradycyjnego polskiego jedzenia, a zaraz po meczu Robert Lewandowski podszedł bliżej trybuny, gdzie było najwięcej naszych fanów i podziękował im za

0: za doping i wsparcie. I z okazji Nowojorskiej Polskiej Nocy przygotowano taki pamiątkowy biało-czerwony szalik.
1: Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
1: A wracając do tenisa, jeszcze dodam, że turniej w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem przed US Open. Zresztą podobnie jak turniej w Meksyku, w Cancun. Tam z kolei gra Hubert Hurkacz i gra bardzo dobrze, bo jest już w finale. Polak wygrał z Tunezyjczykiem Moezem Chargim 6-3, 6-4 i o tytuł zmierzy się z najwyżej rozstawionym Argentyńczykiem Sebastianem Baezem. Teraz siatkówka i pierwszy mecz naszej żeńskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy. Podopieczne włoskiego trenera Stefano Lavariniego na inaugurację ograły w Stambule Węgierki, nie tracąc seta. O szczegółach Rafał Bała.
2: Podczas poprzednich Mistrzostw Europy Polki też w fazie grupowej rywalizowały z Węgierkami. Wtedy straciły jednego seta. Teraz również było blisko, by rywalki cieszyły się z jednosetowej zdobyczy. Zakończyło się jednak bez strat dla biało-czerwonych, ale od początku. Pierwsze minuty to pokaz siły zespołu trenera Stefano Lavariniego, właściwie w każdym z elementów. Przede wszystkim w ataku, bo jego skuteczność w inauguracyjnej partii wyniosła 70%. Brylowała w tym elemencie Monika Lampkowska, kończąc 6-7 piłek. Znakomicie spisywała się na środku siatki Maja Koput. Ta 19-latka urodziła się na Węgrzech i do tego spotkania podchodziła z dużymi emocjami. Stres szybko zamienił się w uśmiech z powodu gładkiej wygranej 25-12. Bardzo dobrze było jeszcze do połowy drugiego seta. Polki w nieco innym składzie po zmianach, jakie wprowadził selekcjoner, prowadziły 18-11, ale coś się załamało. Węgierki, głównie za sprawą Anet Nemeth, doprowadziły do remisu po 21. Prowadziły nawet 23-22, ale nie zachowały zimnej głowy i przegrały 24-20. Jeszcze w połowie trzeciego seta miały nadzieję na sprawienie niespodzianki. Jednak wtedy kilka ataków Lampkowskiej, dobre zagrywki Katarzyny Wenerskiej i solidna gra blokujących spowodowały wygraną do 20, a w całym meczu 3-0. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 15, zdobyła Magdalena Stysiak. Środkowa Magdalena Jurczyk tak oceniła to spotkanie.
3: Na pewno wynik był taki, jaki chciałyśmy i myślę, że to było dla nas najważniejsze. 3-0. Cieszy fakt, że gdzieś tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla najważniejsze. Przez to, że ten początek pierwszego seta był dosyć gładki, to myślałyśmy, że sama się gdzieś tam wygra, że przeciwniczki nie zaczną walczyć, a zaczęły. Mimo wszystko, nawet jeżeli gdzieś tam był trudny moment, wierzyłyśmy, że zdobędziemy ten punkt i tak właśnie było.
2: Była reprezentantka Polski, znakomita blokująca, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, zwróciła uwagę na przestoje swoich młodszych koleżanek, ale zrzuciła to na karb nerwów związanych z inauguracją turnieju.
4: Mecze otwarcia zawsze są nerwowe. To nie zawsze jest tak, jakby się chciało, więc myślę, że możemy z tego wyniku być zadowoleni. Taki mecz na przetarcie, na otwarcie. Późniejsza gra wynikała z tego, że ten pierwszy set był tak dosyć łatwo wygrany. W stylu gry czasami ciężko ocenić, bo to wszystko zależy od przeciwnika, ale myślę, że fajne, pewne w miarę zwycięstwo. Już tutaj nie będziemy się zagłębiać, czy że tak powiem rozdrabniać na jakieś tam szczegóły.
2: Na analizę szczegółów przyjdzie czas. Teraz dzień przerwy i kolejny rywal grupowy, Łotwa. Teoretycznie jeszcze słabszy od Węgierek. A w naszej grupie doszło już do dużej niespodzianki. Niemki, które niedawno w Lidze Narodów pokonały nawet Brazylijki, uległy gładko Słowenkom. Na takim wyniku mogą skorzystać Polki, które są coraz bliżej drugiego miejsca w grupie, za zdecydowanymi faworytkami, Turczynkami.
1: Mecz z Łotyszkami odbędzie się jutro. Tymczasem polscy koszykarze, którzy przygotowują się do kluczowych meczów kwalifikacji do Mistrzostw Świata, rozgrywają spotkania towarzyskie. Wczoraj przegrali w Atenach z Grekami 81-89. Przypomnę, że pierwsze mecze decydującej rundy kwalifikacji zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu. W czwartek Polacy zmierzą się na wyjeździe z Izraelem, a w niedzielę podejmą w Gdańsku Niemców. Teraz piłka nożna i piąta kolejka Ekstraklasy, w której nie brakuje emocji i ciekawych spotkań. Takie z pewnością odbyło się wczoraj we Wrocławiu. Tam Śląsk grał z łódzkim Widzewem. Łodzianie od siódmej minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Przemysława Wiśniewskiego. Mimo to prowadzili do przerwy 2-0. W drugiej połowie Śląsk zabrał się za odrabianie strat i ten mecz zakończył się remisem 3-3. Podział punktów także w Gliwicach, gdzie Piast urwał punkty warszawskiej Legii. Mecz trwał ponad godzinę dłużej. A to dlatego, że jeden z kibiców zasłabł i trwała akcja reanimacyjna. Takie chwile są bardzo trudne, również psychicznie, o czym w rozmowie z Tadeuszem Musiałem mówił kapitan gliwiczan Jakub Czerwiński.
5: W meczu Piasta z Legią najważniejsze rzeczy nie działy się na murawie, ale działy się poza nią, dlatego że na trybunach przez 67 minut trwała akcja reanimacyjna, mecz przerwany w 69 minucie. Niełatwa sytuacja dla piłkarzy także.
6: Trudna dla nas wszystkich, dla wszystkich na trybunach i pewnie przed telewizorami, a szczególnie dla Dla rodziny tego pana było dużo wątpliwości, dużo znaków zapytania.

Czy ten mecz będzie kontynuowany, a jednak dograliśmy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie mnie oceniać. No nie jest to łatwe, ale musimy się dostosować do tych warunków i

0: tego meczu. Myślę, że musimy uszanować ten remis wyrwany, tak jak pan powiedział w końcówce, chociaż z minuty na minutę w drugiej połowie szczególnie rozkręcaliśmy się i ten przerwany mecz był trochę na naszą niekorzyść, ale dobrze weszliśmy w te późniejsze 20 minut, które dogrywaliśmy i dalej robiliśmy swoją robotę, naciskaliśmy i to przyniosło efekt. Chciałbym pochwalić naszą drużynę za charakter, bo dzisiaj można powiedzieć charakterem to wyrwaliśmy i ja bym na tym
1: meczu
0: chciał zacząć budować, tak, bo być może potrzebowaliśmy takiego punktu zwrotnego. Chciałbym, żeby to był właśnie ten dzisiejszy mecz.
1: Trener Legii Marek Papszun.
2: No mecz w cieniu tragedii, bo widzieliśmy co się wydarzyło. Mam nadzieję, że tego człowieka się udało odratować i przykra w ogóle sytuacja. Jeżeli chodzi o spotkanie, to na pewno byliśmy dobrze przygotowani, tacy nastawieni, ale to był trudny mecz dla nas. Prowadząc powinniśmy zrobić więcej, żeby go wygrać, bo ten mecz był po prostu wyrównany i on takim też wynikiem się zakończył.
1: Przypomnę, Piast Gliwice zremisował w niecodziennych okolicznościach z Legią Warszawa 1-1.
3: Dodam, że remisem 1-1 zakończyło się także spotkanie Korony Kielce z Motorem Lublin. A dziś następne trzy mecze piątej kolejki. Radomiak zagra z Zagłębiem Lubin, GKS Katowice z Wisłą Płock, a Pogoń Szczecin z krakowską Wisłą.
4: To był Sport i Filip Jastrzębski. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję.
5: Autopromocja.
6: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
4: Autopromocja. 36 minut po godzinie 8 już mamy. Dzisiaj przypominamy niedziela, kolejny dzień sierpnia. Tego sierpnia coraz mniej, 23 już dzień sierpnia, ale korzystajmy jeszcze póki jest. Na teraz przed nami audycja Ogrody Sztuki. Thank you.

0: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Proszę Państwa, audycję Ogrody Sztuki realizuje dziś pan Adam Hrynkiewicz, a w studio dr Marek Płócienniczak, kurator malarstwa w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj Państwa zapraszali na niecodzienną, właściwie nadzwyczajną wystawę. To będzie taka nieznana sztuka francuskich buntowników, o których niewiele osób słyszało, ale bez których niektóre trendy w malarstwie, nawet współczesnym, albo przede wszystkim współczesnym, w ogóle by nie zaistniały. Wszyscy ich podglądali, podpatrywali, podsłuchiwali, byli dla innych inspiracją. A my dzisiaj Państwu o nich opowiemy. Ta grupa przyjaciół, która inspirowała inne znane nazwiska i takie najważniejsze nurty i ich mistrzów, to nabiści. Panie doktorze, kim oni byli? To była grupa przyjaciół?
1: Można powiedzieć, że to była grupa przyjaciół przede wszystkim.
0: I mieli taki pomysł?
1: Mieli pomysł. Ten pomysł się narodził, nawet wiemy dokładnie w którym momencie. Natomiast tak na dobrą sprawę, oni faktycznie, my bardzo podkreślamy to, że byli przyjaciółmi, bo oni się często znali jeszcze z czasów licealnych. Później chodzili razem do takiej prywatnej szkoły sztuk pięknych w Paryżu, Akademii Julien. Natomiast ten taki kluczowy moment, kiedy oni nagle wpadają na pomysł, że trzeba coś zmienić w sztuce, to jest jesień 1888 roku.
0: Nie wszystko im się podobało, to co było dotychczas.
1: Nie wszystko.
0: Mieli inny pomysł.
1: Mieli inny pomysł, nie wszystko im się podobało i można powiedzieć, troszeczkę potrzebowali takiej, byśmy powiedzieli, akuszerki, która pomoże im sformułować ten swój manifest nowej sztuki. I takim momentem był wyjazd jednego właśnie z tych młodych artystów, Paula Ferriziera, do Brytanii.

0: Bretania to jest taki region na północny zachód od Paryża. Bardzo szczególne, bo to jest z daleka od jakichś większych centrów miejskich, taki bardzo surowy krajobraz, klimat też przepełniony taką niezwykłą obyczajowością takiego prostego życia właśnie mieszkańców tego regionu. I tam kilka lat wcześniej wyjeżdża, można powiedzieć, ikona nowoczesności, czyli francuski malarz Paul Gauguin, który zakłada rozwój takiej artystycznej kolonii. I tam właśnie do tej artystycznej kolonii po to, żeby poznać Gauguina, wybiera się ten młody, dwudziestokilkuletni Serizier i pod jego takim, można powiedzieć, dokładnym instruktarzem, byśmy powiedzieli, odbiera rodzaj takiej lekcji tego, jak powinno wyglądać nowoczesne malarstwo. Maluje obraz, który staje się takim legendarnym obrazem, nazwany zostaje później talizmanem i to wygląda w ten sposób, że my to znamy w jakichś takich późniejszych wspomnień, że Gauguin pyta młodego Seriziera, jak widzisz, w jakim kolorze są te drzewa? Jeżeli są w zielonym, to weź najmocniejszy zielony, jaki tylko jest. Mhm. W jakim kolorze jest woda? Jeżeli jest to błękit, weź absolutnie najpiękniejszy błękit, jaki masz na palecie. Nie właśnie po to, żeby robić im fotograficzne odwzorowanie, prawda? Tylko po to, żeby wyrazić emocje, wyrazić właśnie wewnętrzne przeżycia, to jak artysta odbiera ten krajobraz.
1: Czuje.
0: Dokładnie.
1: Czyli wspaniale, bo to pejzaże, proszę Państwa, w ogrodach sztuki nie tylko o naturze, ale też o historii, no i o sztuce mówić będziemy, stąd dzisiaj te cechy malarstwa nabistów. To jest XIX wiek. No i co oznacza, że oni wymyślili sobie, że tę rzeczywistość, którą będą interpretować poprzez własne emocje, to tę rzeczywistość będą tak bardzo osobiście, z duszy prezentowali. I w takim razie zaniechali taki dotychczasowy realizm?
0: Tak. To znaczy, w gruncie rzeczy oni powiedzieli, że zresztą jest taki słynny cytat Maurice'a Denis, takiego głównego teoretyka tego nurtu, że obraz zanim stanie się jakąś historią, jakąś opowieścią, jakąś konkretną sceną, przede wszystkim w pierwszej kolejności jest układem barwnych plam na płaskiej powierzchni. I rzeczywiście oni odrzucili to, co przez tak naprawdę czym byliśmy karmieni od czasów renesansu, że malarstwo jest oknem na otaczającą rzeczywistość. Oni spojrzeli w głębie, można powiedzieć, w głębie artystycznej duszy i zaczęli odkrywać, że te wszystkie właśnie formy, kolory, kształty, po pierwsze nie trzeba na przykład za wszelką cenę starać się, żeby te przedmioty były trójwymiarowe. Odkryli, że kolor może właśnie mieć tę wartość taką bardziej emocjonalną.
1: Jak czuję w danym momencie, kiedy interpretuję to, co widzą moje oczy i co przenoszę na tę powierzchnię, powiedział pan, płaską.
0: Tak.
1: Można powiedzieć, że ta nabiści, czyli ta grupa francuskich artystów działająca w XIX wieku.
0: Około 1900
1: 1899,
0: roku oni kończą,
1: tak.
0: Kończą swoją działalność. Tak.
1: Te główne założenia i taka tematyka tej grupy młodych ludzi, którym dotychczasowe założenia pewnych prądów w malarstwie się, no już jakby stały takie za ciasne, jeśli chodzi o możliwość twórczą.
0: No, nabiści na przykład w ogóle zrezygnowali z tego, co przez całe wieki było takim największym marzeniem każdego artysty, czyli malować takie wielkie, historyczne, alegoryczne obrazy. Nie wiem, na przykład, które mogłyby dekorować gmachy publiczne. Oni tego typu wleceń nie otrzymywali. Skupili się przede wszystkim na tym, co jest takie niezwykle bliskie człowiekowi, czyli chociażby sceną inspirowanym taką codziennością. I tym, nie wiem, mieszczańskimi wnętrzami. Oni bardzo często też malowali osoby ze swojego najbliższego otoczenia, nie wiem, członków rodziny, przyjaciół. I te wszystkie postaci właśnie w tych wnętrzach mieszczańskich Francji końca XIX wieku, właśnie na tym polu oni przede wszystkim eksperymentowali.
1: Czy prawdą jest, że zwracali uwagę szczególną na taką duchowość, na taką własną wizję świata, że to jest takie odautorskie?
0: Tak, jak najbardziej. Oni oczywiście z jednej strony starali to było tak, można powiedzieć, tak dwutorowo, bo w jednej stronie starali się rzeczywiście tak niezwykle osobiście traktować, z drugiej strony równocześnie poszukiwali pewnych ogólnych prawd. I nawet w tych takich scenach zwykłych codziennie, na wystawie mamy taki obraz Edwarda Villarda pokazujący jego matkę, która podaje, niesie tacę z herbatą. Bardzo prozaiczna, zwykła czynność, natomiast oni tak naprawdę nawet w tego typu, często to się dzisiaj określa, rytuałach codzienności, poszukiwali właśnie tego pierwiastka duchowego, czegoś takiego urastającego wręcz do rangi sakrum. Natomiast rzeczywiście to zainteresowanie sakrum miało też jeszcze inną formułę, ponieważ oni rzeczywiście

0: bardzo interesowali się różnymi podaniami, dawnymi wierzeniami, albo w ogóle jakby szukali generalnie w sztuce i w różnych religiach właśnie takiego ogólnego pierwiastka duchowego, mistycznego.
1: A proszę powiedzieć, w czym przejawia się ta awangardowość, nie tylko może w znaczeniu samego słowa określającego ten kierunek, ale ta awangardowość, która dotyczy następnego, znanego wszystkim zapewne słowa kubizm.
0: Kubizm i myślę, że można jeszcze dodać abstrakcję.
1: No właśnie, o.
0: Bo ja bardzo lubię obraz, który w ogóle otwiera naszą wystawę. To jest taki niewielki pejzaż właśnie tego teoretyka Maurice'a Denis, który... Znowu, jeżeli już sobie przeanalizujemy to i zobaczymy, jaki jest temat tego obrazu, to są po prostu kobiety spacerujące jakąś alejką w cieniu drzew. Natomiast gdyby usunąć z tego obrazu te takie bardzo syntetycznie uproszczone, ledwie zarysowane sylwetki kobiet, możliwe, że bylibyśmy w stanie tak naprawdę nabrać się i dojść do wniosku, że artysta namalował obraz właśnie nie przedstawiający niczego konkretnego, żadnej rzeczywistości, to jest zupełna abstrakcja. Mhm. I oczywiście nabiści nigdy nie przekroczyli tej granicy malarstwa abstrakcyjnego, ale właśnie poprzez ten takie myślenie bardzo nowoczesne, o tym, że malujemy płasko, że skupiamy się na takich cechach formalnych, a nie samym temacie, oni tak naprawdę byli niemalże o krok od tej decyzji, jakby wytyczyli drogę właśnie temu, co się dzieje na początku XX wieku.
1: Ale wspaniale, bo ta teza, że nie maluję tego, co widzę, tylko to, co czuję, no jest szalenie uniwersalna.
0: Jest szalenie uniwersalna.
1: Ale też bardzo indywidualna, charakterystyczna dla określonej grupy, która pod tą tezą się, powiedzmy, podpisze.
0: No i można jeszcze dodać, że jest w naszej perspektywy szalenie aktualna i poniekąd oczywista, natomiast właśnie około tego 1890 roku, no to to było dość odrazoburcze.
1: No bo to nie mieściło się w dotychczasowych kanonach, powiedzmy.
0: Nie mieściło się w dotychczasowych kanonach. Nawet impresjoniści, których my postrzegamy dzisiaj jako wielkich rewolucjonistów, oni nadal chcieli malować rzeczywistość taką, jaka ona jest, tylko właśnie uchwycić pewien ulotny moment. Natomiast nabiści właśnie powiedzieli, nie, nie musimy patrzeć na rzeczywistość i na malarstwo jako na fotografię świata.
1: Że odwzorowywać, bo wspomniał pan tutaj ten moment podawania herbaty, jakby tak zastany kadr uwieczniony na obrazie, ale to też w jakimś sensie sztuka wkroczyła w tym przypadku w taką codzienność. To, o czym powiedzieliśmy, że ta codzienność przez to oznacza, że portretowane są ulice, domy, a z drugiej strony, jeśli to pominiemy, to zupełna abstrakcja, to o czym pan przed chwilą tłumaczył. To też jest taki charakterystyczny znak, cecha współczesności.
0: Tak, i taką cechą współczesności będzie też jeszcze w kontekście tych wnętrz to, że oni nie tylko biorą je jako temat i staje się ona inspiracją, ale również bardzo programowo pragną, żeby sztuka wkraczała w przestrzeń codziennego życia. I to nie jest tak, że właśnie przedstawią tylko wnętrza mieszkańskie, ale właśnie też robią coś, co my moglibyśmy nazwać dzisiaj właśnie tym designem, tak, czy wzornictwem. Tak, tak. Jakby też kładą podwaliny pod to, korzystając troszeczkę oczywiście z wcześniejszych doświadczeń brytyjskiego ruchu Arts and Crafts. Natomiast faktycznie oni, nie wiem, projektują i tutaj na wystawie pokazujemy projekt takiego mebla, nie wiem, kredensu, szafki wykonany przez Pierre Bonnard. Dokładnie. Projekt tapety. Pokazujemy też parawan.
1: Tkanina.
0: Bo parawany były niezwykle popularne. Tkaniny, które oni projektowali, następnie były już jakby wyszywane, haftowane, tkane przez często członkini ich rodzin. Żony, narzeczone czy matki.
1: Wspaniale, bo teraz chcę pana zapytać, dlaczego akurat Francja? Dlaczego to miejsce?
0: No,
1: to taki tygiel artystyczny wówczas Europy, świata?
0: Można powiedzieć, że pod koniec XIX wieku nigdzie indziej się nie robiło wielkiej sztuki, takiej naprawdę postępowej, niż w Paryżu. Tak, Paryż to jest faktycznie tutaj bez żadnej przesady, absolutnie stolica ówczesnego świata, kulturalna absolutnie na 100%. Stąd też jakby tutaj to wszystko się najbardziej dzieje. Zresztą nieprzypadkowo potem polscy artyści też wyjeżdżają. wyjeżdżają do
1: no
0: Paryża.
1: No właśnie, i proszę Państwa, za chwilę wrócimy do wątku polskiego. Ja tylko przypomnę, w studio Ogrodów Sztuki pan dr Marek Płuciniczak, kurator malarstwa w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a zapraszamy Państwa i rekomendujemy wystawę zatytułowaną Nabiści, prorocy

0: nowej sztuki. I wracamy do wątku polskiego, to ja mam pytanie następujące. Bracia Natansonowie, Gabriela Zapolska, Misia Natanson. Proszę nam powiedzieć, jakie to związki?
1: To są...
0: Szczególnie ta Gabriela Zapolska tutaj mnie interesuje.
1: Tak, to prawda, Gabriela Zapolska będzie bardzo szczególną postacią tutaj dla nabistów.
0: Nie spodziewalibyśmy się.
1: Tak, tak. Natomiast paradoksalnie właśnie dzięki Zapolskiej nie tylko publiczność polska pod koniec XIX wieku mogła po raz pierwszy usłyszeć o tych artystach, ale również dzięki Zapolskiej jedyne obrazy nabistów, jakie mamy w kraju, to są właśnie dzieła, które ona zgromadziła. Niewielka grupa dzieł, które się zachowały z jej kolekcji, natomiast faktycznie jest kilka takich obrazów na wystawie. No ale jakby zaczynając od początku, o co chodzi z tymi
0: Polakami?
1: Kto by
0: pomyślał, że moralność pani Dąbskiej to nie jest jedyne zainteresowanie pisarki.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście jest tak, że ci polscy artyści, oni gdzieś tam się pojawiają w kręgu, w kręgu oddziaływania nabistów. Czasem są to właśnie albo jakby artyści, czasem będą to właśnie, nie wiem, literaci, aktorzy, no tak jak Zapolska, tak ona była pisarką, ale była też aktorką i po to wyjechała do Paryża. Natomiast czasem to są właśnie na przykład bracia Natansonowie. Bardzo ciekawe rodzeństwo. Oni byli synami Adama Natansona, który był polskim bankierem żydowskiego pochodzenia, który w latach 70. jeszcze wyemigrował do Francji. I w ogóle Natansonowie chodzili do tego samego liceum, co nabiści. I potem nieprzypadkowo, w momencie, kiedy wrażliwi na sztukę, na kulturę, Natansonowie postanowili prowadzić czasopismo, właśnie będące rodzajem takiej platformy wymiany myśli, ono się nazywało La Revue Blanche, to właśnie potem zapraszali nabistów do współpracy. I na przykład nabiści wykonywali plakaty reklamujące te to czasopismo.
0: Z zainteresowaniem przeczytałam, że plakaty, ale też mieli jakieś swoje, powiedziałabym, zasługi, jeśli chodzi o muzykę.
1: Tak, w sensie również jako, w sensie w ogóle oni, to wszystko się można powiedzieć wlewa w tym momencie, jakby też określam rzeczywiście wlewa, natomiast trochę programowo, jakby zgodnie z życzeniem nabistów, oni mówili o tym, że nie ma właśnie granicy między różnymi, nie wiem, lepszymi i gorszymi sztukami, między malarstwem, sztukami użytkowymi albo sztukami wizualnymi, a muzyką i na przykład takim echem, bardzo właśnie w związku z takim dziełem totalnym, myśleniem o dziele totalnym, to tutaj Wagner był dość istotny dla nich.
0: No, to nazwiska tutaj naprawdę szapoba, bo tutaj podziwiali Baudelaire'a i Verlaine'a, Edgara Poe.
1: Tak, Maurice'a Maeterlinka. I tu jest na przykład na wystawie, mamy jeden bardzo ciekawy obraz związany z Maeterlinkiem. Mianowicie jest taki piękny portret wypożyczony z Musée d'Orsay w Paryżu, przedstawiający jeszcze ówczesną narzeczoną Maurice'a Denis, później ona została jego żoną, która właśnie zrobiła sobie przerwę od gry na fortepianie. My dzięki temu obrazowi wiemy, co ona dokładnie w tym momencie gra, ponieważ mamy rozłożony zapis nutowy z frontyspisem i jest to menuet dla księżniczki Maleny. To był w ogóle bardzo ciekawy utwór pod tym względem, że my dzisiaj nie wiemy, jak on brzmiał, bo zaginął. Skomponowany przez Pierre Hermanta, zaprzyjaźnionego z nabistami kompozytora, dzisiaj trochę zapomnianego. Natomiast Herman z kolei zainspirował się dramatem Maurice'a Maeterlinka właśnie w tym samym tytule. I w ogóle wiemy o tym, że Maeterlink był czytany przez nabistów. W jednym ze swoich dzienników właśnie Denis, autor tego portretu, wspomina, że jego narzeczona czytała bardzo do późna w nocy ten dramat i potem była tak poruszona tą historią. To jest w ogóle historia pod tytułem Niespełniona miłość w czasach średniowiecza, cud się ściele gęsto, krew się leje.
0: Tak.
1: Więc ona była tak poruszona tą historią, że nie była w stanie zasnąć. Więc wiemy o tym, że to nie jest taki jakiś akcesorium na tym portlecie, to odniesienie do twórczości Maeterlinka, tylko faktycznie to poruszało. Zresztą oni też wykonywali, nie wiem, dekoracje teatralne, programy teatralne. Byli bardzo zainteresowani właśnie awangardowym teatrem.
0: No bo oni wyznawali, zdaje się, taką ideę, że sztuka ma upiększać codzienność.
1: Dokładnie.
0: I to w najszerszym rozumieniu tego słowa.
1: W najszerszym rozumieniu tego słowa, ja myślę, że takim chyba największym momentem,
0: przedmioty użytkowe, produkowane masowo, że tak powiem.
1: Tak, ale mi się wydaje, że jest jeden taki moment, kiedy faktycznie ta nowa estetyka nabistów wkroczyła w taką absolutną codzienność człowieka, mieszkańca Paryża końca XIX wieku. To jest rok 1891, kiedy jeden z artystów, jeden z nabistów otrzymuje zlecenie na wykonanie plakatu reklamującego, zupełnie prozaiczna rzecz, szampana.

0: I na wystawie pokazujemy tę odbitkę. To była jedna z najsłynniejszych w ogóle plakatów, jakie powstały w historii. Toulouse-Lautrec na przykład był pod wielkim wrażeniem estetyki tego plakatu. I teraz wyobraźmy sobie, że właśnie ten plakat o takich niezwykle giętych liniach, wypłaszczonej kompozycji, on pojawia się na ulicach Paryża w tysiącach sztuk, wyklejonych po prostu, wyklejających ściany w takich długich rzędach Paryża. To jest ten moment, kiedy tak naprawdę właśnie nabiści wkraczają w tą nową estetyką realnie, po prostu zderzają zwykłego człowieka, przechodnia z tą estetyką.
1: Francuzi doznają szoku estetycznego, a co w Polsce?
0: W Polsce? W Polsce artyści również poszukują, przecież inaczej. To zależy. Oczywiście artyści poszukują również nowoczesności i wyjeżdżają do Paryża, ale na przykład w momencie, kiedy Gabriela Zapolska, którym troszeczkę wątek powróciliśmy, ona po przyjeździe do Paryża była korespondentką prasową, między innymi, i właśnie dzięki temu poznała nabistów. Między innymi też zakochała się ze wzajemnością w Serizierze i zgromadziła znaczną kolekcję właśnie prac nabistów. Kiedy zabrała je, wracając z Paryża do Polski, na początku XX wieku pokazała je dwukrotnie. We Lwowie, a następnie w Krakowie.
1: Świetny PR.
0: Powiem tak, niestety krytyka nie była zbyt przychylna tym obrazom. Były bardzo źle odebrane. No i potem Zapolska ze względów finansowych też w dużym stopniu zdecydowała się w dużym stopniu sprzedać te kolekcje. I na przykład część obrazów znajduje się dzisiaj w Japonii, w jej kolekcji.
1: Ach, bo to też inspiracja nabistów sztuką japońską.
0: Inspiracja sztuką japońską była też bardzo silna do tego stopnia, że jeden z nabistów, Bonnard, został określony jako nabit très japonard, czyli nabista bardzo japonizujący. Wiemy o tym, że on kupował na potęgę drzeworyty japońskie, które były niezwykle popularne wówczas w Europie. No i właśnie inspirując się tą dość specyficzną estetyką, właśnie też opartą na podobnym myśleniu, czyli takim wypłaszczeniu, uproszczeniu, bardzo dużej roli konturu, on właśnie na bazie tego również wprowadzał tę estetykę do swoich prac.
1: Mm-hmm, wspaniała estetyka, taka, która doprowadziła do tego, że my współcześnie, dzięki nabistom, no, możemy w piękniejszym świecie żyć, w tak zwanej codzienności i być bardziej wrażliwi na piękno, które działa na nasze zmysły. A gdyby zechciał pan powiedzieć, jacy są tacy główni przedstawiciele tego ruchu, których obrazy możemy obejrzeć, ja przypomnę, w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w Podchorążówce, Nabiści prorocy nowej sztuki, wystawa do 15 listopada, proszę państwa. To jakie by to były nazwiska?
0: My pokazujemy tych głównych przedstawicieli, przedstawicieli kierunku, czyli począwszy od tego założyciela Paula Serizier, następnie...
1: Tego od Zapolskiej Gabrieli.
0: Tego od Zapolskiej i od Gauguina.
1: Tak.
0: Następnie Maurice Denis, który był tym teoretykiem. Edwarda Villarda, Pierre'a Bonnarda, Paula Rieransona, czy wreszcie na przykład szwajcarskiego artysty, który dołączył do grupy, czyli Felixa Vallottona. Mm-hmm. To w ogóle myślę, że chyba warto zdradzić sekret, skąd w ogóle, co to jest za dziwna nazwa, prawda?
1: Bardzo.
0: Bo tam wspomniałem przed chwilą, że oni mieli takie przydomki, właśnie nabista jakiś, no ale sama nazwa nabiści to w ogóle była wielka, wielka rzecz i taka tajemnicza.
1: Tajemna, tak.
0: Tajemna pod tym względem, że gdyby pani na ulicy Paryża, nawet kogoś obawnanego ze sztuką w latach 90. XIX wieku zapytała, co sądzi o nabistach, to mógłby zrobić wielkie oczy, bo oni raczej tę nazwę początkowo trzymali w sekrecie właśnie. To była nazwa wywodząca się od hebrajskiego i arabskiego słowa oznaczającego proroków, oświeconych. Stąd też tytuł naszej wystawy Prorocy nowej sztuki. Myśmy powiedzieli, że trochę może aroganckie ze strony tych młodych artystów, no ale pokazuje ich ambicje. Oni naprawdę chcieli dokonać dużej rewolucji w sztuce.
1: Proszę państwa, zachęcamy, by na ulicach Paryża, jeśli ktoś państwa zostanie zapytany, nie wydawało się to w ogóle tajemnym słowem, a już na pewno na ulicach w Polsce, w Warszawie, słowo nabiści nie robiło nie wiadomo jakich skojarzeń, nie wywoływało różnych emocji. Więc zapraszamy do obejrzenia tej wystawy, bo dzisiaj typowe ogrody sztuki o sztuce i to takich oświeconych proroków, tak jak wspominaliśmy z panem doktorem Markiem Płócinicz.

Czakiem. Naprawdę trzeba to obejrzeć. Wspaniała wystawa w Podchorążówce w Muzeum w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jeszcze raz to powiem. Do 15 listopada. Pięknie, panie doktorze, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i tajemniczy nabiści. Nie będziemy robić wielkich oczu, kiedy usłyszymy to słowo. I zapraszamy państwa jeszcze raz na tę wystawę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy państwu. Życzymy wspaniałego przedpołudnia i udanego dnia. Ja się nazywam Maja Kluczyńska i spotkam się z państwem w najbliższy piątek w weekendzie kulturalnym, chwilę po godzinie 21:00. I wtedy zajrzymy do innego miasta niż Warszawa.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku na Pomorzu. Od wczoraj na drogach zginęło łącznie 6 osób. Po nawałnicach czas na szacowanie strat. Najwięcej szkód odnotowano na Mazowszu. Trzęsienie ziemi w Japonii, wstrząsy o magnitudzie niemal 6, wystąpiły na wschodzie kraju. Minęła 9, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku pod Tczewem na Pomorzu. Na drodze krajowej nr 91 zderzyły się dwa samochody. Zginęły dwie osoby, a kolejne dwie zostały ranne. Strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku o godzinie 3.40, mówił w TVP Info kapitan Konrad Majewski z Tczewskiej Straży.
2: Po przyjeździe na miejscu zdarzenia dostaliśmy bardzo trudną sytuację, gdyż samochód skręcający z drogi głównej drogę podporządkowano. No, doszło do po prostu uderzenia przez drugi samochód. Skutkiem tego wypadku były obrażenia, które spowodowały zgon u dwóch osób oraz dwie osoby zostały poszkodowane, jeszcze zabrane do szpitala. Jedno lotniczym pogotowym ratunkowym, śmigłowcem, druga natomiast karetką.
1: To nie jedyny wypadek śmiertelny podczas weekendu. Wczoraj wieczorem w Krakowie kierowca wjechał w pieszych na chodniku. Zginęło dwoje rodziców, a ich roczne dziecko walczy o życie. W innych zdarzeniach zginęły kolejne dwie osoby. Policjanci zatrzymali 265 kierujących po spożyciu alkoholu. Usuwanie wiatrołomów, wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji to główne działania strażaków po przejściu wczorajszych nawałnic. Łącznie odnotowano ponad 8 tysięcy interwencji, najwięcej na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Większość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru obejmującego przewrócone i połamane drzewa, połamane gałęzie, usuwanie drzew i gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, zabezpieczenie ponad 120 uszkodzonych dachów oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji i obiektów.
1: Od północy sytuacja pogodowa znacząco się uspokoiła. Strażacy odebrali jedynie 10 zgłoszeń. Więcej o pogodzie powiemy po informacjach. Od dziś obowiązują nowe wzory aktów małżeństwa. Wprowadziło je rozporządzenie ministra cyfryzacji. Dzięki niemu pary jednopłciowe mogą w urzędach stanu cywilnego dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów.
4: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
5: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
4: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
6: Mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
4: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Trzęsienie ziemi w Japonii. Co najmniej 37 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło minionej nocy polskiego czasu. Trzęsienie o magnitudzie 5 i

0: 9 wystąpiło we wschodniej części kraju. Wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy Tokio. Nie ma zagrożenia tsunami. Służby szacują rozmiar szkód, jednak już teraz wiadomo, że nie są rozległe. Na koniec zaglądamy na Podlasie. Mieszkańcy gminy Wasilków borykają się z agresywnym wilkiem. Zwierzę grasuje w pobliżu zabudowań i atakuje bydło. Sposobem na przywrócenie spokoju ma być wypłoszenie drapieżnika. Łowczy spróbuje tego dokonać dziś, mówi burmistrz gminy Wasilków Adrian Łuckiewicz.
1: Populacja wilków w ostatnich latach wzrosła. No, mamy osobnika, którego po prostu trzeba przepłoszyć, dlatego z niedzieli na poniedziałek będzie się odbywało płoszenie przez łowczego. Jeśli to płoszenie nie będzie skuteczne, kolejne płoszenie planujemy ze środy na czwartek bądź czwartku na piątek. Mam nadzieję, że te płoszenie okażą się skuteczne i unikniemy konieczności odstrzału.
0: Do płoszenia wilka łowczy będzie używał przede wszystkim petard, aby przegonić zwierzę z okolic wsi i zabudowań mieszkalnych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dużo słońca jest obecnie w centrum i na południu. Chmury spowijają niebo na północy i tam z biegiem dnia możliwe opady, a w Koszalinie także burze. Temperatury od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu. Wiatr nieco osłabnie nad morzem. Porywy mogą jednak osiągać do 65 km na godzinę.
2: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o bardzo dobrej lub dobrej jakości. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Na przeważającym obszarze kraju występuje małe lub średnie zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24. Portfel seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Powiemy dziś o nowych stawkach 14 emerytur, na które czeka całkiem pokaźna grupa seniorów, ale także o innych świadczeniach, na które wypłata tzw. 14 może mieć istotny wpływ na świadczenia, na rozmaite formy pomocy. Jest tego sporo. Moim gościem jest doktor inżynier Anita Richard-Kaźmierska, ekspertka w zakresie polityki senioralnej Politechnika Gdańska. Dzień dobry Pani doktor.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: No to tak, emeryci dostają w każdym roku dwa dodatkowe świadczenia. Przypominamy pokrótce, trzynastki i czternastki. Pierwsze zwykle w marcu czy kwietniu, a bardziej w kwietniu, drugie we wrześniu. Choć ten termin, jeżeli chodzi o czternastki, może się zmieniać. W tym roku wiemy jednak już, że czternastki zostaną wypłacone właśnie we wrześniu i będą one odpowiadać kwocie minimalnego świadczenia, które w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto, rzecz jasna. Jednak to jest taka kwota tylko najwyższa. Jeżeli ktoś ma emeryturę wyższą niż 2900 zł, to ciągle mówimy o zasadach, to będzie ona zmniejszana. Wyjaśnijmy tę zasadę pani doktor i jak to wszystko wygląda.
5: No tak, mamy maksymalną kwotę, którą mogą otrzymać osoby, których świadczenie emerytalne jest poniżej tej wysokości, którą pani redaktor wymieniła, a później wraz ze wzrostem tego regularnego świadczenia emerytalnego następuje obniżenie dostępnej tak zwanej czternastki. Adekwatnie od tego, jaka jest wielkość powyżej tego progu ustalonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z ZUS-em. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o świadczenie, tę czternastą emeryturę, to nie jest takie świadczenie jak trzynastka. Trzynastka każdemu emerytowi należy się w tej samej wysokości. Natomiast czternastka jest już tutaj związana właśnie z wysokością dochodu, czyli z wysokością świadczenia emerytalnego. I ma być takim uzupełnieniem, wsparciem osób, które mają najniższe świadczenia. A zatem im wyższe regularne świadczenia, tym ta czternastka może być mniejsza. Dlatego o tym mówimy, dlatego że seniorzy często cieszą się i słusznie, że jest waloryzacja świadczenia emerytalnego. Cieszą się na przykład renty wdowy.

0: jej, która zwiększa to świadczenie emerytalne, ale nie do końca zdają sobie sprawę, że jeżeli ich świadczenie wynosi 3000, 3500, czyli ciągle jest właściwie niższe niż minimalne wynagrodzenie osoby pracującej, to jednak następuje obniżenie tych dodatkowych świadczeń, dodatkowych środków, jak właśnie choćby 14 emerytura, ale również to wyższe świadczenie emerytalne i powiększone jeszcze na przykład o rentę wdowią powoduje, że część seniorów przekracza próg kwoty wolnej od podatku i muszą odprowadzać podatek albo muszą wnosić wyższe opłaty za różnego rodzaju usługi społeczne. Czy to są
1: właśnie, ja bym chciała, żebyśmy po kolei o tym wszystkim porozmawiały może, bo teraz powiedziałyśmy o pomniejszeniu czternastek, tak jakoś systematycznie, żeby to było. Pomniejszeniu czternastek w związku z oczywiście tym, że jest pewien próg i potem jest ta zasada złotówka za złotówkę. Tak. To jest takie podstawowe, no ale nie jedyne, tak? Bo już samo to wskazanie, ja dlatego to zawsze podkreślam, że ta kwota czternastki jest brutto, no to już samo to oznacza, że na rękę nie będzie to 1978, jak senior sobie może wyobrazić, tylko około 1625 zł, bo trzeba potrącić podatek. Trzeba potrącić składki. A ja to zapytam, czy pani uważa, że to potrącenie podatku jest zasadne? Bo nie od wszystkiego jest.
0: No to prawda, że w polskim systemie świadczeń wypłacanych choćby tych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mamy świadczenia, które nie są opodatkowane i które są opodatkowane. Akurat 14 emerytura jest, ale na przykład świadczenie wspierające nie jest. Więc rzeczywiście tutaj mamy taką nierówność.
1: Tak też jest z 800 ocenie. Plus i 300 plus, czyli tymi świadczeniami na dzieci. To tak samo wygląda,
0: tak,
1: też
0: ale
1: tam
0: ja
1: nie ma.
0: Ale tu porównuję te świadczenia, emerytalne, których korzystają seniorzy, bo oczywiście świadczenie wspierające nie jest tylko dla seniorów, jest dla osób z niepełnosprawnością, które miały orzeczoną potrzebę wsparcia i to jest to dodatkowe świadczenie na różnego rodzaju właśnie usługi opiekuńcze. Natomiast rzeczywiście to jest taki ewidentny przykład, że ten sam senior, otrzymując różne świadczenia, może mieć go doliczane do dochodu, może mieć go opodatkowane, bądź nie. Rzeczywiście 800 plus czy 300 plus, ale one są dedykowane dzieciom.
1: Tak, no właśnie. Także tutaj to może to budzić pewne wątpliwości i budzi w przypadku seniorów. Oni są często zdziwieni, że nie dostają tej kwoty, o której się mówi, bo powszechnie mówi się tak, prawda, minister, ktoś informuje i mówi tę kwotę brutto. No to jeszcze teraz, jeżeli mówimy o tych obniżeniach i o tym, że no już pani wspomniała też, że są waloryzacje, one zwiększają tutaj kwoty, czy też jakieś dodatkowe świadczenia zwiększają kwoty, które na przykład też w ogóle ograniczają liczbę tych, którzy pobierają czternastki, prawda? W ubiegłym roku, ja mam takie dane, że w ubiegłym roku liczba wypłaconych czternastek spadła o 300 tysięcy w stosunku do poprzedniego. Czy zatem w pani opinii tego limitu nie należałoby po prostu waloryzować, tak jak po prostu waloryzuje się emerytury, chociażby takim samym wskaźnikiem, żeby utrzymać tę zdolność nabywczą związaną z owym dodatkowym świadczeniem, jakim jest czternastka?
0: No i zawsze dochodzimy tutaj do tego momentu, jak nie wiadomo o co chodzi, to właściwie wiadomo o co chodzi, o pulę w budżecie, którą dysponujemy. I zawsze ten limit, od którego albo do którego ktoś jest uprawniony do danego świadczenia, budzi wątpliwości, bo my dyskutujemy chociażby o kryterium dochodowym, który jest podstawą na przykład do naliczania wysokości różnego rodzaju opłat w systemie pomocy społecznej. Tak. I też mamy tam no, ogromne uwagi, że ono jest bardzo nisko określone, że zmieniane jest raz na 3 lata, że sztucznie zaniża nam liczbę osób, które są ubogie w Polsce, no bo jest na tak niskim poziomie, że rzeczywiście nawet te waloryzacje emerytur czy podwyższanie minimalnego wynagrodzenia eliminuje statystycznie tę grupę, bo któż teraz ma dochody poniżej 1010 zł? No to jest rzeczywiście bardzo niski ten próg dochodowy, tak?
1: Proszę wyjaśnić, o jakim my tutaj wsparciu mówimy konkretnie przy tej kwocie 1100 zł?
0: W przypadku kryterium dochodowym, czyli to 1010 zł, no jest podstawą 1010. Do naliczania uprawnień do różnych instrumentów pomocy społecznej. I na przykład, kiedy mamy wycenę godziny usługi opiekuńczej,

0: czyli że przychodzi opiekunka przysłowiowego GOPS-u, tak to nazwijmy, tak?
1: Tak, tak.
0: No to teraz urząd czy rada gminy w uchwale ustala, ile kosztuje godzina takiej opieki. I załóżmy, że to jest 45 czy 50 zł. I teraz czy senior, czy osoba, która wymaga takiej opieki, tyle zapłaci? Otóż nie. Dodatkowo w tej uchwale rada gminy ustala, że w zależności od dochodu, który pozostaje w korelacji z wysokością właśnie kryterium dochodowego, ten udział odpłatności będzie na poziomie 30%, 50% albo 100%. I teraz właśnie jest taki algorytm, który mówi, jeżeli twój dochód jest poniżej 100% kryterium dochodowego, czyli jeżeli twoje dochody nie przekraczają tego kryterium dochodowego 1010 zł, nie płacisz nic. Masz bezpłatnie dostęp do takiej usługi. Ale jeżeli twoje kryterium jeżeli twój dochód przekracza 180% albo tam 200% kryterium dochodowego, czyli na przykład jeżeli masz 2000, 2500 emerytury, no to już jest dwa razy tyle, co jest to kryterium dochodowe, no to na przykład płacisz 75% wartości tej godziny. Mhm. Czyli nie płacisz 50 zł, tylko 75% tego, tak? Ale jeżeli twój dochód przekracza na przykład 300%, czyli masz 3000 emerytury, no to wtedy już płacisz 100%, no bo 300% kryterium dochodowego, czyli te 3000 i wtedy za każdą godzinę
1: oczywiście brutto, tak?
0: Trzeba zapłacić.
1: Czy to jest brutto?
0: Oczywiście to jest brutto. No, oczywiście to jest brutto. Więc i też teraz każda gmina ma zupełnie inaczej te widełki ustawione, więc trzeba by zobaczyć i może się okazać, że w jednej gminie ktoś, kto ma emerytury 2500 zł, płaci za godzinę opieki czy tej usługi opiekuńczej 30 zł, ktoś nie płaci wcale, a ktoś płaci 50 zł. Więc to kryterium dochodowe jest bardzo istotne. Ono jest na bardzo niskim poziomie ustalone.
1: Jasne. To zależy teraz, jeszcze... Zaraz chciałam jeszcze o inne rozwiązanie dopytam, tylko teraz jeszcze zapytam panią, od czego to zależy w gminie? Od, nie wiem, zasobności tej gminy, czy od tego, jak ona... Jak pani to uważa? Ma pani w tym zakresie też duże doświadczenie. Czy to zależy od, nie wiem, podejścia gminy do niem seniorów? Czy jest nimi zainteresowana, czy nie? Czy na przykład woli innego rodzaju jakieś inwestycje, czy czynić niż to, które jest związane z te, które są związane z pomocą seniorom. Od czego to zależy?
0: Kryterium dochodowe jest ustalane centralnie dla całej Polski raz na 3 lata, tak? To jakby, czyli to, że to jest 1000, to wyjściowe. A potem te widełki rzeczywiście ustalane są przez Radę Gminy.
1: No,
0: i na pewno budżet o tym decyduje, tak? Czyli jaki ma budżet do dyspozycji gmina, ale również takie poczucie odpowiedzialności i ważności spraw społecznych. To nie ulega wątpliwości. Natomiast to jest chyba rozmowa na zupełnie inną audycję, bo my mamy mnóstwo gmin, które w ogóle nie świadczą usług opiekuńczych. My się zastanawiamy, dlaczego. Gminy mówią, albo nie ma chętnych, albo nie ma kadry, ale też ja ostatnio robiłam analizę właśnie uchwał, treści uchwał tych gmin, które u nas na Pomorzu nie prowadzą usług opiekuńczych. I okazuje się, że te stawki za godzinę są po prostu dość wysokie, wobec czego też domyślam się, że nawet te osoby, które by chciały, nie sięgają po te usługi opiekuńcze.
1: Jasne.
0: Tak alternatywnie wykorzystuje się na przykład opiekę wytchnieniową, asystencję osobistą z programu rządowego. No więc to jest, myślę, na zupełnie inną audycję temat. Ale jeżeli mówimy jeszcze o tych kryteriach wyjściowych, które decydują o tym, czy senior może skorzystać z jakiegoś wsparcia czy nie, to oczywiście to kryterium jest choćby przy tej 14 emeryturze, ale proszę zobaczyć, że inne kryterium jest również przy bonie senioralnym.
1: No właśnie, pani doktor, ja chciałam do tego bonu się odnieść, dlatego że to jest rozwiązanie nowe. Wydawałoby się, i o tym już były nieraz dyskusje, że w ogóle kryterium kwotowe i ten limit kwotowy jest bezzasadny, że o co innego teraz chodzi w problemach seniorów, bardziej chodzi o samotność, brak pomocy z czyjejkolwiek strony, ale to jakby myślę, że do tego też dojdziemy za chwilę. Natomiast limit kwotowy właśnie w tym bonie mimo wszystko jest i warto chyba to wyjaśnić.
0: Tak, to prawda, że po pierwsze nie we wszystkich gminach bon wejdzie od razu, tylko w tych właśnie, w których nie ma w ogóle usług opiekuńczych.

0: lub też są świadczone dla bardzo niewielkiej grupy mieszkańców, mniej niż 10. Na szczęście zdjęto limit dochodów członków rodziny. Zdjęto kwestie obowiązku funkcjonowania w rodzinie, tak? Więc ten instrument jest dedykowany również samotnych seniorów. Natomiast tak, rzeczywiście tam to kryterium ponad 3000 tego dochodu jest. I z jednej strony oczywiście znowu burzy się w nas, bo jeżeli sobie pomyślimy, że średnio emeryci w Polsce w tej chwili, średnia emerytura jest gdzieś na poziomie 2200-2500 zł, do tego dodamy 300-400 zł renty wdowiej, to mamy dość dużą grupę seniorów, którzy są bardzo blisko tego kryterium.
1: Pani doktor, dodajmy jeszcze trzynastki i czternastki ewentualnie.
0: No właśnie.
1: To jeszcze bardziej.
0: Tu jeszcze, tak. Tu jeszcze, więc rzeczywiście będzie duża grupa osób, które ze względu na to kryterium nie będą mogły skorzystać z tego wsparcia. I z jednej strony możemy powiedzieć, to bardzo źle nam tutaj wróży. I ja stoję też na tym stanowisku. Co więcej, dla mnie kryterium dochodowe to jest jedno. Dla mnie dużą obawą jest to, że to jest takie bardzo mocno ekskluzywne narzędzie, w tym sensie, narzędzie wsparcia, w tym sensie, że jeżeli na przykład ktoś korzysta ze wsparcia w dziennym domu, czyli chodzi do dziennego domu seniora, to już nie będzie mógł otrzymać bonu senioralnego. Jeżeli korzysta z asystencji osobistej, nie będzie mógł otrzymać bonu senioralnego. Jeżeli korzysta z opieki, z jakichś innych form wsparcia, nie będzie mógł uzyskać bonu senioralnego. Jeżeli korzysta ze świadczenia wspierającego, nie będzie mógł. No i tam jest cały katalog takich wykluczeń. Więc ja się trochę tego obawiam jeszcze. Natomiast czy to kryterium jest ustawiane wysoko czy nisko, no to oczywiście tutaj debata, dyskusja. Wielu seniorów rzeczywiście przekracza ten próg i nie będzie mogło z tego skorzystać. Natomiast ja też widzę argumentację strony rządowej, że to wsparcie ma być uzupełnieniem, ma być dodatkiem.
1: No dobrze.
0: Ma być takim instrumentem wspierającym, nie zastępującym, więc no,
1: pani doktor, dobrze. Wszystko się zgadzamy z tymi argumentami, ale nie wiem, czy nie obalimy ich za chwilę. Mianowicie jest pytanie jakby, to znaczy wiadomo, że chodzi o pieniądze, tak? Dlatego są limity kwotowe, żeby no, za dużo na to nie wydać. Ale teraz jest tak. Czy gmina, ja mam pytanie, bo w innych rozwiązaniach można było to wprowadzić. Czy w tym rozwiązaniu nie można było, w bonie, który jest nowy, miał być nowoczesny, więc zawsze powinno być coraz lepiej. Czy gmina nie powinna tutaj wprowadzić także na przykład zasady złotówki, za złotówkę. To znaczy, że senior, który tam potrzebuje, chce pomocy, właśnie potrzebuje, słowo chce, no ale może nie chcieć, to ma za to wyższe swoje świadczenie. Ja zawsze będę to podkreślała i podkreślę to również w tym przypadku, które sam sobie wypracował, tak?
0: Oczywiście.
1: Podnieśmy te kwestie. Ma je nieco wyższe. No to czy nie powinna być ta różnica liczona i on wtedy mógłby do tego dopłacać? Bo dla niego ważne jest nie to, czy on dopłaca, tylko ważne jest to w tym przypadku, że ma to tę pomoc z rzeczami, do których sobie nie radzi.
0: Ja absolutnie stoję na stanowisku, że tak mogłoby być, czy nawet powinno by być. Natomiast tutaj mamy taki katalog bardzo restrykcyjny, że jeżeli korzystasz z czegoś innego, to już nawet nie korzystasz z bonu senioralnego, ani że możesz z niego skorzystać częściowo. Więc rzeczywiście, no, być może w kolejnych edycjach, w kolejnych latach, być może po przeglądzie będą jakieś modyfikacje i zmiany. Natomiast to, co pani podkreśliła, to, że senior ma wysokie świadczenie emerytalne, nie może być dla niego karą.
1: Tak. Za to, że długo i ciężko pracował.
0: Dostępie, tak, do określonych usług społecznych czy do określonych świadczeń. To absolutnie tak. Tym bardziej dla mnie, we mnie trochę się burzy, kres, że są inne grupy, które otrzymują wsparcie bez względu na dochody zupełnie, tak?
1: Na przykład?
0: I mówię tu choćby o asystencji osobistej, która jest projektowana w ustawie. Jeszcze tego rozwiązania nie ma i tam w ogóle nie ma kryterium dochodowego. Kompletnie, tak? Jeżeli w ogóle popatrzymy nawet na rządowe programy asystencji i opieki wytchnieniowej, one też nigdy nie miały kryterium dochodowego.
1: No właśnie, a tutaj pani doktor, tak sobie wyobrażam, czysto po ludzku spojrzymy na to, no jakby współpracując też z tymi środowiskami senioralnymi. Wyobraźmy sobie, że w małym ośrodku wychodzi taka staruszka na ulicy,

0: nie wiem, 80-paro czy 90-paroletnia, która jakąś tam emeryturę sobie wypracowała i nagle wychodzi na ulicę i zakrzyknie, że ona to chce pomocy na 2 dni w tygodniu, żeby jej ktoś przyniósł ciężkie zakupy albo, nie wiem, tam zszedł do komórki. I zgłasza się od razu 30 osób, które mówią, tak, proszę panie, przyjdę do pani na te parę godzin. To jednak powinno być zadanie gminy. Przecież taka osoba nie może, to się nie uda, no zwyczajnie.
1: To się nie uda, natomiast właśnie te zadania, o których pani przed chwilą powiedziała, to są zadania, które powinny być obsługiwane choćby w ramach usług sąsiedzkich finansowanych z Korpusu Wsparcia Seniora. I teraz uwaga.
0: A to jeszcze działa, bo chyba już ani korpus, ani usługi sąsiedzkie nie działają.
1: Są. Korpus Wsparcia Seniora jak najbardziej finansowane są 2 moduły. Jeden moduł jest przeznaczony na teleopiekę, drugi moduł na usługi sąsiedzkie. I teraz ja mogę powiedzieć z naszego doświadczenia pomorskiego, niestety dzieje się tak, że gminy pozyskują te środki na realizację usług sąsiedzkich, ale na przykład na koniec roku w całości je zwracają. Mamy bardzo wiele gmin, które wywraca te środki, ponieważ nie realizuje tego w praktyce.
0: O to mi chodziło.
1: Gminy, które podjęły, czyli generalnie instrument jest, tylko gorzej z wdrażaniem, bo pytanie było, czy on w ogóle jest. Istnieje, są środki budżetowe, które są na to przekazywane, natomiast z wdrażaniem gorzej. Bo uwaga, są gminy, które przyjęły uchwały, że również usługi sąsiedzkie będą świadczone po pierwsze częściowo odpłatnie, mimo że w dużej części są finansowane z budżetu. Po drugie, że faktem czy kryterium dostępu będzie kryterium dochodowe. To jest w ogóle absolutnie alogiczne, tak? Natomiast są gminy, które realizują bardzo dobrze usługi sąsiedzkie, które przyjęły uchwały, które mówią, że to, co finansuje rząd, to jest finansowanie, a całą resztę dopłacą właśnie gminy.
0: No to jest sytuacja idealna, ale jak można do tego zmusić gminę, która nie tego nie robi? No, senior to nie widzi, no i jak? Nie ma.
1: Nie można zmusić gmin, to są zadania, które samorządowcy muszą dostrzec ich ważność, ich strategiczne znaczenie. Są samorządy, które zaczynają to kalkulować, bo jeżeli my dobrze zaopiekujemy seniora, on będzie samodzielnie w swoim domu, w swoim mieszkaniu, w swoim środowisku i my będziemy go wspierać, to będzie, mówiąc brutalnie, tańsze dla państwa, aniżeli umieszczenie w placówce całodobowej. Więc powoli samorządy dojrzewają do tego, ale w żaden sposób ich zmusić, bynajmniej rząd, nie może. No, taką mamy konstrukcję decentralizacji władzy publicznej. Natomiast myślę, że coraz większa świadomość rad senioralnych chociażby, tylko oby te rady nie były do tego, że mają stanowić alternatywę dla klubu seniora. Nie, rolą rad jest właśnie to samo rzecznictwo, bardzo wyraziste zgłaszanie potrzeb.
0: Wpływanie na władzę może, tak, z korzyścią dla.
1: Kształtowanie lokalnych rozwiązań strategicznych. Niestety z tym też mamy problem, bo my mamy coraz więcej rad gmin, ale na szczęście one też uzyskały teraz w ASA-ach, w jednym z priorytetów, w trzecim priorytecie, dofinansowanie. Natomiast to, co mnie zawsze martwi, frapuje, to to, aby to nie były środki, albo żeby to nie były działania rad seniorów ukierunkowane tylko na integrację. Ona jest ważna, ale to jest jakby inny zakres działania. Rady powinny właśnie być takimi podmiotami, które wyraźnie wyrażają to, czego potrzebują seniorzy wszyscy w danej społeczności lokalnej.
0: To jest bardzo ważna uwaga, pani
1: doktor. W kształtowaniu strategii lokalnej.
0: Tak, to jest bardzo ważna uwaga, bo rzeczywiście to jest prawda. Przyzwyczailiśmy się do tego, że niestety przyzwyczailiśmy się, że te rady to zorganizują dla seniorów coś, może jakiś wyjazd czasem do teatru, czyli właśnie zastępują one tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, kluby i te domy seniorów. Dziękuję pani uprzejmie za rozmowę. Doktor inżynier Anita Richard-Kaźmierska, ekspertka w zakresie polityki senioralnej Politechnika Gdańska, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie. Do widzenia.
0: Dziękuję, a ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam

0: marzyć?
1: Że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24 i mamy prawie 30 minut po godzinie 9. Dzisiaj niedzielny poranek Państwo z nami spędzają i porozmawiamy sobie teraz o temacie, myślę, że bardzo istotnym dla nas wszystkich, o dojrzałości. Kiedy ta dojrzałość przychodzi, jak ją wykorzystać i co ze swoim życiem na jego pewnym etapie zrobić.
3: Gość Polskiego Radia 24.
5: A w naszym studiu pani Elżbieta Hild, ekonomistka, uczestniczka projektu Kwiat Dojrzałości i laureatka w kategorii Social Media w 2025 w odsłonie właśnie tego projektu Kwiat Dojrzałości. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Razem z nami w studiu również pani Monika Szczepanik, laureatka projektu Kwiat Dojrzałości 2025, menadżerka ze Stowarzyszenia Wiosna i w ramach tego stowarzyszenia menadżerka działań wolontariuszy Szlachetnej Paczki w województwie mazowieckim, także wolontariuszka w hospicjum domowym w Radomiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Czym dla pań, tu do pani Elżbiety się zwracam, spoglądam na panią Elżbietę, czym dla pań w ogóle jest dojrzałość? Kiedy ta dojrzałość przychodzi?
6: Dość trudne słowo, bo dojrzałość może być również w wieku, jak się ma poniżej 50, ale my wszystkie tutaj właśnie w tym projekcie, który jest organizowany przez hotel Arche Krakowska, jesteśmy po 50. Kobiety dojrzałe, mówi się, że są w wieku takim 45-50, ale ta dojrzałość to jest wtedy, kiedy rozumiemy siebie i wiemy, czego chcemy. To tak chyba najkrócej, jak dla mnie.
5: Rozumiemy siebie, potrafimy sobie to wszystko w głowie ułożyć i znajdujemy też być może dla siebie ten czas, żeby na siebie w ogóle spojrzeć, na własne priorytety i własne potrzeby. Na panią Monikę teraz zerkam. Czym ta dojrzałość dla pani jest?
7: Bardzo podobnie myślę jak Ela, natomiast ja bym tutaj dodała jeszcze, że dojrzałość to też taka świadomość tego, co mogę zrobić dla siebie, ale też dla innych. Przemyśleć, czy mogę poświęcić swój czas, żeby jednak to nasze życie trochę bardziej nabrało sensu, żeby nie żyć tylko dla siebie.
5: Żeby nie żyć tylko dla siebie, też dla innych. No ale też wydaje mi się, poczytałem opisy i pań zainteresowań, pasji, właśnie tych etapów życia, tłumaczenia tego, czym jest ta dojrzałość. I tam wynika, że ogromną rolę w tym wszystkim odgrywa, albo może odgrywać, poukładanie sobie też relacji, powiedzmy to, rodzinnych. Mylę się czy nie, pani Moniko?
7: Nie, zupełnie się pan nie myli. Relacje rodzinne są bardzo ważne. Ja jestem na przykład bardzo mocno wspierana przez swojego męża i on bardzo mocno wspiera moje pasje, moją działalność wolontaryjną i jest z tego dumny, że ja robię to, co robię.
5: Pani Elżbieto?
6: Zgadzam się z tym, co powiedziała koleżanka. Ja też myślę sobie, że to wsparcie jest jeszcze ważniejsze niż same sobie o tym gdzieś tam układamy życie. Układając życie, jeżeli mamy dzieci, no nie wszystkie mamy, ale jeżeli mamy dzieci, to te dzieci, jeżeli nas wspierają, no to rodzice do dorosłości wspierają dzieci, natomiast dzieci później fajnie jest, jak wspierają rodziców.
5: Czyli to taka zamiana ról, możemy powiedzieć trochę, ale rzeczywiście to wsparcie ze strony rodziny może dodać skrzydeł, chyba najprościej rzecz ujmując i porównując to w ten sposób. Idąc tropem samej dojrzałości, wsparcia rodziny, też znajdywania czasu dla innych, o którym mówiła pani Monika. Czym dla pani jest w ogóle ta nagroda, ta edycja, ten projekt Kwiat Dojrzałości? Jak go rozumieć właśnie w przypadku kobiet, pani Elżbieto?
6: Jest to wyróżnienie, szczególne wyróżnienie i myślę, że dzisiaj dojrzałe kobiety, zresztą doświadczyłyśmy tego wczoraj,

Na naszym zjeździe, który odbył się w hotelu Arche Krakowska i doświadczamy, wiecie, to jest tak, że kobiety w takiej wspólnocie, jak się spotykają i dopiero ta relacja taka bezpośrednia z drugim człowiekiem, nie przez media,

0: Jestem epizodystką i gram w serialach.
1: No to teraz pytanie, skąd na to znaleźć czas i gdzie znaleźć do tego energię?
0: Gdzie znaleźć energię? Energią jest, dla mnie energią jest to, że słyszę bardzo często od ludzi, że jestem dla nich inspiracją, że mi się już nie chce, że jestem zmęczona, ale jak widzę twoją relację, Monika, na Facebooku, to biorę się za siebie. Wcześniej tak nie myślałam, jakby trochę myślałam o sobie, powalczyłam, chciałam spełnić swoje marzenia i jakby poszłam trochę w to aktorstwo, które było dla mnie pasją od dziecka i nie mogłam sobie jakby na to wcześniej pozwolić, bo miałam właśnie czworo małych dzieci, ale one są już dorosłe, więc jeśli dzieci dorosły, to ja mogłam trochę bardziej spojrzeć na siebie. I jak no, działałam w obydwu tych wolontariatach i w tym aktorstwie, to po prostu słyszę bardzo często od innych kobiet, że skąd bierzesz właśnie na to siłę? To samo pytanie słyszę. Jakby no, znajduję tą siłę w sobie, w satysfakcji w tym, z tego, co robię. Czuję się potrzebna, pomagając, a spełniając się, czuję też satysfakcję z tego, że jestem spełniona i mogę być inspiracją dla innych. Mogę być taką inspiracją dla kobiet, które właśnie przyszły z pracy i są zmęczone, siadają, nie mają za bardzo siły i koleżanka mi pisze, miałam iść spać, ale jak zobaczyłam, że ty znowu idziesz dla jakiegoś chorego dziecka, bo chodzę też w wyzwaniach dla chorych dzieci, to poszłam na spacer. I to jest dla mnie takie cenne, że jestem choć dla kilku osób inspiracją i mogą sobie dzięki temu te osoby pomyśleć o sobie.
1: Inspiracja to jest chyba słowo klucz też w rozmowie o dojrzałości. Ja byłem na mediach społecznościowych, na Instagramie konkretnie pani Elżbiety. Tam dużo uśmiechu się pojawia i ten uśmiech już od samego rana, kiedy go zobaczyłem, mówię, jakie to pozytywne, jakie to jest fajne. Skąd pani czerpie swoją energię? No bo z jednej strony praca zawodowa, wiele różnych aktywności, pasji, między innymi tenis, ale nie tylko, bo ten sport chyba w ogóle jest taką pasją samą w sobie.
2: Tak, tenis dla mnie jest bardzo ważny. W momencie bardzo trudnym mojego życia właśnie zakochałam się w tenisie i to dawało mi dużo satysfakcji i tam doładowywałam baterię. To prawda. Na korcie, gdzie mogłam wyrzucić z siebie wszystkie emocje złe, pozyskiwałam energię, natomiast ten uśmiech to ja z domu wyniosłam. To u mnie w domu rodzinnym jest właśnie takie poczucie bezpieczeństwa i to chyba jest bardzo ważne, że dzisiaj, kiedy już rodzice są bardzo w wieku takim dojrzalszym niż ja, bardziej już trzeba uważać, co się wydarzy każdego dnia, no to jest... Ale satysfakcja z tego, że ma się ten dom, właśnie takie to ciepło w domu, myślę, że to jest dużym wsparciem i ja tam doładowuję też energię, dzwoniąc do nich codziennie, bo są 300 kilometrów ode mnie.
1: Dużo pozytywnych informacji w naszej rozmowie, dużo takich pozytywnych opowieści. Ja przepraszam za moją myśl i moje pytanie, ale tak się zastanawiam, czy z tym, kim panie są, z tym, że są panie w pewien sposób też inspiracją dla innych, czy wiąże się z tym jakaś presja albo poczucie większej odpowiedzialności?
2: Jeżeli mogę ja?
1: Tak, tak, tak, oczywiście.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to nie, absolutnie. To jest tak, że w momencie, kiedy, a bardzo, bardzo dużo kobiet w dojrzałym wieku, dojrzałym to mówię po 40, już tak dobrze po 40 roku życia, doświadcza, ja bym to powiedziała, olśnienia takiego, że wystarczy już prania, gotowania, bawienia dzieci, bo wszystko to dawałyśmy z siebie wiele, wiele lat. Natomiast wiemy o tym, że no, kiedyś to społeczeństwo patrzyło na kobietę właśnie taka domowa, w domu. Ja sama wychowałam troje dzieci i jestem, uważam, że niezłą matką. Natomiast przychodzi to tak... Nie wiem, co pan pytał teraz. Zapomniałam, bo się rozkręciłam i rozmarzyłam o dzieciach moich, tutaj których nie mam przy sobie.
1: Pytałem o odpowiedzialność i poczucie tej presji ze względu na to, że są panie inspiracją, być może właśnie dla innych osób.
2: Nie, nie mam takiej, nie odczuwam takiej presji. Natomiast nie wiem, jak Monika, ja bardzo jestem skupiona na sobie. I żeby to źle nie zabrzmiało, bo jest egoizm, jest zdrowy egoizm.
1: To prawda.
2: I ja wiele lat się uczyłam, chyba ponad 10 lat już z moim mentorem, bo w trudnej sytuacji, kiedy byłam, to poszłam na terapię. Mogę o tym głośno powiedzieć. I do dzisiaj jestem w kontakcie i tam też doładowuję baterię. Natomiast ta mądrość, która przychodzi z wiekiem, no chcielibyśmy być młodsi, a mieć to, co zawsze się tak mówiło, a mieć taką mądrość, jak się ma w wieku dojrzałym, więc

0: Nie, ja nie odczuwam takiej presji. Robię to dla siebie przede wszystkim.
1: Pani Moniko, a pani odczuwa taką presję? No bo domyślam się, że mogą też przychodzić w pani życiu jakieś trudniejsze momenty, albo po prostu, że nie ma się siły i chce się odpocząć, no ale jest na przykład jakiś właśnie spacer, jakieś coś, wydarzenie zorganizowane, albo komuś trzeba pomóc i wtedy przychodzi taka myśl, mogę odpuścić, ale jak odpuszczę, to być może ktoś wtedy też odpuści. Czy ta presja się pojawia, czy nie myśli pani w ten sposób?
2: Znaczy, może nie, nigdy nie myślałam, że to jest presja, natomiast ja jestem osobą, która jest bardzo odpowiedzialna. I jeśli czegoś się podejmuje, to wykonuję. I nawet jeśli jestem zmęczona, a przede mną jest wydarzenie, właśnie na przykład jakaś kwesta w hospicjum, czy trzeba pojechać do chorego, bo mam dyżur po pracy, to jednak wykonuję, mimo tego, że może mi się tego dnia, mogę mieć trudny dzień, mogę się czuć zmęczona, to jakby odrzucam to zmęczenie. Ale nigdy nie myślałam, że to jest presja. Może trochę.
1: No i tego się trzymajmy, ale to bez tej presji to jednak zdecydowanie lepiej, żeby to wszystko naturalnie przechodziło. Ale pani Ela też poruszyła tutaj przed momentem, myślę, dość istotny temat, bo przechodzimy poniekąd albo w sposób naturalny dotykamy od dojrzałości do kobiecości. Rola matki, o tym, jak matka jest postrzegana we współczesnym społeczeństwie. Ja mam takie wrażenie, że ten moment, kiedy na przykład dzieci dorastają, przestają tak bardzo potrzebować tej opieki, atencji, to też taki moment, kiedy kobieta może znaleźć dla siebie więcej przestrzeni albo spojrzeć w ogóle na siebie i zadać sobie pytanie, czego ja potrzebuję, pani Moniko?
2: To się zgadza jak najbardziej, bo u mnie tak się zadziało. Moje dzieci są dorosłe, najmłodsza moja córka ma 24 lata, więc jakby mam już dużo czasu dla siebie. I tak, jak moje dzieci zaczęły wychodzić z domu i dorastać, to właśnie ja więcej czasu zaczęłam poświęcać sobie, zaczęłam właśnie spełniać swoją pasję, którą jest aktorstwo. To dopiero wtedy, kiedy moje dzieci już były dorosłe, nie potrzebowały mnie tak bardzo jako dzieci małe. I myślę, że każda kobieta, która już nie musi, tak jak Ela powiedziała, prać, sprzątać, zmieniać pieluch, ma więcej czasu dla siebie i powinna o siebie zadbać, bo później przyjdą wnuki i też będziemy jakby pomagać, tak? Ja też już mam wnuczkę, czekam na drugą, więc potem znowu będzie trochę tego czasu mniej, więc trzeba wykorzystać ten moment, kiedy możemy myśleć o sobie i zacząć spełniać swoje pasje, bo nigdy na pasję nie jest za późno.
1: I na nowo zbudować własną tożsamość, pani Elżbieto?
3: Tak, trochę tak. Tak to wygląda, bo u mnie i myślę, że wielu moich koleżanek, które wczoraj się właśnie spotkałyśmy, było nas prawie 60, słuchajcie.
1: Bo to z trzech edycji.
3: Tak, trzy edycje Kwiatu Dojrzałości, czyli trzy lata wstecz dziewczyny się nie widziały i przyjechałyśmy wczoraj, żeby zobaczyć siebie, poznać i jakby uczcić to, że ta dojrzałość jest piękna. I poproszę o pytanie.
1: Pytanie dotyczyło roli kobiety, budowania własnej tożsamości. Tak. Czy to jest ten moment, kiedy gdzieś przechodzimy do nowego etapu życia po prostu, odnajdujemy siebie na nowo?
3: Tak. U mnie takie kluczowe było, jak zaczęły dzieci wychodzić z domu właśnie i tak zwane odpępowienie. Bo moje dorosłe dzieci... Ja jestem taką matką, która wszystko chciała wiedzieć, natomiast myślę, że nie bardzo toksycznie, ale lubię wiedzieć, co się dzieje. I w momencie, kiedy dostawałam sygnały, bo zaczęły stawiać granice, to ja wtedy mówię, aha, to ty szukaj siebie w innych miejscach. Nie już jako ta matka kwoka, bo jesteśmy tak jakby wychowane, nasze pokolenie. Wypowiadam się też za mnie.
1: A przepraszam, że wejdę w słowo, ale mam wrażenie, że to też trudno zmienić, no bo przyzwyczajamy się jednak do pewnej roli w naszym życiu. Przyzwyczajamy się do tego, że mamy nad pewnymi sprawami kontrolę, a tu nagle się okazuje, że stop, ściana, ktoś nam nie pozwala. I teraz jak właśnie przejść z tego etapu, że sprawdzaliśmy, że dbaliśmy i byliśmy potrzebni, do tego, że właśnie no, mamy jednak więcej, okazuje się, przestrzeni, a być może często zdarza się tak, że nie do końca wiemy, co z tym zrobić, no bo ja też wyobrażam sobie takie różne sytuacje, że można to przekuć w nową tożsamość, nowe pasje, ale może to też spowodować takie wyobcowanie, zamknięcie się w sobie, poczucie tego, że jesteśmy niepotrzebni.
3: Dlatego tak ważne są relacje ze znajomymi, żeby budować te relacje, nie tylko pozostawać w mediach społecznościowych i samemu ze sobą, ale mieć kogoś, do kogo można zadzwonić. Ja mam taką zawsze rytuał rano, robię kawę, włączam ekspres i pierwszy

0: pierwsze, co robię, dzwonię do mojej przyjaciółki i my utrzymujemy to, że jest godzina 6:30. Jeżeli nie biegniemy na telefonie, bo ona mieszka parę kilometrów ode mnie i się łączymy, że biegniemy, bo też biegam rano, to wtedy pijemy kawę po prostu rozmawiając, co się dzisiaj wydarzy. I bardzo ważne są relacje takie, no słowo po prostu do drugiego człowieka. Uważam, że to jest bardzo ważne.
1: To ostatnia rzecz, już zbliżając się do końca naszego spotkania, tak się zastanawiam, co jest w ogóle dzisiaj barierą albo największą barierą dla aktywności dojrzałych kobiet? Czy to jest brak czasu, brak możliwości, czy raczej przekonanie, że no nie wiem, w pewnym momencie życia to jednak nie wypada, że już jesteśmy ustabilizowani, że są dzieci, no to trzeba się tej stabilizacji trzymać, no i tej roli, która przez lata była wypracowana albo była w taki, a nie inny sposób postrzegana. Pani Moniko?
2: Myślę, że to wszystko zależy od tego, kim jesteśmy, jak nasze życie się toczyło i jaką właśnie mamy osobę, czy mamy jakieś osoby, które mogą być dla nas wzorcem, czy w ogóle szukamy tych wzorców. Myślę, że też jest ważne to, żeby mieć obok siebie, tak jak powiedziała Ela, osoby, które będą cię do tego jakby
1: motywować,
2: namawiać, popychać, mówić, że dobrze, idź w tym kierunku. Bo ja też byłam osobą, która w siebie nie wierzyła jeszcze kilka lat temu. Ja naprawdę przeszłam bardzo dużą metamorfozę przez ostatnie lata, ale to właśnie dzięki koleżankom z pracy, dzięki wolontariuszom, rodzinom, do których poszłam, to moje życie się bardzo diametralnie zmieniło. Właśnie przez to, że zawsze gdzieś usłyszałam to dobre słowo, że idę w dobrym kierunku, że jestem tą inspiracją, że mogę w jakiś sposób komuś, kogoś nakierować, pokazać mu drogę, choć sama swojej nie znałam do końca. I to wszystko się złożyło w jedno, że dzisiaj jestem tym, kim jestem. I myślę, że kobiety, które nas teraz słuchają może nawet, jakby warto wyjść trochę przed siebie, warto się rozejrzeć, warto iść przez miasto i się uśmiechać. Jak ja wczoraj widziałam tą energię, którą mieliśmy na naszym bankiecie, ja założyłam wczoraj koronę, którą dostałam w zeszłej edycji. I od razu usłyszałam, założyłaś koronę i twoje oczy błyszczą. I jakby ja widziałam też ten błysk w oku innych kobiet. I to było tak piękne spotkanie i było tak dużo takiej dobrej energii, że warto wyjść po prostu z domu, poszukać tej energii u innych i dać się po prostu życiu potoczyć w takim kierunku, żeby było nam dobrze.
1: Ja dziękuję za naszą rozmowę, ale przede wszystkim dziękuję paniom za ten uśmiech i za inspirację, którą mogliśmy tutaj usłyszeć. Pani Elżbieta Hilt, ekonomistka, uczestniczka projektu Kwiat Dojrzałości, pani Monika Szczepanik, laureatka projektu Kwiat Dojrzałości 2025, menadżerka ze Stowarzyszenia Wiosna, były naszymi gośćmi. Drogie pani, jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia życzę.
2: Dziękujemy serdecznie, dobrego dnia państwu.
1: Mamy 48 minut po godzinie 9, a teraz przenosimy się na festiwal Wajda na Nowo. Jest tam Martyna Podolska i jej goście. Zapraszamy.
3: Dzień dobry, witamy państwa serdecznie z deszczowych Suwałk. Przed nami ostatni, czwarty dzień wyjątkowego festiwalu, Wajda na Nowo, a z nami dyrektor artystyczny festiwalu Andrzej Pongowski, grafik, ale także autor muralu, który dzisiaj zostanie odsłonięty o godzinie 13, ale no, on nie jest zasłonięty, Andrzeju. Widzieliśmy już go dzisiaj, nie tylko my zresztą, tylko tłumy, które przyjechały tutaj na festiwal.
4: W mojej naiwności się wydawało, że uda mi się ten mural utrzymać w tajemnicy. Natomiast od pierwszego dnia, kiedy ekipa zaczęła malować, to suwalszczanie, przyjaciele wysyłali mi zdjęcia, domyślając się trochę, że to moja sprawka. Natomiast w momencie, kiedy poszły materiały z Suwalskiego Ośrodka Kultury i od nas z platform festiwalowych, no to już było wiadomo. Ale ja na swojej stronie go jeszcze chyba nie pokazałem w takiej pełnej krasie.
3: Czekamy oczywiście na to odsłonięcie, na to uroczyste otwarcie. Nie bez znaczenia dla ciebie jest to, że to jest ściana pierwszego liceum ogólnokształcącego, bo kierujesz przekaz, myślę, przede wszystkim tego muralu właśnie do młodych ludzi.
4: Wiesz co, ja nie będę ściemniał, że tak było od samego początku, bo ja dostałem ścianę i nie jestem mieszkańcem Suwałk, więc znałem to miejsce, znałem starą łaźnię, znałem galerię, znałem bulwary. Przeważnie wieczorem, bo pokazy były wieczorem i nie miałem pełnej świadomości, że to jest właśnie liceum. W momencie, kiedy już było malowane, to dowiedziałem się, że to jest liceum i wtedy zrozumiałem, że znowu, Martyna, przecież ty wiesz dokładnie, ile w moim życiu jest przypadków.

0: Znowu udało się mieć przypadkowo taką dobrą lokalizację, która jest pewnego rodzaju symbolem tej szóstej edycji, czyli dochodzimy do momentu, w którym już prawie wszystko wiemy o Andrzeju Wajdzie, prawie wszystko pokazaliśmy, prawie wszystko powiedzieliśmy. Ja cały czas mówię prawie, ale zostało to całe dziedzictwo. To, co kilka lat temu z Łukaszem Maciejewskim, który jest dyrektorem programowym, mieliśmy za zadanie, żeby w pewnym momencie przejść bardziej na przekazywanie tych głównych wartości, idei, takich wartości ogólnopolskich, nie chcę mówić ogólnoludzkich, ale czasami one są ogólnoludzkie, ważne. Przez te lata tak dużo się zmieniło, że ja na gali mówiłem zupełnie szczerze, że umysłowiłem sobie, że ten właśnie przypadek, że mural jest związany z liceum, z młodymi ludźmi, z ludźmi, którzy wchodzą dopiero w życie, staje się bardzo ważny. Oczywiście od początku szukałem takiego zdjęcia, do tej pory nie znalazłem niestety autora, które pokazywałoby zamyślonego Andrzeja. Niektórzy mówią, że to jest Andrzej senator, że to jest Andrzej reżyser, że to jest Andrzej myślący, co by tutaj nowego stworzyć. Dla mnie jest to Andrzej Wajda, który patrzy na swoje Suwałki i trochę się zastanawia, czy na pewno dobrze odczytujecie to, co ja mam miałem do powiedzenia, czy na pewno rzeczywiście pamiętacie moje filmy, czy na pewno wiecie i pamiętacie, że ja się urodziłem w Suwałkach. Takiego zdjęcia mi było potrzeba. A potem zrobiłem układankę z moich plakatów z Wajdy na nowo, czyli umieściłem pewne elementy, które są filmowe, czyli wiadomo, że Brzezina, no to jest Brzezina, ale ten bocian z profilami z Pana Tadeusza jest z Pana Tadeusza. Z Lotnej jest ta cała grupa żołnierzy na koniach. Także jest to też do czytania.
1: To muszę Ci i Państwu powiedzieć, że doskonale odczytałam Twój zamysł, bo ja bym nadała taki tytuł Andrzej Wajda Obserwator, bo on w wielkim zamyśleniu patrzy na świat, patrzy na Suwałki.
0: Tam to zrobić, tak.
1: Tak, i patrzy i to jest też niesamowite, bo ten mural jest niezwykle intensywny i myślę, że te kolory służą, czy wzmacniają ten przekaz, że ja Andrzej Wajda sobie obserwuję rzeczywistość i tę
0: obywatel i obserwator.
1: No właśnie, tak, obywatel, obserwator i patrzący, myślę, na tę Polskę współczesną i na tę młodzież wychodzącą z tego ogólniaka.
0: Może jestem naiwny, ja strasznie wierzę w te nowe pokolenie, że ono jednak w pewnym momencie wybierze dobrą drogę i przestanie słuchać fujarek, które trąbią i dzwonią, a one idą w kierunku przepaści, bo moje pokolenie jest pokoleniem, które już jest w jakiś sposób zakodowane. Po mnie to pokolenie moim zdaniem jest straconym, bo ono żyło w zbyt pochopnych czasach. Natomiast pokolenie, które wchodzi w to życie, czy będzie chciało wybierać Polskę oderwaną od Europy, czy będzie chciało wybierać Polskę jakby nacjonalistycznie polską, czy będzie chciało wybierać Polskę bez kultury, czy będzie chciało wybierać miejsce do życia, gdzie po drugiej stronie klatki schodowej, po drugiej stronie ulicy według kogoś mieszkają wrogowie, chociaż są to ci sami Polacy. Także tych pytań się robi bardzo dużo i mam nadzieję, że póki mi siły zdrowia starczy, to w Suwałkach będziemy na te pytania starali się odpowiadać.
1: Ale myślę, że jesteś usatysfakcjonowany widzami tegorocznej odsłony festiwalu Wajda na nowo. Przed nami ostatni dzień, ale myślę, że już teraz możemy powiedzieć, że ta odsłona, szósta odsłona, wyjątkowa z uwagi na stulecie urodzin Andrzeja Wajdy, z uwagi na rok Andrzeja Wajdy, że już odniosła sukces, bo i przyjechali najbliżsi współpracownicy, przyjaciele mistrza kina, ale i publiczność z wielką ochotą bierze udział w tych wszystkich dyskusjach, debatach, spotkaniach i chce coraz więcej dowiadywać się o Andrzeju Wajdzie.
0: Przede wszystkim nareszcie w Suwałkach czuję się, że jest festiwal. To było moje marzenie. Ono się w tym roku spełniło dzięki potężnym dotacjom i z Ministerstwa Kultury i Sztuki i partnera strategicznego. Ja marzyłem, żeby chodząc po Suwałkach wszędzie było wiadomo, festiwal. Dzisiaj byłem w centrum handlowym, widziałem plakaty, widziałem w kinie. Pierwszy raz w kinie, tutaj w prawdziwym kinie, w centrum festiwalowym mieliśmy pokaz naszego filmu, więc to jest bardzo ważne. Moim marzeniem było, żeby suwalszczanie byli dumni z Andrzeja Wajdy, a okazało się w tym roku, jak robiliśmy badania, że bardzo niewielki procent suwalszczan, mimo szóstej edycji, wie, że Andrzej Wajda urodził się w Suwałkach, więc robiliśmy wszystko, co się dało i myślę po publiczności, masz rację, to nie jest publiczność bierna, to jest publiczność czynna, publiczność, która świadomie przychodzi, która, znaczy ja podniosę rękę i oni wiedzą, że trzeba klaskać, to jest po prostu cudowna

0: ta sytuacja, bo nie ma nic takiego dla artysty, kiedy nie czuje, nic ważniejszego dla artysty, kiedy nie czuje odzewu publiczności. Zresztą myślę, że spektakle, które się tutaj odbyły, zarówno koncert Adama Sztaby, jak i wspaniały spektakl Anny Seniuk, która mi powiedziała: Andrzej, nie wiedziałam, że tu jest taka publiczność. Także Polacy, no myślę, że wielu z was nie wie, że w Suwałkach jest tak wspaniale.
1: Dzisiaj wieczorem wielka gala wręczenia nagród trzech laureatów, mistrzów: Janusz Gajos, Wojciech Marczewski i oczywiście Alan Starski, czyli współpracownicy, bliscy przyjaciele Andrzeja Wajdy, ale nieodzownie z tą nagrodą związana jest nagroda dla młodego, młodej, zdolnej, aspirującej do bycia może i kontynuatorem, kontynuatorką twórczości Andrzeja Wajdy, twórczyni, twórcy filmu krótkometrażowego, bo o to chodzi w tym festiwalu, o to chodzi w tej nagrodzie, w tym konkursie, żeby przekazywać pałeczkę kolejnemu pokoleniu.
0: To było od początku, to było dla nas bardzo ważne. Tutaj mówiłem, że my mamy bardzo dobrą rękę, bo w zeszłym roku Jan Saczek za film Taty nie ma dostał Oscara w LA, studenckiego co prawda Oscara, ale to zawsze jest Oscar i zawsze w LA. Dostał wyróżnienie na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Także myślę, że, bo ja już znam wynik.
1: Nie powiesz?
0: Nie powiem, oczywiście, że nie mogę powiedzieć, ale też na pewno będzie dobrze odebrany i będę trzymał kciuki za zresztą całą trójkę nagrodzonych filmów. Natomiast nawet to, jakie osoby dostaną tę nagrodę za całokształt imienia Andrzeja Wajdy, ale też kto był w jury, bo przecież był Alan Starski, był Robert Więckiewicz, była Agnieszka i Filip Marczewscy. Także to jest bardzo ważne. Jeszcze w dodatku mamy partnera, który w tym roku, firma Heliograf, która przyznaje nagrodę za zdjęcia. Także zaczyna się to już robić na poważnie, a ja jako dyrektor przyznam szczerze, nigdy nie byłem tak zmęczony w czasie festiwalu jak teraz, bo czuję odpowiedzialność, czuję to, że kiedyś się śmiałem, że na mojej wystawie w Zachęcie Miasto Plakatów codziennie rano przyjeżdżałem, żeby zobaczyć, czy jest papier toaletowy. Takie były czasy. Natomiast tutaj przychodzę i sprawdzam, czy są wszędzie te materiały, które powinny być. Jak gdzieś słyszę, jak ktoś coś mówi, tutaj ludzie mówią, czy będzie można obejrzeć te filmy. Staram się, żeby było można zobaczyć. Także przy tak dużym festiwalu jest rzeczywiście bardzo dużo roboty.
1: Czy apetyt rośnie w miarę jedzenia?
0: Martyna, wiesz dokładnie, kto to jest Andrzej Pongowski. Tutaj wiele osób nie wie, że jak dasz mi palec, to bardzo szybko będę miał całą rękę. Ty się śmiejesz, ale wiesz, że dokładnie tak to wygląda. Ja zapamiętałem, kto nam na gali obiecał pieniądze na przyszły rok i na pewno będę egzekwował i wykorzystamy to tutaj dla festiwalu.
1: No i my też musimy być.
0: Spróbujcie nie być.
1: Andrzej Pongowski prosto z Suwałk, prosto z festiwalu Wajda na nowo. I rzeczywiście mam takie poczucie, że można tutaj odkryć Wajdę na nowo. Można przyjść, można zobaczyć spektakle teatru, telewizji, można oglądać filmy na dużym ekranie, ale przede wszystkim można uczestniczyć, być w tym duchu wajdowskim i myślę, że to jest gdzieś taka kwintesencja tego festiwalu i za to bardzo serdecznie ci, Andrzeju, dziękuję i gratuluję, że to się udało osiągnąć.
0: Tutaj jedna z pań powiedziała: panie Andrzeju, ale to taki też jest pan Pongowski na nowo, bo przecież pan nigdy nie był w roli tak dyrektora ważnego, wielkiego. A ja mówię: kurczę, rzeczywiście coś jest w tym, że ja, jak jest większe wyzwanie, to coraz bardziej się spinam, że gdyby to był taki festiwal jak do tej pory, trochę skromny, to może ja bym tak się zachowywał i był, tak sobie płynął razem z tym festiwalem. A ja w tej chwili jestem rano na śniadaniu i wieczorem na kolacji i nie zauważam przez cały dzień, że nic nie jadłem, więc myślę, że odkrywam w sobie też coś nowego.
1: Ach, nie ma nic lepszego niż odżywianie się sztuką i kulturą.
0: Pięknie, no,
1: I to jest podsumowanie, a jeszcze na koniec podsumowanie. Nie możesz spocząć się na laurach, bo w przyszłym roku będziemy wszyscy świętować twój jubileusz pracy
0: zawodowej.
1: 50-lecie pracy artystycznej.
0: Szykuję już tutaj właśnie coś, no bo wczoraj mówiłem, czy przedwczoraj, już nie wiem, jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia.
1: Niedziela.
0: Bo po prostu mówiłem o tym, że ja w jakiś sposób zamknąłem plakatowanie Wajdy. Chociaż jeszcze tutaj państwo, publiczność prosiła, żebym w przyszłym roku pokazał plakat do lekcji pływania. Pewnie to zrobię, ale raczej na mediach społecznościowych. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o moje plakatowanie Andrzeja Wajdy, to w tej edycji zostało zamknięte.
1: ale czekamy na twoje wystawy
0: jest
1: jubileuszowe.
0: Pokazać,
1: ach, i będziemy oczywiście o nich wszystkich rozmawiać.
0: Budować trochę galerii.
1: Wszystko przed nami.

0: Andrzej Pongowski, prosto z Suwałk, Martyna Podolska, pozdrawiamy Państwa serdecznie. No i jeszcze dzisiaj można wziąć udział w festiwalu, zatem czekamy tutaj w Suwałkach na Państwa.
1: To są informacje Polskiego Radia 24.
2: W Zamościu zawyły syreny alarmowe. Służby tłumaczą, że to przez pomyłkę. Kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu wciąż bez prądu. To z powodu wczorajszych burz. Iga Świątek żegna się z turniejem WTA w Cincinnati. W półfinale Polka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Minęła dziesiąta. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Mieszkańców Zamościa nad ranem obudziły syreny alarmowe. Okazało się, że zostały włączone przez pomyłkę. W ramach ćwiczeń miał być włączony cichy dźwięk testowy. Zamiast niego uruchomiono jednak głośny sygnał. Syreny zostały włączone przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz zapewnił, że nie ma powodów do niepokoju. Mieszkańcy Podlasia wciąż zmagają się ze skutkami wczorajszych burz. Po tym jak drzewa spadły na linie energetyczne, w krytycznym momencie bez prądu pozostawało około 115 tysięcy odbiorców. Obecnie energii pozbawionych jest kilkanaście tysięcy. Mówi rzeczniczka białostockiego oddziału PGE Dystrybucja Agnieszka Bajerska.
3: Energetycy przez kilka godzin przywrócili zasilanie do około 100 tysięcy odbiorców z naszego województwa. Na godzinę 6 rano jeszcze około 13 tysięcy odbiorców oczekiwało na wznowienie dostaw energii elektrycznej do ich domów. Prace trwają. Zaangażowane są możliwie wszystkie brygady własne, jak też firmy zewnętrzne.
2: Z powodu silnych burz strażacy w całej Polsce interweniowali wczoraj ponad 8 tysięcy razy. Najwięcej w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Zgłoszenia dotyczyły głównie udrażniania dróg, wypompowywania wody i uszkodzonych dachów. Upały, a po nich gwałtowne burze i punktowe opady powodujące lokalne podtopienia to scenariusze, które będą się powtarzać. To z powodu zmian klimatu. Eksperci zauważają, że w przypadku niektórych zjawisk dynamika jest tak znaczna, że trudno je dokładnie prognozować. Więcej na ten temat Maciej Szefer.
4: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę na sytuację w wielu regionach na południu Polski, gdzie występują zarówno zbyt niskie stany wód w rzekach, jak i okazjonalne lokalne podtopienia.
5: W wielu miejscach te rzeki są w niskich stanach, no ale pamiętamy, że duża ilość wody w takim pofałdowanym terenie, no to jest przepis na wezbrania.
4: Problemem bywa też przesuszona gleba, która nie przyjmuje wody i płytkie koryta rzek.
5: Oprócz tego pochyłości, te spadki generują bardzo szybki spływ powierzchniowy.
4: Z drugiej strony ekspert zwraca uwagę na skutki upałów i braki opadów.
5: No widać sporo wysuszonych upraw, czy to kukurydzy, czy buraków. Straty suszowe tam na pewno będą zanotowane i to bardzo wyraźne.
4: Klimatolog wyjaśnia, że skutki susz widać m.in. na Śląsku i Dolnym Śląsku. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: W Polsce utonęły wczoraj 4 osoby. Doszło do tego w miejscowościach Śmigno w Małopolsce, Oleśnica na Dolnym Śląsku, Chorodyszcze na Lubelszczyźnie i Błaskowizna na Podlasiu. W sumie od 1 kwietnia w Polsce utonęło 189 osób. Policjanci apelują o zachowanie czujności nad wodą i przypominają, że chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Twoja rozwaga może uratować życie, pisze policja w mediach społecznościowych. Rosjanie zaatakowali pociąg relacji Żytomierz-Odessa. W porę ewakuowano około 600 pasażerów. O ataku poinformowały koleje ukraińskie. Ich prezes Aleksandr Percowski napisał, że załoga pociągu została poinformowana przez służby o spodziewanym uderzeniu drona. Chwilę później doszło do awaryjnego zatrzymania i ewakuacji pasażerów. Następnie rosyjski bezzałogowiec trafił w lokomotywę. Dzięki szybko podjętej akcji nikt nie ucierpiał. Iga Świątek żegna się z turniejem WTA w Cincinnati. W półfinale broniąca tytułu Polka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. O szczegółach Jan Pachlowski.
6: Jessica Pegula zaraz po spotkaniu zwróciła uwagę na trudności, z jakimi zarówno ona, jak i Iga Świątek zmagały się przy własnym serwisie w tym wymagającym, rozgrywanym w wiecznych warunkach meczu, w którym łącznie doszło do 13 przełamań. W decydującym secie Amerykanka odrobiła stratę przełamania i to miało decydujący wpływ na losy trzeciej partii. Naprawdę trudno było wyczuć ten mecz, miał on wiele przewrotów akcji, ale nie zawiodłam i jestem bardzo szczęśliwa. Bez

0: względu na przebieg spotkania zawsze byłam skupiona podczas tej rywalizacji, mówiła na konferencji prasowej Jessica Pegula. O przegranej Igi Świątek zdecydowały detale. Nie można mieć pretensji do Polki za porażkę w półfinale. Iga Świątek ostatnią porażką zakończyła serię 10 zwycięstw rzędu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W finale Jessica Pegula zmierzy się ze swoją rodaczką Coco Gauff. Caritas Polska po raz 18 organizuje akcję Tornister pełen uśmiechów. Jej celem jest zapewnienie najmłodszym równych szans w dostępie do edukacji. Dzięki wsparciu dzieci mogą z radością wracać do szkoły bez porównywania się do zamożniejszych kolegów. Tłumaczy dyrektor Caritas diecezji radomskiej, ksiądz Damian Trabikowski.
2: A co się najbardziej liczy u dzieci, jak nie uśmiech? I to jest najpiękniejsze. Jak dziecko dostaje nowy, fajny plecak, może nie jest najdroższy i nie jest z najnowszej kolekcji, ale jest fajnym plecakiem. Do tego jest wypełniony po brzegi wyprawką i uśmiech dziecka. To jest najcenniejsze i najpiękniejsze, co możemy dać dziecku.
1: W ramach poprzedniej edycji wyprawki szkolne otrzymało 12 tysięcy uczniów.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś w południowej połowie kraju będzie dosyć pogodnie. Na pozostałym obszarze sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 17 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Mamy 6 minut po godzinie 10. Zerknijmy na to, co możemy przeczytać na portalu Polskiego Radia 24. A tam z jednej strony taka ciekawostka, ale i ważna informacja, że na Podlasiu rusza akcja płoszenia wilków. Bo dzikie zwierzęta zapuszczają się coraz bliżej osiedli, no wzbudzając tym samym, co zrozumiałe, niepokój wśród mieszkańców. W ostatnim czasie wilk miał pojawić się w okolicy domów w pobliżu Dąbrówek i Studzianek. Mamy osobnika, którego trzeba przepłoszyć, dlatego z niedzieli na poniedziałek będzie się odbywało płoszenie przez łowczego. A jeśli to nie będzie skuteczne, to kolejne płoszenie planujemy ze środy na czwartek lub z czwartku na piątek. Tak mówi Polskiemu Radiu burmistrz gminy Wasilków Adrian Łuckiewicz. Dodaje z taką nadzieją, że zwierzęcia nie trzeba będzie odstrzelić. No my też tej nadziei się trzymajmy. Natomiast burmistrz gminy Wasilków mówi również o tym, że w czasie płoszenia lepiej nie przebywać w okolicy. Między innymi taka informacja na portalu Polskiego Radia 24. Ale my teraz z Podlasia przenosimy się do Hiszpanii i opowiemy Państwu o hiszpańskiej sztuce życia.
4: Studio Wiedzy.
6: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w Studiu Wiedzy. O włoskim Dolce Vita albo Dolce Farniente słyszał chyba każdy, czyli to włoskie słodkie życie albo słodkie nic nie robienie. Swego czasu karierę zrobiło duńskie hygge, czyli wygoda i przytulność. Mógł się nawet obić o uszy szwedzki lagom, czyli takie życie w sam raz. No a ostatnio dużo mówi się o ikigai. To jest japońska sztuka długiego i dobrego życia, gdzie w centrum jest harmonia i równowaga między pracą a pasją. Natomiast pytanie, czy słyszeli Państwo kiedyś o saber vivir? To jest z kolei hiszpańska sztuka życia. No, jeśli Państwo o tym nie słyszeli, no to zapraszam, żeby być z nami w Studiu Wiedzy. Naszą przewodniczką będzie Agnieszka Kowalewska, lektorka języka hiszpańskiego w Centrum Nauczania Języków Obcych UW, także autorka podręczników do nauki języka hiszpańskiego, no i wielokrotnie wyróżniana przez słuchaczy wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry Pani Agnieszko, buenos dias.
7: Buenos dias, dzień dobry. Witam wszystkich i bardzo dziękuję za zaproszenie.
6: Pani Agnieszko, dlaczego tak mało znana jest ta hiszpańska sztuka życia? Dlaczego nie zrobiło saber vivir takiej kariery jak Dolce Vita?
7: Ja myślę, że to nie jest tak, że jest mało znana, tylko może to słowo jest takie, nie jest takie popularne. Natomiast ogólnie Hiszpania i hiszpański styl życia i jego atrakcyjność, wydaje mi się, że to jest znane i że Polakom jest szeroko znane. Włochy jakby są po prostu bliżej, tak? Bliżej geograficznie. Jest łatwiej pojechać do Włoch, tak? Samochodem czy samolotem. Po prostu będzie się tam szybciej. I jakieś takie nasze kontakty z Włochami, wydaje mi się, że są no, bardziej intensywne od dłuższego czasu. Natomiast Hiszpania myślę, że jest bardzo popularna i bardzo Polakom coraz bardziej znana jest. Dużo osób jeździ na wycieczki, dużo osób też po prostu kupuje w Hiszpanii mieszkania, tak? Te drugie mieszkania.

0: Oczywiście mówimy o osobach no, zamożnych, które mogą sobie na taki luksus drugiego mieszkania pozwolić. Natomiast no, Hiszpania jest coraz bardziej popularna.
1: Tylko nie wiedzieliśmy, że to, co nam się tak podoba i co rozłożymy sobie dzisiaj na czynniki pierwsze, to jest właśnie Saber Bibir hiszpańskie. Pomyślałam sobie też, że może lepszym rzecznikiem dla Włochów był Fellini niż na przykład Almodóvar, który pokazał Hiszpanię no, jako taką pełną temperamentu i dramatu i z emocjami na wierzchu ojczyznę.
0: Tak, znaczy ja nie wiem też, czy to, wracając do Włoch, czy Włochy, które znane są Polakom, to jest akurat Fellini, tak? Ja myślę też, że Hiszpania, która znana jest Polakom, to nie jest Almodóvar, ale wydaje mi się też, że Almodóvar jest takim fajnym ambasadorem swojego kraju, tak? Bo te filmy mają bardzo dużo z tego, co jest Hiszpanią. Hiszpania jest bardzo różnorodna, Hiszpania jest bardzo kolorowa. W Hiszpanii jest kolor, jest światło, jest głośność, jest muzyka, jest pasja, jest też tragedia, tak? Jest wszystko. Tam się żyje na dużo wyższych emocjach, tak? To my jesteśmy, no Polska nie jest krajem takiej ewidentnej północy, natomiast my jesteśmy dużo bardziej, ja nie chcę powiedzieć spokojni, bo to nie chodzi o spokój, dużo bardziej tacy
1: introwertyczni.
0: No, tak, w tych emocjach mniej ekspresyjni.
1: Bliżej nam do Szwedów niż do Hiszpanów.
0: No tak, aczkolwiek też no, nie jesteśmy tak zupełnie jak Szwedzi, czy Norwegowie, czy Finowie. Natomiast tak, no Hiszpanie są dużo bardziej, to może być nawet przez osoby z północy brane jako no takie zabieranie mojej przestrzeni, tak? Oni po prostu tacy są. Ten dystans personalny jest krótszy. Ludzie bliżej siebie stoją, jak rozmawiają, bardziej gestykulują, są głośni i to wszyscy, jakby wszyscy to mówią. Ja nawet mam przykład Włochów, którzy uważają, że Hiszpanie są głośniejsi od nich. Hiszpanie są rzeczywiście bardzo głośni, tak? I to nie jest jakby no nic złego. Po prostu tak tam jest, tak?
1: A to na czym polega w pani ocenie ta hiszpańska filozofia dobrego życia? Jakie są jej filary?
0: Ja myślę, że to dobre hiszpańskie życie to po pierwsze jest życie na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Tak? Hiszpanie żyją, można powiedzieć...
1: Dosłownie czy w przenośni?
0: Nie, to dosłownie. Hiszpanie żyją jakby na ulicy. Oni wychodzą bardzo dużo z domu. Takim najważniejszym miejscem dla Hiszpana jest bar. Tak? I ten bar to nie znaczy, żeby tam iść i spożywać w nadmiernej ilości alkohol, tak? W tym barze się idzie po to, żeby spotkać się z sąsiadami, żeby spotkać się ze znajomymi, żeby porozmawiać, żeby być z ludźmi. Do tego też jakby bardzo przy tym pomaga klimat, tak? Bo Hiszpania jest jednak krajem, gdzie no w większości, znaczy przez dłuższy czas w roku niż w Polsce, mają po prostu dobrą pogodę. To nie jest zawsze tak, że w Madrycie jest zawsze 30 stopni. W Madrycie w zimie potrafi być bardzo, bardzo zimno, tak? Ale też te bary są dostosowane do tego, jakby są nawet ogródki, które są w barach, to bardzo często mają ogrzewanie, mają, co teraz w Polsce też się spotyka, prawda? Zimą czy jesienią, żeby ludzie mogli być na zewnątrz, żeby ludzie nie tylko w barze, bo bary są najczęściej malutkie. Ale wracając do tego, do tej instytucji baru, wydaje mi się, że to takie pierwsze miejsce, do którego chodzą Hiszpanie właśnie, żeby być na zewnątrz, żeby być z innymi ludźmi.
1: Od rana do wieczora?
0: Tak.
1: Inne cele bar, ma ten bar?
0: Tak, taki bar jest potrafi być otwarty od rana do wieczora. Rano szybkie śniadanie, przed obiadem coś, co moglibyśmy nazwać takim mini aperitivo, tak? To coś, co znane też z Włoch, tylko Włosi chyba to robią trochę później, czyli po prostu jakaś mała tapa i coś do picia. Wieczorem no tapas. Ogólnie w barach też bardzo często menu del dia, czyli można zjeść tam obiad. Także taki bar to jest instytucja.
1: No i to, co widać też na ulicach Hiszpanii, to, że osoby starsze i mocno starsze też są na zewnątrz.
0: Tak, jakby przypomniała mi pani coś, o czym właśnie chciałam powiedzieć, to, że właśnie Hiszpanie wychodzą, to nie tylko jest do baru, wychodzą po prostu ze stołeczkiem, często starsze osoby, na place. Ja pamiętam taką, ja byłam w Hiszpanii po pandemii w 2021 roku, nie byłam w 2020, bo wtedy było ogromne obostrzenia, 2021 rok.
1: To było to pierwsze otwarcie.
0: Tak, pierwsze otwarcia i ja pamiętam to, że ludzie z maskami na ulicach, bo Hiszpanie bardzo się stosowali do tych rygorystycznych obostrzeń, ponieważ też tam pandemia COVID naprawdę zabrała bardzo, bardzo duże żniwo, tak? Po prostu tam bardzo dużo osób starszych zmarło. Natomiast widać było tych staruszków, którzy wychodzą właśnie w tych maskach na te place, zaczęli wychodzić, bo to już było w lecie. I siedzieli i widać było, że wraca do życia to, co było kiedyś. I to jest też to ten klucz do długowieczności hiszpańskiej, bo były robione badania i mówiono właśnie o tym, czy to jest dieta śródziemnomorska, która jest bardzo dobra. Co jeszcze na to wpływa? I są to właśnie te kontakty społeczne, to, że ludzie wychodzą z domów. W Polsce niestety, no też ze względu na klimat, ze względu na, no mówi się o więźniach czwartego piętra, tak, na jakieś tam warunki, ludzie nie wychodzą i starsi ludzie często są w domu zamknięci.

0: W Hiszpanii takiego dziadka się znosi. Dziadek siedzi cały dzień na dworze. I nie dlatego, że wszyscy mają dosyć dziadka, tylko dlatego, że dziadek tam chce siedzieć. I też coś jest
1: i
0: takiego...
1: I siedzi z innymi dziadkami, a babcie siedzą z innymi babciami.
0: Tak, no jest taki podział troszkę dziadkowy, ale to on jest chyba wszędzie. Natomiast najważniejsze...
1: Widoczny
0: teraz...
1: bardzo na południe Europy,
0: tak,
1: prawda?
0: Chyba bardziej niż w Polsce, chociaż w Polsce to też jest często tak.
1: Że babcia w dużym pokoju, a dziadek w małym pokoju.
0: Tak, ale właśnie w pokojach. A tutaj oni są razem i jakby też to życie wychodzi na ulicę też na przykład do... Ludzie potrafią iść do sklepiku i tam po prostu siedzieć i rozmawiać ze sprzedawcą, tak, i z kolejnymi klientami. I to się dzieje również w dużych miastach. Ja teraz właśnie czytam książkę Wysokie niebo nad Madrytem i tam są opisane takie sceny, gdzie autorka, pani Klaudia Pieszczok, ja chciałabym tą książkę bardzo serdecznie państwu polecić, ja jestem w połowie, ale naprawdę czyta się znakomicie i jeżeli ktoś już coś wie o Hiszpanii, o Madrycie, to jest wspaniałe pogłębienie wiedzy, tak. Natomiast wracając do tutaj doświadczeń autorki, to właśnie też mówi, że jest coś takiego, że to jest duże miasto, ale wychodzisz w swojej dzielnicy do kilku sklepików i tam po prostu jest takie życie, ja nie chcę powiedzieć mało miasteczkowe, bo to jest bardzo pejoratywne określenie, ale właśnie takie fajne życie, że ludzie się zatrzymują, ludzie ze sobą rozmawiają, szczególnie starsi ludzie, którzy już są na emeryturze, prawda? I może trochę właśnie nie mają innych zajęć, siedzą z ludźmi, tak? I to jest też klucz i to jest też to hiszpańskie, umiejętność życia hiszpańska.
1: A czy kluczem jest też to, że gdy już się jest na zewnątrz, to nie jest tylko stołeczek i tylko bar, no ale to jest też aktywność?
0: To znaczy tak, wśród młodszych na pewno, tak? To nie jest tak, że Hiszpanie nie uprawiają sportu, to też jest bardzo zróżnicowane regionalnie, bo różnego typu aktywności, prawda, można uprawiać w różnych regionach, tak? No w powiedzmy osoby mieszkające czy w Madrycie, czy w Granadzie mogą jeździć na nartach, tam jest bardzo, bardzo blisko w góry, tak? Ale też rowery są dosyć, bardzo są popularne. Rowery górskie czy kolarskie rowery, tak? Szosowe tak zwane, tak? Bardzo to jest popularne w niektórych regionach i naprawdę osoby, które jeżdżą na rowerach po bardzo wysokich górach, na przykład w Asturii, no ja byłam pełna podziwu i zarazem taki dreszczyk emocji, tak? Wow, że to robią i to jest bardzo, bardzo popularne. No jeżeli ktoś mieszka nad morzem, to zapewne pływa. To też jest popularny sport. Ogólnie też takim regionem hiszpańskim, gdzie najwięcej sportu się uprawia i to widać jakby też po sylwetkach ludzi, wszyscy są tak właśnie bardziej fit, to jest Walencja.
1: Okay.
0: Jest region Walencji.
1: Czyli takie Los Angeles Hiszpanii.
0: No trochę tak, tam jest tak.
1: A właśnie wspomniała pani o bardzo ważnej kwestii, czyli o tym, że nie ma jednej Hiszpanii. Jak wyraźne są te podziały regionalne właśnie jeśli chodzi o to, co Hiszpanie rozumieją przez dobre życie, jakościowe życie, właśnie to saber, bibir. Co pomyśli sobie i co praktykuje mieszkaniec Katalonii, mieszkaniec Andaluzji, a co na przykład wyspiarze z Wysp Kanaryjskich. Chociaż pewnie same wyspy też od siebie się różnią.
0: Ja myślę, że tak, że te różnice regionalne są bardzo duże. Czy one są bardzo duże właśnie w takiej filozofii życia, na przykład tego życia na zewnątrz? Nie. Natomiast one się bardziej będą wydatniały w kuchni, tak? Bo to są trochę inne produkty jednak i trochę inne te dania regionalne na poziomie, no i w języku, tak? Bo tak naprawdę w Hiszpanii mamy cztery języki, tak? Nie tylko hiszpański, ale też kataloński, euskera, czyli język kraju Basków, i galicyjski, to są języki oficjalne. I z językiem idzie też inna filozofia trochę życia, tak? Może zacznijmy od Katalończyków. Ja zawsze mówię, tak jak ktoś jedzie do Barcelony i mówi, jadę do Hiszpanii, nie jedziesz do Katalonii jednak, tak? I to jest widoczne, tak? Tam jest, społeczeństwo jest praktycznie dwujęzyczne. Ja nigdy nie spotkałam się z tym, żeby kiedy mówi się po hiszpańsku, odpowiadali po katalońsku, ale dużo osób mówi, że tak jest. Mnie się to nie zdarzyło. Natomiast ten kataloński, no jest, tak? Jest tam bardzo obecny. Tak, to jest po prostu drugi lub pierwszy język. Właściwie bardziej pierwszy język dla wielu mieszkających tam osób. I to wpływa też na filozofię życia. Barcelona jest taka bardzo mieszczańska, tak w ogóle Katalonia. Tak, jest bardzo mieszczańska. No są różne stereotypy dotyczące Katalończyków, że to są pracoholicy. No różne są, tak? To jest, wiadomo, też uogólnienie. Niekoniecznie tak jest. Z kolei stereotypy dotyczące kraju Basków to jest, że na przykład że tam są bardzo silni ludzie, tacy też bardzo stanowczy i że kraj Basków jest taki bardziej, no nie chcę powiedzieć wiejski, ale taki mniej mieszczański, tak?
1: No też kino, które oglądałam i które pokazuje kraj Basków, no to pokazuje jako no, taką mroczną krainę właśnie silnych, zamkniętych ludzi. No jest taka seria filmów Niewidzialny przewodnik, jeśli dobrze pamiętam tytuł, gdzie właściwie cały czas pada. To jest absolutnie skojarzenie, którego byśmy z Hiszpanią nie mieli.
0: Tak, i tutaj północ Hiszpanii, akurat zaczniemy może od kraju Basków. Rzeczywiście ten klimat jest inny i on wpływa bardzo i na literaturę, i na legendy, na wszystko, tak? Ten kraj Basków ma bardzo dużo różnych takich bardzo, bardzo, bardzo ciekawych legend i wierzeń, które

0: No, to też wpływają na, to samo zresztą Galicja na przykład, no wpływają na to, jak ludzie postrzegają rzeczywistość. Natomiast też...
1: Czy można w związku z tym powiedzieć na przykład, że mieszkańcy kraju Basków, ich dobre życie to jest na przykład życie bardziej rodzinne, bardziej tradycyjne?
0: Ja wiem, chyba... Ja bym tak tego nie ujęła. To, co bym... Też nie jestem, nie czuję się w ogóle ekspertką w sprawach Basków, natomiast wydaje mi się, że tak, rodzina jest na pewno ważna, ale rodzina jest ważna w Hiszpanii wszędzie,
1: w ogóle.
0: Tak? Ogólnie Hiszpanie swoją taką małą przestrzeń, małą, to tak bardzo szanują i to jest kraj ludzi rodzinnych. Więc na pewno w kraju
1: są
0: Basków...
1: Tak, że dają to, żeby wynieść dziadka, tak, żeby korzystał
0: tak,
1: ze słońca.
0: W kraju Basków wydaje mi się, że też jest bardzo duża ilość osób, które przyjechały z różnych części Hiszpanii, to samo w Katalonii, bo to są bardzo bogate regiony, tak? Mówimy tutaj o dwóch bardzo różnych, ale bardzo bogatych regionach. Kraj Basków zawsze był bardzo uprzemysłowiony. Katalonia również, tak? Tylko to różne przemysły. Natomiast, więc to są regiony też bogate. Tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć, jeżeli chodzi o kraj Basków, o kuchnię, która jest znakomita, bo tam jest właściwie wszystko. Są lasy, tak jak pani wspomniała, jest morze. Hiszpania ogólnie ma bardzo dobre produkty, tak? Jeżeli chodzi o, nie wiem, jeżeli ktoś jest mięsożerny, to naprawdę w Hiszpanii ten produkt, no bardzo mi ciężko to mówić, ja nie jem mięsa, tak, więc jakby tutaj nie jestem ekspertem, ale wiem, że to są bardzo, bardzo dobrej jakości produkty i bardzo dobra jest kuchnia w kraju Basków i to nie jest tylko taka właśnie wiejska, tradycyjna kuchnia. Też jeżeli mówimy o kuchni takiej wysokiej, prawda, tej kuchni, która kiedyś była kuchnią molekularną, a teraz to są te wszystkie restauracje z gwiazdkami Michelin, to w kraju Basków jest ich bardzo dużo i wydaje mi się, że nie chcę kłamać, bo są teraz 3 restauracje na liście 10 najlepszych restauracji na świecie i zdaje się, że z kraju Basków jest jedna. Jest jedna z Madrytu i jest jedna z Barcelony. Także Barcelona też, Katalonia, bo tam też się narodziła ta kuchnia. I chciałabym jeszcze wrócić do jednego regionu, czyli trzeciego, czyli Galicji. I tam też są różnice, tak? Też jakby ten styl życia, oni są tacy bardziej wycofani, Galicyjczycy są bardziej powściągliwi, tak na pierwszy rzut oka i takie pierwsze spotkanie. Też bardzo rodzinni, to wszystkim moim zdaniem to łączy Hiszpanów i Polaków też, tak?
1: A skoro została wspomniana już kuchnia, to abstrahując od lokalnych różnic, bo wiadomo, one są, jaka jest w ogóle hiszpańska filozofia bycia przy stole?
0: Po pierwsze, no na pewno
1: no
0: wszyscy...
1: na pewno razem.
0: Tak, na pewno wszyscy razem, na pewno w barze i na przykład tapas albo pinchos, to co wszyscy myślę, że już znają, bo nawet w Polsce czy w różnych miastach, a no w Warszawie mamy kilka, są bary tapas. Warto naprawdę, jeżeli się pojedzie, to zrobić sobie taką rundkę po barach, znaleźć właśnie w mieście, w którym jesteśmy, miejsce, w którym te bary się znajdują, gdzie chodzą Hiszpanie i zrobić sobie taką rundkę po barach tapas, czyli na pewno to. No i wtedy spotykamy się z przyjaciółmi, idziemy od baru do baru, w każdym barze coś jemy.
1: Skubiemy.
0: Tak, najczęściej to jest tak, że płaci w każdym kolejnym barze inna osoba, ale to już mówię, dosyć różnie. Tradycyjnie jest tak, że w każdym barze płaci kto inny albo każdego dnia zaprasza inna osoba. Natomiast też Hiszpanie wychodzą do restauracji na obiady, tak, na obiady, na kolacje, częściej wydaje mi się kolacje.
1: I to wtedy zobaczymy długie stoły, tak, przy których tak, siedzi bardzo
0: rodziny,
1: dużo osób,
0: tak,
1: z przyjaciółmi też.
0: Tak, całe rodziny i jest coś takiego, co się nazywa la sobremesa, czyli nasze biesiadowanie, bo w Polsce też to mamy, prawda, że się kończy posiłek, najczęściej jednak w domu, chociaż teraz też u nas to się zmienia, prawda, dużo rodzin chodzi też do restauracji.
1: Najczęściej też od święta, prawda, tak, czy to jest tak, wesele, czy komunia, tak, czy jakieś urodziny, tak, tutaj tak, to jest bardziej codzienność.
0: Tak, bardziej jest codzienne, natomiast ta sobremesa, czyli nasze biesiadowanie, to też jest. I Hiszpanie potrafią skończyć to jedzenie i jeszcze rozmawiać przy tej kawie, czy przy czymś, nie wiem, no cokolwiek, tak, już tam na tym stole praktycznie nic nie ma, bardzo, bardzo długo. I myślę, że to jest coś, co nas łączy. I jeszcze jedna rzecz, która jest w Hiszpanii, że w tych barach, w tych restauracjach do późnej nocy biegają dzieci, tak? Dzieci nie są kładzione tak wcześnie i ta rodzina jakby cała tam jest. Także to jest, to jeszcze jeżeli mówimy o tej filozofii życia takiej ogólnej dla całej Hiszpanii, to wydaje mi się, że też warto wspomnieć, że jest to przesunięcie dnia, że Hiszpanie kolację jedzą koło godziny 9 wieczorem najczęściej, tak? Tak koło 9.
1: To my już się w piżamy przebieramy.
0: Tak. No ja na przykład już tak, już zaczynam myśleć o tym, że jednak trzeba już zen, prawda, i już niekoniecznie najadać się smażoną rybą, tak? Czy... Natomiast w Hiszpanii o godzinie 21 czujemy na patio bloku, w którym mieszkamy, czy kamienicy, zapach smażonej ryby, bo wszyscy będą właśnie jedli kolację. No i moim prywatnym zdaniem to kolacja jest takim najbardziej jednak największym posiłkiem w ciągu dnia. No może mam takie doświadczenie, ale wydaje mi się, że na tą kolację no smażona ryba tak jest całkowicie możliwa.
1: Ale to też, no bo to wszystko się ze sobą wiąże. Także to, że klimat wymusza właśnie

0: właściwie siestę. I dlatego a propos siesty chciałam zapytać o stosunek Hiszpanów do, no może nie tyle pracy, ale właśnie do tego, jak ta równowaga między życiem prywatnym, czasem wolnym, a pracą funkcjonuje, no bo tutaj też myślę, że może być sporo takich krzywdzących stereotypów, tak, jeśli chodzi o Hiszpanów.
1: Już chciałam dementować, ale widzę, że nie muszę. Tak, Hiszpanie są tak samo pracowici jak inne narody, tak? To, że istnieje siesta, bo ona istnieje w bardzo wielu miejscach, jest to po prostu konieczność, tak? Szczególnie w lecie. To, że istnieje ta przerwa na lunch, z której wiele firm korzysta, tak? Teraz to się też bardzo zmieniło. Jest bardzo wiele korporacji międzynarodowych, które pracują w godzinach naszych, tak? Europejskich, tak ogólnie. Natomiast Hiszpanie, to nie jest tak, że oni pracują mniej niż wszyscy inni. Wydaje mi się, że pracują tyle samo. Tam rzeczywiście ceniony jest ten czas wolny, tak? I ta siesta na przykład jest dla wielu osób ważna, szczególnie w lecie. Tyle, że dzień przesuwa się dużo bardziej, tak? Powiedzmy, jeżeli w Polsce, nie wiem, statystyczny Polak, nie wiem, o której kładzie się spać, ale dajmy na to, że między 22 a 23. W Hiszpanii to będzie parę godzin później. Także dzieci, tak? Dzieci, tak jak mówię, biegają do późna i ma pani rację, że jest to związane i z klimatem, no i z jakimś przyzwyczajeniem, tak? No bo w zimie można by było te dzieci może i siebie kłaść wcześniej.
0: Ale zimą też biegają do późna.
1: Tak, tak.
0: A dobrze są widziane telefony od szefa po godzinach pracy?
1: Tego nie wiem, ale wydaje mi się też, że my w Polsce mamy trochę inny stosunek do pracy, tak? Niż Hiszpanie. I wydaje mi się, że teraz to się zmienia w młodym pokoleniu i może dobrze, bo oczywiście praca jest bardzo ważnym elementem życia, tak? Każdy z nas potrzebuje środków finansowych na to, żeby żyć, ale czas wolny i zadowolony, wypoczęty pracownik to chyba też jest ważna sprawa. Także w Hiszpanii mi się wydaje, że oni to troszkę jakoś lepiej rozumieją. Też być może dlatego, że to życie właśnie dla nich to też jest to wyjście ze znajomymi, to bycie z ludźmi. Tak?
0: No. A skoro pani wspomniała o młodych ludziach, jak oni kultywują takie, no może nie tradycje, ale wszystko to, co stanowi składowe tego, co buduje Saber Bibir.
1: Tak, młodzi ludzie. No na pewno też Hiszpania boryka się z różnymi problemami. Tutaj wśród młodych ludzi to będą problem bezrobocia, którego w Polsce aż tak nie mamy, tak? Właściwie w Polsce nie ma bezrobocia, znaczy nie ma bezrobocia. To
0: kilka procent.
1: Jest regionalne, tak? Natomiast nie chciałabym nikogo też skrzywdzić, prawda, kto teraz szuka pracy i jednak jej nie może znaleźć. Natomiast w Hiszpanii to bezrobocie wśród młodych jest wyższe. Ono było kiedyś, jeszcze parę lat temu, bardzo wysokie. Teraz Hiszpania zaczyna tam ekonomicznie się to poprawiło wszystko, więc wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Mają bardzo podobne problemy, tak jak młodzi Polacy, czyli bardzo trudno jest takiej młodej osobie się uniezależnić finansowo. Kupno mieszkania to też jest tak jak w Polsce, no marzenie ściętej głowy dla wielu młodych ludzi, którzy no nie mają zasobnych rodziców, tak? Czy nie mają jakiejś możliwości wsparcia.
0: Tu jeszcze wkracza w Hiszpanii o wiele bardziej widoczny problem z najmem krótkoterminowym, który no Barcelona
1: winduje
0: była
1: ceny,
0: prekursorem regulowania tego rynku, no dzikiego niemalże w pewnych momentach, który wyłączał z życia, z funkcjonowania całe kwartały. No i tak jak pani powiedziała, właśnie windował ceny
1: tak,
0: też.
1: Także to też jest. Natomiast młodzi ludzie, no na pewno właśnie to życie na zewnątrz, wychodzenie z przyjaciółmi, spotykanie się na placach, bardzo często to generuje jakieś też konflikty sąsiedzkie. To jest teraz zakazane. Kiedyś bardzo często, ja pamiętam jak ja studiowałam w Hiszpanii, to było już no, dosyć niestety dawno, to pamiętam bardzo często były tak zwane botellones, czyli no, przychodziło się z własnym napitkiem na plac i tam się siadało i tam się bardzo głośno przebywało. I bardzo wielu, teraz jest tego mniej, tak, bo jest to bardziej restrykcyjne, jest prawo.
0: No botellones akurat my też i znamy w Polsce,
1: tak,
0: więc...
1: tak, tylko że jakby klimat hiszpański jeszcze raz sprzyja do tego, żeby pójść do parku, tak? Natomiast w Polsce, no w grudniu w parku, to tylko najwytrwalsi spotkają się ze znajomymi. Także to. Myślę, że są w sumie bardzo też podobni do młodych Polaków, dlatego że jest no, jednak ta globalizacja do...
0: Za sprawą social mediów.
1: Tak,
0: wszyscy są tacy sami i tego samego są.
1: Znaczy,
0: nie mówię tego krzywdząco oczywiście,
1: tak.
0: Ale
1: tak
0: jest unifikacja taka międzynarodowa.
1: Tak, no coś mi się podoba i to na przykład to coś jest z Korei, prawda? No to dlaczego mam to coś lub ten ktoś, prawda? Natomiast jeszcze jedna taka sprawa, czy są związani z tradycjami i są takie tradycje, są takie na przykład jakieś fiestas del pueblo albo na przykład procesje, w których uczestniczą wszyscy, tak? Te tradycje, które związane są bardzo często z religią, tak? Bo to są na przykład święta patrona miasta, to jest jakiś święty, tak? Ale bardzo dużo osób, to kompletnie niewierzących, bierze w tym udział, bo to jest właśnie to życie społeczne, czyli to nie jest, ja tego nie uważam, za przejaw życia stricte religijnego, tak, nawet jeżeli jest to procesja w czasie Wielkiej Nocy, w Wielkim Tygodniu i wychodzą ci ludzie z kościoła, to ja wiem o tym też, że idą tam

0: ludzie zupełnie niewierzący też przebrali, też na przykład niosą, jako Costaleros niosą Matkę Boską, bo to jest tradycja i jakby religia jest częścią tej tradycji, natomiast tak jak mówię, Hiszpania jest też bardzo krajem otwartym, dużo bardziej, tak? I pewne rzeczy, które w Polsce nadal jeszcze niestety nie przyjęły się jako po prostu normalność, w Hiszpanii są tą normalnością.
1: Na przykład?
0: Na przykład małżeństwa jednopłciowe, które są w Hiszpanii legalne, tak po prostu. Akceptacja, po prostu akceptacja, tolerancja. No dużo, dużo jest tych rzeczy, które nas różnią.
1: Pani Agnieszko, jeszcze na koniec chciałam zapytać, gdyby mogła pani jedną rzecz z Hiszpanii przenieść do Polski, żeby życie Polaków było po prostu lepsze, to co by pani wybrała?
0: Pani co, no powinnam pewnie powiedzieć, może słońce, to będzie taka politycznie poprawna odpowiedź, może słońce i może ono zmieniłoby wiele rzeczy. Bylibyśmy bardziej weseli, bardziej tacy uprzejmi na co dzień dla siebie, bardziej uśmiechnięci i też bardziej tacy akceptujący innych ludzi i dających im przestrzeń, żeby mogli żyć. Bo myślę, że tego czasami u nas brakuje. Nie wiem, czy to robi słońce, tak? Ale może tak.
1: Ale
0: więc
1: może
0: tego
1: mieć duże znaczenie.
0: Wszystkim. I zapraszam wszystkich do Hiszpanii. Naprawdę to jest kraj, który warto odwiedzić i warto się też uczyć języka hiszpańskiego.
1: O Saber Bibir opowiadała nam Agnieszka Kowalewska, lektorka języka hiszpańskiego w Centrum Nauczania Języków Obcych UW, autorka podręczników, no i wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
10: Autopromocja.
12: Tu Polskie Radio 24 i mamy 34 minuty po godzinie 10, a teraz temat dotyczący patostreamingu. Czy my od tego patostreamingu wreszcie się uwolnimy? No bo wchodzą w życie nowe przepisy, ale o tym więcej już teraz na naszej antenie.
10: Gość Polskiego Radia 24.

0: A w naszym studiu pani mecenas Karolina Pilawska, Kancelaria Pilawska-Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy to dobry dzień z perspektywy walki

0: I one pewnie będą wyjaśniane w wyrokach sądów, no ale tak jak mówię, to dopiero przed nami. Ważne, że ten pierwszy krok został postawiony, bo rzeczywiście no, zjawisko nazywane patostreamingiem rzeczywiście miało zły wpływ, szczególnie na dzieci i młodzież, a dość mocno się rozpowszechniło w ostatnich latach, jeżeli chodzi o przestrzeń internetową.
1: No, w pewnym momencie zrobił się potężny problem, ale skoro...
0: Problem i biznes, tak? I dlatego, że to jest bardzo dobry biznes, no to też coraz więcej osób w ten sposób zaczęło niestety funkcjonować w tej przestrzeni internetowej. Dobrze, że ustawodawca to dostrzegł i że stara się ten problem rozwiązać.
1: Mówiła pani o tych lukach, o nich za moment sobie porozmawiamy szerzej, jakie to są luki, czego brakuje być może w tym prawodawstwie dotyczącym patostreamingu, ale ja tak trochę z drugiej strony się zastanawiam zupełnie na marginesie. Może to dobrze też, że jest pewne pole do interpretacji dla prawników?
0: Tak, to na pewno, tylko kwestia potem stosowania tego przez sądy, tak, że pewnie będziemy mieć różne interpretacje podobnych sytuacji przez różne sądy w różnych częściach naszego kraju. No ale tak jak mówię, praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej, może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać, mając z tyłu głowy, że za takie działanie po prostu grozi odpowiedzialność karna i kara pozbawienia wolności. Tak w tym podstawowym wymiarze do lat 3, jeżeli tutaj mamy gdzieś tam wykorzystanie małoletnich, no to tu jest już do lat 5, więc jest to zaostrzenie.
1: To rozłóżmy sobie to na czynniki. Pierwsze, bo ten zakaz patostreamingu, który od dzisiaj obowiązuje, przewiduje do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających m.in. przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby. Jeżeli, tak jak pani mecenas przed momentem zwróciła uwagę, jeżeli te treści będą przedstawiały dziecko, kara może wynieść do 5 lat więzienia. Ale czy to, co przeczytałem przed momentem, dobrze oddaje to, co dziś już jest w takim razie przestępstwem w przypadku patostreamingu? Czy tutaj trudno jest jednoznacznie to określić? Albo co będzie potrzebne, żeby stwierdzić, że rzeczywiście ten materiał przedstawia albo jest patostreamingiem?
0: No to znowu będzie kwestia interpretacji, bo to, co powiedział pan redaktor, czyli przemoc wobec zwierząt, poniżające traktowanie innej osoby, uwaga, nawet za jej zgodą. To też jest bardzo ważne, że w tym przepisie ten zapis za zgodą danej osoby się znalazł, no bo bardzo często ci patostreamerzy, no tłumaczyli te treści, że no przecież ta osoba wyraziła na to zgodę, jest zadowolona, że bierze w tym udział, więc o co w tym wszystkim chodzi, tak? Więc bardzo dobrze, że nawet jak dana osoba, która jest w sytuacji powiedzmy uzależnienia ekonomicznego, tak, od tego patostreamera wyrażała zgodę, to i tak to będzie przestępstwo. No i oczywiście ta najważniejsza kwestia, czyli przedstawianie w tych treściach no, czynów zabronionych karą pozbawienia wolności, jeżeli uderzają w dobra osobiste danej osoby. Czyli tutaj jest dość szeroki ten przepis, no bo mówi zapewne o zdrowiu, o życiu, o godności, o takiej czci, o prywatności. Ale to, co jest najważniejsze, bo to też warto byłoby podkreślić, że ta treść musi być właśnie rozpowszechniana publicznie w tej przestrzeni internetowej i musi być taką treścią i to rozpowszechnienie ma na celu uzyskanie korzyści majątkowej albo osobistej. Czyli wiadomo, korzyść majątkowa no to jest dość proste tak do zweryfikowania.
1: A no bo... osobista?
0: A osobista, no właśnie. I tu uważam, znowu sądy będą miały twardy orzech do zgryzienia, no bo no, co jest korzyścią osobistą w tym przypadku? No wiadomo, zasięgi.
1: Liczba obserwujących, zasięgi, budowanie swojej rozpoznawalności.
0: Dokładnie, powiedzmy marki osobistej, chociaż w tym kontekście brzmi to co najmniej dziwnie. Natomiast no, to sądy będą musiały badać. No, z drugiej strony wiadomo, że każdy, kto gdzieś tam działa w internecie, robi to, żeby mieć zasięgi, bo zasięgi dają mu gdzieś tam rozpoznawalność i pieniądze, tak? Natomiast no, najłatwiejsze rzeczywiście będzie jakby wykazanie, że no, to były jakieś te donaty, subskrypcje i tak dalej. Uważam, że prokuratura na pewno będzie mieć problem tego rodzaju, że te nagrania bardzo często znikają z przestrzeni internetowej, jak to jest jakiś live i tak dalej, które nie jest zapisane. Oczywiście potem są te, jak to się mówi, shoty, czy jakieś takie shortsy nagrania, ale one nie są całościowe. Więc pewnie będzie trudno taki materiał zebrać w całość, żeby go ocenić po prostu...
1: Żeby mieć cały kontekst sytuacji.
0: Dokładnie. I żeby z takim materiałem iść do sądu. To może być trudne dla prokuratury. No i oczywiście wielu tych twórców, którzy nadają z zagranicy, tak? Bo im się wydaje, że oni są bezkarni, że skoro, nie wiem, nadają na

0: Cyprze, na Malcie, w Tajlandii, czy nie wiem gdzie jeszcze, no to oni przestępstwa w rozumieniu jakby polskiego kodeksu karnego nie popełniają. No to jest nieprawda. Tylko tu uważam, będzie problem z egzekucją, to zresztą pan prezydent wskazywał, podpisując tę ustawę, że no co z, właśnie z egzekucją wobec takich osób, które z zagranicy ten patostreaming rozpowszechniają wobec polskich odbiorców, tak?
1: A jaka będzie w takim razie skuteczność takiego ścigania? Czy w ogóle takie osoby będą ścigane? Jak będzie wyglądało, nie wiem, sprowadzanie takich osób do Polski? No bo wiemy, to, że to może trwać bardzo długo, a jeszcze dłużej w zależności od kraju, w którym taka osoba się znajduje.
0: No właśnie, to inaczej będzie na terenie Unii Europejskiej, inaczej poza Unią Europejską. No wszystko to będzie w rękach prokuratury. No tutaj ostatnie gdzieś tam sytuacje medialne, chociażby z influencerem Stu, no pokazały, że jednak jeżeli polska prokuratura chce, no to potrafi daną osobę do Polski ściągnąć. No ale to na pewno będzie się wiązało z większą ilością pracy i zaangażowania prokuratury. Natomiast też co warto podkreślić i gdzie ja widzę duże zagrożenie. W tym przepisie, w paragrafie 4 mamy tak wyłączenia tej odpowiedzialności, czyli kontratyp. No i tu ustawodawca mówi o takiej działalności artystycznej, informacyjnej, takiej prasowej, tak, naukowej. No i tu uważam, że dużo tych patostreamerów no, będzie z tego próbowało korzystać, tak, że to był właśnie performance, a nie po prostu czysta patologiczna treść. Zakładam, że dużo osób, no tu nie chcę absolutnie podpowiadać, ale w jakiś sposób będzie ustawiało tę działalność swoją w internecie jako działalność artystyczną, żeby potem przed sądem właśnie się w ten sposób bronić. No i tu znowu uważam, że sędziowie będą mieli duże wyzwanie, żeby wykazać, że to nie był kontratyp, tak? Że to nie była absolutnie działalność artystyczna. Ale to, co też jest bardzo ważne w kontekście tych treści, to jest to, że nawet te inscenizowane sceny, czy przedstawienia, czy różne ustawki, tak? No, które funkcjonują, tak? W tym środowisku, też będą karane jakby w tym podstawowym zakresie, czyli do lat 3, tak, że nie będzie wytłumaczenia, o panie prokuratorze, przecież to była ustawka, my się dogadaliśmy, żeby zrobić taką treść i tak dalej, pobiliśmy się, czy coś w tym stylu, tylko to będzie po prostu normalnie karane i to bardzo dobrze, że to w tym przepisie się znalazło. Natomiast to, czego nie ma, no to nie ma odpowiedzialności tych wszystkich platform, tak, mamy odpowiedzialność tego danego sprawcy, no nie ma odpowiedzialności zbiorowej absolutnie, jeżeli chodzi o polskie prawo, natomiast no wobec tych platform, właścicieli tych platform, które no, są przestrzenią, gdzie to się rozpowszechnia, żadne konsekwencje, przynajmniej w oparciu o ten przepis, nie będą wyciągane.
1: Bo rzeczywiście trudność jest też albo taki problem z tym, że te platformy nie do końca albo potrafią, albo chcą zarządzać patostreamingiem, to znaczy w odpowiedni sposób takie treści na przykład usuwać, analizować, co można, czego nie można i tak dalej.
0: No, ale bo
1: i tak
0: to wszystko
1: dalej
0: sprowadza się do tego, że te platformy mają z tego bardzo duże pieniądze.
1: Zarabiają. Tak jest. Czyli przechodzi do tych korzyści osobistych, o których już wspominaliśmy w naszej rozmowie. Ale tu mówi pani o odpowiedzialności platform, mówiliśmy o odpowiedzialności autora takiego nagrania. A co z odpowiedzialnością na przykład osoby, która taki patostream udostępnia, powiela, podaje dalej, tak kolokwialnie rzecz ujmując?
0: No właśnie, tutaj jakby jeżeli chodzi o ten przepis, z tego to nie wynika, tak, żeby taka osoba miała ponosić odpowiedzialność karną, więc wydaje się i takie też to było założenie gdzieś tam, że uderzamy po prostu w tych patostreamerów, a nie osoby, które gdzieś tam właśnie udostępniają jakieś krótkie nagranie z tego powiedzmy live'a, tak, czyli z jakiegoś shortsa. Natomiast no, to kwestia znowu, tak, zastanawiam się, jak prokuratura będzie do tego podchodziła, jeżeli na przykład dana osoba prowadzi też w taki sposób biznes, tak? Udostępniając takie treści,
1: kontrowersyjne treści.
0: Tak, które są tworzone przez patostreamera, więc to też praktyka nam pokaże. Natomiast jakby z plusów, no to wiadomo, że jeżeli takie treści będą pokazywane na przykład, nie wiem, w telewizji, w charakterze takim informacyjnym, tak, przestrzegającym społeczeństwo, no to tutaj absolutnie o żadnej odpowiedzialności mówić nie możemy. No ale no zobaczymy, tak, jak to w praktyce po prostu i w przysłowiowym praniu wyjdzie stosowanie tego przepisu.
1: Najczęściej takie patostreamy no, odbywają się za pomocą no, automatycznych działań, to znaczy jest kamerka, która nagrywa na bieżąco i tak dalej, i tak dalej. No ale być może są i takie, w których jest na przykład operator albo ktoś, kto później albo w trakcie

0: realizuje całość nagrania, albo ktoś, kto później to wszystko montuje, montażysta. Co z takimi osobami?
1: No tutaj na bazie tego przepisu trudno będzie ich pociągnąć do odpowiedzialności, no bo przepis jakby statuuje jakby trzy jakby wymogi, tak, żeby to przestępstwo miało w ogóle miejsce, tak, czyli robimy to w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, rozpowszechniamy to publicznie za pomocą sieci teleinformatycznej, czyli internetu, tak, więc jeżeli ktoś nie wiem, montuje taki materiał albo go nagrywa, no to nie spełnia tych warunków, żeby to przestępstwo zaistniało, a może szkoda, no bo tak jak pan redaktor słusznie wskazuje, tak rzadko jest to sytuacja, gdzie to jedna osoba tylko za to odpowiada, no bo z racji tego, że to jest duży i bardzo intratny biznes, no ci influencerzy czy patoinfluencerzy, no już zatrudniają szereg bardzo często ludzi do współpracy, żeby
0: tej pracy mieć mniej,
1: żeby to szło szybciej, żeby te zasięgi były szersze. Być może za parę lat, bo też tak zakładam, ten przepis będzie nowelizowany i być może wówczas takie osoby również do odpowiedzialności będą pociągane.
0: To o tej odpowiedzialności sobie jeszcze porozmawiajmy, wracając w zasadzie do początku naszego spotkania. Przypomnijmy, ta przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, to jest do lat trzech, jeżeli chodzi o
1: więzienie. Tak, plus
0: jeszcze
1: ten trzeci aspekt, tam są jakby trzy rodzaje, tak? Przemoc wobec zwierząt, poniżające traktowanie ludzi lub prezentowanie treści i czynów jakby które zabronionych, które są zagrożone karą pozbawienia wolności, które uderzają w dobro osobiste danej osoby. Czyli na przykład jeżeli prezentujemy bójkę na przykład, czy pobicie danej osoby, no to to będzie jakby wchodziło w ten zakres, tak?
0: I jeszcze jedna ta kwestia, czyli te treści, które przedstawiają dziecko, ta kara może wynieść do 5 lat więzienia. Ja
1: tak
0: się
1: jest.
0: Zastanawiam po prostu, czy te kary będą odstraszające.
1: Wysokość kary nigdy nie jest odstraszająca dla potencjalnego przestępcy, dokładnie tak, i nieuchronność. No ale w związku z tym, że wszyscy chyba wiemy, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, no to nie wiem, czy te osoby będą się tego bały, chociaż no też trzeba jasno sobie podkreślić, że sprawy karne no są rozpoznawane szybciej niż sprawy cywilne, no ale to też jest pytanie właśnie do prokuratury. Ja zakładam, że w związku z tym, że ten przepis dzisiaj wchodzi w życie, te pierwsze miesiące, pierwsze gdzieś tam lata jego funkcjonowania, no będą takim czasem, kiedy prokuratura rzeczywiście będzie chciała się wykazać i może właśnie swoim postępowaniem rygorystycznym, szybkim, takim dynamicznym pokaże, tak, że no, stosujemy ten przepis, zobaczcie, ta osoba została zatrzymana, ta osoba została zatrzymana, tej postawiono zarzuty, tu idzie akt oskarżenia i może wtedy to całe środowisko się na chwilę zatrzyma. No chociaż jakby ja wielkich oczekiwań co do tego rodzaju osób, no nie mam siłą rzeczy. Natomiast ważne, że zaczęliśmy to piętnować w taki sposób sformalizowany.
0: Jedna ważna rzecz to jest ograniczenie, no albo po prostu całkowite usunięcie z naszej internetowej przestrzeni tych patostreamów, chociaż ja drugą część zdania tej myśli tak wypowiadam bardziej życzeniowo, no bo ten internet jednak cały czas się rozwija. I
1: tak, i nawet jak dana osoba dostanie blokadę na jednej platformie,
0: to
1: zaraz zaczyna działalność na innej platformie, tak? I tak to się po prostu niestety kręci.
0: To tutaj moglibyśmy wrócić, no w zasadzie wróćmy w takim razie do tej odpowiedzialności firm różnego rodzaju, tych big techów, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Co z ich odpowiedzialnością? Jak wygląda prawodawstwo na świecie w tej kwestii? Czy Polska ma się od kogo uczyć, czy nie do końca? Czy my w ogóle jesteśmy chętni, żeby te firmy jakąś odpowiedzialnością objąć, a może ze względu na to, jakie te firmy mają przychody, jak wielkimi budżetami dysponują, jak wiele znaczą na świecie, to nie jesteśmy w stanie im nic zrobić.
1: No ja uważam, że aktualnie, jeżeli chodzi o polskie prawodawstwo i działanie polskich organów ścigania, no takim podmiotom, w zasadzie jakby ich właścicielom czy osobom, które odpowiadają za dane działy, no nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Na pewno to nie wynika z tego przepisu. Ja też jakby w innych sytuacjach, tak, nie widzę takiej możliwości, żeby prokuratura była zainteresowana tym, żeby ścigać właśnie osoby stojące za tymi big techami. Wszyscy wiemy, jaką pozycję mają. na świecie, tak, też nawet przecież widać, jak organy Unii Europejskiej nie są w stanie sobie z tym za bardzo poradzić. Są oczywiście na przykład w Stanach, tak, jakieś precedensowe procesy, gdzie osoby stojące za tymi firmami jakąś tam odpowiedzialność ponoszą, no ale to też jest zupełnie inny system prawny niż

0: Polsce. W Polsce na ten moment tego nie widzę. No być może za parę lat się to zmieni.
1: No tylko też często w takich sytuacjach, takich sprawach, no to karą dla danej firmy jest na przykład kara finansowa.
0: No tak, tylko że porównując wysokość tej kary z przychodami czy dochodami tak to danego podmiotu, no to jest kropla w morzu. To tak samo jak...
1: Że te kary często oni mają gdzieś tam w swój budżet już
0: wpisane. Ale to tak samo jest jakby z klasycznymi sprawami ochrony dóbr osobistych, tak? Jeden, drugi tabloid czy jakiś portal plotkarski wypuszcza dany artykuł, który jest super klikalny, zarabia na tych reklamach ogromne pieniądze i jak zapłaci, nie wiem, 20, 30, 50 tysięcy za zadośćuczynienia, to dla niego to jest jakby bez różnicy, tak? Bo i tak mu się opłaciło ten artykuł wypuścić, bo zarobił na tym dużo, dużo więcej. I w przypadku no, takich podmiotów, które no, pozwalają na rozpowszechnianie tych patotreści, no niestety uważam, jest podobnie, tak? Bo no, skąd to się wszystko wzięło, ten patostreaming? Wzięło się to z tego, że to jest po prostu biznes i za tym idą bardzo duże pieniądze, no bo niestety ludzie wpłacają te różnego rodzaju datki, czy donaty, jak to się nazywa, oglądają to coraz młodsze osoby, a ci patostreamerzy no, zwietrzyli po prostu w tym biznes i sposób na życie, tak? Nie normalna praca, nie prowadzenie firmy, tylko po prostu tworzenie i rozpowszechnianie takich treści.
1: To teraz wróćmy do tych kar. 3 lata więzienia, 5 lat więzienia, jeżeli treści będą przedstawiały dziecko. Mówiliśmy, że nie wysokość kary, a bardziej jej nieuchronność tutaj mają ten efekt odstraszający albo powodujący, że taki patostream na przykład nie powstanie, no ale zastanawia mnie to, czy ta różnica między 3 a 5 lat więzienia, pozbawienia wolności, to jest dobra różnica. Czy rzeczywiście w przypadku dzieci taka kara powinna wzrosnąć, pokazywania dzieci na patostreamach i to jest słuszny krok, że jest ta różnica między 3 a 5? Czy może jednak, jeżeli mówimy o pokazywaniu dzieci, ta kara powinna być wyższa, na przykład 10 lat więzienia? Jak pani to ocenia?
0: No nie, no jakby to też patrząc na zagrożenie w przypadku innych przestępstw, no to też jakby... Przepraszam za wyrażenie, ale też się nie możemy dać zwariować, tak, że no akurat w tym przypadku to zagrożenie by odbiegało od zagrożenia w przypadku innych przestępstw. Natomiast no, były zapowiedzi, że będzie do lat 8, tak? I być może to trzeba było zachować, tak, do lat 8 w przypadku małoletnich. No bo to rzeczywiście jest jakby najbardziej sytuacja no, dla mnie przerażająca, że jakby te małoletnie dzieci są tam wykorzystywane, te treści do nich trafiają i od tego jakby wzięła się cała też dyskusja na ten temat, tak, że te treści oglądają coraz młodsze osoby w tym uczestniczą, tak. Natomiast no, też ja mam niestety obawy, czy sądy też kary z tej górnej półki zagrożenia karą, czyli właśnie 3 czy 5 lat będą zasądzały, bo obawiam się, że nie. No chociaż chciałabym się mylić, tak? Tu wszystko, tak jak powiedzieliśmy na początku, zweryfikuje nam praktyka sądów. No i to też zapewne będzie wszystko zależało od tego, jaka to będzie treść, tak? Bo te treści, jak wszyscy myślę wiemy, no są bardzo, bardzo różne.
1: Czyli warto będzie śledzić te pierwsze sprawy, które a propos patostreamingu będą się toczyły przed polskimi sądami?
0: Dokładnie tak. No bo na tym się będzie gdzieś tam ta praktyka, ta doktryna cała tworzyła, tak?
1: A kolejny problem, który tutaj się pojawiał, o którym też pani wspominała kilka razy, no to z jednej strony dzieci, które uczestniczą w takich patostreamach, czy no powiedzmy w cudzysłowie z własnej woli, czy są do tego przymuszane, to jedno, no ale z drugiej strony właśnie odbiorcy, którzy też są coraz młodsi takich treści i często to są dzieci. To jest kolejny problem, ale rozumiem, że tego problemu ustawa nie dotyka, nie rozwiązuje.
0: No tutaj nie, no bo też nie wyobrażam sobie, żeby ustawa jakby... mogła w jakikolwiek sposób ten problem rozwiązać. No tu niestety jakby znowu społeczeństwo musi się, jak to się wskazuje, samooczyszczać i też jakby rodzice, opiekunowie i tak dalej powinni mieć nad tym pieczę i weryfikować, co to dziecko w danym momencie ogląda, tak? No bo zablokowanie jakby dostarczycieli tych treści i to próbuje ten przepis zrobić, no to jest jedno. No ale nikt tego naszego zdrowego rozsądku w domu, no nie zastąpi, tak? Żaden ustawodawca, żaden prokurator, żaden sąd, tak? Więc to jest raczej praca po prostu wszystkich, żeby takie osoby i takie treści ze społeczeństwa po prostu usunąć. No małymi krokami, ale tak jak mówię, zawsze do przodu.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, rozmowę i wyjaśnienie tych zawiłości związanych z nowym prawodawstwem dotyczącym patostreamingu. Mecenas Karolina Pilawska, Kancelaria Pilawska z

0: Polski Adwokaci była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję
0: i życzę
1: uprzejmie.
0: Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką silimaryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Śledczy ustalili, że przyczyną wczorajszego wypadku w Krakowie była nadmierna prędkość. W zdarzeniu zginęła para. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. W Zamościu nad ranem zawyły syreny alarmowe. Ratusz uspokaja, zostały włączone przez pomyłkę. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych wciąż pozostaje bez prądu. Nad usuwaniem skutków wczorajszych burz pracują służby energetyczne.

0: Kinetyczna. Minęła 11. Radosław Siennicki, zapraszam. Rodzice zginęli, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Śledczy ustalili, że przyczyną wczorajszego wypadku w Krakowie była nadmierna prędkość. Do zdarzenia doszło późnym popołudniem na ulicy Nadwiślańskiej. Jadący Volkswagenem 26-letni Hubert B. na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i wjechał na chodnik, gdzie potrącił spacerującą parę oraz ich dziecko. Kierowca został zatrzymany, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
1: Na dzisiaj są zaplanowane dalsze czynności z tym 26-latkiem w prokuraturze. Ten 26-latek został wczoraj poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,0, był trzeźwy, natomiast została mu pobrana na krew, na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych. Na te wyniki będziemy musieli poczekać.
0: Volkswagenem poza 26-letnim kierowcą podróżowało trzech pasażerów w wieku od 27 do 28 lat. Wszyscy są mieszkańcami Podkarpacia. W Zamościu przez pomyłkę uruchomiono syreny alarmowe. Do zdarzenia doszło nad ranem. W ramach ćwiczeń miał być włączony cichy dźwięk testowy. Prezydent miasta Rafał Zwolak wyjaśnia, że syreny zostały uruchomione zdalnie przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie.
2: Tak jak nas poinformowano z rana, to był element zaplanowanych ćwiczeń i dostaliśmy informację od rzecznika prasowego wojewody Marcina Bubicza i zamiast testu cichego został omyłkowo włączony sygnał dźwiękowy. Był to sygnał ciągły, a więc sygnał odwołujący alarm. Nie ma żadnego powodu do niepokoju i zaistniał sytuację wszystkich zaniepokojonych mieszkańców. Rzecznik przeprasza.
0: Prezydent Zamościa podkreślił, że służby miejskie nie ponoszą odpowiedzialności za uruchomienie sygnału. Energetycy usuwają awarie spowodowane przez wczorajsze nawałnice. Bez prądu jest kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych. Najpoważniejsza sytuacja była wczoraj po południu. Energii było wówczas pozbawionych ponad ćwierć miliona domostw. Więcej na ten temat Krzysztof Polasik.
3: Najwięcej awarii nadal występuje w centrum i na północnym wschodzie kraju. Jak przekazuje PGE Dystrybucja, bez prądu od rana wciąż jest 37 tysięcy odbiorców, przede wszystkim z oddziałów Białystok, Łódź i Warszawa. Spółka podkreśla, że energetycy intensywnie pracują w terenie, lokalizują awarie, naprawiają uszkodzone linie i wymieniają połamane słupy. Bez prądu jest także 24,5 tysiąca domów w sieci firmy Energa Operator. Masowe awarie obejmują m.in. rejon Olsztyna i Elbląga. Dużo lepiej wygląda sytuacja na południu i na zachodzie kraju, gdzie spółki Tauron Dystrybucja i Enea Operator powinny wkrótce naprawić uszkodzoną po nawałnicach sieć. Prognozy wskazują, że pogoda dziś się uspokoi i utrudnień będzie znacznie mniej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, mogą już uzyskać transkrypcję aktu małżeństwa. W urzędach stanu cywilnego zaczynają obowiązywać nowe druki. W dokumentach to niewielka zmiana, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
4: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
0: Pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa urzędy stanu cywilnego będą mogły dokonać już jutro. Wrocławskie zoo ma nowych mieszkańców. To pigmejki karłowate, czyli najmniejsze małpy na świecie. Trzej bracia, Lemon, Litchi i Lament, ważą po 100 gramów. Przyjechali do nas z Chorzowa, mówi Patryk Pufelski z wrocławskiego zoo.
5: Wyglądają jak takie gremliny małe. Lament jest najmłodszy, a Litchi i Lemon są starsi o rok. Te małpki są zagrożone wyginięciem, w związku z czym ich hodowla w ogrodach zoologicznych jest prowadzona w ramach programu hodowlanego, takiego skoordynowanego.
0: Małpki przyjechały do Wrocławia na początku sierpnia, ale odwiedzający mogą je oglądać od niedawna. Jak mówią opiekunowie, bracia bardzo szybko przyzwyczaili się do nowego miejsca.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W południowej połowie kraju będzie dziś dosyć pogodnie. W północnej sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 17 stopni Celsjusza na północy, przez 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.

0: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: A propos tej zwierzęcej informacji pod koniec serwisu informacyjnego o tych małpkach, przypomniał mi się taki film z 1984 roku bodajże. Gremliny rozrabiają, ale to tak na marginesie zupełnie tej informacji. Takie moje skojarzenie. Można sobie ten film sprawdzić. Ja pamiętam, że kiedyś z dużą przyjemnością ten film oglądałem wiele lat temu, a i sentyment chyba do tego filmu został, więc być może sobie ten film powtórzę. Natomiast w serwisie informacyjnym Radek też przedstawił przed momentem informację dotyczącą transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Te transkrypcje wchodzą, te wzory wchodzą od dzisiaj. Ten temat pojawi się też na naszej antenie, na antenie Polskiego Radia 24. Z perspektywy politycznej omówimy go z naszym gościem mniej więcej o 11:30. Tomasz Łysakowski, ekspert do spraw wizerunku, będzie w naszym studiu, ale nie tylko ten temat wtedy się pojawi. Natomiast wracając poproszę do tego filmu, o którym wspomniałem, no to nasze życie składa się przecież z wielu obrazów, które często tworzą filmy, a czasami możemy je skojarzyć po prostu z fotografią. I teraz Głębia Ostrości, audycja Głębia Ostrości przed nami, o tych tajnikach sztuki fotograficznej, postaciach ważnych, bardzo ważnych z perspektywy fotografii. Już teraz więcej o tym w Polskim Radiu 24.
0: Głębia Ostrości.
3: Dzień dobry Państwu, tu Głębia Ostrości, audycja o fotografii, a w wakacyjnym cyklu Lato z Głębią Ostrości i Muzeum Narodowym w Warszawie rozmawiamy o fotografiach ze zbiorów tej placówki. Wyprawy, spotkania, pamięć, sława, nieistniejący już pejzaż, no właśnie, pejzaż, krajobraz. Mamy lato, nie mogło zabraknąć w naszym cyklu fotografa, dla którego krajobraz właśnie i takie monumentalne ujęcia, piękno rodzinnych stron było niezwykle ważne. Jan Buchak jest bohaterem naszego spotkania, a Katarzyna Mączewska, która o nim będzie opowiadać w studiu Polskiego Radia. Katarzyna Mączewska, kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii Muzeum Narodowego w Warszawie. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam.
3: Kasiu, Jan Buchak to prekursor polskiej fotografii, twórca koncepcji fotografii ojczystej. Ja powiedziałam o tych zdjęciach, które utrwalały piękno kraju. Mówiło się o fotografii ojczystej, nastrojowe, malownicze zdjęcia. Jan Buchak urodził się w XIX wieku. Dużo tych wzorców wizualnych z XIX wieku przejął. Te jego prace już od początku charakteryzowały się takim wzruszającym światłem, miękkim światłem, przywiązaniem do tego, żeby kompozycja wyglądała porywająco, ale też, żeby temat był ciekawy. I tym tematem była ojczyzna, której wtedy nie było właściwie. Buchak próbował uchwycić ten świat w taki sposób, żebyśmy się wszyscy zakochali. Czy ty jesteś zakochana w fotografiach Buchaka?
4: Jeżeli rozmawiamy o krajobrazie, o pejzażu i o tym, w jaki sposób fotograf może magicznie przedstawić ten temat, absolutnie nie może zabraknąć rozmowy o Janie Buchaku. Tak, cały czas jestem zafascynowana fotografiami Jana Buchaka, mimo że już sporo czasu minęło od momentu, kiedy pracował, urodził się w 1876 roku. Swoją pracę z fotografią rozpoczął na początku XX wieku. Więc i w zasadzie aż do śmierci, do 1950 roku, niezmiennie fotografował. To jest okres, jak wiemy, niezwykle gorący dla historii Polski. Okres zaborów, walki o niepodległość. Mamy I wojnę światową, potem dwudziestolecie między

0: międzywojenne i drugą wojnę światową i te czasy powojenne i ten cały okres również pod kątem także takiego myślenia obrazem i patrzenia na obraz pod kątem także wartości i możliwości, jakie może dać fotografia, nie tylko jako doznanie estetyczne. Tutaj w przypadku historii pracy fotograficznej Jana Buchaka no, mamy całe spektrum.
1: Był to artysta niezwykle pracowity. Setki tysięcy zdjęć, manifesty, poematy, książki, wystawy.
0: Setki wystaw na całym świecie. Otworzył swój zakład fotograficzny kilka lat po tym, jak zaczął przygodę z fotografią. W 1912 roku przenosi się z Piersiaki do Wilna za namową swojego wieloletniego przyjaciela, artysty, malarza Ferdynanda Ruszczyca. Przenosi się do Wilna, otwiera swój zakład fotograficzny i niemal od samego początku jest już jednym z najbardziej aktywnych fotografów zawodowych w mieście.
1: Ale to na czym polegał ten jego wyjątkowy koncept fotograficzny? No bo zakładów fotograficznych było wtedy już dużo. Mówimy o portretach, mówimy o takich scenach, rodzinne uroczystości. Dużo się już fotografuje. A to jednak Jan Buchak jest tym, którego pamiętamy. Co w nim było takiego unikalnego?
0: Przebił się mocno do historii fotografii. Będziemy jeszcze rozmawiać o jego koncepcji fotografiki, o fotografii artystycznej. Ale rzeczywiście patrząc na prace, zarówno te wczesne, jak i później już bardzo dojrzałe Jana Buchaka, widzimy niesamowicie również taką wrażliwość i myślenie obrazem, tę światłocieniowość, myślenie o emocjach, to towarzyszyło mu przez całą pracę twórczą. Miał oczywiście również, pisał, był bardzo też aktywnym teoretykiem, nauczycielem, wykładowcą zresztą. Prowadził zakład fotografii artystycznej od 1919 roku na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Był osobą, która również no, miała konkretne teorie związane z właśnie obrazem, kompozycją, budowaniem również przez fotografa tego obrazu fotograficznego. Oczywiście mówimy tutaj też o piktorializmie. To jest ten przełom XIX i XX wieku. Również kontakty ze środowiskiem francuskim Jana Buchaka spowodowały także skrystalizowanie jego poglądów także na fotografię, na piktorializm, na piktorialną fotografię, czyli połączenie też i takie czerpanie wzajemne różnych sztuk i stawianie fotografii na równi z innymi dziedzinami sztuki, jak malarstwo, grafika, czerpanie wzajemne, a także wykorzystywanie fotografii jako takiego bardzo ważnego punktu, nie tylko, czy ważnego medium, nie tylko, chociaż też z tego korzystał, ale dokumentacyjnego, ale także artystycznego. Ten artyzm, wykorzystanie technik szlachetnych, z których Buchak zbyt dużo jednak nie korzystał, ale te jego prace fotograficzne są niezwykle malarskie też.
1: Wiedziałam, że użyjesz słowa malarskie, bo piktorializm to właśnie taki styl i to miękkie światło, o którym wspominałam na początku. To są takie zdjęcia, które ja chętnie zabrałabym do domu. Nie mogę ich zabrać, bo część z nich znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ale to też jest taki moment, kiedy mam wrażenie, że Buchak zaczyna pokazywać Polskę i jest to dla niego pewnego rodzaju czyn patriotyczny, żeby pokazać to miejsce, w którym żyje, bo jeszcze nawet mamy 1912 rok, ten początek, o którym mówiłaś, nawet nie kraj, ale jednak ojczyste, najpiękniejsze strony, nawet jeżeli one jeszcze nie nazywają się Polską, to Buchak pokazuje je w taki sposób, że chcemy zanurzyć się w tych krajobrazach, chcemy tam wejść, chcemy być w tym świecie i w tym czasie, którego już nie ma.
0: Buchak twierdził, że nie można fotografować miejsca, z którym się nie jest związanym. Bardzo ważne i też podkreślał, to było dla niego ta swoja.

0: swojskość, czyli ten emocjonalny stosunek do też miejsca, w którym działa fotograf.
1: Czyli Moja mała ojczyzna.
0: Moja mała ojczyzna, Wilno przedstawiane przez Buchaka, to jest to miasto niebywałe, magiczne, pełne zaułków, światła i cienia, pięknych widoków, wspaniałych perspektyw. To barokowe Wilno, niesamowite, jeszcze w tym wykonaniu właśnie fotografa, który jest świadomy kompozycji, obrazu, techniki i również wrażenia, jakie wykonuje, naciskając spust migawki.
1: Czy to znaczy, że on nie fotografował ludzi? Czy skupiał się tylko i wyłącznie na krajobrazach?
0: Nie, oczywiście fotografował ludzi, również portrety. Ludzie też znajdują się na jego fotografiach, takich fotografiach również też dokumentacyjnych. A wspominam o tej dokumentacji, bo jest autorem wspaniałych dokumentacji jeszcze przed tym okresem dwudziestolecia międzywojennego. W 1912 roku został takim naczelnym fotografem, dokumentalistą Wilna. Z inicjatywy Ferdynanda Ruszczyca powstaje w taki archiwum dokumentacyjne miasta. Oczywiście takie inicjatywy już istniały jeszcze w latach 50., 60. we Francji, chociażby w Stanach Zjednoczonych, w Wilnie dopiero w latach 90. No i tutaj Buchak angażuje się, oczywiście zostaje takim fotografem, dokumentalistą Wilna, ale te dokumentacje też nie są do końca takimi suchymi dokumentacjami. Widzimy tam już to myślenie, tą wrażliwość właśnie Buchaka. Świadomość też tego, że jest to, też odchodzący świat u progu Wielkiej Wojny, zresztą później już po okresie właśnie zniszczeń wojennych stracił również majątek ziemski, który posiadał. W 20 roku zostaje internowany z Wilna do Warszawy wraz z innymi wykładowcami Uniwersytetu Stefana Batorego i wówczas w Warszawie również szaleje z aparatem fotograficznym. Wykonuje fantastyczne ujęcia, między innymi Starego Miasta, któremu bardzo też przypomina tą estetykę Wilna. No ale oczywiście Wilno ma głównie w sercu. Również tworzy piękne fotografie Wilanowa, Natolina, Łazienek Królewskich z różnych perspektyw, często nieoczywiste, takie wchodzenie różne zakamarki w bramy. On też zwracał uwagę na to światło, cień. Bywają też ludzie, czasem w bardzo takim malowniczym wydaniu, na jego fotografiach. Możemy zaobserwować również to miasto, ale to są takie impresje. To jest to myślenie fotograficzne, właśnie artystyczne. On bardzo również zwraca uwagę na to, co widzi i w jaki sposób ma na to wpływ, a uważał, że fotograf ma, świadomy fotograf ma wpływ największy na to, co robi. Przypadek go w ogóle nie interesował, ale chciałam tutaj teraz cytatem może trochę.
1: Bardzo proszę, ja przyznam się Państwu szczerze, że mam w domu pocztówkę przedwojenną z zdjęciem Buchaka, zdjęciem właśnie z Warszawy, przedstawiającym pałac w Wilanowie. Tych pocztówek było bardzo dużo i to też chyba miało olbrzymi wpływ na to, jak ludzie postrzegali, chciałam powiedzieć turyści, ale nie, jak przyjezdni postrzegali Warszawę, jak warszawiacy postrzegali Warszawę. Proszę sobie wyobrazić, że zachowały się takie wspomnienia, które opowiadają, że właściwie w każdej księgarni były pokazywane odbitki zdjęć Jana Buchaka jako no coś, co z jednej strony buduje wystawę, a z drugiej strony było na sprzedaż, więc każdy, to nie tylko pocztówki, ale i większe formaty, każdy mógł w domu mieć kawałek Wilna czy jakiegokolwiek innego miasta, które było dla niego ważne.
0: Tak, Jan Buchak był też pomysłodawcą takich różnych serii fotograficznych. Jedną z najbardziej popularnych, które go rozsławiły, była Polska w obrazach fotograficznych Jana Buchaka. Te obrazy fotograficzne to jest nieprzypadkowe
1: określenie. Nie w fotografiach, tylko w obrazach fotograficznych.
0: Obrazy fotograficzne, tak?

0: To jest też niebywałe. Od początku lat 20. do połowy lat 30. no ponad 10 tysięcy negatywów wykonał właśnie w Polski w obrazach. Jeździł po całym kraju, fotografował i miał też taką ideę właśnie rozpropagowywania piękna kraju. Te fotografie były reprodukowane masowo w prasie, w książkach, na wielomilionowych wykładach pocztówek. Były też popularne za granicą. Wystawiał swoje prace również w Stanach Zjednoczonych, w Belgii, we Francji, w Holandii, wielu miastach, państwach. Był bardzo popularny i umiał też to wykorzystać, więc wykorzystał również bardzo dobrze te możliwości dwudziestolecia międzywojennego.
1: Ale też pięknie pisał.
0: Też pięknie pisał i wracamy do cytatu. Bardzo chciałam tutaj Państwu przytoczyć piękny cytat Buchaka, który dotyczy komponowania obrazów w plenerze. Tematem jest krajobraz, pejzaż, więc pomyślałam, że to może być też dobry pomysł, żeby oddać słowo samemu fotografowi. I oto niby Wenus wychodząca z piany morskiej ukazuje się obraz skomponowany wzorowo. Od brzegu do brzegu zalega matówkę pełnią ześrodkowanego wyrazu w pochwyconej tajemnicy światłocienia, w niewymownym roziskrzeniu przesłonecznionych kolorów. Jest piękny, jest własnym motywem artysty, cząstką jego duszy.
1: Mówimy o pięknie architektury, zabytkach, malowniczych krajobrazach, które fotografował Jan Buchak. Te zdjęcia przedwojenne to tylko ułamek jego pracy. Utracone kresy wschodnie, te monumentalne, nastrojowe, malownicze, pozostały w jego obrazach fotograficznych, tak będę teraz już o tym myślała i mówiła, ale to był też fotograf, który rzucił się z pełną energią, siłą, mimo już swojego zaawansowanego wieku, w roku 45 już ruszył, a był też społecznikiem, niezwykle pracowitym fotografem, ale też społecznikiem, ruszył w stronę tak zwanych ziem odzyskanych i tam też fotografował. Też chciał zachować dla mieszkańców Polski po 45 roku, pokazać te nowe dla niego miejsca. Także ziemie odzyskane, Mazury, Warmia. Nie wiem, czy trochę mu to nie przypominało tych krajobrazów wileńskich.
0: Jak patrzymy również na te fotografie właśnie tak zwanych ziem odzyskanych, czy północy, Gdańska, Torunia, to też są, tak, one mają rzeczywiście taki też malowniczy, bardzo podobny i charakterystyczny jednak dla Jana Buchaka styl. Mogą Państwo również zobaczyć te fotografie w zasadzie od takich wczesnych właśnie lat nastych aż po lata 40. w zbiorach Cyfrowe Muzeum Narodowe. Ponad 1000 fotografii Jana Buchaka znajduje się w zbiorach muzeum i również są dostępne online. Więc można sobie też prześledzić, nawet tak popatrzeć na to, w jaki sposób on też w ciągu tych 40 lat nawet fotografował i co jest też wspólnego dla tych prac.
1: Proszę Państwa, Jan Buchak umarł tak jak żył, chciałabym powiedzieć, ponieważ zmarł w 1950 roku podczas pleneru fotograficznego. Także cały czas aktywny, cały czas działający. Te ujęcia utraconych kresów wschodnich mam jeszcze w pamięci i one są dostępne, tak jak Kasia powiedziała, w tym cyfrowym, w cyfrowej domenie Muzeum Narodowego. Ale też będzie okazja, bo my mówimy trochę tutaj o gabinecie fotografii i będzie okazja, proszę Państwa, no nie od razu, ale od marca przyszłego roku obejrzeć pracę Buchaka nie tylko online, ale też na wystawie w gabinecie fotografii. Jan Buchak, stale nieoczywisty, kuratorki Katarzyna Mączewska, Agnieszka Barlak.

0: połowy, od drugiej połowy marca 27 roku na żywo Jan Buchak. Czy jest jakieś zdjęcie Jana Buchaka, które lubisz najbardziej?
1: Bardzo ciężko mi powiedzieć, szczerze, bo im więcej oglądam, tym jestem bardziej niezdecydowana. Ja bardzo lubię jego zdjęcia z Nowogródczyzny i różne zdjęcia właśnie jego tych pejzaży, Nowogródka, okolic, jezioro Narocz. Tak, to są te ujęcia.
0: Krajobrazy malownicze, romantyczne, pełne takiego spokoju. Powiedz, Kasiu, kiedy ty obcujesz z takimi pracami, to przyjemnie ci się pracuje?
1: Sam Buchak pisał, że pejzaż jest stanem duszy. Jak najbardziej można odpocząć, patrząc też na te wspaniałe krajobrazy na fotografiach.
0: Ty jak odpoczywasz w pracy, powiedz mi, czy to, co cię urzeka w Buchaku, to, co ci się podoba, to pejzaże, które już nie istnieją, czy to pejzaże na przykład z tak zwanych ziem odzyskanych, powojenna twórczość Buchaka? Co cię pociąga? Jakie miasta? Jakie krajobrazy?
1: Te krajobrazy Buchaka są też niezwykle sugestywne i ja chyba jednak bardzo, bardzo rzeczywiście pochylam się nad tą wspaniałą Wileńszczyzną, którą Buchak tak niesamowicie w swojej fotografii zatrzymywał w kadrze. Jeziora Świteś, Jezioro Zielone, niezwykle malownicze okolice Trok, bo to przecież nie tylko zamek. Wspaniałe łąki, lasy. Jednymi z moich ulubionych właśnie oprócz okolic Jeziora Świteś są okolice Tusculanum, powojennie znane jako miejsce upamiętnienia kaźni wielu mieszkańców Wilna i okolic, ale w latach 90. i 20. kojarzone z tą idyllą, takim wspaniałym też miejscem otoczonego malowniczym krajobrazem pałacu. I te właśnie widoki uwieczniał Buchak z oddali, ale też bliżej. Podchodził też bliżej i fotografował też fragmenty drzew. Bardzo też lubię te przejścia między planami Buchaka, gdzie nie jest to takie oczywiste, gdzie ten pierwszy plan jest takim początkiem do tego wejścia dalej.
0: Muszę Państwa tylko ostrzec, kiedy ja podążałam śladami zdjęć i obrazów uwiecznionych przez Jana Buchaka, to często te obrazy były tak idylliczne i pełne romantyzmu, że patrząc potem, no, wspomniałaś o jeziorze Świteś, ale też fotografował Buchak chociażby Troki, to wydawało mi się, że te obrazy są ładniejsze niż rzeczywistość, więc proszę być tutaj ostrożnym
1: z
0: tym zakochaniem, bo to rzeczywiście, no, widać wyraźnie, że Buchak z miłością robi te zdjęcia. Przeglądamy tu fotografie, bo głębie ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie. Troki, jezioro i zamek również bardzo malownicze na fotografii Buchaka. Te pierwsze plany, drugie plany, gdzieś w oddali takie dotknięcie, no, pewnego absolutu. To chyba to jest to, czego szukał Jan Buchak. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. A już za tydzień przeniesiemy się, proszę Państwa, do miasta. Wrócimy z tych podróży, z tych rejsów jachtem Litwa, z podróży balonem z Konradem Brandlem. Wrócimy do miasta i zobaczymy, co słychać. Nie tylko w Warszawie, ale i w Łodzi, w Kairze, w Wenecji i innych miastach, które mogą Państwo oglądać w zbiorze cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie. Iga Niewiadomska, to była Głębia Ostrości.

0: Głębia ostrości. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: bardziej masz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Już dziś po 12 w TDI. Brytyjskie media zachwycone polskimi górami nazywają je tańszą alternatywą dla Alp. To duża, pozytywna zmiana dla pracowników, umowy o pracę i łatwiejsze dochodzenie swoich praw. Wiele osób długo na to czekało. Naukowcy odkryli rzadką mutację genetyczną, którą potocznie nazwano genem szczupłości. To może być rewolucja w odchudzaniu. Tylko dobre informacje. Po 12 Jaremia Mrożek. Zapraszam.
0: Autopromocja.
6: Jest 11.32, a przed nami tematy polityczne. Przede wszystkim z perspektywy wizerunku.
0: Komentarz.
6: Z jednej strony polityka, ale zaczniemy od spraw ważnych jednak z perspektywy społeczeństwa, bo dzisiaj obowiązują nowe wzory odpisów skróconych i zupełnych aktów małżeństwa, które umożliwiają urzędom stanu cywilnego prawidłową transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Rozporządzenie ministra cyfryzacji wydane w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji kończy wieloletnie problemy praktyczne związane z rejestracją takich aktów w Polsce. W naszym studiu Tomasz Łysakowski, ekspert do spraw wizerunku. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Czy rzeczywiście te zmiany w urzędach stanu cywilnego kończą te wieloletnie problemy praktyczne, o których tutaj przed momentem wspominałem, biorąc pod uwagę jednak polityczną dynamikę w naszym kraju?
7: Oj, może tak. Kończą praktyczne problemy jakby z transkrypcją takich małżeństw, natomiast raczej nie kończą, po pierwsze nie kończą samego sporu, bo to jest rozwiązanie połowiczne, które tak naprawdę żadnej ze stron nie satysfakcjonuje do końca. Oczywiście wiadomo, że jest to małe zwycięstwo, które tam ruch walczący o zrównanie takich małżeństw z małżeństwami, no powiedzmy hetero, był w stanie sobie gdzieś tam wywalczyć. Natomiast tak na dobrą sprawę gdzieś tutaj oczywiście doprowadzi to po drugiej stronie sceny politycznej do pewnej kolejnej tam konsolidacji, że o, tutaj oni sobie gdzieś tam wywalczyli. Tak na dobrą sprawę spór będzie. Natomiast ja mam wrażenie, że ten spór dzisiaj to już nie jest taki mocny spór. My sobie oczywiście o tym dyskutujemy. My sobie gdzieś tam jest to na jakichś, nie wiem, drugich, czy nawet czasami pierwszych stronach gazet. Natomiast nie jest spór, który ogniskuje dzisiaj uwagę większości Polaków, bo Polacy no, mają inne problemy, a i rząd ma inne problemy i opozycja też ma inne punkty, w których lepiej punktuje rząd niż coś, co tak na dobrą sprawę gdzieś tam kogoś może i podnieca, ale większość obywateli ma to, łagodnie mówiąc, gdzieś.
6: Myśli o czym innym, tak. Zupełnie tak jak pan stwierdził, ale to ja się zastanawiam, czy wejście w życie tych przepisów może wpłynąć pozytywnie, nie wiem, na postrzeganie obecnie rządzącej koalicji, a może wręcz przeciwnie, no bo mamy w pamięci ustawę zawetowaną przez prezydenta Karola Nawrockiego, ustawę o sobie, o statusie osoby najbliższej. Ona miała być no, takim porozumieniem między różnymi stronami a propos spojrzenia na małżeństwa jednopłciowe. To się nie udało. Jest weto prezydenckie. Pomimo tego, jak wspominała chociażby Lewica, że z wielu rzeczy tutaj zrezygnowano właśnie po to, żeby prezydent jednak do tego podszedł ze swojej perspektywy bardziej optymistycznie. To się nie udało. Jakie mogą być konsekwencje polityczne?
7: Przede wszystkim przez to, że z tych wielu rzeczy zrezygnowano, to wśród osób, które właśnie były po tej stronie no, walczącej o te zrównanie małżeństw jednopłciowych, była bardzo duża frustracja już w momencie uchwalania tej ustawy. I oczywiście wiadomo, że w ich oczach prezydent jest jeszcze gorszy, ale oni wcale nie byli jakoś specjalnie

tutaj szczęśliwi z powodu tych zapisów, dlatego że te zapisy, no jakby sobie tak poczytać komentarze osób właśnie tutaj zainteresowanych w temacie, no de facto

0: punktu widzenia większości to... To jest fakt, który my gdzieś sobie przeczytaliśmy, natomiast jeżeli kogoś to nie dotyczy, to on jest gdzieś daleko. W przeciwieństwie do innych wizerunkowych rzeczy, które... No bo teraz tak, jeżeli porównamy sobie na przykład to, co dzieje się, czy to choćby w służbie zdrowia, te wszystkie afery, te problemy służby zdrowia i tak dalej, no to to są rzeczy, które żywotnie Polaków dotyczą. Jeżeli na przykład gdzieś szpital nie przyjmuje już pacjentów, albo pacjenci muszą czekać, albo dowiadują się, ile ich lekarz zarobi, to oczywiście od razu podnosi się ciśnienie i tutaj jakby te rzeczy, które my możemy zagospodarować, jakby są znacznie mocniejsze i znacznie bardziej dla każdej z partii atrakcyjne bądź nieatrakcyjne, no, niż właśnie kwestie związane z małżeństwami jednopłciowymi. Aczkolwiek ja mówię, tutaj generalnie jest grupa obywateli, których ten problem dotyczy. I jest oczywiście grupa obywateli, którzy z jakichś powodów bardzo by nie chcieli, żeby im było dobrze, tej pierwszej grupie. Wręcz bardzo ich nie lubią, bardzo ich tam są nakręceni. Natomiast mimo wszystko w społeczeństwie no to może to jest po 5% z każdej strony.
1: To teraz o ochronie zdrowia w Polsce porozmawiajmy. Wspomniał pan przed momentem o tej ochronie zdrowia. 17 miliardów złotych premier Donald Tusk zapowiedział w nowym budżecie na ochronę zdrowia, ale zaznaczył jednocześnie, że konieczne przygotowanie jest nowej ustawy dotyczącej ochrony zdrowia, tak aby dodatkowe środki były rzeczywiście efektywnie wykorzystywane. Czy te dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia i na razie zapowiedzi przynajmniej efektywnego ich wykorzystywania w obliczu wielu afer, które w ostatnich tygodniach były głośne, się rządowi opłaci?
0: Ja mam wrażenie, że z tą ochroną zdrowia, no to oczywiście jest takie powiedzenie, nie pamiętam jak ono po polsku brzmi, ale sens jest taki, że do dziurawego wiatra to możemy każdą ilość wody wlać i tak będzie tam mało. Tak. I teraz jeżeli patrzymy sobie na problemy ochrony zdrowia, to problemy ochrony zdrowia w Polsce są takimi, powiedziałbym, problemami systemowymi, ale one dotyczą różnych dziedzin, gdzie państwo sobie zarządza. I te dziedziny, to nie, w ochronie zdrowia to po prostu bardzo mocno widać, bo tam te pieniądze są gigantyczne. Natomiast oczywiście i w edukacji mamy takie rzeczy. Chodzi bardziej o to, że jak my pomyślimy sobie, porównamy sobie administrację państwową na przykład z prywatnymi firmami, co w prywatnych firmach też nie zawsze, ale na przykład takimi małymi jakimiś firmami, gdzie właściciel sobie ogarnia różne rzeczy, to ten właściciel jak ogarnia, to nie chce przepłacać, nie chce wydawać za dużo, bo to są wszystko jego pieniądze. Jak coś zaoszczędzi, jak coś dobrze zagospodaruje, no to mu zostaje. Natomiast jak my patrzymy sobie, jak urzędnicy podejmują decyzje, to pamiętajmy, że tam bardzo często jest inny priorytet niż żeby być gospodarnym, mianowicie święty spokój. Ja chcę to tak zrobić, żeby już mieć święty spokój, żeby się dzisiaj nie narobić, czy jutro nie narobić, a to i tak trzeba wydać. I tam nie ma czegoś takiego bardzo często, czy pacjentowi będzie dobrze. Nie. Te administracyjne decyzje to jest tak, a muszę tutaj wydać, muszę tutaj, a dobra, ten spełnia warunki, albo ten nie spełnia, a tutaj jak taką decyzję podejmę, to ten święty spokój będę miał. No i przez to te pieniądze rzeczywiście gdzieś sobie przepadają. A dlaczego? No bo kiedyś politycy chcieli mieć święty spokój, a lekarze protestowali. No to niech mają, no tutaj ten, bylebyśmy wygrali kolejne wybory. No niestety, tak zostało to wszystko napisane, że później się okazało, że lekarze zarabiają miliony, a pieniędzy w systemie już nie ma. To podobno dlatego, że lekarze zarabiają miliony. Tak naprawdę pieniędzy, jakby nawet lekarze nie zarabiali milionów, to gdzieś te pieniądze i tak by wyparowały.
1: No i nie, ale, też nie wszyscy lekarze te miliony zarabiają.
0: Tak, ale to jest piękny kozioł ofiarny, wizerunkowo. No bo dlaczego pieniędzy teraz nie ma w systemie? No każdy Polak powie, no bo lekarze po milionie zarabiają. No to jak mają być pieniądze? Oczywiście pieniędzy nie było tak, że gdy lekarze nie zarabiali tych milionów, ale umówmy się, honoraria lekarzy czy ich kontrakty nie pomagają.
1: To na koniec tego tematu. Tak. Jakim problemem wizerunkowym dla obecnego rządu, albo może przede wszystkim dla Koalicji Obywatelskiej są problemy ochrony zdrowia w naszym kraju?
0: No ja bym postawił tezę, że chyba największym. Że tak jak jakby to moje takie zdanie, że jeżeli by się okazało, że w następnych wyborach jednak to inne siły dochodzą do władzy, to przede wszystkim myślę, że większość Polaków tutaj rozliczałaby to, co się dzisiaj dzieje wokół ochrony zdrowia. Ja nie twierdzę, że Polacy są, nie wiem, szczęśliwi bądź nieszczęśliwi z systemu edukacji, bo to sobie mogą narzekać, bo nie twierdzę, że jakby wszystko gdzie indziej jest różowo. Natomiast patrzmy sobie, że wskaźniki ekonomiczne, makroekonomiczne dla tego rządu są całkiem w porządku. To nie jest tak, że Polakom się pogarsza. Nam jest z roku na rok coraz lepiej, ale też oczywiście było nam coraz lepiej za poprzedniej władzy. Jakby generalnie to wszystko sobie idzie naprzód. Polacy nie mają prawa narzekać,

0: poza właśnie takimi rzeczami, gdzie sobie właściwie rząd się już wizerunkowo totalnie zapędził, bo tam wiadomo, że nie panuje się nad sytuacją. Oczywiście są pewne rozwiązania, te rozwiązania są radykalne, no na przykład wprowadzić jakieś podstawowe opłaty za różne rzeczy, których jakby się nie potrzebuje, albo tylko te najważniejsze operacje zostawić płatne, bo problem jest taki, że duża część Polaków po prostu odczuwa frustrację na samą myśl o ochronie zdrowia. Dlaczego? Jeżeli ktoś płaci po kilkaset złotych albo kilka tysięcy i potem nie dostaje z tego systemu de facto nic, bo nawet na prostą konsultację u lekarza musi czekać pół roku, więc macha ręką i idzie prywatnie, to on ma olbrzymią frustrację. A jak potem jeszcze przy okazji dowie, jak musi poczekać na ostrym dyżurze 8 godzin, to ma olbrzymią frustrację. Jak się dowiaduje potem, że jeszcze pracownicy tej ochrony zdrowia dostają po kilka milionów i jeszcze są powiązani z politykami i że jeszcze politycy to mają wibrumy i tak dalej, no to to jest takie morze frustracji, które tutaj może powstać, że mam wrażenie, że to jest dzisiaj główny problem wizerunkowy rządu. Wszystko, co dzieje się wokół ochrony zdrowia.
1: Trzymając się tego wizerunku, dotknijmy trochę innego tematu, ale też tego, o którym głośno w ostatnich dniach. Wspominał pan przed kilkoma chwilami o tym, że urzędnicy, czy niektórzy politycy lubią mieć święty spokój, jeżeli chodzi o wydatkowanie na przykład publicznych pieniędzy, więc tam wydadzą więcej nawet niż trzeba, ale machną ręką, sprawa załatwiona i mamy ten święty spokój. Czy ten święty spokój i wydatkowanie w taki sposób pieniędzy dotyka też na przykład zamawianych raportów?
0: Oczywiście, tylko że problem jest taki, że najczęściej ci, którzy za to, jak to brzydko się mówi, bekną, czyli za to, ci, którzy będą później pociągnięci do odpowiedzialności, to nie są ci, co podejmują decyzje. Zobaczmy, że na przykład ktoś raport od pani profesor Mróz-Gorgoń i jej fundacji, czy tam powiązanych fundacji, ktoś tę decyzję podjął, ktoś ten raport kupił i tak dalej. I teraz my sobie możemy rozmawiać teraz o pani profesor, my sobie możemy rozmawiać o kolejnych jej publikacjach, bo tutaj myślę, że to na dniach już zajrzą do, czy jakby badacze z drugiej strony sceny politycznej, czy ogólnie ciekawscy, zajrzą do publikacji pani profesor, okaże się, czy ona swoje prace naukowe też pisała tym językiem, którym mówi i którym pisała ten raport. Nie wiem tego. Natomiast jeżeli się okaże, że tak na dobrą sprawę, my sobie będziemy o niej rozmawiać, ale my raczej nigdy się nie zainteresujemy, kto dokładnie podjął decyzję o tym, że te pieniądze do niej poszły. Kto zapłacił z naszych pieniędzy za ten raport? Imię, nazwisko, jakby tutaj te stanowisko. Nie, my się tego nie dowiemy.
1: Czy przeczytał, czy nie przeczytał, czy
0: miał
1: wątpliwości,
0: czy nie miał
1: wątpliwości.
0: Ja to może nie przeczytał, no bo gdyby ktoś to po drodze zajrzał nawet do tego, to byłoby weź to jakoś ogarnij, bo przecież tego nie możemy puścić. Nie, tego nikt nie przeczytał przed wrzuceniem. To raczej jest pewne.
1: Nie pesymizm, realizm chyba tutaj przemawia w takim razie.
0: Tak.
1: No ale zastanawia mnie też to, jak tym kryzysem zarządzano, bo to dość krótko wszystko trwało. To znaczy mamy wątpliwości co do tego raportu. Za chwilę jest dymisja pani profesor. Tylko, że pani profesor pisze, uzasadniając złożenie tej dymisji, że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności.
0: No właśnie, i to mi się tutaj, co mi się podobało w całym tym zarządzaniu kryzysem. Faktycznie ktoś poszedł do głowy i rzeczywiście postanowił odetnijmy to.
1: Raz, dwa.
0: Raz, dwa. Natomiast faktycznie, gdyby było tak, że no, najmocniej przepraszam, była to pomyłka, więcej się ten, nie będę już w rządzie, ten, przepraszam również Radę Ministrów za to, co zrobiłem i nie wchodzić. Ale kiedy zaczynamy uzasadniać, jeszcze jak jesteśmy złapani na gorącym uczynku, to w tym momencie to uzasadnienie też jest ważne. I teraz, jeżeli ktoś uzasadnia, że on się podaje do dymisji ze względu na skalę hejtu, jakby nie dotykając tutaj tego,
1: sedna
0: co
1: było problemu.
0: Sedna problemu. No a sedno problemu, tak na dobrą sprawę, bo akurat ja dawno, dawno temu, jeszcze przed czasami, ja pracowałem na uczelni i też już swoje wtedy widziałem. I to sedno problemu jest takie, że w naukach humanistycznych od bardzo dawna wiele prac było takimi pracami, no, jeszcze przed AI-em, że tak powiem, pustymi, jeżeli chodzi o treść. I AI to bardzo ułatwił, że dzisiaj tak naprawdę można sobie wygenerować jakieś fikcyjne badania i jakieś te. Oczywiście czasami ktoś kogoś złapie na tym, ale umówmy się, dopóki ktoś nie jest ministrem albo redaktorem w TVP, to większość ludzi nie interesuje się tymi pracami i powstają takie prace, które są treściowo puste, tak naprawdę generowane.

0: gdzieś tam są tylko publikowane w jakichś małych czasopismach albo tych. Ludzie robią doktoraty na tym poziomie, na tej podstawie, no gdzieś to sobie funkcjonuje, ale chodzi o to, że jeżeli taka osoba później zostanie ministrem, no inaczej, jak bierzemy kogoś na ministra, to powinniśmy go pod tym kątem prześwietlić.
1: No tak, ale mówi pan o tym, że tacy ludzie też robią doktoraty na podstawie tego typu prac, a to też chyba jest jednak problem, no bo doktor, profesor, te tytuły to jednak w pewien sposób autorytety, ale
0: no,
1: też...
0: mamy przykład z tego tygodnia i to nie byle jaka uczelnia, jak no, nawet we Wrocławiu gdzieś tam, tylko na Cambridge, jak doskonale wiemy, bo temat był bardzo medialny, był sobie profesor, który tak naprawdę nie tylko swoje prace wygenerował, ale całą karierę w dużej części zmyślił. Zresztą tutaj nie tylko zmyślał rzeczy związane zawodowo, ale był w stanie ze złamanymi kończynami w maratonach biegać, był w stanie różne inne osiągnięcia. Jak gdzieś na jakiejś uczelni się zjawił z jednymi zajęciami, to potem w biografii był tam visiting professor i tak dalej. No miał jedną zaletę, kolor skóry z punktu widzenia jakby tutaj pewnych osób, no został najmłodszym czarnym profesorem na Cambridge. No i oczywiście było to bardzo medialne. I teraz gdyby on był właśnie mniej medialny, to prawdopodobnie do dzisiaj byłby tym profesorem i nikt by tutaj znów się specjalnie nie interesował, ale ponieważ on był takim, taką osobą medialną, no to
1: ktoś
0: skupił uwagę.
1: Się
0: no i ktoś, ktoś zaczął to śledzić. Co ciekawe, ten ktoś, kto to wyśledził, dzisiaj ma sporo hejtu, bo gdzieś tam mu wyciągnęli jakieś wcześniejsze wypowiedzi, od razu jest rasista, bo tutaj prześladował biednego czarnego. No powiem tak, profesor już nie odpowie, bo popełnił samobójstwo prawdopodobnie tam, zginął, zmarł, no ale jak ktoś jest tak w tym momencie tam, wszyscy dyskutują w ten sposób, prawdopodobnie sam targnął się na swoje życie.
1: No, dramatyczna sprawa,
0: tak?
1: Dramatyczny.
0: No i właśnie, i teraz, ale on w pewnym momencie zaczyna wyrastać z jednej strony na męczennika, natomiast jak popatrzymy sobie to, ponieważ jakby skala, w której tam na Cambridge doszło do złamania jakichkolwiek procedur, przecież tam były prace z jawnym plagiatem, to nie wiem, 20 lat temu na polskich uczelniach były już programy antyplagiatowe i można było prześwietać pracę uczniów, jeżeli tam były takie plagiaty, no to tak szczerze mówiąc. No,
1: ja pamiętam w czasach studenckich, jak pisałem też swoją pracę, z takim stresem człowiek oczekiwał na wyniki tego antyplagiatu właśnie, czy wszystko będzie dobrze, czy wszystko tutaj nie będzie żadnych wątpliwości, pomimo tego, że no wiedział człowiek, że sam to napisał i że nie powinno ich być. No ale stres i tak się pojawiał. Natomiast idąc dalej w naszej rozmowie, dotknijmy kolejnego tematu, albo wróćmy w zasadzie do początku tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, to znaczy chodziło o ten wizerunek, o markę Polski, o markę naszego kraju. Ja się zastanawiam przy całej tej sprawie, czy wizerunek Polski można skutecznie rzeczywiście budować za pomocą, nie wiem, pojedynczego pełnomocnika albo kampanii, jeśli państwo samo nie ma jednak spójnej odpowiedzi na pytanie, z czym właściwie Polska chce być kojarzona.
0: Tak, ale weźmy pod uwagę, że jak my mówimy o wizerunku Polski, to my mówimy o właściwie dwóch, znaczy przede wszystkim wizerunek to mają Polacy za granicą. I tutaj trochę to, co Polska jako kraj robi, tak naprawdę, no inaczej, można by to zmienić, ale tutaj środki to musiałyby być poświęcone rzędu wielkości tego, jakie ma ochrona zdrowia. No żaden rząd przy zdrowych zmysłach nie będzie na wizerunek w Polski wydawał tyle, ile wydaje na ochronę zdrowia, bo to są inne priorytety. Natomiast co my w tym momencie mamy na świecie? No mamy na świecie ewoluujący wizerunek Polski, który jednak wiąże się z wskaźnikami makroekonomicznymi. Co to znaczy? Kiedyś byli Polnische Wirtschaft w Niemczech, kiedyś były Polish Jokes w Ameryce. One się brały z tego, że z Polski wyjeżdżali ludzie biedni, zdeterminowani, jakby tutaj nie zawsze jakby tutaj będący w stanie nauczyć się języka, ale pracujący ciężko na niższych jakby stanowiskach. Polska staje się coraz bogatsza. Takich ludzi coraz mniej wyjeżdża i ten wizerunek w tych różnych krajach ewoluuje. Druga rzecz, ściągamy turystów. Turyści, którzy przyjeżdżają do Polski, spodziewając się właśnie jakiegoś kraju, jak z filmów hollywoodzkich, gdzie po prostu, chłopi wychodzili na drogę i kamieniami do jakichś tam obcych bądź Żydów rzucali. Patrzą sobie i przyjeżdżają do nowoczesnego kraju. To zmienia wizerunek Polski. Te wszystkie później posty na różnych Instagramach czy TikTokach, gdzie ludzie są w Polsce, nie wiem, filmują, co można kupić sobie w Żabce i tak dalej, czy innym sklepie. Jakby nawet jak porównują te różne sklepy, mówiąc o absurdach, to ciągle wpływa to na wizerunek Polski, bo przedstawia nas jako taki kraj zachodni. Jak jako kraj cywilizowany.

0: I to zmienia wizerunek Polski, a nie miliony czy miliardy wpompowane w jakieś wygenerowane przez AI raporty.
1: Raport czy jakiś spot, bo z tymi spotami to też różnie bywa. Ale czy wizerunek kampusu Polska Przyszłości może być poprawiony poprzez obecność premiera Donalda Tuska na tym najbliższym wydarzeniu? Ono się odbędzie trwało 26 do 30 sierpnia. No i to taki powrót po rocznej przerwie, bo po wyborach prezydenckich prezydent Rafał Trzaskowski chyba nie do końca miał polityczne chęci, żeby mocniej w to się angażować. Jak będzie teraz i jakie znaczenie ma obecność premiera?
0: Symboliczne przede wszystkim. Premier jak gdzieś dzisiaj przychodzi, to symbolicznie. Natomiast weźmy sobie pod uwagę, że szefowie partii, bo tutaj dotyczy to zarówno premiera, jak i po drugiej stronie na przykład prezesa Kaczyńskiego. Jak jest jakaś inicjatywa na prawicę, a pojawia się na niej prezes Kaczyński, no to umówmy się, że nie sprawia to, że wyborcy PiS-u zaczynają, że ich serduszka zaczynają mocniej bić i na pewno będziemy się z tym solidaryzować. Po prostu jest to taka ciekawostka wizerunkowo, ale bardziej symboliczna. I mam wrażenie, że to też jest w tę stronę idzie. To nie jest tak znów, że przeciętny wyborca Platformy tego premiera dzisiaj, no nie wiem, uważa za męża opatrznościowego ten. On widzi jego wady, on widzi jego problemy. Premier też już nie jest tą osobą, która była, nie wiem, 20 czy 30 lat temu. No to jakby tu jest pewne takie postrzeganie, no że mamy po prostu premiera, no ten premier jest jaki jest. No lepszego może nie będziemy mieli, bo były próby, ale nie udało się. I teraz mamy, mamy właśnie takiego kogoś, kto jest na tym kampusie. Mimo wszystko mam wrażenie, że inni politycy Platformy dzisiaj i ciągle Rafał Trzaskowski jest przynajmniej jeszcze przez część wyborców Platformy no, uważany za kogoś, kogo można swoje tam emocje czy sympatie polityczne inwestować. Mówię ciągle, dlatego że jakbyśmy to wszystko zbadali 2 lata temu, 5 lat temu, to on był znacznie wyżej. On też już jest schodzący. On też już jest politykiem, który kiedyś miał lepszą sytuację, no, jeżeli chodzi o sympatię tych. A dlaczego? No on akurat może nie dlatego, bo tu mimo wszystko ciągle wiele ludzi nie łączy go na przykład z aferami ze szpitalami w Warszawie, chociaż gdzieś tam się pojawiał. Bardziej ze względu na to, że no sorry, jeżeli ktoś 2 razy próbował, a mu nie wyszło, no to może lepiej poszukać
1: innej drogi.
0: Tak, innej drogi. Dlatego tutaj mam wrażenie, że tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym kampusie jako czymś, co może będzie przyszłością Polski, tak dzisiaj rozmawiamy o czymś, co no wizerunkowo sobie z dwóch panów, którzy już raczej schodzą ze sceny politycznej, może nie bardzo szybko, ale gdzieś raczej będzie ich mniej niż więcej w przyszłości, no robią sobie jakąś imprezę.
1: A ta impreza posłuży bardziej Rafałowi Trzaskowskiemu? Może to być jakieś dla niego jakaś taka wizerunkowa szansa? Czy może wręcz przeciwnie, przez obecność na przykład premiera, Rafał Trzaskowski zostanie przyćmiony?
0: Nie, ja mam wrażenie, że ani to, ani to. Po prostu jest to ciekawostka, o której sobie porozmawiają dziennikarze. Ja mówię, dzisiaj politycy, gdyby to było tak, że jest jakiś wschodzący polityk Platformy, tak jak Rafał Trzaskowski był powiedzmy 10 lat temu, gdzie on sobie zaczynał funkcjonować, czy 8 jeszcze, robił sobie te kampusy, myśmy o tym rozmawiali jako czymś, no bo może ten Trzaskowski kiedyś zastąpi Tuska. My już dzisiaj wiemy, że no, raczej do tego nie dojdzie, więc to jest taka ciekawostka do porozmawiania sobie.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Pana komentarz w Polskim Radiu 24, Tomasz Łysakowski, ekspert do spraw wizerunku, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dzień dobry mówię także do Jakuba Kukli, który już jest w naszym studiu. Witaj,
2: dzień dobry.
1: Ten dzień trwa w Polskim Radiu 24. Poranek już się kończy, no niespełna 5 minut do godziny 12 zostało. Zaczynaliśmy tuż po 6. Poranny program. A co tak się uśmiechnąłeś teraz?
2: Nie zazdroszczę.
1: Bo myślałem, że pozazdrościłem.
2: W niedzielę.
1: No o 4. 4.20 dokładnie. Dzisiaj się podniosłem. Późno poszedłem spać, więc trochę cierpiałem, ale warto było i warto też być z naszymi słuchaczami w Polskim Radiu dla 24, bo dla państwa jesteśmy, to przypominamy. Co nas czeka w dalszej części naszego programu?
2: Całą moc atrakcji, na to liczymy, taką mamy nadzieję. Porozmawiamy wprawdzie nie o hejcie, ale o zjawisku, które z hejtem gdzieś się może wiązać, mianowicie o mobbingu. O tym, co przyniesie nowa ustawa antymobbingowa. Ma być łatwiej z punktu widzenia osób mobbingowanych i do tego wrócimy po godzinie 12. Ponadto podpowiemy też nie tyle czy, ale ile można zaoszczędzić, wybierając się na wczasy nieco później, czyli po szczycie sezonu, na przykład teraz albo za kilkanaście dni. To także

0: za minut kilkadziesiąt te podpowiedzi. No i przyjrzymy się sytuacji w Afganistanie 5 lat po tym, jak władzę tam ponownie przyjęli talibowie.
1: Warto zostać z Polskim Radiem 24.
0: To oczywiście tylko część
1: wiele
0: atrakcji.
1: Różnych tematów, wiele różnych atrakcji tematycznie. Przed nami, przed państwem Jakub Kukla z państwem zostaje w tym studiu. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
11: A jak się mówi dom?
10: No to już było, to ty mi powiedz.
11: Home. A jak jest tęsknie?
10: Miss.
11: A wróć?
10: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
12: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Koniec sezonu, koniec wakacji i początek cenowych okazji dla tych, którzy urlop zostawili sobie na wrzesień lub październik. Ile można zaoszczędzić? Jakie kierunki wybrać i na co zwrócić uwagę, by naprawdę wyjść na swoje i odpocząć? O tym porozmawiam z podróżnikiem i dziennikarzem Pawłem Kuncem już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Małżeństwo zginęło, 8-miesięczne niemowlę walczy o życie. 26-latek, który potrącił ich samochodem, może dziś usłyszeć zarzuty. W wielu miejscach województwa lubelskiego nad ranem zawyły syreny alarmowe. To wynik błędu ludzkiego. Nieznany sprawca podpalił samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywiści protestowali wczoraj na drodze do Morskiego Oka. Minęła 12. Radosław Siennicki, zapraszam. Przyczyną tragicznego wypadku w Krakowie najprawdopodobniej była nadmierna prędkość. Takie są wstępne ustalenia śledczych. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Nadwiślańskiej. Kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na chodnik, gdzie potrącił małżeństwo z małym dzieckiem. Dwoje 32-latków zginęło. Ich 8-miesięczne niemowlę walczy o życie. 26-letni Hubert B. został zatrzymany, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Mężczyzna poddany został badaniu na zawartość alkoholu, które nie wykazało obecności alkoholu. Od mężczyzny pobrano również krew do dalszych badań na zawartość alkoholu.

0: wynika z wstępnych ustaleń poczynionych na miejscu tego wypadku drogowego. Przyczyną jego zaistnienia była nadmierna prędkość. Nie udało się kierowcy utrzymać panowania nad tym pojazdem. Wskutek tej prędkości wypadł z zakrętu i uderzył w dwójkę pieszych prowadzących wózek.
1: 26-latek prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. To prawdopodobnie wynik błędu ludzkiego. Tak o porannym uruchomieniu syren alarmowych na Lubelszczyźnie mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Syreny omyłkowo zawyły w Zamościu oraz na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, chrubieszowskiego i tomaszowskiego.
2: Pierwszy cichy test syren przeszedł prawidłowo. To jest sygnał, który ogłaszał wprowadzenie stanu zagrożenia, czyli to ogłoszenie alarmu. Natomiast w przypadku tego drugiego sygnału doszło do uruchomienia sygnału dźwiękowego, więc ten cichy tutaj test nie zadziałał, tylko zostały uruchomione rzeczywiście syreny odwołujące sygnał, odwołujące zagrożenie.
1: Wyjaśniał Marcin Bubicz. Jak dodał, testy syren alarmowych są przeprowadzane, aby utrzymać system alarmowy w pełnej sprawności i do tej pory odbywały się one bez żadnych nieprawidłowości. Spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, aktywistów, którzy wczoraj protestowali na drodze do Morskiego Oka. Do zdarzenia doszło w nocy w gminie Bukowina Tatrzańska. Policja potwierdza, że auto zostało podpalone. Aktywiści wiążą zdarzenie z wczorajszym protestem. O szczegółach Filip Droszcz.
3: Do pożaru doszło około 2 w nocy przy jednym z obiektów noclegowych. Policja przesłuchuje świadków i sprawdza monitoring. Na razie nie wiadomo, kto podłożył ogień. Według DIOS spalony wóz ratunkowy był wart ponad 500 000 zł. Organizacja zarzuca też policji i służbom ratunkowym zbyt wolną reakcję. Domagają się od rządu ochrony policyjnej dla swoich działaczy. DIOS uruchomił również zbiórkę. Aktywiści chcą zebrać 1 000 000 zł. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
1: Rosja nadal czyha na wolność i niepodległość Ukrainy, mówi Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent w Kijowie bierze udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Narodowej.
4: Rosji Putina cały ten czas przeszkadzało istnienie naszej flagi, barw narodowych i w ogóle samej Ukrainy. Martwi to ich bardziej niż problemy milionów Rosjan.
1: W 2014, a później w lutym 2022 roku Rosjanie zaatakowali nas, by odebrać nam flagę, nasze symbole narodowe, naszą wolność i niepodległość. Chcieli zabrać nam wszystko i nie porzucili tych dążeń.
4: Rosja nie zostawia tych pragnień.
1: W uroczystościach w Kijowie biorą także udział przywódcy krajów bałtyckich, Norwegii, Danii i Finlandii. Chętni na jesienny wypoczynek powinni rozważyć wyjazd na Warmię i Mazury. Będzie można otrzymać do 300 zł dopłaty. Pod koniec września wystartuje kolejna edycja programu Czek Turystyczny. Jak tłumaczy Marlena Rogowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej, wsparcie trafi do konkretnych grup społecznych.
5: Z czeku będą mogli skorzystać pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, należący do jednej z trzech grup objętych programem. Są to osoby, które na dzień generowania czeku ukończyły 60. rok życia, czyli seniorzy. Są to również osoby posiadające kartę dużej rodziny. I trzecia grupa OPEN to są osoby pełnoletnie, obywatele naszego kraju.
1: Program ruszy 30 września i potrwa do końca listopada.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś w południowej połowie kraju dosyć pogodnie. Na pozostałym obszarze sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 17 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
6: Klimat.
1: Mimo wczorajszych opadów w Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. Obejmuje ona większość kraju, między innymi całą Lubelszczyznę i Podkarpacie. Z energii odnawialnej generowana jest połowa mocy w krajowej sieci. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra.
6: Klimat.
7: 6 minut po godzinie 12.
6: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
7: Witamy Państwa serdecznie w niedzielę. Jest 23 dzień sierpnia. Ewa Lipowicz, Agnieszka Wieczorek.

0: Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie. Przed nami spraw całe mnóstwo tematów do omówienia. Zaczynamy od zjawiska, którego, mam nadzieję, nigdy Państwo nie doświadczyli, nie doświadczają i nie doświadczą. A jeśli tak, to już niedługo niewłaściwe zachowanie pracodawcy będzie można szybciej uznać za mobbing, a odszkodowanie, jakie będzie mógł uzyskać poszkodowany pracownik, będzie wyższe. Szczegóły zna Jeremia Mrożek.
1: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
2: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
3: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
4: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
5: To nie u nas. Zaczynamy.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Dziennikarka BBC pojechała w Tatry i to, co zobaczyła, pozytywnie ją zaskoczyło. 5 dni na Pacyfiku dryfowali w dużej chłodziarce na ryby. Wyjątkowa akcja ratunkowa w Meksyku. To duża, pozytywna zmiana dla pracowników. Co tak naprawdę daje nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? O tym dzisiaj tylko w dobrych informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: 5 dni dryfowali po Pacyfiku bez łodzi, siedząc w dużej chłodziarce na ryby. To nie żart. 2 meksykańskich rybaków odnaleziono ponad 240 km od lądu. Akcję poszukiwawczą rozpoczęto po zgłoszeniu spółdzielni rybackiej, która straciła z nimi kontakt. Marynarka namierzyła mężczyzn z powietrza, a następnie przeprowadziła spektakularną akcję ratunkową. Po przewiezieniu na ląd 53 i 32-latek trafili pod opiekę medyków. Naukowcy z Nowego Jorku odkryli rzadką mutację genetyczną, którą potocznie nazwano genem szczupłości. Pomaga ona w utrzymaniu odpowiedniej wagi i zmniejsza ryzyko chorób związanych z otyłością. Jedynym sposobem, aby ostatecznie ustalić, czy jest się posiadaczem omawianego genu, jest wykonanie badania krwi metodą sekwencjonowania genów. To jednak jest dość drogie. Badacze uważają jednak, że ich praca może pomóc w stworzeniu nowych leków odchudzających, które będą naprawdę skuteczne. Brytyjskie media zachwycone polskimi górami nazywają je tańszą alternatywą dla Alp. Dziennikarka BBC, która odwiedziła polskie góry, była zachwycona leśnymi szlakami, jeziorami i wodospadami. W swoim artykule podkreśliła, że Tatry dla niej oznaczały podziwianie alpejskich krajobrazów bez alpejskich cen. Rebecca Crow doceniła też polską gościnność. To duża, pozytywna zmiana dla pracowników. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przyznała inspektorom prawo do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających pozorne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Co dokładnie się zmieni? Proszę zostać z nami.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Gościem Tylko Dobrych Informacji jest mecenas Radosław Rogalski, adwokat, partner w kancelarii Czupajło-Ciskowski Partnerzy. Dzień dobry, panie mecenasie.
8: Dzień dobry, witam.
7: Panie mecenasie, dobre informacje są takie, że zmienia się ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Na czym polegają te zmiany? Bo to są pozytywne zmiany dla pracowników, tak mi się wydaje, to za chwilę to wyjaśnimy. I pytanie, czy to są pozytywne zmiany również dla pracodawców? Co się zmienia?
8: To, co ciekawe, nie zmienia się nic w zakresie samego prawa pracy i definicji pracownika. Zmieniają się przepisy, które od 8 lipca dały Państwowej Inspekcji Pracy nowe uprawnienia. Uprawnienia do tego, aby przekwalifikować stosunek umowny między firmą a osobą, która z tą firmą współpracuje na podstawie umowy B2B, umowy cywilnoprawnej. Śmieciówki nie znikają. Właściwie to nic nie znika, jedynie Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała narzędzie do tego, żeby lepiej egzekwować sytuacje, w których firma korzysta z umów z osobami, które z nią współpracują i nie są to umowy o pracę, mimo że ten stosunek umowny stosunkiem pracy jest.
7: Dobra, to kopiemy głębiej. Co dokładnie się zmienia? W sensie z punktu widzenia pracownika, który jest zatrudniony na B2B, a na przykład jego charakter pracy z pracodawcą jest taki, że w sumie to by podpadał pod etat. Czy w związku z tym przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy i mówi, no zaraz, no ale z tego stosunku pracy to wynika, że tu powinien się być etat, a nie B2B i pracodawca ma obowiązek to zmienić, czy nie?
8: Przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy, wszczyna kontrolę, sprawdza, weryfikuje, w jaki sposób współpraca przebiega. Jeśli stwierdzi, że współpraca ta

0: mimo że nie jest umową o pracy, stosunkiem pracy, to takie znamiona nosi, wzywa do tego, żeby zmienić ten stosunek umowny właśnie na umowę o pracę. Jeśli pracodawca, firma się do tego nie dostosuje, Państwowa Inspekcja Pracy już bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego może samodzielnie przekwalifikować ten stosunek na umowę o pracę. Oczywiście nie jest to decyzja ostateczna, bo nadal sąd ma prawo jako w ramach, można powiedzieć, drugiej instancji kontroli tego, czyli taka osoba, firma może odwołać się do sądu pracy i decyzja nie jest prawomocna do czasu, gdy sprawa zostanie rozpoznana przez sąd, czyli następuje wstrzymanie wykonalności tej decyzji, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, jak dotychczas te przepisy funkcjonowały, to w praktyce nie były częste przypadki, w których Państwowa Inspekcja Pracy z takim powództwem o uznanie stosunku umownego jako stosunek pracy występowała. Częściej było tak, że z uwagi właśnie na ten mechanizm, jaki był wcześniej, czyli konieczność rozstrzygnięcia tego przez sąd pracy, Na tym się kończyło i urzędnik nie chciał, po prostu nie podejmował dalszych działań. Teraz ma realne narzędzie i właściwie ustawa funkcjonuje od miesiąca i mamy też przykład tego, że coś się dzieje.
1: Okej, dzieje się pozytywnie, w dobrą stronę to się zmienia. Jak to się zmienia?
0: Być może na to jeszcze zbyt wcześnie, ale ministerstwo publikowało statystyki, z których wynika, że w ciągu miesiąca wpłynęło 585 skarg dotyczących tego, że określony stosunek umowny może być stosunkiem pracy, a nim nie jest. 76 poleceń zostało wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy, aby przekwalifikować taką umowę i 64 przypadki były takie, że rzeczywiście dobrowolnie stosunek umowny został zmieniony na stosunek pracy.
1: No to fajnie, to znaczy, że te przepisy działają i Państwowa Inspekcja Pracy faktycznie tutaj wykonała robotę trochę za... w sytuacji, kiedy pracownik nie bardzo miał jak walczyć z pracodawcą w tej kwestii.
0: Zgadza się i przede wszystkim myślę, że tutaj konsekwencje tego, że w ramach takiej współpracy się funkcjonuje, są na tyle dotkliwe, że nie dziwi mnie, że rzeczywiście firmy myślą o tym, żeby dostosować swoją współpracę do tego, aby była ona zgodna z prawem, bo trochę do tego to się sprowadza, żeby pracodawca, firma w taki sposób współpracowała czy z pracownikami, czy z kontrahentami, żeby ten stosunek albo był stosunkiem pracy, albo był na przykład świadczeniem usług czy umową cywilnoprawną, ale żeby to rozróżnienie było wyraźne.
1: A jak dochodzi do wszczęcia takiej kontroli? Czy to jest tak, że pracownik czuje, że jego relacje z pracodawcą powinny opierać się na umowie o pracę? Pracodawca mówi, no nie mam pieniędzy, nie ma takich możliwości i tak dalej. I wtedy co? Zawiadamiamy Państwową Inspekcję Pracy. Słuchajcie, może byście przyszli, przyjrzeli się tej sprawie. Czy Państwowa Inspekcja Pracy celuje w jakąś firmę? Dzisiaj pójdziemy tu i robi takie niezapowiedziane kontrole. Jak to działa?
0: Z jednej strony obie odpowiedzi są właściwe, chociaż tak przyglądając się temu, co komunikatom, które ze strony Państwowej Inspekcji Pracy się pojawiały, wskazywali oni, że w pierwszej kolejności będą przyglądać się sprawom, które zostały zainicjowane w wyniku skargi, czyli w wyniku sytuacji, że ktoś poinformował Państwową Inspekcję Pracy o tym, że w określonej organizacji coś działa nieprawidłowo i trzeba to zweryfikować. I takie przypadki mają być w pierwszej kolejności przez Państwową Inspekcję Pracy weryfikowane. Czyli taka osoba, która może czuć się w taki sposób, że jej ten stosunek umowny powinien być stosunkiem pracy, a nim nie jest, na przykład zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy o tym, że warto sprawdzić, czy przypadkiem jego współpraca nie jest stosunkiem pracy, mimo że nie jest u określonej firmy zatrudniony.
1: A jeżeli z punktu widzenia pracownika dochodzi do takiej kontroli, nie zainicjowanej przez skargę, tylko po prostu dochodzi do takiej kontroli i pracownik mówi, no ale nie w zasadzie ta umowa B2B odpowiada, bo na przykład jestem zatrudniony w kilku miejscach i gdzieś jestem na etacie, a tutaj na przykład jestem na B2B. Ja wiem, no akurat tak jest, że tutaj poświęcam też sporo czasu na tę pracę, ale nie chcę tego zmieniać na po prostu drugi etat, bo mi się to fizycznie po prostu i realnie nie opłaca. To co wtedy? Państwowa Inspekcja Pracy mówi, no nie ma wyjścia, bo twój stosunek pracy z pracodawcą jest taki, że

0: że musi być umowa o pracę?
1: Nie i przede wszystkim tutaj zanim Państwowa Inspekcja Pracy wyda taką decyzję, to daje możliwość wypowiedzenia się obu stronom i strony wtedy mogą przedstawić, jak wygląda ich współpraca, dlaczego uważają, że nie jest ona stosunkiem pracy i to, o czym pan właśnie powiedział, tak naprawdę prawdopodobnie potwierdza, że tutaj wcale nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, bo właśnie po to ktoś otworzył jednoosobową działalność gospodarczą, żeby na przykład nie być związanym z określoną firmą, nie być na zasadzie takiej pełnej podległości, tylko ponosić w pewnym sensie jakąś też jakieś ryzyko biznesowe tego, że tę działalność prowadzi i
0: na przykład negocjować własne warunki finansowe, choćby nawet.
1: Na przykład. I też to, co jest ważne i o czym trzeba pamiętać, to że sama treść ustawy prawa pracy zupełnie się nie zmieniła. I w tym zakresie stosunek pracy cały czas jest, cytując artykuł 22 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. I dopiero łączne spełnienie tych wszystkich przesłanek może świadczyć o tym, że określona współpraca jest stosunkiem pracy, ale też trzeba pamiętać o tym, że ta definicja nie jest jasna i nigdy nie możemy, że tak powiem, w 100% przesądzić o tym, czy mamy do czynienia z umową o pracę i żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, możemy na przykład kierować się tym, jak orzecznictwo definiuje, czy bardziej precyzuje, co w ramach tego artykułu 22 kodeksu pracy mamy rozumieć przez ten stosunek pracy. I na przykład w ramach współpracy B2B to, że nie chcemy być związani na przykład pracą w godzinach od 9 do 17, zachowywać pełnej podległości w stosunku do osoby, z którą współpracujemy, te cechy mogą już decydować o tym, że to nie jest stosunek pracy. Mimo że korzystamy ze sprzętu, który został nam udostępniony i wykonujemy określone zadania, które być może też wykonują osoby, które na stosunku pracy są zatrudnione. Ale mogą być detale, które przesądzają o tym, że to, co my robimy, już tym stosunkiem pracy nie jest.
0: To zapytam inaczej. Przez długi czas obowiązywała taka narracja, że rynek pracy został opanowany przez śmieciówki, że bardzo trudno jest dostać etat. Czy te zmiany, które wchodzą, które weszły w życie, nieco jednak będą normalizować ten polski rynek pracy, że to już nie będzie taki, nie chcę powiedzieć dziki zachód, ale trochę sytuacja, w której no, ten młody człowiek wchodzący na rynek pracy to trochę był bez wyjścia. No, albo śmieciówka, albo nic. Teraz to zostanie w jakiś sposób unormowane?
1: Myślę, że taki jest cel tej nowelizacji, żeby właśnie doprowadzić do tego, że rzeczywiście każdy pracodawca, każda firma trochę pochyli się nad tematem tego, w jaki sposób współpracuje z osobami, które czy to zatrudnia, czy z którym jest na podstawie innych umów i trochę zweryfikuje to i sprawdzi, czy na pewno nie jest tak, że określone przypadki jednak powinny być tym stosunkiem pracy i fakt, widmo konsekwencji, czyli narzędzi, jakie chociażby uzyskała Państwowa Inspekcja Pracy, i cel jest taki, żeby rzeczywiście egzekwowała, powinien doprowadzić do tego, żeby taka firma zastanowiła się i podjęła działania, żeby to unormalizować. I na pewno taki jest cel, bo tak jak mówiłem, konsekwencje są dotkliwe i nie jest to tylko mandat, który może nałożyć Państwowa Inspekcja Pracy, ale przede wszystkim konsekwencje chociażby w związku z ZUS-em, które mogą na 5 lat wstecz nakładać na pracodawcę obowiązek dopłaty składek i wtedy te konsekwencje finansowe są już naprawdę dotkliwe, więc nawet po naszych klientach kancelarii widzę, że myślą o tym i chcą rzeczywiście, jeśli gdzieś jeszcze nie mają tego uporządkowanego, doprowadzić do sytuacji, żeby właśnie w organizacji mieć porządek i określoną strukturę, która właśnie doprowadzi do tego, że tych patologii nie będzie.
0: a jakieś pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o pracodawców, no bo siłą rzeczy to oni dają zatrudnienie. Jest nawet taki mem, wie pan, ty wstępny przedsiębiorco. Czy w związku z tym coś pozytywnego zmienia się dla samych pracodawców, którzy najpierw słyszą, no tak, muszą zmieniać umowy, grożą im mandaty,

0: listy, kontrole, aż się odechciewa być przedsiębiorcą.
1: Myślę, że nie jest, że te zmiany nie są takie straszne i nie jest tak, że pojawią się masowe kontrole, konsekwencje, bo też...
0: Firmy zaczną upadać.
1: Firmy tak, zgadza się.
0: Miasta zaczną płonąć.
1: Teoretycznie, jeśli ktoś ma porządek w organizacji i to wszystko jest poukładane, no to te zmiany w ogóle nie powinny go martwić i nie jest tak, że tak jak mówię, nie jest tak, że zmieniła się definicja stosunku pracy w kodeksie pracy. Zmienił się tylko sposób egzekwowania. Więc jeśli ktoś działa zgodnie z obowiązującymi od wielu, wielu lat przepisami prawa, to właściwie dla niego nic się nie zmieniło. Zmieniła się sytuacja tych firm, które rzeczywiście nadużywają innych stosunków umownych niż stosunek pracy, a bardzo często i trochę to, co się teraz dzieje i obserwuje, firmy zwracają się na przykład do kancelarii z taką prośbą o wykonanie audytu, żeby zweryfikować to, czy rzeczywiście w ich organizacji umowy są odpowiednio poukładane i to, w jaki sposób współpracują z określonymi osobami, na przykład nie nosi cech stosunku pracy, bo niektórzy nawet nie wiedzą i może być tak, że pracodawca nie wie o tym, że określona osoba powinna być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, bo jeśli pojawi się kontrola PIP-u, to stwierdzi to, a konsekwencje dla niego będą bardzo dotkliwe.
0: Ma pan takie poczucie, siedząc w tych przepisach, że one wciąż są zawiłe, że dla samego przedsiębiorcy jest problem, żeby na każdym etapie nie dać się, że tak powiem, złapać? No bo tak jak pan mówi, czasami mogą się zdarzyć sytuacje, nawet w dobrej wierze. To jako przedsiębiorca człowiek ma naprawdę dużo rzeczy na głowie, o które musi zadbać. Widzi pan uproszczenie albo idziemy w stronę uproszczenia jednak przepisów, czy dalej niestety jest to jakaś bolączka i te przepisy są wciąż zawiłe?
1: Jeśli chodzi o te przepisy, to tak naprawdę nic się nie zmieniło i to, co chyba jest najgorsze, to że nie są one do końca jasne, bo nie istnieje przepis, z którego jasno wynikałoby, jak konkretnie powinna wyglądać współpraca, żebyśmy wiedzieli, że możemy ją zakwalifikować jako stosunek pracy i jaka współpraca w ramach B2B nie zostanie zakwestionowana.
0: Znowu jest jakieś
1: pole manewru.
0: To
1: nie wynika z ustawy. Żeby to ustalić, jeśli zostanie to zakwestionowane, to decyzję na koniec podejmie sąd, który będzie musiał dokonać wykładni interpretacji i nigdy nie mamy 100% pewności, jak zostanie to na koniec zakwalifikowane. I myślę, że to jest coś, nad czym warto się zastanowić, jak doprowadzić do tego, żeby przepisy były jasne, nie było żadnych wątpliwości co do tego, jak je stosować, no i żeby były maksymalnie uproszczone.
0: Od 5 listopada tego roku zmienią się zasady dochodzenia roszczeń przez pracowników. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza nową definicję mobbingu, nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawców i zmienia przepisy dotyczące dyskryminacji. To jest ruch w dobrą stronę, pańskim zdaniem, panie mecenasie?
1: Myślę, że tak. Nowe przepisy mają przede wszystkim uprościć definicję mobbingu i dotychczas kodeks pracy mówił o uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu oraz wymagane było spełnienie dodatkowych przesłanek. Po zmianie mobbing będzie definiowany prościej jako uporczywe nękanie pracownika, czyli zachowanie powtarzalne, nawracające lub stałe. Jednorazowy incydent, nawet naganny, sam w sobie nie będzie już mobbingiem i przykładami takiego działania mobbingu, który został też wprowadzony do kodeksu pracy, będzie na przykład upokarzanie, zastraszanie, nieuzasadniona krytyka, izolowanie pracownika czy utrudnianie mu wykonywania pracy. I co ważne, nie będzie konieczne wykazywanie konkretnego zamiaru sprawcy ani rozstroju zdrowia pracownika. Z drugiej strony, uzasadniona i właściwie wyrażona krytyka pracy nie jest mobbingiem. I przede wszystkim ta nowelizacja ma na celu takie doprecyzowanie i bardziej w sposób uproszczony wskazanie, co tym mobbingiem jest, a co nim nie będzie, bo też...
0: To są przepisy, które ułatwiają życie bardziej pracodawcy czy pracownikom, pańskim zdaniem?
1: Myślę, że przede wszystkim wyjaśniają i trochę doprowadzają do tego, żeby nie było znów niejasności i niewiadomej i żeby troszkę doprowadzić do sytuacji, w której łatwiej będzie interpretować, czy określone zachowanie jest mobbingiem, czy tym mobbingiem nie jest.
0: Ma pan takie poczucie, że dzisiaj pracodawca

0: potrafi skutecznie bronić się przed oskarżeniem o mobbing? Czy tu brakuje jeszcze jakichś zmian?
1: Myślę, że sprawy o mobbing są bardzo specyficzne i ciężko jest tak jednoznacznie ocenić, czy dają narzędzie pracodawcy, czy nie, bo wiem z mojego doświadczenia, że bardzo często też przepisy mobbingu są nadużywane ze strony pracowników, którzy są niezadowoleni i w ten sposób chcą na przykład wyrazić jakieś działanie, żeby dopiec pracodawcy. Mhm. I nie da się określić, których przypadków jest więcej, ale jednych i drugich jest dużo. Czyli z jednej strony nadużywanie ze strony pracodawców, ale również wykorzystywanie tego ze strony pracowników jako narzędzie na przykład przymuszające na pracodawcy, żeby osiągnąć określony cel. I myślę, że ta nowelizacja ma trochę na celu doprecyzowanie tego, co mobbingiem jest, co nim nie jest i umożliwienie łatwiejszego oceniania przez sąd, kiedy rzeczywiście z mobbingiem mamy do czynienia. I to, co też jest ważne i o czym warto wspomnieć, to że zmieniły się również konsekwencje związane z tym, że mobbing zostanie stwierdzony. Jeśli chodzi o karę, minimalne zadośćuczynienie za mobbing wyniesie teraz 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przy tegorocznej płacy minimalnej 28 836 zł. I pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników będą też musieli obowiązkowo wprowadzić konkretne procedury antymobbingowe.
0: Z punktu widzenia pracownika, to co ja mam chodzić z telefonem i nagrywać, nie wiem, sytuacje, które budzą u mnie wątpliwości, pytam jako prawnika mecenasa. A z drugiej strony, w jaki sposób pracodawca może się przed tym bronić? Wie pan, bo mówimy tutaj o bardzo delikatnej kwestii, bardzo trudnej do udowodnienia, a jednocześnie o dosyć surowych konsekwencjach. Panu jako prawnikowi, czego brakuje, albo w którą stronę jeszcze powinny zmienić się przepisy, żeby to było uproszczenie dla jednej i dla drugiej strony. I dla pracodawcy, który chce się bronić, ale też dla pracownika, który chce walczyć o swoje prawa. Takie życzeniowe myślenie z pańskiej strony.
1: Chcąc odpowiedzieć, zastanawiam się, czy najlepsza nie będzie w tej sytuacji jakaś wrażliwość społeczna i trochę doprowadzenie do tego, żeby chociażby koledzy i koleżanki z pracy, widząc takie zachowanie, rzeczywiście reagowali, bo bardzo często jest tak, że przypadek, w którym mobbing może być stosowany, jest ignorowany. I współpracownicy, którzy widzą problem, na przykład bojąc się o to, że spotkają ich konsekwencje, nie reagują na ten problem, ale też jakiś czas temu miała miejsce nowelizacja i wprowadzenie przepisów dotycząca sygnalistów, gdzie w organizacjach powinien być stosowany mechanizm, w ramach którego na przykład można składać anonimowe skargi na to, że coś dzieje się w niej nie tak. I to też może być mechanizm, który pomaga trochę przeciwdziałać takiemu mobbingowi. Zastanawiam się, czy regulacje prawne są w stanie zatrzymać takie działanie, czy bardziej to świadomość społeczna i takie trochę dbanie również o kolegów i koleżanki z pracy i odwaga, żeby reagować na takie sytuacje, nie będzie zawsze najlepszym działaniem, które pomoże temu mobbingowi przeciwdziałać.
0: Panie mecenasie, pięknie dziękuję za to spotkanie. Mecenas Radosław Rogalski, adwokat, partner w kancelarii Czupajło, Ciskowski i Partnerzy, był gościem Tylko Dobrych Informacji.
1: Bardzo dziękuję. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Ogłoszenie społeczne.
3: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
4: Wszyscy się na ciebie skarżą.
5: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
3: Zejdź mi z oczu.
5: Co za idiot.
6: Nie chcę cię tu widzieć.
7: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
9: Nie nadajesz się.
10: Jesteś nikim.
11: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku

0: do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.
2: 31 minut po godzinie 12. Nie oszukujmy się, ona się zbliża. Powoli, ale konsekwentnie zbliża się jesień. Wakacje za moment się skończą, co nie znaczy, że nie warto pomyśleć o urlopie. Tym bardziej, że po szczycie sezonu może być taniej. O ile, jak bardzo we wrześniu zmieniają się cenniki hoteli i przelotów, o tym dziś porozmawiamy.
1: Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Kuntz, podróżnik, ekspert branży turystycznej, ale także dziennikarz i redaktor naczelny panpodróżnik.com. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie.
3: Sierpień powoli nam dobiega końca. Odliczamy już niestety do końca wakacji, ale to nie koniec planów podróżniczych Polaków, bo to też fajna okazja. Wrzesień i generalnie po sezonie można znaleźć naprawdę atrakcyjne cenowo wycieczki.
4: Dokładnie tak. Obserwując rynek turystyczny, widzimy bardzo ewidentnie, że ten środek ciężkości, jeżeli mowa o wyjazdach naszych rodaków, dość mocno się przesunął. I teraz sezon, ten wysoki sezon letnio-wakacyjno-urlopowy, to już nie jest tylko i wyłącznie lipiec i sierpień, ale także wrzesień, a nawet niekiedy początek października, jeżeli mówimy oczywiście o zagranicznych lokalizacjach, gdzie wciąż jest ciepło. No tutaj bardzo istotne jest to, aby ewentualnie wyjść ze swojej strefy komfortu, myślenia o tym, że 31 sierpnia kończą się wakacje i kończy się sezon urlopowy, ponieważ wyjście z tej właśnie strefy, o której mówię, oznacza jednocześnie radykalne oszczędności dla naszego portfela i budżetu wyjazdowego. Mówiąc wprost, we wrześniu jest taniej.
3: Radykalne oszczędności, to znaczy jakiego rzędu?
4: To mogą być oszczędności rzędu nawet 30-40%. Pamiętajmy o tym, że rynek turystyczny jest to system naczyń połączonych i moment, w którym ten wysoki sezon, według nas wysoki, kończy się, może oznaczać, że osoby zarządzające różnymi ośrodkami turystycznymi, miejscami, które są związane z obsługą ruchu turystycznego, mając do wyboru zmniejszenie grupy turystów, których mają na obiekcie, albo wręcz ich brak, lub atrakcyjną cenę, którą mogą zaoferować, dzięki czemu te miejsca będą zapełnione, najczęściej wybierają tę drugą opcję. Obserwując statystyki, widzimy ewidentnie, że Polacy umieją już grać w tę grę i przesuwają często swoje dłuższe wyjazdy na taki właśnie okres.
3: Powiedziałeś o przesunięciu środka ciężkości. Czy dzisiaj już możemy mówić o takim zjawisku, że jest grupa turystów, która w wakacje pracuje, w te wakacje kalendarzowe, a wrzesień czy początek października to jest ten czas na zwiedzanie, to jest ten czas na wyjazdy, kiedy w grafiku jest trochę luźniej, a i ceny są bardziej przystępne.
4: No na pewno, patrząc na to, w jaki sposób wygląda grafik zajętości zawodowej osób pracujących w branży turystycznej, oczywistym jest to, że w wysokim sezonie nie mogą pozwolić sobie na urlop, na wyjazd. I robią to dopiero po połowym wysokim sezonie, ale takich grup jest więcej. I tutaj zgadzam się z tobą w pełni. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że po co płacić więcej, po co być skazanym na tłumy, które w tym czasie, czyli w lipcu i w sierpniu, okupują popularne miejscowości, skoro możemy sobie taki wyjazd przerzucić na wrzesień, a lipiec i sierpień spędzić chociażby na pracy. Badania, które były prowadzone między innymi przez Polską Organizację Turystyczną, ale także badania różnych branżowych izb, wskazują, że Polacy coraz chętniej rozbijają swoje wyjazdy w trakcie roku. To znaczy, to już nie jest tak, że mamy jeden długi, trzytygodniowy wyjazd w lipcu czy w sierpniu, ale na przykład są to dwa, trzy krótsze wyjazdy, które obejmują nie tylko ten wakacyjny gorący okres, ale także miesiące, które następują bezpośrednio po wakacjach i te, które są tuż przed wakacjami.
3: Pewnie z psychologicznego punktu widzenia to też niezły sposób na wypoczynek przy intensywnej pracy. To zapytam jeszcze tak. Które kierunki są takie najbardziej bonusowe? Gdzie rzeczywiście najwięcej możemy oszczędzić, jeżeli chodzi o te wyjazdy po sezonie? Bo podejrzewam, że oczywiście nad Polskie Morze to tutaj możemy znaleźć potężne rabaty, ale też ta pogoda nie jest taka pewna. Więc jakie kierunki na wrzesień byś polecał?
4: Tak, no jeżeli mówimy o Polskim Morzu, to mówiąc o trendach, możemy tutaj oczywiście, puszczając wirtualne oko do naszych naszych słuchaczy powiedzieć, że

która była moda na coolcations, czyli szukanie chłodniejszych miejsc w wysokim sezonie. Natomiast nad polskim morzem mamy coolcations cały rok. Natomiast faktycznie są takie miejsca w Europie i nie tylko w Europie, gdzie te rabaty, o których teraz rozmawiamy, są znaczące. Przede wszystkim te miejsca, które są licznie nawiedzane przez turystów.

0: regionów. Różnica pomiędzy wysokim sezonem, tutaj informacja dla naszych słuchaczy, we Włoszech, w dowolnym miejscu, w dowolnym regionie, znalezienie w normalnej kwocie wyjazdu wypoczynkowego w pierwszej dekadzie sierpnia, to jest zadanie z gatunku a wykonalnych. Ceny są po prostu ogromne, bo wszyscy wtedy wyjeżdżają. I ponownie, szukając możliwości alternatywy finansowej, zamiast na przykład lecieć na Sardynię w sierpniu albo w lipcu, spróbujmy lecieć tam w połowie września. Nasz portfel na pewno zapiszczy z radości.
1: Piszczący portfel z radości to coś, co jest rzadko spotykane w czasie wyjazdów urlopowych, ale skoro tak, zwiedziłeś ponad 140 krajów świata.
0: 130.
1: 130. I tak robi wrażenie ta liczba. Czy znalazłeś takie miejsca na mapie świata, gdzie poziom cen zaskoczył cię in plus, gdzie stwierdziłeś, że to jest śmiesznie tanio, to jest idealne miejsce dla osób, które szukają oszczędności i gdzie portfel faktycznie piszczy z radości?
0: No tutaj możemy pokazać nie tyle konkretny kraj, ale nawet region świata. Mm-hmm. No, oczywistym jest to dla, i to nie jest wiedza tajemna, tylko dla doświadczonych podróżników, że praktycznie cała Azja Południowo-Wschodnia oraz kraje, nazwijmy to azjatyckie, byłego Związku Radzieckiego, są bardzo tanie. Więc jeżeli ktoś planuje na przykład wyjazd do Wietnamu, planuje wypoczynek na plażach tajlandzkich albo Kambodża, albo właśnie kraje z tego obszaru, to największym kosztem, który ponosimy, jest koszt dolotu tam. Natomiast życie na miejscu z perspektywy polskiego turysty, z polskim średnim budżetem wyjazdowym, jest życiem w raju. Tak? Sytuacja, kiedy możemy, typowy street food, którym się możemy żywić, tak jak miejscowi lokalesi, tak jak my mówimy, możemy ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, za kilka złotych. Sytuacja, w której nocleg może nas kosztować 20, 30, 40 złotych, a nie 200, 300, 400, no to jest raj dla naszego portfela. I tak jak powiedziałem, to nie jest tylko i wyłącznie jeden kraj, ale cała grupa. To jest taka sytuacja troszeczkę jak z reprezentantami krajów skandynawskich w Polsce. To znaczy każdy Norweg, każdy Duńczyk, Szwed czy Fin, który przyjedzie do Krakowa, mówi: Boże, jak u was jest tanio, prawda? No bo u nich wszystko jest drogie, teoretycznie. I my z naszym budżetem wyjazdowym, przyzwyczajeni do cappuccino za 20 zł, do noclegów za 400, za 500 zł, zwłaszcza w popularnych miejscowościach, chociażby nadmorskich, kiedy lecimy do Wietnamu na przykład i widzimy, jaki tam jest poziom cen, to dokładnie taką samą frazę możemy powiedzieć, którą mówi typowy Norweg w Polsce, i to jest bardzo krzepiące.
1: Podróżujesz od wielu lat. Doskonale wiemy, że zmienia się sytuacja, ale także pozycja Polski na gospodarczej mapie świata. Kurs naszej waluty też cały czas się zmienia. Czy są takie miejsca, które stały się bardziej przystępne dla Polaków niż to było jeszcze 10 albo 20 lat temu? Narosły wokół tego często stereotypy, a tymczasem nasz portfel jest w niektórych miejscach mocniejszy.
0: No tutaj z radością śpieszę donieść, że pewne zmiany, nie tylko geopolityczne, ale właśnie gospodarcze, i to nie tylko o kursie walut oczywiście mówimy, powodują, że miejsca, które kiedyś jawiły się jako bardzo drogie, jako ultra drogie z punktu widzenia polskiego podróżnego, teraz są dostępne. Takim miejscem jest chociażby Norwegia, gdzie kiedyś to przeliczenie tego, jak wygląda różnica pomiędzy cenami w Polsce a Norwegii, była mniej więcej 1:5. Mówiąc wprost, Norwegia była 5 razy droższa od Polski. No łatwo sobie policzyć, jak wyglądały kwestie wyjazdowe, kwestie noclegów, etc. Teraz jest to znacznie lepszy przelicznik, co powoduje, że coraz więcej Polaków odkrywa Norwegię. Innym krajem, zaskakująco troszeczkę, który stał się bardzo dostępny dla turystów z naszego kraju, naszego pięknego nadwiślańskiego miejsca w Europie, jest Japonia. Japonia,
1: naprawdę?
0: Która zawsze była synonimem takiego marzenia, gdzie musimy naprawdę nazbierać najpierw, mówiąc wprost, czy przygotować się finansowo z naszym portfelem, aby móc tam jechać. Tymczasem ostatnie badania i realne koszty, które widzimy od wszystkich osób, które tam podróżują, wskazują,

0: że codzienność turystyczno-finansowa w Japonii jest mniejsza niż w Polsce. Ja może użyję przykładu. No, w Polsce jest pewna sieć sklepów z pewnym zwierzaczkiem zielonym w swoim logotypie. Jej odpowiednikiem w Japonii jest również taka bardzo znana światowa marka. No i teraz okazuje się, że tańsze zakupy, tańszy koszyk zakupowy jest właśnie w tych sklepach w Japonii niż w Polsce w naszych sklepach osiedlowych. Więc następuje ten sam system, o którym wspominałem, jeżeli mówimy o Azji Południowo-Wschodniej. Największym kosztem jest dolot, ale jeżeli już jesteśmy na miejscu, to nagle te koszty stają się naprawdę całkiem zjadliwe. No i to jest też powód, dla którego nasi rodacy odkrywają nowe miejsca, nowe bądź wcześniej niedostępne ze względów finansowych, na turystycznej mapie świata.
1: A czy są takie miejsca, które cały czas jednak wyglądają bardzo niekorzystnie z punktu widzenia naszego budżetu, naszych możliwości finansowych, naszego średniego budżetu? Czy jesteś w stanie takie czerwone flagi gdzieś na mapę świata wbić?
0: Ze smutkiem stwierdzam, że gdybym miał możliwość tutaj zaczarować kwestię ekonomii i takie czerwone flagi pozdejmować, to bym to zrobił z przyjemnością, bo takimi czerwonymi flagami niestety jest chociażby Szwajcaria, gdzie dalej jest drogo dla polskiego turysty. Takim miejscem jest chociażby bardzo dziki Spitsbergen, czyli absolutna północ, Arktyka, gdzie te kwoty, które musimy zapłacić za wszystkie rzeczy związane z chociażby eksploracją okolic Longyearbyen, no są duże. Wybieram tam się za 2 tygodnie, zresztą miałem okazję już kilkukrotnie w Arktyce, 1100 kilometrów od bieguna północnego być i już teraz wiem, że muszę być przygotowany, także finansowo to się nie zmienia. A jeżeli mówimy o zaskakujących z polskiego punktu widzenia miejscach, gdzie dalej jest drogo, to jednak zwracałbym uwagę na oryginalne kraje afrykańskie, ponieważ Polacy szukają teraz egzotyki i ten taki synonim, że Afryka jako kontynent, cała Afryka jest bardzo tania, może być złudny, ponieważ Afryka to nie tylko Egipt, Maroko czy Tunezja, mająca genialną relację jakości do ceny, no ale też takie kraje jak RPA, takie kraje jak Namibia, gdzie nie wszystko jest tanie, albo kraje takie jak chociażby Angola, dla poszukiwaczy nowych wyzwań, gdzie okazuje się, że znalezienie taniego noclegu w stolicy Angolii jest większym problemem niż w Paryżu, Londynie czy Madrycie. Więc tutaj niekiedy należy uważać na takie stereotypy, o których tutaj wspominamy.
1: I koniecznie sprawdzić ceny przed wyjazdem i zorientować się, na co naprawdę nas stać. A to dla mnie zaskoczenie. Paweł Kunc wybiera Kulcations pod koniec sierpnia. Proszę bardzo.
0: Ja jestem raczej typem osoby, która mając do wyboru minus 30 i plus 30 w ciemno idzie w bramkę numer 1. Niemniej jednak myślę, że to jest bardzo fajna podpowiedź dla słuchaczy. Starajmy się szukać oryginalności. Wychodźmy ze swojej takiej bańki jasnych i prostych wyborów turystycznych, ponieważ okres postpandemiczny pokazał, że podróżowanie może naprawdę mieć wiele różnych oblicz i trzymanie się tych takich cały czas stałych kierunków. Lecimy do Hiszpanii, zwiedzamy oczywiście różne kraje Europy Zachodniej, wypoczywamy w Grecji. To wszystko jest piękne. Tak? Natomiast pamiętajmy o tych alternatywach, które niekiedy są bardzo ciekawą możliwością. Mówiłem o Norwegii, pięknie, ale obok mamy chociażby Finlandię, która nie jest takim wyborem naszym pierwszym, jeśli mówimy o wyjeździe w tamtą część świata. No i tego bym życzył słuchaczom, aby jednak tej szerokości w planowaniu mieli więcej.
1: Wyobraźmy sobie, że mamy na koniec września zaplanowany urlop w kalendarzu, ale nie mamy jeszcze zaplanowanego kierunku. Taki spontan. I chcemy być oryginalni. Jakie rozwiązanie doradziłbyś naszym słuchaczom i gdzie warto spojrzeć z dużym zainteresowaniem właśnie o tej porze roku?
0: Jeżeli jesteśmy miłośnikami przyrody, to zdecydowanie skierowałbym swoje kroki na Kaukaz. Mówią o Gruzji, mówią o Armenii, ale także o Azerbejdżanie. Do każdego z tych krajów możemy stosunkowo łatwo, prosto i tanio dostać się bezpośrednio z Polski na pokładzie samolotów różnych linii lotniczych, nie tylko niskokosztowych, na miejscu, jeżeli mówimy o poziomie wydatków, zwłaszcza w Gruzji, no, nasz portfel ponownie będzie zadowolony, ponieważ jest tak.

0: taniej, a w niektórych miejscach znacznie taniej niż w Polsce, choć też są oczywiście wyjątki. A jeśli mówimy o pogodzie, to wrzesień dalej jest praktycznie gwarancją bardzo dobrej aury, która pozwoli nam na odkrywanie nie tylko chociażby plaż w słynnym Batumi, herbaciane, prawda, pola w najbliższej okolicy, ale też różnego rodzaju aktywności typowo górskiej. Mówimy o spacerach w Svaneti, mówimy o być może obejrzeniu na własne oczy szczytów kaukaskich z pewnej odległości i tak dalej, i tak dalej. I to jest kierunek numer jeden.
1: A jak z cenami?
0: Ceny są bardzo dobre, to znaczy to już nie jest ten poziom, który był kilka lat temu, kiedy Gruzja była tym, o czym rozmawialiśmy 10 minut temu, gdzie było ekstremalnie tanio dla Polaków, ale dalej jest to fajna możliwość. Może garść konkretów. Jeżeli nocleg w stolicy Gruzji, czyli w Tbilisi, można kupić zarówno wartość kilkudziesięciu złotych, no to oznacza, że jest dobrze. Kiedy wchodzimy do restauracji gruzińskiej, typowej, lokalnej w Tbilisi, w Kutaisi czy w Batumi i za dokładnie takie same albo większe porcje, za które w Polsce w restauracji gruzińskiej płacimy około 50 zł, no tam zapłacimy 10, 15 albo 20 zł. I to jest realny uzysk, który dla naszego portfela możemy zrobić. Podobnie wygląda chociażby komunikacja publiczna albo kwestie związane z biletami wstępów do różnych atrakcji. Więc no, jest to dla polskiego portfela nie tylko Gruzja, ale także Armenia bardzo fajną możliwością. A jeżeli chcemy być poszukiwaczami ciepła we wrześniu, jako słuchacze polskiego radia, a nie chcemy wybierać Turcji albo chociażby Bułgarii, to wydaje mi się, że fajnym pomysłem jest Maroko albo wspomniana wcześniej Tunezja. Tunezja wróciła do łask polskich turystów. Tam teraz ponownie jest bardzo bezpiecznie, jest bardzo tanio. Ta relacja jakości do ceny jest super. No i też możemy połączyć taki wyjazd przyjemny z pożytecznym, czyli wypoczynek i wciąż bardzo ciepłą wodę i gwarantowane słońce ze zwiedzaniem chociażby starożytnych ruin albo nawet wycieczką na Saharę.
1: Informacja dla oszczędnych, trochę to zabrzmi jak suchar, w Maroku znajdziemy rabat.
0: Tak, tak, tak. W odpowiedzi na pytanie informujemy o rabat, informujemy, że jest to stolica Maroka. Ciekawostką jest to, że Maroko powoli wyrasta na taką gwiazdę, jeżeli mówimy o kierunkach północnoafrykańskich. To już nie jest tylko i wyłącznie Marrakesz, wibrujący życiem, plac Jamal Fna, oczywiście wieczorem oświetlony, czy Agadir, który wielu spośród naszych rodaków i na pewno wielu spośród naszych słuchaczy miało okazję odwiedzić, ale także inne miasta. I tutaj dużym plusem jest orientacja ekonomiczna włodarzy linii lotniczych, którzy mówiąc wprost zwietrzyli okazję na to, aby ten rynek nieco poszerzyć i te możliwości lotów bezpośrednich z wielu miast polskich do różnych miast w Maroku są coraz większe.
1: To na koniec trudna geopolityka. Przekonaliśmy się na przełomie lutego i marca, jak mocno może sparaliżować branżę turystyczną, ale także nasze marzenia związane z podróżowaniem. Akurat w tym przypadku to był Bliski Wschód. Jak jest teraz i czy faktycznie odpryski tamtych zdarzeń są widoczne? Czy faktycznie jest grupa osób, która albo zraziła się do podróżowania, albo są takie kierunki, na które my Polacy stawiamy absolutny krzyżyk.
0: Roboczo w naszej branży niekiedy pozwalamy sobie na stwierdzenie, że polski turysta ma pamięć złotej rybki. To znaczy dość szybko zapominamy, że gdzieś było niebezpiecznie i jak tylko jest możliwość, to lecimy czy jedziemy tam ponownie. Owszem, masz rację. Pozwolę sobie tutaj przejść na formę bezpośrednią, bo nie ukrywam, że przecież znamy się także poza anteną. Natomiast no, trzeba uważać. Geopolityka w ostatnich miesiącach zrobiła nam dość sporego psikusa jako potencjalnym turystom. Nie tylko chodzi o rejon tuż obok Cieśniny Ormus, ale cały rejon Zatoki Perskiej i nie tylko. Niestety dotyka to tych, którzy chcą wypoczywać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Katarze czy w Bahrajnie. Bahrajnie, ale także tych, którzy planowali dłuższy

0: przepodróże, gdzie jednym z elementów podróży, na przykład do Azji Południowo-Wschodniej, był przystanek stop w jednym z dużych hubów lotniczych, czyli takich jak chociażby Dubaj, takich jak Abu Dhabi, czy takich jak Doha. Niestety ostatnie miesiące pokazały nam, że jedyne co jest pewne, to niepewność, czyli nawet w sytuacji, w której mamy już zarezerwowane bilety na nasz wymarzony wyjazd do Azji, gdzie jednym z elementów jest przesiadka w którymś z tych miejsc. No jeżeli wróci okres burzy i naporu, który jak widzimy regularnie w tych stosunkach geopolitycznych pomiędzy zainteresowanymi krajami rezonuje, no to ta pewność, że ten urlop się odbędzie, może niekiedy stać pod znakiem zapytania. Polacy mimo to, a mówią o tych faktach chociażby po sprawdzaniu danych z biur podróży, które spływają, nie boją się tych wyjazdów. To znaczy nie ma jakiegoś drastycznego odwrotu od kierunków, nazwijmy to bliskowschodnich, bądź kierunków dalszych, gdzie wymagana jest przesiadka. To jest takie oczekiwanie na to, że może sytuacja geopolityczna się jakoś szybko rozwiąże. Oczywiście podstawą jest bezpieczeństwo i tutaj chciałbym zaapelować o to, aby pamiętać o trzech absolutnie niezbędnych filarach. Po pierwsze, gdziekolwiek jedziemy, rejestrujmy się w systemie Odyseusz. To jest coś, co pozwoli nam mieć w głowie, czy z tyłu głowy, takie poczucie, że jeżeli coś się będzie działo, to rząd polski będzie wiedział, gdzie byliśmy i w jaki sposób ewentualnie może nam pomóc czy nas odnaleźć. Druga kwestia to oczywiście zdrowy rozsądek w kwestii wszelakich chorób. Jeżeli chcemy gdzieś lecieć, zwłaszcza w tych niespokojnych czasach, to zadbajmy o lekarstwa, o szczepienia, o zapas różnych rzeczy, które są niezbędne w trakcie podróży, bo może okazać się, że w krajach, w których do tej pory, nawet jeśli byliśmy tam wcześniej i nie było problemu z dostępnością różnych niezbędnych dla nas rzeczy, no teraz może być inaczej. A trzecim punktem jest po prostu dobre ubezpieczenie turystyczne. No i tutaj tak naprawdę sytuacja jest prosta. Niezależnie od tego, jakie towarzystwa ubezpieczeniowe wybierzemy, to niech to będzie wybór, który gwarantuje nam swobodny urlop. Mówiąc wprost, którym te kwoty gwarantowane, jeżeli mówimy o ewentualnych następstwach różnych nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń, faktycznie pokryją wszystkie ewentualne wydatki. No, my jako dziennikarze widzimy doskonale, że raz na jakiś czas trafiają w przestrzeń medialną informacje o naszych rodakach, którzy niedoszacowali pewnych rzeczy bądź zlekceważyli kwestię ubezpieczenia. No i potem często kończy się prośbami o to, aby to rząd zainterweniował, czy sprowadził jako, nazwijmy to, ten element wyższy nieszczęśników z naszym polskim paszportem do naszego kraju. Starajmy się tego unikać.
1: Weźmy sobie te porady do serca doświadczonego podróżnika. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moim i Państwa gościem w Polskim Radiu 24 był Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, ekspert branży turystycznej, a także redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie i tak na sam koniec, jako gaduła radiowy, chciałbym jeszcze raz zaapelować po pierwsze rozsądek, ale po drugie jednak o realizowanie tej pasji podróżowania. Podróżować znaczy żyć i niezależnie od tego, czy jest to Las Vegas, Las Palmas, czy Las Borkowski, gdzieś tam pod Warszawą albo inne miejsce, podróżujmy.
1: Piękna puenta na zakończenie tego spotkania. To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla...

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
4: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
4: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
4: I na stronie polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
4: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Władze województwa lubelskiego wyjaśniają poranne uruchomienie sygnału alarmowego. Jak mówią, doszło do pomyłki. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wypadku w Narkowach na Pomorzu. Według wstępnych ustaleń przyczyną było wymuszenie pierwszeństwa. W życie wchodzą przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych. W urzędach pojawią się nowe formularze. Minęła 13. Radosław Siennicki. Zapraszam. Syreny alarmowe usłyszeli rano mieszkańcy Zamościa oraz powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, chrubieszowskiego i tomaszowskiego. Urzędnicy tłumaczą, że sygnał został włączony omyłkowo. Mieliśmy do czynienia z testowaniem nowych syren alarmowych, które są w dyspozycji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wyjaśnia rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
2: Przeprowadzane były ciche testy syren alarmowych, które wykazywały prawidłowość działania. I w dniu dzisiejszym taki trening się odbył w przypadku ogłoszenia alarmu i zadziałał skutecznie. Natomiast w przypadku odwołania alarmu doszło do uruchomienia tego sygnału w wymienionych powiatach. Mamy w tym przypadku do czynienia prawdopodobnie z błędem czynnika ludzkiego i oczywiście stosowne informacje zostały niezwłocznie przekazane do powiatowych i miejskich centrum zarządzania kryzysowego oraz do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
1: Syreny alarmowe usłyszeli także mieszkańcy powiatu parczewskiego. W tym przypadku były to zapowiadane wcześniej ćwiczenia. Policja i prokuratura ustalają przyczyny nocnego wypadku w miejscowości Narkowy na Pomorzu. Zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 91 między Tczewem a Gniewem. Zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi podróżowało w sumie 7 osób. Mówi Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letnia kierująca podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosło dwóch 29-letnich pasażerów.
1: Do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zabrano kierującego.

0: kierowcą, która według policji doprowadziła do wypadku. Jeśli pozwoli na to jej stan zdrowia, wkrótce zostanie przesłuchana. Rośnie tragiczny bilans wakacji nad wodą. Policja potwierdziła wczoraj śmierć czterech kolejnych osób. Do tragedii doszło m.in. w miejscowości Chorodyszcze na Lubelszczyźnie. Z rzeki Garka wyłowiono zwłoki 71-latka. To tragiczny finał poszukiwań zaginionego mężczyzny, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
1: Ostatni raz widziany był 18 sierpnia na terenie ogródków działkowych. W sobotę zwłoki zaginionego zostały odnalezione w rzece w miejscowości Chorodyszcze. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.
0: W sumie od 1 kwietnia w Polsce utonęło 189 osób. W życie wchodzą przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Dotychczas było to niemożliwe ze względu na brak odpowiednich formularzy. Co dokładnie wprowadza nowe prawo, tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy drukować wielu rodzajów formularzy, gdzie byśmy musieli zamieniać wśród danych osób, które zawarły małżeństwo, wpisywać czy mężczyzna, czy kobieta, czy jako pierwszy mężczyzna, czy jako drugi. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny stosowane, co umożliwi również transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa.
0: Zmiana nie oznacza możliwości zawarcia formalnego związku przez osoby tej samej płci. Na początku czerwca tego roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jednak, że państwo ma obowiązek zapewnić efektywną możliwość rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, niezależnie od miejsca ich zawarcia. Szef irańskich służb bezpieczeństwa zagroził odwetem wszystkim krajom, które przyłączą się do wojny ekonomicznej wypowiedzianej przez Donalda Trumpa. Z kolei amerykański prezydent zapowiedział, że kraje, które będą utrzymywać jakiekolwiek relacje finansowe z Iranem, spotkają się z groźnymi konsekwencjami ze strony USA.
3: Nominowany niedawno na stanowisko Mohsen Rezai ostrzegł kraje Bliskiego Wschodu, że każde państwo, które dołączy do amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi, zostanie uznane za wroga, a Teheran będzie odwetowo atakował jego interesy. W wywiadzie dla irańskiej telewizji Rezai ogłosił, że strategia obronna Iranu i jego zachowanie na arenie międzynarodowej uległy znaczącym zmianom i nie ma już powrotu do stanu sprzed wojny. Bardziej ofensywne podejście tłumaczył niedotrzymaniem przez Stany Zjednoczone warunków wynegocjowanego w połowie czerwca memorandum o porozumieniu. Tymczasem prezydent Iranu Masud Pezeszkian broni negocjacji z Amerykanami przed krytyką bardziej twardogłowych przedstawicieli reżimu. W przemówieniu podkreślił, że konieczne jest wyjście poza sytuację ani wojny, ani pokoju. Przeprosił też Irańczyków za trudności, z jakimi się borykają, tłumacząc to koniecznością zaangażowania kraju w szeroko zakrojoną walkę militarną i gospodarczą. Myśleli, że jeśli zaatakują, Iran będzie jak z Wenezuelą, ale nie tylko tak się nie stało, ale też świat był zdumiony naszą potęgą, przekonywał obywateli prezydent Pezeszkian.
0: O czym informowała Milena Rashid-Szechab.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W południowej połowie kraju dziś dosyć pogodnie. W północnej sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach od 17 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
5: Sześć minut po godzinie 13.
4: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: Nieustająco witamy Państwa bardzo serdecznie. Kolejną godzinę na naszej antenie poświęcimy sprawom międzynarodowym. Zajrzymy m.in. na Bałkany, żeby przyjrzeć się relacjom Chorwacji i Serbii i zastanowić, czy aby po ponad 30 latach, po wojnie i po rozpadzie Jugosławii, pewne negatywne emocje nie powracają. Ale porozmawiamy też o sytuacji w Afganistanie 5 lat po tym, jak władze w tym kraju przyjęli talibowie.
4: Świat 24.
7: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry. A dziś w magazynie Świat 24 przyjrzymy się Afganistanowi. 5 lat minęło, odkąd talibowie na powrót przejęli władzę w tym kraju, więc zastanowimy się nad tym, jak wygląda sytuacja wewnątrz Afganistanu, ale także jak wygląda to międzynarodowe otoczenie Afganistanu, no i jak talibowie usiłują budować swoje stosunki międzynarodowe. Ale zajrzymy także na Bałkany, zastanowimy się nad relacjami między Serbami a Chorwatami i nad tym, jak to

0: oddziałuje na relacje między Serbią a Chorwacją. No oczywiście to wszystko także jest zanurzone w historii tej niedawnej, no i tej dużo dawniejszej. Magazyn Świat 24. Zapraszam.
1: Świat 24.
2: A moim i Państwa gościem jest dr Jakub Gajda, orientalista, znawca Iranu, Afganistanu, ale także politolog, ekspert Fundacji Pułaskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Afganistan to jest kraj, na który znów patrzyliśmy w tym tygodniu. Minęło bowiem 5 lat, odkąd talibowie powrócili tam do władzy. No i to oczywiście jest taki moment, kiedy się warto przyjrzeć i tej wewnętrznej sytuacji w Afganistanie, ale także temu międzynarodowemu otoczeniu Afganistanu. Ja zacznę najpierw od tego, co wewnątrz tego kraju. Talibowie, kiedy te władze przejmowali, to obiecali światu, obiecali wycofującym się Amerykanom, że oni oczywiście wprowadzą swoje rządy, że to będą rządy religijne, ale że zobowiązują się do tego, aby nie doprowadzić do jakiejś zemsty na tych, którzy pracowali czy współpracowali z poprzednimi władzami, że to ma być kraj, gdzie powstanie rząd inkluzywny, czyli przedstawiciele różnych grup etnicznych i religijnych się znajdą we władzach tego kraju. No i że kobiety nie zostaną zamknięte w domach, że będą mogły chodzić do szkół, że będą mogły prowadzić życie zupełnie inne niż podczas pierwszych rządów talibów. No i tak prawdę powiedziawszy, to z niczego się ci talibowie nie wywiązali mimo tych 5 lat.
3: No, zależy jak na to spojrzeć, panie redaktorze, bo zdaniem talibów oczywiście, ja to mówię z lekkim przekąsem w tym momencie, te wszystkie kwestie zostały przez nich dotrzymane i wszystko jest tak, jak być powinno. Przede wszystkim, jeśli chodzi o tę inkluzywność, to talibowie i ich sympatycy zawsze podkreślają bardzo mocno to, że w strukturach Talibanu, w strukturach Islamskiego Emiratu, bo tak oficjalnie się lubią tytułować, są ludzie z różnych grup etnicznych, nawet religijnych, bo i Hazarowie w strukturach talibów w tej chwili się znajdują. I Tadżycy. I zdaniem samych władz, de facto władz Afganistanu, tutaj jest wszystko w porządku. Natomiast no, co do kwestii praw kobiet i tak dalej, no to dotrzymują o tyle słowa danego, że rzeczywiście dziewczynki mogą chodzić do szkoły. No a że dziewczynka w Afganistanie staje się kobietą w wieku lat 13, no to to już jest właśnie ta kwestia, która różni optykę talibów od optyki świata zachodniego i nie tylko zachodniego zresztą. Także tutaj jest jakby ten pies pogrzebany, ale mówiąc całkowicie już w tej chwili poważnie, przede wszystkim w łonie talibów też jest podział, jeśli chodzi o te kwestie związane z dotrzymywaniem ustaleń sprzed 2021 roku, które były związane z negocjacjami w Dosze, które prowadzili talibowie z Amerykanami. I tutaj rzeczywiście mamy dwie frakcje w łonie ruchu talibów. Jedna z nich nazywana jest kandaharską i jej głównym przedstawicielem jest najwyższy przywódca mułła Hibatullah Ahundzada, który reprezentuje tą taką linię twardogłową, który właśnie pilnuje wszystkiego, można powiedzieć, w taki sposób, aby było zgodne z prawem szariatu, interpretowanym oczywiście przez talibów w taki swoisty sposób, jak tutaj pan redaktor zresztą na początku nakreślił tę sytuację. Natomiast jest jeszcze frakcja kabulska, składająca się z tych talibów, którzy są zdecydowanie bardziej, można powiedzieć, otwarci na świat, którzy wiedzą przede wszystkim, zdają sobie z tego sprawę, że taki izolacjonizm, który talibów dotyka ze względu właśnie na te kwestie obyczajowe, kulturowe, te kwestie, które de facto napędzane są fundamentalizmem islamskim, on nie jest do końca dla samego Afganistanu dobry i może doprowadzić do takiej sytuacji, w której no, Afganistan nigdy nie stanie się, czy też Islamski Emirat oczywiście, bo tutaj chodzi o tę strukturę władzy, że ten Islamski Emirat nie stanie się nigdy państwem uznanym.

0: znanym międzynarodowo i nie będzie mógł się zwyczajnie rozwijać. No i mieliśmy przykład tego konfliktu chociażby w zeszłym roku, kiedy to wybuchł pod koniec 2025 roku spór o internet, gdzie Achundzada nakazał jego całkowite wyłączenie, uznał sieć internetową za źródło niemoralnych działań, niemoralnych ideologii, które zagrażają społeczności Afganistanu. Natomiast Kabul, ci ministrowie, pragmatyczni politycy z Kabulu zdecydowali się sprzeciwić tej decyzji i przywrócili dostęp do internetu.
1: Jeszcze się zatrzymam przy tej sytuacji kobiet w Afganistanie, bo rzeczywiście dziewczynki do tego 12-13 roku życia do szkoły mogą chodzić, takich mocno podstawowych szkół, no ale później żadnej edukacji już nie ma, kobiety nie mogą się poruszać, podróżować po kraju bez towarzystwa bliskiego im mężczyzny, bardzo wiele przestrzeni publicznej jest, nawet parki zamknięta dla kobiet, właściwie praktycznie nie mogą w niemal żadnym zawodzie pracować. No i jakby zupełnie to, o czym pan mówił, inaczej świat sobie zachodni wyobrażał to, co talibowie rozumieją poprzez utrzymanie praw kobiet. No i nagrodą za to, gdyby talibowie zadziałali tak, jak to sobie świat wyobrażał zachodni, no miało być uruchomienie tych pieniędzy, tych rezerw walutowych, które obalony przez talibów rząd Afganistanu trzymał w zagranicznych bankach, no głównie w Stanach Zjednoczonych. No i tego nie ma. Tych pieniędzy Afganistan nie otrzymuje, talibowie ich nie mają. No nie wygląda na to, żeby mieli je kiedykolwiek odzyskać. Uzyskać może bardziej.
0: No jak widać tutaj ta kwestia ideologiczna, kwestia związana z poddaniem się interpretacji Koranu, takiej bardzo fundamentalistycznej, jest dla talibów przede wszystkim priorytetem w tej sytuacji, a kwestia związania się w jakiś sposób ze światem Zachodu jest jednak drugorzędna. No, tak jak powiedziałem, tutaj też w łonie ruchu talibów jest spór i wielu polityków spośród talibów stara się zmienić tę sytuację, bo to międzynarodowe uznanie, no to jest podstawowa kwestia, o którą warto, żeby zawalczyli, jeżeli emirat ma się w dłuższej perspektywie utrzymać. Na to na razie nie ma widoków. Również te rezerwy byłyby potrzebne. Zresztą to też jest element amerykańskiej strategii wobec Afganistanu obecnie, takiego trzymania ręki na pulsie na tyle, na ile się da, bo no, jak wiemy, Amerykanie w tym momencie nie są skoncentrowani na Afganistanie. Niemniej właśnie poprzez takie działania, czyli cały czas utrzymywanie sankcji, utrzymywanie tych rezerw, które talibowie mogliby pozyskać pod kluczem, to sprawia, że rzeczywiście talibowie nie są w stanie się rozwijać. No, jedna właściwie decyzja w Waszyngtonie mogłaby ponownie uczynić Afganistan bardzo ważnym elementem globalnej rywalizacji i myślę, że tu też jest bardzo ważny kontekst, o którym warto pamiętać, że talibowie, mimo iż chcieliby tego międzynarodowego uznania, mimo iż o nie zabiegają faktycznie, mają świadomość, że trudno będzie je uzyskać w obecnej sytuacji, ale to nie jest też do końca tak, że nikt tego rządu Islamskiego Emiratu nie uznał i nie wspiera, no bo przede wszystkim mamy Rosję, która faktycznie uznała talibów za reprezentantów państwa afgańskiego, uznała Islamski Emirat. No i mamy Chiny, które może nie zrobiły tego formalnie tak jak Moskwa, natomiast są bardzo mocno zaangażowane gospodarczo w Afganistanie. No i dzięki tym dwóm filarom, jak to określają talibowie, czyli Rosji i Chinom, ten rozwój w Afganistanie podczas sprawowania władzy przez talibów jednak się dokonał. Szereg projektów gospodarczych zostało zrealizowanych. Talibowie pod wieloma względami, trzeba im przyznać, są również skuteczni w działaniach takich jak zwalczanie narkomanii, jak walka z bezrobociem, choć tutaj jest cały czas ogromny problem, szczególnie na te

0: terenach północnych. Natomiast, no właśnie, kwestie, które w tym środowisku międzynarodowym zachodzą, również bardzo mocno wpływają na to, że ten Afganistan, choć ma wsparcie obecnie Rosji i Chin, nie jest w stanie też rozwijać się bardzo prężnie. No mam tutaj na myśli chociażby konflikt z Pakistanem, w który talibowie są obecnie uwikłani poprzez no, wspieranie Tehrike Taliban Pakistan, czyli talibów pakistańskich, popadli w konflikt z Islamabadem, co skończyło się, jak wiemy, również takimi działaniami zbrojnymi, które do tej pory można powiedzieć, że mają charakter otwarty, a poza tym Pakistan zaczął też wspierać te grupy afgańskie, którym nie podoba się władza talibów, które dążą do tego, by jednak tę sytuację w Afganistanie zmienić. I w tą piątą rocznicę zdobycia Kabulu przez talibów rzeczywiście mieliśmy taką sytuację w Afganistanie, gdzie po raz pierwszy pojawiały się symptomy takiej niestabilności, która była utrzymywana w tym porządku, który był utrzymywany przez talibów przez 5 lat, gdzie chociażby północno-wschodnia prowincja Badakhshan zaczęła się, kolokwialnie mówiąc, mocno buntować. I tutaj mieliśmy do czynienia z kilkoma ruchami, które jednocześnie właściwie zaczęły bardzo aktywnie działać w taki sposób, że nawet były w stanie na czasowo zajmować centra dystryktów. I to już jest taka pierwsza czerwona lampka, która się dla talibów zapala, że jednak utrzymanie w ryzach wszystkich prowincji Afganistanu może być w przyszłości bardzo trudne.
1: No i jest jeszcze taka jedna obietnica, którą talibowie złożyli światu, w dużej mierze też Amerykanom, i z której wydaje mi się, że się wywiązali. To było to, że Afganistan nie stanie się już nigdy takim przyczółkiem, przytułkiem, czy w ogóle jakimś miejscem pobytu dla działających globalnie terrorystów islamskich, na przykład dla Al-Kaidy. No i nie dość, że rzeczywiście chyba nic nie wskazuje na to, żeby się tym Afganistan stał. Zresztą Al-Kaida jest skonfliktowana w zasadzie. Czy państwo islamskie też już w tym momencie z talibami, bardziej państwo islamskie nawet niż Al-Kaida. No, lider Al-Kaidy, Ayman al-Zawahiri, został przez Amerykanów zabity w Kabulu w rok po powrocie talibów do władzy. Zabity tak, aby nikt więcej nie zginął, żeby właściwie nie było żadnego... właściwie ucierpiał tylko Zawahiri i balkon, na który wyszedł, żeby nie było żadnego zadrażnienia z talibami. Talibowie, trudno mi sobie wyobrazić, żeby na to nie przyzwolili w taki czy inny sposób Amerykanom. No, zastanawiam się, czy w ogóle Waszyngton nowi tylko na tym nie zależało, żeby Afganistan znowu nie stał się przyczółkiem terrorystów.
0: No to jest bardzo złożona kwestia. Z jednej strony rzeczywiście talibowie w pewien sposób znaleźli zbieżność interesów z Waszyngtonem. Z drugiej strony, no to też było w interesie talibów, by samodzielnie rządzić Afganistanem, by nie oglądać się na inne grupy zbrojne o właśnie takiej prowincji islamistycznej. I to też jest ważny aspekt, który może jest troszkę marginalizowany na Zachodzie w analizach, że no bardzo skutecznie talibowie poradzili sobie z państwem islamskim na swoim terenie. W tym momencie państwo islamskie Chorasanu, ten chorasański odłam państwa islamskiego, zasadniczo nie stanowi większego zagrożenia na terenach nie tylko Afganistanu, ale Azji całej środkowej i południowej częściowo nawet, no bo tutaj Pakistan, jeżeli będziemy też brali pod uwagę, to też mamy kwestie związane z tym, że no, talibowie w Pakistanie wspierają swoich pobratymców, czyli Tehrike Taliban Pakistan, a TTP również jest skonfliktowane z państwem islamskim, więc działają w tej sferze no, można powiedzieć, zbieżnie z interesem całego świata, z globalnym interesem, z interesem Stanów Zjednoczonych, z interesem Zachodu. Natomiast sama ideologia talibów, choć ona nie jest ekspansywna, talibowie mają bardzo takie podejście związane z przywiązaniem również do swojego kraju, do swojej ziemi, do Afganistanu, do kodeksu Pasztunwali, jako że wywodzą się głównie z środowisk pasztuńskich. Im nie chodzi o to, żeby gdzieś destabilizować sytuację na całym świecie, tylko żeby

0: prostu prawa szariatu. No i ta dominacja pasztuńska zagościły w tym regionie świata, który oczywiście zamieszkują. Niemniej ta destabilizacja, ten brak perspektyw w Afganistanie, no również stymuluje szereg innych procesów, które mogą być niebezpieczne dla Zachodu. Mam tutaj na myśli chociażby migrację z Afganistanu, ten problem migracyjny, jeśli chodzi o Afgańczyków, wciąż jest potężny w Europie. No i też to nie jest tak, że tylko i wyłącznie pojawiają się w Europie ludzie, ale pojawiają się również różne ideologie, bo to, że ktoś ucieka przed talibami, wcale nie oznacza, że sam jest człowiekiem miłującym demokrację, zachodnie wartości i będzie tutaj w Europie asymilował się ze społeczeństwem. Śmiem twierdzić nawet, że duża część Afgańczyków, Pasztunów, którzy z pakistańskiego pogranicza w tej chwili przyjeżdżają do Europy, przyjeżdżają również do Polski, to są ludzie, którzy niekoniecznie wyznają europejskie wartości. No i to też jest swego rodzaju problem, który jest stymulowany tym, że talibowie są w Afganistanie przy władzy, a władza ta nie jest uznawana międzynarodowo.
1: To jeszcze zapytam o to, co się tu na moment pojawiło, czyli o różnego rodzaju grupy zbrojne, które są talibom przeciwne i tu już mowa była o tych fundamentalistycznych, jak Państwo Islamskie prowincji Chorasanu. Natomiast co z tymi grupami, które powiedzmy najbliżej było im do tych władz obalonych przez talibów, tych, którzy odwołują się do dawnych tradycji Sojuszu Północnego, tych, które na przykład w Dolinie Panjshiru mają swoją twierdzę. No tam część tych ludzi zbiegła, no i taki malutki kawałek tam w tej dolinie, no nie jest zajęty przez talibów. Na ile to jest istotne miejsce, istotny ruch, a na ile to jest tylko taka ostatnia wioska Galów, która się broni przed Rzymianami niczym w słynnym komiksie o pewnym Galu Asterixie?
0: W samym Panjshirze sytuację talibowie mają jednak pod kontrolą w tej chwili i to jest też swego rodzaju precedens, no bo w tych latach 96-2001 tego nie było. Panjshir stał się bardzo ważnym punktem na mapie Afganistanu dla talibów, bardzo istotnym ze względu na właśnie możliwości rodzenia się w tym regionie oporu i de facto talibowie stworzyli tam bardzo silne takie struktury, które przypominają państwo policyjne. Ogólnie w Afganistanie te struktury są, ale w Panjshirze jest szczególnie. Obywatele Afganistanu, którzy pochodzą z Panjshiru, jeśli przyjeżdżają nawet do Kabulu, są już sprawdzani przez kontrwywiad talibów, są monitorowani przez służby Islamskiego Emiratu i rzeczywiście wskazują na to, że no nawet jeżeli nie mają nic wspólnego z oporem, to są obecnie w Afganistanie prześladowani właśnie za to, że są panjshirczykami. Natomiast samo ognisko oporu w tym momencie bardziej znajduje się w prowincji Badakhshan, w tej północno-wschodniej prowincji o niezwykłym znaczeniu strategicznym, która no, poprzez dystrykt Wahan jest z jednej strony graniczy z Tadżykistanem, z drugiej z Pakistanem, a ma również na samym końcu tego cypla afgańskiego 76-kilometrowy odcinek granicy z Chinami. Przez te wysokogórskie przełęcze pomiędzy Chinami a Afganistanem przebiegła pierwsza droga asfaltowa na kwestie transportowe, logistyczne i połączyłaby de facto Chiny z Afganistanem, co no, tylko na papierze do tej pory jest zrealizowane, a nie ma tam nawet przejścia granicznego. Co dzieje się obecnie w Badakhshanie? Talibów, które pojawiły się ponownego panowania w Afganistanie, ale bardzo silnie rozwijają się te ruchy właśnie w ostatnich miesiącach. Mam tutaj na myśli już rok 2026, który przyniósł oznaki takiej jakościowej zmiany w działaniach antytalibskich ugrupowań zbrojnych. No i mamy tutaj trzy

0: duże, znaczy duże, no, relatywnie duże ugrupowania, które w tej chwili się sprzeciwiają rządom talibów na terytorium północno-wschodniego Afganistanu. Po pierwsze jest to Narodowy Front Oporu Ahmada Masuda, syna Ahmada Shaha Masuda, legendy Panjshiru. To jest na ten moment najliczebniejsza i najważniejsza struktura taka polityczno-wojskowa opozycji, ale poza tym jest także bardzo aktywny front wolności Afganistanu, który jest znany z tego, że przeprowadza bardziej precyzyjne i bardziej zaawansowane akcje o charakterze militarnym, bo rekrutuje się tam bojowników głównie z tych formacji wojskowych, które do 2021 roku wchodziły w skład afgańskich sił zbrojnych. Ponadto pojawiła się jeszcze nowa, trzecia formacja, Sepahiane Mihan, czyli żołnierze ojczyzny, o której jeszcze niewiele wiadomo, ale już mieli przyjemność w cudzysłowie zdobyć jeden z posterunków talibów, no i również zaznaczyć swoją obecność. Poza tymi działaniami, które są stricte prowadzone przez ugrupowania przeciwne talibom, jest jeszcze rozłam tutaj, czy też był rozłam w łonie samych talibów, tych tadżyckich talibów. Mieliśmy do niedawna w internecie bardzo wiele pojawiających się nowych informacji na temat działań niejakiego Dżumy Khana Fateha, tadżyckiego dowódcy talibów z Badachszanu, który po utracie stanowiska w strukturach Talibanu zbuntował się, wrócił w rodzinne strony i odmówił podporządkowania się władzom centralnym. Przez kilka tygodni utrzymywał kontrolę nad lokalnymi zasobami, bo tutaj jeszcze nakładają się na to kwestie walki o kontrolę nad wydobyciem złota w Badachszanie. Wracając do tych kwestii militarnych, zaczął mobilizować swoich ludzi, tych Tadżyków, którym ideologia talibów się w miarę podoba, ale którzy jednak bardzo silnie czują odrębność Badachszanu od reszty kraju, i prowadził opór przez kilka tygodni dość skutecznie. Natomiast po wysłaniu sił specjalnych przez talibów do Badachszanu bardzo szybko poddał się, a jego ludzie zostali brutalnie spacyfikowani i wymordowani częściowo nawet. I tutaj też ważna informacja dla świata, że talibowie i ich siły specjalne to jednak są bardzo skuteczni ludzie, którzy już w tej chwili nie są prostymi bojownikami, którzy potrafią walczyć tylko w górach jak partyzanci, ale rzeczywiście widać było na tych materiałach, które z Afganistanu docierały, że są to siły specjalne, które są w stanie prowadzić bardzo skuteczne działania, i poziom ich wyszkolenia, uzbrojenia jest także na bardzo wysokim poziomie. Także póki co talibowie mają problem w Badachszanie, ale nie można powiedzieć, że to jest taki problem, który zwiastuje rychły upadek ich władzy w tej prowincji. Niemniej sytuacja się w ostatnich miesiącach na ich niekorzyść nieco zmienia.
1: Zatem Afganistan wciąż niespokojny i historia tego kraju to jest też historia nie tylko najazdów, ale także konfliktów wewnętrznych. O tej sytuacji opowiadał dr Jakub Gajda, orientalista, znawca Afganistanu, Iranu także, ale również politolog, ekspert Fundacji Pułaskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, panie doktorze.
0: Dziękuję pięknie.
1: A za chwilę w magazynie Świat 24 będziemy rozmawiać o innym regionie, w którym też historia była między innymi historią konfliktów, tylko to jest region europejski, a mowa tu o Bałkanach Zachodnich.
2: Świat 24.
1: A moim i państwa gościem jest dr Aleksandra Wojtaszek, kroatystka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także autorka reportaży o Chorwacji. Te ukazały się w książce Fiaka, sezon na Chorwację. Dzień dobry, bardzo mi miło rozmawiać.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Ostatnio dużo mówi się w Polsce o Chorwacji. No, w sezonie wakacyjnym to jest taki kraj, który się Polakom staje bliższy, bo jest jednym z ulubionych miejsc wakacyjnych wyjazdów. Jeden z tematów, jaki się ostatnio pojawił w polskich mediach, dotyczył zatrzymania grupy osób, które no, według śledczych miały dokonywać celowych podpaleń w okolicach Zadaru. Dużo się o tej sprawie mówiło. Jedna z tych osób

0: miała być polską obywatelką. Ja tę sprawę zostawiam na boku, to jest jakby nie to, co mnie dziś interesuje, zwłaszcza, że tu jest bardzo wiele znaków zapytania, ale ci inni zatrzymani mężczyźni, tam chorwackie media dużo informowały, podkreślały to, że przynajmniej część z nich miała być z pochodzenia Serbami. I właśnie o relacjach między Chorwatami a Serbami dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali, no bo to są te relacje, które dla zrozumienia kotła bałkańskiego, jak to się przez lata mówiło, no są, podejrzewam, jednym z kluczów. Takie narody, które są sobie z jednej strony bardzo bliskie, a z innej są bardzo odległe. To jest taka ciekawa relacja w ogóle między Chorwatami a Serbami.
1: Tak, tak, ja nie przepadam za tym określeniem kocioł bałkański, bo
0: on jest trochę przestarzałe, prawda?
1: Tak, no jakby ono od razu nas tak ustawia trochę w takiej pozycji, że patrzymy tak, z takim kolonializującym spojrzeniem na te Bałkany i na to, jak oni tam są dzikusami. A dzisiaj czytałam jakiś taki długi artykuł w mediach tamtejszych o tych jakby historii całej napięć między Chorwatami, Serbami, tych momentach, kiedy chcieli się jednoczyć, tych momentach, kiedy byli w bardzo dużym konflikcie i tam było jednym z argumentów było, że jest bardzo dużo narodów, które są do siebie podobne, a tak właśnie mają takie skomplikowane relacje i co ciekawe, jako jeden z przykładów była podana Polska i Rosja. Trochę mnie to zdziwiło, muszę przyznać, ale to też pokazuje, jak bardzo czasem patrzymy, wydaje nam się, że nasza sytuacja jest zupełnie inna, a ona z różnych perspektyw różnie wygląda. Jeśli chodzi o ten pożar, no on jest ciekawym punktem wyjścia, dlatego że on nam pokazuje jedną rzecz, bo faktycznie w chorwackich mediach dużo się, to znaczy jedne media, zależnie od poglądów politycznych, niektóre media bardzo podkreślały, że to byli właśnie etniczni Serbowie obywatele Chorwacji, natomiast niektóre media o tym nie pisały zbyt chętnie, ponieważ wiedziały, że to będzie woda na młyn nastrojów pewnych w Chorwacji. Ale to nam pokazuje jedną ważną rzecz, mianowicie jest coś takiego jak etniczny Serb, który mieszka w Chorwacji nie od jedno, dwa, trzy nawet pokolenia, tylko to są ludzie, którzy są Serbami, uważają się za Serbów, ale w Chorwacji zamieszkują, to jest ich ojczyzna, oni mieszkają tam od wieków. Oczywiście przed wojną w latach 90. takich ludzi było nawet 12%, to było populacji Chorwacji. Teraz to jest tylko 3% w wyniku oczywiście wojny i późniejszego eksodusu Serbów. I tak, te relacje są trudne, one są, trzeba by prześledzić tak naprawdę cały XX wiek i zobaczyć te momenty, w których faktycznie myślano o tym, żeby się jednoczyć w pierwszej Jugosławii, w drugiej Jugosławii, a potem to często się kończyło niestety ogromnym antagonizmem, który teraz na przykład obserwujemy faktycznie. Tylko że właśnie, bo pierwsza rzecz jest taka, co to znaczy, że ktoś jest etnicznym Serbem, a mieszka w Chorwacji. No to jest dość skomplikowane, bo to tak naprawdę jest wszystko jeszcze pokłosie tego, jak w Imperium Osmańskim wyglądały podziały narodowościowe. No i utrwaliła się pewna taka dychotomia, że religijna, ponieważ Imperium Osmańskie chętnie dzieliło jakby według religii pewne kwestie, więc że Chorwat to katolik, Serb to prawosławny. Dzisiaj oczywiście to wszystko jest bardziej skomplikowane, ale są pewne, nie wiem, imiona, pewne tradycje, które wskazują, że ktoś na przykład jest Serbem, a ktoś jest Chorwatem.
0: No właśnie, bo często się też mówiło przez lata o tym, że to właściwie Serbowie, Chorwaci mówią jednym językiem, że jest język serbsko-chorwacki, no ale jak się spyta Serbów, to powiedzą nie, jest serbski, Chorwatów nie, jest chorwacki. Jak to jest w ogóle z językami? To jest jeden język, czy dwa po prostu dość podobne?
1: Tak naprawdę byśmy musieli wyjść od tego, co to znaczy, że coś jest językiem. Jest taka zgrabna formulacja, którą czasem używamy dla uproszczenia sprawy. My, czyli filologowie, mówimy, że język to jest dialekt, który miał szczęście albo dialekt, który ma za sobą armię, bo tak naprawdę to, czy coś jest językiem, czy jest dialektem, jest kwestią bardziej polityczną niż językoznawczą. To znaczy możemy prześledzić tak naprawdę duża część terenów, nazwijmy to jugosłowiańskich, to jest pewne kontinuum dialektalne, z którego oczywiście na podstawie tak naprawdę bardzo podobnych do siebie dialektów utworzono języki standardowe. Dlatego chorwacki standardowy i chorwacki serbski, i serbski standardowy, podobnie zresztą dzisiaj się mówi też o języku bośniackim czy czarnogórskim, one właściwie z punktu widzenia językoznawczego są jednym językiem policentrycznym. Ale dlaczego się mówi o niemieckim w Austrii i Niemczech, a na przykład właśnie o różnych tutaj językach, a takich przykładów mamy dużo więcej, no to jest już kwestia właśnie rozdziału politycznego, a więc faktycznie od lat 90. jest bardzo duży nacisk na to, żeby się dzielić. Przy czym Chorwaci mają właśnie taką wielką

potrzebę odróżniania się i wymyślania czasem nawet neologizmów, żeby nie daj Boże nie być podobnym do serbskiego. Natomiast Serbowie z kolei mają taką tendencję bardziej zagarniającą, bardziej ekspansywną,

0: cyrylicy i łacinki. Oni mają te dwa pisma jakby równouprawnione i używają ich wymiennie. W ostatnich latach właśnie w tych kręgach takich bardziej nacjonalistycznych jest trochę jakby ciśnienie na to, że cyrylica jest bardziej pismem tożsamościowym, cokolwiek by ta formulacja miała znaczyć, ale taka formulacja się pojawia. Więc ta różnica, no w tej chwili przede wszystkim Serbów i Chorwatów dzieli już historia, zwłaszcza lata 90., które oczywiście dla Chorwatów są bardziej bolesne, to znaczy wojna, pewne symbole związane z wojną są jakby tym, co faktycznie jest taką osią bardzo wielką niezgody. To prowadzi czasem do różnych bardzo dziwnych sytuacji. Przed chwilą czytałam informację o tym, podano informację, że sąd w Zadarze skazał serbską piosenkarkę, która przyjechała do Chorwacji i tam wykonywała utwór i ona w tym utworze używa słowa kraina. I teraz kraina, tylko ona śpiewa utwory folklorystyczne i to jest jakby słowo kraina, ono istniało, ono nie miało negatywnych konotacji kiedyś, natomiast dzisiaj Chorwatom współcześnie ono się przede wszystkim kojarzy z parapaństwem, Republiką Serbskiej Krainy, które było w latach 90. utworzone na ich terytorium. Wokół którego właśnie toczyła się w dużej mierze wojna. No i dla nich, no i teraz wybuchł nagle jakiś konflikt, który tak naprawdę ja nie podejrzewam w ogóle tej serbskiej piosenkarki, która potem przyznała się do winy, powiedziała, że ona jakby nie była świadoma, że to będzie aż tak, to jest tradycyjny utwór, że to jest słowo, które ma aż takie konotacje. No więc tu mamy przede wszystkim tarcia teraz już związane z tą niedawną historią. No i oczywiście część Chorwatów również i Serbów nie do końca zgadza się z oceną Jugosławii, czyli Chorwaci uważają, że byli w Jugosławii tłamszeni, Serbowie twierdzą, że to nieprawda, że przecież Tito był Chorwatem i tak dalej, więc mamy dużo takich konfliktów już teraz związanych z pamięcią historyczną.
1: No tak, a ta pamięć sięga też czasów II wojny światowej, prawda? No tam już do serbsko-chorwackich różnych napięć dochodziło, bo było to marionetkowe chorwackie państwo, z kolei Serbowie działali w różnych partyzanckich ruchach, no to już tam to się też przejawiało w czasach II wojny światowej.
0: To znaczy, tak, oczywiście to trudno nawet powiedzieć, że to są napięcia, to jest ogromna rana otwarta, tutaj z kolei mamy sytuację, w której w tym marionetkowym parapaństwie współpracującym, właściwie będącym pod kontrolą w pewnym sensie Hitlera, ale tworzonym przez Chorwatów, były obozy koncentracyjne, w którym choćby Jasenowac, w którym oprócz oczywiście ludności żydowskiej, antyfaszystów czy Romów, przede wszystkim jakby trafiali do Serbowie, więc to Chorwaci, chorwaccy faszyści najbardziej polowali na Serbów, więc to jest zrozumiałe, że to jest ogromna rana.
1: Opowiada się o takich specjalnych nożach, nawet serbosiekach, które miały służyć do mordowania Serbów. Ja nie wiem, ile w tym prawdy jest.
0: Tak, no oczywiście te historie bywają, problem z tym polega na tym, że te historie bywają oczywiście dzisiaj używane instrumentalnie i wyolbrzymiane, natomiast no, nie ulega absolutnie wątpliwościom, że Serbowie byli mordowani na wielką skalę przez chorwackich faszystów. Natomiast jeśli chodzi o partyzantkę, byli też czetnicy, to była z kolei organizacja nacjonalistyczna serbska, która była z królem związana z monarchistycznej Jugosławii, ale też kolaborowała z kim akurat i przede wszystkim ona walczyła z partyzantami, bo to co jest ciekawe, to fakt, że akurat w partyzantce titowskiej, czyli komunistycznej de facto, tam się znajdowali ludzie, którzy nie tylko komuniści, ale też ludzie bardzo różnych orientacji, którzy chcieli walczyć z faszystami, tam akurat walczyły ze sobą, w sensie razem, ramię w ramię, walczyli i Chorwaci, i Serbowie, i Czarnogórcy i tak dalej, więc to było jakby ten ruch partyzancki, on był potem takim jakby spoiwem też Jugosławii, że walczyliśmy jednak razem. Natomiast oczywiście ta wojna, druga wojna światowa w Jugosławii, no to były przede wszystkim tak naprawdę nie tylko walka z okupantem, ale przede wszystkim walki bratobójcze, więc oczywiście to jest ogromna rana. Natomiast problem polega na tym też, jak się dzisiaj te różne symbole i wykorzystuje w doraźnych walkach politycznych, w których się bardzo chętnie rozpętuje te demony nacjonalizmu po to, żeby często przez polityków po prostu, żeby zyskać jakieś punkty polityczne. I to bardzo widać, szczególnie w ciągu ostatniego roku, dwóch lat, to się niestety widać, że się zwiększa.
1: I to zarówno w Chorwacji, jak i Serbii?
0: Tak, niestety tak. I jest to związane właśnie z doraźną sytuacją polityczną. Czyli w Serbii mamy sytuację taką, że panujący tam, panujący to jest dobre słowo, bo właściwie idący w stronę autokracji Vučić,

0: przeciwko niemu od no, już długiego czasu, niedługo będzie 2 lata, trwają bardzo duże protesty, które zapoczątkowali studenci, zapoczątkowali po katastrofie na dworcu w Nowym Sadzie. Rozpoczęły się protesty antyrządowe i antyprezydenckie. No i teraz Vučić używa retoryki, ponieważ nie chce przyznać, że to jego własny naród ma go dość i przeciwko niemu protestuje, więc bardzo chętnie powołuje się na wrogów. I twierdzi, że te protesty są inspirowane przez oczywiście odwiecznych wrogów serbskich, czyli z jednej strony przez Prisztinę, bo wiadomo, Albańczycy, Kosowo, więc Prisztina jest winna, ale z drugiej strony również przez Chorwację i przez Zagrzeb, a więc ewidentnie twierdzi, że tak, obcy agenci, obce wpływy również z Chorwacji idące. Natomiast w Chorwacji, co mnie bardzo smuci, ponieważ wydawało mi się, że pewna stabilizacja w Chorwacji została osiągnięta, to znaczy rządziła tam prawica od bardzo dawna, właściwie przez większość czasu, przez ostatnie 30 lat rządzi tam prawica, ale w takim dość wydawało się miękkim wydaniu proeuropejska, która zaczęła wyciągać w pewnym sensie rękę, kolaborowała z mniej, to znaczy kolaborowała. Mniejszość serbska bywała w rządzie i jakoś ta sytuacja wydawała się trochę wyglądać normalniej. Natomiast w ciągu ostatniego roku, dwóch widzę zaostrzenie nastrojów nacjonalistycznych, które się objawia w taki sposób, że na przykład pojawiają się jakieś groźby albo przerywanie wydarzeń kulturalnych, w których na przykład występuje mniejszość serbska albo goście z Serbii, że są jakieś nagonki, jakieś hajki w mediach, że nawet właśnie organy typu ten sąd teraz w Zadarze nagle posuwają się do jakichś takich działań, które trudno właściwie zrozumieć, dlaczego są wobec tych Serbów i to zarówno obywateli Serbii, jak i Serbów lokalnych skierowane. No i to trudno tego to postrzegać inaczej niż w ramach jakiejś gry politycznej, w ramach nabijania punktów i jakby przejść tego przechylenia wahadła w stronę tej skrajnej nacjonalistycznej prawicy, która dostała się do rządu w ostatnich wyborach i która oczywiście zbija na tym punkty. Więc ta sytuacja no, nie idzie ku lepszemu, a w dodatku, znaczy z każdego lata też mamy pewne zaostrzenie w okolicach na początku sierpnia, ponieważ na początku sierpnia Chorwacja obchodzi rocznicę operacji Burza. To jest operacja, która zakończyła wojnę, ale spowodowała, że zależy jak na to spojrzeć, ale serbscy Chorwaci opuszczali tysiącami Chorwację, czyli swoją ojczyznę. No i dla Serbów to jest takie bardzo, bardzo bolesne i trudne doświadczenie. Natomiast Chorwacja to świętuje jako wielkie militarne zwycięstwo. To zawsze, każdego roku w tym okresie zawsze jest pewne zaostrzenie nastrojów.
1: No tak, jak się popatrzy teraz nawet na Twitterze, na to, co piszą tacy mocno prawicowi dziennikarze, publicyści chorwaccy, to oni nie piszą, że oprócz tego, że dodają, jakie jest etniczne pochodzenie tych, czy etniczna przynależność tych zatrzymanych w związku z tymi podpaleniami mężczyzn, tylko wręcz tam oni piszą wprost: serbscy terroryści. No to tam takie emocjonalne to jest wszystko.
0: Tak, w ogóle to jest taki, no, tu jest niestety bardzo dużo różnych takich nawet nie stereotypów, tylko takich jakby celowo używanych kalek, które zawsze dobrze rezonują, takich symboli. I ten symbol jakby Serbowie podpalający chorwackie wybrzeże, on się w jakiś sposób przewija. Tutaj mamy jakąś taką dziwną sytuację, w której tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, co się stało. Tam wiadomo, że był alkohol w to wmieszany, to jest jakaś zupełnie jeszcze nie do końca wyjaśniona sytuacja. Natomiast tak, oczywiście, to jest woda na młyn tych właśnie prawicowych, nacjonalistycznych dziennikarzy. Ja to od dawna powtarzam, że Serb w Chorwacji nie jest realnym Serbem. To jest pewna figura innego, który ten chorwacki nacjonalizm, który jest dość mocno izolacjonistyczny, czyli on się chce zawsze zamykać w ramach tej swojej wspólnoty i uwielbia szukać jakichś śladów po prostu, mówiąc brutalnie, nieczystej krwi, czy jakichś śladów, akcentów, imion i od razu się doszukiwać kogoś, kto nie jest w ramach z nami w tej naszej wspólnocie. No i niestety właśnie to jest taka figura innego, która jest używana bardzo często do zbijania politycznego kapitału, czyli jakby wiadomo, że będzie dużo ludzi, którzy przyklasną temu. I często właśnie nawet nie chodzi o faktycznie jakiegoś realnego Serba, tylko chodzi o pewien symbol, jakby Serba jako kogoś złego, od razu jest wspominanie wojny i tak dalej. To jest też problem taki, że Chorwacja, współczesna Chorwacja, inflacja w dużej mierze swoje

0: państwowość współczesną oparła trochę o ten mit wojny, jak oni to nazywają, wojny ojczyźnianej, a więc w tym bywa bardzo czarno-biała w przedstawianiu Serba jako wroga.
1: A jak to się wszystko przekłada na relacje takie państwowe serbsko-chorwackie? Przekłada się jakoś?
0: No trochę się przekłada niestety, no bo jeśli prezydent Serbii mówi o tym, że protesty są zainspirowane przez agentów chorwackich, jeśli gdzieś tam się cały czas, jeśli zdarzają się cały czas jakieś incydenty, co jakiś czas, nie wiem, kogoś nie wpuszczają gdzieś przez granicę, nie przepuszczają, nie wiem, kiedyś Chorwaci nie wpuścili właśnie Vučića, który chciał pojechać do Jasenovca, czyli do tego obozu koncentracyjnego. Oczywiście Vučić zrobił to trochę specjalnie tak, żeby oni go nie wpuścili, bo zamiast normalnie swoją wizytę zaanonsować, to on jakoś tak prywatnie pojechał, co jest oczywiście bardzo dziwne. Więc ja mam wrażenie, że i chorwackim, i serbskim politykom jest to bardzo często na rękę. Więc oni utrzymują te napięcia na pewnym takim poziomie właśnie trochę business as usual, bo po prostu te nastroje, one mają odwracać uwagę od problemów wewnętrznych bardzo często. W Chorwacji teraz nagonka na Serbów i mówienie o jakichś tam serbskich terrorystach podpalających Dalmację jest bardzo na rękę partii rządzącej, ponieważ jest ogromna afera związana z tym, że okazało się, że są składowiska ogromne w jednym chorwackim regionie, w Lice, są ogromne składowiska nielegalnych, niebezpiecznych odpadów. No więc świetnie, rozmawiajmy o Serbach, a nie rozmawiajmy o tym, co się dzieje. Tak samo jest zresztą z Vučićem. On nie chce rozmawiać o faktycznych problemach Serbii, o protestach, tylko chce mówić o tym, o Serbach i o Albańczykach w Kosowie, bo to jest wygodniejsze.
1: No tak, można się odwołać do różnych konfliktów, no i na przykład próbować uruchomić to, co się zwykło nazywać efektem flagi. Skoro jacyś inni przeciwko nam coś robią, to my się wokół tej flagi skupiamy, nawet jeśli nam się ten nasz własny obecny rząd nie do końca podoba.
0: No dokładnie tak jest. To jest po prostu konsolidacja wyborców, którzy jednak mimo wszystko będą chętniej się zajmują tym, co na zewnątrz, i łatwiej się mobilizować przeciwko jakiemuś zewnętrznemu wrogowi, niż się zastanawiać o tym, co się dzieje w naszym własnym państwie. No więc tak to po prostu pokrótce wygląda, a też jakby biorąc pod uwagę tę całą dwudziestowieczną, skomplikowaną historię relacji serbsko-chorwackich, nie trzeba się bardzo wysilać, bo właśnie wystarczy włączyć pewne symbole. To jest tak, że od razu się uruchamiają jakieś konotacje. Na przykład, jeśli się pokazać, jeśli na meczu w Chorwacji wywieszą traktor, to Serbowie od razu będą wiedzieć, że to jest właśnie odwołanie się do akcji Burza i o tym, że ponieważ wtedy na początku lat 90. ta głównie serbska ludność, głównie z rolniczych terytoriów, bardzo często uciekała traktorami, więc ten traktor to od razu czytelny symbol.
1: Traktor
0: Jeśli
1: ciągnący
0: chodzi o
1: przyczepkę z całym dobytkiem, prawda?
0: Tak, no to byli ludzie, którzy jakby wjechali do Serbii, chociaż tak naprawdę to nie był ich kraj. Na jednocześnie jakby Chorwacja mówi, no dobrze, ale 1/3 naszego terytorium była okupowana przez Serbów. I co ciekawe, wtedy również, w latach 90., tak samo odwoływano się do tych prostych symboli. Czyli mówiono, Milošević podburzał chorwackich Serbów, mówiąc ich, pamiętacie Jasenovac, pamiętacie, co się działo za NDH z wami Serbami, to samo zrobi z wami niezależna, niepodległa Chorwacja, jeśli się nie zbuntujecie, jeśli tam zostaniecie. A więc cały czas jest to odwoływanie się do strachu, do tej wzajemnej nieufności. No i tak jest bardzo łatwo rozmaite nastroje podsycać.
1: To jeszcze zapytam o zjawisko jugonostalgii. Kto ją bardziej czuje? Serbowie czy Chorwaci? Takiej nostalgii za tymi czasami właśnie jugosłowiańskimi, kiedy, nie wiem, jeździło się samochodem Jugo, słuchało się, no, czego kto słuchał, Bijelo Dugme, albo Azry, albo Parni Valjak, albo Idoli, zależy, kto wolał chorwackie, kto serbskie zespoły.
0: No to jest ciekawe. Ostatnio miałam bardzo ciekawą rozmowę z kolei w Czarnogórze na ten temat i ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o Chorwację, to ta jugonostalgia jest bardziej postrzegana negatywnie, to znaczy jakby oficjalne polityki ją bardziej postrzegają negatywnie, więc ona jest rzadziej deklarowana tak wprost. Często przez jakieś symbole, właśnie typu jugo czy muzykę, częściej. Na przykład dopiero jak się chwilę porozmawia ze starszymi mieszkańcami Chorwacji, to oni zaczynają przyznawać, opowiadać o tym, w jakich fabrykach pracowali, gdzie jeździli na wczasy i tak dalej. I dopiero wtedy się trochę trochę to odsłania, natomiast właśnie ze względu na tą oficjalną retorykę od lat

0: 90., że w Jugosławii to było więzienie narodów, że Chorwaci tam bardzo cierpieli pod serbskim butem, no to jest to bardziej zdemonizowana ta jugonostalgia. Natomiast ona jest chyba najbardziej widoczna w tych krajach, którym zwłaszcza teraz powodzi się gorzej, w których największe są właśnie jakieś takie i ekonomiczna sytuacja jest gorsza. Widzę ją bardzo w Bośni, widzę ją bardzo w Czarnogórze właśnie. Zresztą z Czarnogórą to jest trochę jeszcze inna sytuacja, bo Czarnogóra się mocno do swojego antyfaszystowskiego i partyzanckiego dziedzictwa przyznaje. W Serbii bywa różnie, ale wydaje mi się, że jednak bardziej się podkreśla to też, że raz, że to był kraj, który był silniejszy ekonomicznie często niż dzisiejsze kraje, że to był kraj, który coś znaczył nie tylko nawet w Europie, ale i na świecie ze względu na ten ruch państw niezaangażowanych, który stworzył Tito, ponieważ Tito nie chciał być ani we wschodnim, ani w zachodnim bloku. Oczywiście w zachodnim nie chciał być, ponieważ by to był kraj jednak socjalistyczny, a jeśli chodzi o wschodni blok, to już w 1948 Tito się jakby ze Stalinem oddzielił się od Stalina, pokłócili się, jakby Jugosławia nie była w bloku wschodnim, a więc miała tą swoją własną, tak się to mówi, trzecia droga, albo nie wiem, czasem się mówi o socjalizmie z ludzką twarzą i tak dalej, ale ona też zwracała uwagę na to, co się dzieje na świecie, czyli właśnie przez tą trzecią drogę współpracowała choćby z Egiptem, z Indiami, a więc był to taki kraj znacznie bardziej, miał większy wpływ, ale miał, no też był to większy kraj, kraj, w którym jakoś tam jednak funkcjonowało to bez względu na wewnętrzne tarcia, to jednak te republiki mimo wszystko żyły w zgodzie, a więc no istnieje takie zjawisko i widoczne jest ono i jak się porozmawia ze starszymi ludźmi, to oni często to wspominają. Młodzi z kolei bardziej w takim charakterze może nie nostalgii za czasami młodości, tylko właśnie tęsknoty za państwem opiekuńczym, które jednak inaczej funkcjonowało niż te dzisiejsze rozrywane kapitalizmem i jednak znajdujące się na pewnym uboczu Europy i często wykorzystywane państwa.
1: A jakie znaczenie ma też to w tych relacjach, że Serbów jest po prostu więcej? No bo Chorwacja ma mniej niż 4 miliony mieszkańców. No mamy też rzeczywiście Chorwatów mieszkających w innych miejscach na Bałkanach, choćby w Bośni, no ale już sama Serbia ma ponad 6,5 miliona mieszkańców. No a Serbów mamy i w Bośni, i w Chorwacji, i w Albanii, i na północy Kosowa, i w Czarnogórze. No Serbów jest po prostu więcej, to jest liczniejsza grupa.
0: W dość dużym uproszczeniu jest tak, że ten nacjonalizm serbski, chorwacki się od siebie dość znacząco różnią. I to nie jest bez znaczenia również właśnie, nie są bez znaczenia te rozmiary właśnie i to ta ilość mieszkańców. Chorwacki, tak jak wspomniałam, on jest taki bardziej właśnie izolacjonistyczny. On się bardziej zamyka, on się bardziej jakby chciałby liczyć te jak to oni mówią, cząstki krwi i sprawdzać, kto jest prawdziwym Chorwatem. Natomiast serbski ma tendencje właśnie ekspansjonistyczne. On ma takie pomysły jak serbski svet, czyli taki to trochę po wzorze na ruski mir, czyli serbski świat, który będzie właśnie obejmował wszystkie ziemie, gdzie mieszkają albo gdzie kiedyś mieszkali Serbowie, więc on ma takie bardziej właśnie pretensje do całej okolicy i do Republiki Serbskiej w Bośni i oczywiście do Kosowa, gdzie Serbów jest już bardzo niewiele, ale przecież to święta serbska ziemia, więc ciągłe to odwoływanie się do mitu kosowskiego, do tego, że trzeba odzyskać Kosowo, że to jest nasze terytorium, że nie pogodziliśmy się ze stratą, więc one są tu trochę w innym wymiarze. Chorwacja patrzy też bardziej jednak mimo wszystko na zachód, w stronę Unii Europejskiej. Lubi się przedstawiać jako taki kraj nowoczesny, europejski, środkowoeuropejski.
1: Który ma tradycje jakieś austro-węgierskie, prawda? Bardziej, a nie tamta Serbia, która była częścią Imperium Osmańskiego.
0: Oczywiście to było najbardziej w latach 90. bardzo podkreślane, że Chorwacja, ale Chorwaci do dzisiaj, wielu Chorwatów się obrazi za powiedzenie, że Chorwacja leży na Bałkanach. To nie są żadne Bałkany, to jest Europa Środkowa, to jest Śródziemnomorze, to jest kolebka europejskiej cywilizacji. Serbia jest tu w bardziej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, ma ogromne pretensje oczywiście też do świata zachodu, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, ale do całego NATO. Próbuje też lawirować w polityce zagranicznej, trochę między Serbią, trochę między Rosją, trochę między Unią Europejską, między też Chinami oczywiście tutaj ekonomicznie, więc ona jest w bardziej skomplikowanej sytuacji też, ze względu na wszystkie procesy, które się dzieją i też, a też świadoma tego, że no, Unia Europejska też nie zawsze wobec Serbii zachowuje się zupełnie fair, bo jakby wszyscy wiemy,

0: wiemy, że Vučić bywa tolerowany przez europejskich polityków, pomimo tego, że jego rządy są coraz bardziej autokratyczne ze względu na to, że się z nim wygodnie robi interesy, ze względu na to, że Serbia ma pokłady litu, które są wszystkim potrzebne. Więc no, to są trudne pytania i one rzadko dotyczą tylko kwestii wewnętrznych.
1: Skomplikowane sprawy, ale arcyciekawe. A o Chorwacji, ale też o takich tematach, o jakich tu mówiliśmy, przeczytać można w książce Fiaka Sezon na Chorwację. Przypomnę, to książka reporterska autorstwa Aleksandry Wojtaszek, doktor Aleksander Wojtaszek, bo także wykładowczą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i tę opowieść o Bałkanach. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Ogłoszenie społeczne.
3: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Jego powstanie wzbudza obawy nad Wisłą. Strażacy wciąż walczą ze skutkami wczorajszych nawałnic. Dużo pracy mają też służby energetyczne. Poważny wypadek w Wielkopolsce. Jadący hulajnogą elektryczną 16-latek zderzył się z samochodem. Minęła 14. Radosław Siennicki, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Przepisy wywołały nad Wisłą obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Ustawa głosi, że Panteon jest narodowym miejscem pamięci narodu ukraińskiego oraz miejscem uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli tego narodu. Decyzje dotyczące pochówku lub ponownego pochówku poszczególnych osób w Panteonie będzie podejmować komisja z udziałem naukowców i przedstawicieli władz. Do idei Panteonu odniósł się wczoraj Wołodymyr Zełenski. Powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto się w nim znajdzie. Strażacy nie mają ani chwili wytchnienia. Cały czas walczą ze skutkami wczorajszych nawałnic. Wczoraj w całym kraju było ponad 8 tysięcy zgłoszeń. Dziś jest już spokojniej. Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Najwięcej z tych zgłoszeń wpłynęło z terenu województwa mazowieckiego, tam ich było około 60, warmińsko-mazurskie około 50 zdarzeń i podlaskie niespełna 30.
4: Wichura uszkodziła też linie energetyczne. Jak informuje spółka PGE Dystrybucja, najwięcej awarii jest w oddziałach w Białymstoku, Łodzi i Warszawie. Na przywrócenie dostaw czeka prawie 36 tysięcy odbiorców. Dużo awarii jest także w rejonie Ciechanowa, Olsztyna i Elbląga. Bez prądu jest prawie 25 tysięcy domostw obsługiwanych przez spółkę Energa Operator. Poważny wypadek w Wielkopolsce. Jadący hulajnogą elektryczną 16-latek zderzył się z samochodem. Z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem na drodze krajowej nr 12 w Kościelnej Wsi. Jak powiedziała Monika Rybarczyk-Lis z pleszewskiej policji, nastolatek z niewiadomych przyczyn nagle zjechał pod nadjeżdżający samochód.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 17-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego, kierujący samochodem osobowym marki Opel, jechał od strony Kalisza w kierunku Pleszewa. Na prostym odcinku drogi zauważył poruszającą się w tym samym kierunku osobę jadącą hulajnogą elektryczną. Jak ustalili funkcjonariusze, hulajnoga nie posiadała włączonych świateł ani elementów odblaskowych.
4: Wiadomo, że 16-latek nie miał kasku. Upadł na jezdnię i doznał rozległych obrażeń ciała. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Warszawiacy pamiętają o Polakach zamordowanych przez nazistów i komunistów. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. To w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół zawierał plany podziału Polski. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar III Rzeszy i Związku Radzieckiego.

0: przychodząc na uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza.
1: Pamiętamy o tych ludziach, dlatego przyszliśmy tutaj.
2: No dzięki nim mamy to teraz, co mamy, tak? Nie wiadomo, czy ta Polska by istniała w takiej, a nie w innej formie. Gdyby nie oni, nie ich walka i walka o lepszy byt dla przyszłych pokoleń, tak?
3: To niestety jest nasza historia. Tylko, że no niestety mam wrażenie, że nic nie wyciągamy z tej historii, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby to się nie powtórzyło po prostu.
0: Pamięć ofiar totalitaryzmów uczcili też komisarze Unii Europejskiej. W wydanym oświadczeniu napisali, że pamięć o przeszłości to nie tylko obowiązek wobec tych, którzy byli przed nami, ale także odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Wezwali do obrony wartości, na których opiera się Unia Europejska. Poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw podstawowych. We Francji wraz z końcem wakacji wyścig prezydencki wchodzi w nową fazę. Swoją pozycję umacnia Jean-Luc Mélenchon, wieloletni lider radykalnej lewicy, który według sondaży ma coraz większe szanse na wejście do drugiej tury i zmierzenie się w niej z Marine Le Pen. Do wyborów nowego prezydenta Francji pozostało 8 miesięcy.
4: La victoire est possible.
5: Zwycięstwo jest możliwe, mobilizował swoich zwolenników Jean-Luc Mélenchon podczas dorocznego, powakacyjnego wiecu w Châteauneuf-sur-Isère. Jego partia LFI zorganizowała tam pokaz siły, gromadząc około 10 tysięcy osób.
6: On sent qu'il y a un vrai engouement.
5: Czujemy prawdziwy entuzjazm. Frekwencja jest dwa razy wyższa niż w ubiegłym roku. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Teraz jesteśmy partią masową. Mówili mi zwolennicy partii LFI. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Mélenchon odnotował skok poparcia z 10 do ponad 15%. 75-letni polityk, który startuje w prezydenckim wyścigu po raz czwarty, nigdy wcześniej nie miał tak wysokich notowań na ponad pół roku przed pierwszą turą. Jego pozycja umacnia się na tyle, że sojusz z nim rozważają zieloni. Problemem dla lidera lewicy może być jednak rekordowa niepopularność. Jego wygranej obawia się ponad 2/3 Francuzów. Zdaniem obserwatorów jego wejście do drugiej tury zdecydowanie zwiększyłoby prawdopodobieństwo wygranej Marine Le Pen.
0: O czym informował nasz francuski korespondent Stefan Folzer.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W południowej połowie kraju dziś dosyć pogodnie. W pozostałej części sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od 17 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
8: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowid.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Po reklamie. Autopromocja.
14: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska. Do usłyszenia.
7: Autopromocja.
15: 8 minut po godzinie 14.
7: Polskie Radio 24.
16: Słowem wszystko.
15: Zmiana ze stylami. Dołączył do nas Paweł Szymankiewicz i teraz w odświeżonym kwartecie witamy Państwa bardzo serdecznie i zachęcamy do podróży. Wprawdzie w ostatnich dniach pogoda nie do końca sprzyja, ale przecież nie będzie wiało bez końca. Taką w każdym razie mamy nadzieję. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaproponować wycieczkę na południowy wschód. Różnie to bywa z geografią w ostatnich dniach. Dziś południowy wschód, czyli Podkarpacie.

0: Oczy region, choć jeszcze chyba nie do końca przez turystów odkryty. Takie nazwy jak Łańcut, jak Przeworsk, jak oczywiście Rzeszów z całą pewnością znają Państwo doskonale, ale czy kojarzą Państwo na pewno, które zamożne rody zamieszkiwały w podkarpackich pałacach? Zapraszamy zatem, żeby posłuchali Państwo, jakimi luksusami otaczali się, czy to potoccy, czy lubomirscy, żeby zanurzyli się Państwo w historii oplecionej bujną roślinnością, która pamięta jeszcze lata świetności wspomnianych miejsc. Być może opowieść o Rzeszowie i innych miastach i miejscach Podkarpacia zachęci Państwa do odwiedzenia tych rejonów, a na Podkarpacie zaprasza Państwa Małgorzata Iwanicka.
1: Powtórka programu.
2: Piękne, nieznane.
3: Zapraszam na wycieczkę do Rzeszowa i okolic. To może być propozycja na weekend na Podkarpaciu w samym jego centrum. Do stolicy regionu możemy przylecieć, dojechać samochodem lub pociągiem. W samym Rzeszowie warto odwiedzić podziemną trasę turystyczną w samym rynku. Nieopodal trafimy do Muzeum Dobranocek. Po wizycie w Rzeszowie polecam wybrać się kilkanaście kilometrów od Rzeszowa w stronę Łańcuta. Tuż przed nim warto odwiedzić ośrodek garncarski. Małgorzata Wisz, dyrektor ośrodka garncarskiego Medynia. Oczywiście cały rok można odwiedzać ośrodek, ale też pewnie wiele osób pyta o same warsztaty.
4: No tak, oczywiście, bo to jest jednak tożsame z ośrodkiem. Każdy, kto przyjeżdża zwiedzać, najchętniej też chciałby doświadczyć pracy w glinie, pracy przy kole gancarskim, no bo to, co ten ośrodek wyróżnia, to jest dyspozycyjność gancarza. Najlepiej się umówić, jeżeli chcemy, żeby gancarz był już tylko dla nas, na przykład i spędził z nami 2 godziny i tylko z nami, no to należy się umówić wcześniej, ale również bez umawiania się zapraszamy do ośrodka oczywiście. Przez cały rok wchodzimy, kupujemy kawałek gliny, mamy do dyspozycji pracownię i możemy wykonać jakieś własne cudo przy stole, nie przy kole garncarskim.
5: Ja lubię najbardziej lepić to.
3: A z czego lepisz?
5: Z gliny.
3: Co glina przypomina?
5: Plastelinę.
3: Masz już jakiś pomysł, co ulepić?
5: Ulepiłam kaczkę i królika.
6: Malujemy teraz, ozdabiamy sobie pamiątki.
3: I jak się pani podoba?
6: Bardzo, wszystkim polecam.
3: Spotykam Joannę Prucnal, która tutaj właśnie prowadzi warsztaty.
7: Większym zainteresowaniem cieszyły się jednak te warsztaty na kole.
4: Z rękami garncarza, garncarki. No zawsze uda nam się wykonać jakiś kubek, który możemy z Medyni z sobą zabrać.
3: I jak patrzę na to, kogo zastałam w ośrodku podczas warsztatów, to widzę tak, rodzinę z nastolatkami, a tam widzę mamę z maluszkami. Tak naprawdę to miejsce dla wszystkich.
7: Dokładnie, zgadza się. I dla maluszków, które chętnie tutaj próbują swoich sił i bawią się, biegają tutaj u nas. Rodziny ze starszymi dziećmi, nastolatkami, które też są ciekawe, ale też seniorzy często nas odwiedzają.
3: Jak namówiłaś tatę, brata do tego, żeby również w glinie coś robili?
7: Nie chcieli zepsuć mi urodziny. Chciałam, żeby każdy był, każdy spróbował coś nowego.
3: Widzę w pana twarzy dużo zaangażowania. Spodobało się trochę?
8: Spodobało się.
6: Wszystkim polecam odwiedzenie tego miejsca. Można zaznać trochę historii. Są audiobooki do przesłuchania. Przenieść się w czasie do tamtych czasów.
4: Zwiedzając nasz ośrodek, są tam wystawy stałe. Możemy posłuchać wspomnień garncarzy i rodzin garncarskich o wypałach, o pracy, codziennej pracy w warsztacie, o wyjazdach na jarmarki, ale można też usiąść i obejrzeć film, który przenosi nas do roku 1949 i wtedy towarzyszymy garncarzom medyńskim w całym procesie wykopywania gliny, uzdatniania jej, toczenia na kole, suszenia, malowania, szkliwienia, wypału i ostatnim kadrem filmu jest wyjazd na odpust do Leżańska. W samym ośrodku też oczywiście zobaczymy rzeźby Władysławy Prucnal, ale zachęcamy też do odwiedzenia jej galerii. No, do galerii trzeba się u nas umówić, no, nawet jak już jesteśmy na miejscu. No i bardzo chętnie rodzina udostępnia te zbiory, które są no, zupełnie czymś niezwykłym, bo w drewnianym domu, domu rodzinnym artystki Władysławy Prucnal, która w tym roku kończy 91 lat, zobaczymy ponad 800 rzeźb ceramicznych, które przedstawiają dawne życie Medyni. To jest zachwycające miejsce, zupełnie niezwykłe na mapie Polski, ale również Europy.
3: Oczywiście na naszej trasie musi znaleźć się Łańcucki Zamek. Pani jest turystką ze
9: Szczecina.
3: Jak pani się dowiedziała o Łańcucie?
9: Znaczy wiem, że on istnieje. Byliśmy w Krasiczynie i tam wspomniano ten zamek, że warto go zobaczyć. No i jeżeli jesteśmy w

0: Drodzy do Kielc, więc po drodze zahaczyliśmy o Łańcut.
1: Już jakieś ma Pani pierwsze wrażenia?
0: No jest taki trochę filmowy. Z zewnątrz no, bardzo mi się podoba, także...
1: I wchodzimy do głównego holu zamkowego. Razem ze mną dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie, dr Piotr Szopa. Gwar, no i ta posadzka. Trzeba popatrzeć w dół tutaj, a potem dopiero w górę.
2: No, trzeba bacznie się rozglądać. Oczywiście jesteśmy tutaj w sieni i widzimy tą drewnianą posadzkę, po której jeździły powozy, ale już na pierwszym piętrze możemy podziwiać przepiękne, intarsjowane tafle parkietowe. Różnorodne bardzo. Takich pięknych parkietów nigdzie w Polsce nie zobaczymy. Ale warto też spoglądać do góry na to, co nad nami, to i kryształowe żyrandole, ale i nieraz bardziej finezyjne formy oświetlenia, sztukaterie, freski.
1: Idziemy oglądać.
2: Stanisław Lubomirski, który kupił ten majątek od Diablont, rozpoczął budowę nowożytnej, potężnej fortecy, a była ona na tyle potężna, że nigdy nie została zdobyta.
1: Budowę rozpoczyna Stanisław Lubomirski, potem przechodzi w ten zamek w ręce innych magnatów.
2: Warto jeszcze, zanim przejdziemy do rodziny Potockich, wspomnieć o naszej najważniejszej postaci, jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni zamkowej, a więc księżnej Izabeli Czartoryskich-Lubomirskiej. Księżna Izabela wiele podróżowała. Była zarówno w Italii, jak i przez długi czas we Francji i zobaczyła, jak wyglądają te piękne rezydencje i te wszystkie nowinki ówczesne implementowała do zamku w Łańcucie. Ale też najlepszych artystów, których wówczas miała Europa. Bardzo często oni tutaj w drodze, na przykład na Carski Dwór albo na Dwór Królewski w Warszawie, też zahaczali o Łańcut. No i mamy to, co mamy, czyli taką piękną rezydencję. No i drugi raz w historii, kiedy w 1923 roku Mikołaj Potocki z Paryża zapisał Łańcutowi w testamencie swój majątek. No to tutaj ruchomości, które przyjechały do Łańcuta, rzeczywiście to były pamiątki po królach Polski, po królach Francji. Były dokumenty związane z działalnością rodu. Mówi się, że było to swego rodzaju zadośćuczynienie za targowice. Niektóre też zostały.
1: Turyści, którzy odwiedzają zamek w Łańcucie, są też pod wrażeniem mnogości tego, co tu mogą zobaczyć, bo to nie są puste mury.
2: To nie są puste mury. Łańcuch zaskakuje, zwłaszcza tych, którzy pierwszy raz nas odwiedzają, obfitością. To nie jest muzeum, które można w jeden dzień zwiedzić. Zachęcamy do dłuższego pobytu w Łańcucie. Przypominamy o tym militarnym charakterze w korytarzu na parterze, gdzie są gabloty między innymi z bronią białą, z bronią palną.
1: Idziemy na piętro. Od razu zmienia się klimat z tego militarnego. Wchodzimy już w rezydencję.
2: O tak, wchodzimy w rezydencję w pełnym tego słowa znaczeniu. Korytarz biały, korytarz, który jest też korytarzem świadczącym o potędze rodu, a więc portrety rodziny Potockich, Lubomirskich, ale też królów, którzy odwiedzili rezydencję. Wszystko to miało na odwiedzających sprawić wrażenie wielkości rodu. Korytarz, który też zdobią najlepszej jakości meble XVIII-wieczne, mówimy o komodach francuskich, na które mogli sobie wówczas pozwolić tylko najbogatsi.
1: Ale jako kobieta ciągnie mnie tam za zakrętem, bo tutaj to jest miejsce, gdzie myślę, że wiele pań naprawdę dużo więcej czasu spędza i achy i ochy i nie wierzę, że tak pięknie wyglądały buduary kobiece.
2: Tak właśnie pięknie wyglądały buduary kobiece, bardzo majętnych kobiet, a możemy się cieszyć tym buduarem, to jest cudowne, rokokowe wnętrze, z oryginalną błazerią. Jeśli popatrzymy na zachowane w Polsce, to praktycznie nie ma swojego odpowiednika. Buduar, który jest w ciągu apartamentów kobiecych, żeńskich zamku łańcuskiego. Później mamy sypialnię, salon.
1: Kolejny raz musimy powiedzieć, ach jak pięknie, chodzi mi o salę balową.
2: A to piękno tworzył na zlecenie księżnej marszałkowej Christian Piotr Aigner wraz z Fryderykiem Baumanem, czyli sztukatorem. To taki duet, który pracował w zamku, ale nie tylko w zamku, bo tutaj w najbliższym sąsiedztwie Łańcuta również możemy ich dzieła zobaczyć, więc zachęcam do dłuższego jednak pobytu. Sala balowa jest to największe pomieszczenie zamku. Wchodząc tam zawsze jest wow.
3: Przepiękny.
4: Wrażenia duże.
3: Pierwsze piętro, proszę panią, jest prześliczne.
1: A na drugim?
2: A na drugim, no już nie jest 5, czy w jak wypadku sali balowej prawie 10 metrów do stropu, jest tylko 4-3,5 metra. To jest bardziej kameralne wnętrze, wnętrze mieszkalne, wnętrze gościnne. Wnętrze, które wielu z nas określa jako bardziej przytulne niż to oficjalne piano nobile, czyli pierwsze piętro. Drugie piętro to piętro, które rzeczywiście potrafi zaskoczyć, bo spacerując od sali do sali potrafimy prześledzić to, co działo się w zamku od XVII w zasadzie wieku, aż po wiek XX. Możemy zobaczyć pokoje służby, ale też widzimy, jak zmieniała się sztuka i dekoracje w zamku.
1: Idziemy na sam dół. Łaźnie.
2: No tak, łaźnie. I kolejny raz użyję tego stwierdzenia. Piękne miejsce bez odpowiednika, które zachwyca swoim przepychem, zachwyca swoimi możliwościami. Łaźnie rzymskie, które powstały w XX wieku, do których też docierano w czasach ich funkcjonowania windą. Pierwsze pomieszczenie, które wita nas takim klubowym brytyjskim charakterem, ale gdzie jest też bar, w którym serwowano zarówno wodę źródlaną, jak i to, co najlepszego w

0: ordynacji produkowano, czyli mowa tutaj o nagradzanych m.in. rosolisach.
1: Tutaj już właściwe łaźnie.
0: Bardzo często młodzież pyta, ta pierwsza przestrzeń do czego służyła? Bo widzą tutaj lampy, duże takich sprzętów elektrycznych już, a więc i ja mówię, że to jest tak upraszczając bardzo rodzaj ówczesnego solarium. Tutaj terapię termalną przeprowadzam. No i przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, gdzie zewsząd otaczana z mozaika, ale i też natryski, wanny, nagrzewnice na po prawo, dwie sauny i toaleta.
1: Elegancko to wyglądało, fajnie. I rzeczywiście takie z lat 20. Zostało to pięknie przywrócone do stanu pierwotnego.
2: Jesteśmy zadowoleni, przyjechaliśmy z Jaworzna aż indywidualnie. Zrobiliśmy sobie taką wycieczkę, żeby zwiedzić właśnie zamek w Łańcucie.
3: Żeśmy też zwiedzali przyczynę, ale przyczyna to jest maciuteńkie do tego.
4: Nawet robi to wrażenie na mężczyznach.
5: Cześć.
4: Skąd panie przyjechały do Łańcuta?
3: Z Elbląga.
6: Z Sosnowca.
3: Byłam tutaj kilkadziesiąt lat temu z mężem i z synem. Bardzo nam się podobało i wracamy.
4: Na razie pani delektuje się ogrodem.
3: Tak. Jest przecudny.
4: Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych w Łańcuckim Zamku i stoimy przed kwiatami.
5: Tak, stoimy przy rabacie bylinowej.
4: Ale patrzymy też na miejsce, do którego też wiele osób przyciąga rokrocznie, do Ogrodu Różanego.
5: Tak, z róż historycznych mamy tutaj dwie odmiany. Jest to Grisanachen z początku właśnie XX wieku oraz Comte de Chambord. Natomiast pozostałe rabaty zostały obsadzone różami współczesnymi, ale takimi, które zachowały pokrój i kolory właśnie tych starych odmian.
4: Do późnej jesieni będą tu kwiaty, które będziemy mogli podziwiać.
5: Tak naprawdę do pierwszych przymrozków, a po pierwszych przymrozkach sadzimy tutaj również rośliny cebulowe, które zakwitną wczesną wiosną.
4: Ale przez cały rok cieszy oko...
5: Jest to storczykarnia, założona przez Romana Potockiego, który ukochał sobie storczyki. W związku z tym też mogliśmy odtworzyć jak gdyby tą storczykarnię. No i do storczykarni zapraszamy przez cały rok, a tak naprawdę najlepszym czasem na zwiedzanie storczykarni jest koniec listopada, początek grudnia, kiedy kwitną właśnie storczyki pochodzące jeszcze z kolekcji Romana Potockiego. Są to głównie katleje o takich różowo-fioletowych kwiatach, których mamy bardzo dużo i bardzo okazałe egzemplarze. W związku z tym no, w tym czasie one robią naprawdę bardzo duże wrażenie. Należy pamiętać, że katleje te dodatkowo pachną.
4: Ale oczywiście też ogromna przyjemność z wędrowania po całym parku zamkowym. Jak duży to obszar?
5: 36 hektarów wokół zamku, czyli to bezpośrednie otoczenie zamku ma około 4 hektarów.
7: To było moje marzenie, żeby przybyć tutaj w to miejsce i wcale nie jestem rozczarowana. Jestem zachwycona.
8: Idę do oranżerii.
9: Ja tu byłam kiedyś, jak byłam mała.
4: Dużo się zmieniło?
9: Tak.
4: Wiedzą państwo, co tu kiedyś było?
9: Rośliny, tak. Egzotyczne pewnie, te, które nie wytrzymują na zewnątrz. No.
4: Teraz, co to za miejsce?
9: Jest wystawa multimedialna. W czasach rodziny Potockich był tutaj ogród na kształt ogrodu zimowego.
4: Edyta Kuca-Bałyszczak, kierowniczka działu edukacji muzealnej.
9: Było to takie miejsce na kształt ogrodu botanicznego, czy takiego właśnie mini zoo. Natomiast zmiana tej przestrzeni na Centrum Edukacji Tradycji, której patronem stał się właśnie Jan Potocki, była zamierzeniem celowym i skierowana dzisiaj do nowych odbiorców.
4: Co tobie się tutaj najbardziej podobało?
8: Rozpalanie ogniska.
4: Jakie rozpalałeś?
8: Na ekranie.
4: Ale miałeś z tego frajdę?
8: Miałem.
9: Do odbiorców, którzy mogą to miejsce potraktować jako wstęp do zamku. Dlatego, że tutaj najpierw pokazujemy historię, czy też po prostu wnętrza zamkowe. Opowiadamy o historii ogrodów, a zatem można bardziej świadomie później udać się na spacer po parku. Natomiast na piętrze budynku opowiadamy o tym, jak wyglądały te elementy historii, które bardzo trudno jest zaprezentować w przestrzeni współczesnego Muzeum Wnętrz. Tutaj dzięki rekonstrukcjom staraliśmy się pokazać, jak mogła wyglądać uczta, jak wyglądały stroje noszone w epoce chociażby Izabeli Lubomirskiej. Przenosimy się do XIX wieku i zaglądamy do kuchni. Jak...
4: I tu między innymi sala pokazująca, multimedialna.
9: Dzieci i dzieciństwo w zamku w Łańcucie.
10: Chłopcy Artur, Alfred i Adam mieszkali w skrzydle wschodnim. Na tym samym piętrze, ale w innej jego części mieszkały dziewczynki. Julia, Zofia i Aleksandra.
8: Wszystko mi się podoba.
9: Oranżeria jest miejscem, które przyciąga zwiedzających.
4: Może przyciągnąć również zwiedzających, którzy poruszają się na wózkach.
9: Tak, oranżeria jest skierowana do wszystkich odbiorców, bo oczywiście, że skierowana jest do dzieci, do osób młodych, do osób dojrzałych, Ale to, co jest bardzo ważnym aspektem tego miejsca, to fakt, że jest to nasza najpełniejsza ekspozycja, jeśli chodzi o dostępność.
4: Mniej oczywistym muzeum w Łańcucie jest Muzeum Gorzelnictwa. Kilka minut drogi.

0: i od stacji kolejowej w mieście.
1: Trafiam do Muzeum Gorzelnictwa, a tu na mnie czeka już przewodnik. Potem muzeum, pan Janusz Reguła. Dzień dobry.
2: Witam panią, dzień dobry. Witam w Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie. Od 4 lat, jak właścicielem stał się powiat Łańcut, rozszerzyliśmy tą działalność, zrobiliśmy dodatkowy wjazd i w tej chwili możemy tutaj o każdej godzinie przyjmować naszych zwiedzających.
1: Gdybym przyszła i wcześniej się z panem nie umówiła, to te drzwi mogłyby być zamknięte.
2: Tak, to prawda, bo muzeum nie działa na cały zegar, po prostu wymagana jest rezerwacja wcześniej, telefoniczna.
1: Jeżeli chodzi o wartość tego muzeum, to ono jest nietypowe na skalę nawet Polski.
2: Tak, oczywiście jest to pierwsze tego typu muzeum utworzone w Polsce, muzeum utrzymane właśnie w starym klimacie, gdzie mamy mnóstwo eksponatów, dokumentów obrazujących to, jak kiedyś właśnie się produkowało te alkohole, stare butelki, ponad prawie 200-letnie butelki, stare receptury, więc jest to takie bardzo klimatyczne muzeum.
1: Klimatyczne jest też z powodu budynku, w którym jesteśmy, który również jest zabytkowy.
2: Tak, jest to dworek klasycystyczny z 1830 roku, właśnie wybudowany na potrzeby siedziby zarządcy majątków potockich. I tą rolę praktycznie ten budynek spełniał nawet do połowy II wojny światowej. Oczywiście również mnóstwo akcesorii, które wtedy służyły do rozlewu tych alkoholi, stare etykiety, stare dokumenty, jak również zdjęcia, jak kiedyś wyglądała właśnie gorzelnia. Więc serdecznie zapraszam.
1: Po wizycie w Łańcucie warto skierować się do Przeworska. Jestem już w Muzeum w Przeworsku, zespół pałacowo-parkowy i słyszycie państwo, że idę już po zabytkowych schodach. Razem ze mną kustosz tegoż muzeum Małgorzata Wołoszyn. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Idziemy na pokoje?
3: Idziemy na pokoje jak najbardziej. Już otworzymy. Jesteśmy na wnętrzach pałacowych, bo to miejsce to coś wyjątkowego. Właśnie w tym miejscu spotyka się historia z przyrodą. W otoczeniu tych wspaniałych lip, platanów, kasztanowców, wielowiekowych zresztą, znajduje się muzeum, dawny Pałac Lubomirskich. I tu wszystkim opowiadamy historię nie tylko ordynatów przeworskich, ale również opowiadamy historię Przeworska i historię najbliższej okolicy. To tutaj będą nasi goście mogli zobaczyć wspaniałą salę balową, gdzie zaglądamy, z fortepianem berlińskiej marki Beckstein z 1865 roku. To właśnie tu w XIX wieku w czasie karnawału tańczono do upadłego, a pięknie było jeszcze z tego powodu, że to wszystko oświetlały kryształowe weneckie żyrandole. Przy sali balowej jest również jadalnia, gdzie nasi goście będą mogli zobaczyć porcelanę i z Wiednia, i z Korca, i z Miśni. Kolejne pomieszczenia to salon różowy, gdzie prezentujemy obraz z XVI wieku Madonna z Dzieciątkiem. Obraz, autorstwo przypisywane Aleksandro Turkiemu, takiemu rzymskiemu artyście. Obraz do II wojny światowej wisiał w naszym pałacu, skradziony przez Niemców w czasie wojny i jako strata wojenna odnaleziona dopiero w roku 2023 w Japonii, w Tokio, trafił z powrotem do domu. I to jest też niezwykłe, że to jest ten eksponat stąd. To był i jest jego dom. A dla wielbicielek mody, designu też czekają pewne niespodzianki. Kolejnym pomieszczeniem to buduar księżnej. Tam na gotowalni, czyli wspaniałej toaletce, są i porcelanowe puderniczki, i alabastrowe puderniczki, przybory do czesania w srebrnych oprawach, biżuteria po księżnej Eleonorze Lubomirskiej, jedwabny wachlarz. Nic tylko się zachwycać. A w gabinecie księcia wisi portret Henryka Lubomirskiego. Od Henryka właściwie zaczęła się historia tego miejsca. On był wychowankiem Izabeli Lubomirskiej, pani na Łańcucie. I to ona właśnie dla niego ten pałac przygotowała, zatrudniając swoich najlepszych i ulubionych architektów, żeby i Henrykowi tutaj również dobrze się mieszkało.
1: Najkrócej bym to opisała, przeurocze miejsce.
3: Tak, dużo tu kameralnego wdzięku, tak bym mogła nawet powiedzieć. Takim deserem, wisienką na torcie jest kredens, czyli podręczna kuchnia, gdzie w zabudowanych od podłogi po sufit dębowych półkach znajdują się sprzęty niezbędne na książęcym stole i roster, czyli sprzęt do palenia kawy i piękna porcelana, ale również znajdzie się coś wyjątkowego, mianowicie likier morelowy wyprodukowany w fabryce wódek, likierów i rumu samego księcia Andrzeja Lubomirskiego niemalże 100 lat temu.
1: Muszę się specjalnie umawiać

0: na wejście do tego wnętrza. Nie trzeba się wcześniej umawiać. Muzeum jest czynne niemalże przez cały tydzień, z wyjątkiem poniedziałków. Nasze drzwi czekają otworem.
1: Ale to nie wszystkie atrakcje, które nas tu czekają. Będąc na terenie Muzeum Przeworskiego, możemy pospacerować po parku i na końcu niemalże tego parku czeka Muzeum Pożarnictwa. Kustosz Muzeum Pożarnictwa Wojciech Kruk. Jak dużo macie tu eksponatów?
2: Eksponatów w Muzeum Pożarnictwa znajduje się około 1500. No jest to kolekcja z powiatu przeworskiego, zgromadzona głównie przez jednego człowieka, Leona Trybalskiego. No jest to kolekcja różnorodna, od sikawek z końca XIX i początku XX wieku, poprzez samochody strażackie, motopompy, mundury, hełmy, odznaczenia. No zobaczymy wspaniałe, unikatowe zdjęcia Ochotniczej Straży Pożarnej z Przeworska, a także jedyne zdjęcie w naszych zbiorach z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gaci, gdzie to sikawkę ręczną, konną obsługują panie.
1: I zapewniam państwa, że będą się bawić wszyscy, cała rodzina.
2: Tak, nie tylko mężczyźni będą zadowoleni z odwiedzenia naszego muzeum, ale także właśnie kobiety, no i oczywiście dzieci, które mogą usiąść czasem na sikawce. My możemy włączyć koguty w naszym odrestaurowanym samochodzie, czy mogą zakręcić syreną. Czy uruchomić dzwon strażacki.
1: Jeżeli przyjedziemy do Przeworska, to warto również pójść na rynek tego miasta, a tam czekają na nas dwie niezwykłe budowle, budowle sakralne, to już zdradzę. Opowie o nich dr Szymon Wilk, adiunkt w Wydziale Sztuki w Muzeum Przeworskim. I oba te obiekty, od razu dodam, mają kilkaset lat.
3: Wyjątkowe, gotyckie, obronne zespoły klasztorne kanoników regularnych Grobu Bożego z kościołem pod wezwaniem Ducha Świętego, zarazem sanktuarium Grobu Bożego, a po drugiej stronie Starego Miasta kościół świętej Barbary w zespole klasztornym braci mniejszych obserwantów, czyli ojców Bernardynów.
1: Wiele kościołów przez wieki płonęło.
3: Szczęśliwie te klęski elementarne, kataklizmy, także zniszczenia wojenne raczej omijały przeworskie świątynie. Wiadomo, że wielokrotnie zmieniało się wyposażenie tych obu obiektów. Wspaniałe dzieła sztuki zachowały się w obu przeworskich świątyniach.
1: I jeszcze jedna bardzo dobra informacja.
3: Bardzo blisko położone zespołu pałacowo-parkowego, kilkaset metrów. Po sąsiedzku jeszcze trzeci obiekt sakralny, o którym nie wspomnieliśmy, czyli barokowy zespół klasztorny Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo z kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, Fundacja Lubomirskich z lat 60. XVIII wieku. I kilkaset metrów dalej w stronę wschodnią zespół klasztorny Bernardynów z kościołem świętej Barbary w Przeworsku.
1: I to nie koniec atrakcji, które czekają nas w Przeworsku.
3: Trzeba pamiętać, że na terenie całego Przeworska znajduje się ponad 110 obiektów zabytkowych w bardzo różnym charakterze. Zarówno obiekty sakralne, o których wspominaliśmy, obiekty o charakterze rezydencjonalnym, przykłady budownictwa mieszczańskiego, ale także zabytki techniki. I wyjątkowym zabytkiem jest Przeworska Kolej Wąskotorowa, zabudowania dworca kolei wąskotorowej w Przeworsku i cała trasa wiodąca z Przeworska przez Kańczugę, Jawornik Polski do Dynowa. Ponad 40-kilometrowa trasa kolejki, na której znajduje się unikalny, ponad 600-metrowy tunel w miejscowości Szklary. Kolejka o bardzo bogatej historii, bo jej początki sięgają końca wieku XIX. W 1904 została ona uruchomiona staraniem przeworskiego ordynata księcia Andrzeja Lubomirskiego, który do swojego pomysłu zaangażował miejscowe ziemiaństwo z okolic Przeworska, z okolic Dynowa. I kolejka wówczas uruchomiona przez wiele lat służyła jako bardzo ważna oś komunikacyjna łącząca Przeworsk z południem regionu.
1: A teraz jako turyści możemy do niej wsiąść.
3: Zdecydowanie warto udać się w podróż. Nawet jeśli znamy ten teren, to podróż kolejką pozwala nam spojrzeć na walory krajobrazowe naszego regionu z całkiem innej perspektywy.
4: Piękne, nieznane.

0: Powtórka programu.
1: A te nieoczywiste perspektywy namalowali dla Państwa Małgorzata Iwanicka z Radia Rzeszów i jej goście. Na kolejne opowieści o pięknych, acz nie zawsze znanych częściach naszego kraju zapraszamy w każdą sobotę po godzinie 10.
0: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja. Polskie Radio 24.
11: Słowem wszystko.
1: 36 minut po godzinie 14.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Jest z nami Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odrę. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam.
1: Witam pana bardzo serdecznie. My teraz z Podkarpacia przenosimy się na Górny Śląsk, choć to nie będzie tak malownicza opowieść, bo w ciągu ostatnich dni z kanału Gliwickiego wyłowiono ponad tonę śniętych ryb, a stężenie złotej algi w jednej z sekcji przekroczyło 547 milionów komórek na litr. Co to wszystko znaczy, za chwilę wyjaśnimy, ale wracając do tego zjawiska, do wyławiania martwych ryb z wód kanału Gliwickiego, czy możemy powiedzieć, że to się znów w Polsce dzieje, czy właściwie dzieje się cały czas, tylko nie zawsze media o tym informują?
12: Uzupełnić chciałbym. Nie ponad tonę, no oczywiście ponad 3 tony to też jest więcej niż tona, ale mamy prawie 4 tony.
1: Oj, czyli niestety się zmieniły te dane.
12: Tylko, że jeszcze te tony, bo dlaczego my o rybach mówimy w tonach? Dlaczego nie mówimy, że to jest kilkadziesiąt tysięcy ryb zgładzonych i one nie uległy jakiemuś uśnięciu, bo to się mówi śnięcie ryb czasami. One po prostu w męczarniach zginęły. To kilkadziesiąt, może nawet kilkaset tysięcy ryb, bo to zależy się od wielkości. To właśnie liczby niepoliczalnej. Teraz z tą sytuacją mamy do czynienia tak naprawdę śnięcia, czyli zagłady ryb. Mamy do czynienia co roku, kiedy mamy upały, kiedy są niskie przepływy na rzekach i kiedy mamy sól w rzece. To znaczy, kiedy te stężenia w wyniku też mniejszych przepływów się kumulują. No ale my się z tym tematem budzimy, one się przebijają do mediów właśnie zwykle raz do roku, zwykle w lipcu, w sierpniu. No najgorzej było w 2022 roku, tak. Gdzie no, po prostu katastrofa się ciągnęła na Odrze setkami kilometrów. Natomiast no, pytanie, co myśmy z tym zrobili, tak? Znaczy, wiemy, że służby państwowe, wojewoda no stara się jakby, żeby ta katastrofa się nie wydostała z kanału Gliwickiego. Wstrzymano śluzowanie, czyli po prostu nie ma tam żadnego transportu. Tam i tak nigdy nie było dużego transportu, ale nie ma żadnego. W piątej, szóstej sekcji mamy też 600 prawie milionów komórek złotej algi. No po prostu to jest olbrzymie ilości, no ale nie zrobiono z kluczowym problemem. W zasadzie nic, to znaczy sól jak trafiała,

do rzeki, bo to teraz mówimy o kanale, tak? Ale tam mamy rzekę Kłodnica, która odwadnia tereny kopalniane i pokopalniane, ilości soli, które tam trafiają do cieków do rzeki, no to po prostu zasolenie jest większe niż w Bałtyku. To, no.

0: 500 kilometrów.
1: To działa na wyobraźnię, tak. Za chwilę porozmawiamy o tym, skąd ta sól się bierze i jak temu ewentualnie można by zaradzić, ale wróćmy jeszcze do złotej algi, bo ta fraza powraca już od lat. Dlaczego ona stanowi tak śmiertelne zagrożenie dla ryb?
0: To znaczy tak, złota alga po pierwsze żyje w środowisku morskim. To, że ona się pojawia w odrze, no to jest ewenement związany z tym zasoleniem. I ona po prostu w momencie, kiedy pojawia się jakiś czynnik stresujący, to może być bardzo różna sytuacja. To może być zwiększenie zasolenia, zmniejszenie zasolenia, dopływ ścieków. No to naukowcy to w dalszym ciągu badają, ale ona w pewnym momencie wypuszcza toksyny. I te toksyny porażają skrzela ryb. Ryby się po prostu duszą i my to widzimy. To znaczy my widzimy, że ryby wypływają uduszone, tak? Natomiast nie widzimy, że skorupiaki również się udusiły i małże na przykład, które są naturalnymi filtratorami wody w rzece, no one po prostu zginęły. Myśmy ich w tym 2024 nie widzieli wyławianych, no bo one zostały na dnie, tak? Natomiast sytuacja jest taka, że o ile nasze badania też naukowców z Niemiec pokazują, że populacja na Odrze ryb powoli się odtwarza, to znaczy nie mamy tak dużych osobników, jak były wyławiane martwe w 2022 roku. Natomiast no, powoli się odnawia, to ta populacja małży, która została przetrzebiona w 84%, ona się nie za bardzo odnawia i też małże nie były w stanie uciekać do dopływu rzek. To znaczy tam myśmy zbadali sytuację, jak to wyglądało z tą katastrofą w 2022, która miała największą skalę. No to Komisja Europejska nawet uznała, że to jest największa katastrofa ekologiczna w historii Unii Europejskiej. No, ryby, kiedy mogły uciec, wpłynąć do naturalnych dopływów, gdzie woda płynęła i nie była zanieczyszczona, po prostu uciekały. Ryby nie są po prostu głupie, wbrew pozorom, i szukają ratunku. I teraz tak, my niestety w tych wielu dopływach, ja tu jestem nad Kaczawą w tej chwili, to jest dopływ na terenie Dolnego Śląska, i ta Kaczawa jest zablokowana dla ryb. To znaczy mamy jakieś stopnie wodne, czasami w ogóle niepotrzebne, nie wiadomo do czego potrzebne, i one blokują przepływ ryb. No, ta renaturyzacja rzek jest nam potrzebna i to nie tylko chodzi o tę zagładę złotej algi, ale też kwestie suszy czy powodzi, bo to jest kwestia łączenia kropek. Znaczy, przed chwilą była autoreklama o audycji o zmianach klimatu. No i to właśnie tak naprawdę to oprócz tej antropopresji, czyli zrzutu ścieków, no to z czym mamy do czynienia. I to chodzi o tą zagładę tych ryb i suszę, które w tej chwili jest praktycznie w większości krajów, hydrogeologiczne w 14 województwach, ale też powodzie takie maksymalne, nawalne mieliśmy tydzień temu w Głuchołazach, tutaj też na Śląsku Opolskim, więc to jest wszystko, to jest to samo, to są naczynia połączone. To znaczy my, patrząc na pojedyncze epizody, nie łączymy często kropek, a te kropki warto połączyć. Także po pierwsze jesteśmy za to odpowiedzialni, zrzucając te ścieki, ale też wpływając na zmiany klimatu poprzez emisję gazów cieplarnianych. Po drugie, możemy coś z tym zrobić, znaczy możemy się adaptować do tych zmian klimatu, ale powinniśmy właśnie postawić na naturalne rzeki, na mokradła, na retencję krajobrazową. Wtedy te przepływy byłyby większe i nawet ta sól, która by trafiała do rzeki, ona byłaby bardziej rozwodniona, dlatego że no, sytuację mamy krytyczną wtedy, kiedy po prostu stężenie soli rośnie. To jest też stres dla tych alg, które po prostu w wyniku stresu wypuszczają toksyny i, no i sytuacja jest wtedy groźna. Na plus można powiedzieć tak, władze zareagowały szybko, jeśli chodzi o ten kataklizm w tej chwili na kanale, zamknięto śluzowanie, szykują się do tego, żeby wlewać jakiś perchydrol, ale to jest tak naprawdę leczenie gorączki, a nie leczenie choroby, dlatego że ta alga się znikąd nie wzięła. To po prostu ona trochę jest kulą, która jest wystrzelona, ale to my trzymamy za spust pistoletu, który wystrzelił tę kulę.
1: A jak poważny jest w pana odczuciu ten incydent z Gliwic? Jak poważne jest to zdarzenie?
0: No jest poważne na tyle, że on może się rozprzestrzenić przede wszystkim. Natomiast ilości ryb nie porażają. No, ale dlaczego nie porażają? Bo co chwilę one są przestrzebiane. No, w zeszłym roku mieliśmy to samo dokładnie, więc gdyby nie było tych poprzednich katastrof, to tych ryb wyłowiono znacznie więcej. To jeszcze nie jest ta skala, co była w zeszłym roku w jeziorze Dzierżno, znaczy tak zwanym jeziorze, no, to jest to sztuczny zbiornik, gdzie tych ryb było jeszcze więcej. To nie jest taka sytuacja jak na Odrze, tylko teraz tak. Jest próba opanowania właśnie w kanale i być może władze użyją w pewnym momencie perchydrolu, czyli może być tak zwanej wody utlenionej. To jest dosyć kontrowersyjna metoda, ale ona jest w stanie powstrzymać algi. No niestety nie bez skutków pośrednich również dla ryb i dla innych organizmów. Ale taką metodę można stosować tylko na małych odcinkach, na przykład na kanale. Jeśli się te złote algi wydają,

0: dostaną te odry. No to mamy do czynienia z sytuacją taką, że tak naprawdę to no, bardzo trudno będzie powstrzymać, tymi metodami zupełnie nie można. Czyli to też pokazuje, że skanalizowane odcinki rzek są dla nas problemami. Tam, gdzie mamy naturalny ekosystem, jest on bardziej odporny. Nie tylko na suszę, na powodzie, ale również na sytuacje tego typu, czyli związane z zagładą ryb. Więc rozwiązanie jest renaturyzacja. I mamy taki obowiązek jako członek Unii Europejskiej. Do 1 września tego roku mamy przedstawić plan odbudowy zasobów przyrodniczych. W ramach tego planu w ciągu do 2030 roku ma być odtworzonych 30 tysięcy kilometrów naturalnych rzek. Prawie. Polska ma przedstawić też swój plan. My tego planu nie zobaczyliśmy na oczy. Nie był w ogóle konsultowany społecznie. Nie wiemy nawet, czy zostanie przedstawiony tego 1 września. I niestety tu pokutuje sytuacja taka, że traktujemy rzeki jako kanały ściekowe, kanały transportowe, na przykład dla żeglugi, a nie traktujemy jako ekosystemy. Między innymi dlatego, że u nas rzeki są w Ministerstwie Infrastruktury. Czy one są tak samo jak traktowane jak, nie wiem, jak kolej, jak autostrada?
1: Tak, jak drogi, jak, po prostu.
0: No, nie jak nie, infrastruktura. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Przecież transport, żegluga śródlądowa praktycznie nie istnieje w naszym kraju. To jest jakiś pomijalny promień. Oczywiście ta turystyczna jest w dalszym ciągu możliwa na naturalnych rzekach, nawet na takich rzekach częściowo skanalizowanych, ale problem mamy i jeśli nie zmienimy podejścia, to takie kataklizmy będą się zdarzały częściej. I one w tej chwili dotyczą złotej algi, ale proszę sobie przypomnieć, co się zdarzyło w zeszłym roku na Bobrze, na zbiorniku Pilchowickim. I to była katastrofa związana z sinicami, to znaczy był taki zakwit sinic, że była zielona zupa, tak? W tym roku znowu z tego bobru, z tej zapory sztucznej wyjane były martwe ryby w ilościach 10 tysięcy pewnie osobników. I to znowu jest kolejna katastrofa, która wynika z tego, że nie traktujemy przyrody jako części naszej polisy na przetrwanie. Ona jest naszą polisą na przetrwanie.
1: A my wracamy teraz do kanału Gliwickiego, wracamy na Górny Śląsk. Kopalnie, o których pan wspomniał, kopalnie na terenie Śląska wprowadzają do rzeczy Odry i Wisły mnóstwo wód dołowych. One są zasolone i to powoduje te komplikacje. Ale jak z tej sytuacji wybrnąć?
0: To znaczy, to nie jest takie łatwe. Ja jestem hydrogeologiem też z wykształcenia. I to nie jest tak, że jak się nawet zaprzestanie wydobycia węgla, to można przestać pompować wody kopalniane. Dlatego, że myśmy przez ponad 100 lat, myśmy ten cały górotwór w taki sposób zmodyfikowali, że jakbyśmy przestali odwadniać, to zaczyna podtapiać się osiedla, to ujęcia wody słodkiej zostaną zaatakowane, tak w cudzysłowie mówiąc, przez wodę słoną i nie będzie co pić, więc trzeba pompować, ale trzeba to odsalać. I oczywiście są technologie odsalania. One oczywiście kosztują, ale pytanie, czy nie kosztuje nas taka katastrofa, czy nie kosztuje nas to, że na przykład rzeki, które mogły być miejscem wypoczynku, no są kraje, w których, nie wiem, w Wiedniu się idzie kąpać do rzeki, w Rydze byłem w tym roku, ludzie się kąpią w rzece, tu nie można się w tych rzekach kąpać, bo one są zniszczone. Te wody nie nadają się do nawadniania pól, bo są za bardzo zasolone. I teraz pytanie jest następujące. Dlaczego za zrzut kilograma soli płaci się 5 groszy? Płaci się 5 groszy i ta stawka obowiązuje od 2016 roku. Mieliśmy po drodze inflację, czyli od 10 lat stawka nie uległa zmianie. Czyli po prostu nie opłaca się kopalniom odsalać. I oczywiście kopalnie węgla kamiennego, na której się koncentrujemy, bo mamy kanał Gliwicki, to jest jedna rzecz, ale analizujemy ilość soli trafiającą do Odry, no to okazuje się, że KGHM, jedna z najbogatszych polskich firm, pompuje jeszcze więcej soli do rzeki. Co prawda w tej rzece jest więcej wody, więc może ona tak bardzo nie jest katastrofalna, ale jak spojrzymy na 2022 rok, to więcej ryb zginęło poniżej zrzutów solanek, poniżej Głogowa, tam gdzie zrzuca KGHM, niż na Górnym Śląsku i w Kanale Gliwickim. Więc to jest sytuacja taka, że jeśli do tej świadomości, że mamy problem, nie dołożymy rozwiązań prawnych i finansowych, to my z tego po prostu dołu nie wyjdziemy. A 5 groszy to jest nic. Poprzednia władza zrobiła nowelizację ustawy odrzańskiej, no i miało być tak, że miało być podwyższone od 20 30 roku, czyli dopiero już za 4 lata, do 10 groszy. Nowa władza z tym nic nie zrobiła. Znaczy, obiecywano przed wyborami, że będzie coś z tym.

0: zrobione, że będzie to podwyższane kwoty. Wiemy, że w resorcie środowiska i klimatu były prace, wiemy, że uruchomiono jakiś program pilotażowy i dofinansowanie możliwe jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale bez podwyższenia tych kwot po prostu nie będzie instrumentu, żeby to realizować. I teraz tak, jeśli KGHM ma w planach budowę małej elektrowni atomowej, tak, nie jest w stanie zrobić instalacji do odsalania albo nawet chociażby do przetrzymywania tej solanki, bo chodzi o to, żeby ona nie trafiała w momencie, kiedy są niskie stany. Więc my częściowo możemy to odsalać, częściowo możemy deponować i w momencie, kiedy jest dużo wody w rzekach, wtedy po prostu to wrzucać. Ale no, to nie jest rozwiązanie docelowe.
1: Ja nie wiem, czy firmy nie są w stanie, czy może mają takie przekonanie, że nie muszą, bo obaj, myślę, wiemy, że nie żyjemy w świecie idealnym i gdybym ja prowadził biznes i miał świadomość, że dużo bardziej opłaca mi się zapłacić karę niż wprowadzać skomplikowane, drogie rozwiązania, które wprawdzie okażą się bardzo skuteczne i przyjazne dla środowiska, ale w perspektywie wielu lat, to prawdopodobnie wybrałbym tę niską karę.
0: No ale oczywiście chodzi o instrument finansowy, to znaczy to jest tak, że się po prostu nie opłaca w tej chwili oczyszczać. No KGHM zlecił studium wykonalności, którego nie ujawnił, ale my wiemy pośrednio, że z tego studium wyszło im, że im się po prostu nie opłaca. Jeśli nie podwyższymy stawek, no to po prostu nie będzie się opłacać. To jest podobnie, nie wiem, jak jedziemy samochodem i dobra, są zakazy, że nie wolno przekraczać prędkości, ale jest radar i ten radar nas namierza, mamy karę, to ludzie zwalniają, to jest z firmami jest podobnie, tylko że niestety z tymi dużymi firmami. I to dotyczy też tej przeszłości związanej z górnictwem węgla kamiennego. Jest tak, że te duże firmy często to one są tym ogonem, który macha psem, a tym psem jest nasze państwo. To znaczy, to są tak wpływowe lobby, że one często są w stanie wpływać na to, że pewne rozwiązania prawne są blokowane. No po prostu tak się dzieje w naszym kraju. No pytanie, dlaczego tego problemu z solanek nie mamy w innych częściach, ale znowu łącząc kropki. Przecież problem smogu i palenia kiepskiej jakości węglem, to też mamy w Polsce, tak? I te przepisy, które zostały wprowadzone i te programy, to już też one nie są jakby jakimś wymysłem ekologów, tylko są próbą ratunku też naszego życia i zdrowia, bo my mówimy też o rybach, no ale to nie są tylko ryby. To jest po prostu, to są naczynia połączone. My i przyroda jesteśmy po prostu, no jesteśmy, bez przyrody nie przetrwamy. No, przyroda bez nas przetrwamy, bez przyrody nie.
1: To jeszcze dwie kwestie na koniec. Pierwsza, czy jest jakiekolwiek ciśnienie na przykład w obrębie świata polityki albo pośród aktywistów, żeby wpłynąć na sytuację bieżącą i jednak te stawki kar zmienić, podwyższyć?
0: Tak, no oczywiście tutaj się organizacje ekologiczne i to eksperckie też prawnicze, środowiska naukowe, no jakby tą sprawę cały czas wyciągają, że ona jest kluczowa. Drugą kluczową jest to, żeby renaturyzować rzeki, żeby po prostu w szczególności te odcinki ujściowe, które wpływają na przykład do Odry, żeby uczynić je aktywnymi, czynnymi dla ryb, żeby one mogły tam po prostu uciekać. No i są jakieś pozytywy, znaczy nie mówię, że w ogóle nie ma, bo mówiłem też, że władza lepiej zareagowała niż w 2022 już się czegoś nauczyła. Mamy uruchomione w tej chwili środki na programy renaturyzacji rzek, które mogą być wykorzystane przez samorządy, organizacje pozarządowe. No naszym zdaniem to jednak instytucje państwowe powinny przede wszystkim to robić. No i jest jakiś tam pilotaż związany z odsalaniem, ale powiem tak, to są drobne jakby takie kamyczki do tej układanki, natomiast kluczowe są te podwyższenia opłat, bo po prostu instrument ekonomiczny tu jest w stanie działać najskuteczniej. I jeszcze jedna rzecz, bo ja mówię o tej opłacie, ale trzeba pamiętać, że część podmiotów jest w ogóle zwolniona z tej opłaty, że część pozwoleń wodnoprawnych, czyli tylko prawa, w ogóle nie jest realizowana, że to jest słabo kontrolowane. No, raport NIK-u z zeszłego roku pokazał wyraźnie, że po prostu 84% podmiotów rzucających te solanki do rzek nie ma wyznaczonego górnego limitu. Znaczy oni w ramach tego, co mogą, to rzucają i tylko po prostu wnoszą za te opłaty, ale nie mają górnego limitu. Więc to jest też tak, że no to jest też zaszłość dotycząca tego, że myśmy nie wdrożyli tak zwanej ramowej dyrektywy wodnej. Stan wód polskich w 90 kilku procentach jest poniżej normy, tylko w zasadzie odcinki źródliskowe mamy w dobrym stanie, ekologicznym i chemicznym, biochemicznym. No i teraz zasada zanieczyszczający płaci. To znaczy, to powinno obowiązywać po prostu w różnych sektorach, ale w szczególności tutaj tej wody, no bo bez wody jesteśmy w stanie przeżyć jako ludzie 2 dni maksymalnie, tak? Zanieczyszczający

0: zarabiający płaci. Czyli jeśli ktoś prowadzi biznes, to niech nie przerzuca tych kosztów tego biznesu na zwykłych ludzi, bo to się końców tym samym. My mówimy nawet o tych jeźdźcach apokalipsy. Pierwszy to jest susza, druga to jest powódź, to jest to samo. Trzeci to jest zagłada gatunków, a czwarty to jest bieda. Bo koniec końców to dotknie nas. I teraz mówimy o tych złotych algach, ale proszę zwrócić uwagę, gigantyczna susza hydrogeologiczna. Nie da się w nieskończoność wiercić głębszych studni, żeby nawadniać nasze uprawy. Jeśli coś z tymi renaturyzacją rzek nie zrobimy, no to tam głębiej nie ma wody, albo jest woda właśnie zasolona, tak jak w kopalniach. A z zasoloną wodą nie da się podlewać upraw. Więc tak naprawdę to grozi naszemu rolnictwu, tak? To grozi naszemu podstawie bytu, przetrwania w ogóle. To jest nasze bezpieczeństwo narodowe. Naturalne rzeki to jest nasza polisa ubezpieczeniowa po prostu, no wobec zmian klimatu.
1: Na koniec, połączmy jeszcze kropki. Pan wracał do tej frazy parokrotnie. Zaczęliśmy od ryb, a skończmy na perspektywie ludzi. Co oznacza na przykład to, co działo się i dzieje się teraz w okolicach Gliwic dla nas? Co z tego wynika?
0: Okej, no może wynikać na poziomie mentalnym, że to może być podzwonne, żebyśmy się zastanowili na tym, co robimy. Natomiast bezpośrednio te wyławiane ryby, no nie tworzą takiego zagrożenia epidemiologicznego, jeśli są wyławiane, tak? Ludzie nie piją wody z kanału Gliwickiego i nigdy nie pili. Więc tam tego zagrożenia bezpośredniego nie ma. I być może to jest największy problem. To znaczy, gdybyśmy mieli bezpośrednie zagrożenie, tak jak mamy w czasie powodzi, tak? Trzeba uciekać. To może byśmy lepiej jako społeczeństwo reagowali. A tu jest takie zagrożenie, a to jest kanał Gliwicki, a to jest gdzieś na Śląsku, a tam ktoś te ryby wyławia, a jakoś to będzie. A to nie będzie jakoś to, dlatego że zagrożenie ma charakter wieloaspektowy, tak? I my tu widzimy ryby, przed chwilą mieliśmy głuchołazy, wcześniej było podzwonne w sprawie suszy. To wszystko się z sobą łączy. Niestety trochę jest tak, że my jako gatunek w ogóle nauczyliśmy się uciekać na drzewa, kiedy atakuje drapieżnik. To znaczy te działania, które bezpośrednio widzimy zagrożenie, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie reagować, Mary. Gorzej jest z tą kooperacją. My się po to potrzebujemy państwa, po to potrzebujemy prawa, po to potrzebujemy instrumentów finansowych, żeby to po prostu działało. I myślę, że w 2022 na pewno zawiodło państwo. W tym momencie państwo sobie jakoś z tym epizodem tej katastrofy, która ma szerszy aspekt, jakoś sobie radzi. Tylko ja się pytam, dlaczego wojewoda, który staje nad kanałem Gliwickim, mówi o zagrożeniu, mówi o jego przyczynach, jest przedstawicielem służb państwowych, ale nie mówi o podejmowanych działaniach prewencyjnych. Nic w komunikacie PAP-u nie było o działaniach prewencyjnych i bez prewencji to my będziemy cały czas leczyć tylko skutki choroby, która zresztą będzie się nasilała.
1: Na to pytanie musimy pozostawić bez odpowiedzi. Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju Koalicja Czas na Odrę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przemysław K. idzie na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Założyciel Zonda Krypto zeznaje w warszawskiej prokuraturze. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o Panteonie Narodowym. Mogą w nim znaleźć się osoby odpowiedzialne za zbrodnię wołyńską. Zajrzymy też do Lublina. Tam dobiega końca festiwal z kulturą i sztuką ludową. Minęła 15. Łukasz Pastor. Dzień dobry. Założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto ze statusem małego świadka koronnego, informuje o tym TVP Info. Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze i, jak podaje stacja, składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Status małego świadka koronnego oznacza, że Przemysław K. prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki.
2: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać, pomaga wyjaśnić wszystkie okoliczności, jak również ustalić inne osoby, które również mogą w takiej sprawie uzyskać zarzuty.
1: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Ustawa o ukraińskim Panteonie Narodowym podpisana przez prezydenta Zełenskiego. Ma to być narodowe miejsce pamięci wybitnych Ukraińców, osób zasłużonych dla przywrócenia niepodległości tego kraju. Panteon powstanie w Kijowie. Przepisy wywołują jednak obawy w Polsce, bo w Panteonie mogą zostać upamiętnione osoby odpowiedzialne między innymi za rzeź wołyńską. Ustawa wejdzie w życie dzień po opublikowaniu. Prezydent może zawetować reformę systemu podatkowego. O takim scenariuszu mówią politycy opozycji. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm o dochodach powyżej 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki powiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która podwyższy podatki. Prezydent stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
3: Choć opowiada, że jest bardzo silnym niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. My robimy swoje, to my stanowimy prawo, to Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe, to jest sprawiedliwy system podatkowy.
1: Jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
4: Wiązanie się z obietnicy wyborczej, którą składał pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów. Pan przewodniczący wówczas Tusk mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
1: Zmiany podatkowe mają być uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu. Jego szczegóły mają być znane w najbliższych dniach. Białoruski reżim uznał Polskie Pismo Katolickie Gość Niedzielny za materiały ekstremistyczne. Decyzję w tej sprawie podjął sąd w Grodnie. Informacja pojawiła się na zaktualizowanej liście materiałów ekstremistycznych na stronie internetowej Ministerstwa Informacji. W ostatnim czasie Gość Niedzielny publikował materiały dotyczące Białorusi, w tym wywiady z byłymi więźniami politycznymi, artykuły o reżimie Aleksandra Łukaszenki oraz informacje o wydaleniu polskich księży katolickich z tego kraju. Na białoruskiej liście ekstremistycznych mediów jest już między innymi Polska Agencja Prasowa. Na koniec Lublin. To ostatni dzwonek, by skorzystać z możliwości spotkania z muzykami, rzemieślnikami i animatorami. Dobiega końca Festiwal Sztuki i Kultury Ludowej Retradycja. W programie spektakle, warsztaty oraz spotkanie dotyczące kolekcji sztuki ludowej. Nieodłączną częścią imprezy jest też jarmark.

0: Mark Jagielloński. Na jednym ze straganów można znaleźć okarynę od węgierskiego twórcy ludowego Arpada Takacza. Produkuję gliniane flety, czyli okaryny w różnych kształtach, strojach i formach. To właśnie je sprzedaję. To bardzo długa tradycja sięgająca średniowiecza, mniej więcej XV wieku, czyli około 500 lat. W moim życiu najpierw była szkoła muzyczna, a później glina. Nigdy nie robiłem w życiu niczego innego, tylko to. Festiwal Retradycja skupia się wokół sztuki ludowej oraz jej współczesnych form. Wydarzenie jest organizowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie od 20 lat.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej rozpogodzeń na południu. Na pozostałym obszarze sporo chmur, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od 16 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie. W centrum około 20.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 50% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Na rzece Wąska na Warmii i Mazurach obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody powyżej progu alarmowego.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 15.
1: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
2: I to jest ten moment, kiedy rozmawiamy o kulturze, konkretnie o teatrze. Dziś będzie nie inaczej. Rozpoczął się festiwal Warszawa Singera, festiwal, który w tym roku odbywa się pod patronatem Polskiego Radia. W związku z tym przyjrzymy się prezentowanym w czasie festiwalu spektaklom Teatru Żydowskiego i samej instytucji.
3: W repertuarze. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Co niedzielę nasza audycja teatralna w repertuarze. Martyna Podolska, dzień dobry. A dzisiaj będziemy opowiadać o rozpoczętym już 23. festiwalu Warszawa Singera. Oczywiście o tej stronie teatralnej tego festiwalu, ale nie tylko, bo mam nadzieję, że trochę poopowiadamy o kwintesencji Teatru Żydowskiego w Warszawie, który już od wielu lat nie ma swojej siedziby, ale dzielnie gra w różnych miejscach, a z nami aktorzy związani też już od wielu lat, choć młodzi. Adrianna Kieś jest razem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I jest razem z nami Daniel Czacza-Antoniewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Związany od 8 lat, bo to sprawdzałam. Od 8 lat jesteś związany już z Teatrem Żydowskim. Adrianna trochę mniej.
4: Mniej. Chyba 4 lata mi minęły.
3: Skąd taki wybór? Dlaczego trafiliście? Czy to sami chcieliście? Czy tak wyglądało wasze życie, wasze losy, który sprawił, że jesteście właśnie w tym teatrze, w tym miejscu?
4: Tak naprawdę u mnie ten wybór padł dosyć, nie chcę powiedzieć losowo, ale trochę takie los przeznaczenie, dlatego że przyszłam tutaj do Teatru Żydowskiego na casting, do spektaklu Jentyl w reżyserii Roberta Talarczyka.
3: I to poniekąd odwołanie do głośnego filmu, chociaż też tak. Uciekacie od tego scenariusza i od tej historii opowiedzianej właśnie przez Barbara Streisand.
4: Tak, tak. Nawet utwory zostały nowe napisane, bardzo piękne, przez Hadriana Tabenckiego. I tutaj przyszłam na casting, nie wiedząc, że kiedy dostanę się do spektaklu, zostanę już w teatrze na dłużej. Chociaż startowałam do roli Jentl, okazało się, że jestem po prostu Hadas. Pisana była mi ta rola i bardzo się z tego cieszę. I pamiętam, że to był taki wyjątkowy casting, jakiś taki pełen dobrej energii, dużo się śmialiśmy tam. Ja nawet nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego oni wszyscy się śmieją. A potem się okazało, że Ada, to może jakąś wiskomikę. No i tak jakoś tam mi się w tym teatrze, mam wrażenie, też uświadomiła ona, i bardzo, bardzo to lubię.
3: Nie bez znaczenia jest to, że jesteś utalentowana muzycznie, zresztą tak jak i Daniel, a myślę, że te umiejętności, ten talent w Teatrze Żydowskim jest bardzo ważny.

0: może nawet konieczne.
1: No to jest taka moja miłość. Muzyka zawsze była mi bliska i nawet kiedy myślałam o aktorstwie, kiedy zdawałam do szkoły teatralnej na egzaminy, to ja wiedziałam, że ja muszę to łączyć, że tak naprawdę najpierw pojawiła się u mnie piosenka, a potem brakowało mi w tej piosence, żeby piosenka nie była tylko piosenką. Ja chciałam opowiadać historię przez piosenkę. I jakimś takim ideałem dla mnie była piosenka aktorska na przykład. I wiedziałam, że chcę łączyć te dwie dziedziny. Teatr Żydowski jest takim miejscem, w którym bardzo, bardzo można to łączyć. I robimy dużo takich form też właśnie muzycznych, co mnie bardzo cieszy.
0: Zupełnie inną, choć w niektórych momentach podobną drogę obrał Daniel, bo też jesteś utalentowany muzycznie i też ta droga związana z muzyką była, myślę, dla ciebie ważna. Chociaż wywodzisz się, nie? Daniel kiwa głową. Nie? Na wokalnie nie był ważny?
2: Nie
0: w Krakowie?
2: Nawet nie wiedziałem, że potrafię śpiewać na tyle, żeby więcej niż 5 osób chciało tego z przyjemnością słuchać i jeszcze za to zapłacić.
0: A, to ciekawe.
2: Dowiedziałem się o tym kompletnie przypadkiem i tu należą się dozgonne podziękowania mojej koleżance z Teatru Ludowego, Weronice Kowalskiej-Wierusze, która słyszała mnie, gdybyś na pielgrzymkach z niepełnosprawnymi, tam kilka razy śpiewałem do mikrofonu. I ona zaczęła tę famę, że Czacza, ty śpiewasz, skoro startujesz do szkoły teatralnej w Krakowie, a w tym czasie studiowałem najpierw na Politechnice, później na WF-ie w Warszawie, zasugerowała, żeby startować także na wokal, o czym kompletnie nie myślałem. Nie miałem do czynienia w ogóle ze śpiewaniem wcześniej, kompletnie poza takim domowym, wiesz, ogniskowym śpiewaniem. Ale przekonał mnie argument, że startując na wokal, mogę pokazać się dwa razy, za 150 zł w tej samej cenie. Płacę za jeden egzamin, a pokazuje się i na dramacie, i na wokalu. Więc początek mojego romansu, mojej miłości był bardzo pragmatyczny, by powiedział, ale okazał się niebywale skuteczny i później faktycznie rozkwitła miłość. Później rozkwitła miłość w pokorze, w niedowierzaniu dużym. Uczyłem się u Justyny Motylskiej śpiewania i szczerze mówiąc, gdy w ostatnim czasie nawiązałeś, że od 8 lat jestem związany z Teatrem Żydowskim, to prawda, acz w ostatnim czasie miałem 2 lata przerwy, bo zrezygnowałem z etatu, szukając jakiejś przestrzeni dla siebie, tak umysłowo uporządkować się i zadać sobie pytanie, co jest dla mnie faktycznie ważne w życiu. Okazało się, że Teatr Żydowski wciąż jest dla mnie ważny, na tyle, że do niego wróciłem, właściwie rzecz biorąc, wciąż w nim jakoś byłem. I nie wyobrażam sobie właśnie, puentując chyba pracę w innym teatrze, także ze względu na specyfikę tego konkretnego miejsca. Nie tylko na to, jak on jest bardzo rodzinny, jakie tu są silne więzy pomiędzy ludźmi, ale jego charakterystyka, także właśnie ta muzyczna, jest chyba czymś bardzo unikalnym, z czego ten teatr w ogóle się wywodzi. Zdążyłem posłuchać trochę historii od tych naszych starszych mistrzów, których ja tak lubię nazywać, bo ich to bardzo irytuje, a naprawdę tak o nich myślę. Mamy wybitne jednostki, moim zdaniem, wśród tych starszych aktorów. I oni potwierdzają, że przez lata ten teatr był przede wszystkim muzyczny, był kosmicznie niemalże muzyczny, co uważam za przepiękny język, którym można pielęgnować kulturę tego.
0: Użyłeś sobie słowa język, to chyba jeszcze musimy to omówić. Język, no właśnie, gracie po polsku, ale też czasami gracie widzisz. No i też musieliście, albo byliście, tu też pytanie, zaznajomieni z kulturą żydowską. Czy ta wiedza od momentu, kiedy dostaliście się do Teatru Żydowskiego, się powiększała, poszerzała? Nie chcę pytać o waszą tożsamość, bo to jest bardzo intymna i prywatna sprawa, ale pytania o wasze zainteresowanie kulturą żydowską.
1: U mnie to zainteresowanie było kulturą żydowską głównie tak naprawdę to wojenne. Mnie bardzo ciekawiła ta wojenna, historia II wojny światowej.
0: Czyli pamięć.
1: Pamięć, tak. Czytałam właśnie bardzo dużo książek. Bardzo mnie to jakoś ciekawiło, ale to z takiego chyba niemożności zrozumienia tego, co tam się wydarzyło. No przerażającej tej części, ale tak od strony ludzkiej, czysto ludzkiej. Po prostu, nie wiem, taka kobieta, taka ja. Jak ona sobie radziła w takim czasie, dajmy na to w getcie, która była w ciąży na przykład. I jakoś od takiej strony, po prostu to czysto właśnie ludzkiej, jakoś ja nie byłam bardzo zaznajomiona z tą kulturą. To wszystko zaczęło się poszerzać, ta świadomość, ta wiedza, właśnie w momencie, kiedy do teatru dotarłam. i zobaczyłam spektrum możliwości. I właśnie tak naprawdę moje pierwsze spotkanie z językiem jidysz

0: było właśnie w Teatrze Żydowskim i już takie pierwszy rok pamiętam w teatrze i już było to doświadczenie piosenki, widzisz. I było naprawdę wyjątkowe. Dla mnie to jest jakieś odkrycie, nie wiem, połączenia z jakimś źródłem.
1: A jak głos Daniela brzmi, ja wiem, bo widziałam spektakle z Danielem, widzisz i to twoje poznawanie tej kultury.
2: Znowu było zupełnie niespodziewane i też nie było jakkolwiek świadomie obieranym kierunkiem. Mam wrażenie, że pracowały na to pewne małe sygnały, które pojawiały się w życiu, a których w życiu bym nie zinterpretował w taki sposób, że skończę właśnie w Teatrze Żydowskim. Zaczęło się od takiego obrazu mojego ojczyma, ojca, który, pamiętam, miał na półce książkę o historii Żydów. Traktowałem ją jako bardzo ciekawy tytuł, mimo że jej nie przeczytałem, ale sięgałem po nią z czystej ciekawości, bo coś do mnie już wtedy przemawiało. Przemawiało do mnie też to, że ojciec bardzo fascynował się samym Pismem Świętym. I to było, kiedy miałem jeszcze kilkanaście lat. Wyprowadziłem się, temat zniknął. Wylądowałem w Krakowie. Pod koniec studiów nawiązałem miłość mojego życia, która skłoniła mnie do tego, żeby od razu po szkole wracać właśnie do Warszawy. W ten sposób znalazłem się w Teatrze Żydowskim, bo gdyby nie było w Warszawie Kasi, no to bym tutaj nie przyjeżdżał pewnie na casting. A dlatego przyjechałem na casting, więc po raz kolejny nie było tak, że szukałem kontaktu z tą kulturą. Poniekąd to ona, mam wrażenie, podrzucała mi cały czas cukierki na tej drodze i wciągała do siebie. I gdy już wylądowałem w tym teatrze, to zaczęło dziać się trochę to, co mam wrażenie między innymi przekazywała Ada, że w praktyce to poznawanie kultury w żywy sposób jest przejmujące. Wiesz, to jest zupełnie inaczej, kiedy czytasz, bo później już zacząłem czytać, żeby nie było jakoś, żeby zgłębić tę wiedzę, słuchać podcastów, ale to jest zupełnie co innego, kiedy słuchasz wyselekcjonowanej, wysterylizowanej dawki informacji na temat tej kultury, a zupełnie co innego, kiedy masz kilkoro ludzi, którzy już są w środku i mają zupełnie różne perspektywy, kiedy mogę posłuchać człowieka, który na temat swojego własnego kraju potrafi wypowiadać się z kpiną i ignorancją, a jednocześnie jest z niego przywiązany, kiedy obok mam historię z pierwszej ręki dotyczące pogromu. Jest w tym niebywała głębia i mimo, że ta historia jest, te historie są bardzo często osobiste, to wydaje mi się, że u swojego podłoża są jednocześnie bardzo wspólnotowe i bardzo uniwersalne dla nas wszystkich. Ja na przykład nie mam żadnych koneksji, konotacji, przynajmniej wiadomo mi nic o tym, jeśli chodzi właśnie o geny żydowskie. W rodzinie też mi nic o tym nie było wiadomo, a jednak czuję, że bycie w tym miejscu jest bardzo bliskie mojej tożsamości.
1: Warszawa cię wzywała, może Warszawa Singera. W tym roku już 23. odsłona tego wydarzenia. My sobie tutaj tak nieśpiesznie rozmawiamy, a wy za chwilę będziecie wchodzić na scenę i grać przedstawienie Dziedzictwo, bo właśnie tym spektaklem, tym przedstawieniem rozpoczęliście udział w tegorocznym festiwalu. To kolejny tytuł, który zrealizował, wyreżyserował w Teatrze Żydowskim Robert Talarczyk, na co dzień dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach. To jest bardzo zawsze ciekawe zestawienie. Tu śląskość i język śląski, a tu teatr żydowski. Dziedzictwo, no właśnie, odnosi się do tych tematów nie tylko kultury żydowskiej, ale właśnie tożsamości i poszukiwania tego, kim się jest w takim, a nie innym czasie, w takich, a nie innych okolicznościach. To przedstawienie z tego sezonu, ale wiem, że zagracie też przedstawienie z poprzedniego, a nawet chyba z jeszcze poprzedniego. Świetny musical w reżyserii Agaty Biziuk i też opowiadający o człowieku i o jego tożsamości, ale no właśnie to, że to jest forma muzyczna, jest czymś zupełnie atrakcyjnym, a mowa bowiem o
0: M-Faktor, Narodziny Piękna.
1: Właśnie, lubicie to przedstawienie chyba, tak?
0: Oj, tak. Ja bardzo, bardzo. I cieszę się na ten powrót właśnie, bo trochę już nie graliśmy tego spektaklu.
2: A dlaczego lubisz ten spektakl?
0: Dlaczego lubię
2: Co
0: ten spektakl?
2: Co w nim takiego ciekawego jest? Nie rozumiem.
1: Kto tam się wciela w tę postać?
0: Daniel tutaj.
2: Daniel Szacz-Antoniewicz i
0: kreuje nam Maxa Faktora razem z Karolem Osentowskim, dokładnie.
1: Tak, tak. To rzeczywiście, drodzy Państwo, my teraz tutaj się trochę uśmiechnęliśmy, ale to rzeczywiście jest musical biograficzny opowiadający o Maxie Faktorze. I tu dzięki Agacie Biziuk, która ten spektakl i wyreżyserowała, i napisała, możemy poznać bliżej różne wątki dotyczące jego

0: jego życia.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że przed rozpoczęciem tej pracy, która tak na marginesie była dużym musicalowym debiutem Agaty, co było po dwakroć fantastycznym doświadczeniem, bo myślę, że dzięki temu ta energia była jeszcze intensywniejsza, jeszcze bardziej się ekscytowaliśmy tym wszystkim. Przed rozpoczęciem tej pracy nie wpadłbym na to, żeby połączyć Maxa Factora z piosenkami jakimikolwiek. A tymczasem z tym piórem, jakie zaproponowała Agata, z tym ciętym, takim intelektualnym, zdystansowanym, ostrym piórem, z tekstami piosenek Ani Domalewskiej i z bardzo dobrą muzą Staszka Pawlaka, to się tak skomponowało zaskakująco. Mam wrażenie, że to kolejny spektakl w Teatrze Żydowskim, który przełamuje takie stare stereotypy, właśnie w których ludzie wyobrażają sobie teatr żydowski jako coś starego, klasycznego. To jest spektakl, który zatrzymuje taką myśl, kręci palcem i mówi, że nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie, przyjaciele. To jest bardzo nowoczesny spektakl. To jest spektakl dla szerokiego spektrum publiczności. To jest spektakl z humorem, z ciekawymi narzędziami, bo pojawia się także kamera na scenie, więc gramy często na dwa plany. To jest fajna zabawa, a jednocześnie historia, która... W dwóch czy trzech momentach, jeśli ktoś odważy się otworzyć serce, potrafi przejąć. Taka biografia, która ma znaczenie.
0: A na drugą nóżkę jest też w waszym repertuarze takie przedstawienie właśnie bardzo klasyczne i odnoszące się właśnie do tej takiej tradycyjnej kultury żydowskiej. I to przedstawienie będziecie grać, jeśli dobrze teraz pamiętam, a mówię z głowy, na początku września. Tu mówię o szlagierach Goldy Tencer.
2: I tutaj można się właśnie z taką przedwojenną Warszawą spotkać. Myślę, że to jest tak doświadczenie bardzo bliskie, bo siedzimy jak w takiej kawiarni przy stolikach i właśnie tu jest taka możliwość spotkania się też z piosenką aktorską czy skeczem, znany Sęk chociażby.
0: To przedstawienie nosi tytuł Gołda Tencer zaprasza, szlagiery żydowskiego kabaretu. Festiwal Warszawa Singera oczywiście skupia się wokół teatru, ale skupia się także wokół muzyki, spotkań literackich, spacerów, warsztatów, rozmów wokół szeroko pojętej kultury żydowskiej, ale w ogóle myślę, szuka różnych połączeń z kulturą i europejską, i światową. Czy wy macie w ogóle czas, bo gracie intensywnie już podczas festiwalu, ale czy w ogóle macie czas, żeby uczestniczyć w wydarzeniach wybranych przez siebie, czy podglądacie chociażby za kulisami jakieś koncerty albo właśnie inne spektakle, inne wydarzenia. Jak to z wami jest? No gracie sporo. Dzisiaj już trzeci raz.
2: Tak. Oprócz tego, że gramy, to też są próby, dlatego ciężko czasem już wcisnąć tak naprawdę jeszcze w grafik w tym czasie, bo ten czas jest naprawdę dla nas intensywny i napięty, bo często tak gramy raz to, jeszcze jakieś tutaj spotkanie literackie, tu zaśpiewasz, tu coś tam i jest tego sporo, więc jak tylko mogę, to podglądam za kulisami, albo gdzieś tam zajrzę, albo jak mi się uda, to na przykład pójdę na przykład jakieś spotkanie literackie, które są bardzo ciekawe, czy właśnie koncert na zakończenie. Byłam parę razy. No, w paru edycjach zdarzyło mi się być na tym finałowym.
0: No, a w tym roku opera klezmerska i Frank London na zakończenie festiwalu w przyszłym tygodniu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. A ty, Danielu, wybierasz się na coś? Albo
1: tak,
0: w
1: bardzo.
0: Ogóle pamiętasz któreś z wydarzeń festiwalu Warszawa Singera, które coś ci uświadomiło, coś zmieniło, coś z niego wziąłeś dla siebie?
1: Impulsem do głębszego zakochania się jeszcze bardziej w tym festiwalu był koncert jeszcze na Placu Grzybowskim. Pamiętam, wtedy jeden z najlepszych skrzypków na świecie występował wtedy na Placu Grzybowskim. To chyba była ostatnia edycja, która odbywała się przed remontem tej placówki. To było fantastyczne doświadczenie, kiedy kilka tysięcy ludzi połączonych czy przypadkiem, czy chęcią, czy intencją, ale skupiło się tam w tym jednym miejscu pod bądź co bądź jakby żydowskim smyczkiem. I nie chodzi o to, że pod żydowskim smyczkiem, tylko że bez względu na to właśnie kto grał, nie? Obawiam się, że dzisiaj to nie byłoby aż takie oczywiste i prowadziłoby do wielu podziałów, ale tak jak wszystko, to jest kwestią czasu i wrócimy do jakiejś równowagi. I w tym sezonie tak bardzo chciałem pójść na finał. Tak bardzo. I tak bardzo chyba

0: Pierwszy raz pożałowałem, że wziąłem cały set spektakli i że nie mogę tam pójść, bo ten finał zapowiada się fantastycznie. To jest chyba pierwsze podejście, gdzie finał ma nie być tylko muzyczny, tylko ma być wielkim wydarzeniem teatralno-muzycznym, jakieś
1: tak,
0: niesamowite show.
1: Tak, z tego co
0: więc staram się jakoś odkuć i pomiędzy tymi próbami, o których nawet zdarza mi się zapominać. I tutaj należą się przeprosiny Bartkowi Dopytarskiemu, naszemu wspaniałemu choreografowi,
1: tak,
0: także z Maxa
1: Faktora, M-Faktora,
0: Agacie
1: właśnie.
0: Biziuk i koleżance Laurze, która wchodzi w próby. Bo w tym wszystkim wczoraj po prostu wieczorem zapomniałem o swojej próbie.
1: A mamy właśnie...
0: No to już nie będę więcej przeprosił.
2: Ale już publicznie tutaj przyprosił, to już się liczy podwójnie chyba. To już podwójnie. Agato, pozdrawiamy cię i prosimy o wybaczenie, tak?
0: Dziękuję bardzo. Czyli jest szansa, że jeszcze w tym secie Maxa Faktora zagram. Ale na pewno traktuję ten czas tego festiwalu pomimo intensywności. Właściwie każdego dnia coś się z naszej strony zawodowo dzieje. Jako niesamowitą okazję do doświadczenia czegoś, czego nas dzień po prostu nie można doświadczyć. Wybór jest tak ogromny, że już zapowiedziałem żonie, że skarbie, odmieniam teraz swoje życie, a właściwie wracam do swoich korzeni i do tego, jak chciałem żyć w pełni, bo skoro żyje nam się coraz lepiej, to trzeba iść w tym kierunku i musimy pójść teraz na jakieś wspólne koncerty, wydarzenia, więc już mam jednego klezmera na oku. Teraz tylko, właściwie nie muszę nawet żony namawiać, już jest namówiona. Więc na pewno będziemy polować, ale to tak jak mówisz, to jest, musimy się liczyć z tym, że czasem zobaczymy pół wydarzenia i musimy uciekać na spektakl, nie? Ale nawet pół wydarzenia warto zobaczyć.
2: Warto, warto. Ale jeszcze chciałabym na koniec zapytać was, Ado, Danielu, w czym waszym zdaniem tkwi siła i tego festiwalu, i Teatru Żydowskiego, że pomimo tych różnych przeciwieństw losu, tak jak powiedziałam na początku naszej audycji, w repertuarze Teatr Żydowski już chyba od 10 lat nie ma swojej siedziby, ta, która była przy Placu Grzybowskim, została zburzona. Widzimy światło w tunelu, bo wiemy, że już ta nowa siedziba jest wybrana. To będzie teatr, dawny teatr na Woli. Już wiem, że jest chyba projekt gotowy.
0: Już prace remontowe
2: trwają.
0: Podziękowania w kierunku miasta, że faktycznie to się dzieje.
2: No właśnie, ale co takiego sprawiło, że to wszystko jednak dalej się dzieje, że wy gracie w różnych miejscach, że ten teatr działa i festiwale ma się dobrze.
1: Myślę, że... Ja tak zacytuję może. No, ludzie dobrej woli. Tak mam... I to dosłownie, na Woli będzie teatr. A w naszym teatrze tak czuję, że są ludzie dobrej woli, którzy bardzo chcą, by to miejsce trwało, było. Zależy im na tym. Też mamy niesamowitych widzów, którzy chcą wracać do tego miejsca i to też jest bardzo budujące. Pani Gołda Tędzer, myślę, jest taką...
2: Czyli dyrektorka teatru, pomysłodawczyni w ogóle festiwalu Warszawa Singera.
1: Tak, osobą, której naprawdę zależy na tym miejscu i by pielęgnować te tradycje, to by to miejsce trwało i tworzyło nowe rzeczy i też czerpało z nowoczesności też właśnie na to, żeby ten teatr się otwierał i też przekształcał. Kto wie, w jakim kierunku jeszcze. Jeżeli chodzi o festiwal Singera, no to tutaj jest zaangażowanych bardzo, bardzo dużo ludzi i ja nie mam jasnej odpowiedzi na to, dlaczego ten teatr trwa mimo przeciwności losu. Ja to widzę po prostu w bardzo dużych ilościach jednostek ludzkich, którzy mają dobrą wolę i siłę, by to trwało. I mówię tutaj też również o aktorach, ale o wszystkich pracownikach tego teatru.
2: Bardzo się cieszę, że byliście i że opowiadaliście o swojej drodze, o swoich związkach z Teatrem Żydowskim i o przedstawieniach, które będziemy mogli oglądać i podczas festiwalu Warszawa Singera i w nowym sezonie Teatru Żydowskiego. Wiem, że szykuje się sporo atrakcyjnych premier, więc będziemy oczywiście na bieżąco Państwu o nich opowiadać. Bardzo dziękuję. Obawiam się, że zaraz się spóźnicie na deski, o której musicie być. O 16, tak? O 16?
1: W garderobie.
2: I Daniel
1: tak.
2: Nie będzie miał tym razem żadnych tutaj uwag, nie?
0: Zobaczymy. Nie? No, dla mnie najważniejsze jest to, co się będzie działo w trakcie spektaklu.
2: A, czyli punktualnie o 17, ale przecież musi jeszcze charakteryzacja, jeszcze... Nie, to już was puszczam w takim wypadku. Adrianna Kieś była razem z nami, aktorka. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: I był z nami Daniel Czacza Antoniewicz. I to musisz na koniec jeszcze powiedzieć, dlaczego Czacza?
1: To jest moja historia.
0: zapraszam na

0: kolejny wywiad.
1: A, to na kolejny wywiad. Daniel Czacza, Antoniewicz był razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
1: To było w repertuarze w Polskim Radiu 24. Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Zapraszamy Państwa. Festiwal Singera po raz kolejny odbywa się pod patronatem Polskiego Radia, programu pierwszego, ale też i programu trzeciego. Opowiadamy Państwu o tych wydarzeniach i o tej kulturze od lat.
3: W repertuarze.
4: Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
12: Ma pani rację. Nie widzę.
11: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
13: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
14: 32 minuty po godzinie 15.
4: Gość Polskiego Radia 24.
14: Czy jesteśmy w stanie wygrać z Big Techami? Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać z naszym gościem. W studiu jest mecenas Maciej Gawroński, radca prawny, partner zarządzający kancelarii GP Partners, laureat Nagrody Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i autor książek o RODO i o pisaniu do sądów. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
15: Dzień dobry, szanowny panie redaktorze, i dzień dobry, czcigodna opinia publiczna.
14: To była bardzo rozbudowana wizytówka. Teraz jeszcze krótki wstęp i oddaję panu pole. Zaczynamy od kwestii Rafała Brzoski, bo spraw interesujących jest znacznie więcej, ale zaczynamy od tej, bo ona jest bardzo intrygująca. Otóż prezes InPostu wszedł w konflikt z Metą po tym, jak masowo wyświetlano na Facebooku i Instagramie, które należą do wspomnianego Big Techu, nielegalne reklamy typu deepfake i scam, bezprawnie wykorzystujące wizerunek jego i jego żony, a w tle pojawiło się wyłudzanie pieniędzy. Pomimo wyroków sądów i decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które nakazywały blokadę tych treści, fałszywe reklamy wciąż są publikowane. Zresztą Meta twierdzi, że właściwie wpływ na to, co się pojawia na różnego rodzaju profilach, ma ograniczony. Jaką lekcję możemy wyciągnąć z tego sporu?
15: Lekcja jest taka, że są podmioty za duże, żeby podlegać prawu. To się nazywa too big to comply, albo ja to tak nazywam. No i Facebook jest znakomitym przykładem takiego podmiotu. Jest to podmiot, który również wykorzystuje wszelkie prawne możliwości zgodnie ze swoją potężną, prawda, władzą finansową. I nie tylko finansową, bo też w dużej mierze jest tutaj element polityczny, do tego, żeby robić się, co mu się żywnie podoba tak naprawdę.
14: Czyli dużo może więcej, a być może i wszystko, a jeśli złapie się go za rękę na gorącym uczynku, to powie, że to nie jego ręka.
15: To nie jego ręka, to przecież ktoś inny.

0: On nie zna, nie wie o nielegalności treści, a jak się dowie, to na pewno zablokuje, albo nie zablokuje oczywiście. Tak.
1: No właśnie, możemy oczywiście żartować, ale z drugiej strony sprawa jest bardzo poważna, bo ktoś przywłaszczył sobie cudzy wizerunek, czyjąś twarz, czyli mówiąc zupełnie wprost dane osobowe, przy okazji także wykorzystał czyjąś wiarygodność i może się okazać, że będzie bezkarny.
0: No, szanowny panie redaktorze, to jest super ważna sprawa, dlatego że ona dotyka jakby kilku rzeczy. Po pierwsze, zgodności z prawem i etyki działania Big Techów, gdzie no, mnie kiedyś nauczono, amerykański dyrektor szkoły, kiedyś wytłumaczył mi, co to jest właśnie zgodność w rozumieniu amerykańskim. To nie jest, nie chodzi o zapewnienie zgodności z prawem, tylko unikanie postępowań. No, to można robić w różny sposób. Jeżeli taniej jest unikać postępowań w taki sposób, że się je torpeduje, prawda, i się zasłania brakiem odpowiedzialności, to jest najlepszy sposób do tego, żeby chronić swój potężny zysk, który się czerpie z paserki, to znaczy z właśnie tych reklam no, nielegalnych tak naprawdę treści i łamiących same reklamy, również łamiących prawo.
1: Czyli zgodność równa się skuteczność w tym przypadku.
0: W tym przypadku chodzi o skuteczność tak tego, żeby nie odpowiadać. I ja myślę, że to w pewnym sensie bardzo dobrze trafiło na pana Brzoskę, dlatego że on przynajmniej się tym w jakimś stopniu zajmuje. Oczywiście być może należałoby do tego podejść w taki mniej akcyjny sposób, czyli kierować się i się w kierunku zmiany prawa pewnie, bo z reguły to jest tak, że jak sądy intelektualnie albo z innych przyczyn, rzadko prawnych, nie podołają zagadnieniu pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności, no to trzeba podjąć działania PR-owo-lobbingowe tak naprawdę w tym kierunku, żeby do tej zmiany prawa doprowadzić jakiejś.
1: Mówimy dziś o bardzo głośnym przypadku, ale to są kwestie, które mogą i które dotykają też nieco mniej znane postaci. Co może zrobić obywatel Rzeczypospolitej, kiedy na przykład zobaczy własną twarz wypowiadającą słowa, których on sam nigdy nie wypowiedział?
0: To jest zagadnienie, a pewną przewagę ma zwykły obywatel w tym zakresie, dlatego że jeżeli zwykły obywatel rzeczywiście wpadnie, stanie się ofiarą takiej sytuacji, to zapewne nie będzie to szczególne źródło przychodu dla Big Techu, w związku z czym może liczyć na więcej z perspektywy wykonywania swoich praw. Otóż z jednej strony może w ogóle zgłosić tę treść, są do tego narzędzia, rzeczywiście wszystkie Big Techy i usługi takie mediów społecznościowych w tym momencie dysponują tymi narzędziami. Procedura po angielsku nazywa się Notice and Takedown. Była opisana w artykule, nie w 14, w każdym razie w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a teraz znajduje się w 14, a teraz znajduje się w artykule 6 rozporządzenia, czyli takiej unijnej ustawy DSA, Digital Services Act, czyli akt o usługach cyfrowych. I uwaga, to zgłoszenie może doprowadzić do tego, to na ogół w tym momencie w pierwszej instancji rozpatrują to algorytmy, czyli to jakoś automatycznie jest zweryfikowane, może doprowadzić do zablokowania tej treści, no, a może nie doprowadzić. No, w tym drugim przypadku, jak nie doprowadzi, to co nam pozostaje? Pozostaje nam sąd albo alternatywne metody rozpoznawania czy rozstrzygania takich sporów, których na razie nie ma.
1: Tyle, że w Polsce DSA jeszcze nie działa po tym, jak projekt ustawy został zawetowany w styczniu, jeśli pamięć mnie nie myli.
0: To nie tak do końca.
1: Nie? To proszę wyjaśnić.
0: Po pierwsze jest tak, że DSA to w dużej mierze nie musi być, nie jest potrzebne do tego, żeby działało, nie jest potrzebna ustawa wdrażająca, bo ono w dużej mierze zawiera te same rozwiązania, które zawierała właśnie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a częściowo ma być jakby dodatkowo jeszcze wzmocniona ta skuteczność DSA narzędziami proceduralnymi. Tylko problem właśnie z tym wdrożeniem DSA, tutaj każdy obywatel powinien być świadomy jednej rzeczy, jest taki, że pod pozorem wdrożenia tych rozwiązań, które też w pewnym zakresie, ja mam duże wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją, jeszcze wprowadzane są rozwiązania co do ograniczania wolności słowa i usuwania legalnych treści. Żeby być absolutnie precyzyjnym, to jest

bodajże artykuł 14m ustęp 2 projektu projektowanej ustawy.

0: Dobrym adresem może być policja, prokuratura?
1: Tak, w niektórych przypadkach tak. Znaczy, po pierwsze, dobrym adresem będzie też Urząd Ochrony Danych Osobowych. Chociaż teraz po wycieku MyDoctor czy MyDR, to urząd tam, za przeproszeniem, sama obsługa tego wszystkiego, to im pewnie zajmie 70% potencjału. Natomiast jest taka bulwersująca sprawa, choć też dość częsta, w której już urząd zadziałał. Prezes urzędu Mirosław Wróblewski właśnie też miał wpływ na to, że urząd wydał tutaj decyzję dotyczącą deepfake'u z obszaru porno, prawda? Kiedy jakąś twarz młodej dziewczyny przypisano do filmu porno. Natomiast tutaj powiem, co się zdarzyło dalej i co jest bulwersujące w drugą stronę. Co powiedziała potem policja, odmawiając prowadzenia postępowania w tej sprawie, że skoro przecież to były fejki, to znaczy, że to nie są dane osobowe tej osoby, w związku z czym nie naruszono artykułu 107 ustawy o ochronie danych osobowych, który właśnie o czymś takim traktuje. I to jest skandaliczne. Ja się domyślam oczywiście, być może chodziło o to, że tak naprawdę ci, którzy dopuścili się tych aktów, to w końcu pewnie też jakieś dzieci z tego środowiska, prawda? Natomiast no, to jest wylewanie dziecka z kąpielą i to jest bardzo zły sygnał. I ja powiem jeszcze jedno. Problem w Polsce, ale w ogóle w Europie, z prawami naszymi, z naszą podmiotowością cyfrową jest taki, że zasadniczo w Europie, nie tylko w Polsce, nie ma odpowiedzialności odszkodowawczej, zaraz to wyjaśnię, za tego typu naruszenia. Znaczy formalnie ona niby jest, na przykład jest artykuł 82 RODO, ale sądy stosują te przepisy w taki sposób, że jeżeli nie dojdzie do fizycznej szkody, takiej, którą się da policzyć w pieniądzu prostej, to tak naprawdę odmawiają odszkodowań, to znaczy traktują w sposób bardzo zawężający i bardzo tak naprawdę uwłaczający te wszystkie szkody moralne. O tym napisaliśmy artykuł, który się właśnie ukazuje, razem z panią wiceprezes urzędu Agnieszką Grzelak, i ukaże się on w Europejskim Przeglądzie Sądowym.
0: A wracając do sprawy Rafała Brzoski, ten ostatni zapowiada powołanie swego rodzaju ruchu społecznego, który miałby skupić się na przeciwstawianiu się pewnym zakusom Big Techów. Myśli pan, że taka forma oporu, czy może inaczej budowania świadomości na przyszłość może mieć sens? Ja nie mówię, że oczywiście Rafał Brzoska i jego popiecznicy zatrzymają Big Techy, ale może takie budowanie świadomości, że jakieś prawa jednak nam przysługują. I możemy o coś walczyć. Może to ma sens.
1: To znaczy, co do zasady, uważam, że to jest bardzo cenna inicjatywa.
0: Ale?
1: Natomiast, zważywszy, że ona jest na razie akcyjna i sprowadza się do takiego jakiegoś... jak się, stoi się to, co się ma w ręku. Nie postulaty, transparentu takiego. To ja tak nie wiem do końca, co się za tym kryje. Ja bym wiedział, jakby czego... co powinno tam być i jak powinien taki program wyglądać. Też sobie wyobrażam, że to, co powinien ogłosić Rafał Brzoska, to konkretne z jednej strony, nie w formie jakby zmian przepisów do ustawy, ale postulaty, jak powinien wyglądać ten te zmiany, czy to wymuszenie, czy to stosowanie prawa, bo to mogą być zmiany w prawie i stosowanie prawa. Powinien pokazać, jaki ma plan promocji albo nacisku na różnego typu aktorów. Właśnie, bo tu mamy, prawda, Sejm, parlament, sądy, prokuratury, policja, różne, prawda, te elementy. Czego bym się bał? Bałbym się instrumentalnego wykorzystania tej akcji właśnie w kierunku wspierania cenzury w internecie. To jest tak jak z dziećmi, prawda, które niby chcemy chronić, mimo że są doskonałe narzędzia, żeby odciąć im dostęp na poziomie operatorów telekomunikacyjnych do tych treści nie dla dzieci, a chcemy je chronić w ten sposób, żeby monitorować korespondencję wszystkich, prawda, i sprawdzać tożsamość wszystkich w internecie. Ja nie jestem za anonimowością w sieci tak w ogóle, ale to jest troszkę inne zagadnienie.
0: A nie przeraża pana trochę sytuacja, w której my No właśnie nie wiem, czy wchodzimy w orwellowski świat, czy już w nim jesteśmy.
1: Jesteśmy, oczywiście.
0: Jesteśmy, no właśnie, tego się obawiałem.
1: Oczywiście.
0: I nagle ogromna korporacja stwierdza, że w zasadzie może robić, co jej się podoba.

0: koniec, kropka.
1: Ja jestem wielkim fanem fantastyki naukowej od dzieciństwa, prawda?
0: Lema Zajdla pan
1: czytałem
0: też?
1: Poniżej. Zajdla oczywiście też, więc jakby dla mnie w pewnym sensie to wszystko nie jest zaskoczenie. Tylko ja mam taki trochę problem, to znaczy patrząc z perspektywy, im człowiek starszy, tym bardziej cyniczny, znaczy więcej, lepiej zna mechanizmy społeczne, to znaczy by wskazywało to, że zmierzamy w coraz gorszym kierunku. Ale z drugiej strony, i to prawda, wszyscy tak więcej kończą jako tacy nie sceptycy, tylko pesymiści. Natomiast z drugiej strony mam takie wewnętrzne przekonanie, też trochę oparte na historii rozwoju naszej cywilizacji, tej najmłodszej, prawda? Nie mówię o tych, które tam istniały wcześniej, co twierdzimy, że ich nie ma. To jestem zdania, że to jakoś się samopoziomuje. To znaczy, że na samym końcu wychodzi nie aż tak źle. Natomiast znowu mamy dwa problemy. Jednym to jest pełna cyfryzacja, czyli centralizacja kontroli. Do tego połączona ze sztuczną inteligencją, która jakkolwiek, prawda, ja nie wierzę w świadomość sztucznej inteligencji, ale ona nie musi być świadoma, żeby była centralnym punktem zarządzania. No to daje potężne narzędzia jednostkom do kontrolowania wszystkich innych. Przedtem nie było takich narzędzi.
0: Takiej skali
1: to
0: chyba może być, nie było nigdy.
1: Nie wiem, jak to nazwać. No ten punkt przełamania.
0: To ja pana optymizmu jednak nie podzielam, czy też pana pewnego dystansu i wiary w to, że jakoś się ta rzeczywistość samo poziomuje. Natomiast tu znów wracamy do pytania, co możemy zrobić z perspektywy obywatela, ale nawet szerzej, państwa, czy w ogóle takiego gremium, jakim jest Unia Europejska. Pan się zetknął w swojej praktyce prawniczej z kwestiami dotyczącymi choćby Mety, czy innych big techów?
1: Jak najbardziej. Prowadzimy sprawę przeciwko Meta w imieniu Konfederacji, związaną z tym, że w 2021 roku w styczniu Meta, czyli Facebook, usunęła profil Konfederacji z Facebooka. Tam tak naprawdę chodziło przecież o te posty w cudzysłowie antycovidowe, które oczywiście teraz wychodzą wszystkie, że są prawdziwe. Natomiast no myśmy w związku z czym złożyli wniosek o zabezpieczenie, o przywrócenie. Sąd wydał stosowną decyzję. Meta jej nie wykonała, ale wskutek dalszych nacisków Meta wykonała jednak tę decyzję. Przywróciła profil, no bo my ją oskarżaliśmy słusznie oczywiście o to, że tak naprawdę wpływa na wolność prowadzenia działalności politycznej. To jest też dość szczególny przypadek. Nie tylko wolność, uwaga, wolność słowa i prawo do informacji. To jest w sumie ten rewers wolności słowa, ważniejszy nawet od samej wolności słowa. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wprawdzie Facebook formalnie wykonał, jakby przywrócił ten profil, natomiast polskie sądy odmawiają obecnie rozpatrzenia tej sprawy, ponieważ uważają, że mimo tego, że my mówimy, że tu naruszono polską konstytucję, zapis był na sąd w Irlandii, to niech o konstytucji polskiej rozstrzyga sąd w Irlandii. No, proszę się w czoło stuknąć, prawda? Jaka to jest odpowiedzialność i dla kogo w takim razie jest ta konstytucja? Nie dla pana redaktora, nie dla mnie, nie dla obywateli, tylko dla sądów.
0: Ale bywa przecież, że ten argument stosowany jest też przez big techy, które bronią się, stwierdzając, że sprawa, która dotyczy polskiego obywatela, właściwie powinna być sądzona w sądzie w Irlandii na przykład, bo tam jest zarejestrowana spółka.
1: No to akurat konsumenci i osoby fizyczne mają tę przewagę, że przepisy unijne akurat dają szansę, czy nie szansę, dają możliwość wnoszenia spraw w kraju zamieszkania. Inaczej mają organizacje trochę, to jest bardziej skomplikowane. W związku z czym organizacje niekoniecznie mogą korzystać. W większości przedsiębiorców na przykład nie mogą korzystać z tego właśnie prawa do własnego sądu. My promujemy bardzo w tym momencie, my, czyli ja, Maciej Gawroński, mój wspólnik drugi z nazwy kancelarii, Piotr Biernatowski, kancelaria, promujemy ideę ustawy o wolności słowa, gdzie też promujemy tę ideę, żeby wszystkie tego typu sprawy, bez względu na to, kto jest tym, prawda, pokrzywdzonym czy powodem, były rozpatrywane po polsku i przez sądy w Polsce.
0: Czy pan z uwagą śledzi proces, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych? Amerykańskie Stany zarzucają właścicielowi Facebooka i Instagrama, że projektował platformy tak, żeby uzależniać od nich dzieci i nastolatków.
1: Oczywiście.

0: Po pierwsze, śledzę wszystkie tego typu informacje na temat Big Techów i no, większość Stanów, tam ci State Attorneys w tym momencie wytoczyli to powództwo. Zagadnienie, ja też jakby kiedyś Google otrzymało karę również, tylko symboliczną zupełnie za też jakby brak ochrony praw dzieci. Innym zagadnieniem jest tak, co jakiś czas wychodzą z tej wewnętrznej korespondencji tych Big Techów tak, że te zachowania są absolutnie świadome i celowe, jak też kwestia ciekawa dla mediów, to znaczy ochrona własności intelektualnej. Dlaczego Facebook nie honoruje własności intelektualnej? No gdybyśmy honorowali, to by nas zrujnowało, prawda? Więc nie robimy tego. A żeby było jeszcze śmieszniej, oni w 22, zdaje się, czy no, w ciągu w ostatnich latach dokonali takiej zmiany, że oni bardziej promują treści natywne, to się nazywa, czyli że nie, jak masz link do zewnętrznej treści, no wszyscy teraz, prawda, jak postujemy, to link w komentarzu. To ma niby generować ruch na platformie. Ale oczywiście, jakie jest inne uzasadnienie? Tak naprawdę mówi, weź ukradnij komuś ten content, prawda? I umieść go u nas, tak? No teraz jeszcze dochodzi do tego kwestia, że większość ruchu podobno już jest generowana przez agentów sztucznej inteligencji. No ale to już jest troszkę inna kwestia, gdzie zaczyna się myśleć o tym, że już ta treść nie będzie taka darmowa, tylko że zacznie się w końcu płacić za tą treść. Zobaczymy, co się będzie działo, bo to jest znowu zmiana.
1: Pan wspomniał o symbolicznych dotąd karach, a w tym konkretnym przypadku stawką są potencjalnie oczywiście kary sięgające 1,4 biliona dolarów.
0: To nie ma żadnego znaczenia.
1: Czyli to jest niemal równowartość rynkowa mety.
0: Ale po pierwsze jest tak, że wiadomo, że ta kara nie będzie taka, żeby to przedsiębiorstwo zamknąć. Po drugie, nikt nie zamknie firmy, która generuje tak potężny przychód oraz jest przecież jedną z centralnych wywiadowni. Czyli krótko mówiąc, posiada, to jest kompania danych wywiadowczych wszelkiego typu, prawda? Jak też każde media społecznościowe. Więc nie oszukujmy się, że coś się w tej sprawie stanie. Ja zresztą osobiście uczestniczyłem w takim procesie, to się nazywa po angielsku pitchowania, czyli składaliśmy ofertę na audyt pewnego procesu ugody Federalnej Komisji Handlu w Stanach Zjednoczonych z pewnym podmiotem, gdzie ja byłem jednym z podwykonawców tego i miałem do czynienia z prawnikami, którzy tam przepytywali, tam był też taki były sekretarz tego bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów. Takie ciekawe. Była też, no, ciekawe osoby. A po drugiej stronie byli ci prawnicy tego giganta technologicznego. To z takimi muminami w życiu nie miałem do czynienia. To jest coś niesamowitego, więc z tej perspektywy jakby dla mnie nie było żadnej wątpliwości, że to jest taki teatrzyk.
1: Jak rozumiem, ten teatrzyk bierze się też stąd, że de facto mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju mariażem polityki i biznesu w Stanach Zjednoczonych?
0: Tak. Wiadomo, że wszędzie. My tutaj też Amerykanom trudno jest podskoczyć.
1: No ale akurat teraz Amerykanie rozdają karty.
0: Ale właśnie. Ale Amerykanie u nas rozdają karty w zasadzie cały czas, tak? Natomiast problem polega znowu na tym, że to jest tak jak too big to fail w przypadku banków, za wielkie, żeby upaść, to tutaj mamy trochę too big to comply, to znaczy ten cyrk musi dalej działać, prawda, jakoś, dopóki sam się, jego formuła się ewentualnie nie wyczerpie, no bo ten Facebook już jest mniej ciekawy, ale jeszcze dalej, ale dalej działa.
1: No tak. Myśli pan, że nawet jeśli tak wysoka kara nie zostanie zasądzona, to może jednak ten proces doprowadzić do pewnych zmian, na przykład do takiej korekty funkcjonowania serwisów, żeby one aż tak nie uzależniały?
0: Nie wiem. To znaczy, może,
1: no bo
0: może.
1: To też, no bo też godzi właściwie w pomysł biznesowy. Chodzi o to, żeby ludzie spędzali tam jak najwięcej czasu.
0: To jest zagadnienie trochę innej natury. To znaczy kara to jest pewnego rodzaju i to pozew to jest narzędzie. Teraz jest pytanie, w jaki sposób miano by przeprojektować ten cały system obecnie, żeby on nie uzależniał albo uzależniał mniej. Samo to, że mamy tutaj, prawda, proszę, tutaj jest mój telefon, moja żona na tym telefonie. Odruch tego klikania, on istnieje. Ja trochę obszedłem, stosowałem takie aikido i sobie po pierwsze zacząłem uczyć się języków na telefonie. Nie będę reklamował, ale bardzo polecam tę aplikację. To bardzo pomaga. Nauczyłem też algorytmy tego, co lubię.

0: i konsekwentnie usuwam to, czego nie lubię. Mówię też reklamy i inne treści. W związku z czym w zasadzie wydaje się, że mam to w dużej mierze pod kontrolą, ale mi to też zajęło wiele lat, żeby do tego dojść.
1: A jest pan człowiekiem dojrzałym. Natomiast
0: formalnie tak.
1: Możemy założyć, że dziecko czy nastolatek nie ma tej świadomości, którą ma pan, czy którą
0: częściowo ma. Nie ma, jest trenowane i tresowane od samego początku.
1: Otóż to. No więc właściwie mówimy tutaj o zmianach, które mają znaczenie, no użyję tego słowa, egzystencjalne.
0: Egzystencjalne, cywilizacyjne. Już się mówi, że to pokolenie aktualne jest głupsze od poprzednich. To jest związane pewnie z tym brakiem zdolności do koncentracji, z tym, że zresztą no wszyscy, prawda, jak mamy możliwość zamiast się nudzić, to kliknąć, to klikamy. No. Szachy sobie też zainstalowałem, żeby też zarządzić tym klikaniem.
1: Trzymać w związku z tym kciuki za amerykańskich prawników, czy myśli pan, że
0: tak.
1: Mimo wszystko?
0: Tak, no po pierwsze, bo to jest tak, trzeba... Czy wierzysz w sukces, czy nie? Są czynności, które musisz podejmować. Po drugie, to jest takie przepychanie liny, przeciąganie i to, że ciągną teraz w kierunku i jakieś poprawy, to jest słuszne. Więc jakiś efekt będzie. To jest znowu, ja mam pewnego rodzaju pomieszanie pesymizmu z optymizmem, jak pan widzi, panie redaktorze. Więc trochę, zagadnienie trochę to jest tak. Czy się uda, czy nie uda, to odpowiedź jest zawsze taka sama. Do your thing, to znaczy rób swoje, czyli czy wierzysz w sukces, czy nie, jeżeli coś jest słuszne, trzeba robić.
1: Ja bym się chyba nie obraził, gdyby ta kara rzeczywiście opiewała na 1,4 biliona dolarów, chociaż tej kwoty nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić.
0: Tak, ale no, ktoś to musi zapłacić, więc to znaczy, że oni muszą przeżyć, prawda?
1: Mecenas Maciej Gawroński, radca prawny, partner zarządzający kancelarii GP Partners. Dziękuję panu serdecznie.
0: Bardzo dziękuję panu i oczywiście dziękuję słuchaczom.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Niedawno ogłosiła zakończenie bogatej sportowej kariery.
7: I była to trudna decyzja, bo lekkoatletyka jest całym jej życiem.
6: Srebro i brąz Mistrzostw Europy, występy w Igrzyskach Olimpijskich, walka ze ścisłą światową czołówką.
7: Niesamowity temperament, charyzma i uśmiech, tak kochany przez kibiców.
6: Jak bezboleśnie rozstać się ze sportem?
7: I jak żyje się w Polsce dziewczynie urodzonej w Maroku?
6: W audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć Sofię Enaui.
7: Zapraszamy już dziś o 20:05.
6: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
7: i Filip Jastrzębski.
2: Autopromocja.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef Zonda Krypto ze statusem małego świadka koronnego zeznaje w warszawskiej prokuraturze. Czy prezydent zawetuje reformę systemu podatkowego? W informacjach komentarze polityków w tej sprawie. Powiemy też o zbliżających się wyborach prezydenckich we Francji. Po wakacjach przyspieszy walka kandydatów o głosy. Minęła 16. Łukasz Pastor, zapraszam. Założyciel Zonda Krypto poszedł na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze. Takie są ustalenia TVP Info. Według stacji mężczyzna otrzymał status małego świadka koronnego. Jego zeznania mogą być obciążające dla niektórych polityków prawicy, wynika z doniesień kanału informacyjnego TVP. Prezes upadłej giełdy kryptowalut zniknął w kwietniu. Klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy. Ich straty mogą sięgać łącznie 350 milionów złotych. Politycy opozycji są zgodni. Prezydent Karol Nawrocki może zawetować rządową reformę systemu podatkowego. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm o dochodach powyżej 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki deklarował, że nie podpisze żadnej ustawy, która podwyższy podatki. Politycy koalicji przekonują, ewentualne weto uderzy w portfele Polaków. Krzysztof Kuczyński.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
3: To Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
4: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za dwa lata.
2: Środki, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostaną jednak wykorzystane na poprawę obronności. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Krakowska policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu sprawy śmiertelnego pobicia 36-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Funkcjonariuszy wezwał na osiedle willowe w Nowej Hucie mężczyzna, który słyszał głośne krzyki, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
5: Ten mężczyzna zszedł na dół, zauważył nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę. Natychmiast poinformował służby, które przyjechały na miejsce. Załoga pogotowia ratunkowego zabrała tego 36-latka do karetki. Niestety pomimo udzielonej natychmiastowej pomocy nie udało się uratować życia tego mężczyzny.
1: Policjanci ustalili, że w zdarzeniu mogły brać udział osoby ze środowiska kibicowskiego. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia. Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akty przemocy. W informacjach Francja. Z końcem wakacji wyścig prezydencki wchodzi w nową fazę. Swoją pozycję umacnia Jean-Luc Mélenchon, wieloletni lider radykalnej lewicy. Według sondaży ma coraz większe szanse na wejście do drugiej tury i zmierzenie się w niej z Marine Le Pen. Do wyborów nowego prezydenta Francji pozostało 8 miesięcy.
6: La victoire est possible.
7: Zwycięstwo jest możliwe, mobilizował swoich zwolenników Jean-Luc Mélenchon podczas dorocznego powakacyjnego wiecu w Châteauneuf-sur-Isère. Jego partia LFI zorganizowała tam pokaz siły, gromadząc około 10 tysięcy osób.
8: On sent qu'il y a un vrai engouement.
7: Czujemy prawdziwy entuzjazm. Frekwencja jest dwa razy wyższa niż w ubiegłym roku. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Teraz jesteśmy partią masową. Mówili mi zwolennicy partii LFI. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Mélenchon odnotował skok poparcia z 10 do ponad 15%. 75-letni polityk, który startuje w prezydenckim wyścigu po raz czwarty, nigdy wcześniej nie miał tak wysokich notowań na ponad pół roku przed pierwszą turą. Jego pozycja umacnia się na tyle, że sojusz z nim rozważają zieloni. Problemem dla lidera lewicy może być jednak rekordowa niepopularność. Jego wygranej obawia się ponad 2/3 Francuzów. Zdaniem obserwatorów, jego wejście do drugiej tury zdecydowanie zwiększyłoby prawdopodobieństwo wygranej Marine Le Pen. Z Châteauneuf-sur-Isère dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Na koniec Stadion Śląski w Chorzowie. Tam rozpoczął się memoriał Kamilii Skolimowskiej, zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. Na samym starcie mityngu z kibicami pożegnali się nasi wielcy sportowcy, którzy zdecydowali się zakończyć swoje kariery. Jak Dawid Tomala, mistrz olimpijski z Tokio, wchodzi na 50 kilometrów.
9: Te emocje są o tyle ogromne, że to jest tutaj publika.

0: Która mnie witała nieraz, która się cieszyła z moich sukcesów. Ja to robiłem dla siebie, ale też dla nich, no bo to sport jednak łączy ludzi i chcemy, żeby ta radość przenikała nas wspólnie. My dajemy z siebie wszystko, kibice dają z siebie wszystko, więc idealnie, że w takim miejscu mogę ogłosić właśnie to zakończenie kariery.
1: Z trybun Stadionu Śląskiego dzisiejsze zawody śledzi ponad 30 tysięcy kibiców. W Chorzowie zaprezentuje się 55 medalistów olimpijskich. Meeting potrwa do godziny 18.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najwięcej rozpogodzeń na południu, na pozostałym obszarze chmury, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od 16 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie. W centrum termometry pokazują około 20 stopni.
3: Sześć minut po godzinie 16.
2: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
3: Być może wrócili Państwo z urlopu w Azji i być może przywieźli Państwo jakieś pamiątki. Jeśli tak, proszę posłuchać uważnie, bo może się okazać, że te suweniry postawią Państwa w złym świetle. Nawet jeśli nie chodzi o dzieła sztuki czy o jakieś przedmioty, które potrzebują specjalnych pozwoleń na wywiezienie ich z konkretnego kraju. Dlaczego? Szczegóły zdradzi Państwu Tomasz Sajewicz.
5: Wiek Azji.

0: Wiek Azji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Dzisiaj specjalna audycja z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, po którym odprowadzać dzisiaj będzie Państwa razem ze mną, bo przyznaję się bez bicia. Jestem tu po raz pierwszy, pan Lucien Wang, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Opiszmy, gdzie jesteśmy. Wchodzimy na sale wystawowe, oczywiście dziś poświęcone nasze ścieżki będą obiektom pochodzącym z Azji.
1: Jesteśmy na wystawie Afrykańskie Wyprawy, Azjatyckie Drogi. Jest to wystawa prezentująca kolekcję naszego muzeum, kolekcje pochodzące z Azji i Afryki. To ja może zapraszam
0: dokładnie
1: do pierwszego obiektu, od którego w ogóle zacząłem pracę. Tutaj stoi przed nami rzeźba drewniana, przedstawiająca postać siedząca na tronie. Posiada bogatą koronę, trzyma miecz. Cały jest w zbroi. Pod stopami są jakiegoś rodzaju stwory. Jakieś demony.
0: To jest taka rzeźba świątynna, bóstwo. Widziałem wiele tego typu podobnych, jeśli chodzi o ikonografię tego obiektu w Chinach. Tutaj oczywiście to, co porusza, to jest przepiękna sztuka rzeźby w drewnie.
1: To jest prawdopodobne, że chodzi z końca XIX, początka XX wieku. Właściwie nie wiemy za dużo o tej rzeźbie. Dlaczego? Już wyjaśniam. W muzeum, które powinno być miejsce, gdzie wiemy o tym, co prezentujemy, jest czymś dla nas dzisiaj wątpliwym. To znaczy, dowiadujemy się coraz więcej o tym, że historie kryjące w biografii pewnych obiektów, które są na wystawie, nie są oczywiste. To znaczy, przez wiele, wiele lat ta rzeźba w ogóle od początku, jak została przekazana temu muzeum, to jest nazwana po prostu wojownik. Pan już na początku powiedział, że według pana...
0: Mnie bardziej właśnie tak, ja nie jestem specjalistą oczywiście, ale mi to bardziej jednak przypomina bóstwo, ale wojownicy też mieli swoje bóstwa, więc być może takie, które chroniło ich przed wszystkim złem podczas walki.
1: Jest jakaś różnica zasadnicza między wojownikiem a bóstwem. I właśnie tu jest kluczowy problem, że przez po prostu wiele lat ludzie, którzy zajmowali się tą kolekcją, nie byli w stanie jej zidentyfikować. No dobrze, dlaczego? Zwróćmy uwagę na inskrypcję, która jest na postumencie tej rzeźby. Według mnie jest kilka rodzajów odczytań tych inskrypcji, które mogą wskazywać nam tropy. I może, właśnie być może dlatego, że przez wiele lat muzeum nie było osoby, która mogła odczytać te inskrypcje, to nie móc było identyfikować. No dobra, już mówię...
0: Odczytujmy inskrypcję.
1: Dokładnie. Można według mnie dwa razy odczytać. Albo da gong.

0: Wang, czyli władca Wielkiego Pałacu. A drugi rodzaj odczytania, czyli taki już mniej konwencyjny, Da Wanggong, czyli Pałac Wielkiego Władcy. Drugi sposób odczytania wskazuje na raczej miejsce, w którym to bóstwo stało.
1: Czyli można powiedzieć też, że prawdopodobnie pochodzi to z jakiegoś pałacu czy z posiadłości możnowładcy.
0: Rzeźba pochodzi z najprawdopodobniej z małej wioski, z małej świątyni, która znajdowała się w regionie Fujian, czyli południowej części Chin, gdzie świątynia taka lokalna pełniła ważna funkcja dla danej wioski. Była jedynym miejscem, gdzie ludzie przychodzili w różnych sprawach. I to było najprawdopodobniej bóstwo, które był patronatem tej świątyni. Według mnie przedstawia Bema Dawan, czyli wielkiego władcę białego konia.
1: Nad tym bóstwem muszę też Państwu powiedzieć, bo to jest też takie spotkanie kultur. Zresztą tutaj te spotkania kultur w Muzeum Etnograficznym to są na każdym kroku nieoczywiście zestawione ze sobą artefakty, bo bóstwo tak patrzy na nas, spogląda, mając w tle lustro pochodzące z Afganistanu.
0: Może przy tej okazji jeszcze powiem o historii w ogóle obiektów, które mamy w muzeum. Przede wszystkim mogą być darowizną osób, które pracowały w danym regionie. Ale największa część historii tych obiektów pochodziły z przekazów powojennych. Co to jest w ogóle przekaz powojenny? W czasie II wojny światowej wiele obiektów zostało zgrabowanych z polskich muzeów przez niemieckie wojska i dużo tych obiektów zostały przez niemieckie wojska transportowane w głąb Niemiec. Pod koniec II wojny światowej powodowało, że wiele tych obiektów jeszcze nie zdążyło pojechać w głąb, zostało na Dolnym Śląsku i większość tych obiektów pochodzą z tej historii.
1: Dokąd zmierzamy teraz?
0: Zmierzajmy się do cegły herbaty.
1: No, cegła herbaty to brzmi bardzo chińsko, ale tutaj historia jest taka, że to pewnie nie jest chińska cegła herbaty.
0: Jak mówimy o cegle herbaty, myślimy o Anglii, o plantacjach w Indiach.
1: Może jeszcze też naszym słuchaczom wyjaśnimy, bo widzi pan, dla mnie to jest oczywiste, dla pana również. Proszę państwa, herbatę tak naprawdę, część herbaty transportowano właśnie jako taką ubitą cegłę. Teraz ona jest najbardziej chyba kojarzona z herbatą Pu'er junańską, bo taką właśnie sfermentowaną herbatę sprzedaje się w postaci nie sypkiej, ale w postaci kostek dużych, nawet właśnie cegieł. A to, co przed nami widzimy, to co ja Państwu opowiem, to jest taka długa, na pewnie około 30 cm, szeroka na 20 cegła herbaciana, która jak się okazuje nie pochodzi z Chin.
0: Została wyprodukowana w Gruzji. Jak Państwo będą w muzeum, to można zobaczyć na cegle inskrypcję Chai Gruzja. Na środku jest oko, na którym jeszcze jest znak sierpa i młota, które wskazuje na historię
1: porewolucyjną.
0: Kiedy Gruzja już należała do Związku Radzieckiego, to był czas, kiedy plantacje herbaty w Gruzji przeszły przez industrializację. Pod koniec XIX wieku w Gruzji zaczęto w ogóle produkować herbaty. Z racji tego, że znaleziono w Gruzji właśnie dobre miejsce, zatrudniono chińskiego specjalistę, który posiada wiedzę i pomógł właśnie w początkowej fazie plantacji. Potem proces się pospieszył. Gruzja stała się jednym z największych producentów herbaty wówczas na świecie, która dla całego Związku Radzieckiego produkowało.
1: Jak ta cegła herbaciana trafiła do muzeum?
0: Została zakupiona w Ulaanbaatar i została przekazana muzeum.
1: Tutaj nie mogę nie zapytać albo opowiedzieć Państwu, że tutaj też są, mam podobne kopie w domu. Podejrzewam na szczęście, że nie są to już oryginalne. Mowa o malusieńkich bucikach kobiet, które w chińskiej kulturze jeszcze do początku XX wieku miały krępowane stopy, no do naprawdę takich rozmiarów o ból głowy przyprawiających, bo to są takie długości kilkunastu centymetrów buciki, no, które były bardzo popularne, a kształt stóp kobiet był pożądany wówczas jako taki modowy mainstream.
0: Tak, trzeba doprecyzować, że raczej kobiety klas wyższych musiały właśnie przez to przechodzić. Właśnie

0: To też jest ciekawe. To ja może pana zapytam, dlaczego pan je ma w domu? Dlaczego w ogóle pan zakupił je?
1: Ponieważ one są ładne. Też przypominają mi o tym, jak inną była chińska kultura. Mają przepiękne hafty na sobie zazwyczaj. No ale też są takim niemym świadectwem tragedii jednak kobiet, nierówności i tego, że to wyzwolenie jednak, komunizm walczył przecież z krępowaniem nóg, ale ja pamiętam takie słynne zdjęcie z lat 80. takie przepiękne czarno-białe zdjęcie jednego z ważniejszych chińskich fotografów, gdzie jeszcze żyjące 80-latki ze skrępowanymi nóżkami, które widać dobrze na tym zdjęciu, stoją na jednym z placów zakazanego miasta w Pekinie, czyli nie tak dawno.
0: Właściwie myślę, że to są obiekty, które przeszły przez podwójny proces fetyszyzacji. To znaczy, po pierwsze, w samych Chinach ten cały proces krępowania stóp, które po części dla wczesnych mężczyzn był rodzajem po pierwsze kontrolowania kobiet, ograniczyły ich przemieszczanie się aż do egzotycznego obiektu. Po drugie, przechodziły przez ten drugi etap fetyszyzacji, kiedy te obiekty przechodziły w rąk zachodnich muzeów, kolekcjonerów.
1: Czyli krytycznie pan do tego podchodzi, tak jak rozumiem?
0: Bardzo. Myślę, że również stanowią taki trochę już znak, jak Zachód postrzega Chiny. Wybiera którą część, kto wybiera tę historię, wybiera którą część tej historii i jakiego rodzaju historii, by je naświetlić. Tak? W jaki sposób chcemy patrzeć na Chiny, przez jakie obiekty? Właśnie przez obiekty, które przechodziły przez tragiczną historię. Ja nie neguję tej historii, jakby te historie są obecne i tak. Jakich historii możemy jeszcze znaleźć na tej wystawie?
1: Jeszcze panu Wangowi państwu powiem, że tego typu obiekty w Chinach są powszechnie sprzedawane. Oczywiście już nie te oryginalne sprzed stulecia, ale produkowane przez współczesne jakieś mini manufakturki są sprzedawane jako po prostu pamiątki turystyczne z Chin.
0: I to jest też ciekawy wątek. To znaczy, Chiny same produkują ten obraz, w jaki sposób zachodni turyści mają patrzeć przez Chinę. Tak? Jakby właściwie dla mnie dzisiaj to jest refleksja nie tylko dla zachodnich turystów, kolekcjonerów, ale również dla chińskich sprzedawców, w jaki sposób oni chcą być postrzegani, w jaki sposób chcą budować swój wizerunek.
1: No, można na przykład kupić takie buciki krępowanych przed stuleciem kobiet, a można kupić talerz z wizerunkiem Xi Jinpinga. To są oczywiście dwie skrajne wizje tego, co można z Chińskiej Republiki Ludowej przywieźć jako prezent, czy też jako pamiątkę. Można przywieźć herbatę, ale przed nami strój samuraja i to jest chyba obiekt, który robi największe wrażenie na tej wystawie w Państwowym Muzeum Etnograficznym. I zmierzamy ku kolejnemu obiektowi, którym jest
0: fajka opiumowa.
1: No właśnie, fajki opiumowej. Też państwu powiem, że niestety, ale to też jest jeden z takich artefaktów kopiowanych na potęgę w Chinach, które są sprzedawane turystom, którym się, no, mówiąc kolokwialnie, wciska, że to są te stare fajki opiumowe. Tych kopii jest wiele i to jest też jedna z takich rzeczy, które udają pamiątki turystyczne z Chin. A przed nami fajka opiumowa oryginalna.
0: Pochodzą z XIX-XX wieku. Jak w ogóle różni się fajka opiumowa od zwykłej fajki? Cybuch, czyli część, gdzie proces palenia znajduje się nie na końcu faje, ale w długości 3-4. Jak w ogóle palono opium? No to właśnie tutaj widzimy taką pełną wersję. Do fajki opiumowej, która ma otwór w długości 3-4, zakłada się metalowe, ceramiczne miseczkę, w której wkłada się półstałą substancję opiumu.
1: Dla nas te obiekty są o tyle ciekawe, że one są takim też niemym świadkiem trudnej historii Chin, do której Chiny szczególnie teraz zaczynają się coraz bardziej odwoływać, czyli wpływów, złych wpływów Zachodu i tak, bo oczywiście wojny opiumowe, to z czym nam się te fajki kojarzą i Chińczykom wydaje mi się też kojarzą się z takim zniewoleniem i z narzuceniem złych nawyków przez Zachód, które miało osłabić państwo chińskie.
0: Zdecydowanie. Jak przychodzę do różnych muzeów i widzę fajki opiumowe, od razu czuję taki zgrzyt w sobie. Pochodzę z Chin. W jakiś dziwny sposób te historie ujawiają się przez te fajki opiumowe. Zaczęło się od wojny opiumowej. Anglię i inne kraje zmusiły Chin do otwarcia portów i legalnego sprzedaży, wymiany opiumu, które no, Chiny nie chciały. Dzisiaj widzimy bardzo dużo fotografii z tego okresu, gdzie ludzie leżą, trzymają fajkę opiumową.

0: I wyglądają dosyć mizernie.
1: Ma bardzo mizernie i co więcej, jakby ta nasza dzisiejsza historia opowieści z Muzeum Etnograficznego ma też bardzo wymierny dla Państwa kontekst, bo takie fotografie też są pamiątkami sprzedawanymi współcześnie. No oczywiście kopie tych fotografii jako pamiątki z podróży do Chin. Tutaj pan Wang kręci głową. Nie jest to właściwa pamiątka z podróży do Chin. Pandy też nie wywozimy.
0: Ja jeszcze nie kojarzę tych fotografii, ale jeżeli pan o tym wspomina, no to...
1: Niestety, przyznaję się, mam w domu kilka.
0: To pan jest przedmiotem również krytyki dzisiejszej muzealnej, szczególnie te kolonialne.
1: Ale tutaj proszę mi kolonializmu nie zarzucać jednak. Ja jednak w ramach krytycznych badań nad chińską historią.
0: Chodźmy jeszcze zobaczyć wycinanki operowe, które pochodzą z Chin, dokładnie z prowincji Hebei. Zostały zakupione pod koniec XX wieku.
1: Państwo, powiem, to są przepiękne, takie jak Państwo widzicie czasem na przekazach telewizyjnych, operę pekińską i to są twarze, ale zrobione misternie z wycinanek, twarze bohaterów różnych rodzajów oper, bo opera pekińska to jest tylko jedna z takich tradycyjnych chińskich oper. To są wycinanki z opery pekińskiej.
0: Przedstawiają postaci bohaterów z dramatów, które są odgrywane w operze pekińskiej.
1: No właśnie widzimy Xiangyu z opery Żegnaj, moja konkubina, jedna z moich ulubionych oper.
0: Widzimy Sun Wukong, małpę, bohatera, która pochodzi z dramatu Podróż na Zachód. Wycinanki są świetnie wycinane i charakteryzują się, ten region właśnie jest bardzo słynny z tego rodzaju wycinanek. Delikatnie wycinane, są kolorowane w technice akwareli. Jak widzimy takie przebarwienia w takich momentach tych kulek. Może zwróćmy uwagę na te takie kulki, które są doczepione do postaci.
1: To ja właśnie też Państwu opowiem, to są takie kule, które na bardzo delikatnych drucikach wystają z nad głowy postaci, co oczywiście sprawia, że taki nadaje dramatyzmu tej postaci przy odgrywaniu sceny opery pekińskiej.
0: Również nadaje im charakter boski. Jak widzimy, taki charakter jak Sun Wukong właśnie posiada wiele takich bogate ozdobione kulek, ale na przykład zwróćmy uwagę na Lu Zhishen, postać pochodzące z dramatu opowieści z brzegów rzek.
1: Chińskie wycinanki poleca pan jako pamiątki z podróży do Chin.
0: Tak, charakteryzuje się wysokim takim rzemiosłem dla mnie. Wydaje mi się, że były w ogóle produkowane w takim celu. Powiedzmy, no,
1: estetycznym.
0: Znajdujemy się teraz przed lalkami jawajskimi. Zostały przywiezione przez polskiego zoologa Michała Siedleckiego, który pracował przez rok na Jawie na początku XX wieku.
1: Przepiękne lalki teatralne, bardzo marionetki z jawajskiego teatru. Jak to przeczytać? Wajangolek.
0: Dokładnie, Wajangolek.
1: Jakie historie opowiadano na Jawie? Rozumiem, że pewnie to były też historie związane z historią powstania tego miejsca, z bóstwami.
0: Większość twórczości w ramach teatru Wajang pochodzą z epopei jawajskiej, indonezyjskiej, Mahabharata. To są opowieści walk dwóch plemion, tak bardzo w wielkim uproszczeniu. To są właśnie postaci z tych różnych plemion bogów, które brały udział w tej wielkiej bitwie. W ogóle wyszło nowe tłumaczenie tego dramatu w polskim tłumaczeniu. Dzisiaj trochę już rozmawiamy o akcentach, kontekstach dekolonialnych dzisiaj w muzeum, które się dzieje w muzeach etnograficznych w ogóle.
1: Właśnie czy w Warszawie też ten proces dekolonizowania właśnie na jakim poziomie? Mówienia o tych artefaktach, posiadania ich, czy on też się odbywa?
0: Tak, wprowadziliśmy od zeszłego roku serię interwencji i w ogóle działania wystawiennicze, które eksplorują naszą własną historię, historię instytucji, która brała udział w większym ruchu właśnie wymian obiektów, które są naznaczone charakterem historii kolonialnej. I właściwie te lalki trochę też przychodzą na myśl. Michał Siedlecki, który pojechał na Jawę, współpracował z kolonialną stacją badawczą, przywiózł te lalki. Więc trochę eksplorujemy dzisiaj prowiniencję tych obiektów. W ogóle chcemy się więcej dowiedzieć, jakie historie kryją się za tymi obiektami, co to za obiekty, jak mamy je nazywać, ale także od kogo.

0: kogo są.
1: O ich historiach trafiły tutaj, ale też Państwu powiem, że te obiekty, o których my dzisiaj rozmawiamy, rzeczywiście naznaczone są taką proweniencją kolonialną i ten kontekst wybrzmiewa z wielu z nich, czy też trudna historia, ale wszystkie te obiekty, o których mówiliśmy, te buty do skrępowanych stóp, czy też lalki Teatru Jawajskiego, przed którymi stoimy w tej chwili, to są obiekty, które jednak były takimi obiektami użytku codziennego. W tym sensie, że to nie stanowiło jakiejś skarbnicy jako artefakt, stanowiło to część, ważną część kultury jawajskiej, ale było na tyle popularne, że wywożenie w tamtych czasach tego typu obiektów no, nie uszczuplało zasobu tych państw. Takie mam wrażenie przynajmniej.
0: W muzeach etnograficznych znajdujemy rzeczywiście wiele obiektów z użytku codziennego i właśnie wydaje mi się, że to również powinno być studium badań w ogóle dzisiejszych, że być może wywożenie tych obiektów nikogo nie zaszkodziło w taki materialny sposób, tak? Że być może mamy do czynienia z kupcami, turystami, które no, za pieniądze kupiły te obiekty. Też możemy spojrzeć szerzej, tak dzisiaj rozmawiamy w ogóle o tym, co się dzieje z tymi obiektami, kiedy trafią do muzeum. Jakie opowieści towarzyszą temu? Jak pan to widzi?
1: Ja widzę to tak, że w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie za te opowieści odpowiedzialny jest m.in. pan Lucien Wang, który dzisiaj cierpliwie bardzo mnie i Państwu opowiadał historię artefaktów związanych z Chinami, z Indonezją. Zapraszamy oczywiście do Państwowego Muzeum Etnograficznego, które jest w tej chwili w przebudowie.
0: Tak, przechodzimy przez gruntowny remont, który wynik myślę, że będzie świetny.
1: Kiedy zapraszamy już na otwarcie nowych wystaw?
0: W listopadzie. Będą to dwie wystawy, które będą poświęcone obiektom naszej kolekcji.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: 16:30. Teraz zabieramy Państwa nad wodę, chociaż to nie będzie przyjemna wyprawa.
0: Gość Polskiego Radia 24.

0: Bo i temat niestety stawia nas w złym świetle. Jest z nami Konrad Piórkowski, radca prawny i ratownik wodny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry szanownym słuchaczom, dzień dobry państwu prowadzącym.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Za chwilę powiemy o pewnym eksperymencie, o tym, co z niego wynika. Porozmawiamy także o pańskich obserwacjach. Ale zastanawiam się, jak wielu jest ratowników wśród radców prawnych i odwrotnie?
1: No właśnie, wydaje mi się, że chyba niewielu.
0: Stąd też
1: moje
0: wrażenie.
1: Takie zainteresowanie.
0: No dobrze, porozmawiamy o przede wszystkim tej drugiej profesji, czyli o pana doświadczeniach związanych z byciem ratownikiem. Ten eksperyment, o którym wspomniałem, został przeprowadzony przez telewizyjnego reportera w ramach cyklu Miejska Dżungla. Ów reporter postanowił sprawdzić, czy pijani rodzice opiekujący się dzieckiem na plaży wzbudzą niepokój wśród przechodniów. W tej prowokacji, w tym eksperymencie wziął udział troje aktorów i 11-letni chłopiec. Dorośli udawali mocno odurzonych alkoholem opiekunów, ignorując dziecko, które znajdowało się w pobliżu wody. I cóż się okazało? Okazało się mianowicie, że przez 3 godziny obok aktorów przeszło około 400 osób i żadna z nich nie zwróciła, nazwijmy to, pijanym rodzicom uwagi. Czy jest pan zaskoczony?
1: Nie. Nie dziwi mnie to zachowanie. Nie dziwi mnie reakcja plażowiczów i przechodniów. No, nie dziwię się też ludziom, którzy wzięli udział w tym eksperymencie, którzy nie zareagowali.
0: Mówiąc szczerze, trochę mnie zaskakuje pan odpowiedź, bo myślałem, że pan jednak powie, że spodziewał się jednak trochę bardziej trzeźwych, nomen omen, reakcji. To się pokrywa jakoś z pana doświadczeniami z pracy ratownika, że dotyka nas jakaś znieczulica, brak zainteresowania tym, co dzieje się wokół?
1: Tak, jak najbardziej. Jest to dość często zauważalne, że ludzie raczej się przyglądają sytuacjom, ale żeby samemu podjąć jakieś działania albo zwrócić uwagę, to już przyjmują postawę taką wycofaną. Starają się trochę problemu jakby uniknąć, boją się może troszkę odpowiedzialności, reakcji innych osób, więc no, też widzimy takie zachowania na plaży, też widzimy, że ludzie tak się zachowują. Teraz w ostatnich czasach zauważyliśmy, że troszkę ta świadomość społeczeństwa się zmienia. Ludzie bardziej już to zauważają, jednakże nie zwracają uwagi bezpośrednio osobom, nazwijmy to, zainteresowanym, tylko raczej podchodzą do nas, do ratowników i proszą, żebyśmy my, jako służba, która sprawuje bezpieczeństwo osób korzystających z wypoczynku, żebyśmy my tą właśnie uwagę zwrócili i pouczyli ich.
0: No to już coś. To jest jakaś zmiana. O tym, jak ewentualnie w podobnych sytuacjach reagować, jeszcze powiemy, ale zacznijmy od swego rodzaju podsumowania wakacji nad wodą. Jak było w tym roku i jaki na plaży panuje savoir vivre, jeśli chodzi o wczasowiczów, o plażowiczów? Jak się zachowują?
1: W tym roku akurat ja stacjonuję na plaży nadmorskiej w Świnoujściu. Mieliśmy parę interwencji z osobami, które były po znacznym spożyciu alkoholu. Były to osoby, które się awanturowały, wchodziły do wody mimo zakazu, mimo wiszącej czerwonej flagi. Mieliśmy interwencję, która zakończyła się wsparciem policji, wyproszeniem osób z kąpieliska i mandatem w wysokości 1000 zł, ponieważ panowie zostali zauważeni przez ratowników stacjonujących na wieży ratowniczej i regularnie wchodzili do wody. W tej wodzie się przewracali, potykali, nie byli w stanie ustać na własnych nogach. No i niestety tutaj była potrzebna nasza interwencja.
0: Jeśli dobrze rozumiem, plaża, o ile nie jest plażą prywatną, to jest miejsce publiczne. I co za tym idzie, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest zabronione, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Zgodnie z artykułem 14 ustęp 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, plaża jest miejscem publicznym. Co prawda nie mamy definicji legalnej, co to jest miejsce publiczne, ale próby zdefiniowania tego pojęcia podjął się już Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że miejsce publiczne jest to miejsce dostępne dla nieokreślonego lub nieograniczonego kręgu osób, do którego co do zasady może wejść każdy i nieważne, czy to jest wejście też biletowane, czy niebiletowane, czy na jakieś karnety, miejsce publiczne jest dostępne dla wszystkich. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że co do zasady nie mamy w Polsce czegoś takiego,

0: takiego jak plaże prywatne. Ponieważ plaża prywatna jest miejscem publicznym i zgodnie z tym artykułem, który przywołałem, jest zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Miejscem publicznym nie tylko będzie plaża. Będzie to również park, przystanek na przykład autobusowy, plac zabaw, teatr, kino, komunikacja miejska.
1: Więc może się zdarzyć, że ktoś w takim miejscu publicznym już się pojawia pijany, ale zdarza się na pewno, że ktoś na plaży przynosi ze sobą alkohol. W jaki sposób plażowicze się kamuflują, żeby czy to policja, czy ratownicy ich nie nakryli?
0: My zauważamy dość często, że ludzie wnoszą swój alkohol na plażę. Warto zaznaczyć, że mimo tego, że plaża jest miejscem publicznym i jest zakaz spożywania alkoholu na plaży, to jednak są specjalne miejsca do tego wyznaczone, gdzie ten alkohol możemy spożyć. Między innymi będą to różnego rodzaju tak zwane beach bary, restauracje czy jakieś knajpy, które są na plaży, albo miejsca, które Rada Gminy czy Rada Miasta może stosowną uchwałą wyznaczyć, gdzie ten alkohol może być spożywany. Jeżeli mamy osobę, która spożywa ten alkohol na plaży, to najczęściej ci plażowicze starają się jakoś ukryć, że oni tego nie piją. Najczęściej widzimy, że chowają ten alkohol za parawanem, w namiotach, które często są na plaży. Mieliśmy sytuację, że plażowicze potrafią nawet alkohol schować pod dziecięcym wiaderkiem. No więc ludzie, mam wrażenie, że wiedzą, że w tym miejscu nie powinni spożywać alkoholu i się z tym kryją, ponieważ gdy my do nich też podchodzimy, zwracamy im uwagę, że no, szanowni państwo, niestety to jest plaża, jest to miejsce publiczne, jest to zakaz spożywania alkoholu, tym bardziej, kiedy pilnują dzieci, no to jednak ich reakcja jest taka, że starają się ten alkohol schować tak, żeby nie był już widoczny dla ogółu społeczeństwa.
1: To jest niesamowite, że inwencja niestety w tym przypadku nie zna granic. Pan wspomniał o tym, że alkohol chowany jest czasem nawet pod wiaderkiem dziecięcym. Czy dzieci nie są żadnym hamulcem? Czy świadomość, że jest się na plaży z dzieckiem, nie wpływa w żaden sposób na rodziców? Pozytywnie?
0: No tutaj właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, z czym nam się ten alkohol kojarzy. No alkohol nam się kojarzy z wypoczynkiem, z relaksem, z jakimiś, z takimi okolicznościami też rodzinnymi, jakimiś imprezami. I no zauważamy z kolegami i z koleżankami ratownikami, że ten alkohol często się pojawia, ponieważ ludzie kojarzą go z relaksem, z odpoczynkiem. I tutaj, no mimo tego, że sprawują osoby dorosłe pieczę nad dzieckiem, nad osobami niepełnoletnimi, no to należy się zastanowić, czy ten alkohol jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i czy opiekując się osobami nieletnimi, spożywając alkohol, czy ja jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo takim dzieciom. Bo skoro spożywam alkohol, to znaczy, że umyślnie sam się wprowadzam ten stan po spożyciu alkoholu i z automatu moja reakcja jest spowolniona. Moja percepcja do poznawania otoczenia również jest zaburzona. Zaburzone są również moje myśli, moje reakcje. Pojawia się większa taka odwaga, brawura. Więc pytanie, czy ten alkohol wpływa na relacje i na opiekę nad dziećmi? Naszym zdaniem tak. Naszym zdaniem bardzo wpływa, ponieważ bardzo często widzimy, że gdy ten alkohol się pojawia na kocyku z dziećmi czy na leżaczku, to te dzieci potrafią bardzo często się zagubić na lądzie. Rodzice bardzo często je stracają z pola widzenia i wówczas rozpoczynamy akcję poszukiwawczą na lądzie, czyli staramy się jak najszybciej odnaleźć dziecko, które przed chwilą znajdowało się na kocyku, może wziąłem łyka i nagle tego dziecka koło mnie nie ma.
1: Mniejszy problem, jeśli rzeczywiście to dziecko zgubiło się gdzieś na plaży. Gorzej, jeśli bez opieki samodzielnie wchodzi do wody, bo tu mogą się już wydarzyć tragiczne wydarzenia. Myślę, że uczniowie zwykle wychodzą z założenia, że nauczyciele nie widzą, kiedy ci posiłkują się ściągami. Ja też tak myślałem do momentu, kiedy nie trafiłem na praktyki do szkoły i w czasie klasówki nie spojrzałem na klasę z innej perspektywy, zza biurka nauczyciela. Widać naprawdę wszystko. Czy pan ratownik widzi delikwentów, którzy spożywają alkohol na plaży? To można rozpoznać?
0: Tak. Tak, bardzo to widać. No w szczególności oni się wyróżniają tym, że są bardzo głośno się zachowują, bardzo głośno rozmawiają, bardzo mocno gestykulują, słuchają muzyki, więc już sami przez się jakby wyróżniają się z tego tłumu. Oprócz tego, gdy patrolujemy

0: kąpielisko, czy to brzegiem plaży, czy to jest patrol pojazdem ratowniczym typu quad po plaży, no to widzimy, że ten alkohol, czy ten jakieś piwo, czy jakaś tak zwana małpka pojawia się gdzieś na piasku.
1: Jakie uprawnienia mają ratownicy? Co mogą zrobić w takiej sytuacji, kiedy widzą delikwenta z

0: mamy uprawnienie, żeby taką osobę wyprowadzić nawet z kąpieliska. Możemy zabronić kąpieli, a nawet możemy ją wyprowadzić z plaży. Jeżeli taki plażowicz nas się nie słucha, wówczas możemy wezwać patrol policji. Patrol policji przyjeżdża w miarę szybko i przejmuje od nas tę interwencję. Wówczas takie zachowanie może zakończyć się, jeżeli jest naruszenie samego spożywania alkoholu w miejscu publicznym, to z artykułem 43 indeksem 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest przewidziany mandat karny w wysokości 100 zł. W przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu sprawa jest skierowana do sądu i może nawet być to kara w wysokości do 5000 zł. Jeżeli spożywaniu alkoholu na plaży towarzyszą inne zachowania, takie jak zakłócanie porządku publicznego, to zgodnie z artykułem 51 kodeksu wykroczeń, to jest paragraf drugi, policja może już nałożyć mandat 1000 zł, jeżeli sprawa nie zostanie skierowana do sądu. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, to sąd może nawet do 5000 zł mandat już karny nałożyć.
1: I to są już kwoty zauważalne, bo jak pan wspomniał na początku, ten pierwszy mandat to jest kwota rzędu 100 zł. Nie wiem, czy ktoś się tego rodzaju kary boi.
0: No jest to symboliczna kwota, ale weźmy pod uwagę, że w spożywaniu alkoholu co do zasady towarzyszą też inne zachowania. Spożywanie alkoholu to nie jest samo spożywanie i grzeczne siedzenie. Raczej osoby, które spożywają alkohol, stają się no najczęściej albo agresywne, albo jakieś hałaśliwe, albo głośne. I jest to zauważalne. Nie wykonują też poleceń ratowników, nie słuchają się ratowników, dlatego potem już ten mandat może oscylować w wyższych widełkach. Tutaj też warto zaznaczyć, że ten artykuł 51 kodeksu wykroczeń został pod koniec ubiegłego roku znowelizowany, ponieważ ten paragraf drugi otrzymał już, został się typem czynu kwalifikowanego i do tej pory było tylko wskazane, że za zakłócanie porządku publicznego po spożyciu alkoholu grozi kara grzywny, a teraz już ten przepis konkretnie stanowi, że za zakłócanie porządku jest to mandat w wysokości 1000 zł. Od razu z automatu.
1: Pan wspomniał, zresztą to też pokazuje praktyka i doświadczenie życiowe, że alkohol dodaje niestety animuszu, a w każdym razie tak się wielu spożywającym wydaje. Jak reagują na spotkanie z ratownikiem, z ratownikami?
0: No jeżeli jest to nasza pierwsza interwencja, no to te osoby starają się ukryć ten alkohol, gdzieś chowają. Mhm. Chowają ten alkohol i jednak zwracają uwagę na to, że my mamy, że tak w cudzysłowie mówiąc, na oku, że my ich już widzimy, obserwujemy. Jeżeli pojawia się agresja u takich osób, no to nasze działania też już muszą być stanowcze, ponieważ nie możemy dopuścić, żeby ta osoba, która kieruje się agresją wobec nas, stwarzała też realne zagrożenie dla osób, które są w okolicy. Należy wziąć pod uwagę, że plaża jest dostępna dla wszystkich. Jeżeli jakaś grupka spożywa alkohol, to ona stwarza realne zagrożenie dla dzieci, które mogą przebywać obok, które mogą obok bawić się w piasku, budować zamki. No i przede wszystkim te dzieci obserwują, potem mogą brać przykład i gdzieś to może w ich pamięci pozostać.
1: No tak, już nie wspominając o tym, że słuchanie pijanej grupki głośno rozmawiającej wcale nie musi do przyjemności należeć.
0: Z pana dokładnie, to nie kojarzy się w ogóle z wypoczynkiem.
1: Wręcz
0: chcemy odpocząć
1: tak.
0: Nad morzem, chcemy się poopalać, chcemy skorzystać z wody, a jeżeli ktoś się zachowuje głośno, przeszkadza nam, to czy jest to związane z wypoczynkiem? No raczej nie. Utrudnia innym, więc wtedy my działamy, interweniujemy i staramy się zadbać o wszystkich plażowiczów.
1: Z pana doświadczenia wynika, że alkohol na plaży, oczywiście poza tymi wspomnianymi już miejscami wyznaczonymi, to jest kwestia incydentalna, czy jednak zjawisko raczej powszechne?
0: Jest to zjawisko powszechne, bardzo często widoczne. Nie tylko to dotyczy plaży strzeżonej, ale również plaż niestrzeżonych. Można porównać to, że to jest sytuacja bardzo powszechna jak spożywanie alkoholów najczęściej na jakichś bulwarach albo na przykład nawet w parkach.
1: Pan wspomniał też, że zdarzają się na plażach takie miejsca, bary plażowe chociażby, gdzie można spożywać alkohol. Nie ma pan wrażenia, że to jest rozwiązanie bezsensowne? No bo to, czy ktoś się upije w barze, czy nielegalnie na plaży, a potem wejdzie do wody, to może przynieść dokładnie ten sam skutek.

0: Dokładnie. Jak słusznie pan redaktor zauważył, można wprowadzić się w stan po użyciu alkoholu w samym biszbarze. Można wejść do wody po tym alkoholu i wówczas się coś wydarzy w wodzie niebezpiecznego, gdzie będziemy musieli podjąć interwencję. Problem jest powszechny, bo to, że ktoś może kupić alkohol w biszbarze, to tam go może spożyć. To, że kupi alkohol w tym barze plażowym, a spożyje go na plaży, no to już mamy sytuację patową, bo w biszbarze może spożyć, może doprowadzić się do stanu po użyciu alkoholu, natomiast tego piwa nie powinien wynosić i spożywać na plaży. Tak samo nie powinien wnosić swoje. Jednakże te dwie okoliczności prowadzą do tego, że stwarzają realne zagrożenie dla życia lub zdrowia.
1: No tak, skutek jest dokładnie ten sam. Zaczęliśmy od pewnego eksperymentu. Jego skutki, jego wnioski płynące z tego eksperymentu niestety optymistyczne nie są. Przypomnijmy, to była prowokacja, troje aktorów wcieliło się w rolę rodziny. Dorośli udawali pijanych, a dziecko bawiło się przy wodzie. Z 400 osób, które minęły tę grupkę, nie zareagował nikt. Z czego to może wynikać? Boimy się? Nie interesują nas cudze sprawy?
0: Bardziej mi się wydaje, że ludzie boją się zaangażować, ponieważ boją się krytyki, boją się jakiegoś może linczu społecznego, jakiejś agresji z drugiej strony. Weźmy pod uwagę, że ci aktorzy grali osoby, które są pod wpływem alkoholu. A tak naprawdę nie wiemy, jak ta osoba się zachowa za chwilę, jak my jej zwrócimy uwagę. Więc wydaje mi się, że to jest ta obawa o własne życie, o własne zdrowie i o własną rodzinę, jeżeli to przechodzę z rodziną.
1: No tak, i wydaje mi się, że ta obawa jest zrozumiała. Ja sam nie wiem, czy byłbym w stanie zwrócić uwagę grupie pijanych 7-8 rosłych mężczyzn. Jak wtedy zareagować, żeby jednak wysłać jakiś sygnał, ale niekoniecznie narażać własne zdrowie?
0: Należy pamiętać, że w takich sytuacjach, kiedy występuje obawa narażenia własnego życia lub zdrowia na jakiś uszczerbek, to nie mamy obowiązku też takich osób upominać, zwracać im uwagi. Najlepszym rozwiązaniem, jakie mogę zaproponować, jeżeli jest jeszcze dyżur ratowniczy pełniony, jest to plaża strzeżona, to podejść do ratowników, zgłosić im taką sytuację i wówczas ratownicy, tak jak wspomniałem wcześniej, mają obowiązek interweniować w takiej sytuacji. Jeżeli znajdujemy się w miejscu, gdzie tych ratowników nie ma albo jest już po zakończeniu dyżuru ratowniczego, możemy dzwonić na numer alarmowy 112 lub zadzwonić na policję. Wówczas zostanie przyjedzie patrol policji i oni rozpoczną interwencję.
1: Czyli zawsze warto rozważyć ryzyko i jeśli ono wydaje nam się zbyt duże, to absolutnie nie mamy obowiązku, żeby wkraczać. Raczej lepiej to pozostawić tym, którzy są przeszkoleni i którzy doskonale wiedzą, jak zareagować.
0: Tak, dokładnie.
1: Myśli pan, że to też może wynikać, to zachowanie, ta bierność, ten dystans z jakiegoś przyzwolenia na picie alkoholu w miejscach publicznych?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej może to wynikać. No, należy wziąć pod uwagę, że kontrola osób spożywających alkohol w miejscach publicznych nie wygląda najlepiej. Jest to moim zdaniem powszechnie dopuszczalne i akceptowalne. No tym bardziej kara za to przewidziana, 100 zł. To jest tak, no nazwijmy to symboliczna opłata, tak? Więc czy taka wysokość kary może kogoś zniechęcić? Moim zdaniem nie za bardzo. Jeżeli mówimy o tej karze za zakłócanie porządku, no to już jak najbardziej, bo 1000 zł kary grzywny to jest już dość odczuwalna suma. No natomiast te 100 zł, wydaje mi się też, że to jest spowodowane tym, że organy, które zajmują się tymi typu sprawami, miałyby bardzo dużo pracy i bardzo dużo obowiązków wynikających z legitymowania i wystawiania pojedynczych mandatów. Należy wziąć pod uwagę, że to nie jest jedyna sprawa, jedyne okoliczności, którymi zajmuje się policja. Tak? Oni też mają inne, trudniejsze, poważniejsze działania, więc zapewne brakuje sił i środków do tego typu czynów.
1: No tak, tyle, że tu nie zawsze chodzi o zakłócanie porządku. Czasem po prostu o to, że ktoś, kto pijany jest na plaży, może postradać życie. i to też jakaś motywacja dla nas powinna być. Czy panu zdarzyło się w tym roku albo wcześniej?

0: wcześniej ratować osoby pod wpływem alkoholu?
1: Tak, jak najbardziej. Ja już 8 rok stacjonuję jako ratownik wodny na kąpieliskach nadmorskich i najczęściej ta pomoc była udzielana jednak gdzieś na plaży albo wyprowadzaliśmy ludzi przy brzegu. Jednakże osobiście uczestniczyłem w paru interwencjach, gdzie musiałem płynąć po osobę, która mimo zakazu kąpieli, mimo czerwonej flagi wiszącej na kąpielisku, była w wodzie, kąpała się i w pewnym momencie straciła grunt. Została porwana przez prądy wsteczne i niezbędna była nasza interwencja, wyciągnięcie tej osoby. W momencie, kiedy wyciągnęliśmy tą osobę na brzeg, czuć było od niej w wydychanym powietrzu duże ilości spożytego alkoholu.
0: A miał pan później okazję, żeby z taką osobą porozmawiać i zapytać, co jej właściwie strzeliło do głowy, żeby mimo ewidentnego zakazu spróbować sił i jednak wejść do wody?
1: Może nie po jakimś czasie, tylko bezpośrednio po interwencji też rozmawialiśmy z taką osobą. No to pytanie i odpowiedź była standardowa. Jestem na wakacjach, chcę się zrelaksować, chcę odpocząć. Jest to czas wolny dla mnie, mogę robić co chcę.
0: No ale do tego stopnia, że nawet jeśli ratownicy stwierdzają, że dziś kąpać się nie wolno, bo to jest zbyt niebezpieczne, to ktoś uznaje, że wie lepiej?
1: Jeżeli jest po alkoholu, to wtedy jak najbardziej. Dostaje dodatkowej energii, dochodzi brawura, odwaga. Oczywiście wtedy wszyscy są ratownikami, wszyscy potrafią świetnie pływać, nikt się wody nie boi i chcą skorzystać z takiej niebezpiecznej kąpieli.
0: Mm-hmm. Jak alkohol, poza tym, że w pierwszym momencie dodaje animuszu, działa później na organizm? Co się dzieje, kiedy już delikwent trafia do wody?
1: Przede wszystkim mamy opóźnione reakcje. Te reakcje są spowolnione. Mamy zaburzoną naszą zdolność percepcji. Nie jesteśmy w stanie prawidłowo rozeznać się w sytuacji, która wokół nas dzieje. Tak? Czyli nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak te fale się zachowają. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie dno będzie za chwilę. Przede wszystkim nasze mięśnie działają w dużo wolniejszy sposób i dużo mniej siły mamy, niż byśmy byli osobami trzeźwymi. Przede wszystkim organizm zaczyna się szybciej wychładzać w takiej wodzie.
0: Wspominaliśmy głównie o alkoholu, ale na zakończenie chciałbym zapytać jeszcze o inne używki. Czy one też się pojawiają? Czy jednak tym podstawowym, kluczowym wyzwaniem dla państwa, dla ratowników są właśnie pijani?
1: Co do innych używek, nie jesteśmy w stanie ich bezpośrednio zlokalizować, bo jak wiadomo, są to rzeczy dużo mniejsze wielkościowo niż samo piwo. Jednakże bardzo często jesteśmy w stanie wyczuć na plaży zapach marihuany. Jest to wyczuwalne. Mieliśmy też sytuację, w szczególności wieczorami, kiedy mamy dyżur nocny, kiedy interweniujemy nocą, że mamy plażowiczów, osoby korzystające z plaży, które są faktycznie po różnego rodzaju środkach odurzających. Najczęściej, kiedy towarzyszy temu impreza, zabawa w tak zwanych beach barach.
0: Pan wspomniał też o dronach, które są przez ratowników wykorzystywane. One jakoś znacząco wpłynęły na państwa pracę. Jest łatwiej?
1: Tak, jak najbardziej. Ponieważ dzięki dronom jesteśmy w stanie w niecałe 2 minuty całe kąpielisko przejrzeć i na wodzie, i na plaży. Bardzo często drony wykorzystujemy przy zaginięciach na lądzie i w wodzie, ponieważ z góry jesteśmy w stanie zauważyć, jeżeli szukamy jakiegoś kocyka, parawanu albo dziecka, to z góry jesteśmy w stanie dużo więcej zobaczyć niż z samego poziomu piasku. Tak samo jeżeli mamy zaginięcia w wodzie, jesteśmy w stanie zauważyć, czy jakieś ciało faktycznie leży na dnie i możemy tam wysłać u nasz łańcuch życia, czy jednak ten łańcuch życia będzie prowadzony tylko po to, żeby wykluczyć, że tam nikogo nie ma, a ta osoba za chwilę może znaleźć się na lądzie. Poza tym jesteśmy w stanie też z góry obserwować zachowania plażowiczów bez naszej bezpośredniej ingerencji. Czyli sobie wylecimy, sprawdzimy jak na przykład ta osoba albo ta grupka się zachowuje, albo czy na przykład ktoś się nie kąpie na plaży niestrzeżonej, więc ten sprzęt ułatwia nam pracę i jesteśmy dużo bardziej mobilni, dostępni, dużo więcej jesteśmy w stanie zauważyć.
0: Przed nami jeszcze kilka dni wakacji. Panu, sobie, państwu życzę, żeby to był spokojny czas. Konrad Piórkowski, radca prawny, ratownik wodny. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt. Zdrowit, spółka ZOO.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: To szansa na przyspieszenie wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Szef upadłej giełdy zeznaje przed stołeczną prokuraturą. Polscy lekarze na Węgrzech sprawdzą możliwość powrotu do kraju trojga poszkodowanych w wypadku autokaru. Powiemy też o wielkim sprzątaniu po burzach na Łotwie. Ich skutki są najtragiczniejsze od lat. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. To może być zwrot w sprawie afery Zonda Krypto. Szef giełdy kryptowalut otrzymał status małego świadka koronnego. Według TVP Info Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia. Dzięki współpracy z Przemysławem K. śledztwo w tej sprawie może nabrać tempa, mówi adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
11: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda, wie, komu czynił przysługi, wie, dlaczego te przelewy były robione, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w

0: kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
1: Według TVP Info zeznania Przemysława K. mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Łączne straty klientów Zonda Krypto oszacowano na 350 milionów złotych. Ustalenie możliwości transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. To powód wizyty na Węgrzech trzech lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego. W tamtejszych szpitalach pozostało jeszcze troje pacjentów. Na miejsce skierowano zespół specjalistów, mówi rzecznik placówki Mariusz Gierej.
2: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
1: Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Do wypadku doszło tydzień temu na autostradzie M3 we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medjugorje. Zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych nie wpłynie na wizerunek rządu, uważa ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski. Transkrypcja takich dokumentów jest możliwa od dziś w urzędach stanu cywilnego, bo w życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji. Zmienia ono wzory dokumentów w urzędach. Teraz możliwe będą trzy warianty. Małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Dla większości Polaków ta kwestia jest bez znaczenia i nie ma wpływu na postrzeganie rządu Donalda Tuska, mówił w Polskim Radiu 24 Tomasz Łysakowski.
3: Jest to na jakichś, nie wiem, drugich czy nawet czasami pierwszych stronach gazet. Natomiast nie jest spór, który ogniskuje dzisiaj uwagę większości Polaków, bo Polacy mają inne problemy, a i rząd ma inne problemy i opozycja też ma inne punkty, w których lepiej punktuje rząd niż coś, co tak na dobrą sprawę gdzieś tam kogoś może i podnieca, ale większość obywateli ma to, łagodnie mówiąc, gdzieś.
1: Zdaniem Tomasza Łysakowskiego dużo ważniejsza dla wizerunku rządu jest kwestia kryzysu w służbie zdrowia, szczególnie po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. W informacjach Łotwa. Trwa tam usuwanie skutków najsilniejszych od lat burz. Wiatr powalił setki drzew, uszkodził budynki oraz samochody. Zalane zostały też piwnice domów. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego.
4: Łotewskie Centrum Środowiska, Geologii i Meteorologii poinformowało, że była to najsilniejsza letnia burza co najmniej od 1966 roku. Służby medyczne udzieliły pomocy 14 osobom. Część z nich odniosła poważne obrażenia. W Jełgawie w wyniku runięcia elementów budynku zginęła jedna osoba. Podczas usuwania skutków nawałnicy rannych zostało także dwóch strażaków. Z powodu uszkodzeń sieci energetycznej prądu nie ma prawie 250 tysięcy gospodarstw domowych. Operator sieci energetycznej przekazał, że usuwanie awarii może potrwać nawet kilka dni. W niektórych regionach nie działają też sieci komórkowe, a kilkadziesiąt dróg krajowych pozostaje częściowo lub całkowicie zablokowanych przez powalone drzewa i konary. Zakłócony jest też ruch komunikacji miejskiej w Rydze oraz połączenie kolejowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Wcześniej burze przeszły nad Polską. Strażacy wciąż usuwają skutki wczorajszego załamania pogody. Odnotowali łącznie ponad 8 tysięcy zgłoszeń. W szczytowym momencie problemy z dostawami prądu miało wczoraj 250 tysięcy odbiorców. Energetycy wciąż naprawiają uszkodzone linie na wschodzie i w centrum kraju. Na koniec ważny apel policjantów. Na finiszu wakacji nie warto wyłączać rozsądku. Z taką inicjatywą zwrócili się do uczniów. Co roku w tym czasie młodzi ludzie są szczególnie narażeni na presję grupy, brawurę i ryzykowne zachowania, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5: Końcówka wakacji to również dobry moment, żeby sprawdzić, czy w mediach społecznościowych nie publikujemy zbyt wielu szczegółów, które dotyczą, gdzie byliśmy przez te wakacje, czy nie pokazujemy na bieżąco, gdzie aktualnie jesteśmy i z kim spędzamy czas. Nie podejmujmy również niebezpiecznych wyzwań tylko dlatego, że ktoś namawia nas do ich wykonania albo chce nagrać film do mediów społecznościowych.
1: Nowy rok szkolny rozpocznie się we wtorek, 1 września.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na południu całkiem pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a gdzieniegdzie deszcz. Nad morzem mogą występować burze, którym będzie towarzyszył silny wiatr. Na termometrach niecałe 14 stopni w Elblągu, około 18 w Łodzi i w Warszawie. Najcieplej 22 stopnie w Raciborzu i w Zamościu. Ciśnienie w stolicy wynosi 1006 hektopaskali.
7: Sześć minut po godzinie 17.
6: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.

0: Rok 2026 został ustanowiony m.in. rokiem Józefa Czapskiego, malarza, pisarza, świadka zbrodni katyńskiej i współtwórcy paryskiej kultury. Dziś porozmawiamy o niezwykłych losach artysty, od rosyjskich korzeni i młodzieńczego pacyfizmu przez służbę w wojnie polsko-bolszewickiej, aż po cudowne ocalenie ze Starobielska i powojenną misję w Paryżu. To jest opowieść o intelektualiście, który odrzucił narodowe klisze na rzecz bezkompromisowego i krytycznego patriotyzmu. O szczegóły życiorysu Czapskiego swojego gościa będzie pytał Paweł Wojewódka.
1: Ich rok.
2: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 rokiem Józefa Czapskiego i to w 130. rocznicę jego urodzin i w ten sposób uczczono pamięć o wybitnym malarzu, pisarzu, krytyku sztuki, no i współpracowniku, a właściwie twórcy kultury paryskiej. I mówi się o Józefie Czapskim, że jest świadkiem prawdy o zbrodni katyńskiej. A moim gościem jest pan profesor Andrzej Franaszek z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. No i tutaj warto dodać, że autor biografii Miłosza i Herberta, a obecnie pan profesor pracuje nad biografią Józefa Czapskiego. Witam panie profesorze.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Józef Czapski, wielki człowiek, i tu nie mówię o wzroście, bo rzeczywiście był bardzo wysoki jak na swoje pokolenie, miał 2 metry wzrostu.
3: No, sam lubił żartować już w tym późniejszym okresie swojego życia, że jest największym malarzem Paryża, dodając, że oczywiście chodzi mu właśnie o ten wzrost. Ale był wielki, a w każdym razie niezwykle ciekawy, niezwykle inspirujący, no w bardzo wielu innych, również znacznie ważniejszych przestrzeniach.
2: Oczywiście. Bardzo ciekawe są te wczesne lata Józefa Czapskiego, no bo to są lata związane z Rosją, z Petersburgiem, szkoły tam, które kończył i w ogóle obracał się w kręgu w pewien sposób kultury i nauki rosyjskiej. No takie były czasy. To był ten zabór. I jeszcze pochodzenie Józefa Czapskiego z bardzo dobrej polskiej rodziny też stwarzało takie możliwości nauki w najlepszych szkołach ówczesnego Imperium Carskiego.
3: Myślę, że ta biografia Czapskiego, której oczywiście nie mamy szans opowiedzieć dzisiaj w całości w ciągu tych kilkunastu minut, które mamy do dyspozycji, no bo jest ona zbyt pełna najrozmaitszych rozdziałów, szczegółów i wydarzeń. Niemniej jednak, że ta biografia bardzo dobrze pasuje także do naszych czasów, jeśli nasze czasy są epoką już taką wychodzącą poza rozmaite stereotypy, poza jednoznaczności, przekraczające rozmaite granice czy dotychczasowe modele kultury. Ponieważ ta biografia jest właśnie bardzo złożona, niejednoznaczna i nie wpasowująca się w rozmaite klisze. No, na przykład taką kliszę umownego polskiego patriotyzmu. Czapski jest potomkiem arystokratycznych rodzin i to takich rzeczywiście należących do, powiedzmy, ścisłej czołówki europejskiej, jeśli chodzi o arystokrację. Rodzi się, przychodzi na świat zresztą w Pradze czeskiej, w rodowym pałacu, który znajduje się dosłownie u stóp zamku na Hradczanach. Potem dojrzewa w majątku pod Mińskiem, w Przyłukach, które należą do rodziny jego ojca, a więc do rodziny Czapskich właśnie. No i rzeczywiście zostaje wysłany do szkół, do gimnazjum, a później na studia z początku prawnicze do Petersburga. To była dość zresztą naturalna wtedy linia dla takich potomków ziemiańskich, zamożnych rodzin, czyli właśnie albo jakieś studia związane z rolnictwem, albo prawo traktowane no, jako taka przydatne kompetencje, które w przyszłym życiu mogą się przydać. Ale jeśli mowa o tym wyłamywaniu się ze stereotypu, no to choćby istotne, wielokrotnie przez Czapskiego wspominana okoliczność, że on wcale nie przypomina sobie swojej rodziny jako takiej skamieniałej w polskim oporze przeciwko rosyjskości. Przeciwnie.

0: Oczywiście mówiło się po polsku. Paradoksalnie jego matka, Czeszka właściwie, z rodu Thun und Hohenstein, austriackiego, ale też po części czeskiego rodu, podtrzymywała w swoich dzieciach tę polskość, uczyła ich języka polskiego oczywiście, ale ojciec, rodowity Polak, musiał utrzymywać kontakty najrozmaitsze, na przykład z administracją rosyjską, także jeździł w tym celu do Petersburga, więc to nie był taki właśnie obraz tylko i wyłącznie oporu, zwłaszcza że Czapski dojrzewa w oddziaływaniu kultury rosyjskiej i zwłaszcza literatura rosyjska, Dostojewski czy Tołstoj, który będzie miał szczególne dla niego znaczenie, wydają mu się, czy też po prostu ocenia ich z początku jako niepomiernie ciekawszych pisarzy, całą tą kulturę jako niepomiernie ciekawszą niż kulturę polską, którą zna pobieżnie. Jedna z ciotek mu na przykład recytuje fragmenty poematów Krasińskiego, kiedy jest dzieckiem czy takim dojrzewającym młodzieńcem. Polska kultura wydaje mu się wtedy zamknięta w takim właśnie geście oporu politycznego, więc partykularna, trochę prowincjonalna. Kultura rosyjska wydaje mu się być wszechświatowa, nastawiona na myślenie o człowieku jako takim, a nie tylko Rosjaninie czy Polaku. No i z takim przekonaniem trafia do Petersburga. Trafia do Petersburga i tam też jest świadkiem wydarzeń rewolucji lutowej, upadku caratu, powstania rządu tymczasowego. I teraz takim naturalnym koleją rzeczy, naturalną linią, którą on powinien podjąć, byłoby wstąpienie do wojska, do już polskich wtedy, właściwie polskich pułków ułanów w ramach jeszcze armii rosyjskiej. No i oczywiście walka, nadzieja oraz walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości. I on to owszem robi, ale robi, jak sam opowiadał, w pewnym sensie ze strachu, czy też z pewnego rodzaju tchórzostwa, bo wstydzi się przeciwstawić temu prądowi, no który wtedy oczywiście właśnie wiele ziemiańskich rodzin ogarniał, więc nie chcąc być uznany za tchórza, zgłasza się do pułku ułanów, zaciąga się, zaczyna służyć w tym pułku, ale bardzo szybko dochodzą do głosu jego wtedy prawdziwe przekonania, a te ówczesne przekonania to są przekonania właśnie zbudowane przez pisma Tołstoja, a więc przekonania pacyfistyczne oraz takie głębokie przekonania religijne. No i w konsekwencji tych okoliczności duchowych Czapski ni mniej, ni więcej jak z dwoma przyjaciółmi, zresztą jednym z nich nazywał się Antoni Marylski i później będzie tworzył środowisko Lasek pod Warszawą, czyli tylko ośrodka zarówno teologicznego, jak może przede wszystkim ośrodka opieki nad dziećmi ociemniałymi. I Czapski razem z Marylskim występują z wojska. Można byłoby wręcz powiedzieć, dezerterują. Nie uciekają, ale zgłaszają się do dowódcy, mówiąc, że nie chcą walczyć, nie chcą służyć wojsku. Ten ich nie oddaje pod sąd polowy na przykład, tylko pozwala im wrócić do Przyłuk, do tego majątku Czapskich, a następnie stamtąd razem jeszcze z dwiema siostrami Józefa Czapskiego ponownie wyruszają do Petersburga, żeby ni mniej, ni więcej, tylko założyć coś w rodzaju maleńkiej sekty religijnej. I przez pewien przynajmniej czas są szczerze przekonani, że Marylski jest kimś w rodzaju proroka, jeśli nie jakimś nowym wcieleniem Zbawiciela. Jego praca duchowa, jego modlitwy sprawią, że świat odmieni się, przybierze nowe, lepsze oblicze, że jakiekolwiek walki polityczne czy wojskowe właściwie nie mają sensu, bo ta praca duchowa o wiele skuteczniej, w o wiele większej skali, jak się rzekło, zmieni oblicze świata. No, nam dzisiaj prawdopodobnie wydaje się to szalenie naiwne, wręcz trudne do uwierzenia, ale mówimy o epoce nieco innej. Także mówimy o tej Rosji z przełomu XIX i XX wieku, bardzo też takiej nie tylko rozpolitykowanej, ale pełnej rozmaitych prądów religijnych, prądów sekciarskich niejednokrotnie. I w ten pejzaż wpasowuje się Czapski.
1: Panie profesorze,
0: dopiero pod wpływem... Jeżeli, no właśnie, wiedziałem, że nie damy rady opowiedzieć wszystkiego.
1: Jeżeli pan pozwoli, okazuje się, że tak nie do końca Czapski wytrwał w tym swoim przekonaniu o tej grupie religijnej, bo walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i to jest bardzo ważna informacja, bo tego orderu nie otrzymywało się za nic. Został odznaczony orderem Virtuti Militari, czyli był bardzo skuteczny na polu.

0: walki.
1: Tak. Tak, na szczęście nie wytrwał. Tu nastąpiły dwa istotne wydarzenia. Kolejno najpierw pod wpływem kontaktu z pewnymi rosyjskimi pisarzami, między innymi Dmitrem Mereszkowskim. On jakby uprzytamnia sobie, że ten tołstoizm w znaczeniu odrzucenia przemocy, takiego radykalnego pacyfizmu, no jest filozofią niesprawdzającą się jednak. Jeżeli chcemy walczyć o dobro w świecie, to musimy czasem dosłownie walczyć. I mówiąc w skrócie, no on te religijne, utopijne zamierzenia porzuca. Rzeczywiście wraca do pułku, zresztą wcześniej jeszcze służy jako szeregowy w pociągu pancernym. Później pułk go na nowo przyjmuje. I rzeczywiście walczy w wojnie polsko-bolszewickiej i tak jak pan powiedział, to kończy się otrzymaniem virtuti militari. Zresztą jeśli sięgamy do archiwów armii, a one są w jakimś stopniu zachowane, no to nawet z pewnym zdziwieniem możemy przeczytać bardzo pochlebne opinie przełożonych Czapskiego na temat jego jako odważnego, zdeterminowanego oficera. A równocześnie, to jest taka bardzo znana przez Czapskiego niejednokrotnie opowiadana anegdota, następuje to, co on nazwał sam nawróceniem na polskość, a mianowicie taka oto chwila, kiedy podczas jakiegoś urlopu właśnie, który wziął z tego pociągu pancernego, postanowił również wyleczyć zęby bolące. W Krakowie trafia do dentysty, czeka w poczekalni, a tam no, zamiast jakichś czasopism, które teraz by leżały, by znalazł podniszczony zresztą egzemplarz Legendy Młodej Polski Stanisława Brzozowskiego. No i ta książka nagle odsłania mu inną polskość. Polskość nie taką zapiekłą, czy też polskość nie adorującą samą siebie, ale polskość niezwykle krytyczną. I Brzozowski otwiera mu drogę do polskości, tak można powiedzieć. A później będzie na przykład Wyspiański, Norwid, to będą tacy przewodnicy właśnie dla Czapskiego do polskości, ale polskości, jeszcze raz powiem, bardzo autokrytycznej.
2: No a potem kapiści po ukończeniu Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, współpraca z Głosem Plastyków i Wiadomościami Literackimi, ale to już w Warszawie. Pozwoli pan, mało czasu mamy, więc staram się to w pewien sposób tak zacieśniać. Potem wrzesień 1939 roku internowanie, właściwie uwięzienie w Starobielsku i w obozach NKWD. No i zwolniony w 1941 roku na mocy układu Sikorski-Majski. No i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych ZSRR, czyli Armii Andersa. No i właśnie zajmował się tam tą rzeczą bardzo istotną. Poszukiwał zaginionych polskich oficerów, wymordowanych w Katyniu.
1: Każde z tych momentów, które pan oczywiście bardzo słusznie wskazał, można uzupełnić o jego pewien nietypowy właśnie i ciekawy wymiar. Kapiści, Komitet Paryski, młodzi malarze jadący do Paryża, by nauczyć się malować nie jak Matejko, tylko jak na przykład Cézanne albo Pierre Bonnard, to takie dążenie do zasadniczej zmiany polskiej sztuki, która się zresztą wpasowuje w klimat początków dwudziestolecia międzywojennego, czyli kultura nie musi już dźwigać na swoich barkach obowiązków narodowych czy patriotycznych. My chcemy malować właśnie doskonale, tak jak na przykład Cézanne. Później ten okres taki polemiczny, publicystyczny po powrocie do Warszawy, a więc lata 30. i Czapski jako szermierz właśnie walki o nową sztukę. Także zresztą polemizujący z taką sztuką nacjonalistyczną, bo wtedy już coraz silniejsze są właśnie prądy takie prawicowo-nacjonalistyczne również w polskiej kulturze. Później ten obóz. Wszystko to Czapski, to czyli lata rosyjskie, opisze najpierw we wspomnieniach starobielskich, a później w najbardziej znanej swojej książce, czyli oczywiście w tomie Na nieludzkiej ziemi. Obóz, z którego zostaje uratowany no, nieledwie cudem. A ten cud, który właśnie do dzisiaj nie jest do końca rozpoznany, że tak powiem, i wyjaśniony, ale niewątpliwie związany jest ze staraniem zarówno rodziny, jak i jego francuskich, między innymi francuskich przyjaciół, w różnych miejscach, poprzez dwór włoski na przykład, poprzez królową belgijską, poprzez inne jeszcze instancje, wpływania, poszukiwania pomocy ze strony dyplomacji niemieckiej, wtedy jeszcze oczywiście sojuszniczej czy stowarzyszonej z dyplomacją bolszewicką. No i dzięki tym naciskom, żądaniom niemieckiej ambasady Czapski nie zostaje wysłany na rozszczelanie. To jest niezwykle nieliczna grupa, to jest paruset jeńców spośród tych 15 tysięcy

0: ocalonych. Reszta ginie, Czapski nie. Wtedy jeszcze zresztą nie wie tego, że jest cudem ocalony. No, przebywa najpierw w obozie w Gryazowcu, tam zresztą wykłada Prusta swoim kolegom. No a później trafia właśnie, tak jak pan powiedział, do armii Andersa. Najpierw zajmuje się tym poszukiwaniem, zresztą ostatecznie, no oczywiście nieuwieńczonym powodzeniem, bo żadne instancje sowieckie, żadni dygnitarze NKWD, z którymi się spotyka, nie chcą mu niczego powiedzieć, no, okłamują go najzwyczajniej w świecie. No a kiedy ta misja się niejako wyczerpuje, już wiadomo, że nic więcej nie można zrobić, chociaż ciągle Czapski jeszcze bardzo długo będzie miał nadzieję, że może jednak gdzieś ci oficerowie żyją, w jakimś odległym obozie zostali umieszczeni. No to obejmuje w armii Andersa obowiązki szefa tak zwanego Wydziału Propagandy i zajmuje się olbrzymią właściwie działalnością publicystyczną, propagandową, edukacyjną, bo ta armia miała też wymiar jakby namiastki polskości. Ktoś powiedział o niej, że była nie tyle zwykłą armią, co jakby narodem w ruchu, narodem na wygnaniu. No i wraz z tym narodem Czapski przemierza Azję, później trafia przez Irak, Iran, do Egiptu, w końcu do Włoch. Mamy bitwę pod Monte Cassino, koniec wojny i znów zresztą jest Czapski takim wysłannikiem Andersa, który zakłada w Paryżu, tuż powojennym Paryżu, taką placówkę wywiadowczo-propagandową, tak by ją można było nazwać, która powstaje jeszcze zanim powstanie Kultura Paryska, zanim Jerzy Giedroyć z małżeństwem Herców przyjadą do Paryża z Włoch i zanim utworzy się ten punkt no, zasadniczy na mapie polskiej szeroko już teraz rozumianej kultury, czyli właśnie redakcja miesięcznika Kultura i Instytut Literacki w Maison Lafitte pod Paryżem.
1: Przy ulicy Avenue de Poissy, słynne miejsce, miałem zaszczyt to zwiedzić, być, no ale to już po śmierci redaktora. Redaktor już, czyli Jerzy Giedroyć już wtedy nie żył, ale rozmawiałem z panią Hercową i rozmawiałem z bratem redaktora, Henrykiem Giedroyciem. Miałem taką możliwość zawodową, dziennikarską. Wspominam to bardzo, bardzo mile. Ale wracając teraz do samej kultury paryskiej, to i drugi filar kultury paryskiej właśnie Józef Czapski.
0: No, Giedroyć ładnie mówił o Czapskim, że jest ministrem spraw zagranicznych kultury i rzeczywiście w tym wczesnym okresie istnienia pisma to głównie Czapski jest kimś, kto nawiązuje kontakty zagraniczne, ponieważ ma też już swoją własną sieć, nazwijmy to kontaktów właśnie jeszcze z Paryża międzywojennego. Zna do pewnego stopnia intelektualne środowiska francuskie, więc po wojnie no, stara się te relacje na nowo zbudować, co mu się udaje. To oznacza choćby powiedzmy, przyciąganie autorów do tego polskiego emigracyjnego miesięcznika, czy zdobywanie życzliwości no, mniej lub bardziej wpływowych osób, takich jak André Malraux, no, czy znacznie bardziej dzisiaj pamiętany Albert Camus. Jest też Czapski kimś, kto podróżuje do Stanów Zjednoczonych i tam stara się zdobyć po prostu pieniądze dla kultury, po części po prostu w środowiskach polonijnych, no, urządzając rozmaite zbiórki, ale też wśród władz Stanów Zjednoczonych. Właściwie do dzisiaj to jeszcze nie jest tak w pełni wyświetlone, do jakiego stopnia jednak władze amerykańskie przekazywały jakieś środki finansowe mające pomóc przetrwać kulturze paryskiej. No więc jest Czapski kimś, kto można powiedzieć paradoksalnie bardzo wiele lat spędza na działalności takiej zewnętrznej, czy też na tak zwanym życiu czynnym. Mówię paradoksalnie, bo on sam z własnych jakby przyrodzonych potrzeb swojego ducha był raczej człowiekiem skupienia, artystą, malarzem no oczywiście oraz autorem słynnego dziennika, kimś, kto właściwie jakby miał predyspozycję do życia bardzo odrębnego, zamkniętego. A tymczasem on najpierw jako, można powiedzieć, taki trochę impresario swoich kolegów, pistów, później jako ten szef Wydziału Propagandy w armii Andersa, a potem jako ktoś, kto jeździ po świecie, żeby pomagać kulturze Jerzego Giedroycia, no bardzo wiele lat poświęcił na te zewnętrzne działania i niewątpliwie przynajmniej paręnaście lat swojego życia malarskiego

0: no, czy tego życia malarskiego, przynajmniej paręnaście lat musiał odłożyć na bok. To i lata wojny, i lata powojenne, ale też po części właśnie te lata wcześniejsze. I gdzieś dopiero pod koniec lat 50. No, stabilizuje się taki układ, zresztą wcale nie pozbawiony różnych rozczarowań, pretensji i nieraz bolesnych emocji, w których kultura jest jednoznacznie kierowana, rządzona przez Jerzego Giedroycia w sposób właściwie dyktatorski. Tymi bezpośrednimi, najbliższymi pomocnikami Giedroycia są Zofia i Zygmunt Hercowie. A Czapski ze swoją siostrą, Marią Czapską, zresztą bardzo utalentowaną pisarką i historyczką literatury, mieszkają w tym samym domu, najpierw przy Avenue Corneille, a potem właśnie w tym domu przy Avenue de Poissy, o którym pan wspomniał, ale prawdę powiedziawszy tworzą trochę osobną komórkę. Czapski nigdy nie odżegnywał się od kultury, podkreślał swój związek z tym pismem, ale realnie rzecz biorąc od pewnego momentu nie miał właściwie już żadnego wpływu na to, co w tym piśmie jest publikowane. Właściwie dowiadywał się tego z druku. No to znajdziemy mnóstwo takich świadectw w listach rozmaitych, że no on stwierdza, że chciałby, żeby na przykład się jakiś artykuł ukazał, ale nie wie, czy uda mu się do tego przekonać Giedroycia i tak dalej. Najpierw opowiadano o tak zwanym falansterze kultury jako no, takim niezwykłym, zdumiewającym wydarzeniu, że kilka osób przez kilkadziesiąt lat żyje wspólnie w jednym domu i wydaje znakomite pismo. Później podkreślano niejednokrotnie właśnie tę skalę napięć, rozmaitych konfliktów, jakie to środowisko rozrywały niejednokrotnie. Myślę ostatecznie, że raczej należy podkreślić, że był to jednak zdumiewający fenomen, że mimo tych konfliktów, mimo bardzo wielu rozbieżności emocjonalnych, na przykład między choćby właśnie Giedroyciem a Czapskim, że jednak zasadniczo, rzecz biorąc, taki fundament przyjaźni i wzajemnego zaufania oraz lojalności przetrwał przez te wiele lat, choć zdarzało się, że Czapski ze swoją siostrą marzyli o tym, żeby się gdzieś wyprowadzić, znaleźć jakieś własne lokum, żyć po prostu własnym życiem, a nie tym życiem ciągle pełnym relacji z Giedroyciem czy Hercami.
1: Panie profesorze, już kończąc, zostało nam naprawdę bardzo niewiele czasu. Czy o Józefie Czapskim można powiedzieć, to był wielki polski intelektualista?
0: Ja myślę, że to była wielka postać rzeczywiście polskiej kultury na różnych polach. Jako patriota, ale właśnie jako patriota krytyczny. Jako malarz. Przede wszystkim jako autor dziennika i taki człowiek, który to nie jest taki aż tak częsty w polskiej kulturze, który niezwykle uważnie przygląda się również samemu sobie i taką introspekcyjną sondę dzień po dniu, raz po razie zapuszcza w głąb siebie, a to, co wydobywa na powierzchnię, no, następnie zapisuje w dzienniku. To jest człowiek, jak powiedziałem na początku, jakby nie wpasowujący się w pewne klisze, stereotypy, wykraczający poza nie. I zresztą można to ładnie porównać również do jego malarstwa, ponieważ po części malarstwo Czapskiego charakteryzowało się takim właśnie wykraczaniem poza kadr, nieoczywistym kadrowaniem, jakby świadomie brutalnym, nieharmonijnym, tylko jakby naruszającym trochę nasze oczekiwania. Możemy oglądać na przykład obrazy powstałe w wyniku podróży pociągiem czy metrem, gdzie widzimy tak, jak dzisiaj fotografujemy, tak byśmy można powiedzieć. Czyli na przykład mamy twarz jakiejś dziewczyny jadącej wagonikiem metra, ale ta twarz jest przecięta poręczą żółtą, która jest na pierwszym planie. I taki rodzaj brutalności kadrowania i wychodzenia poza umowny kadr, no, możemy odnaleźć również w życiu i w całej działalności intelektualnej i artystycznej Józefa Czapskiego.
1: Panie profesorze, wobec tego czekamy na biografię Józefa Czapskiego. Dziękuję serdecznie za dziś i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się na antenie Polskiego Radia 24, żeby dopowiedzieć jeszcze kilka rzeczy, czy kilkadziesiąt rzeczy o Józefie Czapskim. Pan profesor Andrzej Franaszek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za uwagę. Do usłyszenia.
2: Ich rok. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów...

0: zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Po reklamie. Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
9: 33 minuty po godzinie 17.
7: Komentarz.
9: Komentarz polityczny, bo wprawdzie trwają jeszcze wakacje, mimo to był jednak dość interesujący tydzień w polskiej polityce. Naszym gościem jest profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, pani profesor.
10: Dzień dobry.
9: Sporo się działo. Które wydarzenie polityczne w pani odczuciu zasługuje na najwyższe miejsce na podium?
10: No to jest zawsze trudne pytanie, bo możemy sobie rankingować w zależności, myślę, po trosze też od własnych zainteresowań i chyba kierując się też tą determinantą, no powiedziałabym jednak, że ta porażka wizerunkowa rządu związana z próbą bardzo krótką budowania strategii rozprzestrzeniania marki państwa. Jest to obszar, który jest mi po prostu bliski ze względu na zainteresowania, ze względu też na pracę w środowisku naukowym. No i taka, powiedziałabym jak Greg Zorba, taka piękna katastrofa, no jednak zrobiła wrażenie.
9: To prawda i właściwie od czwartku trudno znaleźć w mediach jakąś przestrzeń, w której nie pojawiałaby się była już pani minister profesor Barbara Mróz-Gorgoń i dyskusje dotyczące raportu Polaków Portret Własny. Podnosi się najróżniejsze kwestie, choćby fakt, że została wykorzystana sztuczna inteligencja. Co w pani odczuciu jest największym kłopotem w całej tej sprawie?
10: No właśnie, dobrze, że pan redaktor zwraca na to uwagę, bo tutaj mamy kilka aspektów i mam wrażenie, że możemy, mówiąc kolokwialnie, też wylać dziecko z kąpielą, ponieważ w mojej ocenie kwestie wizerunkowe, kwestie sprawności, spójności komunikacyjnej, także efektywnego wydawania środków na promocję marki państwa, to są rzeczy nadal ważne. Natomiast sposób, no nawet nie wykonania, bo przecież ten raport powstał tak naprawdę wcześniej, ale to, co się zadziało, no przesłania nam jak gdyby istotę tego, co było w mojej ocenie jednak zamiarem no godnym rozważenia i realizacji. I druga kwestia, no użycie sztucznej inteligencji. No proszę państwa, przecież znakomicie wiemy, że my od tego

0: procesu nie uciekniemy, że to jest narzędzie jak każde inne. Można sobie zrobić krzywdę, jak tym przysłowiowym nożem, a można ukroić chleb, więc ono zależy tak naprawdę, jego użycie, od tego, jakie my mamy cele, jakie mamy zamiary. Natomiast sytuacja no, ewidentnie jest nie do obronienia ze względu na brak rzetelności. I to jest ten zarzut, można tak nazwany, ale brak rzetelności naukowej, która akurat w tym przypadku nie wymagała nawet jakichś szczególnych kompetencji, tylko po prostu przeczytania tego tekstu, nawet jeżeli właśnie było to wsparcie poprzez sztuczną inteligencję, zredagowanie go, wyeliminowanie tych rażących błędów, no to wydaje się, że jest takie ABC warsztatu każdej pracy. Myślę, że dziennikarskiej również, na pracy badawczej, no trudno ten etap pominąć. I teraz upublicznienie, przepraszam, upublicznienie no czegoś, co jest tak kompromitujące, to jest naprawdę niesamowity paradoks. Ja o takim nie słyszałam, żeby budując markę, jednocześnie tak strasznie pogrążyć tę markę osobistą, którą każdy z nas posiada.
1: Rzeczywiście w działaniach kreatywnych już chyba większość z nas podpiera się sztuczną inteligencją, ale rzecz w tym, żeby później po skorzystaniu ze sztucznej zastosować też własną ludzką inteligencję. Jeśli pojawiły się jakieś błędy, to trzeba je po prostu skorygować i poprawić. Załóżmy, że student przynosi pani pracę podobną do wspomnianego raportu. To ma być praca na zaliczenie. Jaki byłby skutek?
0: No myślę, że pytanie pana redaktora jest absolutnie pytaniem retorycznym. Tak, ale proszę zauważyć, że my też musimy mieć taką w sobie większą uważność, no, pracując z innymi ludźmi, pracując ze studentami, że ta sztuczna inteligencja jest w użyciu, ale właśnie nie da się całkowicie wyeliminować, nie da się zabronić. Można zmienić metody pracy, jeżeli chodzi na przykład o studentów, i postawić, co ja bardzo cenię, na ten kontakt bezpośredni, na, nie wiem, formy zaliczenia ustne, no tutaj, gdzie liczy się człowiek i jego prawdziwa inteligencja. No ale w takim wymiarze ja też sobie myślę, że tutaj było takie ogromne dociążenie, które miało miejsce w samym momencie prezentowania przez premiera pełnomocniczki, no bo jeżeli zapowiada się kogoś, że jest najlepszym specjalistą w kraju, no to ten ciężar i odpowiedzialności, i oczekiwań jest olbrzymi. Tym bardziej wobec tak wyskalowanych oczekiwań, no ta klęska całego projektu jest tym bardziej spektakularna.
1: Ma pani przeczucie, że ten raport przyklei się do rządzących, choćby właśnie w świetle zapowiedzi premiera Tuska, że powoływana wówczas na pełnomocniczkę rządu do spraw marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń jest znakomitą, być może i najlepszą specjalistką dotyczącą budowy marki?
0: No właśnie przez tego typu niefortunną wypowiedź myślę, że oczywiście, że się przyklei, mówiąc kolokwialnie. I też proszę zauważyć to, co często krytykujemy w odniesieniu do partii politycznych, że nie radzą sobie, kiedy następuje jakiś kryzys, na przykład kryzys wizerunkowy. Ale tutaj sytuacja, no znowu pewien kichot losu, dotycząca środowiska, dotycząca osoby, która powinna znakomicie wiedzieć, jak się zarządza kryzysem, kiedy on nastaje, no znowu nie radzi sobie i wskazuje na hejt jako przyczynę swojej dymisji. Dymisja jako krok podjęty, no myślę, że jest oceniana pozytywnie, tak? Nie trzeba było tutaj stosować jakiejś presji, ale argumenty, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, zamiast przeproszenia, zamiast zażegnania czy próby zażegnania tego kryzysu, no są absolutnie nietrafione. I to będzie trafiało również na konto w mojej opinii premiera i też bardzo łatwo będzie ten argument w tej brutalnej, jak sądzę, walce kampanijnej przywołać.
1: Zastanawiam się, co dalej, bo tak jak pani słusznie zauważyła na wstępie, promowanie Polski jako takiej, budowanie polskiej marki poza granicami, to jest bardzo istotne. Wiedzą o tym nasi sąsiedzi, Made in Germany, nawet jeśli dziś znaczy już coś zupełnie innego niż 20-30 lat temu, to jednak było hasło rozpoznawalne na całym świecie. Jak ta sprawa, ten feralny raport może wpłynąć na przyszłe budowanie, czy nawet na przyszłe próby budowania wizerunku Polski za granicami?
0: No właśnie tutaj upatruję

takiego realnego zagrożenia, że to, co się zadziało, wpłynie bardzo hamująco na kolejne próby tego typu działań strategicznych, tego typu działań zespołowych. Natomiast te dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jeżeli mamy wiele podmiotów i każdy z nich ma własny pomysł, mówię o tych podmiotach ogólnopaństwowych,

0: było sprofesjonalizowanej, no bo profesjonalnie już miało być, a skończyło się, jak wszyscy widzimy, i niestety chyba na długo zapamiętamy.
1: Zostaje nam tradycyjna chlebowość. Zmieńmy temat. Od dziś możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. To wynika z rozporządzenia ważnego od dziś, od niedzieli właśnie. Zaczęły obowiązywać nowe wzory dokumentów przygotowane po orzeczeniach TSUE i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy to jest rzecz, którą rządzący mogą zapisać sobie po stronie plusów?
0: W narracji, która może się znaleźć w przestrzeni publicznej, znowu myślę też o okresie kampanii, tak. Czy to jest krok duży? Nie. Czy to jest krok istotny? Z perspektywy Polski, tak. Ja prowadziłam takie badania związane właśnie z tego typu działaniami państwa w kierunku osób, które do tej pory mogły się czuć wykluczone. I jesteśmy naprawdę w ogonie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tego typu rozstrzygnięcia. Więc no, z perspektywy naszej wewnętrznej polaryzacji i też faktu, jak bardzo wiele emocji, nawet te rozwiązania formalne, nawet te rozwiązania takie stricte prawne wywołują, no to myślę, że rządzący wykorzystają tę okazję, żeby pokazać, że w takim, a nie innym klimacie, wobec takich, a nie innych tutaj koalicjantów, no tyle udało się zrobić, ale zawsze jest to coś, zawsze jest to jakieś udogodnienie.
1: Pytam, czy to będzie przedstawiane jako plus na własną korzyść, bo z konglomeratu partii rządzących to w zasadzie tylko Lewica jednoznacznie i w sposób daleko idący stawała po stronie par jednopłciowych. Wśród pozostałych wyczuwało się raczej dystans, a w każdym razie aż takiego żaru nie było. Czy to zostanie zapamiętane? O to pytam.
0: Ja myślę, że zostanie zapamiętane, bo proszę zauważyć, że politycy bardzo często powołują się na jakieś rozwiązania tradycyjne. Bardzo łatwo szafują frazą, że przecież społeczeństwo polskie jednak jest przywiązane do tych wartości takich, no właśnie, tradycyjnych. Natomiast badania wskazują co innego, że jest otwartość w społeczeństwie, że jest akceptacja dla tego typu rozwiązań, dla tego typu udogodnień. I to był jeden z postulatów. Oczywiście no, wiadomo, że w tej ogólnej liczbie może nie najważniejszy, ale taki, który dla wielu środowisk był istotny. Więc oprócz wyraźnego głosu Lewicy, no tutaj myślę, że zdziwienia nie ma, inne partie już w trakcie rządzenia, partie koalicyjne, stosowały metodę bardzo dużej powściągliwości w podejmowaniu tych kwestii. No myślę, że to też wynikało z kontekstu politycznego, czyli w tym wyścigu, kto bardziej radykalny, no akurat na tę kwestię zabrakło przestrzeni, bo była obawa, żeby czasami jakiemuś procentowi czy wręcz promilowi tutaj wyborców nie narazić się.
1: A ma pani przekonanie, że tematy światopoglądowe mogą w kampanii powrócić, że to jest jeszcze temat, którym ktoś będzie próbował grać?
0: Uważam, że w bardzo wielu kampaniach bardzo często właśnie po te tematy światopoglądowe politycy sięgają najchętniej. Proszę zauważyć, jeżeli mamy jakieś kwestie złożone, czy to ekonomiczne, czy to związane nawet z bezpieczeństwem, czy z relacjami międzynarodowymi, one są bardziej złożone. Natomiast niestety, z takim naciskiem na niestety, kwestie światopoglądowe bardzo łatwo przedstawić w taki uproszczony sposób. Do każdego trafiły, bo każdy z nas jakąś opinię posiada i stąd łatwo wygenerować emocje, no a przecież o emocje w kampanii chodzi. Czyli odpowiadając na pytanie pana redaktora, uważam, że tak.
1: Maciej Berek od początku tygodnia nie jest już ministrem, teraz oficjalnie jest kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Propozycję wyboru zgłosiła grupa posłów klubu KO. Teraz tę kandydaturę zaopiniuje Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a głosowanie odbędzie się najprawdopodobniej na początku września. Ta decyzja, ten ruch spotkał się z krytyką nie tylko ze strony przeciwników koalicji rządzącej. Jak pani ocenia tę decyzję, żeby byłego ministra posłać do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Uważam, że jest to decyzja ryzykowna. Głosowania przed nami, więc tak naprawdę ryzyko jest duże, bo nie wiemy,

0: czym cały projekt się zakończy. Pojawia się nawet wśród zwolenników obecnie rządzących pytanie, czy na pewno nie było innego, równie dobrego kandydata, który mógłby ten układ sił politycznych zmienić, jeżeli chodzi o Trybunał. No, też mam takie wrażenie, że sam Maciej Berek trochę pada ofiarą tej sytuacji. Oczywiście jego zgoda była konieczna, ale no proszę zauważyć, że mówimy o specjaliście, którego kompetencji nikt nie kwestionuje, właściwie żadna opcja polityczna, co jest niezwykle rzadkie. Właśnie, no, decyzja premiera spotyka się z dużym niezrozumieniem, chociaż mam wrażenie, że ten taki najbardziej radykalnie sprzyjający koalicji elektorat uważa, że no, w warunkach konfliktu nieomal jak na froncie wojennym wszystkie działania, żeby przywrócić, tutaj stosuję cudzysłów, praworządność, są możliwe, więc może akurat ta część elektoratu docenia gesty i docenia zamysł premiera, ale w praktyce uważam, że zwłaszcza znowu w tym okresie przedwyborczym jest to działanie, które naraziło premiera na krytykę także wewnątrz właśnie tutaj no, własnego gabinetu.
1: No tak, głosowania, wspomniane głosowania to jest kwestia polityczna, to jest kwestia arytmetyki sejmowej, ale pozostaje też, nazwijmy to, kwestia smaku, bo jeżeli ktoś w środę jeszcze jest ministrem, a po weekendzie, w poniedziałek jest przedstawiany jako urzędnik, to jak to traktować jako potencjalny wyborca?
0: No tak, ale pan redaktor tutaj stosuje tę kategorię świata idealnego. Gdybyśmy kierowali się, ja oczywiście nie bronię tej decyzji, ale kwestią smaku, no to proszę zobaczyć, że właściwie to nasze oburzenie chyba każdego dnia musiałoby się odzywać. I stąd uważam, że właśnie takie, a nie inne ryzyko, które podjął premier, to porzucenie w jakimś sensie tych norm etycznych, nie tylko już w relacjach pomiędzy zwaśnionymi stronami na scenie politycznej, ale też w relacjach politycy i my jako wyborcy. To znaczy uznanie, że wyborcy i taki gest, który można rozpatrywać pod kątem etyczny czy nieetyczny, w jakiś sposób wybaczy, no bo stoją pewne racje wyższe, które ewentualnie dają usprawiedliwienie.
1: No ale to
0: oczywiście,
1: nie jest...
0: Proszę, tak, w warunkach demokracji takiej skonsolidowanej, no nie powinny tego typu działania mieć miejsce. I tutaj żadne posługiwanie się taką retoryką, że ale przecież Prawo i Sprawiedliwość robiło podobnie, ale przecież wiele instytucji jest upolitycznionych, a jednocześnie zgrzyta w uszach, kiedy premier mówi o uzdrowieniu, i stosuje działania, no, które właśnie stawiają duży znak zapytania co do etyczności.
1: Tak, chociaż to nie jest wyłącznie kwestia etyki, ale też konsekwentnego działania, myślę, bo to przecież wtedy jeszcze Platforma Obywatelska przedstawiła projekt ustawy, w którym pojawiała się 4-letnia karencja dla polityków, którzy ewentualnie chcieliby trafić do Trybunału Konstytucyjnego. To było przed 2 laty. Wtedy tę ustawę zawetował jeszcze prezydent Andrzej Duda. Mija chwilka i okazuje się, że problemu nie ma. Ale dobrze, pójdźmy dalej. Przyjrzyjmy się jeszcze działaniom aktualnego prezydenta, który odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli tak zwaną ustawę Lex Szarlatan. Tu znów zdania są podzielone prawie że pół na pół. Ci, którzy przepadają za prezydentem Nawrockim, uważają, że to był słuszny ruch. Ci, którzy go nie lubią, uważają, że to kolejne destrukcyjne działanie z jego strony. Czy my już działamy w świecie czarno-białym?
0: Myślę, że tak. Uśmiecham się też do tego opisu, który pan redaktor zastosował, że ci, którzy przepadają za prezydentem, no tutaj właśnie pojawia nam się ta hiperbola, chociaż z drugiej strony sondaże pokazują tę sympatię i to poparcie. Gdzieś w takich uwarunkowaniach na drugi plan schodzi racjonalność, a dodatkowo to, co jest według mnie bardzo dużym problemem, czyli komunikacja, że tak naprawdę my posiłkujemy się takimi skrawkami informacji, dobieramy sobie te, które nam pasują do naszego wyobrażenia i jeżeli

0: woli środowisko tutaj sprzyjające prezydentowi i sam prezydent mówi, że tak naprawdę no to przecież chodzi o dobro pacjenta i o możliwość korzystania tak holistycznie z tego, co nam medycyna także alternatywna oferuje, no to można mieć wrażenie, że przecież problem nie istnieje i da się rozwiązać dotychczas istniejącymi narzędziami. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy tak politologicznie, że właściwie są to takie postulaty, które wcześniej zgłaszała Konfederacja, no to możemy stwierdzić, że być może nie chodzi o pacjenta, być może nie chodzi o to, żeby skutecznie ograniczyć bardzo szkodliwe praktyki. No właśnie to, co nazywamy w skrócie taką szarlatanerią, a chodzi o elektorat i chodzi dokładnie o ten sam elektorat, które mieści się po prawej, bardziej skrajnej stronie sceny politycznej. Ja niestety bliższa jestem w swojej ocenie temu drugiemu scenariuszowi, czyli uważam, że tak, patrzymy czarno-biało i nadal patrzymy przede wszystkim przez pryzmat arytmetyki wyborczej.
1: To na koniec jeszcze refleksja natury ogólnej. Nie ma pani wrażenia, że zanadto ułatwiliśmy funkcjonowanie politykom? Dziś właściwie nie trzeba się już wysilać, można powiedzieć, prawie że cokolwiek. I wiadomo, że i tak nasi zawsze mają rację, a oni się mylą.
0: Absolutnie. Tutaj podpisuję się pod tym, co pan redaktor powiedział. Ja cały czas mówię o obniżaniu granic, jeżeli chodzi o pewne standardy w polityce, ale też podkreślam, że nasz układ, nasz wyborców i polityków, no to są naczynia połączone, a zatem politycy no, stanowią emanację społeczeństwa. I jeżeli jest przyzwolenie, to oni z tego po prostu skwapliwie korzystają.
1: Może częściej powinniśmy wyrażać nasze oburzenie. Wspomniała pani, że to niewiele pomoże, ale może jednak. No dobrze, kończymy idealistycznie. Dziękuję pani bardzo. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spokojnej niedzieli.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
1: A my też już mamy w planie korzystanie z resztek niedzieli, a zostanie z państwem Paweł Wojewódka. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Cóż się wydarzy za minut kilka na antenie Polskiego Radia 24?
2: No, będzie filozoficzno-literacko, bo sięgniemy do najsłynniejszego angielskiego, nie mówię brytyjskiego, a angielskiego autora, czyli kogo?
1: No, pana Williama zapewne.
2: Oczywiście, przyjrzymy się temu, ale potem zejdziemy na ziemię, a właściwie zjedziemy na ziemię, bo zajmiemy się wetem prezydenta Nawrockiego dotyczącym komunikacji i wykluczenia komunikacyjnego. No właśnie, jest to problem gigantyczny, 10 milionów Polaków jest dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym.
1: Problem, który istnieje w Polsce nie od dziś, problem, z którym się zmagamy od wielu, wielu lat.
2: No dziesiątek właśnie. Lat już, można powiedzieć.
1: Można tak powiedzieć. Czy coś mogłoby się zmienić w związku z tą ustawą, która nie wejdzie w życie?
2: Sądzę, że tak. Ja spróbuję się dowiedzieć od naszej ekspertki, czy rzeczywiście. Chociaż każdy ruch w tym kierunku jest ruchem dobrym, dlatego że my mieszkamy w Warszawie, tak? My mamy metro, autobusy, tramwaje, taksówki i tak dalej, i tak dalej. A gdybyśmy mieszkali na przykład gdzieś na Mazurach, w niedużym przysiłku, co wtedy?
1: Wtedy mielibyśmy święty spokój.
2: Też.
1: Ale oczywiście sprawa jest poważna i do wykluczenia komunikacyjnego między innymi dziś po godzinie 18 wrócimy. My już państwu bardzo dziękujemy za wspólnie spędzoną środkową część niedzieli. Życzymy państwu udanego i pięknego wieczoru i mówimy do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra.

0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef Zonda Krypto zeznaje przed prokuraturą. Przekazywane informacje mogą obciążać polityków prawej strony sceny politycznej. Nie żyje małżeństwo, a dziecko walczy o życie. Kierowca, który potrącił w Krakowie trzyosobową rodzinę, usłyszy zarzuty. Zajrzymy też do stolicy polskich Tatr. W Zakopanem rusza Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Zeznania szefa giełdy Zonda Krypto mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Na początek informacji najnowsze ustalenia TVP Info. Według kanału informacyjnego TVP Przemysław K. zeznaje przed stołeczną prokuraturą. Mężczyzna miał otrzymać status małego świadka koronnego. Więcej w relacji Arkadiusza Augustyniaka.
2: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
2: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
4: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
2: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku grozi kierowcy, który w Krakowie potrącił małżeństwo prowadzące chodnikiem wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Oboje rodzice zmarli w szpitalu, a ich dziecko w ciężkim stanie walczy o życie. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość pojazdu. Na miejscu pracuje biegły z

0: zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Na dzień jutrzejszy planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku tego mężczyzny do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jaki będzie występował.
0: Do potrącenia małżeństwa doszło wczoraj przed 18. Kierowca został zatrzymany. Na tę zmianę czekało wiele osób. Od dziś obowiązują nowe wzory aktów małżeństw, a to za sprawą rozporządzenia ministra cyfryzacji. Umożliwia ono przepisywanie w urzędach stanu cywilnego zawartych za granicą aktów małżeństw par jednopłciowych. Nasz reporter pytał mieszkańców Warszawy o opinię na ten temat.
2: Ja uważam, że to jest znak czasów i to postęp po prostu. Cała Europa Zachodnia jest w tym trendzie.
3: Kobieta i mężczyzna to coś jest. Niech oni sobie żyją, ale nie jakieś tam, żeby tego.
4: Małżeństwo to już jest dla mnie nie tak. Dlaczego? Dlatego, że jestem katolikiem i takie są moje wyznania, że tak nie można.
5: Jestem za równością w tej kwestii, związkami jednopłciowymi, więc jak najbardziej jest to w porządku.
0: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji za niezgodne z konstytucyjnym prawem ochrony małżeństwa uznał Trybunał Konstytucyjny. Wyrok wydał skład, którego legalność kwestionuje rząd. Nie opublikowano go w Dzienniku Ustaw. W informacjach Ukraina. W obwodzie charkowskim rosyjski dron uderzył w pociąg. Zginęła pasażerka, kolejne 4 osoby zostały ranne. Maszynista otrzymał wcześniej ostrzeżenie, dlatego zatrzymał skład, a pasażerów ewakuował. Niektórzy pozostali jednak wewnątrz składu i to właśnie tam zginęła kobieta, a 4 osoby zostały ranne. Dziś był to kolejny rosyjski atak na infrastrukturę kolejową. W obwodzie odeskim dron trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego. Skład również został zatrzymany z wyprzedzeniem. W pociągu było prawie 600 osób. Nikt nie odniósł obrażeń. Na koniec zaglądamy do Zakopanego. Ze stolicy polskich Tatr po raz 57 rozbrzmiewa folklor. To za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Wieczorem koncert inauguracyjny i oficjalne powitanie zespołów z różnych stron świata. Festiwalowi towarzyszą też zawody i wystawa owczarków podhalańskich.
6: Lubi zwierzęta, lubi dzieci, lubi swoją rodzinę. Nie jest to pies jednego właściciela. Że on sobie nie wybiorę jednego człowieka, tylko sobie wybiorę całą rodzinę. Że z wami będę siedział, was będę pilnował.
7: Hodowlę mam spod Sabałówki. Tych piesków troszkę jest. Bardzo dobrej linii naszych utrzymywanych tradycyjnie z pokolenia na pokolenia.
0: Festiwal folkloru odbywa się na Dolnej Równi Krupowej i potrwa do czwartku.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy może popadać na północnym zachodzie oraz na północy. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe burze. Termometry pokażą przeważnie od 8 do 12 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu porywisty.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 83% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca i z wiatru. Do 21 należy ograniczyć zużycie prądu, bo sieć może być przeciążona. Na rzece Wąska na Warmii i Mazurach obowiązuje ostrzeżenie 3 stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody powyżej progu alarmowego.
8: Klimat.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Sześć minut po godzinie 18. Być albo nie być, oto jest pytanie. To najsłynniejszy chyba na świecie monolog filozoficzno-etyczny. No i właśnie dzisiaj rozmawiać będziemy o autorze owego dzieła, Hamlet Williama Szekspira. Szekspir w roli głównej.
9: Radio Podcast.
11: Podcast Polskiego Radia.
12: Uwaga, materiał może zawierać spoilery.
13: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Shakespeare poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie, bierze ślub, wkrótce rodzi się im trójka dzieci. Niestety, jedno z nich, jedynego syna i tytułowego Hamleta, zabiera choroba. Film Hamlet w reżyserii Chloe Zhao ze scenariuszem Maggie O'Farrell na podstawie jej książki ze znakomitymi zdjęciami.

0: Łukasza Żala nagrodzony został 2 złotymi globami. Warto podkreślić, że to po części intertekstualna gra z twórczością Szekspira, po części film biograficzny. Który z tych gatunków przeważa? O to zapytam panią dr Annę Kowalcze-Pawlik, prezeskę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Pretekstem do naszej rozmowy będzie nie tylko film, który już za chwilę wchodzi na ekrany polskich kin, ale także przygotowywana nowa biografia Szekspira, która jest przygotowywana w Polsce, prawda? Ale o tej biografii na koniec, bo to jest jednak, przypomnę, podcast poświęcony temu, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Zapędziłem się i się z panią nie przywitałem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Dopiero jak czytam ten wstęp, to uświadamiam sobie, że w sumie widzimy tutaj Szekspira, który ma, niech dobrze policzę, 16 lat w tym filmie. 18. No to Paul Mescal to jest jednak taki wyrośnięty 18-latek, taki z filmów dla młodzieży. Zawsze w tych filmach 18-latkowie mają twarz 30-latków. No niemniej to jest William Shakespeare, którego dotąd chyba nie widzieliśmy. Zwykle widzimy tego Williama Shakespeare'a jako już dojrzałego albo przynajmniej uznanego twórcę, a tymczasem tutaj widzimy Shakespeare'a jako młodego wytwórcę rękawiczek, młodego nauczyciela. Co wiemy o młodości Shakespeare'a w Stratford?
1: O młodości Szekspira w Stratford wiemy stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi o twarde fakty. Natomiast pojawiają się we wczesnych biografiach oraz w rozmaitych antykwarycznych wspomnieniach Szekspira dotyczących, które bardzo szybko zaczęto gromadzić, bo on był bardzo znaną lokalnie i nie tylko osobistością stratfordzką. Pojawiają się rozmaite historie dotyczące tej młodości, mniej lub bardziej wiarygodne. Tutaj regułą było, że jednak synowie bywali kształceni w fachu, jeśli nie tym, który uprawiał ojciec, to jakimś pokrewnym. Tutaj można powiedzieć, że być może to wykształcenie, które on gdzieś musiał uzyskać, o czym świadczy jakby jego umiejętność posługiwania się źródłami różnego rodzaju, nie tylko historycznymi, ale też literackimi, bo do dobrego tonu w tym czasie należało naśladowanie wielkich, prawda, wielkich poetów i pokazywanie swojego kunsztu literackiego we własnej twórczości. Tutaj na tej podstawie można domniemywać, tak? Nie jest to twardy dowód, że być może tutaj miał inne plany.
0: A czy prawdopodobna jest ta zaproponowana przez twórców wersja dziejów Williama Szekspira, że takim impulsem dla opuszczenia domu rodzinnego był jego konflikt z ojcem? Czy gdzieś mamy ślady, może w twórczości Williama Szekspira, tych napiętych relacji między ojcem a synem? No to jest topos stary jak świat jednak mimo wszystko. Ale czy możemy coś takiego na jakiejś podstawie stwierdzić?
1: Te napięte relacje między rodzicami a dziećmi pojawiają się w twórczości Szekspira, ale sam pan powiedział, że jest to jednak pewien topos, prawda? Więc byłabym ostrożna w wyciąganiu jasnych wniosków z twórczości literackiej. Tak, pod nieobecność faktów jasne jest, że takie próby można podejmować w biografiach Szekspira, zwłaszcza tych tworzonych w wieku XIX. Takie próby też podejmowano rzeczywiście i wskazywano na takie tropy. Wskazywano szczególnie tutaj na komedię romantyczną jako takie miejsce, w którym Szekspir opowiada się właśnie po stronie tych młodych, którzy gdzieś idąc za porywem serca niekoniecznie słuchają swoich rodziców.
0: Zresztą ja tutaj nie mogę dodać, że cały ten film jest niejako taką próbą. Właśnie na tym polega ta intertekstualna gra, że ona próbuje poddać źródła twórczości Szekspira w jego życiu, ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę. Przepraszam, wróćmy do ojca.
1: Więc na temat Johna wiemy całkiem sporo, jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie w małej miejscowości, jaką był Stratford w tym czasie, bo też pełnił on rozmaite funkcje. Prawne, społeczne, bywał nazywany yeomanem, jakimś bogatym fermerem, tak? Był też właśnie zidentyfikowany jako rękawicznik i wskazywany właśnie w jednym, to ciekawostka, w jednym z pierwszych zachowanych jakby dokumentów, niekoniecznie jako najbardziej przykładny z obywateli, dlatego że jeden z tych właśnie najwcześniejszych zachowanych dokumentów na jego temat, wzmianka dotycząca Johna, odnosi się do tego, że na zewnątrz jego domu, na Henley Street, i ulica, i dom istnieją ciągle, są zachowane w Stratfordzie, John dopuścił do tego, żeby powstała wielka kupa gnoju, tak, odpadków. Więc nie da się na tej podstawie, ja myślę, sporządzić żadnego rysu psychologicznego. osoby, jaką był ojciec Williama Szekspira.

0: Natomiast można jakby wysnuć też pewne wnioski dotyczące właśnie tego, że jego życie też przebiegało wzdłuż jakichś dość zmiennych kolei, dlatego że był w pewnym momencie bejlifem, to znaczy sprawował funkcję analogiczną do burmistrza w owym czasie, natomiast w pewnym momencie jakby jego prestiż mocno ucierpiał. Rzeczywiście tutaj ten wątek, który się w filmie gdzieś tam przewija mimochodem, w książce jest bardzo wyraźnie zaznaczony, że ta rodzina znała lepsze czasy. Tak, w czasie, kiedy William dorastał, jego życie nie było aż tak jakby różowe, jak było wcześniej. Tak? Choćby to, że musiał zgodnie z tą linią interpretacyjną wytyczoną przez film znaleźć zatrudnienie jako guwerner, tak? To znowu jest rzecz niepotwierdzona, natomiast istniejąca w wzmiankach osób, które mogły jeszcze pamiętać Williama Shakespeare'a i na pewno pamiętały jego rodzinę. Pojawiały się wzmianki dotyczące w ogóle być może wyjazdu Szekspira do Lancashire. To jest takie miejsce, taki region na wyspach, który tradycyjnie w tym czasie był trochę powiązany z katolikami, którzy, jak Państwo doskonale wiecie, niekoniecznie byli już wtedy mile widziani jako poddani Jej Królewskiej Mości ze względu na rozmaite, dość krwawe koleje losu reformacyjnej Anglii. Tam mógł
1: Dodajmy,
0: rzeczywiście.
1: minęło dobre 40 lat od początku reformacji w Anglii,
0: Tak,
1: prawda? Mniej
0: więc to
1: więcej w tym
0: wszystko to
1: czasie, w
0: jest
1: którym
0: nowość.
1: oglądamy, widzimy film.
0: Wiadomo o tym, że William był ochrzczony lokalnie, prawda, w Stratfordzie. Jego imię i nazwisko pojawia się w zapisach parafialnych, no podobnie jak nazwiska, imiona, nazwiska jego dzieci. Natomiast nie wykluczało to właśnie skrytego gdzieś tam wyznawania wiary katolickiej, tak? Więc jest to taki wątek, który wiele badaczek odrzuca, natomiast bardzo często on idzie w parze ze światopoglądem, prawda? Podobnie jak tutaj bywają badacze, którzy jakby mają tutaj światopogląd bardziej powiązany doktrynalnie z katolicyzmem i oni gdzieś tam usiłują się jakby wydobyć na światło dzienne właśnie te rodzinne zależności między tak zwanymi rekuzantami a rodziną samego Szekspira.
1: Film nie idzie tym tropem, na pewno nie wprost. Nie mamy kryptokatolików, ale mamy kryptopogankę, bo jako taka jest przedstawiona. No właśnie. Agnes Hathaway i chyba od tego imienia musimy zacząć, bo jeśli ktoś przebije się przez dwie, trzy strony przeglądarki informacji o aktorce Anne Hathaway, to w końcu dobrnie do informacji o tym, że żona Williama Szekspira również nazywała się Anne Hathaway. Dlaczego w takim razie w filmie nosi imię Agnes?
0: Zaczęłabym od tego, że takie założenie, że pismo jest stabilne, my czynimy niejako automatycznie. Natomiast trzeba pamiętać, że te czasy, o których my mówimy, to nie były czasy prymatu słowa drukowanego. To był ten moment, kiedy jakby drukowano coraz więcej. Natomiast dokumenty dotyczące osób, dotyczące jednostek, sporządzane też na użytek własny osób piśmiennych, to były wszystko dokumenty, które były rękopisami. I tutaj ważne jest to, że nie istniało coś takiego jak skodyfikowany system języka. To znaczy nie było ujednoliconej pisowni ani słów, ani nawet imion czy nazwisk. Tutaj samo nazwisko rodzinne Szekspirów pojawia się w rozmaitych złożeniach, to znaczy pod różnymi tak naprawdę postaciami. Ten zapis wcale nie był od początku do końca, nawet przez jedną osobę, przestrzegany. W przypadku Anne mamy w zapisie testamentu, który był sporządzony albo ręką jej ojca, albo dla jej ojca, mamy rzeczywiście to imię zapisane przez G. Natomiast znowu w języku angielskim to G bardzo często jest nieme. I stąd w momencie, kiedy w filmie Anne, tudzież Agnes, spotyka Willa, poprawia go. Mówi nie Anne. Nie Anne, tylko Agnes. Tak? Tutaj to jest odniesienie do właśnie tej historycznej odmienności pisma, które nie miało tej iluzji transparentności i solidności, jaką ma dzisiaj.
1: Sprawę imienia mamy załatwioną. Język jest
0: Teraz kwestia
1: żywym.
0: pogaństwa.
1: Dokładnie, tak, bo w filmie ona jest taką właściwie półwiedźmą, kobietą o bardzo bliskich związkach z naturą. Czy taka wizja wytrzymuje konfrontację z tym, co wiemy na pewno o Ani, Anis,
0: Agnes?
1: Agnes
0: Agnes?
1: Hathaway, Agnes, tak?

0: tutaj powiedziałabym przewrotnie, a która kobieta nie bywa posądzana o bycie czarodziejką, czarownicą, wiedźmą, jeżeli tylko odstąpi od matrycy, w której jest wpisane jej przeznaczenie. Na pewno w czasach wczesnonowożytnych te powiązania z magią i posądzenia też o czary były znacznie łatwiejsze. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o źródła historyczne, nie mamy żadnych poszlak nawet, żeby Anna Hathaway była posądzona o czary. I nie ma na to dowodów, tak? Natomiast to, że ją i Williama dzieliła duża różnica wieku, prawda? Bo między nimi było 8 lat różnicy, prawda? Była osobą już dojrzałą. No tutaj w historii pisania o tej parze prowokowało rozmaite próby wytłumaczenia, dlaczego tutaj tak młody człowiek zdecydował się na małżeństwo z tak, i tutaj powtarzam w skrócie to, co do powiedzenia mieli biografowie, przede wszystkim Szekspira od wieku, w zasadzie 18 po wiek, po koniec wieku XIX, no z taką, prawda, no właśnie wiedźmą, tak, bo przepraszam, ale w oczach niektórych być może mizoginicznych hagiografów Szekspira, ten związek po prostu był skandalem. Tak? I stąd być może też taki próby oczernienia jej.
1: Tylko z uwagi na różnicę wieku, czy może również z uwagi na też wątek, który pojawia się w tym filmie, czyli nieślubną ciążę Ann.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj również z tego względu odsądzano oczywiście ją od czci i wiary, co też jest, wydaje mi się, takim bardzo charakterystycznym zabiegiem właściwym chyba patriarchatowi, tak? To znaczy osądza się kobietę, nie mężczyznę. Nie wydaje się, żeby ona jakoś szczególnie musiała Williama do czegokolwiek zmuszać, przynajmniej tym tropem interpretacyjnym idą gdzieś osoby piszące biografię Szekspira już pod koniec wieku XX, kiedy zaczęto rzeczywiście uważnie przyglądać się postaciom kobiecym, kiedy uważnie też zaczęto przyglądać się tak naprawdę w funkcji i życiu kobiet wczesnonowożytnych, właśnie zwłaszcza w Anglii. I tutaj na tej podstawie też, jakby kończąc ten wątek domniemanego pogaństwa, można by było domniemywać, że powiązanie i odpowiedzialność kobieca, powiązanie kobiet z kuchnią, ale też z leczeniem powodowało, że kobiety rzeczywiście znały się całkiem dobrze na leczeniu, oczywiście nie jakimś bardzo skomplikowanym, ale miały w swojej kuchni cały repertuar środków i receptur, które pozwalały na wpływanie na dobrostan rodziny. Także tutaj świadectwem tego znowu zapisanym są rozmaite choćby książki kucharskie, które przecież już w tamtym czasie się pojawiały w dobrze sytuowanych domach i rozmaite przepisy, które można odtwarzać, a recepty z kolei na właśnie rozmaite dolegliwości, które też właśnie w książkach kucharskich się znajdowały. Także jakby powiązanie osoby Anne Hathaway z magią, z drugiej strony z naturą, ono wynika, przynajmniej moim zdaniem, z pewnego rodzaju generalizacji, którą można poczynić w oparciu o wiedzę na temat tego, jak wyglądało życie kobiet w tamtych czasach.
1: Swoją drogą ona tam faktycznie próbuje przełamać te bariery związane z normami społecznymi nałożonymi na jej płeć. No, jako jedyna kobieta w filmie nie nosi czepca. To jest dosyć takie symptomatyczne, ale mimo wszystko jest podporządkowana woli brata, bo to on jednak jest głową rodziny. Jak poznaliście William i Anne Hathaway? Czy ona była faktycznie w pewnym sensie uczennicą czy rodziną uczniów Szekspira?
0: To już jest zdecydowanie fikcja literacka, przy czym znowu dość uprawdopodobniona. To znaczy ona rzeczywiście pochodziła z bogatej rodziny, rodziny, która miała gospodarstwo dobrze prosperujące. Rzeczywiście jej ojciec, który umarł, zostawiając ją z bratem właśnie w roli głowy rodu, wyposażył ją w posag i to dość duży jak na tamte czasy. Natomiast można domniemywać, że no właśnie ze względu na swój wiek też niekoniecznie, znowu jest to domniemanie, też niekoniecznie była chętna do zamążpójścia. Podobnie zresztą jak jej córka Susanna. Tak, tutaj musimy pamiętać też, że dla kobiet małżeństwo oznaczało no z jednej strony zabezpieczenie bytu, no natomiast z drugiej strony małżeństwo wiązało się z ciążą. Ciąża w tym czasie to nie było wydarzenie, które przebiegało bez większych konsekwencji dla zdrowia kobiety. I niekoniecznie w związku z tym można sobie wyobrazić, że kobiety do tego stanu, do stanu właśnie małżeńskiego, jakby za wszelką cenę

0: dążyły. Można wysnuwać jakieś hipotezy na ten temat, natomiast stan posiadania, sam zachowany przecież dom, rodzina Anne Hathaway wskazuje na to, że to była rodzina, którą, że tak powiem, stać było na to, żeby nie spieszyło się jej za mąż pójściem.
1: Samo to małżeństwo, przynajmniej takie, jakie je widzimy w filmie, to też nie jest małżeństwo, nazwijmy to bliskie sobie, no bo jak bliscy sobie mogą być małżonkowie, którzy mieszkają o dzień drogi od siebie. Sprawdziłem, ile się idzie piechotą w tej chwili z Londynu, z centrum Londynu do Stratford i słynna wyszukiwarka podpowiada mi, że około jednego dnia jedzie się, co ciekawe i tutaj brawa dla kolei angielskich, poniżej 2 godzin, a jedzie się samochodem powyżej 2 godzin. Zakładam, że konno byłoby to pewnie jakieś pół dnia, no ale tak, Anne mieszkała w Stratford, William w Londynie. Czy mamy jakieś przesłanki dotyczące tego, jakie to było małżeństwo?
0: Przesłanki tak, faktów brakuje. Ponownie.
1: To chyba główna teza naszej rozmowy dzisiejszej, także.
0: Tak, natomiast ja szczerze mówiąc nie liczyłam nigdy tego dystansu, który dzielił Stratford od Londynu. Wydaje mi się, że to jest łagodny rachunek, jeden dzień drogi.
1: Bierzmy pod uwagę to, że dzisiaj są inne drogi niż
0: tak,
1: w XVI
0: zdaje
1: wieku.
0: Się nie uwzględnia tego właśnie faktu, że dzisiejsze obliczenia biorą pod uwagę właśnie po pierwsze stan dróg istniejący obecnie i po drugie te połączenia, które są znacznie łatwiejsze niż one były wcześniej. W powieści, zdaje się, jest wskazane, że to chyba 3 dni drogi.
1: W filmie padają 2.
0: Tak, natomiast nie przyznaję, że nigdy nie zastanawiałam się nad tym, ile rzeczywiście taka podróż mogłaby zająć. Jasne jest, że była to podróż dość męcząca, tak? Też nie do końca zawsze w 100% bezpieczna. Natomiast wydaje mi się, że wzmianki, które wiele osób znowu piszących biografię Szekspira wcześniejsze, czyni mówiąc, że Szekspir bywał najwyżej raz w roku, tak, w Stratfordzie, już po tym, jak dał się poznać jako dramaturg w Londynie, to są rachunki być może przesadzone w tę stronę, która miałaby za zadanie podkreślać brak więzi między tymi małżonkami. Jest możliwe, że bywał częściej, tak? Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że teatry bywały zamykane ze względów rozmaitych, ale przede wszystkim ze względów epidemicznych, tak w momencie, kiedy pojawiała się zaraza, zamykano teatry. I wtedy aktorzy rzeczywiście nie mieli co robić, tak? Stąd też w filmie jest podana informacja o tym, że zespół Szekspira wybiera się do Kent, tak? Żeby tam spróbować grać w momencie, kiedy nie mogą grać w Londynie. Co też miało za zadanie uprawdopodobnić tę tezę o śmierci Hamleta z powodu zarazy, tak, z powodu dżumy, która w filmie się pojawia. Natomiast sam ten związek jakby otacza z jednej strony właśnie ten nimb tajemnicy, z drugiej strony na podstawie zapisów w testamencie Szekspira, gdzie Annie on zapisał swoje drugie co do jakości najlepsze łoże małżeńskie. Bardzo długo biografom znowu dawały tę wodę na młyn pod tytułem on musiał być nieszczęśliwy w tym związku. Natomiast okazuje się, i to też jest to, co powiem, jest wynikiem jakby badań osób, które przyglądały się innym zapisom testamentowym, że to drugie łoże było po prostu łożem małżeńskim, bo najlepsze łoże to było łoże, w którym goszczono, tak, osoby przybywające do domu w pokoju gościnnym. I to łoże trafiło do Suzanny, dlatego że ona została uczyniona spadkobierczynią, tak, tą główną spadkobierczynią, której William zapisał dużą część majątku, nie wspominając przy tym o Annie, co znowu dla osób, które chciałyby bardzo negatywnie przeczytać ten brak konkretnych zapisów na jej korzyść, dostarczało argumentów o braku, prawda, dobrego pożycia małżeńskiego, natomiast znowu nie było to nic niezwykłego, dlatego że wdowa otrzymywała zwykle 1/3 majątku i to była rzecz, o której nie trzeba było pisać, tak? Bo to było jakby prawnie zalegalizowane, taki był stan rzeczy. Także tutaj na podstawie właśnie tego zapisu w testamencie można wysnuć zupełnie odrębne znowu wnioski. To, w jaki sposób z kolei Szekspir pisze o kobietach, prawda? Bo ja myślę, że o tym też trzeba wspomnieć, pozwala stwierdzić, że no nie był mizoginem. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że żywił mocne uprzedzenia osobiste w stosunku do kobiet w ogóle, bo gdyby tak było, to te postaci kobiece, które konstruował, też mocne postaci kobiece, nie mówiłyby tak mocnym, pełnym, przekonującym głosem. Ale to jest jakby też wynik mojego własnego namysłu nad dramatami.

0: i tym, w jaki sposób można połączyć tutaj jakąś nicią spekulacji dramat z życiorysem.
1: Wspomniała pani o tym, że film stara się uprawdopodobnić wersję wydarzeń mówiącą o tym, że tytułowy Hamlet, syn Szekspirów, zmarł z powodu dżumy, z powodu zarazy. Co wiemy o jego śmierci?
0: Wiemy o tym, że zmarł. Znamy zapisane w księgach parafialnych dzień jego pochówku. Było to w sierpniu, tak? Prawdopodobnie 9 sierpnia, czyli 2 dni albo 3 dni wcześniej zmarł. Natomiast w księgach parafialnych brakuje zapisu, który pojawia się w momencie, kiedy osoby umarły na to, co rozpoznawano jako zarazę, prawda? Pestis, o której my mówimy dzisiaj, że jest to dżuma. Tak? Więc przy jego nazwisku brakuje tej adnotacji. Więc można na tej podstawie założyć, że na dżumę, tudzież na żadną chorobę, która by była dżumie podobna, on nie umarł. Tak? Więc jest to kwestia licencji poetyckiej. Tak?
1: Dla tego filmu wydarzenie, jakim jest śmierć Hamleta, to jest to wydarzenie, które prowokuje tak naprawdę temat tego filmu, czyli dwa sposoby na przeżycie traumy po stracie dziecka. No i dla Williama Szekspira tym sposobem staje się Hamlet. Napisanie tego dramatu, tej tragedii. Wierni słuchacze mojego podcastu z całą pewnością pamiętają rozmowę z profesorem Jakubem Morawcem o filmie Wiking, gdzie wspominaliśmy, że Robert Eggers właściwie cofnął Hamleta do jego literackiego pierwowzoru, czyli do dzieła Saxo Grammatica Gesta Danorum. Ale czy ta hipoteza mówiąca o tym, że powstanie Hamleta było podyktowane potrzebą poradzenia sobie ze śmiercią syna, to jest ten trop, który jest rozważany przez szekspirologów, że to nie czytanie Saxo Grammatica raczej, ale próba poradzenia sobie z traumą, a może jedno i drugie po prostu. Czy dysponujemy tylko domysłami, czy może istnieje jakieś potwierdzenie tej inspiracji?
0: Potwierdzenia tej inspiracji należałoby doszukiwać się u papy Freuda. Tak myślę, bo to on bardzo jednoznacznie wskazywał na to, czytając bardzo uważnie zresztą dramaty Szekspira, on bardzo wyraźnie stwierdzał tutaj to powiązanie. Podobnie zresztą James Joyce. Sama Maggie O'Farrell nawiązuje do słów szekspirologa, prawda? Profesora Greenblatta, który pisze rzeczywiście o tym, że jest tutaj ten związek, który polegałby znowu na braku jednoznacznego zapisu imion, tak? Hamlet i Hamnet to są imiona, które są niemalże takie same, tak? Różni jedna litera. I tutaj znowu, w momencie, kiedy zapisujemy to imię, zwłaszcza czyniąc to rzeczywiście piórem gęsim, litera M niekoniecznie musi wyglądać jak litera M, tak? Więc można znowu domniemywać, że ten związek gdzieś się pojawia. Natomiast na ile on jest związkiem faktycznym, tego znowu tutaj nie możemy powiedzieć. Kontynuując jeszcze te spekulacje, które jest związane z interpretacją samego dramatu, ten tekst rzeczywiście powstał po śmierci Hamleta. Niemniej jednak wystawienie samego dramatu dzieli od śmierci syna Williama i Anna kilka lat. Pytanie znowu należałoby zadać, czy można na podstawie też tego właśnie rozdziewu czasowego, czy można tutaj w ogóle domniemywać o związku przyczynowo-skutkowym. Tak? Oczywiście osoby zajmujące się zawodowo traumą, kwestiami straty, powiedziały, że przeżywanie żałoby wcale nie jest ograniczone w czasie. Tak, że być może dopiero upływ czasu pozwolił skanalizować gdzieś, wyzwolić jakieś wzmożenie twórcze, które pozwoliło ten temat żałoby, temat straty przepisać.
1: A czy z pani perspektywy ten jęk nad śmiertelnością, który faktycznie w Hamlecie się przewija, koresponduje tutaj z tą historią?
0: Zastanawiam się nad odpowiedzią na to pytanie, dlatego że nie jestem psycholożką. Prawda? Natomiast przeczytawszy Freuda, jakby przyglądając się z perspektywy psychoanalitycznej, można poczynić takie założenie. Ten mechanizm żałoby pojawia się w jakiejś postaci takiej przekształconej, czy może odkształconej w tej tragedii. Natomiast znowu, ja niekoniecznie tutaj kluczu psychologicznego,

0: psychoanalitycznym czytam literaturę. Dlatego też z taką ostrożnością tutaj formułuję swój sąd. Wydaje mi się, że jako tekst Hamlet jest zapisem żałoby, nieutulonej rozpaczy. Tak? I używam tego słowa nieutulone bardzo świadomie, bo to jest tekst, w którym syn, dziecko rozpamiętuje i opłakuje stratę ojca. Tak? Więc mamy tutaj jakby zupełne odwrócenie tych ról. Więc jako zapis rozpaczy, jako zapis żałoby, jako zapis też tego pragnienia zemsty, tak? Niekoniecznie na samym, prawda, Klaudiuszu, ale w ogóle na świecie i też na samym sobie, to jest tekst, który przemawia z porażającą siłą w momencie, kiedy, zwłaszcza w momencie, kiedy wiemy, czym taka strata jest, kiedy przeżyliśmy żałobę. Natomiast ja chciałam zwrócić jeszcze uwagę na coś innego, jeśli mogę, bo sam film przesuwa bardzo mocno i napięcie, i uwagę z samej Anne na Williama, prawda?
1: Tak,
0: Natomiast.
1: zwłaszcza wydaje się początkowo, że to ona będzie główną bohaterką, ale później to w finale właściwie okazuje się, że och, ta głupia Ann nie zrozumiałaś jego bólu, a on go po prostu inaczej pokazywał. Trochę miałem poczucie takiego przekazu, oglądając ten film, prawdę mówiąc.
0: Mam wrażenie, że to przesunięcie, które nastąpiło w momencie, kiedy powieść została przetłumaczona na język filmowy, to jest przesunięcie, które wynika z ogromnego zainteresowania samą osobą Szekspira. Natomiast jest moim zdaniem z ogromną stratą dla samej adaptacji, dlatego że siłą powieści, siłą Hamleta książkowego było właśnie pokazanie żałoby matki. Tak, która skamieniała. I tutaj też można, prawda, wchodzić w to, w jaki sposób ta jej żałoba jest pokazywana w rozmaitych tekstach szekspirowskich, bo te postaci kobiece w żałobie, matczyne postaci kobiece w żałobie, one też w rozmaitych konfiguracjach pojawiają się w tych dramatach. Natomiast z jednej strony jest to zrozumiałe, że ten zabieg został poczyniony i tutaj właśnie też rozmawiając na temat filmu, zaczynamy nagle rozmawiać przede wszystkim na temat Williama. Natomiast ja bym chciała też podkreślić, że właśnie ta żałoba Anne, która w filmie moim zdaniem zostawia bardzo mocny niedosyt, tak? Jest potraktowana tak bardzo pobieżnie. W powieści bardzo mocno rezonuje, no właśnie też z Hamletem. Dlatego, że żałoba, żal, taki właśnie uwewnętrzniony, nieprzekuty jeszcze w to pragnienie wzięcia odwetu na świecie, tutaj bardzo mocno kodowano w tamtych czasach i to też widać w dramacie, jako taką namiętność kobiecą, tudzież pozbawiającą mężczyzn męskości w momencie, kiedy oni ten żal przeżywali.
1: Być może jest tak, że pani Maggie O'Farrell nie chciała po prostu tworzyć kolejnego dzieła takiego samego. Może to są wybory pani Chloe Zhao. Trudno tutaj stwierdzić, ale na pewno odsyłamy do książki, bo jak słychać, nie jest to dzieło do końca komplementarne z filmem. No ale jeśli mówimy o filmie, to w języku filmowym on bardzo mocno bawi się tę intertekstualną zabawę z widzem. Są tutaj nawiązania do Hamleta, to jest jasne i oczywiste, ale mamy też scenę właściwie inspe otwartego nawiązania do Otella, jeszcze przy tej grocie, która wydaje się Hadesem, prawda? Do Romea i Julii, gdzie jest zakazana miłość i sprzeciw dwóch rodzin. Jest nawiązanie do Macbetha z źle zrozumianą przepowiednią. Jakie jeszcze pani zdaniem można dostrzec? Bo to taki chyba przeciętny czytelnik Szekspira jest w stanie wyłapać. A co jeszcze można wyłapać w tym filmie, pani zdaniem? Są jeszcze takie nawiązania?
0: Oczywiście tutaj ta gra z odbiorcą jest prowadzona w sposób absolutnie świadomy. Ja tutaj a propos tej pieczary, jakby niekoniecznie ją identyfikuję gdzieś tam z Otelem, raczej z Tytusem Andronikiem, bo to jest to miejsce, które posiada takie bardzo mocne nacechowanie kobiecością, tak? To jest to wielkie lakanowskie o, prawda? Czyli o, znaczy to zero, to O, które stanowi niejako symbol kobiecych narządów płciowych, tak? I tak zresztą czytano i rozmaite właśnie pieczary to były kody, tak? Miejsca ciemne, miejsca mroczne, miejsca upiorne, prawda? To wszystko wiązało się z rozmaitymi strachami, o których Freud pisał, jako o strachach kastracyjnych i tak dalej. Ta pieczara, przy której odbywa się w ogóle miejsce w lesie, tak? Miejsce

0: połowów, miejsce inicjacji seksualnej, ale też miejsce gwałtu, to proszę zauważyć, jest też to miejsce, gdzie Anna udaje się po to, żeby urodzić swoje dziecko. To jest miejsce jakby kobiecej mocy, tak? Przynajmniej tak odczytałam symbolikę tej pieczary w filmie. No w tytusie właśnie mamy tutaj tę symbolikę przefiltrowaną przez lęk, tak, przed siłą kobiecą. Oczywiście tych nawiązań, aluzji intertekstualnych jest co niemiara, począwszy od who's there, prawda, tego odwiecznego pytania przy pukaniu do bramy, przez te bardzo czytelne aluzje, które są takim mnie przeszkadzającym osobiście mruganiem do widza, typu reszta jest milczeniem, prawda, powtarzana dwukrotnie co najmniej w filmie, w rozmaitych konfiguracjach, przez właśnie wkładanie w usta rozmaitych postaci takich fragmentów wypowiedzi, które potem uważny odbiorca znający dramaty w wersji angielskiej, tak, rozpozna. To są wszystko takie zabiegi, które moim zdaniem mają za zadanie dostarczyć osobom oglądającym film przyjemności płynącej z tego, że mogą się poklepać po pleckach i stwierdzić, ach, jesteśmy jednak erudyci.
1: Nie spodziewałem się, że ktoś jest w stanie zinterpretować film Hamlet jako feel good movie, jako film, który ma spowodować, że widz poczuje się lepiej, bo wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, ten film bierze dechem emocji i tłucze nam nią po głowie, albo jak powiedział Michał Oleszczyk, podsuwa nam emocjonalną cebulę pod nos, żeby wywołać w nas łzy żalu i smutku. I jest to raczej film atakujący nas bez żadnej subtelności smutkiem i żalem. No ale może o tym za chwilę, bo jeszcze może wspomnijmy na chwilę o tych nawiązaniach do Szekspira i do domniemanej czy sugerowanej tutaj metody polegającej na tym, jakoby on wplatał w swoje dzieła wątki autobiograficzne. Powiedzieliśmy już o Hamlecie, że nie ma tutaj pewności, ale może gdzieś ta pewność jednak jest. Może jest taki przypadek, w którym możemy powiedzieć, tak, William Shakespeare tutaj nawiązywał do swojego życia, do swoich doświadczeń.
0: Można, ale czy trzeba? Jasne jest, że metoda taka biograficzna czytania dramatów szekspirowskich istnieje. Czy jest słuszna? Ja śmiem powątpiewać. Jasne jest natomiast, tak mówiąc bardzo ogólnikowo, że jakby piszemy sobą. Tak, i to wiadomo nie od dzisiaj, że każdorazowo jakby sięgając po pióro czy klawiaturę, jakby sięgamy też do własnego doświadczenia, prawda? I do własnego sposobu pisania świata. Z Szekspirem o tyle jest trudno, że on świadomie czy nie, ale jakby w ramach swoich prób dramatycznych bardzo wyraźnie wymazywał siebie. To znaczy też ze względu na to, że mamy do czynienia z dramatem, który jest jakby tekstem polifonicznym, opierającym się na tym, że mamy do czynienia z różnymi głosami, z różnymi postaciami. Dlatego ciężko jest jednoznacznie wskazać na to, że tak tutaj, prawda, proszę, Roma i Julia napisał do tego, że, prawda, że on i Anna przeżyli, prawda, całe to nieszczęście kochanków, którym świeci gwiazda fatalna. To jest pewne uproszczenie, tak bym powiedziała. Natomiast z drugiej strony, gdyby nie twórczość dramatyczna Szekspira, to myślę, że biografie szekspirowskie by były znacznie mniej obszerne. Bo można na zasadzie okruszków czy słomek starać się zbudować, prawda, jakąś konstrukcję. Właśnie o słomie pisała, o tym, że wszystkie biografie Szekspira są, to są domki ze słomy, prawda? To pisała Germaine Greer, która jest zresztą autorką biografii Anne Hathaway. Tak, tylko że właśnie też dodawała, że są takie domy, które są zbudowane z takiej dobrej słomy i są takie, które są zbudowane z tej, która już gnije, tak? Więc ja bym jednak stroniła nieco od tego, żeby tylko i wyłącznie w dramatach doszukiwać się fragmentów życiorysu Williama. Natomiast gdybyście państwo zechcieli przeczytać jego sonety jako zapis jakiegoś lirycznego życia wewnętrznego, to myślę, że warto. I tutaj w sonetach, które są takim gatunkiem, który z jednej strony jest szalenie skonwencjonalizowany, ale z drugiej strony stanowi zapis no, życia wewnętrznego, tak? Mówię o miłości. To tutaj można doszukać się, podejrzewam, nieco więcej tropów biograficznych czy autobiograficznych.
1: A propos czytania Szekspira, to Chloe Zhao z absolutną szczerością wyznała, że pisząc scenariusz do tego filmu, nie znała angielskiego na tyle dobrze, żeby przyswoić archaiczny język dzieł Szekspira, że w zasadzie

0: Szekspira nie do końca rozumiała literalnie. Czy pani zdaniem widać to w filmie?
1: Ja myślę, że w tym filmie nie ma jakichś oczywistych niedociągnięć. W każdym razie przy jednorazowym seansie nie byłam w stanie się ich dopatrzeć, ale też zostałam zaatakowana, prawda, bardzo mocno tą rozbuchaną wizualnością i emocjonalnością tego obrazu.

0: jakby stricte wizualna. Byłam
1: To ja tutaj
0: zaskoczona.
1: jeszcze, ja wspomniałem już o zdjęciach pana Żala, zresztą dwukrotnie nominowanego do Oscara, to wspomnijmy jeszcze, że za kostiumy w tym filmie odpowiadała również Polka, pani Małgorzata Turzyńska, a te kostiumy też są wspaniałe, bo one są tak komplementarne względem zdjęć, że robi to naprawdę olbrzymie wrażenie. A jednocześnie bardzo szanujące epokę i szanujące źródła, moim zdaniem.
0: Widać pietyzm, dbałość o szczegół, to, że splot materii, które gdzieś tam zauważamy kątem oka, jest rzeczywiście historycznym odwzorowaniem tego, jak ten materiał gdzieś tam robiono, prawda? Nie było takiego chodzenia na skróty, nie widać tego w tym filmie. Co też mnie zaskakuje, dlatego że jakby sięganie po materię szekspirowską oznacza, że na użytek odbiorców właśnie anglojęzycznych oznacza, że tutaj ten pietyzm się pojawi. To znaczy byłoby bardzo źle i od razu by to rozpoznano jako brak szacunku dla Beata, gdyby tej dbałości o szczegół nie było. Natomiast jeżeli chodzi, jakby kontynuując kwestię oceny samego obrazu filmowego, ja tutaj zastanawiam się, na ile ta emocjonalność, którą część krytyczek i krytyków być może rozpoznaje jako nieco tani zabieg, tak? Na ile tę emocjonalność należałoby znowu czytać przez pryzmat kulturowy. Bo wydaje mi się, że to, co dla jednego odbiorcy z jednego kręgu kulturowego będzie subtelnie zaznaczonym wyrazem żalu, tak? Po śmierci Hamleta, dla odbiorcy choćby z naszego kręgu kulturowego, być może będzie już czymś nieco za daleko idącym. Ja myślę, że tutaj ta rozpacz Williama i to, że on, prawda, recytuje być albo nie być, stojąc na brzegu Tamizy, tak? Myśląc o tym, żeby czy wskoczyć, czy nie
1: Czy
0: wskoczyć,
1: wskoczyć i
0: tak?
1: umrzeć, czy nie?
0: To być może razić niektóre osoby, które nie są przyzwyczajone też do myśli, że Szekspir mógłby mieć na przykład właśnie te myśli samobójcze, tak? No bo bardzo długo w nim doszukiwano się jakby takiego wzorca człowieczeństwa, tak? Człowiek, który jest jakby wzorowym człowiekiem, zwłaszcza mężczyzna, wzorowym w sensie postępowania, dążeń, etosu, to nie jest człowiek, który myślałby o tym, żeby sobą skończyć, prawda? To nie jest jakby coś, co wchodzi do repertuaru jakby środków, którymi może posługiwać się męskość stoicka, bo mam takie wrażenie, że w tych kategoriach należałoby ujmować to, jak myśli się o bardziej przez duże D, prawda? Że to jest taki właśnie
1: Wzór człowieka.
0: tak, wzór człowieczeństwa i wzór
1: Aha.
0: męskości. Tak? I to jest taki obraz, który trochę do tego być albo nie być nie przystoi. Więc zastanawiam się, na ile tutaj ten konglomerat przekonań, jaki mamy na temat i samego Szekspira, i na temat męskości, na ile to gdzieś tam może wchodzić w paradę. Mnie osobiście właśnie ta scena poraziła, nie spodziewałam się jej i też zastanawiam się nad swoim odbiorem tej sceny, szczerze mówiąc, bo to było dla mnie już za dużo, w sensie takim emocjonalnym. To było trudne do udźwignięcia, dlatego że jakby mamy z Willem właśnie relację emocjonalną bardzo
1: No
0: mocno.
1: właśnie, może to jest kwestia relacji emocjonalnej z samą postacią Williama Szekspira, bo ja tutaj przyznaję, że może wyszedłem na emocjonalną kłodę, mówiąc przed chwilą o tym, że mnie film nie do końca wzruszył, bo jest zbyt intensywny pod tym względem, ale faktycznie scena, która sugeruje, że być albo nie być pojawiło się w głowie Szekspira nie tylko jako świetna linia dialogowa do tragedii, ale też jako pewna ekspresja jego własnych myśli i to jeszcze w obliczu tej czerni Tamizy właśnie, to była dobra scena.
0: Natomiast to, co mi się nie spodobało, to znaczy nie spodobało jako zabieg, przy czym wynikało to być może z mojej własnej gdzieś tam wrażliwości filmowej i nie tylko, to było pojawianie się kadrów z młodym Hamletem, prawda, już po jego śmierci, wtedy, kiedy jakby pod koniec filmu mamy scenę z Hamleta. I mamy starszego brata, tego młodego aktora, który gra Hamleta, jako aktora grającego Hamleta. Prawda? Więc mamy tutaj to takie podwojenia, oni są do siebie podobni i wydaje mi się, że to jest postawienie zbyt mocnej kropki nad i, żeby jeszcze tę scenę z młodym Hamletem, które właśnie pojawia się przez pryzmat

0: takie jakieś siatki, prawda, jest niewyraźnie widoczne, ale cały czas tam jest z perspektywy Ann, tak? Z perspektywy Anny. To było dla mnie już za dużo. Znaczy, wydaje mi się, że powściągliwie można było pokazać tę ciągłość, tak? Pomiędzy postacią Hamleta i postacią Hamleta z perspektywy Anny, prawda? To, jak ona to odkrywa. I też to, o czym pan wspomniał, właśnie ta ostatnia scena, w której Anna jest wpatrzona w aktora grającego Hamleta, jak w obrazek, i to właśnie pozostawiło we mnie takie poczucie obsmaku, bo rzeczywiście pomyślałam sobie, no dobrze, tylko mogło być tak, że, prawda, że to mężczyzna tworzy tę postać na nowo, a kobieta, prawda, przyjmuje, tak biernie czeka.
1: Oraz mam wrażenie, że odbiera intymność żałoby samej Ann, bycie pod tą sceną i wczuwanie się w ten żal razem z widownią, tak? Jej uczucia stają się tymi samymi uczuciami, które przeżywa widownia, a jednak mimo wszystko żałoba jest chyba czymś intymnym i ograbienie jej, tej postaci z intymności żałoby, chyba efekt odwrotny do zamierzonego, przynajmniej w mojej wrażliwości, uzyskało.
0: No właśnie, ja myślę, że tutaj to jest kwestia indywidualnej wrażliwości, z jaką się odbiera filmy, odbiera się ten film, odbiera się tę konkretną scenę. W przedstawieniu Royal Shakespeare Company, które oglądałam, które również stanowi adaptację z tymże sztuki napisanej na podstawie właśnie powieści Hamlet, ta scena jakby zupełnie inaczej zarezonowała, dlatego że Anna spoglądała jakby razem z nami, prawda, a nie była obiektem naszego spojrzenia. Tutaj kryje się sedno tej różnicy, prawda, że my oglądamy, i to jest takie voyeurystyczne spojrzenie, tak bym powiedziała, my oglądamy Anna, jak ona ogląda jakiś odblask, prawda, odbicie swojego syna.
1: No, z całą pewnością jest to faktycznie kwestia osobistej wrażliwości po prostu, dlatego zachęcam Państwa słuchaczy do tego, żebyście zostawiali w komentarzach do tego podcastu Wasze opinie, Wasze przemyślenia, Wasze odczucia tego, jak odebraliście zwłaszcza tę finałową scenę filmu. I myślę, że możemy zamknąć temat filmu, bo chciałem Panią zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mianowicie o to, jak się buduje domek ze słomy i co nowego w tym domku znajdziemy. Mówię tutaj oczywiście o książce, o której powiedzieliśmy na samym początku. Słucham.
0: Tak, więc po pierwsze, domek ze słomy najlepiej jest budować w zgranej ekipie. I tę ekipę mamy, dlatego że Polskie Towarzystwo Szekspirowskie, o którym wspomnieliśmy na samym początku i potem w toku naszej rozmowy, to jest bardzo dynamicznie działające grono badaczy i badaczek, zajmujących się twórczością Szekspira w rozmaitych konfiguracjach, również miłośników, miłośniczek Szekspira. Natomiast w ramach tego grona rzeczywiście wyodrębniła się grupa, która postanowiła podjąć próbę napisania nowej biografii, dlatego też, że i materiały, którymi dysponujemy obecnie, uległy znaczącemu wzbogaceniu, znaczy materiały dotyczące choćby postaci samej Anny i tego, czy i na jakiej zasadzie mogła przebywać w Londynie, pojawiły się nowe dowody, mówiąc inaczej, na i naturę jej związku z Willem, i na to, gdzie Szekspir mógł mieszkać podczas pobytu w Londynie, więc wydaje się nam, w sensie osobom zespołowi, który będzie się brał za budowanie domku ze słomy, wydaje się nam, że warto taki wysiłek podjąć. Że warto na użytek odbiorcy polskojęzycznego napisać taki tekst, który nie będzie przykładem, bo ostatnie biografie Szekspira, które się ukazywały w toku ostatnich lat, to są tylko i wyłącznie przykłady z języka angielskiego. I będzie to taka biografia, która będzie sytuowała losy Szekspira na tle szerszym, na tle jego rodziny i samego Stratfordu oraz Londynu, a zarazem będzie też pokazywała pewne tropy związane z polskimi losami już nie samego Willa, ale obiektów, które gdzieś tam zawędrowały, może nie pod polskie strzechy, ale pod polskie dachy pałacowe. Mówię tutaj o

0: bardzo znanym eksponacie, o którym niewiele osób w Polsce wie, że w Polsce w tym momencie w Krakowie znajduje się krzesło Szekspira na przykład. Tak więc warto, myślę, po prostu taką książkę w Polsce wydać.
1: Kiedy możemy się spodziewać tej książki?
0: Przy bardzo dobrych podmuchach, bardzo pogodnego i słodkiego zefiru, to myślę, że zajmie nam to rok.
1: W takim razie w przyszłym roku możecie się Państwo spodziewać książki albo rozliczyć nas z tych słów. Gościłem dziś panią doktor Annę Kowalcze-Pawlik, prezeskę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Rozmawialiśmy o filmie Hamnet, Chloe Zhao. Dziękuję pani doktor bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że oglądając Hamleta poczujecie Państwo wiatr w żagle i zaczniecie interesować się działalnością Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, o której można przeczytać na naszej stronie. Wystarczy wygooglować nazwę stowarzyszenia. Powtarzam jeszcze raz, Polskie Towarzystwo Szekspirowskie.
1: A ja nie pozwolę Państwu o tym zapomnieć, bo mamy jeszcze naprawdę sporo filmów o biografii Szekspira, bardziej lub mniej rzetelnych i bardziej lub mniej odbiegających od jego prawdziwej biografii. Zakochany Szekspir, Anonimus, cała prawda o Szekspirze to jeszcze przed nami. Drodzy słuchacze, dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
4: Reklama.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef Zonda Krypto współpracuje z prokuraturą. Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego. Policja poszukuje sprawców zabójstwa 36-latka z Krakowa. Zwolniono 9 zatrzymanych wcześniej osób. Powiemy też o finiszu festiwalu filmowego Wajda na nowo. W Suwałkach odsłonięto mural poświęcony reżyserowi. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Jego zeznania mogą być kluczowe dla wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Szef giełdy kryptoaktywów zeznaje przed warszawską prokuraturą. Według ustaleń TVP Info otrzymał status małego świadka koronnego. Śledztwo w tej sprawie może znacznie przyspieszyć, mówi adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
2: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda, wie, komu czynił przysługi, wie, dlaczego te przelewy były robione, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
1: Status małego świadka koronnego oznacza, że Przemysław K. zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
1: Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Prezes Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak klienci jego firmy nie mogli odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Najpierw przesłuchani, potem zwolnieni. 9 osób, które zostały zatrzymane po śmierci 36-latka w Krakowie, przesłuchano w charakterze świadków. Zdarzenie zostało zgłoszone w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
4: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
1: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akty przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia. Od dziś transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych możliwa w urzędach stanu cywilnego. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów. Pary jednopłciowe w Polsce na taką decyzję czekały latami, a w kraju zarejestrowanych jest już 180 takich związków, mówił w Polskim Radiu 24 Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
5: Z każdym dniem dowiaduje się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją i nie wiem, może dobijamy do 1000 w tym roku.
1: Obowiązek uznawania przez Polskę małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach unijnych wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroki w tej sprawie wydawały też polskie sądy, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Jej zapowiedź wywołała w Polsce obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach, w tym za rzeź wołyńską. Wczoraj Wołodymyr Zełenski powiedział, że w Panteonie upamiętnione zostaną postacie, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni, powiedział Zełenski. Dodał, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. Na koniec zaglądamy do Suwałk. Na ścianie hali najstarszego liceum w mieście odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. To jeden z punktów festiwalu filmowego Wajda na nowo. Autorem muralu jest uznany plakacista i grafik Andrzej Pongowski, dyrektor artystyczny festiwalu.
6: Brawo! Cudowny, w cudownym miejscu, bulwary suwalskie. Będę tu przychodziła patrzeć, oglądać i zachwycać się muralem. Ten jest cudowny.
7: Przybyłam tutaj, żeby być na tym festiwalu z Wałbrzycha. Głównie, żeby spotkać fantastycznych aktorów, ale wiadomo, powód patrzy na nas.
8: Bardzo, bardzo mi się podoba. I to jest na mojej byłej szkole. Piękne to jest.
9: Jest to 6. edycja festiwalu, a mam świadomość, że mimo, że jesteśmy 6 lat obecni w Suwałkach, to nie wszyscy suwalszczanie wiedzą, że Andrzej Wajda urodził się w Suwałkach.
10: Autor muralu Andrzej Pongowski.
9: Myślę, że tego typu

0: Mural w takim miejscu pięknym, gdzie rzeczywiście jest bardzo dużo publiczności, gdzie odbywają się imprezy plenerowe, będzie sugerował, że coś na rzeczy. Ale tak naprawdę to głównie mi zależało na tym, że ten mural jest na tyłach liceum. Jest to młode pokolenie, a my do młodego pokolenia teraz będziemy adresować przez te następne lata informacje o dziedzictwie Andrzeja Wajdy.
1: Niedziela to ostatni dzień festiwalu filmowego Wajda na nowo. Za godzinę finał. Podczas gali zostaną uhonorowani za całokształt twórczości wybitni artyści Janusz Gajos, Wojciech Marczewski oraz Alan Starski. W programie gali znajdzie się również wręczenie Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych oraz prezentacja nagrodzonego filmu młodego twórcy. Festiwal zakończy spektakl Separatka w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej i Doroty Landowskiej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy może popadać na północnym zachodzie oraz na północy. Na wybrzeżu i na Pomorzu możliwe burze. Termometry pokażą przeważnie od 8 do 12 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu porywisty.
3: Polskim Radiu 24.
4: Jest już 6 minut po godzinie 19.
2: Komentarz.
4: A dzisiaj zaprosiliśmy panią Iwonę Budych, prezeskę Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Dobry wieczór pani.
5: Dobry wieczór panie redaktorze.
4: Może na początku, jeżeli pani pozwoli, to taka malutka garsteczka danych. 10 milionów naszych współrodaków cierpi na wykluczenie właśnie transportu publicznego, z transportu publicznego. Są rzeczywiście bardzo liczne wsie i miasteczka, gdzie nie funkcjonuje żaden transport publiczny. Co szóste dziecko w wieku 12-19 lat ma problem z dojazdem do szkoły. Przeciętne gospodarstwo domowe na wsi i w małych miastach posiada co najmniej 2,5 samochodu i przekracza na przykład nawet 4, dlatego że duża rodzina nie ma czym dojechać do pracy, do szkoły i tak dalej. No i gminy nie mają na to pieniędzy, a lata temu i chyba też obecnie, chociaż teraz na przykład kolej buduje się, zamykano na przykład połączenia kolejowe czy autobusowe ze względu na nierentowność. No i mamy rzeczywiście poważny kłopot z tym transportem. Została przygotowana ustawa i prezydent Nawrocki ową ustawę zawetował. Jak pani sądzi, dlaczego prezydent zawetował jakieś rozwiązania prawne?
5: Przede wszystkim ja chciałabym się odnieść do tych kilku informacji, które pan powiedział na początku. W opinii publicznej pan minister Stanisław Bukowiec ostatnio podpiera się danymi, że to jest 10 milionów Polaków wykluczonych transportowo. Ale mamy też inne dane, jak 14 milionów, 9 milionów. Tak naprawdę nie mamy zidentyfikowanej takiej rzetelnej liczby osób wykluczonych transportowo. Wiąże się to też z tym, że podczas badań, które są prowadzone, przyjmuje się inny wskaźnik do tego, żeby to wykluczenie transportowe określić. Ale zgodzę się z jednym, tak. Największą grupą osób wykluczonych transportowo, jedną z poza seniorami, jest właśnie młodzież szkół ponadpodstawowych i o tym też wielokrotnie wspominaliśmy.
4: Mieszkańcy Polski w odległych od stolicy regionach. O, to chyba byłoby najlepsze podsumowanie.
5: To jest prawda. Rzeczywiście, to jest największy problem. Jeśli chodzi o samą ustawę, była to reforma hucznie zapowiadana. Prace nad nią trwały 2 lata. No niestety finalnie prezydent Karol Nawrocki zawetował tą ustawę, wsłuchał się w głos ekspertów i branży i organizatorów transportu, którzy apelowali właśnie o to weto, ponieważ ustawa, mimo że zawierała niektóre dobre rozwiązania, no to niestety te negatywne przysłoniły te pozytywne aspekty tej reformy.
4: Szanowna pani, ponieważ nasi słuchacze się na tym, no, większości nie znają, jakie były negatywy?

0: według pani? Jakie rzeczy, które dyskwalifikowały w oczach prezydenta Nawrockiego owo rozwiązanie?
1: Przede wszystkim czas, w jakim ta reforma miałaby być przeprowadzona. Byłoby to około 2-3 miesięcy, bo ustawa ta miałaby obowiązywać już na nabór środków funduszu na rok 2027, czyli nabór ten musiałby się odbyć w listopadzie. Dwa lata prac nad ustawą i bardzo szybkie tempo wdrożenia wprowadziłoby jeden wielki chaos, ponieważ zmienia się struktura przyznawania środków. Teraz te środki, zgodnie z tą ustawą, która nie weszła w życie, zamiast wojewody miałby przydzielać marszałek, ale jednocześnie marszałek miałby być beneficjentem tych środków. To był kolejny duży, poważny argument za tym, aby tej ustawy nie podpisywać, bo no to groziłoby tym, że pieniądze te byłyby rozdawane według klucza politycznego. Kolejną rzeczą było między innymi to, że w tej ustawie po prostu zabrakło integracji ulg autobusowych i kolejowych, bo teraz jest po prostu tak, że inne ulgi ustawowe obowiązują w transporcie kolejowym, a inne w autobusowym. I jeszcze szereg innych ja mogę wymieniać, ale nie wiem, czy
0: nie,
1: mam...
0: Nie, to jest ważne, wie pani, dlatego że informacja o tym, że prezydent zawetował, jest informacją bardzo skrótową. A żeby tutaj przybliżyć, czy rzeczywiście ta ustawa była, no może nie bublem prawnym, ale rozwiązaniem no niekompletnym, czy rozwiązaniem niesatysfakcjonującym, no jest rzeczą chyba istotną.
1: To ja mam jeszcze dwie takie aspekty. Przede wszystkim gminy, które miały... Gminy spadały tak naprawdę w tej hierarchii przyznawania środków na ostatnie, siódme miejsce, ponieważ ustawa wprowadzała, czego dotąd wcześniej nie było, minimalny standard usług, czyli do danej miejscowości w dni robocze miały być 4 pary połączeń, a w soboty i w dni wolne od świąt, w dni wolne od pracy 2 pary połączeń i stworzono nową hierarchię przyznawania środków. I gmina została całkowicie wyrzucona na sam koniec, na 7 miejsce, nawet jeżeli spełniałaby te kryteria minimalnych standardów. I to niestety budziło bardzo duże zastrzeżenie, bo nawet jeżeli spełniała, to była tak naprawdę karana. Kolejną rzeczą, o czym się nie mówi, jest to, że umowa, nowelizacja tej wielkiej reformy przede wszystkim skracała czas umów wieloletnich. Teraz jest 10 lat. A reforma wprowadzała umowy na 5 lat, jeżeli jednostki samorządu terytorialnego spełniały minimalny standard usług, a w przypadku gmin umowy mogłyby być zawierane wyłącznie na rok. No a przecież wiemy, że transportu nie buduje się na rok, musi być zapewniona stałość, pewność. Im większy jest czas umowy, no tym gmina może sobie pozwolić na lepsze rozpisanie przetargu, a tym samym na lepsze stawki za wozokilometr. I ostatnia kwestia, która budziła też bardzo duże wątpliwości, dochodzili nowi beneficjenci, natomiast środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który w tej ustawie miał nazywać się inaczej, niestety nie byłyby zwiększone. W związku z tym była duża obawa, że po prostu będzie mniej jednostek samorządu terytorialnego, które dostaną dofinansowania, a co za tym idzie, istniało ryzyko, że po prostu od nowego roku na większość linii, które do tej pory były dofinansowywane, po prostu te autobusy nie wyjadą. I w opinii publicznej padło takie stwierdzenie, że no teraz to jak nie ma tej ustawy, no to 10 milionów Polaków będzie wykluczonych transportowo. Ale szanowni państwo, mamy obowiązujące przepisy. Nic się nie zmienia, po prostu nowelizacja nie weszła w życie. Nadal, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów jest i nabór powinien rozpocząć się na starych zasadach już pod koniec października.
0: No tak, ale biorąc pod uwagę to, że te dane, o których na początku rozmawialiśmy, te pomiędzy 10 a 14 milionów, prawda, ale ileś milionów, przyjmijmy taką formułę, Polaków jest wykluczonych. Być może ta ustawa dawała możliwości naprawienia jej w trakcie obowiązywania.

0: wykonywania. No i dawała taką możliwość, że z tych iluś tam milionów będzie ileś milionów mniej naszych współobywateli wykluczonych.
1: Do tego tak naprawdę nie wiemy, ale nie wiemy też, czy gdyby ta ustawa weszła w życie, nowelizacja tej ustawy, to wykluczenie transportowe by się nie pogłębiło. Z moich informacji i analiz i rozmów z powiatami i z gminami wiem, że bardzo wiele gmin po prostu odpuściłoby ten nabór, a tym samym nie aplikowałoby o pieniądze. No i sam na przykład starosta Ostrołęcki powiedział, że nie jest w stanie wdrożyć tak szybko tych zasad i że teraz powiat Ostrołęcki ma 27 linii, a jeżeli ustawa weszłaby w życie, no to nie gwarantowałby, że te 27 linii zostanie utrzymane. W związku z tym tak naprawdę ciężko nam jest teraz orzec, czy to wykluczenie transportowe by się zmniejszyło, czy zwiększyło.
0: No tak, ale do tej pory jest tak, że gminy, część gmin w Polsce, tych biedniejszych, rezygnuje z organizowania tych lokalnych linii ze względu na to, że borykają się z brakiem pieniędzy albo no, mają tak zwane ważniejsze rzeczy, wodociąg, kanalizację, oświetlenie, drogi. A komunikacja, wiedząc to, że mieszkańcy owych gmin niedużych mają te trzy przysłowiowe oczywiście, te trzy samochody w domu, w rodzinie, więc jakoś to będzie.
1: No tak, rzeczywiście tutaj dotyka pan bardzo ważnego aspektu, czyli też oprócz tego, oprócz środków w budżecie no takich uboższych gmin, no to też tej świadomości burmistrzów czy wójtów o organizowaniu transportu publicznego. To w ostatnich latach się na szczęście zmieniło i możemy zobaczyć, i to mówią też statystyki w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, że z roku na rok to zainteresowanie funduszem wzrastało. I chociażby takim przykładem jest powiat ostrołęcki, który jeszcze parę lat temu nie miał aż tylu linii, a wszystko to dzięki temu, że ten Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych się pojawił.
0: A ja sobie myślę jeszcze nad jedną rzeczą, ale to jest takie domniemanie. Proszę mnie w razie czego sprostować.
1: Dobrze.
0: Wykluczenie komunikacyjne to jest złoto dla polityków. Zbliża się kampania wyborcza. Weto prezydenta Nawrockiego, które odrzuciło ustawę. Nie jesteśmy w stanie teraz określić, czy ta ustawa by się sprawdziła, czy się nie sprawdziła. No ale istnieje pustka. Za czas jakiś partie opozycyjne, które będą startowały w wyborach, mogą głośno zakrzyknąć. My zreformujemy system przewozów w Polsce. Wprowadzimy takie zmiany, które usatysfakcjonują no, wszystkich obywateli Polski. No i będzie to jedna z przewodnich jedno z przewodnich haseł wyborczych. Biorąc pod uwagę, że jeżeli się patrzy na listę oczekiwań Polaków, te właśnie wykluczenie komunikacyjne jest na dość wysokiej pozycji w ocenach społecznych.
1: Tak, to prawda. Jeżeli popatrzymy na te wybory, czy to parlamentarne, czy samorządowe, w ostatnich latach i w ostatnich kampaniach wykluczenie transportowe było odmieniane przez wszystkie przypadki. Ja się z panem redaktorem zgodzę, że jest to też taki chwyt marketingowy, dość mocno punktujący w kampanii wyborczej. Wszystkie strony startujące w wyborach mają jakiś przepis na to wykluczenie transportowe, proponują pewne rozwiązania, natomiast w momencie, kiedy wybory się kończą, znamy wyniki, niestety, ale bardzo często jest tak, że jakby temat transportu publicznego, on jest porzucany, no bo to jest temat ciężki.
0: A no tak, naprawdę jak ochrona zdrowia, podobnie ciężki tak naprawdę, bo wiążący się z dużymi wydatkami i z dużymi nakładami finansowymi.
1: Tak, to prawda, ale też to jest, ja tak mówię, jako praktyk od 10 lat ponad organizuję transport publiczny w gminach i to jest po prostu praca na organizmie żywym. Tutaj nie jesteśmy czasami w stanie przewidzieć, co na drugi dzień się wydarzy. W związku z tym ja myślę, że w nadchodzących wyborach również będzie to hasło odmieniane przez wszystkie przypadki. No tylko pytanie, co startujący w wyborach będą przedstawiali za rozwiązania dla

0: nas, dla praktyków, dla branży wybór jest prosty. Ujednolicenie ulg w transporcie autobusowym i kolejowym, ale przede wszystkim usprawnienie tego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i to, co na przykład ta ustawa do czego korespondowała i co wprowadzała, to usystematyzowanie, uregulowanie transportu na życzenie, bo to rzeczywiście jest pewne nowum. Natomiast,
1: ale ta ustawa to proponowała przecież.
0: Tak, natomiast ta ustawa proponowała to w takich warunkach, których praktycy, którzy na co dzień zajmują się transportem na życzenie, na żądanie, stwierdzili, że niestety nie są to dobre uregulowania. W związku z tym no, zakończyło się to tak, jak się zakończyło.
1: Ale biorąc pod uwagę to, że my się boksujemy z wykluczeniem komunikacyjnym, wykluczeniem transportowym tak naprawdę już od dziesięcioleci, bo boksujemy się od lat 90. Tak naprawdę, to trzeba przyznać, że kiedyś było fajniej, bo te PKS-y jeździły. Gorzej, lepiej, w strasznych czasami warunkach, straszne PKS-y, bez ogrzewania, bez klimatyzacji. Te pociągi też jeździły, nawet te wąskotorowe jeździły, w dużej, znaczy nie w dużej, no bo je sukcesywnie likwidowano. No ale jeszcze na początku lat 90. linie kolejowe, wąskotorowe istniały. No i to przez ostatnie lata, już po 89 roku, się zwinęło tak naprawdę i kolejne rządy, bo to nie jest kwestia obecnego rządu, kolejne rządy polskie, no tak naprawdę traktowały i podchodziły do tego problemu, tak jak powiedzieliśmy, już jak pies do jeża.
0: Tak, to prawda. No teraz rzeczywiście trwa regres na kolei, widać coraz większą zmianę i przyrost potoków pasażerskich. No to nie dzieje się w ciągu roku, to już zauważane, te zmiany są zauważane w ciągu kilku lat. Natomiast w transporcie autobusowym jest troszkę inaczej, bo ja cały czas mam takie poczucie, ja dojeżdżam do pracy autobusem, ale mam takie poczucie, że jak
1: ja pociągiem i metrem, więc łączę się z panią w tym nie bólu, a ja jako zadowolony pasażer, bo pociągi te podwarszawskie jeżdżą bardzo już, można powiedzieć, przyzwoicie. No a metro również jeździ przyzwoicie, jeżeli nie ma jakiegoś problemu związanego no, z jakimś wypadkiem, czy losowym, czy z czymś takim. Też jeździ, no, przyzwoicie.
0: Tak, ale
1: my ja mieszkam w Warszawie i pani też, więc nam to się...
0: Ja nie mieszkam w Warszawie na co dzień. Bardzo często jestem w Warszawie i również wtedy korzystam z transportu publicznego do Warszawy. Jak tylko mogę, również dojeżdżam pociągiem. Natomiast dalej jeszcze takie istnieje poczucie, że jak ktoś dojeżdża transportem publicznym do pracy czy do szkoły, to wstyd. I z tym należałoby walczyć, bo w XXI wieku na Zachodzie absolutnie nie jest to wstyd, a u nas jeszcze gdzieś to przekonanie jest dość mocno zakorzenione, a ten transport publiczny naprawdę w wielu miejscach już się zmienia.
1: No tak, tylko że ten transport publiczny być musi. Ja dużo jeżdżę po Polsce tak zwanymi żółtymi drogami. O, w ten sposób przez malutkie wsie, malutkie miasteczka. I bardzo często się spotykam z przystankiem PKS-u, byłego PKS-u, przystankiem autobusowym, przepraszam za starą nomenklaturę, ale należę jeszcze do osób, które korzystały z usług PKS-u. I widzę po prostu rzecz przerażającą. Na przykład jedno połączenie w jedną stronę, a następnego dnia połączenie w drugą stronę też jedno. Widziałem takie kuriozum.
0: Oj tak, rzeczywiście my jako Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe raz na 3 lata robimy takie badania, wysyłamy do wszystkich gmin i powiatów zapytania. Niektóre rozkłady jazdy naprawdę są u nas, wiszą oprawione w ramce, bo to jest kuriozum, tak jak pan redaktor powiedział, ale kuriozum też są wiaty przystankowe, które naprawdę wyglądają przeróżnie, przedziwnie, a jak już jest rozkład jazdy, to już czasami jest to naprawdę pozytyw, bo to też jest problem.
1: No dobrze, czy nie warto byłoby zorganizować no, wszystkich specjalistów od transportu właśnie lokalnego, transportu autobusowego, kolejowego, zrobić wielką polską burzę mózgów i wreszcie

0: doprowadzić do sytuacji, w której no, zostaną wprowadzone takie rozwiązania i ustawowe, ale też organizacyjne, no, które właśnie z tymi kuriozami skończą.
1: Tak, ja myślę, że to zatrzymanie i ta ustawa, która nie weszła w obecnym kształcie, wymaga ponownego przepracowania i myślę, że to weto będzie takim początkiem do tego, żeby strony, wszystkie strony, nie tylko polityczne, ale eksperci z różnych stron i cała branża zebrali się i żeby powstała naprawdę jedna wielka reforma transportu publicznego, taka na którą wszyscy czekamy od wielu, wielu lat.
0: No tak, ale to zależy od tych społeczności lokalnych, bo społeczności lokalne w Polsce też domagają się tego, żeby można było dojechać do najbliższej przychodni, czy szpitala, czy do żłobka, czy do centrum handlowego w normalnych warunkach, żeby nie trzeba było wyciągać tego samochodu i jechać tym samochodem. No kiedyś było łatwiej, dlatego że jeszcze były duże ilości motocykle na prowincji, rowerami dojeżdżano, no i chodzono też na piechotę. Ta słynna scena, gdzie jeden z panów opowiada, jak to dojeżdża do pracy, jak wstaje o tej tam czwartej rano, prawda? I tak dalej. Nie będę tego cytował, bo to jest długa kwestia, no, żeby czegoś takiego nie było.
1: Tak, ale tutaj kolejnym zadaniem jest też uzmysławianie samorządowców, przede wszystkim gmin, włodarzy gmin, że ten transport należy organizować. Jesteśmy teraz w takim dobrym okresie, bo wrzesień to jest planowanie budżetowe na kolejny rok. I mam nadzieję, że przekaz ten o transporcie i w ogóle ta dyskusja nad tą ustawą jednak trochę w tych gminach zapali jakiegoś światełka i włodarze i pracownicy skupią się trochę nad tym, że może jednak warto to zorganizować. Ja wiem, że to jest trudne zadanie czasami rozmawiać z włodarzami o organizowaniu transportu publicznego, ale to jest też lekcja taka do odrobienia. Myślę, że przed rządem, żeby jakoś tak tą dyskusję poprowadzić, żeby skupić to myślenie też na rozwoju transportu publicznego właśnie w tych małych jednostkach samorządu terytorialnego, bo od tego wszystko się zaczyna, a na pewno nie pozbawiać ich i nie wrzucać ich na ostatnie siódme miejsce w hierarchii dofinansowywania środków.
0: Wie pani, to jeszcze jedno osobiste doświadczenie. Mieszkam w podwarszawskiej miejscowości, no i od dobrych kilku lat mamy linię autobusową, ale ona jest zintegrowana powiatowo i tak naprawdę te autobusy w tym samej kolorystyce jeżdżą właściwie pod terenie całego powiatu, ale ja mówię o tym mojej miejscowości. Nagle okazało się, że mamy dojazd do szpitala, mamy dojazd na cmentarz, jeden, drugi, trzeci. Mamy możliwość dojazdu pomiędzy stacjami kolejowymi i stacjami Warszawskiej Kolei Dojazdowej, czyli słynnej WKT-ki. Jest połączenie. No i jest, powiem pani, tak, wielkomiejsko nagle się w tej miejscowości podwarszawskiej zrobiło.
1: Ale to też jest klucz, bo ja znam trochę uwarunkowania właśnie tych podwarszawskich miejscowości. To też jest klucz, żeby na przykład gminy łączyły się w związki międzygminne albo powiatowo-gminne.
0: I o tym porozmawiamy następnym razem. Iwona Budych, prezeska Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe, była państwa i moją gościnią. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
2: Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowid.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: 32 minuty po godzinie 19. No tak, proszę Państwa, taki magiczny termin, mobbing. No, okazuje się, że następują zmiany i być może łatwiej będzie rozszyfrować przez sądy, kiedy mobbing występuje.
10: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
11: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
12: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
13: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
14: To nie u nas. Zaczynamy.
15: TDI. Tylko dobre informacje.
16: Dziennikarka BBC pojechała w Tatry i to, co zobaczyła, pozytywnie ją zaskoczyło. 5 dni na Pacyfiku dryfowali w dużej chłodziarce na ryby. Wyjątkowa akcja ratunkowa w Meksyku. To duża, pozytywna zmiana dla pracowników. Co tak naprawdę daje nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? O tym dzisiaj tylko w dobrych informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
15: TDI. Tylko dobre informacje.
16: 5 dni dryfowali po Pacyfiku bez łodzi, siedząc w dużej chłodziarce na ryby. To nie żart. 2 meksykańskich rybaków odnaleziono ponad 240 km od lądu. Akcję poszukiwawczą rozpoczęto po zgłoszeniu spółdzielni rybackiej, która straciła z nimi kontakt. Marynarka namierzyła mężczyzn z powietrza, a następnie przeprowadziła spektakularną akcję ratunkową. Po przewiezieniu na ląd 53 i 32-latek trafili pod opiekę medyków. Naukowcy z Nowego Jorku odkryli rzadką mutację genetyczną, którą potocznie nazwano genem szczupłości. Pomaga ona w utrzymaniu odpowiedniej wagi i zmniejsza ryzyko chorób związanych z otyłością. Jedynym sposobem, aby ostatecznie ustalić, czy jest się posiadaczem omawianego genu, jest wykonanie badania krwi metodą sekwencjonowania genów. To jednak jest dość drogie. Badacze uważają jednak, że ich praca może pomóc w stworzeniu nowych leków odchudzających, które będą naprawdę skuteczne. Brytyjskie media zachwycone polskimi górami nazywają je tańszą alternatywą dla Alp. Dziennikarka BBC, która odwiedziła polskie góry, była zachwycona leśnymi szlakami, jeziorami i wodospadami. W swoim artykule podkreśliła, że Tatry dla niej oznaczały podziwianie alpejskich krajobrazów bez alpejskich

0: cen. Rebecca Crowe doceniła też polską gościnność. To duża pozytywna zmiana dla pracowników. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przyznała inspektorom prawo do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających pozorne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Co dokładnie się zmieni? Proszę zostać z nami.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Gościem Tylko Dobrych Informacji jest mecenas Radosław Rogalski, adwokat, partner w kancelarii Czupajło Ciskowski Partnerzy. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Panie mecenasie, dobre informacje są takie, że zmienia się ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Na czym polegają te zmiany? Bo to są pozytywne zmiany dla pracowników, tak mi się wydaje, to za chwilę to wyjaśnimy. I pytanie, czy to są pozytywne zmiany również dla pracodawców? Co się zmienia?
2: To, co ciekawe, nie zmienia się nic w zakresie samego prawa pracy i definicji pracownika. Zmieniają się przepisy, które od 8 lipca dały Państwowej Inspekcji Pracy nowe uprawnienia. Uprawnienia do tego, aby przekwalifikować stosunek umowny między firmą a osobą, która z tą firmą współpracuje na podstawie umowy B2B, umowy cywilnoprawnej. Śmieciówki nie znikają. Właściwie to nic nie znika, jedynie Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała narzędzie do tego, żeby lepiej egzekwować sytuacje, w których firma korzysta z umów z osobami, które z nią współpracują i nie są to umowy o pracę, mimo że ten stosunek umowny stosunkiem pracy jest.
0: Dobra, to kopiemy głębiej. Co dokładnie się zmienia? W sensie z punktu widzenia pracownika, który jest zatrudniony na B2B, a na przykład jego charakter pracy z pracodawcą jest taki, że w sumie to by podpadał pod etat. Czy w związku z tym przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy i mówi, no zaraz, no ale z tego stosunku pracy to wynika, że tu powinien się być etat, a nie B2B i pracodawca ma obowiązek to zmienić, czy nie?
2: Przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy, wszczyna kontrolę, sprawdza, weryfikuje, w jaki sposób współpraca przebiega. Jeśli stwierdzi, że współpraca ta, mimo że nie jest umową o pracy, stosunkiem pracy, to takie znamiona nosi, wzywa do tego, żeby zmienić ten stosunek umowny właśnie na umowę o pracę. Jeśli pracodawca, firma się do tego nie dostosuje, Państwowa Inspekcja Pracy już bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, może samodzielnie przekwalifikować ten stosunek na umowę o pracę. Oczywiście nie jest to decyzja ostateczna, bo nadal sąd ma prawo jako w ramach, można powiedzieć, drugiej instancji kontroli tego, czyli taka osoba, firma może odwołać się do sądu pracy i decyzja nie jest prawomocna do czasu, gdy sprawa zostanie rozpoznana przez sąd, czyli następuje wstrzymanie wykonalności tej decyzji, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, jak dotychczas te przepisy funkcjonowały, to w praktyce nie były częste przypadki, w których Państwowa Inspekcja Pracy z takim powództwem o uznanie stosunku umownego jako stosunek pracy występowała. Częściej było tak, że z uwagi właśnie na ten mechanizm, jaki był wcześniej, czyli konieczność rozstrzygnięcia tego przez sąd pracy, Na tym się kończyło i urzędnik nie chciał, po prostu nie podejmował dalszych działań. Teraz ma realne narzędzie i właściwie ustawa funkcjonuje od miesiąca i mamy też przykład tego, że coś się dzieje.
0: Okej, dzieje się pozytywnie, w dobrą stronę to się zmienia. Jak to się zmienia?
2: Być może na to jeszcze zbyt wcześnie, ale ministerstwo publikowało statystyki, z których wynika, że w ciągu miesiąca wpłynęło 585 skarg dotyczących tego, że określony stosunek umowny może być stosunkiem pracy, a nim nie jest. 76 poleceń zostało wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy, aby przekwalifikować taką umowę i 64 przypadki były takie, że rzeczywiście dobrowolnie stosunek umowny został zmieniony na stosunek pracy.
0: No to fajnie, to znaczy, że te przepisy działają i Państwowa Inspekcja Pracy faktycznie tutaj wykonała robotę trochę za... w sytuacji, kiedy pracownik nie bardzo miał jak walczyć z pracodawcą w tej kwestii.
2: Zgadza się i przede wszystkim myślę, że tutaj konsekwencje tego, że w ramach takiej współpracy się funkcjonuje, są na tyle dotkliwe, że nie dziwi mnie, że rzeczywiście firmy myślą o tym, żeby dostosować

0: swoją współpracę do tego, aby była ona zgodna z prawem, bo trochę do tego to się sprowadza, żeby pracodawca, firma w taki sposób współpracowała z, czy z pracownikami, czy z kontrahentami, żeby ten stosunek albo był stosunkiem pracy, albo był na przykład świadczeniem usług czy umową cywilnoprawną, ale żeby to rozróżnienie było wyraźne.
1: A jak dochodzi do wszczęcia takiej kontroli? Czy to jest tak, że pracownik czuje, że jego relacje z pracodawcą powinny opierać się na umowie o pracę? Pracodawca mówi, no nie mam pieniędzy, nie ma takich możliwości i tak dalej. I wtedy co? Zawiadamiamy Państwową Inspekcję Pracy. Słuchajcie, może byście przyszli, przyjrzeli się tej sprawie. Czy Państwowa Inspekcja Pracy celuje w jakąś firmę? Dzisiaj pójdziemy tu i robi takie niezapowiedziane kontrole. Jak to działa?
0: Z jednej strony obie odpowiedzi są właściwe, chociaż tak przyglądając się temu, co komunikatom, które ze strony Państwowej Inspekcji Pracy się pojawiały, wskazywali oni, że w pierwszej kolejności będą przyglądać się sprawom, które zostały zainicjowane w wyniku skargi, czyli w wyniku sytuacji, że ktoś poinformował Państwową Inspekcję Pracy o tym, że w określonej organizacji coś działa nieprawidłowo i trzeba to zweryfikować. Mhm. I takie przypadki mają być w pierwszej kolejności przez Państwową Inspekcję Pracy weryfikowane. Czyli taka osoba, która może czuć się w taki sposób, że jej ten stosunek umowny powinien być stosunkiem pracy, a nim nie jest, na przykład zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy o tym, że warto sprawdzić, czy przypadkiem jego współpraca nie jest stosunkiem pracy, mimo że nie jest u określonej firmy zatrudniony.
1: A jeżeli z punktu widzenia pracownika dochodzi do takiej kontroli, nie zainicjowanej przez skargę, tylko po prostu dochodzi do takiej kontroli i pracownik mówi, no ale nie w zasadzie ta umowa B2B odpowiada, bo na przykład jestem zatrudniony w kilku miejscach i gdzieś jestem na etacie, a tutaj na przykład jestem na B2B. Ja wiem, no akurat tak jest, że tutaj poświęcam też sporo czasu na tę pracę, ale nie chcę tego zmieniać na po prostu drugi etat, bo mi się to fizycznie po prostu i realnie nie opłaca. To co wtedy? Państwowa Inspekcja Pracy mówi, no nie ma wyjścia, bo twój stosunek pracy z pracodawcą jest taki, że musi być umowa o pracę?
0: Nie i przede wszystkim tutaj, zanim Państwowa Inspekcja Pracy wyda taką decyzję, to daje możliwość wypowiedzenia się obu stronom i strony wtedy mogą przedstawić, jak wygląda ich współpraca, dlaczego uważają, że nie jest ona stosunkiem pracy i to, o czym pan właśnie powiedział, tak naprawdę prawdopodobnie potwierdza, że tutaj wcale nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, bo właśnie po to ktoś otworzył jednoosobową działalność gospodarczą, żeby na przykład nie być związanym z określoną firmą, nie być na zasadzie takiej pełnej podległości, tylko ponosić w pewnym sensie jakąś też jakieś ryzyko biznesowe tego, że tę działalność prowadzi i
1: na przykład negocjować własne warunki finansowe, choćby nawet.
0: Na przykład. I też to, co jest ważne i o czym trzeba pamiętać, to że sama treść ustawy prawa pracy zupełnie się nie zmieniła. I w tym zakresie stosunek pracy cały czas jest, cytując artykuł 22 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. I dopiero łączne spełnienie tych wszystkich przesłanek może świadczyć o tym, że określona współpraca jest stosunkiem pracy, ale też trzeba pamiętać o tym, że ta definicja nie jest jasna i nigdy nie możemy, że tak powiem, w 100% przesądzić o tym, czy mamy do czynienia z umową o pracę i żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, możemy na przykład kierować się tym, jak orzecznictwo definiuje, czy bardziej precyzuje, co w ramach tego artykułu 22 kodeksu pracy mamy rozumieć przez ten stosunek pracy. I na przykład w ramach współpracy B2B to, że nie chcemy być związani na przykład pracą w godzinach od 9 do 17, zachowywać pełnej podległości w stosunku do osoby, z którą współpracujemy, te cechy mogą już decydować o tym, że to nie jest stosunek pracy. Mimo że korzystamy ze sprzętu, który został nam udostępniony i wykonujemy określone zadania, które być może też wykonują osoby, które na stosunku pracy są zatrudnione. Ale mogą być detale, które przesądzają o tym, że to, co my robimy, już tym stosunkiem pracy nie jest.
1: To zapytam inaczej. Przez długi czas obowiązywała taka narracja, że

0: współpracuje z osobami, które czy to zatrudnia, czy z którymi jest na podstawie innych umów i trochę zweryfikuje to i sprawdzi, czy na pewno nie jest tak, że określone przypadki jednak powinny być tym stosunkiem pracy i fakt, widmo konsekwencji, czyli narzędzi, jakie chociażby uzyskała Państwowa Inspekcja Pracy i cel jest taki, żeby rzeczywiście egzekwowała, powinien doprowadzić do tego, żeby taka firma zastanowiła się i podjęła działania, żeby to unormalizować. I na pewno taki jest cel, bo tak jak mówiłem, konsekwencje są dotkliwe i nie jest to tylko mandat, który można ułożyć Państwowa Inspekcja Pracy, ale przede wszystkim konsekwencje chociażby w związku z ZUS-em, które mogą na 5 lat wstecz nakładać na pracodawcę obowiązek dopłaty składek i wtedy te konsekwencje finansowe są już naprawdę dotkliwe, więc nawet po naszych klientach kancelarii widzę, że myślą o tym i chcą rzeczywiście, jeśli gdzieś jeszcze nie mają tego uporządkowanego, doprowadzić do sytuacji, żeby właśnie w organizacji mieć porządek i określoną strukturę, która właśnie doprowadzi do tego, że tych patologii nie będzie.
1: A jakieś pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o pracodawców? No bo siłą rzeczy to oni dają zatrudnienie. Jest nawet taki mem, wie pan, ty wstępny przedsiębiorco. Czy w związku z tym i coś pozytywnego zmienia się dla samych pracodawców, którzy najpierw słyszą, no tak, muszą zmieniać umowy, grożą im mandaty, kontrole, aż się odechciewa być przedsiębiorcą.
0: Myślę, że nie jest, że te zmiany nie są takie straszne i nie jest tak, że pojawią się masowe kontrole, konsekwencje, bo też...
1: Firmy zaczną upadać.
0: Tak, zgadza się.
1: Miasta zaczną płonąć.
0: Teoretycznie, jeśli ktoś ma porządek w organizacji i to wszystko jest poukładane, no to te zmiany w ogóle nie powinny go martwić i nie jest tak, że tak jak mówię, nie jest tak, że zmieniła się definicja stosunku pracy w kodeksie pracy. Zmienił się tylko sposób egzekwowania. Więc jeśli ktoś działa zgodnie z obowiązującymi od wielu, wielu lat przepisami prawa, to właściwie dla niego nic się nie zmieniło. Zmieniła się sytuacja tych firm, które rzeczywiście nadużywają innych stosunków umownych niż stosunek pracy, a bardzo często i trochę to, co się teraz dzieje i obserwuje, firmy zwracają się na przykład do kancelarii z taką prośbą o wykonanie audytu, żeby zweryfikować to, czy rzeczywiście w ich organizacji umowy są odpowiednio poukładane i to, w jaki sposób współpracują z określonymi osobami, na przykład nie nosi cech stosunku pracy, bo niektórzy nawet nie wiedzą i może być tak, że pracodawca nie wie o tym, że określona osoba powinna być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, bo jeśli pojawi się kontrola PIP-u, to stwierdzi to, a konsekwencje dla niego będą bardzo dotkliwe.
1: Ma pan takie poczucie, siedząc w tych przepisach, że one wciąż są zawiłe, że dla samego przedsiębiorcy jest problem, żeby na każdym etapie nie dać się, że tak powiem, złapać? No bo tak jak pan mówi, czasami mogą się zdarzyć sytuacje, nawet w dobrej wierze. To jako przedsiębiorca człowiek ma naprawdę dużo rzeczy na głowie, o które musi zadbać. Widzi pan uproszczenie albo idziemy w stronę uproszczenia jednak przepisów, czy dalej niestety jest to jakaś bolączka i te przepisy są wciąż zawiłe?
0: Jeśli chodzi o te przepisy, to tak naprawdę nic się nie zmieniło i to, co chyba jest najgorsze, to że nie są one do końca jasne, bo nie istnieje przepis, z którego jasno wynikałoby, jak konkretnie powinna wyglądać współpraca, żebyśmy wiedzieli, że możemy ją zakwalifikować jako stosunek pracy i jaka współpraca w ramach B2B nie zostanie zakwestionowana.
1: Znowu jest jakieś
0: pole manewru.
1: To
0: nie wynika z ustawy. Żeby to ustalić, jeśli zostanie to zakwestionowane, to decyzję na koniec podejmie sąd, który będzie musiał dokonać wykładni interpretacji i nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, jak zostanie to na koniec zakwalifikowane. I myślę, że to jest coś, nad czym warto się zastanowić, jak doprowadzić do tego, żeby przepisy były jasne, nie było żadnych wątpliwości co do tego, jak je stosować, no i żeby były maksymalnie uproszczone.
1: Od 5 listopada tego roku zmienią się zasady dochodzenia roszczeń przez pracowników. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza nową definicję mobbingu, nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawców i zmienia przepisy dotyczące dyskryminacji. To jest ruch w dobrą

0: stronę, pańskim zdaniem, panie mecenasie?
1: Myślę, że tak. Nowe przepisy mają przede wszystkim uprościć definicję mobbingu i dotychczas kodeks pracy mówił o uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu oraz wymagane było spełnienie dodatkowych przesłanek. Po zmianie mobbing będzie definiowany prościej, jako uporczywe nękanie pracownika, czyli zachowanie powtarzalne, nawracające lub stałe. Jednorazowy incydent, nawet naganny, sam w sobie nie będzie już mobbingiem. I przykładami takiego działania mobbingu, który został też wprowadzony do kodeksu pracy, będzie na przykład upokarzanie, zastraszanie, nieuzasadniona krytyka, izolowanie pracownika czy utrudnianie mu wykonywania pracy. I co ważne, nie będzie konieczne wykazywanie konkretnego zamiaru sprawcy ani rozstroju zdrowia pracownika. Z drugiej strony, uzasadniona i właściwie wyrażona krytyka pracy nie jest mobbingiem. I przede wszystkim ta nowelizacja ma na celu takie doprecyzowanie i bardziej w sposób uproszczony wskazanie, co tym mobbingiem jest, a co nim nie będzie, bo też...
0: To są przepisy, które ułatwiają życie bardziej pracodawcy czy pracownikom, pańskim zdaniem?
1: Myślę, że przede wszystkim wyjaśniają i trochę doprowadzają do tego, żeby nie było znów niejasności i niewiadomej i żeby troszkę doprowadzić do sytuacji, w której łatwiej będzie interpretować, czy określone zachowanie jest mobbingiem, czy tym mobbingiem nie jest.
0: Ma pan takie poczucie, że dzisiaj pracodawca potrafi skutecznie bronić się przed oskarżeniem o mobbing? Czy tu brakuje jeszcze jakichś zmian?
1: Myślę, że sprawy o mobbing są bardzo specyficzne i ciężko jest tak jednoznacznie ocenić, czy dają narzędzie pracodawcy, czy nie, bo wiem z mojego doświadczenia, że bardzo często też przepisy mobbingu są nadużywane ze strony pracowników, którzy są niezadowoleni i w ten sposób chcą na przykład wyrazić jakieś działanie, żeby dopiec pracodawcy. Mhm. I nie da się określić, których przypadków jest więcej, ale jednych i drugich jest dużo. Czyli z jednej strony nadużywanie ze strony pracodawców, ale również wykorzystywanie tego ze strony pracowników jako narzędzie na przykład przymuszające na pracodawcy, żeby osiągnąć określony cel. I myślę, że ta nowelizacja ma trochę na celu doprecyzowanie tego, co mobbingiem jest, co nim nie jest i umożliwienie łatwiejszego oceniania przez sąd, kiedy rzeczywiście z mobbingiem mamy do czynienia. I to, co też jest ważne i o czym warto wspomnieć, to że zmieniły się również konsekwencje związane z tym, że mobbing zostanie stwierdzony. Jeśli chodzi o karę, minimalne zadośćuczynienie za mobbing wyniesie teraz 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przy tegorocznej płacy minimalnej 28 836 zł. I pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników będą też musieli obowiązkowo wprowadzić konkretne procedury antymobbingowe.
0: Z punktu widzenia pracownika, to co ja mam chodzić z telefonem i nagrywać, nie wiem, sytuacje, które budzą u mnie wątpliwości, pytam jako prawnika mecenasa. A z drugiej strony, w jaki sposób pracodawca może się przed tym bronić? Wie pan, bo mówimy tutaj o bardzo delikatnej kwestii, bardzo trudnej do udowodnienia, a jednocześnie o dosyć surowych konsekwencjach. Panu jako prawnikowi, czego brakuje, albo w którą stronę jeszcze powinny zmienić się przepisy, żeby to było uproszczenie dla jednej i dla drugiej strony. I dla pracodawcy, który chce się bronić, ale też dla pracownika, który chce walczyć o swoje prawa. Takie życzeniowe myślenie z pańskiej strony.
1: Chcąc odpowiedzieć, zastanawiam się, czy najlepsza nie będzie w tej sytuacji jakaś wrażliwość społeczna i trochę doprowadzenie do tego, żeby chociażby koledzy i koleżanki z pracy, widząc takie zachowanie, rzeczywiście reagowali, bo bardzo często jest tak, że przypadek, w którym mobbing może być stosowany, jest ignorowany. I współpracownicy, którzy widzą problem, na przykład bojąc się o to, że spotkają ich konsekwencje, nie reagują na ten problem, ale też jakiś czas temu miała miejsce nowelizacja i wprowadzenie przepisów dotyczące sygnalistów, gdzie w organizacjach powinien być stosowany mechanizm, w ramach którego na przykład można składać anonimowe skargi na to, że coś dzieje się w niej nie tak. I to też może być mechanizm.

0: mechanizm, który pomaga trochę przeciwdziałać takiemu mobbingowi. Zastanawiam się, czy regulacje prawne są w stanie zatrzymać takie działanie, czy bardziej to świadomość społeczna i takie trochę dbanie również o kolegów i koleżanki z pracy i odwaga, żeby reagować na takie sytuacje, nie będzie zawsze najlepszym działaniem, które pomoże temu mobbingowi przeciwdziałać.
1: Panie mecenasie, pięknie dziękuję za to spotkanie. Mecenas Radosław Rogalski, adwokat, partner w kancelarii Czupajło, Ciskowski i partnerzy, był gościem Tylko Dobrych Informacji.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
10: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie 200 osób straciło życie w wodzie od początku kwietnia, tylko wczoraj utonęły 4. W życie weszły przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Działkowcy zaczęli zbiórkę podpisów przeciw podniesieniu opłat za użytkowanie wieczystych ogrodów. Minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam. Od 1 kwietnia w kraju utonęło 180

0: 9 osób. Wczoraj doszło do 4 utonięć, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak wynika z danych RCB, dotychczas w tym roku najwięcej utonięć między 20 a 30 przypadkami miało miejsce w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Jednocześnie RCB konsekwentnie przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. Jest to pływanie tylko w strzeżonych miejscach i unikanie dzikich plaż i niestrzeżonych zbiorników wodnych, gdzie dno może być niebezpieczne, a także nieprzecenianie własnych umiejętności pływackich. Politycy opozycji są zgodni. Prezydent Karol Nawrocki może zawetować rządową reformę systemu podatkowego. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu za stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm o dochodach powyżej 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki powiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która podwyższy podatki. Politycy koalicji przekonują, że ewentualne weto uderzy w portfele Polaków.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
2: To Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
3: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za 2 lata.
1: Środki, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostaną jednak wykorzystane na poprawę obronności. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: W urzędach stanu cywilnego wprowadzono nowe przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów. Teraz możliwe będą 3 warianty: małżeństwo kobiety i mężczyzny, 2 mężczyzn i 2 kobiet. Na antenie Polskiego Radia 24 Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii podkreślał, że pary jednopłciowe w Polsce na taką decyzję czekały latami i dodał, że w kraju zarejestrowanych jest już 180 takich związków.
4: Z każdym dniem dowiaduję się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją i nie wiem, może dobijamy do 1000 w tym roku.
0: Obowiązek uznawania przez Polskę małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach unijnych wynika z wyroku TSUE. Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciw podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste działek i ogrodów przez samorządy. Nie oddamy naszych terenów, mówią wzburzeni działkowcy z Torunia.
5: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
6: Jako emerytka to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
7: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
8: Zrobiłam mały ogródeczek dla wnuka, żeby zobaczył, jak to rośnie, z czego to pochodzi. I z dziećmi przychodzimy, żeby sobie odpocząć.
9: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta. Uderza to przede wszystkim w ludzi o małych dochodach, bo nie będzie ich stać na utrzymanie, pomimo że i tak my w te działki wkładamy dużo pieniędzy i roboty, no bo to jest 40 lat, to dąży do likwidacji, bo ludzi nie będzie stać, to zlikwidują to.
0: Zdaniem działkowców, jeżeli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty mogą wzrosnąć o 1200 zł rocznie. Każdego dnia zaplanowano koncerty górali z różnych stron świata i warsztaty z rękodzieła. Zakopane po raz 57 stało się światową stolicą folkloru. Trwa bowiem Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Dziś wieczorem odbędzie się koncert inauguracyjny i oficjalne powitanie zespołów z różnych stron świata. Festiwalowi towarzyszą też zawody i wystawa owczarków podhalańskich.
10: Jaki pan, taki kram. Jaki gazda, taki pies. Jak gazda cierpliwy, to pies cierpliwy. Lubi zwierzęta, lubi dzieci, lubi swoją rodzinę. Nie jest to pies jednego właściciela. Że on sobie nie wybiorę jednego człowieka, tylko sobie wybiorę całą rodzinę. Że z wami będę siedział, was będę pilnował.
11: Hodowlę mam spod Sabałówki. Tych piesków troszkę jest. Bardzo dobrej linii naszych utrzymywanych tradycyjnie z pokolenia na pokolenia. Tak, ojciec mój psy wystawił, tak samo i ja teraz wystawiam pieski. Tak samo moje dzieci mi pomagają.
0: Festiwal folkloru odbywa się na Dolnej Równi Krupowej i potrwa do czwartku.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poniedziałek.

0: będzie słoneczny, na południu poza tym może się chmurzyć i miejscami możliwe burze i deszcz. 18 stopni na Suwalszczyźnie, do 23 na zachodzie.
1: Sześć minut po godzinie 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: I to zawsze jest problem. Co zrobić ze swoim życiem na emeryturze? Odchodzimy z pracy, przechodzimy na emeryturę. Bywa ciekawie. Wnuki, działka, pasje. No dobrze, a co robią sportowcy, którzy w dość wczesnym wieku przechodzą na tak zwaną sportową emeryturę? Jest to rzeczywiście bardzo ciekawe. A ilu sportowców przechodzi na taką prawdziwą emeryturę, a może nie do końca rozstaje się ze sportem? Posłuchajmy, jak to będzie w tym przypadku.
3: Sport wyjaśnia świat.
4: Witają Państwa Filip Jastrzębski
5: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
4: Lubisz rozmawiać z wybitnymi sportowcami?
5: Bardzo, coraz bardziej. Sportowiec też człowiek. W czasie łatwych ocen, hejtu w mediach społecznościowych i tak dalej, mam wrażenie, że to pokazanie tej perspektywy jest bardzo ważne.
4: A o to w tej audycji właśnie chodzi. Każda rozmowa ze sportowcem, który może pochwalić się bogatą karierą, nie tylko pełną sukcesów, ale też pełną porażek, jest czymś niesamowicie inspirującym i jesteśmy przekonani, że nasza dzisiejsza rozmówczyni wyjaśni nam świat ze swojej perspektywy. A kto tutaj za chwilę z nami usiądzie? O tym Michał Antosiewicz.
6: Sofia. Imię pochodzące od greckiego słowa oznaczającego mądrość. Cecha ta niewątpliwie przydaje się nieraz w biegu długodystansowym, w którym umiejętnie należy rozłożyć siły i wiedzieć, kiedy zaatakować. Sofia, a właściwie Zosia, bo tak przyjęło się mówić na nią, urodziła się w Ibn Dżair w Maroku. Jest córką Polki i Marokańczyka, stąd zapewne wybór imienia będącego kompromisem między chrześcijańską a muzułmańską tradycją. Gdy miała 2 lata, opuściła kraj urodzenia i wraz z mamą udała się nad Wisłę, odcinając się od przeszłości. Od zawsze była ambitna i lubiła czerpać z życia. Grała na fortepianie, korzystała z dodatkowych lekcji języka angielskiego i uczęszczała na wszystkie możliwe koła naukowe. Pewnego dnia jednak na jej drodze stanęła królowa sportu. W 2010 roku rozpoczęła przygodę z lekkoatletyką w LKS-ie Lubusz-Słubice. Talent i determinacja doprowadziły ją do sukcesów. Najpierw wśród juniorów na stadionie i w biegach przełajowych. Przełom przyniósł rok 2015, gdy zadebiutowała na Mistrzostwach Świata, kończąc rywalizację w Pekinie na 800 i 1500 metrów na półfinałach. 12 miesięcy później spełniła marzenie każdego sportowca. Wystartowała w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, docierając do finału na 1500 metrów. Zajęła wtedy 10. miejsce w, jak się później okazało, swoim jedynym starcie na najważniejszej imprezie czterolecia. Z rywalizacji w Tokio i Paryżu wyłączyły ją kontuzje. To właśnie one sprawiły, że kilka tygodni temu musiała podjąć prawdopodobnie najtrudniejszą decyzję w karierze. Będąc zmęczona latami urazów i powrotów do sportu, treningu, rehabilitacji i życia na walizkach, zakończyła przygodę ze sportem jako zawodniczka. Z bieżni jednak nie zeszła bez sukcesów. Niejednokrotnie w końcu dawała nam powody do wielkiej radości, jak w Belgradzie w 2017 roku podczas halowych Mistrzostw Świata.
7: Ostatnie 200 metrów Sofia Enaui, a więcej biegnie po medal, bo inaczej być nie może, żeby nie osłabła. Tam Brytyjka na pierwszym miejscu, Niemka także bardzo dobrze, a Sofia Enaui biegnie po 3. medal dla Polski w halowych Mistrzostwach Europy. Wczoraj Piotr Isek, Paweł Wojciechowski, tutaj Konrad Bukowiecki przecież prowadzi, a Konrad Bukowiecki teraz 20 metrów, 85 centymetrów, znowu świetna próba, a Sofia do mety słabnie. Uginają się nogi, jeszcze się odwróciła i jest brązowy medal Sofii Enaui w biegu na 1500 metrów.
6: Czy rok później w Berlinie podczas Mistrzostw Europy.
7: Sofia Enaui, będzie walka o 3. miejsce. Angelika Cichocka nie włączy się do walki o medale. Obrończyni tytułu bez formy, a Sofia Enaui na 3. miejscu. Sofia Enaui coraz szybciej. Brytyjka prowadzi, a Sofia przyspiesza. Sofia na 3. miejscu. Otwiera atak, atakuje drugą pozycję. Sofia Enaui. Bardzo dobrze, brawo Sofia, cudowny bieg Sofie.

0: Biały jest na drugim miejscu. Będzie medal. Tylko jaki? Naciskana Polka przez dwie rywalki. Zbliża się do Brytyjki. Sofia Hennawy jest wspaniale. Obraca się. Jest sukces. Wicemistrzostwa Europy.
1: Dwa medale Mistrzostw Europy na stadionie i trzy w hali. To była pełna sukcesów kariera, w trakcie której Sofia Hennawy nie ograniczała się do sportu. Dołączyła do Wojska Polskiego i to jedna z dróg, którą planuje po zakończeniu przygody z lekkoatletyką. Swoją ścieżkę rozwoju widzi także w nauce i ma w tym cel. Nie planuje w końcu całkowitego rozbratu ze sportem. Oby ten koniec kariery był początkiem czegoś równie pięknego.
2: Sofia Hennawy, znakomita biegaczka średnio- i długodystansowa, medalistka Mistrzostw Europy, olimpijka. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
4: No i jak to jest po zakończeniu kariery? Czy to jest wolność, smutek, żal?
3: Dla mnie zakończenie kariery to jest przede wszystkim wolność. Przede wszystkim sporo czasu wolnego, który staram się przekuć w coś wartościowego. Dla mnie to jest przede wszystkim taka możliwość w końcu zaplanowania sobie tego wolnego czasu w sposób w taki, jaki ja chcę.
2: Nikt się nie wtrąca i tam z góry nie ustala kalendarza.
3: Tak. To jest pewnie dla wielu słuchaczy dość takie przyziemne, a dla mnie jest to nowość. I ja bardzo się z tego mojego nowego życia po życiu, tak bym to mogła nazwać, bardzo cieszę.
4: Ale to jest tak dla słuchacza może codzienne doświadczenie, ale myślę sobie, że dla sportowca może być przerażające. Ty się przygotowywałaś jakoś do tego?
3: Przez ostatni rok przygotowywałam się do tej decyzji i pierwsze miesiące odnajdywania się w nowej rzeczywistości były dla mnie dość trudne i specyficzne. Nie wiedziałam, jak sobie wypełnić ten czas wolny. Na początku było dla mnie nawet to przerażające, bo nie widziałam jakiegoś takiego większego sensu życia w takiej mojej codzienności, która nie była wypełniona po prostu jakby ciągłymi zawodami, ciągłym pędem, jakby za tymi wielkimi sukcesami, medalami.
4: To może być coś o tym przerażeniu.
2: Wstajesz rano i
3: nie wiesz,
2: co dalej?
3: I po prostu nie ma jakiegoś takiego celu w życiu. Dla sportowca codziennością jest to, że wstaje i ma cel. Ma cel w postaci tego, że robi trening. Ma cel w postaci tego, że po prostu jedzie na nowe zawody, jedzie na nowe po prostu zgrupowanie, tak? Jakby każdy dzień wydaje się bardzo ciekawy z perspektywy takiego nawet obserwatora, bo cały czas jakby dzieje się coś nowego. Więc ja przez ostatnie 16 lat byłam przyzwyczajona do tego, że po prostu mój dzień ma jakąś taką wielką wartość. I wszystko to było tak jakby zapisywane skrupulatnie, przeanalizowane, więc każdy dzień naprawdę był po prostu wypełniony w taki sposób bardzo przemyślany. I bardzo marzyłam sobie wewnątrz, że po prostu przyjdzie kiedyś taki dzień, że będę się nudziła. I przyszły takie dni i naprawdę na początku
4: Bo jak byłaś kontuzjowana, to nie było nudy, to była robota, żeby wrócić
3: tak.
4: do...
3: Tak, tak. Zawsze przebywałam, nawet nie w domu, przebywałam w jakichś takich miejscach, które były jakby specjalistycznie przygotowane do tego, żeby się rehabilitować, żeby do tego sportu wracać. Czy startowałam, czy się rehabilitowałam, to zawsze te dni były takie wypełnione jakimiś tam czynnościami. I jakby przyszło to upragnione wolne. I ja po prostu nie wiedziałam, jak się w tym wolnym odnaleźć.
4: I odnalazłaś się?
3: Tak, stąd przyszła pomoc właśnie psychologiczna. Ja tak naprawdę przez ostatnie miesiące przepracowywałam sobie wiele jakichś takich swoich spraw, też trudów, które mnie napotykały podczas właśnie kariery biegowej. Na tą pracę taką bardzo syntetyczną, powiedziałabym, psychologiczną, nigdy nie było czasu. Ta praca zawsze była taka jakby sfokusowana w stronę po prostu
4: performance'u,
3: a nigdy nie było w tym wszystkim jakby mnie. I ja naprawdę po 15-16 latach dopiero zaczęłam się zastanawiać, że w tym wszystkim jestem ja.
2: Można się zacząć zastanawiać, kim ja właściwie jestem, bo już nie jestem biegaczką, to kim ja jestem?
3: To też był jeden z dużych problemów, bo moja tożsamość przez ostatnie lata to było bieganie. To była moja kariera. To było to, że byłam

0: byłam bardzo dobrym sportowcem i tak wszyscy mnie postrzegali. A teraz jakby staram się, nawet nie staram się, po prostu ja czuję się jako po prostu Sofia. A to, kto jak mnie postrzega, to już jest jakby jego rola. Każdy mnie może postrzegać po prostu w inny sposób. W domu mnie postrzegają inaczej, na ulicy mnie postrzegają inaczej i to jest dla mnie okej. A ja się postrzegam po prostu w normalny taki codzienny sposób. Ale pamiętam, że na początku to było dla mnie bardzo trudne, bo myślałam sobie, kurczę, no jak ja nie jestem zawodowym sportowcem, to kim ja tak właściwie jestem? I po wielu miesiącach zaczęłam jakby wracać do swoich dawnych pasji. Zaczęłam po prostu swoje życie prywatne bardzo, bardzo mocno układać i tutaj się okazało naprawdę, że jest wiele takiego pola do popisu. I po prostu jestem zwykłą, normalną osobą. Przede wszystkim zawsze nazywam się jako pasjonata sportu i to nigdy się nie zmieni. Ja kocham sport, sport to jestem ja i tak zawsze będzie. Naprawdę, jak są jakieś takie zmagania po prostu w telewizji, to ja tym żyję. Naprawdę, mam gorszy dzień i pamiętam jak dziś, że miałam jakiś taki gorszy dzień. Pamiętam, że w telewizji leciał jakiś mecz w ogóle na mundialu. No i mówię, dobra, włączam, bo zawsze mi to robi dobry dzień. I tak też było. Po prostu ja całą sobą ogólnie czuję sport i nie jest to tylko lekka atletyka.
1: A te pasje, bo tak słyszeliśmy, że uczyłaś się grać na instrumencie, malować, czy to są takie rzeczy?
0: Gra na fortepianie to jest jedna z moich pasji. Jakby po tamtym sezonie spełniłem swoje małe bądź wielkie marzenie. Każdy sobie to postrzega jak chce. I trafiłam na konkurs Chopinowski w Warszawie, więc to był dla mnie niezwykły czas i uczta przede wszystkim taka naprawdę, jak ktoś po prostu jak ja w wieku chyba 7 lat w ogóle zaczynał w sensie jakby na fortepianie grać, no to trafienie na konkurs Chopinowski po tylu latach to jest naprawdę, no w sensie wow, ja po prostu sobie w tym fotelu usiadłam i tak... No wtapiałam się w niego. Ktoś, kto jakby lubi muzykę, czerpie z niej po prostu pełnymi garściami i traktuje ją w taki sposób troszkę terapeutyczny, tak jak ja, to mógł tam siedzieć naprawdę 4 godziny, bo te sesje trwały chyba 4 godziny czy 5 i ja naprawdę jak na pstryknięcie palca to mi minęło.
1: A to muszę zapytać, bo to czasem słuchamy, patrzymy na sportowców szykujących się do zawodów, tak, próbujących znaleźć sobie taką przestrzeń, gdzieś wejść w siebie i mają słuchawki na uszach.
0: Tak.
1: I twoja playlista to byłby Chopin?
0: Przy muzyce Chopina pewnie się nie dałabym chyba rady rozgrzewać z tego względu, że jest bardzo taka wyciszająca. Ja na wyciszenie przed startem, jak jest to jakby parę godzin przed, to tak. Jakby na rozgrzewkę już, to byłyby raczej pewnie lata 90., jakieś takie stare hity. Ja mam po prostu jakąś taką starą po prostu duszę, tak bym to powiedziała.
1: Lata 90., wszyscy mają duszę z lat 90.
0: Tak,
1: teraz.
0: Ja mam po prostu wrażenie, wszyscy 90s czy 80s, to po prostu wszyscy słuchają takiej w sensie muzy i ja też. I pewnie byłyby to stare hity, te, które lecą w radiu, naprawdę nic jakiegoś takiego bardzo wyszukanego, ale Chopin no jak najbardziej po prostu w domu leci. Zakupiłam sobie, to też było takie moje małe marzenie, zakupiłam sobie gramofon i stare płyty, winyle po prostu w domu lecą, bo... To mi daje przyjemność, naprawdę. I faktycznie, no jakby jestem przykładem tego, że jak się w dziecku po prostu jakby zaszczepi w dzieciństwie jakiegoś bakcyla, to naprawdę przez całe życie idzie sobą.
2: No to masz taką pasję zastępczą, jak się okazuje.
0: To jest jedna z moich pasji. Ja bardzo mocno wróciłam do nauki. Zawsze marzyłam, że skończę dobre studia. No ale jakby zaczęłam być bardzo szybko dobrym sportowcem.
1: Prawda?
0: Tak, tak, dokładnie. Nie dałam rady tego pogodzić, bo po prostu sport mnie rozkochał w sobie bez pamięci. I te studia niestety musiały spaść na drugi plan. No ale teraz po tylu latach wracam do nauki i będę aplikowała do szkoły doktorskiej. Zresztą te dokumenty w ogóle złożyłam.

0: już, więc mam nadzieję, że przejdę do następnego etapu. Też sporo naprawdę czasu w ostatnich miesiącach.
1: Szkoła doktorska, czyli?
0: Do szkoły doktorskiej na Politechnice Warszawskiej na wydział zarządzania. Taki jest mój plan. Pytanie, czy dostanę się teraz, czy dostanę się tak naprawdę za pół roku, to jest pewnie kwestia czasu. Piszę swój artykuł naukowy następny. To będzie tak naprawdę, szeroko rozumiana dziedzina zarządzania, choć chciałabym jakby zajmować się właśnie marką osobistą.
2: W sporcie?
0: Tak.
1: No to tak, masz niesamowitą.
0: Bardzo dziękuję, jak panowie tak twierdzą, to bardzo mi miło, chociaż...
2: Jesteś dobrym przykładem tego, że można zbudować w Polsce, czyli w kraju, w którym kibic jest raczej nieangażujący się, nie śledzi tak bardzo sportu, markę...
1: Albo hejtuje.
2: Ty jesteś w stanie zbudować markę nie dość, że rozpoznawalną, to jeszcze bardzo dobrze się kojarzącą.
0: No właśnie zaskakuje mnie to, bo wszędzie, gdzie nie pójdę, to wszyscy mówią, że się dobrze kojarzę.
2: Tak.
0: Więc mi jest naprawdę po prostu bardzo miło, ale ja jakby staram się być sobą. I bardzo często mój psycholog sportowy, który też był psychologiem właśnie Małysza, profesor Blecharz, tak jakby bardzo często mi mówił, że tak jakby moją właśnie tak naprawdę najmocniejszą stroną jest to, że po prostu jestem sobą. I tak właściwie jest, bo ja po prostu, gdzie bym nie była, czy właśnie spotkaliśmy się przed audycją, czy teraz... Ja jestem po prostu naprawdę sobą i jestem cały czas taka sama.
2: Potwierdzamy.
0: Jakby ja zachęcam bardzo, bardzo często sportowców i bardzo często mówię, że jakby warto jest być w ogóle sobą i nie wykreować jakiegoś takiego dziwnego wizerunku, którego my nie będziemy jakby w stanie później jakby powielić.
2: No bo ja przed poznaniem ciebie zastanawiałem się i bardzo mnie to interesowało, bo znałem cię od wielu lat z wywiadów właśnie na zmaganiach lekkoatletycznych i zastanawiałem się, czy to jest jej taka uśmiechnięta maska, za którą ona się kryje, żeby się nie pokazać, czy to jest po prostu ona?
0: Jestem ja.
2: Chyba, że dalej jesteś w masce.
0: Nie.
1: Bo jednak, tak wspomniałem, ten hejt, to jest trochę twój temat i to jest trochę temat właśnie sportowców ocenianych przez w świecie bezlitosnych mediów społecznościowych, tak, przez ludzi, którzy nie wiedzą, co jest za kulisami, nie wiedzą o bólu, nie wiedzą o kontuzji, nie wiedzą o wielu miesiącach walki z czymś.
0: Ja kiedyś starałam się chyba jeszcze to w jakiś tam sposób, myślę, że tłumaczyć i jakby bardzo zabiegałam, żeby po prostu ludzie starali się zrozumieć sportowców jakoś tak bardziej i starali się pochylić nad tym, że naprawdę nasze życie i to w jakim my żyjemy rytmie i w jaki sposób naprawdę nie jest takie łatwe i przyjemne, proste, jak to wygląda w telewizji. I żeby mieli po prostu chociaż do nas taką... Jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby byli po prostu czasami dla nas ogólnie wyrozumiali. Ja wiem, że wizerunek sportowca właśnie jakby jest pokazany w taki sposób bardzo niezłomnego, takiego walecznego, który zawsze daje radę sobie po prostu ze wszystkim. I
1: a
0: chciałabym
1: nie jest
0: pokazać...
1: tak, że samemu trzeba sobie to zrobić, żeby w ogóle osiągnąć coś?
0: Pewnie trzeba sobie jakąś tarczę po prostu dookoła siebie taką delikatną stworzyć, żeby każdy po prostu człowiek nie miał do ciebie dostępu, bo każdy z nas jest w jakimś tam stopniu wrażliwy i jak ciebie dotyka coś, co jest naprawdę dla ciebie ważne i co jest po prostu tożsame z tobą, to potrafi ciebie bardzo zranić. I pewnie bywało wiele momentów, które mnie też właśnie zraniły jako sportowca, bo wydaje mi się, że po prostu jakby naprawdę poświęciłam całe swoje życie i nie jest to jakaś taka patetyczne, takie opowiadanie tego, że naprawdę, że sport był całym moim życiem i tak dalej. Naprawdę tak było. I całe swoje życie i życie jakby prywatne spadało na jakby drugi plan, bo ja starałam się naprawdę być jak najlepszym sportowcem. Więc chyba czasami mnie bolało to po prostu, że ludzie jakby nie widzieli, że mam prawo mieć gorszy moment i mam prawo mieć kontuzję. A ja coraz ciężej trenowałam, coraz bardziej się przykładałam i już to zacierało się o
2: obsesję?
0: Taką przesadę i obsesję,
1: się.
0: Tak, bo było już tego coraz więcej, coraz mocniej, coraz bardziej i naprawdę ta moja przestrzeń, która kiedyś była większa takiego życia mojego i tak jakby zaczęła...

0: zostawać zacierana na koszt tego, żeby być jakby coraz lepszym sportowcem, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. I no naprawdę, w końcu każdy człowiek, naprawdę, nawet taki jak ja, po prostu optymistycznie nastawiony do życia i kochający sport, nawet tacy ludzie jak ja po prostu no, jakby mają te chwile gorsze. No i tak to wygląda.
1: Joanna Jóźwik się zapytała w pewnym momencie, i to już po skończeniu kariery w rozmowie dla biegania, kiedy straciłaś radość do sportu. To tak między wami sportsmenkami to było bardzo szczere, więc tak. Myślę, że my o czymś takim bardzo mocnym w gruncie rzeczy mówimy.
0: Wspominamy, choć łatwo jest jakby zauważyć, jaką dużą łatwość ma kibic w ocenianiu. Nie wiem, czy wy sobie w sensie po prostu obserwujecie. Naprawdę każdy gorszy start to jest po prostu fala komentarzy, ale też bardzo mocno przykładają się do tego media swoimi nagłówkami. Jakby ja rozumiem, jak działają w ogóle media, bo pracuję w nich z takiej strony dorywczej po prostu wiele lat i wiem, że tak działają w ogóle media i wiem, że media po prostu jakby chcą przyciągać do siebie jak najwięcej po prostu ludzi i to się liczy. Tylko pytanie, gdzie w tym człowiek? Bo z jednej strony rozmawiamy w mediach na temat w ogóle zdrowia psychicznego, na temat tego komfortu psychicznego, na temat właśnie tego wspierania szeroko rozumianego sportowców, a z drugiej strony my jakby w tych mediach, w tych sportów bardzo mocno po prostu jakby celujemy w taki sposób, który czasami naprawdę może zaboleć.
1: Czy to chodzi o taką ocenę? Łatwość oceny tak. Bez kompetencji, bez wiedzy, że słabszy wynik, słabszy dzień może mieć jakieś swoje bardzo mocne przyczyny.
0: To po pierwsze, a po drugie, jakby przed telewizorami bardzo często myślę, że jakby zasiadają przy tych wielkich imprezach, typu na Mistrzostwach Świata, czy na Igrzyskach Olimpijskich, jakby zasiada po prostu wielu ludzi i to nie są jakby fani lekkiej atletyki, którzy zasiadają jakby co roku na każdej imprezie, na każdym ogólnie meetingu i kojarzą, że dany wynik to jest jakby dobry wynik i czasami
2: każdy
0: po prostu bywa tak, że...
2: ma odnośnik odpowiedni, tak. Czy wcześniej było tak, że tu się poprawiło, że tu słabiej, tu lepiej i tak dalej, a nie suchy wynik. Ale tak jest, kiedy często, tak jak mówisz, przy lekkiej atletyce siadają kibice zupełnie przypadkowi.
0: To jest generalnie trudna dyscyplina sportu i czasami po prostu trzeba się bardzo jakby znać na tym, żeby tak jakby, żeby mieć porównanie, czy dany wynik to jest bardzo dobry wynik i po prostu nie dało to kwalifikacji dalej, czy faktycznie jest to fatalny wynik, bo myślę, że jakby żaden sportowiec nie ma tego za złe po prostu absolutnie nikomu, że ktoś powie, że po prostu słabo startowałeś. Tak, słabo startowałam. Jak wiem, że na przykład ja we wcześniejszych latach słabo startowałam, to ja to mówiłam otwarcie. Tylko jakby chyba zatarliśmy balans między tym, że komuś nie poszło, a ktoś po prostu starał się cały rok, dajmy na to, bije rekord życiowy, a nie wchodzi do finału na Mistrzostwach Świata. No tak też w ogóle bywa i to nie znaczy, że jest to po prostu tak naprawdę klęska, tak?
2: No i sporo takich sportowców niedzielnych, tak to nazwijmy, zasiada przed telewizorami, radioodbiornikami podczas Igrzysk Olimpijskich. I tutaj też stale pojawiają się specjaliści, nie tylko od lekkiej atletyki, ale od wszystkich innych dyscyplin stricte olimpijskich. Kiedy ty widzisz pięć kółek, co czujesz?
0: Ja myślę, że wielką dumę. To po pierwsze.
2: Jesteś olimpijką, jesteś 10. zawodniczką Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Tak. W wieku wtedy 21 lat.
0: Tak, to po pierwsze. A po drugie, no to jest taki symbol chyba łączenia się pokoleń i łączenia się wszystkich dyscyplin sportu. Dla mnie jest to pięć jakby kół, które łączą jakby cały sport na całym świecie. Wszystkie dyscypliny sportu, wszystkie nacje na całym świecie.
2: Kontynenty.
0: Wszystkie kontynenty. Dla mnie jest to symbol w ogóle całego świata.
2: A kojarzy ci się ten symbol źle?
0: Kurczę, teraz już nie. Naprawdę ja tak dużo rzeczy przepracowałam. Nawet właśnie ten taki szeroko rozumiany hejt. Bo jakby to, co wspominaliśmy sobie wcześniej, to jest moje spojrzenie jako sportowca teraz na sportowców. Ja staram się naprawdę być dla wszystkich taka bardzo, bardzo sprawiedliwa. Ale ja, jeżeli ktoś jakby mnie ocenia w taki sposób, że miałam dobrą, czy właśnie...

0: jakby gorszą w jego tak naprawdę mniemaniu karierę, to ma to tylko prawo, naprawdę. I w sensie jakby ja uważam, naprawdę sama uważam, że miałam naprawdę bardzo dobrą karierę i gdyby nie te kontuzje, to myślę, że miałabym naprawdę duże jakby predyspozycje do tego, żeby zdobyć medal przynajmniej na Mistrzostwach Świata i ja to po prostu wewnętrznie wiem i to mi starczy. Ale wracając do tego, czy mi się to źle kojarzy, szczerze, to nie. Bo naprawdę wiele lat to we mnie siedziało i wiele lat we mnie siedziało wiele jakichś takich bardzo, bardzo negatywnych, no po prostu wspomnień z lekkiej atletyki. Przez te 16 lat jakby nie mogłam po prostu nie natknąć się na momenty, które były gorsze, na kontuzje, na chwile, w których mi nie wychodziło, na chwile, w których po prostu jakby w oczach wielu, wielu ludzi ja już nie mogłam się podnieść. Ja już jakby nie miałam takiej właśnie przestrzeni do tego, żeby do tego wielkiego sportu wrócić. A mimo wszystko wielokrotnie po prostu pokazywałam, że do tego sportu wracałam, więc...
1: Ale byłaś zbyt surowa dla siebie? Zbyt wymagająca?
0: Ja myślę, że jak najbardziej.
1: Bo to teraz doceniasz dopiero to,
0: tak,
1: czego dokonałaś.
0: Ja nigdy nie doceniałam medali, które właśnie zdobywałam i to jest też właśnie przestroga dla nie tylko dla młodych sportowców, to jest chyba w ogóle przestroga dla każdego człowieka, który pnie się po schodach takiej właśnie swojej kariery i pnie się do góry cały czas i nie zauważa naprawdę wielu sukcesów, które się po drodze po prostu gdzieś tam pojawiają. I znaczy ja mogę ze swojej strony tylko to powiedzieć, że to jest naprawdę wielki błąd, bo my przegapiamy wyjątkowe po prostu momenty naszego życia, które już naprawdę nigdy nie wrócą.
2: Jakie momenty takie wyjątkowe do ciebie wróciły, także doceniłaś je?
0: Wszystkie medale, które zdobyłam, to było 10 medali na Mistrzostwach Europy. To były 3 wygrane na drużynowych
2: właśnie mistrzostwach. Nie doceniałaś tego po drodze, tak?
0: Nie, ja tylko doceniłam jakby jeden medal, jak ja byłam pierwsza. Jakby zawsze miałam taki gen, że chciałam być najlepsza, ale po prostu miałam tylko tyle szczęścia, tylko tyle tak naprawdę talentu. Tylko tak się przygotowałam na to, żeby być na Mistrzostwach Europy wielokrotnie druga i wielokrotnie tak siebie nazywałam jako wiecznie drugą. Ale teraz na to patrzę naprawdę w zupełnie inny sposób. Po
1: Srebrny
0: prostu
1: to jest piękny kolor.
0: Jakby wielu ludzi chciałoby być na moim w ogóle miejscu. W sensie ta moja kariera mogła się potoczyć w zupełnie inną stronę. Ja mogłam w ogóle żadnego tak naprawdę medalu nie zdobyć. Więc nie, ja na to patrzę w taki sposób naprawdę jakby po pierwsze z wielką dumą i po drugie z taką wielką wdzięcznością, że ta moja kariera i to, co wszystko mi się udało zdobyć przez ostatnie lata, jakby to powoduje, że mogę przekazywać to dalej. To jest też wielka wartość, a ja tego tak naprawdę jako zawodniczka 20-letnia nie doceniałam, bo nie miałam w sobie jakiejś takiej wielkiej chyba misji przekazywania sportu dalej, tych wartości, jakie daje sport i...
1: A ktoś tobie przekazywał? Ktoś wtedy mówił 20-letniej Zosi, mogłabyś mieć takie i takie podejście. Srebro to jest wielki sukces i tak dalej, i tak dalej.
2: Albo wartości. Jak powiedziałaś to słowo, właściwie ono mnie też zatrzymało.
0: Ja nie miałam nigdy takiej szansy chyba spotykania się z tymi doświadczonymi wielkimi gwiazdami sportu. I myślę, że dobrze by było to zmienić w ogóle w świecie sportu i w świecie lekkiej atletyki przede wszystkim, bo na lekkiej atletyce dobrze się znam, na sporcie tylko jako kibic, więc ja nie mogę się po prostu tu wypowiadać jakby za cały szeroko rozumiany sport. Ja myślę, że gdybym miała szansę porozmawiania z tymi wielkimi gwiazdami sportu, to pewnie wielu błędów bym nie popełniała. Pewnie miałabym jakieś takie zaplecze doświadczeń, które mogłabym po prostu wykorzystać, a tak to po prostu sama jakby na własnych błędach ogólnie się uczyłam. Z jednej strony dobrze.
2: Czyli nie ma takiej sztafety pokoleń,
0: nie ma,
2: tak?
0: Nie ma, nie ma. I to jest naprawdę w moim przekonaniu wielki błąd.
2: Bo to jest rywalizacja wciąż, czy...
0: Ja myślę, że nie ma takiego poczucia wspólnoty, które ja cały czas ogólnie czuję, jak ja jestem przed telewizorem, to ja czuję się częścią tej reprezentacji. Naprawdę, ja po prostu siedzę i

0: Ja się czuję naprawdę jako cała jakby tego część, jako był już sportowiec, ale naprawdę trzymam kciuki za każdego, bo wiem, jaka ciężka jest to praca, to po pierwsze, ale jaka jakby wyboista jest to po prostu życiowa droga.
1: Czyś żyłaś w świecie bez mentorów, mistrzyń, mistrzów, nauczycieli.
0: Tak, i
1: Wow.
0: jakby większość po prostu rzeczy to było moje doświadczenie, mojego trenera i mojego psychologa. Więc takim właśnie mentorem pewnie też był dla mnie trener przez wiele lat i takim właśnie nauczycielem, ale też był mój psycholog, który przecież miał wielkie doświadczenie z Małyszem i z wieloma sportowcami, więc tamtego takiego jakby świata wielkiego sportu mogłam sobie dotknąć.
1: A jak mówimy o mediach i o tym, co one robią ze sportem, myślę, że także w mediach społecznościowych, ale pojawił się ten dokument teraz, tak? Podnoszenie poprzeczki się nazywa, który jest taką instrukcją, wytycznymi dla nadawców, dla mediów właśnie, który myślę dotyka bardzo i ciebie, i twoich koleżanek. Znaczy wszystkiego, co się wiąże z seksualizacją ciała sportowca, który jest pokazywany przez media właśnie. Jak to odbierasz teraz?
0: Powiem tak, ja myślę, że biegaczki średniodystansowe chyba nie były jakoś tak pokazywane w sposób taki niekoniecznie dobry. Ja
1: Czyli
0: myślę,
1: mówisz, że
0: że
1: inne miały gorzej?
0: szczerze mówiąc, najgorzej chyba mają skoki, wydaje mi się. Naprawdę skok w dal i chyba trójskok to są konkurencje, gdzie po prostu te ciała kobiece były naprawdę pokazywane bardzo mocno w taki sposób właśnie seksualny. Dobrze, że jest na to zwracana uwaga i jakby dobrze, że po prostu są zmieniane przepisy. W lekkiej atletyce teraz było bardzo, jakby bardzo głośno właśnie na ten temat, ale ja uważam, że biegaczki średniodystansowe jakby z racji tej konkurencji nas biegnie bardzo dużo i nikt nie będzie robił zbliżeń jakichś, no nie wiadomo jakich, bo tam jest tyle dziewczyn, tam jest taki tłum dziewczyn, że nie ma na to czasu po
2: Ale
0: prostu.
2: jest prezentacja
0: Jest
2: przed biegiem.
0: prezentacja, ale prezentacja w biegach średnich jest w ogóle zawsze z przodu, więc nie wiem, więc no w sensie tak wyglądam, w takim stroju startuję, więc jakoś tak mnie to nie kłuło, ale faktycznie skok w dal był pokazywany naprawdę przy tych skokach, przy startowaniu gdzieś tam, przy biegach sprinterskich. No te kadry były po prostu robione, wiadomo, w jeden po prostu celowy sposób i pytanie, czy po prostu nie zmierza w ogóle jakby świat mediów w tą stronę, taką jakby bardzo seksualną, w taką stronę bardzo jakby kontrowersyjną, tak bym to powiedziała, bo przecież jakby wiadomo, my bazujemy w dzisiejszym świecie na kontrowersji. Ja zauważam naprawdę, że na moich ogólnie social media, jak piszę wartościowe rzeczy, to niekoniecznie się to czyta. A jak dodam jakieś takie zdjęcie naturalne, bądź dodam zdjęcie ładne w sukience, to jest bardziej w ogóle chwytliwe.
1: Ale to algorytm podbija po
0: No chyba
1: prostu.
0: tak. Ja też tak trochę, tak jakby na wpół jestem w tym świecie, na wpół nie. Bo też mnie bardzo jakby po prostu interesują rzeczy zupełnie inne, właśnie nauka. I nie w pełni nadaje się chyba do tego świata. Ja staram się pokazywać właśnie z takiej strony. Chcę być w ogóle sobą. I jak mnie ludzie będą ogólnie lubili i będą chcieli czytać w ogóle moje treści, to dla mnie to będzie super. Ale już nic na siłę i nic jakiegoś takiego, wiecie, jakiegoś takiego chwytliwego, żeby po prostu się to
1: Nie
0: sprzedawało.
1: ciągniecie do modelingu, tańców z gwiazdami i tak dalej.
0: Nikt mnie nie zapraszał do tańca z gwiazdami, ale ja nie będę miała na to czasu, bo to moje zakończenie kariery było przede wszystkim spowodowane moim zmęczeniem, takim bardzo dużym. I też było przede wszystkim spowodowane tym, że chciałam w końcu pożyć jak normalny człowiek, chciałam sobie jakby poukładać życie. I chciałam założyć w ogóle rodzinę. I to jest mój plan po prostu na przyszłość. Chcę właśnie skończyć te moje studia doktoranckie. Chcę po prostu realizować się na innych tak naprawdę nizinach. I to jest mój cel. A no jeżeli ktoś mnie doceni taką, jaka jestem i będą jakby czuli, że mam jakby dobrą wiedzę lekkoatletyczną, to będę bardzo zadowolona z tego powodu. No ale jakby wydaje mi się, że w pewnym ogólnie momencie przychodzi.

0: Chodzi do człowieka taka myśl, że właśnie jakby warto jest być jakby tożsamym z tym, co ty myślisz, z tym, co ty czujesz i z tymi swoimi wartościami wewnętrznymi. I po prostu to zakończenie kariery dlatego było dla mnie naturalne, bo to było tak przepracowane wszystko, tak świadome, tak naturalne.
1: A jeszcze cię zapytam tak bardzo technicznie. Czy to jest tak, że jak się kończy karierę sportową, przerywa się trening i tak dalej, to czy to jest ciachnięcie jak nożem, czy z tego się wychodzi? Czy fizjologia, nie wiem, organizm twój wymaga, żebyś dalej trenowała w jakimś stopniu?
0: Ja ciachnęłam treningi, dlatego że ja już nie mogłam patrzeć na trening. Naprawdę, ja po prostu pamiętam, jak byłam na ostatnich zawodach i ja po prostu miałam w głowie myśli, że to już nie jest mój świat, ja już tu nie chcę być. To już było naprawdę mocno spotęgowane w tą stronę, że naprawdę czas po prostu rozpocząć się, tak jakby nowy rozdział i ja... Tak jakby psychicznie wiedziałam właśnie wewnętrznie, że to już naprawdę trzeba zrobić. Tylko to przyzwyczajenie, to, że po prostu ja byłam wychowywana w lekkiej atletyce, to, że każdy dzień mój był podporządkowany lekkiej atletyce, jakby nie pozwalało mi tego zrobić. Dlatego to trwało wiele miesięcy
2: No bo to nie
0: i to
2: tylko
0: było
2: kwestia
0: trudne
2: lekkiej
0: bardzo.
2: atletyki, ale też tego podejścia psychicznego, mentalnego. Żyłaś w reżimie właściwie treningowym przez całe życie. Życie sportowca jest jak życie żołnierza. Zresztą
0: Zresztą
2: żołnierką
0: też
2: też
0: nim
2: jesteś.
0: jestem, tak.
2: Jaki stopień?
0: Starszy szeregowy specjalista.
2: O proszę, dobrze. W każdym razie żyjesz w tym reżimie przez całe życie i w nim się odnajdujesz. I właśnie teraz szukasz tego reżimu, żeby znaleźć sobie nowy reżim, czy broń Boże żadnego reżimu do końca życia?
0: Broń Boże, naprawdę. Choć mam takie tendencje i sama zauważam to po sobie. Zresztą ja już miałam takie naprawdę w dzieciństwie. Takie tendencje parcia do sukcesu. I ja pamiętam, po prostu w dzieciństwie ja byłam dzieckiem,
1: Materiał na sportowca.
0: które zawsze najlepiej się uczyło, wszystko robiło najlepiej, było na wszystkich zajęciach dodatkowych. To jest po prostu syndrom jakby perfekcjonisty, z którym ja bardzo, bardzo mocno po prostu walczę i jakby ciężko go wyplewić w ogóle z siebie.
2: I ciężko
0: Nawet...
2: bez tego syndromu osiągnąć sukces w sporcie. Nie wiem, czy się w
0: Tak.
2: ogóle da.
0: Tak, choć jak się go ma, to czasami po prostu ta jakby szala, przepraszam, się przechyla na tą stronę właśnie, że jesteś jakby wiecznie niezadowolony.
1: To, co ci powiedział blecharz, tak? Że
0: Tak.
1: bądź sobą, żeby wygrywać. Znaczy odpuść ten, tak rozumiem, ten perfekcjonizm.
0: Tak.
2: Pozwolisz, kontynuując wątek reżimu, ale wojska również. Tydzień temu gościliśmy trzy znakomite kobiety, żołnierki, które opowiadały o tym, jak to jest być sportowcem, żołnierzem, żołnierzem, sportowcem. Co ci dało wojsko? Jak w ogóle wygląda twoja służba? No i czy też troszkę źle się nie kojarzy, bo zdaje się, że w 2019 roku musiałaś odpuścić Mistrzostwa Świata właśnie przez służbę w wojsku.
0: Mi nie kojarzy się źle, dlatego że dzięki wsparciu Wojska Polskiego w tych właśnie chwilach troszeczkę niedoli mieliśmy w sensie jako sportowcy, bo przecież Wojsko Polskie i Centralny Wojskowy Zespół Sportowy zasila gdzieś w okolicach 250 najlepszych sportowców z Polski ze wszystkich dyscyplin sportu. To jest naprawdę bardzo wybitna jednostka wojskowa i taka bardzo wyselekcjonowana. Więc źle mi się nie kojarzy. Planuję w najbliższych miesiącach przejść szkolenie podoficerskie i planuję, jak tylko będzie taka szansa, w Wojsku Polskim zostać. Więc taki też jest plan. Możliwe, że zostanę na wojskowej tak naprawdę tutaj w Warszawie, na Wacie.
2: Wojskowa Akademia
0: Tak,
2: Techniczna na Bemowie.
0: dokładnie. Więc taki jest plan, żeby tutaj właśnie zostać i... Być jako no po prostu wykładowca i przygotowywać po prostu żołnierzy pod względem sportowym i takim właśnie merytorycznym.
2: Patrz, o co nie zapytam, to ta dziewczyna ma już plany. Wojsko, proszę bardzo, mam plany.
1: To ja zapytam o plany takie już dotyczące jednak samego sportu, biegów średniodystansowych. Zawsze się zastanawiamy, właśnie teraz poedukuj trochę media, tak? Poedukuj dziennikarzy. Zawsze się zastanawiamy, jak to jest, co się dzieje w głowie, jak wygląda taktyka.

0: taktyka takiego biegu?
1: Ja akurat miałam taktykę przygotowaną przez profesora Blecharza i to były takie strefy, które były jakby zaznaczone kolorami. W sensie te kolory zmieniały się w sposób taki, który kojarzy się do w sensie psychiki, do właśnie

0: jest jakby z automatu. No i tak samo robi się właśnie z głową, psychiką. No więc jakiekolwiek w ogóle komendy, w sensie do głowy, że teraz jakby trzeba finiszować, jakby teraz ogólnie robi się długi finisz, tak? Teraz właśnie przesuwa się do przodu. To wszystko przygotowuje się latami i to się po prostu przepracowuje, wtłacza do głowy. Stąd te kolory były takie coraz bardziej kojarzące się z pewnymi rzeczami. Na początku był to taki przyjemny zielony, tak? Więc to przyjemnie jak na łące i tak dalej. I po prostu zmieniało się to w taki sposób, że na końcu był kolor właśnie czerwony, czyli coś jak gaz, właśnie byk i tak dalej, gaz, nie? Więc to były takie po prostu, to były takie naturalne rzeczy, które może jakby kojarzyć właśnie mózg.
1: Ale biegniesz na 1500 metrów i nie ma takiej sytuacji, że w połowie trasy myślisz, aha, jutro muszę zakupy zrobić.
0: Nie, ja starałam
1: się... Nie ma szans, żeby takie rzeczy przyziemne przechodziły do głowy.
2: Zeszłaś poniżej 4 minut.
0: Tak.
2: 4 minuty to jest niewiarygodnie dużo czasu. Bardzo dużo czasu może się wydarzyć, nie mówię w ciele, ale właśnie w głowie.
0: Stąd właśnie trzeba zająć głowę pewnymi myślami i na każde po prostu 100-200 metrów mieć plan. Bo najgorzej po prostu jak przyjdzie do twojej głowy zmęczenie i przyjdzie do twojej głowy myśl, że kurczę, nie mogę dzisiaj, bądź kurczę, naprawdę no nie dam rady. I dlatego warto jest, nie wiem, patrzeć 100-200-300 metrów, po prostu warto jest...
2: Ale ktoś biegnie obok ciebie, rywalki są.
0: Tak, więc warto jest też to kontrolować. To jest bardzo trudne i w jakby pierwszych ogólnie momentach tej mojej kariery no nie było mowy, że po prostu ja sobie nie pomyślę, kurczę, jestem zmęczona, kurczę, czy dam radę, kiedy ruszać. Takie po prostu jakby trafiłem do twojej psychiki myśli, które są chyba naturalne dla każdego, bo wielu tak naprawdę ludzi, którzy nas ogólnie słuchają, po prostu biegają i tak naprawdę każdy chyba kto biegał, wie, że bieganie męczy i to
1: psychicznie
0: bardzo.
1: Psychicznie męczy przede wszystkim.
0: Tak, przede wszystkim.
1: Ja po prostu chciałbym biegać, ale ja się nudzę na śmierć. Nie mogę.
2: Lubię ten etap audycji, w której Filip zaczyna wyznawać.
0: Ja nie wiem, czy mam na to lekarstwo.
1: Trzeba sobie po prostu pokolorować strefy.
0: Tak.
1: Jak biegam w lesie,
0: pokolorować
1: nie,
0: świat.
1: Ale, tak, ale już tak na serio... To myślę, że jest to zupełnie inne spojrzenie, bo nam się wydaje, że no z punktu widzenia laików oczywiście, że można się rozkojarzyć w tym wszystkim, że można spojrzeć na rywalkę i też pomyśleć, ojej, ona tak szybko biegnie, chyba będę miała kłopoty.
2: Albo jest bardzo dużo przyspieszyć, ale ty nie możesz przyspieszyć.
1: A tam pusta trybuna, a tu pełna trybuna. Jest bardzo dużo bodźców.
0: Bardzo. I dlatego warto jest właśnie... Trochę tak psychicznie zamknąć się w takim w ogóle tunelu. Ja bardzo często tak się czułam. Po prostu to jest chyba do tego stopnia wytrenowana głowa, że ty wchodzisz i jesteś po prostu w swoim świecie. Gdzie naprawdę po prostu wielu ludzi, którzy byli na stadionie lekkoatletycznym, na wielu imprezach, naprawdę bardzo ciężko się wyciszyć, jak ty wychodzisz i jest wielki szum. Przecież ja startowałam naprawdę na wielu stadionach, na których było, nie wiem, 40 tysięcy, 50 tysięcy ludzi. To jakby ma prawo być w ogóle przytłaczające dla zawodników. Stąd też na przykład, jak ja bardzo często teraz oglądam sobie zawodników jakby w telewizji, ja się trochę nie dziwię, bo jak nie masz jakby wytrenowanych pewnych mechanizmów do perfekcji, to ma prawo cię to trochę przerażać, że ty wychodzisz i tak jakby obnażasz się w jakimś tam stopniu przed jakby tysiącami ludzi.
1: Jak to jest, kiedy dziewczynka urodzona w Maroku musi żyć w Lipinach?
0: Całkiem w porządku, choć myślę, że... Pewnie nie będzie to zagadką, jeżeli powiem, że troszkę się wyróżniałam od tych swoich rówieśników. W tamtych czasach, w których ja się wychowywałam, Polska i w ogóle małe miejscowości nie były przepełnione zagranicznymi dzieciakami. Stąd zawsze miałam takie wrażenie, że właśnie w towarzystwie, w szkole zawsze byłam troszeczkę wyróżniającą się dziewczynką. I na przestrzeni lat zaczęłam to traktować jako coś dobrego, jako coś po prostu wyjątkowego. Bo przecież nikt nigdy nie miał tak jakby na imię jak ja. Zawsze po prostu każdy wiedział, że to jestem ja. Jako małe dziecko pewnie to traktowałam trochę jako taki bagaż, bo to normalne. Nie miałam żadnych mechanizmów, które by mi to wytłumaczyły. Wiadomo, że mama nam starała się to wytłumaczyć i...
1: No małe dzieci nie

0: chcą być wyjątkowe. Nie chcą być. One chcą być jak inne dzieci.
1: Tak. Tak, więc ja też chciałam być po prostu zwykłym dzieckiem, a zawsze było tak, że chcąc czy nie chcąc, ja się no po prostu z tego tłumu wyróżniałam. Najpierw było to pochodzeniem, później było to tym, że byłam najlepsza w szkole.
2: No, byłaś córką nauczycielki, więc to też tak. Cię wyróżniało.
1: Byłam córką nauczycielki, dokładnie, więc jak zawsze zapominałam po prostu linijki bądź w ogóle czegokolwiek, to zawsze mama wiedziała pierwsza. Straszne to było, naprawdę.
0: A myślałem, że ratowała skórę.
1: Nie, mama wychowywała mnie w ten sposób, że mam być ogólnie samodzielna i mama po prostu mówiła w sensie do nauczycieli, dobrze, nie ma linijki, niech się po prostu nauczy, że następnym razem no po prostu linijkę weźmie. Jakby, więc ja jako malutkie dziecko naprawdę bardzo szybko byłam taka bardzo samodzielna, choć byłam troszkę zakręcona. Dlatego te linijki bądź jakieś atrybuty czasami były zapominane przeze mnie.
0: A wracając do Maroka, było tak, że na mundialu, teraz tym piłkarskim, jak Maroko grało, to zawiesiłaś dłużej wzrok, czy żadnych uczuć?
1: Bardziej mój brat bardzo przeżywał, bo mój brat w ogóle był w sensie przez kilka lat chodził do szkoły w Maroku i bardziej po prostu chyba się z Marokiem ogólnie utożsamia, stąd mecze reprezentacji Maroka w naszym domu leciały i po prostu mój brat mówi: Maroko, dzisiaj gra, siadamy przed telewizorem.
2: Świetna,
1: no i dobra.
2: Tak,
1: naprawdę wybitna i wielka
0: teraz.
1: Szkoda, że znowu przegrali z Francją. Tak. Po prostu tak jak, no jak nie wiem. Tak, ale naprawdę wartością było to dla mnie, że jakoś tak się... Na to Maroko bardziej mi się wydaje, że po prostu otworzyłam. Ja chyba byłam troszkę zamknięta z racji chyba historii z moim tatą, tego, że my się wychowywaliśmy sami. I
2: bez taty po prostu.
1: Tak, tak, no. Dokładnie. I przez wiele lat jakby troszkę tą w ogóle tożsamość marokańską jakby wypychałam od siebie. Ja jakby starałam się po prostu przekonać w ogóle wszystkich, że ja jestem Polką w 100%.
0: Troszkę się obraziłaś po prostu na Maroko.
1: Troszkę się nie na Maroko obraziłam. Troszkę się po prostu normalne, że dziecko chce mieć dwójkę rodziców. I to nie ma tutaj nic jakby wielkiego w tym. I myślę, że przepracowanie też tego tematu i taka... Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć. Takie jakby zaakceptowanie tego wszystkiego, że po prostu rodzice się rozstali i jest jak jest. Jakby dało mi spokój i dało mi też takie poczucie, że do tego Maroka chcę wrócić. Zresztą wracam do Maroka. W tym roku lecę we wrześniu na grób swojego taty, bo już wiele lat jakby jego nie ma, po prostu z nami tutaj. I to będzie taka dla mnie, myślę, że podróż troszkę terapeutyczna. Też po zakończeniu kariery i po śmierci taty nigdy nie było tego czasu, żeby polecieć ogólnie do tego Maroka na jego grób, a myślę, że to jest ogólnie po prostu powinność jakby każdego dziecka, żeby tam no po prostu pojechało, mimo tego, że relacje po prostu no jakby były, jakie były.
0: Domknięcie dosłownie i w przenośni, bo kończymy w ten sposób naszą audycję. Fantastycznie się ciebie słuchało. Myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nie tylko nas wyedukowałaś, ale też... Może wielu sportowcom udowodniłaś, jak to można zrobić dobrze, bezboleśnie. Tego ci życzymy, żeby ta emerytura była szczęśliwa.
1: No na razie taka jest. Taka bardzo świadoma, szczęśliwa i taka, myślę, że bardzo dojrzała.
0: Jak powiem emerytka, to się obrazisz?
1: Nie. Bo każda emerytka by chciała tak wyglądać młodą.
0: Emerytka Sofia Edaoui. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: I my dziękujemy za uwagę.
2: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
0: I Filip Jastrzębski.
3: Sport wyjaśnia świat.
4: 56 minut po godzinie 20. A w Warszawie, no właśnie, a w Warszawie spotkanie z kulturą żydowską. Po raz 23 w stolicy organizowany jest festiwal Warszawa Singera. W programie wydarzenia są dużo wydarzeń, są koncerty muzyki klezmerskiej, sefardyjskiej,

0: spektakle teatralne, spotkanie literackie oraz wydarzenia plenerowe w różnych punktach miasta. To także przypomnienie o wielokulturowości przedwojennej Warszawy, a także, na co zwracają uwagę organizatorzy z Fundacji Shalom, budowanie mostów ze współczesnością. Kurator programu literackiego festiwalu Remigiusz Grzela powiedział, że jak co roku koncerty będą się odbywały między innymi w Teatrze Kwadrat.
1: Co roku jesteśmy w Teatrze Kwadrat. Oriental Banda Jewish Trans Oriental, Artur Żmijewski Cohen Po Miłości Kres, znakomity aktor, który sięgnął po Leonarda Cohena. Marcin Masecki gra Henryka Warsa, czyli te największe przedwojenne przeboje filmowe. Wars, który działał do lat 70. i zrobił muzykę do prawie chyba 80 filmów hollywoodzkich. Kasia Dąbrowska, znakomita aktorka i wokalistka Feeling Good, czyli Radość w standardzie, sięga po standardy amerykańskie.
0: W programie festiwalu jest także koncert Adama Struga, piosenki do wierszy Bolesława Leśmiana.
2: Debiutował po rosyjsku, także w sumie mamy farta, że przyszedł na polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami w polszczyźnie. Poza tym, że są to najpiękniejsze w polszczyźnie erotyki, są tam też niezwykle istotne wiersze, powiedzmy, teologiczne czy parateologiczne i to jest moim zdaniem clue jego twórczości. Gdyby jakieś takie filmowe odniesienie, to Leśmian byłby takim von Trierem. Poezji chadza tam, gdzie ludzie generalnie nie chadzają, bo strach.
0: A będą też piosenki w języku jidysz. Festiwal kończy się 30 sierpnia, czyli w przyszłą niedzielę.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja prosi o pomoc w wyjaśnieniu sprawy śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Polscy lekarze wojskowi ustalają możliwość transportu do kraju z Węgier kolejnych osób rannych w wypadku autokaru. Wrocławskie zoo ma nowych mieszkańców. To pigmejki karłowate, najmniejsze małpy właściwe na świecie. Minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam. Krakowska policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu sprawy śmiertelnego pobicia 36-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Funkcjonariuszy wezwał na osiedle Willowe w Nowej Hucie mężczyzna, który słyszał głośne krzyki, mówi Iwona Szelichawicz z małopolskiej policji.
2: Ten mężczyzna zszedł na dół, zauważył nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę. Natychmiast poinformował służby, które przyjechały na miejsce. Załoga pogotowia ratunkowego zabrała tego 36-latka do karetki. Niestety pomimo udzielonej natychmiastowej pomocy nie udało się uratować życia tego mężczyzny.
1: W związku z tą sprawą przesłuchano 9 osób, które następnie zostały zwolnione.
2: Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie jest na tyle mocny i nie daje takich podstaw do przedstawienia im zarzutów. Mówię tutaj w tym momencie o sytuacji na obecnym etapie postępowania. Policjanci nadal bardzo intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu są wykonywane czynności.

0: Zabezpieczane i analizowane są informacje, a także ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
1: Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Szwedzki sąd aresztował 18-latka pod zarzutem zabójstwa 17-letniej dziewczyny i zranienia 3 chłopców. Domniemany sprawca wtargnął w piątek z mieczem do szkoły w miasteczku Fagersta w środkowej Szwecji. Motyw ataku nie jest znany. Posiedzenie sądu odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Według mediów nastolatek trenował sporty walki, miał też kłopoty socjalne oraz z prawem. W ubiegłym roku został skazany za pobicie kolegi. 3 lekarzy wojskowych poleciało na Węgry, żeby ustalić możliwość transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Na miejsce skierowano zespół specjalistów, mówi rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego Mariusz Gierej.
2: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
1: Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Do wypadku doszło tydzień temu, zginęło w nim 12 osób. Ustawa o dostępności transportu publicznego zawierała dobre rozwiązania, jednak przeważyły jej negatywne aspekty, oceniła Iwona Budych ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe, komentując decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach przez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Iwona Budych mówiła w Polskim Radiu 24, że ustawa zawierała wady konstrukcyjne.
3: 2 lata prac nad ustawą i bardzo szybkie tempo wdrożenia wprowadziłoby jeden wielki chaos, ponieważ zmienia się struktura przyznawania środków. Teraz te środki, zgodnie z tą ustawą, która nie weszła w życie, zamiast wojewody miałby przydzielać marszałek. To groziłoby tym, że pieniądze te byłyby rozdawane według klucza politycznego. W tej ustawie po prostu zabrakło integracji ulg autobusowych i kolejowych, bo teraz jest po prostu tak, że inne ustawowe obowiązują w transporcie kolejowym, a inne w autobusowym.
1: Ustawa miała wprowadzić także przejazdy na żądanie. W miejscach, w których regularne kursy autobusów są nieopłacalne, pasażer mógłby zamówić kurs samochodem osobowym. Karol Nawrocki miał wątpliwości co do tego pomysłu. Ustawa zakładała również wprowadzenie lepszych systemów informacji pasażerskiej, uproszczenie współpracy między samorządami i zmiany w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ważą 100 gramów. Wrocławskie ZOO ma nowych mieszkańców. Pigmejki karłowate, najmniejsze małpy właściwe na świecie. Kierownik sekcji naczelnych Patryk Pufelski mówi, że Lemon, Litchi i Lament to bracia, którzy przyjechali z Chorzowa.
4: Te małpki przyjechały do nas z chorzowskiego zoo, one się tam urodziły, to są 3 bracia, mają na imię Litchi, Lament i Lemon. Wyglądają jak takie gremliny małe, Lament jest najmłodszy, a Litchi i Lemon są starsi o rok. Te małpki są zagrożone wyginięciem, w związku z czym ich hodowla w ogrodach zoologicznych jest prowadzona w ramach programu hodowlanego, takiego skoordynowanego.
1: Pigmejki można oglądać w pawilonie szympansów. Są bardzo ruchliwe i ciekawskie. W naturze żywią się przede wszystkim żywicą drzew.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Poniedziałek ma być słoneczny na południu, poza tym może się chmurzyć i miejscami możliwe burze i deszcz. 18 stopni na Suwalszczyźnie, do 23 na zachodzie.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
5: Klimat.
6: 5 minut po godzinie 21.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Kryminały można czytać. No, fajna literatura. Ale można również kryminałów słuchać. Dzisiaj kryminały czytane są przez znakomitych aktorów i lektorów. A u nas w Polskim Radiu 24 też słuchamy kryminałów i to na faktach.
7: Radio Podcast.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
10: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
9: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni.

0: Zbrodni, czyli tej serii, w której patrzymy na sprawy kryminalne z punktu widzenia nauki, no i oczywiście tego, jak ta nauka wpłynęła na pracę śledczych. Dziś opowiemy o zabójstwie prezenterki BBC, Jill Dando. Od naukowej strony ta historia jest zupełnie niezwykła, bo kluczową rolę odegrała w niej taka jedna, jedyna mikroskopijna drobina metalu, i to w dodatku znaleziona dopiero rok po zabójstwie w kieszeni płaszcza.
1: I pochylimy się nad tym, jak doszło do tego, że poprawnie, całkiem poprawnie wykonane badanie kryminalistyczne najpierw pomogło skazać człowieka za te zbrodnie, a następnie przyczyniło się do jego uniewinnienia.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Poniedziałkowe przedpołudnie, 26 kwietnia 1999 roku, Gowen Avenue, cicha dzielnica szeregowych domów w dzielnicy Fulham w zachodnim Londynie. Pod numer 29 podjeżdża samochodem 37-letnia Jill Dando, jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek brytyjskiej telewizji.
0: Ostatnio rzadko tu bywa. Dom co prawda wciąż należy do niej, ale właśnie go sprzedaje. Mieszka teraz głównie w Chiswick u narzeczonego, no i stamtąd właśnie przyjechała tego ranka. Fulham ma tylko odebrać dokumenty. Agent przesłał faksem kontrakt właśnie na urządzenie, które stoi w tym domu. Kilka minut, może kwadrans, no i pojedzie dalej. Dando podchodzi do frontowych drzwi, w ręku trzyma klucze.
1: Znajdujący się za ścianą sąsiedniego domu Richard Hughes słyszy krzyk kobiety. Później powie, że zabrzmiał tak, jakby ktoś nagle ją zaskoczył. Strzału nie słyszy. Podchodzi do okna i widzi mężczyznę odchodzącego od domu Dando. Dość wysoki, biały, ale bez znaków szczególnych. Niczego, co pozwoliłoby łatwo go zapamiętać. Hughes nie wie jeszcze, że właśnie zobaczył człowieka, który chwilę wcześniej stał na progu domu jego sąsiadki.
0: Ktoś dzwoni na policję. Karetka zabiera kobietę do szpitala Charing Cross. O 13:03 lekarze stwierdzają zgon. Śledczy ustalał ponad wszelką wątpliwość tylko kilka rzeczy. Padł jeden strzał, broń w chwili wystrzału była przyciśnięta do głowy ofiary, na miejscu zbrodni zabezpieczono pocisk, który spowodował śmiertelną ranę, oraz jedną łuskę kalibru 9 mm.
1: Pozostały przebieg ataku 3 lata później zrekonstruuje jeden z dziennikarzy śledczych. Według niego napastnik zaskoczył Dando, gdy wkładała klucz do zamka. Chwycił ją od tyłu i przygiął do ziemi tak, że jej twarz znalazła się tuż nad kafelkowym stopniem ganku. Wtedy lewą ręką strzelił w jej lewą skroń. Pocisk wszedł tuż nad uchem, przeszedł przez głowę niemal równolegle do ziemi i wyszedł po prawej stronie. W biały dzień na spokojnej londyńskiej ulicy ginie kobieta, którą zna niemal cała Wielka Brytania.
0: Jill Dando urodziła się w 1961 roku w Weston-super-Mare. Pierwszą pracę dostała w lokalnym tygodniku Weston Mercury, w którym pracowali już jej ojciec i brat. Po 5 latach w prasie przeniosła się do lokalnego radia BBC, później do telewizji regionalnej, a na początku 1988 roku trafiła do Londynu i do stacji ogólnokrajowej.
1: W ciągu następnej dekady stała się jedną z najbardziej znanych twarzy BBC. Prowadziła główne wydania wiadomości z programem podróżniczym Holiday, objechała pół świata, a w 1997 roku BBC ogłosiło ją swoją osobowością roku. Od 1995 razem z Nickiem Rossem prowadziła Crime Watch. Program, w którym rekonstruowano nierozwiązane przestępstwa i proszono widzów o pomoc w śledztwach.
0: Równocześnie dobrze układało się jej życie prywatne. W grudniu 97 roku poszła na randkę w ciemno, a pod koniec stycznia 99 ta para ogłosiła już zaręczyny.
1: Wiosną 99 Jill Dando była u szczytu kariery. W niedzielę 25 kwietnia poprowadziła premierowy odcinek swojego nowego programu o antykach. Jej zdjęcie znalazło się na okładce aktualnego numeru Radio Times, czyli popularnego tygodnika z ramówką radiowo-telewizyjną, a na poniedziałkowy wieczór miała zaplanowane prowadzenie 6 o'clock news.
0: Do studia telewizyjnego już nie dotarła. Niecały miesiąc później Crime Watch wyemitował rekonstrukcję zabójstwa własnej prezenterki i poprosił widzów o informacje mogące pomóc w śledztwie. Stało się to kilka dni przed jej pogrzebem.
1: O informacje właściwie to nie

0: trzeba było specjalnie prosić. Śledczy prowadzący to dochodzenie, które otrzymało kryptonim Operacja Oxborough, od początku zalewani byli zgłoszeniami. W ciągu pół roku policjanci przeprowadzili rozmowy z ponad 2500 osób i zebrali ponad 1000 zeznań. Dochodzeniem kierował Hamish Campbell, starszy oficer śledczy londyńskiej policji metropolitalnej.
1: Śledczy zaczęli jak zwykle od najbliższego otoczenia ofiary, przejrzeli prywatne dzienniki Dando i wykazy wszystkich połączeń telefonicznych, sprawdzili byłych partnerów. Przyjrzeli się jej agentowi, jednemu z nielicznych ludzi, którzy wiedzieli, że tego ranka dziennikarka pojawi się w swoim domu na Goen Avenue, no bo to on właśnie jej wysłał te dokumenty na faks. Wszystkich z nich po kolei wykluczono.
0: Druga teoria narzucała się sama. To była zemsta. Dando współprowadziła program, dzięki któremu widzowie pomagali policji wysyłać przestępców za kratki. A może któryś z nich postanowił się odegrać? Zespół Campbella przejrzał więc wszystkie sprawy z Crime Watch, w które Dando była zaangażowana, odcinek po odcinku, no i niczego nie znalazł.
1: Trzecia teoria trafiła na pierwszą stronę tabloidu niecałe 48 godzin po zabójstwie. Jej początek sięgał 6 kwietnia 1999 roku, 20 dni przed śmiercią Dando. Tego dnia właśnie dziennikarka zaapelowała w imieniu BBC o pomoc dla ludności Kosowa w tym okresie represjonowanej i przymusowo wysiedlanej przez władze jugosłowiańskie. Odzew był gigantyczny. W ciągu 24 godzin widzowie wpłacili ponad 1 000 000 funtów.
0: W chwili publikacji apelu trwały już odwetowe naloty NATO na Jugosławię, a w nocy z 22 na 23 kwietnia alianckie samoloty zbombardowały siedzibę serbskiej telewizji państwowej w Belgradzie, zabijając 16 jej pracowników. Zaś 3 dni później, czyli 26 kwietnia rano, ktoś zastrzelił Jill Dando.
1: Po zabójstwie do siedziby stacji BBC i innych redakcji dzwonili mężczyźni, którzy w imieniu różnych serbskich grup przyznawali się do zamachu i grozili kolejnymi atakami. Śledczy podchodzili do tych telefonów ostrożnie. Regułą jest, że po nagłośnionych medialnie zbrodniach pojawia się wiele podobnych zgłoszeń, a większość jest fałszywych. No, twardych dowodów na serbski trop nie było żadnych.
0: Hipotezy mnożyły się i prowadziły w coraz to nowe strony. Tymczasem jedynymi dowodami rzeczowymi były te znalezione na miejscu zbrodni, czyli pocisk, który przeszedł przez głowę ofiary, oraz łuska kalibru 9 mm.
1: W tej układance był jeszcze jeden element, który nie dawał śledczym spokoju. Sąsiad Richard Hughes znajdował się za ścianą, zaledwie kilka metrów od furtki. Słyszał krzyk, dlaczego więc nie słyszał strzału?
0: Jako pierwsze nasuwa się tu na myśl proste wyjaśnienie. Zabójca musiał użyć tłumika, no a więc zapewne był zawodowcem. No cóż, rzeczywistość okazała się znacznie ciekawsza i właśnie dlatego musimy tu na chwilę się zatrzymać przy balistyce, czyli wiedzy o miotaniu i ruchu pocisków.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Kiedy myślimy o takim cichym strzale z użyciem tłumika, no to wyobrażamy sobie pod wpływem filmów zwykle taką długą nasadkę nakręconą na lufę. No tylko warto zrozumieć najpierw, skąd w ogóle bierze się ten huk wystrzału. W lufie eksploduje ładunek prochowy, a powstające gazy sprężone do ogromnego ciśnienia wypychają pocisk, no i wylatują tuż za nim. I dopiero na wylocie lufy gwałtownie rozprężają się w powietrzu, powstaje fala ciśnienia i to jest ta właśnie fala, którą odbieramy jako huk. Tłumik działa dlatego, że daje gazom taką przestrzeń, w której mogą się rozprężyć stopniowo, znacznie wolniej i ostygnąć, zanim wydostaną się na zewnątrz.
0: Ale jest prostszy sposób, żeby nie wypuścić gazów w powietrze, przycisnąć lufę do celu. Przy takim strzale, nazywanym kontaktowym, gazy nie mają się gdzie rozprężyć. Wchodzą za pociskiem prosto do wnętrza rany. Funkcję tłumika pełni wówczas ciało ofiary. Z zewnątrz słychać niewiele, a już za ścianą praktycznie nic.
1: Badanie pocisku i łuski powiedziały o śledczym coś jeszcze. Pocisk kalibru 9 mm short, czyli takiej krótszej, słabszej odmiany popularnej dziewiątki, wystrzelono z lufy gładkiej, pozbawionej gwintowania, no a to wskazywało dość jednoznacznie na pistolet hukowy. No, straszak, który został nielegalnie przerobiony na ostrą amunicję. sam na

0: Nabój nosił też ślady modyfikacji, prawdopodobnie zmniejszającej ładunek miotający w taki sposób, żeby pocisk leciał z prędkością poddźwiękową i nie wytwarzał takiego dodatkowego trzasku.
1: Fizyka strzału kontaktowego ma jeszcze jedną konsekwencję. Gazy wchodzące do rany zabierają ze sobą większość mikroskopijnych pozostałości po tym wystrzale. To, co zwykle osiada na dłoni i rękawie strzelca, przy strzale kontaktowym w dużej części pozostali w ciele ofiary. No i warto tutaj zapamiętać ten szczegół.
0: Wróćmy do śledztwa. Broń, z której zginęła Dando, z pewnością nie wyglądała na wyposażenie zawodowca. No, przerobiony straszak i taka amatorsko modyfikowana amunicja kojarzyły się raczej z przestępczymi nizinami niż z takim profesjonalnym zabójcą.
1: Tyle, że sam sposób przeprowadzenia ataku mówił coś zupełnie innego. To był jeden strzał oddany na widoku, z przyłożenia, i zabójczo skuteczny. Wyglądało to raczej na działanie kogoś, kto dobrze wiedział, co robi.
0: Na tę sprzeczność zwrócił uwagę psycholog kryminalny współpracujący ze śledczymi. W raporcie sporządzonym mniej więcej miesiąc po zabójstwie pisał, że sam atak został przeprowadzony sprawnie, ale prawdziwy profesjonalista nie pozwoliłby sobie na pozostawienie łuski na miejscu zbrodni.
1: Im dłużej śledczy przyglądali się temu obrazowi, tym wyraźniej rozpadał się on na dwie niepasujące do siebie części. No coś tu wyraźnie nie grało.
0: 4 dni po zabójstwie policja opublikowała portret pamięciowy. Biały mężczyzna, ciemne włosy, ślad na grzbiecie nosa na oko 40-latek. Portret powstał na podstawie zeznań świadka, który krótko po strzale widział na przystanku autobusowym niedaleko miejsca zbrodni mocno spoconego mężczyzny w garniturze. No ale publikacja portretu nie przyniosła żadnego przełomu.
1: Nie przyniosły go też nagrania z kamer. Monitoring centrum handlowego w Hammersmith, gdzie Dando robiła tego ranka zakupy, nie zarejestrował nikogo, kto by ją śledził. Również przeczesywanie zapisów z tygodni, które poprzedzały jej śmierć, nie wykazało też śladów stalkingu.
0: Operacja Oxborough rozrastała się właśnie do rozmiarów największego śledztwa w historii londyńskiej policji. Nad zabójstwem Dando pracowało już ponad 40 śledczych, a kierował nimi nadal detektyw Hamish Campbell. Przybywało ludzi, zeznań, zgłoszeń, i kolejnych tropów, tyle, że nie przybywało żadnych odpowiedzi.
1: W grudniu 1999 roku policja ogłosiła publicznie to, ku czemu detektywi skłaniali się już wcześniej, a teraz robili to coraz mocniej. No, Dando najprawdopodobniej nie zginęła z ręki zawodowca. W tej zbrodni było po prostu za dużo amatorszczyzny. Płatny zabójca nie posługuje się przerobionym straszakiem, nie strzela też do ofiary za dnia na progu jej domu. No, gdyby to był ktoś profesjonalny, to raczej wepchnąłby ofiarę do środka, gdzie ciało znaleziono by wiele godzin później, a on już sam byłby w tym czasie bardzo daleko.
0: Wtedy ujawniono też kolejny niepokojący szczegół. W tygodniach poprzedzających śmierć dziennikarki ktoś próbował przepisać na siebie jej rachunki za prąd. Innym razem ktoś próbował wyłudzić dostęp do jej billingów telefonicznych, podając się za członka jej rodziny. Detektywi podejrzewali, że za tymi działaniami stoi jedna i ta sama osoba. Ktoś, komu chodziło o kradzież jej danych, być może dostęp do jej aktywów. Kim był, niestety nie udało się ustalić.
1: No tutaj w tym miejscu śledztwa powstało zasadnicze pytanie. Jeśli prezenterki nie zabił zawodowiec, to kto to w końcu był? Już miesiąc po zabójstwie psycholog kryminalny zalecał, żeby szukać obsesyjnego samotnika, który miewał poważne zaburzenia osobowości. A na przełomie roku 1999 i 2000 śledztwo właśnie rzeczywiście zaczęło skręcać w tę stronę.
0: No problem w tym, że pewne sygnały pojawiały się już znacznie wcześniej i wtedy przeszły niezauważone. Już dzień po zabójstwie ktoś wskazał policji budzącego podejrzenia mężczyzny mieszkającego niespełna 500 metrów od domu Dando.
1: A w kolejnych dniach po śmierci prezenterki, po okolicznych biurach i firmach zaczął krążyć mężczyzna, który przedstawiał się nazwiskiem Bulsara. Wracał do miejsc, w których rzekomo miał się pojawić w dniu zabójstwa, czyli 26 kwietnia, i wypytywał tamtejszych pracowników, o której dokładnie.

0: ładnie godzinie tam był oraz jak był wtedy ubrany. Gdzie tylko mógł, prosił również o nagrania z kamer. Tłumaczył te swoje dziwne prośby tym, że znajomi mówili mu, iż przypomina mężczyznę z policyjnego portretu pamięciowego, więc on chciał zdobyć dowody na to, że w chwili zabójstwa znajdował się gdzie indziej.
1: Niektóre firmy zgłaszały te dziwne wizyty śledczym, no jednak w dochodzeniu zalewanym tysiącami informacji nikt nie połączył tych sygnałów ani ze sobą, ani z otrzymanym już pierwszego dnia wskazaniem dotyczącym tego podejrzanego mężczyzny z sąsiedztwa. No, minie blisko rok, zanim ktoś to wszystko skojarzy.
0: W kwietniu 2000 roku, blisko rok po zabójstwie, jeden ze śledczych zapukał do kawalerki na parterze przy Crookham Road, niespełna pół kilometra od domu Jill Dando. Mieszkał tam mężczyzna, którego policja chciała rutynowo wyeliminować z kręgu zainteresowania. To było po prostu jedno z setek podobnych przesłuchań prowadzonych w ramach operacji Oxborough. Mężczyzna zeznał wówczas, że rano 26 kwietnia był w domu, a około południa poszedł na spotkanie lokalnej grupy dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Tyle, że jego adres już wcześniej pojawił się w policyjnych aktach. To właśnie jego wskazywano śledczym już dzień po zabójstwie jako osobę podejrzaną. Sąsiedzi twierdzili, że bywa niestabilny psychicznie. I to on w kolejnych dniach krążył po okolicznych firmach, przedstawiając się jako Bulsara, no i prosząc o te nagrania z kamer. Sygnały, które przez blisko rok leżały w aktach osobno, wreszcie się połączyły. Razem tworzyły obraz podejrzanego, który wyjątkowo dobrze pasował do profilu nakreślonego przez psychologa.
0: Mężczyzna nazywał się w rzeczywistości Barry George i miał 40 lat. Bulsara, czyli prawdziwe nazwisko Freddiego Mercurego, było tylko jedną z jego pożyczonych tożsamości. George opowiadał ludziom, że jest kuzynem wokalisty Queen, a wcześniej przedstawiał się też jako Steve Majors, kaskader oraz Thomas Palmer, żołnierz SAS.
1: 6 dni po przesłuchaniu policja przeprowadziła w jego mieszkaniu pierwsze niejawne przeszukanie. W kolejnych tygodniach wróci tam jeszcze 2 razy. To, co śledczy znaleźli w środku, utworzyło mocno niepokojący portret właściciela mieszkania.
0: Były tam setki rolek filmów fotograficznych. Po ich wywołaniu policjanci naliczyli tysiące robionych z ukrycia zdjęć ponad 400 kobiet z okolicy. Znaleziono odręczne listy z adresami, rysopisami i numerami rejestracyjnymi samochodów niemal 100 kobiet, w tym księżnej Diany. Odkryto też książki o tematyce wojskowej, zdjęcia znanych prezenterek telewizyjnych i fotografię samego George'a w wojskowej masce przeciwgazowej i z pistoletem hukowym marki Bruni w dłoni.
1: Podczas przesłuchania George przyznał, że to on znajduje się na zdjęciu i że kupił broń wysyłkowo. Zaprzeczył jednak, by kiedykolwiek została przerobiona tak, aby można było z niej strzelać ostrą amunicją.
0: A co ważne, w całym tym ogromnym archiwum nie było ani jednego zdjęcia Jill Dando, jej adresu, ani żadnych notatek na jej temat. Niczego podobnego do materiałów, które George gromadził o dziesiątkach innych kobiet. Znaleziono jedynie wycinki prasowe dotyczące prezenterki.
1: 25 maja 2000 roku, po okresie obserwacji, Barry George został aresztowany. 4 dni później usłyszał zarzut zabójstwa Jill Dando. Podczas przesłuchań zaprzeczał wszystkiemu, mówił, że nie zabił Dando, że jej nie znał, nigdy nie widział jej na żywo, no i w ogóle się nią nie interesował.
0: No cóż, obsesyjnie gromadzone zdjęcia, adresy i notatki dotyczące setek kobiet mogły wiele powiedzieć o skłonnościach samego George'a. Nie dowodziły jednak, że to właśnie on zamordował prezenterkę. Do tego potrzebny był dowód, który połączyłby go bezpośrednio ze zbrodnią.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Taki dowód czekał już w policyjnym magazynie, a przynajmniej tak uznali później śledczy. Dowód ten trafił tam 17 kwietnia 2000 roku podczas przeszukania kawalerki przy Crookham Road 9 dni przed pierwszą rocznicą zabójstwa. Wśród zabezpieczonych wtedy przedmiotów znalazł się płaszcz marki Cecil G. Podczas przesłuchania George przyznał, że płaszcz należy do niego i że tylko on go nosił. Nie pamiętam natomiast, czy miał go na sobie 26 kwietnia 1999 roku.
0: Płaszcz został wysłany do laboratorium brytyjskiej rządowej służby kryminalistycznej i tam zajął się nim Robin Kelly. I trudno było tu o bardziej kompetentną osobę, bo to właśnie Kelly ćwierdzi,

0: wieku wcześniej, jeszcze jako naukowiec laboratorium londyńskiej policji, zupełnie przypadkiem odkrył metodę, która stała się światowym standardem identyfikacji śladów po wystrzale.
1: Badał wtedy filtr powietrza skrytej strzelnicy, bo kierownictwo laboratorium martwiło się, ile ołowiu wdychają pracownicy podczas strzałów testowych. Pod mikroskopem elektronowym zauważył charakterystyczne drobiny złożone z ołowiu, antymonu i baru. No i to on właśnie wykazał, że taki rodzaj cząstek powstaje tylko w jeden sposób, czyli podczas wystrzału z broni palnej.
0: Teraz ten sam człowiek, już jako starszy oficer kryminalistyki, przeglądał próbki pobrane z płaszcza podejrzanego o zabójstwo Jill Dando. W materiale z wewnętrznej prawej kieszeni znalazł pojedynczą drobinę o wielkości 11,5 mikrona, czyli mniej więcej 0,01 mm. Skład pierwiastkowy tej drobiny odpowiada pozostałościom powystrzałowym zabezpieczonym z włosów Jill Dando oraz z łuski znalezionej przy jej domu na Gowan Avenue.
1: Żeby zrozumieć, jak duże znaczenie mogło mieć to znalezisko, no i też jak łatwo było przecenić jego wartość, trzeba najpierw wyjaśnić, czym właściwie jest ta pozostałość powystrzałowa i skąd to się bierze. Intuicja podpowiada prosty ciąg. Jeśli na czyimś ubraniu znajduje się ślad po wystrzale, no to ten ktoś strzelał, no ewentualnie do niego strzelano. Tak to brzmi w dużym uproszczeniu i tak, jak się niedługo okaże, zrozumie to ława przysięgłych. No tyle, że sam ślad wcale nie musi być tak jednoznaczny.
0: Na dnie każdego naboju znajduje się spłonka. Taki mały metalowy kapiszon zawierający niewielką ilość materiału inicjującego. Kiedy uderza w nią iglica, wówczas wrażliwy na nacisk materiał detonuje i zapala proch, a ten gwałtownie się spala, wytwarzając gazy, które wypychają pocisk z lufy. No to już wiemy.
1: W ułamku sekundy temperatura osiąga tam tak wysoką wartość, że metale obecne w spłonce zamieniają się w mikroskopijne krople. Gdy stygną, zastygają właśnie tworząc takie drobiny. Ich niewidzialna chmura osiada na dłoniach, na ubraniu, rękawach, włosach strzelca, a także na wszystkim w pobliżu.
0: Przy strzale kontaktowym, kiedy lufa jest przyciśnięta do ciała, większość tej chmury zostaje wtłoczona do rany. To jeden z powodów, dla których w śledztwie w sprawie Dando od początku było tak mało materiału do analizy. Trochę pozostałości znaleziono we włosach ofiary, a poza tym niemal nic.
1: Drobina z kieszeni płaszcza pochodziła właśnie ze spłonki. A to ważne, bo pozostałość ze spłonki jest metalem. Nie paruje, nie rozpuszcza się, nie rozkłada. Jeśli kieszeń pozostaje nieruszana, taka drobina może w niej tkwić przez całe lata, praktycznie no, nietknięta przez czas. A to oznaczało, że rok, który minął od zabójstwa, sam w sobie niczego nie rozstrzygał. Drobina mogła znaleźć się w kieszeni dzień po wystrzale, mogła się znaleźć wiele miesięcy później albo przed wystrzałem.
0: Jak w ogóle bada się coś tak małego? Drobiny zebrane z odzieży czy też ze skóry strzelca albo ofiary trafiają do komory skaningowego mikroskopu elektronowego, czyli urządzenia, które ogląda próbkę nie za pomocą światła, ale wiązki elektronów. I pod wpływem tej wiązki drobina emituje promieniowanie rentgenowskie. A widmo tego promieniowania pokazuje, z jakich pierwiastków się składa. W drobinie z płaszcza Barry'ego George'a analiza wykazała obecność baru, glinu i śladową ilość ołowiu. Czyli ten sam zestaw, który znaleziono wcześniej w pozostałościach z łuski i z włosów Jill Dando.
1: Taki zestaw pierwiastków nie wskazuje na jakiś jeden konkretny nabój. No to jest raczej taki chemiczny podpis typu spłonki. No a spłonki o takim samym składzie miał znaczny odsetek z milionów sztuk amunicji sprzedawanej w Wielkiej Brytanii każdego roku.
0: Ale śledczym na tym etapie wydawało się to całkiem wystarczać. Wreszcie mieli fizyczny ślad, który mógł połączyć podejrzanego ze zbrodnią. O tym, jak silne było to połączenie i czego ta pojedyncza drobina rzeczywiście dowodziła, mieli już wkrótce spierać się biegli na sali sądowej.
1: No ale zanim to nastąpiło, śledczy przez po rok pracowali pod ogromną i stale rosnącą presją, a przełomu wciąż nie było. Na liście potencjalnych podejrzanych znalazło się ponad 2000 osób. No i wyeliminowanie każdej z nich oznaczało oczywiście kolejne godziny charówki i kolejne koszty.
0: Nad kierującym

0: dochodzeniem detektywem Campbellem wisiało przy tym wciąż to samo pytanie ze strony jego przełożonych. Jakie są szanse na rozwiązanie tej sprawy i kiedy to nastąpi? Teorie, które trafiały na pierwsze strony gazet, że zawodowy zabójca, że serbska zemsta, że mściciel z Crime Watch, no, wracały do śledczych w postaci kolejnych, niekończących się pytań, na które trzeba było publicznie odpowiadać.
1: No, zabójstwo tak znanej dziennikarki po prostu nie mogło pozostać niewyjaśnione, a tymczasem po roku policja nadal nie wiedziała, kto zabił Jill Dando. No i właśnie wtedy do śledczy dostali te dwie rzeczy naraz. Podejrzanego, który wyjątkowo dobrze pasował do profilu obsesyjnego samotnika oraz fizyczny ślad znaleziony w kieszeni jego płaszcza.
0: Problem w tym, że był to jeden mikroskopijny okruch metalu. Jego skład się zgadzał, ale taki sam ślad mogła zostawić każda inna sztuka amunicji z tym samym typem spłonki. A mimo to śledztwo miało się skupić właśnie na tej pojedynczej drobinie.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Proces Barry'ego George'a rozpoczął się 23 kwietnia 2001 roku w Old Bailey, głównym sądzie karnym Londynu. Oskarżenie oparło sprawę na czterech głównych wątkach, które razem miały dowodzić winy oskarżonego.
0: Pierwszym była identyfikacja. Jeden ze świadków rozpoznał George'a jako mężczyznę, którego widział na Gowen Avenue około 4 godzin przed zabójstwem. Inni również widzieli w pobliżu człowieka uderzająco do niego podobnego, ale żaden z nich nie był w stanie rozpoznać George'a z całą pewnością.
1: Drugim wątkiem były, jak określała je prokuratura, kłamstwa powtarzane podczas przesłuchań. Przede wszystkim chodziło o zaprzeczenie, jakoby George znał Jill Dando albo w ogóle się nią interesował. No, trudno było pogodzić te zapewnienia z tym, co policja już o nim wiedziała. Oskarżyciele zestawili te fakty z jego zeznaniami i uznali, że George celowo próbował ukryć przed śledczymi swoje przesadne zainteresowanie osobowościami telewizyjnymi. No, a to na pewno nie przemawiało na jego korzyść.
0: Trzecim wątkiem była rzekoma próba sfabrykowania sobie alibi. Chodziło o te wędrówki po okolicznych firmach, gdzie George przedstawiał się jako Bulsara, wypytywał dokładne godziny swoich wizyt i prosił o nagrania z kamer, które mogłyby potwierdzić, gdzie znajdował się 26 kwietnia.
1: No i wreszcie czwarty wątek, ten mikroskopijny okruch metalu z kieszeni płaszcza.
0: Zeznania balistyka Robina Killeya zajęły łącznie 3 dni. Ekspert tłumaczył, że liczba znalezionych cząstek nie ma jakiegoś tam zasadniczego znaczenia. To po prostu oznacza, że pozostałość powystrzałowa jest tam obecna. A potem po kolei odpowiadał na sugestie obrony dotyczące możliwych sposobów przypadkowego zanieczyszczenia płaszcza. Za każdym razem jego ocena była taka sama. Wysoce nieprawdopodobne.
1: Co uderzające, przez te wszystkie dni nikt, ani oskarżenie, ani obrona, ani sędzia nie postawił pytania odwrotnego. Jak prawdopodobne jest, że pojedyncza drobina po strzale w ogóle trafi do kieszeni strzelca, a potem przetrwa tam cały rok?
0: Drobinę jako dowód próbował co prawda podważyć biegły balistyk powołany przez obronę. Zeznał, że trudno wyobrazić sobie mniejszą ilość materiału dowodowego, że tak mikroskopijna cząstka mogła być zwykłym przypadkowym zanieczyszczeniem, a policyjne procedury obchodzenia się z płaszczem były najprawdopodobniej wadliwe. O tezie, że pojedyncza drobina mogła być pozostałością po wydarzeniu sprzed roku, powiedział, tu cytuję, to sugestia zupełnie bezprecedensowa.
1: Drugim filarem obrony była alternatywna wersja zbrodni. Adwokat Michael Mansfield przekonywał, że Dando, która w imieniu BBC apelowała o pomoc dla Kosowa, mogła zginąć w odwecie zleconym z Belgradu. Wskazywał nawet konkretnego zleceniodawcę, Żelika Rażnatowicza, szerzej znanego jako Arkan, dowódcę serbskiej formacji paramilitarnej zwanej Tygrysami.
0: Sam Arkan nie mógł już tej wersji ani potwierdzić, ani nie mógł jej zaprzeczyć, bo w styczniu 2000 roku, ponad rok przed procesem George'a, został zastrzelony. Uwaga, z bliska, kiedy znajdował się w lobby belgradzkiego hotelu. Prokuratura zbagatelizowała ten trop, uznając go za element pogoni za medialną sensacją.
1: Mansfield równie ostro oceniał sam materiał przeciwko swojemu klientowi. Nazwał przedstawione przed sądem dowody nieistniejącymi. Podkreślał, że oskarżenie nie wskazało motywu, nie znalazło broni, z której zastrzelono Dando i nie przedstawiło ani jednego świadka samego zabójstwa.

0: Ten argument również nie zrobił na sali rozpraw większego wrażenia. Sędzia w podsumowaniu wskazał drobinę jako jeden z trzech głównych wątków oskarżenia. Pouczył przysięgłych, by rozpatrzyli ją oddzielnie i uwzględnili tylko wtedy, jeśli będą pewni, że nie znalazła się w kieszeni wskutek przypadkowego zanieczyszczenia. Dodał przy tym, że bez tego elementu ciężar dowodów przedstawionych przez prokuraturę byłby oczywiście znacząco mniejszy.
1: Narady ławy przysięgłych trwały niemal 32 godziny. 2 lipca 2001 roku ława uznała Barry'ego George'a za winnego zabójstwa Jill Dando stosunkiem głosów 10-1. A to dlatego, że brytyjskie prawo dopuszcza taki większościowy werdykt. Sąd skazał go na dożywotnie więzienie. Dla opinii publicznej sprawa była zamknięta, ale w laboratorium Forensic Science Service był ktoś, komu ta pojedyncza drobina wciąż nie dawała spokoju.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Dr. Ian Ivett nie zajmował się analizą okruchów metalu. Pracował w Forensic Science Service od 1996 roku, a jego zadaniem było uczenie innych naukowców, jak przedstawiać dowody w sądzie. Logicznie, jasno i zawsze w odniesieniu do dwóch konkurencyjnych hipotez.
1: Tymczasem z relacji prasowych wynikało coś wręcz przeciwnego. Mikroskopijny okruch urósł do rangi jednego z najważniejszych dowodów oskarżenia.
0: Ivett zaczął się nad tym zastanawiać. Wspomniał o tym przełożonemu, a ten poradził, żeby przy okazji porozmawiał o tym z Kileyem, czyli ekspertem oskarżenia, który badał tę cząstkę. Okazja nadarzyła się 19 listopada 2001 roku, ponad 4 miesiące po wyroku. Ivett pracował wtedy ze swoim zespołem nad techniką oceny dowodów, której sedno można sprowadzić do jednej zasady. Zanim poznasz wynik badania, zastanów się, jak prawdopodobny byłby każdy możliwy rezultat przy każdej z dwóch hipotez.
1: Hipoteza pierwsza. George zastrzelił Jill Dando. Hipoteza druga. George jej nie zastrzelił. Kelly zaczął szacować. Jakie było prawdopodobieństwo, że w kieszeni nie znajdzie się żadna drobina? No, wyszło 99 na 100 przy obu hipotezach. A że znajdzie się jeden albo kilka okruchów? 1 do 100, również przy obu hipotezach. A że będzie ich dużo, dużo tych okruchów? 1 do 10 tysięcy, czyli możliwość, którą sam Kelly określił jako skrajnie niewielką.
0: Znalezisko, wokół którego oskarżenie zbudowało jeden z filarów procesu, nie rozróżniało tych dwóch wersji wydarzeń. Pojedyncza drobina w kieszeni była tak samo prawdopodobna, jeśli George zastrzelił Dando, jak wtedy, kiedy tego nie zrobił. Innymi słowy, sama w sobie nie przesądzała o winie, była więc całkowicie neutralnym dowodem.
1: Ivett sięgnął potem po podsumowanie procesu, które sędzia przedstawił ławie przysięgłych. A następnie sporządził notatkę. Jego zdaniem przekaz był niezbalansowany, czyli dużo miejsca poświęcono temu, że drobina raczej nie znalazła się w kieszeni przez przypadek, natomiast znacznie mniej energii pochłonęło pokazanie drugiej strony tego samego problemu, a mianowicie, że równie mało prawdopodobne było, iż okruch trafił tam wskutek oddania przez George'a strzału do Jill Dando. No i co? I nic, no, bowiem na tej konkluzji Ivett poprzestał.
0: Po latach tłumaczył, że choć sposób przedstawienia dowodu podczas procesu był rozwlekły i zagmatwany, to on sam sądził wtedy, że ława przysięgłych mimo wszystko powinna była otrzymać właściwy obraz, a więc nie uznać okrucha metalu za dowód koronny w sprawie. Twierdził, że jego zdaniem wystarczyły do tego wyjaśnienia biegłego powołanego przez obronę, tego, który podważał wartość drobiny i wskazywał możliwość przypadkowego zanieczyszczenia kieszeni płaszcza.
1: A skoro przysięgli te zastrzeżenia usłyszeli choćby z ust eksperta obrony, to ostatecznie Ivett uznał, że jego notatka z rozmowy z Kileyem może pozostać w szufladzie. Niestety również Kelly nie zrobił nic z wnioskiem, który sam właśnie potwierdził w rozmowie z Ivettem.
0: Od tego spotkania do momentu rozpatrzenia apelacji złożonej przez obrońców skazanego minie jeszcze prawie 6 lat. No, Barry George spędzi je w więzieniu.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Pierwsza próba podważenia wyroku pojawiła się dość szybko. Już w lipcu 2002 roku obrona George'a złożyła apelację, kwestionując m.in.

0: identyfikację świadków i wiarygodność dowodów kryminalistycznych, ale sąd te apelacje oddalił. Pozostawała im ostatnia droga, Criminal Cases Review Commission, niezależna komisja badająca możliwe pomyłki sądowe. Jeśli uzna, że istnieje realna szansa na uchylenie wyroku, może skierować sprawę z powrotem do sądu apelacyjnego. Wniosek w imieniu George'a wpłynął do tej komisji w listopadzie 2002 roku. Rewizja miała potrwać 4,5 roku.
1: W tym czasie zmienił się sposób, w jaki nauka oceniała takie dowody. 19 stycznia 2006 roku Forensic Science Service wprowadziła nowe wytyczne dotyczące pozostałości powystrzałowych. A wynikało z nich, że pojedynczym drobinom, takim jak ta znaleziona w płaszczu George'a, nie można przypisywać żadnej wartości dowodowej.
0: No, powodów było kilka. Przede wszystkim nikt nie wiedział, ile podobnych cząstek krąży tak normalnie w środowisku. Człowiek przebywający wśród użytkowników broni może zebrać taką drobinę zupełnie nieświadomie. I najważniejsze, nie sposób ustalić, kiedy ani w jaki sposób konkretna cząstka trafiła w miejsce, w którym ją znaleziono. No, po prostu tam była.
1: Na wniosek komisji FSS ponownie oceniła dowód przedstawiony na procesie George'a. Raport z 4 września 2006 roku nie pozostawiał wątpliwości. Znalezienie pojedynczej drobiny w kieszeni płaszcza było równie prawdopodobne przy założeniu, że George zastrzelił Jill Dando, jak i przy założeniu, że był niewinny. Dowód był więc nierozstrzygający.
0: No i był to dokładnie ten sam wniosek, który znalazł się w notatce po spotkaniu Iweta z Kilejem. Tym razem jednak nie został w szufladzie, trafił do akt sprawy. W toku prac komisji na jaw wyszło również samo listopadowe spotkanie, które Iwet opisał w oficjalnym oświadczeniu.
1: Pewnie nie zdziwi Państwa to, że sprawą zabójstwa Jill Dando ponownie zainteresowały się media. 5 września 2006 roku, dzień po sporządzeniu raportu, BBC wyemitowało dokument programu śledczego Panorama zatytułowany Nowe dowody. Przygotował go reporter, który sam wcześniej padł ofiarą pomyłki sądowej. Po emisji twórcy programu i prawnik George'a przekazali komisji kolejne materiały. Analizy naukowe, zeznania świadków i raporty psychiatryczne.
0: W czerwcu 2007 roku Criminal Cases Review Commission skierowała sprawę z powrotem do sądu apelacyjnego. W uzasadnieniu wskazała, że nowe materiały podważają wartość dowodu z pozostałości powystrzałowych, a także wagę, jaką temu dowodowi przypisano podczas procesu.
1: No i tu dochodzimy do naukowego sedna tej całej historii, którą tu Państwu opowiadamy. No to była ta sama drobina, ten sam skład chemiczny, te same wyniki badań co poprzednio. W 2001 roku prokurator nazwał tę drobinę w mowie otwierającej przekonującym dowodem winy, a w 2006 roku uznano, że nie stanowi żadnej wskazówki dla nikogo, kto próbuje rozstrzygnąć, czy George był sprawcą, czy nie był.
0: Oczywiście drobina pozostawała niezmieniona, natomiast naukowcy zadawali inne pytania dotyczące jej znaczenia, no i gotowi byli wyciągać z badania tej mikroskopijnej cząstki zupełnie inne wnioski.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: I tu się pojawia zasadnicza różnica między dowodem, który obciąża, no a takim, który niczego nie rozstrzyga. Przywołajmy jeszcze na chwilę proces, podczas którego Kelly uznaje za wysoce nieprawdopodobny każdy z licznych przedstawionych przez obrońców George'a scenariuszy przypadkowego zanieczyszczenia płaszcza. Co zatem pozostaje? Scenariusz, w którym płaszcz został zanieczyszczony nieprzypadkowo, bo George jest mordercą. No, proste.
1: No niekoniecznie, ale zdaniem sądu apelacyjnego właśnie takie wrażenie mogła odnieść ława przysięgłych. Faktem jest, że wysoce nieprawdopodobne było, iż okruch dostał się do płaszcza z zewnątrz zupełnym przypadkiem, ale uwaga, równie mało prawdopodobny był scenariusz, w którym George strzela do Jill Dando, po czym pojedyncza drobina osiada akurat w wewnętrznej kieszeni jego płaszcza, nie towarzyszy jej żadna inna cząstka, a ta jedna pozostaje tam samotnie przez cały rok. Kelly oszacował to zresztą sam podczas spotkania z Iwetem, 1 na 100, Tyle samo w każdej z hipotez. To już wiemy.
0: No i to jest ten najważniejszy wniosek z całej tej historii. Jeżeli dokładnie ten sam wynik jest równie prawdopodobny zarówno wtedy, gdy George zabił Dando, jak i wtedy, kiedy jej nie zabił, no to sam

sama obecność drobiny po prostu nie rozstrzyga niczego, nie zwiększa prawdopodobieństwa winy, ani go nie zmniejsza. A ława przysięgłych w 2001 roku usłyszała,

0: znaczenie, tyle że inne niż wynikało z przekazu, który wybrzmiał podczas pierwszego procesu George'a.
1: Trzeba przy tym jasno zaznaczyć, czego sąd apelacyjny nie rozstrzygnął, nie orzekł, czy drobina w ogóle powinna była zostać dopuszczona jako dowód. Nie odpowiedział też na pytanie, czy dowód pozbawiony znaczenia rozpatrywany osobno może nabrać znaczenia w połączeniu z innymi elementami sprawy, takimi jak ten zbiór zdjęć, czy w ogóle no to całe archiwum domowe George'a.
0: Można to więc sprowadzić do jednego stwierdzenia. Wynik badania ma wartość jako dowód wtedy, gdy jest bardziej prawdopodobny przy jednej hipotezie niż przy drugiej. Natomiast jeśli pasuje do obu równie dobrze, wówczas ani nie obciąża, ani nie oczyszcza podejrzanego. Jest neutralny. Niezależnie od tego, jak mocno brzmi informacja o zgodności składu chemicznego pozostałości powystrzałowych. W listopadzie 2007 roku sąd miał wreszcie okazję usłyszeć ten rachunek w całości.
1: 29 października 2007 roku, na tydzień przed rozprawą apelacyjną, BBC wyemitowało kolejny program Panorama poświęcony sprawie Jill Dando. Dziennikarze dotarli do dwojga przysięgłych z procesu tego pierwszego z 2001 roku i oboje powiedzieli właściwie to samo. Gdyby nie dowód w postaci pojedynczej drobiny, głosowaliby za uniewinnieniem George'a. Przewodniczący ławy ujął to jeszcze mocniej. Gdyby proces odbył się jutro, dokładnie w tej samej formie, ale bez tego jednego dowodu, no werdykt byłby zupełnie inny.
0: Rozprawa apelacyjna rozpoczęła się 5 listopada i trwała 3 dni. Po stronie George'a zeznawali autorka raportu FSS z 2006 roku i dr Ian Ivett. Pierwsza z biegłych podtrzymała wcześniejsze wnioski. Według obowiązujących już wtedy standardów Forensic Science Service, pojedynczą drobinę, taką jak ta z płaszcza George'a, należało uznać za nierozstrzygającą i pozbawioną wartości dowodowej.
1: Ivett potwierdził z kolei treść notatki sporządzonej po spotkaniu z Kileyem w 2001 roku. Zastrzegł przy tym, że sam nie jest ekspertem od pozostałości powystrzałowych, a liczby podawane wtedy przez Kileya były jedynie szacunkiem rzędu wielkości. No nie chodziło jednak o ich precyzję. Liczyła się ta wzajemna proporcja, a ta była taka sama przy obu hipotezach.
0: Najbardziej niezwykłe było jednak to, kto wystąpił po drugiej stronie. Otóż oskarżenie wezwało Robina Kileya. I Kiley powiedział przed sądem apelacyjnym dokładnie to, co 6 lat wcześniej usłyszał od niego Ivett przy stole w laboratorium. Dowód z drobiny był neutralny wtedy i nadal pozostaje neutralny. Oba wyjaśnienia były mało prawdopodobne i żadnego nie można było uznać za bardziej prawdopodobne od drugiego.
1: Dodał, że właśnie taki sens chciał przekazać ławie przysięgłych podczas pierwszego procesu. Z perspektywy czasu przyznał jednak, że powinien był powiedzieć to znacznie jaśniej. W uzasadnieniu sąd zdjął odpowiedzialność sędziego prowadzącego pierwszy proces. Jego podsumowanie wiernie oddawało to, co wcześniej usłyszeli przysięgli. Problem tkwił więc nie w podsumowaniu, lecz w samych zeznaniach ekspertów.
0: Odebrane obiektywnie prowadziły ławę dokładnie w pułapkę, którą opisaliśmy wcześniej. Skoro przypadkowe zanieczyszczenie odpada, drobina zapewne pochodzi z broni zabójcy. Drugiej połowy rachunku przysięgli nie usłyszeli. Sąd ujął to bez niedomówień. Nie mamy wątpliwości, że ława została w tej kwestii wprowadzona w błąd.
1: 15 listopada 2007 roku wyrok skazujący Barry'ego George'a został uchylony. No i w tym miejscu potrzebne jest bardzo ważne zastrzeżenie, bo sąd apelacyjny nie orzekł, że George jest niewinny. Uznał wyrok za niepewny, ponieważ nie sposób było ustalić, jak zagłosowaliby przysięgli, gdyby w 2001 roku usłyszeli prawidłową ocenę znaczenia tej drobiny.
0: Nie oznaczało to też, że cały materiał oskarżenia padł. Sąd uznał pozostałe poszlaki za takie, które nadal mogły obciążać George'a. Przyznawał to zresztą jego własny obrońca. Wygrana apelacja nie oznaczała wolności, oznaczała ponowny proces.
1: A ten rozpoczął się 9 czerwca 2008 roku i trwał 8 tygodni. Tym razem sędzia w ogóle nie dopuścił dowodu z pozostałości powystrzałowych. Obrona przedstawiła natomiast alibi, którego ława z pierwszego procesu nie usłyszała. Trzy pracownicy organizacji pomagającej osobom z niepełnosprawnościami zeznały, że George pojawił się w ich biurze między 11.50 a 12.
0: Jeśli więc Dando została zamordowana około 11.32, George miałby na wszystko mniej niż 20 minut. Musiałby odejść z

0: Gowan Avenue, wrócić do swojego mieszkania, przebrać się, prawdopodobnie po to, żeby zatrzeć ślady zabójstwa na ubraniu, a następnie dotrzeć do biura organizacji. Dodatkowym problemem było to, że jego mieszkanie znajdowało się w kierunku przeciwnym do tego biura.
1: 1 sierpnia 2008 roku ława przysięgłych uniewinniła Barry'ego George'a od zarzutu zabójstwa Jill Dando. Po 8 latach wyszedł na wolność. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Barry George, owszem, został uniewinniony, ale dla brytyjskich tabloidów nie oznaczało to, że zniknął z pierwszych stron. Wręcz przeciwnie. W ciągu kolejnych 2 lat kręciły się wokół niego tak mocno, że pozwał 2 duże brytyjskie koncerny medialne. Oba ostatecznie zawarły z nim ugody, przeprosiły i wycofały część publikowanych wcześniej zarzutów dotyczących jego rzekomych obsesji na punkcie kolejnych znanych kobiet. Jedna z gazet przyznała nawet, że zdanie wydrukowane jako wypowiedź George'a nigdy nie padło w rzeczywistość.
1: Brzmiało ono: nie zabiłem Jill Dando, stalkowałem wtedy kogoś innego. No, ktoś po prostu napisał te słowa i włożył je w usta uniewinnionego człowieka. No, skonstruował przy tym zdanie tak, że nawet zaprzeczenie zabójstwa brzmiało jak przyznanie się do czegoś innego. George wystąpił też o 1 400 000 funtów odszkodowania od państwa za lata spędzone w więzieniu. Pieniędzy jednak nie dostał. Dlaczego? No, to kwestia niuansów brytyjskiego prawa, no i temat na inną, ale nie naszą już opowieść.
0: Dziś George mieszka w Irlandii. We wrześniu 2025 roku został oskarżony w związku z przestępstwami seksualnymi, do których miało dojść w zachodnim Londynie w 1987 roku wobec 14-letniej wówczas dziewczyny. Postawiono mu zarzut gwałtu i 2 zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym. Później pojawił się również zarzut usiłowania gwałtu. George nie przyznaje się do winy. Proces ma rozpocząć się 26 kwietnia 2027 roku. Do tego czasu obowiązuje oczywiście domniemanie niewinności. I trzeba podkreślić jeszcze jedno. Ta sprawa nie ma związku z zabójstwem Jill Dando.
1: No a zabójstwo prezenterki do dziś pozostaje niewyjaśnione. W tej sprawie sama metoda badawcza nie zawiodła ani razu. No, drobina rzeczywiście była pozostałością powystrzałową. Rzeczywiście miała skład zgodny ze składem spłonki amunicji, która zabiła Jill Dando. No, tu zawiedli raczej ludzie i wnioski, które wyciągali, albo to, jak te wnioski przedstawiali.
0: I to tyle na dziś. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni. Oczywiście zapraszamy również do sekcji teorii spiskowych. Oba nasze podcasty można, nowe odcinki, znaleźć w poniedziałki i w piątki na stronie Polskiego Radia, na Spotify i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów, a dodatkowo sekcję teorii spiskowych można odnaleźć również na YouTubie, bo jest to wideo podcast.
1: Bardzo zachęcamy też do sięgania po poprzednie odcinki naszej serii, no bo często dobrze uzupełniają to, o czym właśnie mówimy. No a teraz do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: Jest już 56 minut po godzinie 21. Głosy, które nie milkną, to tytuł wystawy, którą Państwowe Muzeum na Majdanku zaprezentowało w ramach obchodów Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Ekspozycja przedstawia sylwetki 8 byłych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Biografię tych osób możemy poznać przez spisane relacje, mówi Magdalena Petruk z Państwowego Muzeum na Majdanku.
6: Relacje koncentrują się głównie na czasie ich uwięzienia na Majdanku. Każda z nich tak naprawdę jest wyjątkowa. Przez wzgląd na ich prywatne doświadczenia prezentują różne punkty widzenia, różne perspektywy.
5: Dziadek trafił tu, jak miał 16 lat, mówi Konrad Michałak, wnuk więźnia obozu.
7: Pracował tutaj bardzo mocno fizycznie. Była to praca albo łopatą. Pracował też

0: Jako koń pociągowy do wozu, tak zwanej wagon kolonnie. Dziadek zawsze cenił sobie umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji i odwagę. I myślę, że to mi starał się przemycić i myślę, że też w moim późniejszym życiu to też w jakiś sposób mną kierowało.
1: A wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do kwietnia przyszłego roku w Centrum Obsługi Zwiedzających na Majdanku.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powołano ukraiński panteon narodowy. Ewentualne upamiętnienie UPA pogorszy stosunki z Polską, ostrzega MSZ. Szef Zonda Krypto ze statusem małego świadka koronnego ma składać w prokuraturze obszerne zeznania. W gminie Wasilków na Podlasiu płoszą wilka. Tej nocy lepiej nie wybierać się tam na spacer po lesie. Minęła 22. Michał Przerwa. Zapraszam. To by znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale tak w ogóle z Europą. Tak wiceszef polskiego MSZ-u Marcin Bosacki komentuje ewentualne upamiętnienie przywódców UPA w nowo tworzonym ukraińskim panteonie narodowym. Ustawę powołującą panteon podpisał prezydent Wołodymyr Zełenski, deklarując, że tylko Ukraińcy będą decydować o tym, kto jest ich bohaterem. Nowe przepisy umożliwiają uhonorowanie dowódców formacji zbrojnych, co wywołało w Polsce obawy o gloryfikację osób odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. To ryzyko zablokowania europejskiej integracji Kijowa, mówi w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
2: To jest jasne, że każdy naród i jego władze mają prawo do wyboru takich bohaterów, jakich uważają za stosownych. Natomiast gdyby rzeczywiście w panteonie narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, tacy jak Bandera czy Szuchewicz, to by to znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko Polską, ale w ogóle z Europą.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza, że choć strategiczne interesy Warszawy i Kijowa w walce z rosyjską agresją pozostają zbieżne, to kwestia pamięci o ofiarach zbrodni na ludności cywilnej nie może być pomijana. Szef giełdy z kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy.
3: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest,

0: jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
1: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
2: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
1: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Picie alkoholu przez dorosłych podczas wypoczynku nad wodą może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Ratownik wodny Konrad Piórkowski podkreślał w Polskim Radiu 24, że nietrzeźwy dorosły traci zdolność właściwej oceny sytuacji, a jego czas reakcji na potencjalne niebezpieczeństwo się wydłuża.
4: Czy opiekując się osobami nieletnimi, spożywając alkohol, czy ja jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo takim dzieciom? Bardzo często widzimy, że gdy ten alkohol się pojawia na kocyku z dziećmi czy na leżaczku, to te dzieci potrafią bardzo często się zagubić na lądzie. Rodzice bardzo często stracają z pola widzenia i wówczas rozpoczynamy akcję poszukiwawczą na lądzie, czyli staramy się jak najszybciej odnaleźć dziecko, które przed chwilą znajdowało się na kocyku, może wziąło łyka i nagle tego dziecka koło mnie nie ma.
3: Od początku wakacji do piątku utonęło łącznie 97 osób. Policja i ratownicy wodni ze Straży Pożarnej alarmują, że większość takich zdarzeń można uniknąć, a najczęstsze przyczyny tragedii to przecenianie własnych umiejętności, kąpiel po alkoholu oraz brak odpowiedniej opieki nad dziećmi. Tornistry pełne uśmiechów już po raz 18. Celem akcji organizowanej przez Caritas Polska jest zapewnienie najmłodszym równych szans w dostępie do edukacji. Pomoc trafia do uczniów z najuboższych rodzin. Dzięki wsparciu dzieci mogą z radością wracać do szkoły bez porównywania się do zamożniejszych kolegów, tłumaczy dyrektor Caritas diecezji radomskiej ksiądz Damian Drabikowski.
5: A co się najbardziej liczy u dzieci, jak nie uśmiech? I to jest najpiękniejsze. Jak dziecko dostaje nowy, fajny plecak, może nie jest najdroższy i nie jest z najnowszej kolekcji, ale jest fajnym plecakiem, do tego jest wypełniony po brzegi wyprawką i uśmiech dziecka. To jest najcenniejsze i najpiękniejsze, co możemy dać dziecku.
3: Zawartość tornistra dostosowywana jest do wieku ucznia. Płoszenie wilka w gminie Wasilków na Podlasiu. Zwierzę pojawiło się w okolicy domów w pobliżu Dąbrówek i Studzianek. Wypłoszenie drapieżnika ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców i ich zwierząt domowych. Akcja rozpoczęła się o 8 rano i potrwa 24 godziny. Jednak największej aktywności łowczego należy spodziewać się w nocy, mówi burmistrz gminy Wasilków Adrian Łuckiewicz.
6: Populacja wilków w ostatnich latach wzrosła. No mamy osobnika, którego po prostu trzeba przepłoszyć, dlatego z niedzieli na poniedziałek będzie się odbywało płoszenie przez łowczego. Jeśli to płoszenie nie będzie skuteczne, kolejne płoszenie planujemy ze środy na czwartek bądź czwartku na piątek. Mam nadzieję, że te płoszenie okażą się skuteczne i unikniemy konieczności odstrzału.
3: To reakcja na zgłoszenie mieszkańców, którzy widzieli wilka w pobliżu domów. Dochodziło też do śmiertelnych ataków na zwierzęta domowe i gospodarcze. Burmistrz dodał, że w czasie płoszenia lepiej nie przebywać w okolicy.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Poniedziałek słoneczny na południu, poza tym może się chmurzyć, miejscami możliwe burze i deszcz. 18 stopni na Suwalszczyźnie, 23 na zachodzie.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: 6 minut po godzinie 22. Czy wiedzą Państwo, że szacuje się, że ponad 2 miliony naszych rodaków opiekuje się swoimi krewnymi z niepełnosprawnościami? To rzeczywiście duża armia opiekunów i opiekunek. No i jak im się z tym żyje? No na pewno ciężko. I na ten temat już za chwilę.

0: zbliżenie.
1: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś wracamy do sprawy, o której kiedyś już mówiliśmy, ale o której cały czas, mam wrażenie, dyskutuje się zbyt rzadko. Rodzice, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami liczą na zmiany. Czy się ich doczekają? Pewne nie jest. Pewne jest natomiast to, że te zmiany są bardzo, ale to bardzo potrzebne. Jak ważna jest to sprawa, o tym dziś porozmawiamy.

0: Zbliżenie.
1: Jest ze mną Dominika Hołówka, przewodnicząca zespołu do spraw opieki wytchnieniowej przy Krajowej Radzie Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych, założycielka Fundacji Jesteśmy Ważni. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Długa nazwa. Doraźnego zespołu dodam, bo tam pan chyba zapomniał dodać, ale ja rozumiem, bo to jest taka nazwa, że nawet ja zapominam, muszę sobie zapisać to wszystko.
1: W tym konkretnym przypadku, o którym dziś rozmawiamy, państwo doradzają, państwo dzielą się swoim doświadczeniem odnośnie opieki wytchnieniowej. Wyjaśnijmy jeszcze na wstępie, na czym ona polega. To jest coś więcej niż kolejne dodatkowe świadczenie, to jest coś więcej niż po prostu udogodnienie. Jakie znaczenie ma opieka wytchnieniowa dla opiekunów?
2: Ja mogę się osobiście wypowiedzieć, ponieważ jestem mamą dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ja osobiście, nie dość, że jestem uczestnikiem od kilku lat opieki wytchnieniowej, to właśnie teraz jeszcze od tej strony formalnej w fundacji, bo też się zajmujemy tym tematem i jeszcze w Radzie to konsultujemy, to mogę powiedzieć, że to dla mnie to nie jest dodatkowe nawet świadczenie, to jest po prostu jedno z podstawowych świadczeń, które powinno być absolutnie dostępne dla każdego opiekuna, dla każdej osoby zajmującej się osobą z niepełnosprawnością na pełen etat, bo nazwijmy to sobie, to jest praca. To nie jest tak ujęte, ale jeżeli się popatrzy po prostu na ten zakres obowiązków i nadobowiązków, które po prostu państwo zrzuca na opiekunów, bo nie ma faktycznie wystarczających, są bardzo dobre rozwiązania, ale nie ma ich wystarczających, to po prostu powinna być podstawa, bo opiekun, żeby móc dobrze wykonywać swoją pracę, czyli opiekowanie się nad osobą z niepełnosprawnością, musi mieć zasoby, musi mieć siłę fizyczną i psychiczną. Jeżeli tego nie ma, to po prostu jakość tej opieki spada, a wszystkim nam zależy, żeby osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy, miały w odpowiedniej jakości to wsparcie i my robimy wszystko, stajemy na rzęsach, żeby po prostu wesprzeć te nasze rodziny, tych naszych członków rodzin, no bo to są zazwyczaj nasze dzieci, nasi rodzice, ktoś z naszego najbliższego otoczenia. Ja mogę się wypowiadać za rodziców. To nie jest żadna tajemnica i wszyscy o tym wiemy, że rodzice powinni mieć zasoby i być wypoczęci, żeby dobrze opiekować się swoim dzieckiem, żeby zapewnić dziecku stabilny, bezpieczny dom, w którym nie ma krzyku, w którym nie ma depresji. I bardzo dużo też organizacji po prostu mówi o tym i edukuje rodziców, edukuje środowisko. Nawet terapeuci od dzieci, młodzieży powiedzą, że trzeba pracować z całą rodziną, że też z rodzicem trzeba pracować, żeby po prostu było lepiej w tym domu. To jeżeli wiemy o tym i robimy to dla, że tak powiem, zdrowych dzieci, to nie odmawiajmy tego też dzieciom z niepełnosprawnościami i szklanemu rodzeństwu, czyli zdrowym dzieciom w tym domu, żeby też mogły żyć, bo po prostu im i dzieciom i dorosłym należy się życie w zdrowej rodzinie, w edukacji o tym, jak zrobić i jak do tego podejść, bo trzeba się tego nauczyć o relacjach, o komunikacji, żeby naprawdę móc tak fajnie i żyć tak szczęśliwie. I nie odmawiajmy im tego. I jeżeli chodzi o rodziny osób z niepełnosprawnościami, to jest trochę o tym zapomniane, bo wiadomo, bardzo dużo uwagi skupia się na osobach z niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważne. Należy im się na rehabilitacja. Po prostu chcemy, kochamy je, chcemy je wspierać i chcemy dla nich wszystkiego dobrego. I dlatego, że chcemy dla nich wszystkiego dobrego, też trzeba spojrzeć na opiekuna i zobaczyć ten szerszy obrazek. Bez tego nie będzie do jakościowego wsparcia, jakościowej po prostu komórki rodzinnej, jeżeli nie będzie tam po prostu właśnie takiego wsparcia psychologicznego, jeżeli nie będzie takiego wsparcia w wspieraniu zasobów, bo to są rodziny z bardzo trudnymi sytuacjami. Wydarzyły się dla nich bardzo trudne rzeczy, muszą sobie radzić najczęściej samotnie, w bardzo trudnym systemie i należy im się to wytchnienie i ta opieka, żeby po prostu, no tak jak mówię, żeby osoby z niepełnosprawnościami też żyły w szczęśliwym domu.
1: O tym, jakie zmiany są potrzebne najpilniej, powiemy za chwilę, ale zostańmy jeszcze przy terminologii, bo często mówi się o opiece wytchnieniowej, a czasem pojawia się też sformułowanie asystencja osobista. I to wielu osobom, które bezpośrednio z tą tematyką nie są związane, może się mylić. Jaka jest podstawowa różnica między opieką wytchnieniową a asystencją osobistą?
2: Podstawowa różnica to jest to, że to są całkowicie dwa osobne świadczenia. Asystencja jest dla osoby z niepełnosprawnością. Asystent jest po to, by zwiększyć dostępność dla osoby z niepełnosprawnością, że może korzystać z życia społecznego, że w pracy, może też w domu. I to jest osobna osoba, a nie członek rodziny. Bo osoby z niepełnosprawnościami też nie chcą być tak przyklejone, jak musimy teraz je przyklejać.

0: do rodziców, też chcą mieć swoje niezależne życie, też chcą móc do kina iść na przykład bez rodzica, tylko z kimś innym, najlepiej na przykład z kimś też w swoim wieku, czy po prostu też nie chcą być uzależnione wiecznie od tych rodziców i asystent umożliwia takie niezależne życie, większą dostępność. A opieka wytchnieniowa jest kierowana do opiekunów. Czyli to jest świadczenie, które ma umożliwić odpoczynek tym rodzicom. I to nie powinno być stosowane w zastępstwie, że jeżeli wy już macie asystenta, to wam już jest niepotrzebna opieka wytchnieniowa. Nie, bo tu mamy dwóch różnych beneficjentów i dwa inne świadczenia, które mają po prostu do czego innego służyć. I asystent jest po to, żeby wzmacniać osobę z niepełnosprawnością, dawać jej dostęp, a opieka wytchnieniowa jest po to, żeby rodzic mógł odpocząć. I ona nie wiąże się wtedy z jakąś bardzo dużą aktywizacją, bo to jest też dla osób, które na przykład opiekują się osobami w stanie paliatywnym, które niestety asystent nie weźmie do kina, bo te osoby nie są w stanie na przykład wyjść do kina. Te osoby z niepełnosprawnościami wymagają czynności higienicznych, często skomplikowanych procedur medycznych też. I to wszystko zostaje zwalone, za przeproszeniem, na opiekuna. I opieka wytchnieniowa jest przede wszystkim właśnie dla tych osób, żeby wtedy ktoś się zajął osobą z niepełnosprawnością i opiekun mógł odpocząć. Ale odpocząć, a nie wtedy iść i pozmywać naczynia. Tylko, że właśnie jest tak mały dostęp, że my w Polsce do tego właśnie używamy tych programów. Bo to jeszcze dalej są programy, ani jedno, ani drugie jeszcze dalej nie jest ustawą, przypomnę. I kiedy my mamy tą opiekę wytchnieniową czy asystenturę, idziemy i załatwiamy po prostu wszystkie swoje sprawy w urzędzie i tak dalej, i tak dalej. Więc tego jest tak mało, że my to wykorzystujemy, żeby zapewnić sobie jakieś normalne funkcjonowanie. Bo my nawet na wybory nie możemy iść, tak, jeżeli nie mamy wsparcia w takim, jeżeli wykonujemy takie czynności opiekuńcze nad osobą, która potrzebuje ciągłego wsparcia. Tak naprawdę my jeszcze potrzebujemy odpoczynku w tym wszystkim. Więc tak jest niedobór, że wykorzystujemy do spraw, a w teorii powinno to wyglądać tak, że w praktyce, a nie w teorii, bo w teorii to tak wygląda, że opiekun może odpocząć, odnowić te zasoby, poczytać książkę i wielu ludzi, którzy sobie układają z tym i tak to rozplanowują, też tak używa. I właśnie to jest bardzo ważne. Odpoczywamy, możemy sobie poczytać do książkę, że ten rodzic też może iść do kina, że może się spotkać ze znajomymi, bo to jest po prostu fizjologiczne, potrzebne, tym bardziej potrzebne dla osoby, która sprawuje ciągłą opiekę nad inną osobą, zależną od tej osoby.
1: To nie jest kaprys, to nie jest oczekiwanie nie wiadomo czego, tylko absolutnie podstawowa potrzeba fizjologiczna, żeby odpocząć. Zespół ekspertów, którym pani kieruje, przygotował szereg rekomendacji. Które pani zdaniem są najważniejsze? Które są kluczowe? Co jest najistotniejsze w tych rekomendacjach, w tych zaleceniach, podpowiedziach dla ministerstwa?
0: My jako zespół doraźny wyszczególniliśmy kilka rzeczy, które są najbardziej konieczne. Tam jest 27 punktów. Każdy, kto chce, może sobie wejść na stronę BON-u w kadencję właśnie Krajowej Rady Konsultacyjnej na bieżący rok. I zejść, to jest uchwała numer 14. Można sobie pobrać i ją zobaczyć. Aczkolwiek w uchwale jest tylko ogólnie to opisane. Załącznik punktów nie ma. Punkty można pobrać na przykład u nas na stronie mojej fundacji. Fundacja Jesteśmy Ważni. Na blogu tam można znaleźć wpis o opiece wytchnieniowej i tam można pobrać, jest załącznik, żeby pobrać, co my tam wypunktowaliśmy. I to jest 27 punktów. I ciężko mi jest mówić o tym, które jest najważniejsze, bo to jest 27 punktów, które powinno być spełnione, żeby w ogóle to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. My tam mówimy o tym, że jest za małe finansowanie, tak, za niska dostępność, że jest rotacja, że to są programy dalej. Znaczy ja będę się teraz odnosić tylko i wyłącznie do opieki wytchnieniowej, że to jest program. Moim zdaniem absolutnie to potrzebuje ustawy, ale wciąż czekamy na ustawę o asystencji osobistej. Ja mam nadzieję, że kiedy ta ustawa zostanie podpisana, zaczniemy pracę nad ustawą o opiece wytchnieniowej. To jest po prostu moja wielka nadzieja. Ja będę ten temat podnosić i mam nadzieję, że i będę o tym głośno w Krajowej Radzie mówić. Mam nadzieję, że znajdą się przychylne osoby, które na to spojrzą i po prostu nam pomogą. Wiem, że środowisko też na to bardzo liczy. Takimi jeszcze najważniejszymi punktami właśnie, o których można wspomnieć, to jest właśnie ta rotacyjność, że jest tylko na rok projekt i ani rodzina, ani osoby, które ten projekt prowadzą, bo opiekę wytchnieniową mogą wykonywać albo samorządy, albo właśnie organizacje pozarządowe, nie wiedzą, czy w następnym roku dostaną na to środki. Nie wiedzą, na ile osób dostaną środki, ilu będą mogli beneficjentów mieć. Przez to dochodzi do loterii, dochodzi do rotacji, ponieważ jeżeli uda się co roku przez kilka lat dostać to dofinansowanie na opiekę wytchnieniową i to finansowanie na przykład jest na tym samym poziomie i starcza dla 5-6 beneficjentów, a zgłoszeń mamy

0: w jakiejś miejscowości na przykład 40, to ile osób tak naprawdę nie będzie miało do tego programu dostępu. Jeżeli ta organizacja czy ten samorząd dostaje co roku na szczęście zazwyczaj podobne środki do realizacji, to nie, to po 2-3 latach nastąpi rotacja. Czasem nawet po 1 roku następuje rotacja, ponieważ są ludzie, którzy czekają w kolejce. Więc nawet osoby, które mają dostęp do tego, one nie wiedzą, czy będą miały dłużej dostęp. Więc naprawdę słyszy się taki komunikat, że wie pani, no pomagaliśmy pani 2 lata, ale rozumie pani, jest dużo innych chętnych, musimy teraz przydzielić komuś innemu. I rodzina dostaje komunikat, fajnie, to przez 2 lata mogli mi pomagać, a teraz mi się tak napomagali, że już teraz trzeba po prostu przekazać to komuś innemu. A tamte rodziny czekają w kolejce i też wiedzą, że bardzo potrzebują pomocy i po prostu też trochę liczą na to, że się w końcu dostaną, teraz będzie ich kolej i nie można nikogo winić, to jest po prostu sytuacja bez wyjścia. A w innych gminach znowu nie ma w ogóle dostępu i żadna osoba nie dostanie tego. To jest kuriozalne. Więc jednym z najważniejszych właśnie jest w ogóle brak finansowania, bo tutaj nie ma pieniędzy na te usługi, tak przynajmniej mówi rząd. Jest to ogromnie niedofinansowany sektor, tak jak wiele innych. No i mamy to, co mamy. I to jest takie 27 punktów, żeby to była już taka baza. I od wtedy możemy się zastanawiać, to co jeszcze można ulepszyć. Ale to ciężko mi mówić o czymkolwiek, co jest najważniejsze. Najważniejsze w tym momencie będą chyba jednak pieniądze, bo jeżeli by były pieniądze, to by już może i tych rotacji nie było, by był większy dostęp tego, co nie ma. Byłyby odpowiednie stawki, bo jeszcze mamy taką samą stawkę mniej więcej, ale to też się różnie, w zależności może być różna od miejsca, gdzie to jest i od iluś godzin, bo czasem niektóre organizacje na poczet, żeby właśnie wyrównać wynagrodzenie, bo muszą mieć specjalistę, bo to jest do opieki na przykład paliatywnej, więc wiadomo, że to nie jest zwykły opiekun, znaczy zwykły opiekun, nie chcę mówić, ale opiekun taki, no nie podejmie się też pracy z osobą paliatywną, jeżeli nie ma kwalifikacji, jeżeli tam trzeba jakieś specjalne urządzenia medyczne podłączać. Więc trzeba tam specjalistę, który będzie potrzebował wyższego wynagrodzenia. I na poczet na przykład takich rzeczy, czy na poczet po prostu nawet podstawowego wynagrodzenia, za które przyjdzie opiekun do osoby, która nie jest paliatywna, a potrzebuje opieki, ale tam nie ma żadnych sprzętów, na przykład, ucinają rodzinom godziny. Bo dofinansowa kwotę mają jedną i teraz muszą decydować, czy oni zapłacą więcej, żeby znaleźć jakichś opiekunów, czy dadzą więcej godzin rodzinom, czy w ogóle będzie więcej rodzin. Jak tu oszczędzić i na czym? To są niemożliwe pytania do odpowiedzenia na to i to jest po prostu bardzo skomplikowana i niełatwa też dla osób, które pracują w tym programie sytuacja, bo wszyscy widzą i czują, że po prostu zawsze ktoś będzie poszkodowany i to jest smutne.
1: Czyli jak rozumiem, dziś jest tak, że samorządy i organizacje pozarządowe składają wnioski i albo pieniądze dostają, albo ich nie dostają. W zależności od tego, ile pieniędzy trafiło, można zaproponować jakieś wsparcie większej lub mniejszej liczbie rodzin. Czy tu znaczenie ma też geografia? To znaczy na przykład ktoś, kto mieszka w Szczecinie, może mieć więcej szczęścia niż ktoś, kto mieszka na przykład w Grójcu?
0: I tak, i nie, bo może być tak, że w Szczecinie, to jest fakt, to mogę panu powiedzieć, bo to we wszystkich większych i nawet mniejszych miastach jest. Jest więcej zawsze wszędzie potrzebujących, ja nawet nie chcę mówić o chętnych, bo chętnych to ja bym coś chciał dostać, nie? To nie jest ta skala w ogóle. To są ludzie, którzy absolutnie potrzebują wsparcia i pomocy. I jest więcej osób, które powinno zostać objętych tym wsparciem, niż miejsc. Więc w Szczecinie będzie tak, że albo się będzie miało szczęście i się dostanie ten program, bo on jest, albo nawet, bo ten program jest, to się i tak do niego nie dostanie. I tak samo w tej drugiej miejscowości mniejszej może być tak, że okej, może tutaj nie ma dostępności, bo nawet samorząd ani nie ma żadnej organizacji, która na tym terenie w ogóle świadczy tą usługę. To tam w ogóle nie, wtedy można się nie dostać. Ilość osób, które potrzebują tego wsparcia jest po prostu zawsze o wiele większa niż możliwości samorządu czy możliwości organizacji.
1: Jak zaplanować życie, funkcjonowanie, jeśli nie ma się pewności, czy w ogóle takie wsparcie się dostanie, a nawet jeśli już takie wsparcie się dostało, to znów nie ma pewności, czy za rok to zostanie przedłużone, czy nie?
0: No tak jak każdy inny dzień. Po prostu bez tego wsparcia. Tak jak my funkcjonujemy do tej pory, jeżeli nie mamy tego wsparcia. I to jest po prostu smutne, bo to naprawdę, ja podkreślę, to jest praca opiekuńcza. Potrzebujemy wyjść z narracji, że to nie jest praca. To jest absolutna praca, do

0: której się trzeba nauczyć, której się uczymy latami jako opiekunowie, którą cały czas uaktualniamy i cały czas starajmy się nabywać nowe umiejętności, żeby być coraz lepszy w tym wsparciu i pomocy naszym dzieciom, na przykład jeżeli to są nasze dzieci. Poświęcamy na to ogromną ilość czasu. To jest po prostu energetycznie i fizycznie i dużo energii na to idzie. Musimy przestać zakłamywać tą rzeczywistość, że tak nie jest. I dlatego właśnie dostajemy świadczenie pielęgnacyjne, tak, jeżeli to jest do 18 roku życia, nasz podopieczny jest, właśnie w ramach tej rekompensaty za pracę, tak? I na starych zasadach po prostu wtedy odebrano prawa nam obywatelskie, opiekunom i w ogóle zakazano pracy, powiedziano, masz świadczenie, to nie możesz już ani grosza do tego dorobić.
1: Jak wysokie było to świadczenie?
0: Pierwsze świadczenie, które dostałam na Nikolasa, to było 1400 zł, z tego co pamiętam. I ono co roku jest na szczęście waloryzowane też właśnie dzięki opiekunom, bo ono nie było z tego co... Ja to mogę tylko znam z opowieści starszych opiekunów. Ja tego szczęście i na szczęście nie dotknęłam. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna tym osobom, które wtedy stanęły i wywalczyły to dla nas, ale znowu, mimo tego, że opiekunowie opiekowali się tymi osobami z niepełnosprawnością, stanęli tam i wymusili na rządzie, przecież to wtedy były te strajki, to były te, co siedzieli, tam usiedli w tym Sejmie i powiedzieli, że nie wyjdą, dopóki właśnie nie zostanie to zwaloryzowane. Ja bardzo jestem wdzięczna za tą pracę, ale to pokazuje też, że właśnie nikt o tej grupie społecznej nie myśli, że jeżeli ta grupa nie stanie, mimo że jest tak przeciążona i tak zestresowana i tu jest naprawdę, to jest prawdziwa przemoc systemowa w stosunku do opiekunów. I ja wiem, że znajdą się opiekunowie, którzy powiedzą, nie, u nas tak nie jest, ja się wcale tak nie czuję, ja mam dobrą pomoc. I że nie powinno się tak mówić, bo wcale nie jest aż tak źle. Kochani, zrozumcie, że jesteście nielicznymi i macie ogromne szczęście. I tym bardziej, że wiecie, że może być normalnie, powinniśmy poprzeć wtedy i powinniśmy poprzeć tym, którzy po prostu nie mają takiego szczęścia, bo pomiędzy tobą, a pomiędzy tą drugą osobą może różnić tylko to, że mieszkasz w innym powiecie. I tym bardziej powinniśmy stanąć za tymi osobami, które opiekują się więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością na jednym świadczeniu, które są opiekunami samotnymi na przykład. I naprawdę to po prostu jest niewyobrażalny stres, dlatego są badania, że na przykład są badania nad opiekunami osób w spektrum autyzmu. Tutaj akurat chodziło o spektrum autyzmu, ale ja wierzę po prostu, że naprawdę to jest, jak patrzę na rodzica wykończonego, to tu bardzo rzadko chodzi o to, jaka to jest niepełnosprawność, bo wiele niepełnosprawności po prostu też wiążą się z bardzo podobnym wycieńczeniem opiekuna. I jest po prostu udowodnione, że ta opieka przez to, że właśnie tam mogą się pojawiają się po prostu regresy, dochodzą dodatkowe diagnozy. Te osoby się inaczej całkowicie komunikują. My musimy wejść do ich świata, nauczyć się tego świata, dopiero dostosować cokolwiek do świata tych naszych podopiecznych. To po prostu rodzice mieli objawy CPTSD. PTSD to jest zespół stresu pourazowego. CPTSD to jest odmiana, gdzie to jest chroniczny zespół stresu pourazowego. Ponieważ na przykład to jest porównane do akurat w tym badaniu do żołnierzy z wojny wracających. Później starają się żyć normalnie i wracają do nich problemy w postaci właśnie zespołu stresu pourazowego i potrzebują wtedy wsparcia. To opiekunowie żyją praktycznie cały czas, tak jakby w tej sytuacji, w takim stresowym bardzo, w takim stresowym środowisku, gdzie po prostu z tej wojny nie wracają, bo pojawiają się właśnie nowe diagnozy, pojawiają się regresy, nowe badania. Zależy, do jakiego szpitala trafisz, tak zostaniesz potraktowany i naprawdę można być bardzo straumatyzowanym ze szpitala. Zależy, jak twój samorząd się do ciebie odnosi. Zależy, do jakiej placówki trafi twoje dziecko. Po prostu na każdym kroku, a później im starsze dziecko, tym jeszcze na przykład hormonalne rzeczy. I ty jesteś starszy jako opiekun, ty jesteś starsza. To jest ogromna różnica pomiędzy matką, która ma 25 lat i zaczęła dopiero tą walkę z systemem, a jest ogromna różnica pomiędzy matką 55 lat, która po prostu już w tym systemie jest od 30 lat. Teraz jak wchodzą nowe mamy i są po prostu przerażone tym, co jest, to pomyślmy sobie, co było 20 lat temu, co było 30 lat temu. Ja sobie po prostu osobiście nie wyobrażam. I tak jak mówię, jestem bardzo wdzięczna tamtym, które one to wywalczyły i znowu niestety podkreślę, to opiekunowie to musieli wywalczyć. Dlatego ja też widząc, co się dzieje. I moja fundacja tak działa, żeby wzmacniać tych opiekunów. My nie zajmujemy się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. My się zajmujemy rehabilitacją, mogę powiedzieć, że rehabilitacją. Dla mnie to jest rehabilitacja, rehabilitacją opiekunów, czyli wzmacnianiem tego opiekuna przede wszystkim poprzez zasoby emocjonalne, mentalne, psychiczne. Dlatego mamy właśnie turnusy wytchnieniowo-terapeutyczne, bo ja wiem, jak bardzo terapia zmieniła moje życie i dzięki temu, jak bardzo ja, moje życie się podniosło, jak ja jestem o wiele szczęśliwsza niż byłam 10 lat temu, kiedy byłam jeszcze po prostu w tym oku cyklonu. Dzięki temu wsparciu ja po prostu wyszłam z tego cyklonu. Jestem tak wdzięczna.

0: I po prostu nad tym pracuję i to jest moja misja w fundacji, żeby właśnie tak wspierać tych opiekunów, tych rodziców. I mój zespół też składa się w większości z mam, które już po prostu nie widziały dla siebie przyszłości, które myślały, że już nigdy nie wrócą do aktywności zawodowej, które też były w bardzo złych miejscach i przyszły do fundacji na przykład tylko po wsparcie, a później już w ogóle zostały w zespole. I mam mamy, które swoje teraz otwierają dzięki temu naszemu wsparciu, zobaczyły, jak to może być, nabrały umiejętności, nabrały doświadczenia, zobaczyły, jak to może wyglądać i lokalnie otwierają, bo moja fundacja jest ogólnopolska, a one lokalnie jeszcze otwierają swoje stowarzyszenia, fundacje i inne inicjatywy i pomagają innym rodzicom. I dla mnie po prostu, no to jest cudowne i tylko pokazuje, wzmocnijmy tych opiekunów. Jeżeli oni naprawdę potrafią zaopiekowani tworzyć dalej własne organizacje i pomagać jeszcze lokalnie i tak dalej, no to ile oni pięknych rzeczy potrafią zrobić i jak ta rodzina naprawdę może szczęśliwiej wyglądać, jeżeli my po prostu ich tutaj odbudujemy. I opieka wytchnieniowa jest właśnie o tym, o zadbaniu o opiekuna, żeby on mógł stwarzać lepsze środowisko. Przecież o największą dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, oprócz osób z niepełnosprawnościami, no kto jest, kto za nich najbardziej walczy, kto im najbardziej kibicuje, kto im najbardziej pomaga? Opiekunowie, ich rodzice, ich najbliższe otoczenie. To oni oprócz, to jest zaraz następna po prostu grupa społeczna, która najbardziej w świecie wspiera osoby z niepełnosprawnościami. A narracja się pojawia, jeżeli mówimy o ustawie o asystencji, tutaj o projekcie opieki wytchnieniowej i pojawiają się głosy. To kto jest ważniejszy? Czy osoby z niepełnosprawnościami, teraz czy opiekunowie? Narracja napuszcza na siebie oba środowiska, które są tak naturalnymi sprzymierzeńczacami i naprawdę pokazywanie tego, że to jest wspólna nasza droga do tego, żeby jedna i druga grupa była godnie traktowana, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne.
1: Wróćmy jeszcze do dwóch kwestii. Wspomniała pani, że kiedyś trzeba było podpisać oświadczenie, że rezygnuje się niejako z uczestniczenia w rynku pracy, żeby dostawać od państwa świadczenie, umówmy się, umiarkowanie wysokie. Druga sprawa, mówiła pani o proteście. Wtedy się państwo nasłuchali, prawda, że ci źli rodzice ciągają te biedne dzieci i każą im koczować na korytarzach sejmowych. Powiedzmy jeszcze, jaka jest skala tego zjawiska? Ilu osób to, o czym dziś rozmawiamy, czyli opieka wytchnieniowa, może dotyczyć szacunkowo?
0: To szacunkowo ja powiem, że my robiliśmy spot nasz i właśnie mówiliśmy i zbieraliśmy te dane, ile jest opiekunów i nam wyszło mniej więcej, że jest około 1 000 000 osób w Polsce, więc to jest duża skala.
1: Jakie są nadzieje, że od roku 2027 będzie trochę lepiej? Albo inaczej, jaka jest szansa, że te rekomendacje, które państwo wypracowali, zostaną wdrożone?
0: Ja patrzę na to z nadzieją, ponieważ biuro pełnomocnika samo się do nas zgłosiło z tą prośbą. My po prostu dostaliśmy informację o tym, że oni proszą, żeby zawiązać zespół do tej sprawy. Ja się po prostu przeogromnie ucieszyłam, bo to był mu temat, który ja właśnie poruszałam praktycznie na każdym spotkaniu. Więc to mi daje taką nadzieję. Ja widzę, że oni szukają tych zmian i chcą tych zmian. Ostateczna decyzja zależy od ministerstwa. I to może nawet nie od Ministerstwa Rodziny, a może i od Ministerstwa Finansów. Bo to wszystko znowu będzie opierać się o pieniądze. Ja nie liczę. Naprawdę to by musiał być cudowny sen, gdyby się okazało, że oni wdrożyli wszystkie te rekomendacje. Tak samo w uchwale napisaliśmy. Mamy nadzieję, że jak najwięcej z tego po prostu się da wdrożyć. To, co zostanie wdrożone, nie leży w naszej gestii. My tylko chcieliśmy pokazać kierunek, jak my widzimy tą opiekę wytchnieniową, jak według nas i według ekspertów z praktyki, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało i w którym kierunku to powinno iść. I tyle, co mogliśmy, zrobiliśmy. I ja myślę, że zrobiliśmy to naprawdę na dobrym poziomie i jestem bardzo wdzięczna mojemu zespołowi. Ogólnie tylko podkreślę, że jeżeli ktoś bardzo się interesuje tym tematem, to można też do naszego zespołu wysyłać swoje opinie. My to czytamy, my to naprawdę czytamy. Bo też właśnie inne organizacje prosiliśmy, żeby jak pracowali nad opieką wytchnieniową, nad tym tematem i mieli jakieś przemyślenia na ten temat, żeby nam wysyłali. I staram się jak możemy. I wiemy, że nikomu nigdy nie będzie tak, że wszystkich zadowolimy. To jest praca społeczna. My to robimy obok naszych obowiązków. To jest Więc naprawdę staram się to robić najlepiej, jak potrafimy i ja mam ogromną nadzieję, że po prostu to trafi tam do kogoś i tyle, ile będzie można, to zostanie to wdrożone. Idealnym scenariuszu zostałoby wszystko wdrożone, ale tak jak mówię, nie chcemy się okłamywać, nie chcemy się, widzimy, co się po prostu dzieje. Nasza praca tutaj na tym etapie i na rok 27 na ten projekt skończyła się w momencie, kiedy my przekazaliśmy to, co mogliśmy i już reszta nie leży niestety w naszych rękach. To już reszta leży tylko i wyłącznie w rękach ministerstwa i tego, co oni z tego poprą i co

0: to wdrożą do programu na 2027 rok.
1: Jeżeli empatia to będzie za mało, to może włączy się też kalkulacja polityczna. Wspomniała pani, że chodzi o milion osób, potencjalny milion głosów. Może kalkulacja polityczna przeważy i coś jednak się zmieni. Nieważne, jakie będą motywacje ostatecznie, najważniejsze, żeby jednak te rekomendacje, o których dziś rozmawialiśmy i które pani zespół wypracował, zostały wdrożone, bo problem, jak państwo zapewne rozumieją, jest bardzo palący. Dominika Hołówka, przewodnicząca zespołu do spraw opieki wytchnieniowej przy Krajowej Radzie Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych i prezeska Fundacji Jesteśmy Ważni. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I oczywiście trzymam kciuki za dalsze losy państwa, pozytywne losy państwa rekomendacji. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Zbliżenie. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: 34 minuty po godzinie 22. A my przenosimy się nad Bałtyk, bo wiedzą państwo, po Bałtyku pływa coraz więcej jednostek, polskich jednostek wojennych. Okazuje się, że polska marynarka złapała być może już na stałe drugi oddech.
2: Powtórka programu.
7: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry, zapraszam na cotygodniowy łyk mocnej militarnej kawy. Tym razem chcę państwa jednak zaprosić do posłuchania opowieści o tym, co już za nami, o nadaniu imienia pierwszej z trzech fregat dla marynarki wojennej. Zabieram państwa w podróż nad morze do Gdyni, gdzie 12 sierpnia odbyła się wyjątkowa uroczystość. W obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych dokonano chrztu fregaty ORP Wicher, a dzień później jej próbnego wodowania. Rozmawiałam właśnie o tych wydarzeniach chwilę przed oficjalnymi uroczystościami z prezesem Stoczni Wojennej Marcinem Ryngwelskim, który nadzoruje projekt Miecznik od początku i który z wielkimi emocjami opowiadał mi o tym, co oznacza chrzest fregaty i jak dalej będą wyglądały prace przy tej jednostce. Zapraszam.
8: Panie prezesie, no my siedzimy przed czymś, co robi kolosalne wrażenie na mnie, na niewilku morskim.
9: Nie dziwię się, dlatego że nawet na mnie już widzimy tym tokiem wilku morskim. Robi to też wrażenie. Oczywiście do momentu, kiedy to stało w hali, to nie robiło takiego wrażenia, bo hala przyćmiła Miecznika. Dzisiaj Miecznik stoi w całej okazałości i jest naprawdę potężnym okrętem. Proszę pamiętać, że jeszcze dojdą systemy radarowe, czyli jeszcze 12 metrów do góry, tak? Także no naprawdę jest to przepotężny okręt.
8: No tak, bo my teraz tak naprawdę patrzymy na kadłub, który nie ma jeszcze tego wyposażenia, czyli uzbrojenia, a i tak jest to no potężna jednostka pływająca.
9: Tak jest, no skończyliśmy te systemy, które były nam potrzebne do wodowania, czyli napędy, linia wału, śruby, ster strumieniowy, ochrona katodowa, te wszystkie rzeczy, które są poniżej linii wodnej. Teraz zaczniemy przez 2 lata wyposażać okręt w systemy ogólnookrętowe. Skończymy integracją i około września 28 zaczną się próby na uwięzi, czyli tak zwane próby portowe. Czerwiec 29 wychodzimy w próby morskie, żeby w listopadzie 29 oddać go marynarce wojennej.
8: Chrzest, a potem wodowanie, takie to półwodowanie, tak bym to nazwała, zaraz pan prezes to wyjaśni, dlaczego tak mówię i tak myślę, no to jest wyjątkowy moment w życiu, chyba tak trzeba nazwać, troszeczkę uczłowieczymy fregatę Miecznik w życiu.
9: Oczywiście, tym bardziej, że w nomenklaturze i tradycji marynarki wojennej okręt jest kobietą, także ta wicher, ta dziewczyna, tak, bo piękna jak kobieta, Wygląda to będzie następująco. Zaraz po uroczystości przygotujemy barkę samozanurzalną do wypłynięcia na Zatokę Gdańską. W 13 o 5 rano wychodzi

0: Za polem kontrolno-pomiarowym potrzebujemy 22 metry, żeby zanurzyć i barkę, i okręt. Także po wykonaniu tej operacji już wicher wróci do stoczni za pomocą holowników i od tego momentu zacznie się już ten etap wyposażania go w te systemy ogólnookrętowe.
1: Powiedzmy trochę jeszcze o samym tym kadłubie, bo przed nami, właśnie na tej barce specjalnej, która go potem odholuje na wody Zatoki Gdańskiej, no to jest kadłub, który ma potężne gabaryty już same w sobie, prawda?
0: Tak, oczywiście. No to jest 140 metrów długości, ponad 20 metrów szerokości. Zanurzenie będzie bardzo duże, to jest wyporność ponad 7000 ton. No i
1: rozumiem, że zanurzy się, powiem naszym słuchaczom, zanurzy się do takiego brązowego, tego rdzawo brązowego pasa?
0: Tak, to jest linia wodna, tak, oddzielająca, pokazująca. Ta linia wodna przy pełnej wyporności będzie po prostu do tej linii czerwonej nie będzie widać, jak będzie pełna wyporność. Tak to jest specjalnie zrobione. No co więcej, no samokręt dziś waży ponad 3000 ton, a w momencie wyposażenia jego pełna masa będzie około 6000 ton. Więc jest to bardzo, bardzo duża jednostka, która będzie też operowała na wszystkich akwenach wodnych świata bez żadnego problemu.
1: Jest pan dumny z swoich budowniczych inżynierów, z ludzi, którzy spawali te blachy, a też specjalistyczne to były spawy, specjalne maszyny, specjalna hala i tak dalej, i tak dalej?
0: Jestem bardzo dumny i dziękuję im za ich ciężką pracę, tym bardziej, że jestem w programie Miecznik od samego początku. I przyznam szczerze, że no, wierzyłem w sam program, ale bardzo wątpiłem w to, czy 5 lat temu, czy to się uda w tej stoczni. Dzisiaj to
1: robię. Dlaczego pan wątpił?
0: Dlatego, że stocznia była w upadłości likwidacyjnej, dopiero ją odbudowywano, nie było tutaj kontraktów, stocznia nie miała pracy, zajmowała się jakimiś cywilnymi remontami, a czasami wojskowymi, więc nie było tu fachowców od nowych budów. Trzeba było ich wszystkich ściągnąć. Kilka lat zajęło budowanie całego potencjału ludzkiego. Dzisiaj mamy 1200 osób w stoczni. Tak, i to jest naprawdę potężna drużyna, która jest w stanie sprostać każdemu później wyzwaniu i przygotowujemy się nie tylko do budowy okrętów, bo to jest jedno, ale później będzie trzeba przez kolejne naście lat utrzymywać w operacyjności, więc dzisiaj się tego uczymy. Kolejna jest burza, później huragan, okręty ratownicze i mam nadzieję następne, także przed stocznią wiele, wiele lat fajnej pracy.
1: To jeszcze zostańmy trochę przy tym ORP Wicher. Czy wszystko szło zgodnie z pańskimi założeniami, zgodnie z planem? Czy miał pan jakieś takie momenty zawahania? Pomyślał sobie pan, no nie, no może to się nie uda. Może te terminy, które sobie wyznaczyliśmy, może ten program opisujący budowę tych trzech fregat, no to jest trochę za dużo jak na stocznie.
0: Jak podpisywaliśmy umowę w 2021 roku, nie zakładaliśmy aż tak dużego czasu na projektowanie i przygotowanie go pod wymagania polskiej marynarki wojennej. Oczywiście nasz partner zagraniczny pomagał nam w tym procesie, ale no nie był w stanie sprostać wszystkim przepisom, które dotyczą polskiej marynarki wojennej. No jest kilka różnic pomiędzy projektem bazowym, czyli Arrowheadem 140, a naszym projektem marynarki wojennej, dlatego że nasz okręt będzie dużo lepiej uzbrojony, posiada ster strumieniowy, posiada pas lodowy. Jest kilka rzeczy, które musieliśmy przerobić.
1: Zaraz, panie prezesie, to od razu wyjaśniamy naszym słuchaczom, co to jest ten pas lodowy, co to jest ster ten, zapomniałam już nazwę.
0: Ster strumieniowy, tak. Wytłumaczę od razu, to jest tak zwana śruba przeciwskrętna, czyli podczas manewrów płetwy steru skręcają przykładowo na prawą burtę, a ster strumieniowy kręci się odwrotnie, tak żeby złapać dobrą manewrowość. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem wołać holowników i pchaczy, żeby mu pomagać dobić do kei. Jest w stanie zrobić to sam. Tak, jeżeli chodzi o pas lodowy, no wiadomo jakimi akwenami jest Morze Bałtyckie, szczególnie Zatoka Gdańska. Jest czasami zmrożona, a pas lodowy to jest specjalne wzmocnienie na całej długości kadłuba powyżej linii wodnej, tak żeby mógł spokojnie rozbijać te leciutkie kry lodowe podczas tych trudnych warunków pogodowych. Nie jest to lodołamacz, wiadomo, ale te początki zamarzania na pewno sobie z nimi poradzi.
1: Dobrze, to teraz opowiedzmy, jak będzie wyglądał podczas oddawania, przekazywania marynarzom, marynarce naszej wojennej, polskiej, miecznik pierwszy, czyli ORP Wicher. W co będzie wyposażony i co będzie potrafił zrobić przeciwnikowi? Nazwijmy to tak.
0: Mam nadzieję, że nic nie zrobi przeciwnikowi, bo nigdy tego przeciwnika nie będzie. Oczywiście my produkujemy broń, ale mam nadzieję, że nigdy nie będzie użyta. Będzie odstraszać. To będzie najpotężniejszy tego typu okręt też w siłach natowskich. Fregaty są najwyższej klasy okrętami nawodnymi, dlatego mają klasę drugą i dlatego jest ten numer 2 z przodu.

0: 274, tak? Pierwszą klasę mają tylko lotniskowce i okręty podwodne. Dlatego jest to wysokiej klasy okręt, bardzo dobrze uzbrojony, który będzie zwalczał cele nawodne, podwodne i powietrzne. Tak? Będzie służył też domknięciu programu Wisła i Narew od strony wody. Także Marynarka Wojenna i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej uzyskają bardzo dobre narzędzie do odstraszania potencjalnego przeciwnika.
1: Powiedział pan o bardzo ważnej rzeczy, że takie właśnie domknięcie tej klamry od strony morza, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. To jest teraz, zwłaszcza w dobie tych wszystkich incydentów, które przecież co chwilę się gdzieś tam u nas zdarzają na tym pograniczu na wschodzie, no to chyba bardzo istotny element uzbrojenia. Albo system tak naprawdę.
0: Oczywiście, ta sfera nawodna jest bardzo istotna, szczególnie jeżeli chodzi o ochronę innych okrętów czy innych jednostek. Miecznik ma za zadanie być gotowy do zwalczania wszystkich tych zagrożeń. Będzie wyposażony w bardzo dobre sensory radarowe, które będą wykrywać te zagrożenia z bardzo dużej odległości. Do tego efektory, które będą do zwalczania nie tylko okrętów podwodnych, ale też, tak jak powiedziałem, będzie kontrolował doskonale sytuację nawodną, powietrzną. No i będzie współpracował w zespołach, tak żeby przechwytywać ewentualne zagrożenie bardzo szybko.
1: A jakby pan tak miał opisać komuś, kto nigdy w życiu nie widział z bliska takiej fregaty, jak tak fregata wygląda? Co ona ma takiego w sobie wyjątkowego? No pan jest z morzem związany, z tego co wiem, od lat i pewnie na różnych pan jednostkach pływał, ale czy to właśnie, no jak opisać ORP Wicher?
0: Ja to opisuję tak. Marynarka wojenna przesiądzie się z starych okrętów OHP, czyli Oliver Hazard-Perry, czyli Pułaskiego i Kościuszko, na taką fregatę. To tak jakby się przesiąść z Golfa dwójki na Golfa ósemkę. To będzie taki wielki skok technologiczny, że bardzo długo też będzie trzeba prowadzić proces szkoleń, żeby marynarka wojenna nauczyła się operować w ogóle takim okrętem, bo ilość sensorów i efektorów na tej jednostce jest po prostu niewyobrażalna.
1: A ktoś ma, oprócz Brytyjczyków, podobnej klasy fregatę?
0: Oczywiście. W Europie takie fregaty też budują Niemcy, budują Francuzi, budują Włosi, budują Hiszpanie, ale tego typu fregata jest naprawdę czymś nieprawdopodobnie fajnym i pomocnym w takich normalnych czynnościach operacyjnych. Mam nadzieję, że ten ambasador polskiej siły, jeżeli chodzi o interesy morskie państwa, będzie właśnie w postaci takiego przyszłego ORP Wichra.
1: Media, jak piszą i zapowiadają chrzest, a potem wodowanie, no to używają takich właśnie sloganów, że nadciąga rewolucja do polskiej marynarki wojennej.
0: No oczywiście, no nie oszukujmy się, no marynarka wojenna do tej pory była trochę traktowana po macoszemu. No nie też z winy może samych decydentów politycznych, ile po prostu no byliśmy biednym krajem. No dzisiaj 5% PKB to nie jest 5% PKB z lat 90. czy 2000. No więc tych pieniędzy jest trochę więcej i dzięki temu, że pieniądze spływają też do marynarki wojennej, dzisiaj marynarka ma 14 okrętów w budowie, łącznie z okrętami podwodnymi. Takiej sytuacji nie było w marynarce chyba, nie wiem, musiałbym sobie przypomnieć albo poczytać, czy w latach nawet 60. czy 70., bo nie mówimy o układzie warszawskim czy Związku Radzieckim jako naszym kliencie, ale wydaje mi się, że takiej sytuacji z takimi okrętami w marynarce nie było nigdy.
1: Ile kosztuje taka jedna fregata?
0: To są pieniądze publiczne, więc zamówienie jest publiczne, więc informacja też jest publiczna. No, trzy fregaty do tego momentu to jest koszt 15 miliardów złotych.
2: W ten ciepły, słoneczny sierpniowy dzień, 12 sierpnia, na chwilę przed Świętem Wojska Polskiego i na chwilę przed 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej, czas na ceremonię chrztu okrętu Wicher. A ceremonii chrztu okrętu Wicher dokona matka chrzestna, pani Agata Ziemiańska.
3: Kompania, mocność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz!
4: Płyń po morzach i oceanach świata. Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
5: Brawo, udało się.
2: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki.

panie premierze, droga kadro oficerska Marynarki Wojennej, admirałowie, szanowny panie prezesie, gospodarzu dzisiejszych uroczystości, to z całą pewnością i dzisiejsza uroczystość i cały program

pierwszego roku i to wówczas stworzono, drodzy Państwo, ten projekt, który wychodzi daleko poza horyzont morski. Choć to jest dzisiaj najważniejsze, że ORP Wicher jest tak wielkim wzmocnieniem i będzie w kolejnych latach tak wielkim wzmocnieniem dla polskiej marynarki wojennej, ale nie może nam uciekać to, o czym przed momentem mówił pan prezes. Ten projekt i program Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady, a wydarzyło to się po tym, niestety. Musimy to przyznać wszyscy jako klasa polityczna, jak po roku 1989 przez wiele lat, przez wiele dekad marynarka wojenna była niedoinwestowana. Zapominano o tym rodzaju sił zbrojnych. Coś wyjątkowego stało się w lipcu 2021 roku. Coś wyjątkowego dla polskich sił zbrojnych i dla polskiego przemysłu stoczniowego. Zachowanie kontroli zarówno nad kwestiami inżynieryjnymi, inżynierskimi, nad logistyką, nad możliwościami projektowymi, nad możliwościami integracji tutaj w Polsce, na miejscu, jest wielkim osiągnięciem tego programu, który powinien wyznaczać kolejne ścieżki i drogi dla rozwoju polskich sił zbrojnych. A to wszystko, czego mamy, drodzy Państwo, świadomość w doskonałej, modelowej współpracy z naszymi sojusznikami. Współpracy z ekosystemem naszych sojuszników, którzy dostarczają trwałą technologię Rzeczpospolitej Polskiej, rozwijaną przez polskich inżynierów z kontrolą nad łańcuchami dostaw. Bardzo dziękuję, panie lordzie, dziękuję, droga pani ambasador, drodzy państwo, za tą wielką, ważną, sojuszniczą współpracę, ale dziękuję też za ten projekt, który doprowadził nas do dzisiejszego dnia i który pokazuje, że suwerenna, niepodległa Polska dzięki polskim stoczniowcom, inżynierom, dzięki polskim marynarzom potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo wprawdzie sama, ale we wspaniałej współpracy z naszymi sojusznikami. Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy Państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne. I wprawdzie stworzona jest do tego, żeby oddziaływać na morzu, to gwarantuje także bezpieczeństwo w powietrzu i na lądzie. Mówię to dlatego, drodzy Państwo, aby jako zwierzchnik sił zbrojnych podkreślić, że budowanie wielodomenowej odpowiedzialności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej jest naszym wspólnym, kolektywnym zadaniem. Dzisiaj mówimy o czymś więcej niż o sile i bezpieczeństwie Morza Bałtyckiego i tej sile też ekonomicznej płynącej z Morza Bałtyckiego, naszej ukochanej ojczyzny, ale mówimy o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej Polskiej i o tym jest ORP Wicher. Szczególnie w tym momencie geopolitycznym, strategicznym, w momencie wojennym, w którym się znaleźliśmy za naszą wschodnią granicą, ale także w momencie wojny hybrydowej, musimy mieć dzisiaj wszyscy, drodzy marynarze, drodzy admirałowie, panie premierze, drodzy państwo, pełne przekonanie, że być może w ostatnich latach czy miesiącach ulegliśmy przekonaniu, że Morze Bałtyckie jest wewnętrznym akwenem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale chcę wszystkich Państwa zapewnić, że choć tak wynika z kartografii, z analizy map, to tak w istocie do końca nie jest. Bardzo silna rosyjska flota bałtycka z jednej strony, bardzo silny, zmilitaryzowany obwód królewiecki, flota cieni, podwodne rosyjskie okręty, które zagrażają Morzu Bałtyckiemu, nam, naszym sojusznikom, Skandynawom, krajom bałtyckim, sprawiają, że polscy marynarze i polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę hybrydową. Wprawdzie poniżej progu wojny, ale żebyśmy my mogli czerpać

0: siłę z naszego pięknego Morza Bałtyckiego. Nasi marynarze i nasza marynarka wojenna każdego dnia uczestniczy w wojnie hybrydowej i za to wam, panie admirale, drodzy marynarze, dziękuję. I nie mam wątpliwości, że polski marynarz powinien korzystać z najlepszego sprzętu na świecie, a taki stoi dzisiaj naprzeciwko nas.
1: Głos zabierze prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk.
2: Panie prezydencie, szanowna Matko Chrzestna, wszyscy zebrani goście, kochana Gdynio, to nie zawsze tak się zdarza, prawda, panie prezydencie, żeby pan i ja równocześnie składali hołd Gdyni. Pan prezydent dobrze wie, o czym mówię. Ale tak, dzisiaj z pełnym przekonaniem, my, dwaj gdańszczanie, pełniący dość ważne urzędy w naszej ojczyźnie, z pełnym przekonaniem mówimy nie tylko te święte słowa niech żyje Polska, ale też niech żyje Gdynia. To wielka rzecz, ten dzień, ta chwila. Bo dzisiaj chyba czujemy wszyscy mniej więcej to samo, co 100 lat temu z okładem myślał inżynier Tadeusz Wenda, kiedy wskazywał to miejsce, tę małą kaszubską wioskę, jako miejsce, w którym powstać miał jeden z najnowocześniejszych portów Europy. Prawdziwe okno na świat II Rzeczpospolitej. Te same marzenia, tą samą energię, ten sam optymizm musiał mieć w sercu Eugeniusz Kwiatkowski. I ci wszyscy, którzy Gdynię, port, stocznie budowali z takim zapałem. Dobrze się składa, że dzisiejsza uroczystość to też ten dzień, kiedy wspominamy stuletnią rocznicę nadania praw miejskich Gdyni, ale to jest też ten kluczowy dla naszego bezpieczeństwa moment, w którym możemy powiedzieć tak, Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku, krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy. Ta współpraca, szczególnie po wejściu Szwecji do NATO, nabiera kształtu nowoczesnej, odpowiedniej dla bardzo trudnych czasów doktryny, która każe nam nie długo przemawiać, nie planować na papierze jakieś nierealistyczne wizje, tylko budować bezpieczeństwo tak, jak to dzisiaj widzimy. Stal działa, silniki, nowoczesne technologie, najlepsze radary, ważą 1000 razy więcej i znaczą 1000 razy więcej niż slogany i polityczne hasła. Ale jak słusznie zauważył pan prezydent i ten wspaniały przykład naszych możliwości nie mógłby stać się faktem, gdyby nie myślenie perspektywiczne, ponad podziałami, obok podziałów politycznych. Tak, to jest dzisiaj stosowne miejsce. Tak, tu w Gdyni, w Trójmieście, nad Polskim Morzem, gdzie uczyliśmy i Polskę, i cały świat solidarności, wspólnej odpowiedzialności za cały naród i za naszą przyszłość, to jest najlepsze miejsce, żeby jeszcze raz podkreślić. ORP Wicher, Tarcza Wschód, budowana przez nas armia dronów. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że w sprawach bezpieczeństwa naszej ojczyzny nie może być kłótni, sporów. I dlatego chciałem podziękować wszystkim. Mam w pamięci, jak już to wspomniano tutaj, ten rok 2013-2014 w czasie mojej drugiej kadencji, kiedy te idee się rodziły. Ale trzeba było wysiłku także moich następców i trzeba wysiłków też tego rządu. I będzie trzeba wysiłków przyszłych rządów, niezależnie od tego, jakiej politycznej proweniencji, żeby wicher, burza, huragan już na morzu mogły pełnić swoją straż. Wicher, burza, huragan. To na szczęście nie jest prognoza pogody. Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim. Dlaczego jest tak ważne, że my znowu staliśmy się krajem morza? Bo nasze porty dzisiaj, porty, które mają rekordowe obroty, nie tylko w wymiarze całego Bałtyku. Wieże wiatrowe, które powstają na polskim Bałtyku. Elektrownia jądrowa, odradzająca się flota, przemysł stoczniowy, gazoporty i terminale naftowe, infrastruktura podwodna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa i energetycznego,

0: ale to jest też niezwykle ambitny cel uczynienia z Polski w tym regionie autentycznej potęgi morskiej. Ale to wymaga bezpieczeństwa. Niech żaden wróg nie ośmieli się nawet pomyśleć o ataku na Polskę. Gdynia, marynarka wojenna, stocznia. To są bohaterowie dzisiejszego dnia. To są bohaterowie naszej bezpiecznej przyszłości. Tak, Polska, Polacy, wszyscy mamy powód do dumy. Dumy z Rzeczpospolitej, dumy z polskiego Bałtyku, dumy z Gdyni.
1: Kafe Armia.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Niedziela, 23 sierpnia, minęła 23. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Szef Zonda Krypto ma składać w prokuraturze obszerne zeznania. Uzyskał status małego świadka koronnego. Mężczyźni podejrzewani o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zwolnieni. Policja apeluje o pomoc w śledztwie. Działkowcy zaczęli zbiórkę podpisów przeciw podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste ogrodów. Przy mikrofonie Michał Przerwa. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zeznawał dziś w warszawskiej prokuraturze. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
2: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
4: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
2: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą wchodzą w życie. Dotychczas nie było do tego odpowiednich formularzy. Rozporządzenie podpisane przez ministra cyfryzacji wprowadza nowy wzór dokumentów. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
5: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu instytucjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji ma ułatwić administracyjne procedury, o czym mówił wiceszef tego resortu Dariusz Standerski.
6: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy już drukować wielu rodzajów formularzy, gdzie byśmy musieli zamieniać wśród danych osób, które zawarły małżeństwo, wpisywać czy mężczyzna, czy kobieta, czy jako pierwszy mężczyzna, czy jako drugi. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny stosowane, co umożliwi również transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa, niezależnie od płci osób, które takie małżeństwo zawarły.
5: Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednoczących.

0: płciowych.
1: Bo po tych 20 latach kolejnych klęsk w parlamencie, kolejnych decyzji, kolejnych polityków o tym, że no jesteśmy gorszą kategorią po prostu w Polsce jako osoby LGBT+, no wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy jako rodziny, jeśli wykonujemy transkrypcję w Polsce na dziś, to jest uznanie przez NFZ, czyli w służbie zdrowia, i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
0: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
2: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym. Po drugie, tak jak było już do tej pory, pary, które będą się czuły pokrzywdzone przez brak decyzji czy odmowę decyzji, będą miały, jestem pewien, dość szybką ścieżkę sądową wobec samorządu, który odmówi. Ja wolałbym, żeby to prawo było jasne, czytelne i żeby nie budziło jakichś wątpliwości.
0: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Rząd podważa legalność wyboru sędziów TK, a jego orzeczenia nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.
3: O czym informowała Klaudia Wróblewska. Trzech lekarzy wojskowych udało się na Węgry, żeby ustalić możliwości transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Na miejsce skierowano zespół specjalistów, informuje rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Mariusz Gieraj.
4: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
3: Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Do wypadku doszło w zeszłą sobotę w nocy na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki. Zginęło 12 osób, wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
3: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akty przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
6: Sumę wydarzeń.
3: Polska jest częścią koalicji chętnych, a podczas spotkania w Kijowie możliwy będzie udział przedstawicieli naszego kraju w formie wideokonferencji, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Odnosząc się do nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy podczas jutrzejszych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy, Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych.
7: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA i w tym się różnimy. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie, to znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję, która zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Polsce, co widzimy co i rusz w kolejnych prowokacjach. Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest w polskim interesie narodowym.
3: W spotkaniu koalicji chętnych współprzewodniczyć mają prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Politycy opozycji są zgodni. Prezydent Karol Nawrocki może zawetować rządową reformę systemu podatkowego. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm o dochodach powyżej 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki powiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która podwyższy podatki. Politycy koalicji przekonują, że ewentualne weto uderzy w portfele Polaków. Opinię polityków w tej sprawie zebrał Krzysztof Kuczyński.
8: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
9: To Ministerstwo Finansów

0: daje nowe propozycje podatkowe. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
2: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za dwa lata.
1: Środki, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostaną jednak wykorzystane na poprawę obronności. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Po dymisji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski, eksperci obawiają się o promocję kraju za granicą. Przedwczoraj ze stanowiska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. W ostatnich dniach stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy językowe zbliżone do halucynacji programów sztucznej inteligencji. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powiedziała w Polskim Radiu 24, że ta sytuacja może zahamować promocję Polski.
4: Tutaj upatruję takiego realnego zagrożenia, że to, co się zadziało, wpłynie bardzo hamująco na kolejne próby tego typu działań strategicznych, tego typu działań zespołowych. Natomiast te dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jeżeli mamy wiele podmiotów i każdy z nich ma własny pomysł, mówię o tych podmiotach ogólnopaństwowych, na budowanie marki państwa i na zewnątrz, i do wewnątrz, no to nie zawsze ta komunikacja jest spójna, a to jest jeden z takich podstawowych błędów.
3: Raport Polaków Portret Własny wydano 200 tysięcy złotych z pieniędzy publicznych. Ustawa o dostępności transportu publicznego zawierała dobre rozwiązania, jednak przeważyły jej negatywne aspekty. Tak oceniła Iwona Budych ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe, komentując decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach przez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Iwona Budych mówiła w Polskim Radiu 24, że ustawa zawierała wady konstrukcyjne.
5: 2 lata prac nad ustawą i bardzo szybkie tempo wdrożenia wprowadziłoby jeden wielki chaos, ponieważ zmienia się struktura przyznawania środków. Teraz te środki, zgodnie z tą ustawą, która nie weszła w życie, zamiast wojewody miałby przydzielać marszałek. To groziłoby tym, że pieniądze te byłyby rozdawane według klucza politycznego. W tej ustawie po prostu zabrakło integracji ulg autobusowych i kolejowych, bo teraz jest po prostu tak, że inne ustawowe obowiązują w transporcie kolejowym, a inne w autobusowym.
3: Ustawa miała wprowadzić także przejazdy na żądanie. W miejscach, w których regularne kursy autobusów są nieopłacalne, pasażer mógłby zamówić kurs samochodem osobowym. Karol Nawrocki miał wątpliwości co do tego pomysłu. Ustawa zakładała również wprowadzenie lepszych systemów informacji pasażerskiej, uproszczenie współpracy między samorządami i zmiany w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Szef irańskich służb bezpieczeństwa Mohsen Rezai zagroził odwetem przypominającym trzęsienie ziemi wszystkim krajom, które przyłączą się do wojny ekonomicznej wypowiedzianej przez Donalda Trumpa. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi Milena Rashid Shehab.
7: Nominowany niedawno na stanowisko Mohsen Rezai ostrzegł kraje Bliskiego Wschodu, że każde państwo, które dołączy do amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi, zostanie uznane za wroga, a Teheran będzie odwetowo atakował jego interesy. W wywiadzie dla irańskiej telewizji Rezai ogłosił, że strategia obronna Iranu i jego zachowanie na arenie międzynarodowej uległy znaczącym zmianom i nie ma już powrotu do stanu sprzed wojny. Bardziej ofensywne podejście tłumaczył niedotrzymaniem przez Stany Zjednoczone warunków wynegocjowanego w połowie czerwca memorandum o porozumieniu. Tymczasem prezydent Iranu Masud Pezeszkian broni negocjacji z Amerykanami przed krytyką bardziej twardogłowych przedstawicieli reżimu. W przemówieniu podkreślił, że konieczne jest wyjście poza sytuację ani wojny, ani pokoju. Przeprosił też Irańczyków za trudności, z jakimi się borykają, tłumacząc to koniecznością zaangażowania kraju w szeroko zakrojoną walkę militarną i gospodarczą. Myśleli, że jeśli zaatakują Iran, będzie jak z Wenezuelą, ale nie tylko tak się nie stało, ale też świat był zdumiony naszą potęgą, przekonywał obywateli prezydent Pezeszkian. Milena Rashid Shehab, Polskie Radio.
3: Działania wojenne, blokada portów i dotkliwe sankcje ekonomiczne odbijają się na portfelach Irańczyków. Inflacja do końca roku ma sięgnąć 70%. We Francji wraz z końcem wakacji wyścig prezydencki wchodzi w nową fazę. Swoją pozycję umacnia Jean-Luc Mélenchon, wieloletni lider radykalnej lewicy. Według sondaży ma coraz zwiększa szanse na wejście

0: wejście do drugiej tury i zmierzenie się w niej z Marine Le Pen. Do wyborów nowego prezydenta Francji pozostało 8 miesięcy. Z Paryża Stefan Folzer.
1: La victoire est possible.
2: Zwycięstwo jest możliwe, mobilizował swoich zwolenników Jean-Luc Mélenchon podczas dorocznego powakacyjnego wiecu w Châteauneuf-sur-Isère. Jego partia LFI zorganizowała tam pokaz siły, gromadząc około 10 tysięcy osób.
3: On sent qu'il y a un vrai engouement.
2: Czujemy prawdziwy entuzjazm. Frekwencja jest dwa razy wyższa niż w ubiegłym roku. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Teraz jesteśmy partią masową. Mówili mi zwolennicy partii LFI. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Mélenchon odnotował skok poparcia z 10% do ponad 15%. 75-letni polityk, który startuje w prezydenckim wyścigu po raz czwarty, nigdy wcześniej nie miał tak wysokich notowań na ponad pół roku przed pierwszą turą. Jego pozycja umacnia się na tyle, że sojusz z nim rozważają zieloni. Problemem dla lidera lewicy może być jednak rekordowa niepopularność. Jego wygranej obawia się ponad 2/3 Francuzów. Zdaniem obserwatorów jego wejście do drugiej tury zdecydowanie zwiększyłoby prawdopodobieństwo wygranej Marine Le Pen. Z Châteauneuf-sur-Isère dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: W Wilnie część polityków chce wprowadzenia ograniczenia nocą ruchu motocykli. Restrykcje miałyby obowiązywać w dzielnicach mieszkaniowych. Z Wilna Kamil Zalewski.
4: Propozycja, jak pisze agencja BNS, przewiduje, aby od godziny 22 do 6 rano na terenach mieszkalnych zabronić celowego powodowania hałasu przez motocykle, skutery i motorowery. Chodzi m.in. o długotrwałe zwiększanie obrotów silnika czy gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz jazdę pojazdem ze zmodyfikowanym układem wydechowym. Na ulicach, na których problem nocnego hałasu jest szczególnie uciążliwy, władze mogłyby ograniczyć lub całkowicie zakazać nocnego ruchu takich pojazdów. Obecnie funkcjonariusze często muszą dokonywać pomiaru poziomu hałasu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Po wprowadzeniu zmian udowodnienie złamania przepisów byłoby prostsze. Za naruszenie przepisów groziłaby kara od 150 do 600 euro. W przypadku ponownego wykroczenia mandat mógłby wynieść nawet 1000 euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Groźny pożar lasu w amerykańskim stanie Nevada. Płoną tereny w okolicach popularnej miejscowości Reno. W ostatnich godzinach szybko rozprzestrzeniający się pożar roślinności przemieścił się z podnóża gór Sierra w kierunku centrum miasta, wymuszając ewakuację mieszkańców 14 tysięcy domów. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Jan Pachlowski.
5: Reno liczy ponad 280 tysięcy mieszkańców. Gubernator Nevady Joe Lombardo ogłosił stan wyjątkowy w hrabstwie Washoe. W miarę jak pożar szybko przybierał na sile w ciągu dnia, według służb rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały silny porywisty wiatr, niska wilgotność powietrza oraz wysuszona roślinność. Pożar obejmuje obszar ponad 4000 hektarów. W akcji gaśniczej, prowadzonej zarówno z ziemi, jak i z powietrza, uczestniczy około 400 strażaków oraz przedstawicieli lokalnych, stanowych i federalnych służb. Ewakuacje mieszkańców przed dotarciem ognia pozwoliły strażakom skupić się na walce z płomieniami, zamiast na ratowaniu osób, które zdecydowały się pozostać na miejscu. Obszar objęty z pożarem sąsiaduje z terenami zamieszkałymi. W całej okolicy ponad 10 tysięcy domów i firm nie ma prądu. Z powodu pożaru zamknięto fragment głównej trasy biegnącej z północy na południe Nevady. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Suma wydarzeń.
0: W magazynie wracamy do tematów krajowych. Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciw podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste działek i ogrodów przez samorządy. Nie oddamy naszych terenów, mówią Polskiemu Radiu PIK wzburzeni działkowcy z Torunia.
7: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
8: Jako emerytka to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
9: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
10: Zrobiłam mały ogródeczek dla wnuka, żeby zobaczył, jak to rośnie, z czego to pochodzi. I z dziećmi przychodzimy, żeby sobie odpocząć.
11: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta. Uderza to przede wszystkim w ludzi o małych dochodach, bo nie będzie ich stać na utrzymanie, pomimo że i tak my w te działki wkładamy dużo pieniędzy i roboty, no bo to jest 40 lat, to dąży do likwidacji, bo ludzi nie będzie stać, to zlikwidują to.
12: Czyż są płuca rubinkowa.
13: Chcą nas obciążyć dodatkowymi kosztami. To nie jest tak jak na terenach zielonych miasta, gdzie jeszcze są koszty utrzymania. Tutaj utrzymujemy to sami, sami ponosimy wszystkie koszty i wydatki.
0: Zdaniem działkowców, jeżeli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty mogą wzrosnąć o 1200 zł rocznie. Picie alkoholu przez dorosłych podczas wypoczynku nad wodą może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Ratownik wodny Konrad Piórkowski podkreślał w Polskim Radiu 24, że nietrzeźwy dorosły traci zdolność właściwej oceny sytuacji, a jego czas reakcji się wydłuża.
14: Czy opiekując się osobami nieletnimi,
3: spożywając alkohol, czy ja jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo takim dzieciom. Bardzo często widzimy, że gdy ten alkohol się pojawia na kocyku z dziećmi czy na

0: leżaczku, to te dzieci potrafią bardzo często się zagubić na lądzie. Rodzice bardzo często je stracają z pola widzenia i wówczas rozpoczynamy akcję poszukiwawczą na lądzie, czyli staramy się jak najszybciej odnaleźć dziecko, które przed chwilą znajdowało się na kocyku, może wziąłem łyka i nagle tego dziecka koło mnie nie ma.
1: Od początku wakacji do minionego piątku utonęło łącznie 97 osób. Policja i ratownicy wodni ze Straży Pożarnej alarmują, że większość takich zdarzeń można uniknąć. Najczęstsze przyczyny tragedii to przecenianie własnych umiejętności, kąpiel po alkoholu oraz brak odpowiedniej opieki nad dziećmi. I na koniec magazynu sprawdźmy prognozę pogody na jutro. Północna część kraju pozostanie pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie Zatoki Fińskiej. Nad pozostałym obszarem Polski rozbuduje się klin wysokiego ciśnienia związany z wyżem z nad Wysp Brytyjskich. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie. W poniedziałek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Temperatura maksymalna 18 stopni na północnym wschodzie, 23 na południu i zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Tą informacją kończymy magazyn, który przygotował Rafał Wardzyński. Kolejna porcja doniesień z kraju, ze świata punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń.
3: 20 minut po godzinie 23.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Zmiana klimatu powoduje to, że zimy znów mamy mroźne, tak jak kiedyś, ale gorzej, proszę Państwa, bo lata mamy bardzo ciepłe. No i używamy klimatyzatorów, a to bije po naszej kieszeni w sposób rzeczywiście okrutny. I o tym za chwilę.
2: Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Upały i ekstremalna pogoda. Czy mają wpływ na polski system energetyczny? Czy jest on gotowy na większe zapotrzebowanie prądu? I czy rzeczywiście w czasie upałów jest ono większe? Między innymi o tym Patryk Michalski rozmawiał z Kamilem Wolańskim, ekspertem w zakresie rynku energii elektrycznej Respect Energy.
6: Obecny miks energetyczny w Polsce składa się mniej więcej pół na pół z elektrowni konwencjonalnych i elektrowni odnawialnych. Mamy zainstalowane na koniec roku 2025, w systemie mieliśmy zainstalowane około 77 gigawatów mocy, z czego 40 gigawatów to były elektrownie zawodowe i aż sam się zdziwiłem tymi liczbami, ale 37,7 to były elektrownie opalane czymś, jakimś paliwem, tak? Czyli węglem kamiennym, węglem brunatnym, elektrownie gazowe. I 37,1 to były elektrownie wiatrowe i słoneczne,
7: czyli
6: więc
7: równo
6: równiuteńko. I tam mamy oczywiście jeszcze 2,4 elektrowni wodnych. Więc widzimy, że ten miks jest zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o same wartości mocy zainstalowanych.
7: To jak wyglądała produkcja energii, może uściśle? No bo lato kojarzy się z tym okresem, kiedy OZE szczególnie, czyli instalacje fotowoltaiczne czy wiatraki, działają zdecydowanie mocniej i intensywniej.
6: Tak, i tu są też ciekawe statystyki. Jeżeli chodzi o produkcję roczną, to widzimy, że w przypadku elektrowni wiatrowych i odnawialnych, to to już ta proporcja jest dużo gorsza niż w przypadku mocy zainstalowanych. Wyprodukowanej energii elektrycznej ogółem w Polsce w roku 2025 mieliśmy 166 terawatogodzin. Z kolei OZE odpowiadały tylko za 42 terawatogodziny, co oznacza, że to już jest 1/4 tej energii wyprodukowanej. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, jak to wyglądało tego lata? Te proporcje są już lepsze. Tak, zgadza się, więcej energii w lecie jest produkowane ze źródeł odnawialnych. I lipiec tego roku charakteryzował się produkcją z farm wiatrowych na poziomie 14,99%.
7: I tu podobno mamy bardzo duży wzrost w porównaniu na przykład z lipcem ubiegłego roku.
6: Aż 50%.
7: O połowę wzrosła nam energia z wiatraków.
6: Tak jest. Natomiast to jest wynik raczej fluktuacji sezonowych niż istotnego rozwoju mocy zainstalowanych w instalacjach wiatrowych.
7: Czyli po prostu mocniej nam wiało tego lipca.
6: Dokładnie. Ten lipiec był po prostu wieczny. Wszystkie

0: poprzednie miesiące tego roku w porównaniu do poprzednich lat były wyjątkowo mało wieczne z kolei. Więc nie traktowałbym tego jako jakikolwiek wskaźnik mówiący o tym, że tego wiatru przybywa na przykład, tak, albo energetyka wiatrowa istotnie się rozwinęła w ciągu tego jednego roku.
1: Chociaż musimy zaznaczyć, że w lipcu uruchomiliśmy pierwsze wiatraki na Bałtyku, polskie wiatraki na Bałtyku, z których popłynął już prąd. No i tego prądu z morskich polskich farm wiatrowych w kolejnych miesiącach będzie coraz więcej.
0: Tak, to prawda. Zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną. A do tego jeszcze dochodzi taki czynnik, jak dużo większa wieczność na morzu. Tak? Czyli tej energii z farm wiatrowych na morzu jest produkowanych znacznie więcej niż z podobnych mocy zainstalowanych na lądzie.
1: Wracając do tego naszego letniego miksu, czyli mamy energię z wiatru, która, jak wyczytałem, odpowiedziała na 15% zapotrzebowania na energię w lipcu. Znacznie więcej, no czy nieco więcej, mieliśmy ze słońca.
0: Tak, 21,37%. Czyli razem mamy tutaj już 35-36% wyprodukowanej energii z źródeł odnawialnych. Czyli proporcjonalnie względem tego, ile tej energii było produkowane w całym roku 2025, no lipiec charakteryzował się większą generacją ze źródeł odnawialnych.
1: A czy jest rzeczywiście tak, że im wyższa temperatura, tym większe zapotrzebowanie na energię?
0: Tak, jest to widoczne. Nałożyłem sobie dwa wykresy na siebie. Pierwszym wykresem był wykres temperatury w poszczególnych dniach, w poszczególnych godzinach. I drugim wykresem był wykres zapotrzebowania na energię elektryczną. I ku mojemu zdziwieniu właśnie te piki temperaturowe idealnie odpowiadały tym dniom, kiedy zapotrzebowanie było najwyższe. Co ciekawe, widać taką zależność, że zwiększenie zapotrzebowania największe jest wtedy, kiedy ludzie wracają do domów, kiedy kończy się praca, kiedy też fotowoltaika przestaje produkować i trzeba włączyć te klimatyzację i schłodzić mieszkanie. Te piki wówczas są naprawdę bardzo, bardzo duże i odpowiadają około 10% zapotrzebowania wcześniejszego, tak? Czyli w ciągu godziny, dwóch o 10% system musi więcej energii wyprodukować. To nie brzmi jak coś ekstremalnego, 10% to przecież nie jest tak dużo, tylko musimy na to nałożyć jeszcze jeden czynnik. Te 10% dodatkowej energii, która musi być wyprodukowana, musi zostać wyprodukowana przy spadającej produkcji z elektrowni fotowoltaicznych. Tak? Czyli tak naprawdę patrząc na samą produkcję z jednostek konwencjonalnych, które wcale nie są tak bardzo elastyczne i nie lubią raczej zmieniać obciążenia, no to jest to wyzwanie dla systemu, żeby to zapotrzebowanie pokryć.
1: To jak w takim razie ten nasz system energetyczny odpowiedział na to zapotrzebowanie, biorąc też pod uwagę, w jakich warunkach musiały pracować i instalacje OZE, i elektrownie konwencjonalne?
0: Mieliśmy w czerwcu oraz w sierpniu trzy wezwania, okresy przywołania na rynku mocy.
1: Co to jest za sytuacja?
0: Rynek mocy to jest mechanizm, który ma zapewnić długoterminowo, że w Polsce będziemy mieli wystarczającą ilość źródeł wytwórczych, żeby pokryć zapotrzebowanie nawet w ekstremalnych warunkach. Rynek mocy zaczął obowiązywać. Te okresy przywołania mogą być wzywane przez operatora od 2021 roku. Przed tym rokiem, czyli przed rokiem 2026, takie wezwania miały miejsce raz w 2022 roku i raz w 2024 roku.
1: A w tym roku mieliśmy,
0: już trzy.
1: Trzy nawet, dobrze.
0: Mieliśmy już trzy. Dodatkowo jedno z nich trwało aż 5 godzin. To było najdłuższe wezwanie w historii do tej pory, więc widzimy, że było naprawdę w systemie ciężko.
1: To dlaczego do takiej sytuacji doszło? Co było jej przyczyną?
0: Zaczęliśmy tę rozmowę od wspomnienia o tym, jak system radził sobie w lecie i o tym, jak tego lata doświadczyliśmy ekstremalnych temperatur. I to jest właśnie ten powód. Ekstremalne temperatury sprawiają, że woda w rzekach jest coraz cieplejsza oraz jest jej coraz mniej.
1: A to ma znaczenie dla elektrowni konwencjonalnych, na przykład takich jak Kozienice czy Połaniec, które do chłodzenia swoich systemów wykorzystują wodę z rzeki. Akurat w przypadku tych dwóch to jest woda z Wisły.
0: Dokładnie tak.
2: Na razie przed nami nieco chłodniejsza aura, więc energii nie zabraknie. A czy nie zabraknie dobrego humoru i dobrej mody? 12 września w Gostyninie na pewno nie. To właśnie tam odbędzie się drugi powiatowy festiwal dobrej mody. Na czym taka moda polega i co będzie się działo? O tym Agata Zgliczyńska, prezeska Fundacji Moda Cyrkularna.
3: Głównie chodzi nam o to, żeby budować społeczność wobec takiej kultury, którą nazywamy modą. Jednocześnie my mówimy o dobrej modzie. Każdemu się kojarzy z ubraniami i słusznie, natomiast my rozszerzamy tę modę na wszelakie działania każdego z nas, ponieważ ulegamy modom albo ją kreujemy. I to jest właśnie nasze zadanie, że raz kreujemy ją indywidualnie, ale dwa, możemy zbudować wokół tego wydarzenia, które ma być

0: cykliczne z założenia, coś, co społecznie przyciąga ludzi do siebie i robią coś wspólnie. I pokazują modę na różne sposoby. To może być jedzenie, to może być na przykład szycie zabawek. To jest wszystko moda, czyli część ze sposobów, w jaki żyjemy. I chcemy, żeby to była dobra moda, stąd właśnie mówimy o czymś, co jest powtarzalne, co możemy wykorzystać po raz wtóry. Może to być niematerialne, czyli tradycja. Zatem wśród 30 kilku organizacji, które było w zeszłym roku, były różne przejawy mody i każde z stoisk miało właśnie ten kącik naukowy, bo chodzi o to, żeby wiedzą o dobrej modzie się dzielić.
1: Czyli nie tylko ta moda w kontekście ubrań jest ważna podczas festiwalu, ale właśnie to, co też jest w modzie, w trendach, jest właśnie to drugie życie przedmiotów i wszystkiego, co nas otacza.
0: Tak, właśnie to jest takie trudne słowo cyrkularne, dlatego zamieniliśmy je na dobrą modę. To już zaczyna być zgodne z trendami, że wykorzystujemy rzeczy, które mamy, ale też po prostu używamy tego, co mamy, dłużej. No już Unia Europejska w tej chwili wprowadziła to prawo do naprawy. To już jest jakiś tam kierunek, ale widzę, że coraz więcej osób po prostu patrzy na to, że ma cenne umiejętności, którymi się chce podzielić. To jest naprawdę cyrkularność, bo to jest coś, co krąży z pokolenia na pokolenie i przekażemy dalej, żeby jednak to nasze dziedzictwo kulturowe nie umarło zwyczajnie, mówiąc.
1: Ale moda też może krążyć. Zresztą często się mówi o tym, że pewne rzeczy wracają. Wyszły z mody i wracają. To, co nosiły nasze mamy, teraz gdzieś wraca. Znów jest modne. No bo ile można wymyślić rozwiązań? Dzwony były, potem ich nie było, potem znowu były modne. Tak samo szerokie spodnie czy wąskie spodnie. Ta moda też, ta ubraniowa moda też jest cyrkularna w tym sensie, że się powtarza.
0: Tak jest, oczywiście. Natomiast wiadomo jest, że te rzeczy wtedy są nowe. Więc ja namawiam do tego, że jak mamy dobre rzeczy, bardzo dobrej jakości, zostawmy je. One na pewno kiedyś będą modne, albo możemy je zrobić już dziś modne, czyli kreować swoje własne style i robić to na przykład wspólnie. Dlatego też w tym roku rozszerzamy pokaz mody, który był w zeszłym roku, 3 pokazy mody właściwie, tak nam się rozmnożyły mile, na konkurs dobrej mody. I to jest ponad wszelkie podziały, czy na młodych ludzi, czy na starszych. Mogą brać udział całe rodziny i właśnie pokazać nam tę modę. Szykujemy wiele niespodzianek, żeby zachęcić do poszukiwań własnych. Można stylizację wymyśleć, można po prostu coś przeszyć. Także tutaj mamy bardzo szerokie możliwości, żeby się pokazać, jaki styl preferujemy i jaki możemy potem dalej przekazać innym.
1: Będzie też grono ekspertów, którzy się znają, ale też przede wszystkim inspirują do działania. Kto się pojawi? Kto może nam podpowiedzieć, co jest modne?
0: Właśnie, to inspiracja to jest bardzo dobre słowo, bo chodzi o to, żeby nie tylko powtarzać, ale żeby po prostu wzbudzić jakieś zaciekawienie tym trendem. I oczywiście będą przedstawiciele młodego pokolenia, czyli Zoja Owsiańska, która zaczęła szyć, jak miała 7 lat. Teraz ma 18 i ma swoją markę modową. Była też w zeszłym roku i w tej chwili też dołączyła do zespołu, więc właśnie tak cyrkularnie to się rozwija, że fundacja również wzrasta, o naszych wolontariuszy dołączają do zespołu. Więc rozwijamy się w różnych kierunkach. Będzie przedstawicielka Paulina Kulik z Fashion Revolution Poland. No jest ekspertką bardzo uznaną w Polsce, jeżeli chodzi o zakupy i wykorzystanie dobrych materiałów, więc tak szeroko może ocenić te projekty, które mają być trwałe. I będzie Maciej Kowalski, który jest założycielem kombinatu konopnego. To jest takie wielkie przedsięwzięcie konopne i wracamy do korzeni, jeżeli chodzi o produkcję materiału dawniej znanego w Polsce. No i oczywiście będą przedstawiciele fundacji.
1: Czy ważnym będzie też takie hasło naprawianie?
0: Będzie kluczowe, dlatego że naprawianie to jest kreowanie również. Możemy naprawić w sposób artystyczny, możemy naprawić w sposób klasyczny, czyli przyszyć guzik. Oczywiście ubranie jest emanacją tego, co mamy w duszy bardzo często. Jedni lubią być uniwersalni, podobni do swojej grupy, a inni lubią się wyróżnić. No a potem zdajemy sobie sprawę, jak przejdziemy przez tę właśnie sferę ubraniową, że mamy modę na różne inne rzeczy, czyli kupujemy te rzeczy do domu, potem okazujemy okazują się niemodne, zmieniamy ozdoby choinkowe czy inne. Tak samo z jedzeniem, że mamy modę na diety pudełkowe, które generują bardzo dużo odpadów, a poza tym drenują nasze kieszenie. I wtedy możemy bardziej tak wyraziście mówić do naszych słuchaczy, czego tak naprawdę

0: w modzie upatrywać, że możemy zupełnie zmienić swoje życie, właśnie nie polegając tylko na modzie, którą ktoś nam podaje. To jest taki przymus właściwie bycia modnym, tylko mamy swobodę i możemy być uwolnieni od nakazów, kreując swoje własne otoczenie.
1: A jakby pani chciała takie nam przekazać trzy może proste metody dobrej mody, które każdy może wprowadzić od dzisiaj, to co by to było?
0: Przede wszystkim zaplanowanie swojej garderoby, jakbyśmy chcieli wyglądać na różne okazje. To jest świetna zabawa, bo patrzymy co mamy, wyciągamy, może to być właśnie w towarzystwie, bo samemu jest trudno sobie doradzić, ale jak już zbierzemy jakąś małą grupkę ludzi zaufanych, właśnie tak jak w tym festiwalu, to będziemy bardziej skłonni na to, żeby na jakieś sugestie i żeby sobie właśnie wypracować, czy narysować wręcz różne kombinacje, które możemy zrobić. I jeżeli to zrobimy, to wtedy widzimy, ile mamy ubrań w szafie, które są niedobre. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to szukanie rzeczy z dobrym składem. To jest dopiero zabawa wchowanego, dlatego że w tej chwili nawet bardzo dobre firmy produkują z poliestru, bo jest tańszy, jest bardzo duża marża. Rzeczy lniane wyglądają super. A my jesteśmy krainą lnu, no co prawda jest to historia, ale mam nadzieję, że te starania, żeby odnowić przemysł czy konopny, czy lniany, będą uwieńczone kiedyś sukcesem. I len w tej chwili jest bardzo drogi, więc jeżeli znajdziemy coś u kogoś lub też w jakimś second handzie, to polecam gorąco właśnie wymarzyć sobie coś i tego szukać. I trzecia rzecz, podliczyć wartość swojej garderoby. Ile mamy w szafie? Ile wydaliśmy na to pieniędzy? Chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, że przeznaczyliśmy na to bardzo dużo pieniędzy. W związku z tym lepiej właśnie zachować to, co mamy i dokupić sobie jakieś, jeżeli chcemy coś dokupić, coś, co będzie już pasowało do tego, co mamy.
1: Proszę zapamiętać albo zapisać w kalendarzu 12 września Gostynin, drugi powiatowy festiwal dobrej mody. I tym zaproszeniem żegnam się z Państwem. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat.
3: 35 minut po godzinie 23. Wobec tego wysłuchałem rad bardzo uważnie. Wracam do domu. No i jutro od rana robię przegląd garderoby. Co jest potrzebne, zostanie. Co niepotrzebne, zostanie oddane. Ale nic chyba już dokupować nie będę. No faceci mają zdecydowanie mniejsze potrzeby. A my powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego wydania, które przygotowali Rafał Wardzyński i Ewelina Dobrzyńska. Zrealizowali Paweł Szymankiewicz i Kuba Białobrzewski. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
2: Kościół nasz powszedni.
4: Małgorzata Bartos, witam w PR24, Kościół nasz powszedni. Dobry wieczór. 70 lat temu, 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze złożone zostały jasnogórskie śluby narodu z udziałem ponad miliona wiernych, którzy przybyli na Jasną Górę, żeby przed Matką Bożą, Królową Polski powiedzieć: przyrzekamy, ślubujemy, podejmując wezwania, które napisał kardynał Stefan Wyszyński, wtedy jeszcze więziony w Komańczy. Napisał te śluby w maju 1956 roku, przygotowując je w 300-lecie ślubów króla Jana Kazimierza, po to, by odnowić tamto królewskie ślubowanie, tylko już w inny sposób, w innych czasach, w innych okolicznościach. I odpowiedź Polaków wiernych na zaproszenie i Paulinów z Jasnej Góry dzięki Instytutowi Prymasa Wyszyńskiego, ale przede wszystkim więzionego jeszcze wtedy prymasa tysiąclecia, którego symbolizowało puste krzesło na szczycie Jasnej Góry z kwiatami, no i oczywiście ikona Matki Bożej Częstochowskiej. To było wydarzenie bardzo spektakularne, zadziwiające, taki wielki dzwon nad Polską nawołujący do wiary, do szukania oparcia w Panu Bogu wtedy, kiedy jest bardzo trudno. Potem stało się to początkiem wielkiej nowenny przygotowującej do milenium chrztu Polski w 1966 roku, czego też 60-lecie teraz obchodzimy. Wielki program duszpasterski prymasa Stefana Wyszyńskiego, wtedy Kościołowi Polskiemu podarowany, podjęty, no i właśnie zostawiony również jako swoisty testament, takie dziedzictwo na przyszłe pokolenia, czyli również dla nas. Dzisiaj po tych latach, jak to funkcjonuje jak z tego korzystamy? To pytanie do księdza Samuela Szycińskiego, wikarego

0: podwarszawskiej parafii w Sulejówku Miłosnej, parafii Przemienienia Pańskiego, gdzie do tej rocznicy ślubów jasnogórskich przygotowuje się parafia w formie nowenny, która do odnowienia tamtego ślubowania przygotowuje. Dlaczego?
1: Przede wszystkim cieszy to, że to była inicjatywa, która od wiernych wypłynęła. Podjęliśmy z księdzem proboszczem tę inicjatywę, no bo rozeznawaliśmy, że to jest rzeczywiście cały czas aktualne i te zobowiązania nie są wypełnione. Więc myślę, że też powinny być takim wyrzutem sumienia trochę dla nas, jako dla narodu. Łatwo nam przyszło powtarzać właśnie jak refren, przyrzekamy, przyrzekamy, a wypełnić już znacznie trudniej. Kardynał Wyszyński miał niesamowitą intuicję, niesamowitą taką przenikliwość, jak funkcjonuje społeczeństwo i myślę, że też ten czas więzienia no, był powiedzmy w tym sensie sprzyjającym, że mógł to sobie jakoś wszystko poukładać, pomyśleć, przelać potem na papier. Myślę, że dla wielu dzisiaj różnych specjalistów, politologów, socjologów to jest też znakomite źródło takiej analizy właśnie społeczeństwa. No oczywiście w kontekście duchowym, ale nie tylko, bo to społecznie, politycznie przecież miało też rezonować. Pierwszy krok do tego, żeby coś z tym zrobić, to jest to, żeby sobie najpierw z tego zdać w ogóle sprawę, żeby to potraktować nie tylko indywidualnie, osobiście, że to jest tylko moja prywatna sprawa, albo ja prywatnie tak nie robię, więc to nie jest mój problem, ale spojrzeć na to właśnie jako takie przedsięwzięcie wspólne całej społeczności, całego narodu, całego kraju.
0: Wierność Bogu, krzyżowi i Ewangelii jako taka pierwsza sekwencja, a potem konkretny program dotyczący wielu dziedzin życia, takiego moralnego życia. Co z tych ślubów, przyrzeczeń, szczególnie w księdza świadomości duszpasterskiej funkcjonuje, czy też rezonuje?
1: Pierwsza sprawa to jest trzeźwość. To, co było tymi wadami, które prymas zdiagnozował narodu, się ich jakoś nie pozbyliśmy niestety. Oczywiście czasy się zmieniły, no jest ekonomicznie zupełnie inaczej, tak? Bo jesteśmy wolnym narodem. Oczywiście też i trzeba powiedzieć o tych pięknych cechach narodowych i je trzeba kultywować i o nie dbać. To też jest gdzieś, myślę, jakimś zaniedbaniem, bo przez jakiś czas była duża, jak to się mówi, pedagogika wstydu prowadzona, więc to też jakoś chyba starano się wypłukać te piękne, takie właśnie górnolotne hasła. Ale jeśli chodzi o wady, no to myślę, że nie trzeźwość jako wada, tak? Walka z tym jest wielkim wyzwaniem, bo tego alkoholu coraz więcej się spożywa. W rodzinach ten problem jest bardzo, bardzo silny. No i oczywiście druga sprawa, no to jest kwestia zabijania nienarodzonych. I ten ślub, który cały czas się kładzie cieniem, bym powiedział tak, na to, co jest też w prawodawstwie proponowane u nas, czy wprost, czy właśnie w taki sposób, no po prostu nielegalny, no bo trzeba tak powiedzieć, że jeśli nie ustawą się da, to próbują to różnymi jakimiś rozporządzeniami rządzący wprowadzać, co jest w jasny sposób sprzeczne z tymi ślubami, ale jest też po prostu działaniem takim zbrodniczym, no bo giną istnienia ludzkie, które są, można powiedzieć, w jakimś sensie no, na naszym sumieniu narodowym.
0: Tam jedno ze ślubowań mówi o wierności łasce i o życiu bez grzechu ciężkiego. Prymas do tego zapraszając stawia takie wyzwanie, na które wtedy było gremialnie odpowiedziane, przyrzekamy, w perspektywie duszpasterza dzisiaj. Życie w łasce uświęcającej bez grzechu ciężkiego, patrząc na taki klimat, w jakim funkcjonuje również parafia jako pewna społeczność.
1: U nas w parafii regularnie uczęszcza jakoś 1/3. Znaczy to i tak, niektórzy powiedzą, to jest dużo, nie? Ale gdzie są pozostałe 2/3? Czyli nawet jeśli pod tym samym kątem już nie odnosić się do poszczególnych tam decyzji, wyborów, życia niesakramentalnego, życia w grzechu ciężkim właśnie, ale samo to już świadczy o tym, że ludzie, większość ludzi w Polsce nie żyje w stanie łaski święcającej. Znaczna część przystępuje do spowiedzi raz w roku i wtedy może przez miesiąc jeszcze chodzi do komunii, no ale jakby większość swojego życia spędza w grzechu. Ja też staram się to tłumaczyć wtedy na spowiedzi, że trzeba odwrócić te proporcje, że to nie może być regułą życie w grzechu, a wyjątkiem stan łaski, tylko ma być dokładnie odwrotnie. Czasem się to wydaje no, nieosiągalnym, albo niektórzy mówią, że to już są szczyty, Himalaje po prostu życia duchowego, a to już nie, to jest w ogóle początek życia duchowego. Od tego, żeby nie żyć w grzechu ciężkim, się w ogóle duchowe życie zaczyna. Oczywiście, że to jest wielki problem, jak do ludzi dotrzeć, jaką świadomość budzić, czy taką potrzebę, bo często też ludzie mówią, no ja nie mam potrzeby tak często chodzić do komunii, czy do spowiedzi regularnie, albo się boi spowiedzi, więc no, w związku z tym też do komunii potem nie chodzi, ale mówi, że nie ma potrzeby, nie czuje, nie? No to są właśnie takie nasze duszpasterskie zagwozdki, jak w tych ludziach nam powierzonych budzić taką potrzebę, taką świadomość i potrzebę. Bo to tak jak wiele rzeczy można sobie złych utrwalić i to się często zamienia potem w jakieś

0: nawyki, a potem nałogi, tak samo można sobie pewne dobre rzeczy utrwalać i taką wrażliwość też nabywać. To tak jak gusta się kształtuje, prawda? To nie jest tak, że człowiek się rodzi z jakimś już zestawem gustów i nie można jakichś rzeczy tam rozwijać, zmieniać. Jeśli ktoś, mówię, regularnie się spowiada, jeżeli ktoś nawet częściej robi rachunek sumienia niż tylko przed spowiedzią, no to to jest właśnie taka formacja sumienia, kształtowanie, wychowywanie, uwrażliwianie, żeby właśnie w tej łasce trwać i żeby nie marnować tego ogromnego potencjału, który w każdym człowieku się znajduje.
1: Ale kiedy widzimy problemy, które nas dotykają realnie, również w wymiarze społecznym, ale także indywidualnie, rozpadające się rodziny, coraz więcej rozwodów, młodzież odchodząca od kościoła, dzieci, na których wychowanie nie tylko rodzice mają wpływ, a nie jest to dobry wpływ, jeśli chodzi o ten etos chrześcijański. To są realne problemy, które nas dotykają i one również mają swoje odzwierciedlenie w tych przyrzeczeniach składanych w ślubach jasnogórskich, czyli właśnie troska o małżeństwo, o godność kobiety, o wychowanie dzieci i młodzieży. W takiej perspektywie duszpasterskiej warto skorzystać z tych podpowiedzi prymasa tysiąclecia.
0: Myślę, że my mamy trochę taką amnezję ogólnie jako naród. Tak samo jeśli chodzi o te różne wydarzenia historyczne. Nie chodzi o to, żeby żyć cały czas przeszłością, nie? Ale żeby mieć jakąś świadomą wiedzę, jakieś takie punkty odniesienia, nie? Żeby wiedzieć, co się działo i jak wiele zawdzięczamy Panu Bogu i Jego sługom. Natomiast no, oczywiście mamy więcej instrumentów takich pomocy, specjalistycznej pomocy rodzinie, nie? Jest więcej poradni na pewno, terapii małżeńskich, indywidualnych, psychologicznych. No jest wiele takich specjalistycznych narzędzi, które działają czy przy parafiach, czy gdzieś zupełnie poza, ale takich, które faktycznie niosą pomoc. Jest dużo większe wsparcie też ekonomiczne dla rodziny, no te różne programy socjalne, które też na pewno dużo zmieniły w naszym społeczeństwie. Ale z drugiej strony jest też ogromna taka machina, bym powiedział, indoktrynacji po prostu antyrodzinnej. Zwłaszcza w kulturze, w mediach, tak, w filmach, serialach, czym ludzie najczęściej się karmią. Widzieć szczęśliwą, zdrową, taką dobrze funkcjonującą rodzinę, no to jest coraz rzadsze. To jest niemalże wyjątkowe, żeby zobaczyć jakiś film, w którym nie ma patologii przedstawionej. Potem człowiek ma takie przeświadczenie, że po prostu rodziny są dysfunkcyjne, że wszędzie jest po prostu jakieś zło i budowanie zdrowej, pięknej, takiej świętej rodziny jest po prostu niewykonalne, niemożliwe. Przez to jest rzeczywiście bardzo wiele, myślę, bardzo wiele jest straconych rodzin, które się po prostu poddały, małżeństwa, które zamiast walczyć też o swój sakrament, zamiast walczyć o jedność, zamiast walczyć o wierność, to gdzieś tam się rozpadają. Później to oczywiście też oddziałuje na dzieci katastrofalnie. To jest też obciążenie, które oni wnoszą w swoje związki.
1: I właśnie, i na to co może pomóc? Ślubowani przed Matką Bożą przyrzekamy dochować wierności, przyrzekamy wychowywać po katolicku. Wypowiedziane przez naszych, powiedzmy, dziadków, pokolenie dziadków. Posłuchanie jako realnej podpowiedzi prymasa tysiąclecia, rodzina Bogiem silna.
0: Wiadomo, że to będzie zawsze jakaś część, pewnie część niewielka, która po pierwsze będzie miała świadomość tych ślubów, będzie miała świadomość, nawet no, nie chodzi literalnie, żeby tam znali całą treść, ale chodzi też właśnie, żeby mieli świadomość tego, jak to było ważne dla prymasa, jak ważne jest to w ogóle dla kościoła, bo przecież prymas to nie było tego gdzieś tam z powietrza, tylko rzeczywiście to było głęboko zakorzenione w nauczaniu kościoła, w Ewangelii. No ale to tak jak papież Benedykt XVI, odwołując się do Benedykta z Nursi, pokazywał, że no nie chodzi o jakąś wielką masę wiernych, tylko będą to małe wspólnoty, które będą wierne Panu Bogu. Może się będą wydawały trochę jak w jakimś skansenie, albo będą wyglądały właśnie w jakimś rezerwacie, jak Indianie gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Ale będziemy właśnie tworzyli takie wspólnoty, takie społeczności, w których rzeczywiście prawo Boże będzie fundamentem i które będzie potem też drogowskazem i będzie ostatecznie gwarantem i bezpieczeństwa, gwarantem takiego poczucia szczęścia, sukcesu, można powiedzieć dzisiaj, tak, bo to słowo modne. I nie chodzi o to, żeby się chyba nastawiać na to, że cały naród, bo to 70 lat temu też to nie był cały naród. Przecież no, milion oczywiście przybył na Jasną Górę, ale przecież ile osób funkcjonowało, pracowało i wspierało aparat komunistyczny. No, to nigdy nie będzie tak, że wszyscy, ale procentowo to myślę, że jest dużo mniej. Dużo mniej jest takiego zaangażowania. No, tak jak słyszymy o tej Bitwie Warszawskiej, tego jak cały naród się mobilizował do modlitwy, do rzeczywiście błagania Pana Boga, do adoracji, do procesji. Cały naród się mobilizował.

do walki duchowej, bo wiedzieli, że to nie jest tylko walka militarna, ale to jest walka na poziomie ducha. Myślę, że to jest też kwestia chyba tego, że jest taki dobrobyt powszechny. Dużo dzisiaj więcej ludzie zarabiają, dużo mają więcej możliwości takich ekonomicznych, więc jak to się mówi, na ten dobrobyt rozmiękcza sumienie trochę.

0: luksusowo, komfortowo, no to nie myślę o tych sprawach. Ducha nie dbamy, więc to są rzeczy, które no, wymagają ogromnej pracy tutaj też z naszej strony. Nie chodzi tylko o księży, ale w ogóle katolików, nie? Więc to jakoś tam się pomału, myślę, będzie też przebijało. To też nie jest tak, że to jesteśmy spisani na straty, że już tak musi być, że są jakieś siły, które wiadomo chcą zawsze zniszczyć, ale że oni już to mają wszystko opracowane, rozpisane na ileś tam etapów, pokoleń i to wszystko będzie, idzie zgodnie z programem. Myślę, że wiele rzeczy sobie, tak jak bolszewicy, którzy się zupełnie nie spodziewali, że zostaną pokonani. I to tak samo teraz jest. Nie? Wiele jest już na pewno takich, którzy się cieszą i zacierają ręce, że widzą tutaj, jak spada frekwencja w kościołach, jak spada liczba zawieranych małżeństw, jak spada dzietność w ogóle, tak? Cieszą się z tego. Widać, że na wielu płaszczyznach jest ta wojna prowadzona, ale na pewno jest też tak, że oni wszystkiego nie są w stanie uwzględnić.
1: Kiedy jest wojna, kiedy jest trwoga, tak mówimy to do Boga, ale jest pociągany wtedy dzwon, duży dzwon po to, żeby obudzić, bo potrzeba mobilizacji do walki, bo jest bezpośrednie zagrożenie. Kiedy, tak jak też ksiądz mówił, to się wszystko tak w wygodzie, w luksusie, w takiej pozornej stabilizacji rozprasza, wtedy wystarczą takie małe sygnaturki?
0: Myślę, że tak, że są takie, jak widzimy, jakieś takie zwiastuny czasem gdzieś w jakichś miejscach. Odnawia się kult świętych. Na przykład teraz właśnie kult Andrzeja Boboli też staje się coraz bardziej gdzieś taki, no, powszechny. Są takie okoliczności, które też nie wiadomo właśnie, jak to Pan Bóg prowadzi, bo to człowiek by tego sobie nie wymyślił, nie wyobraził. W jakiejś parafii jest modlitwa bardzo intensywna w intencji, nie wiem, jakiegoś dziecka chorego, które też, i też jakoś budzi to tak świadomość ludzi i są w stanie w nocy, o północy wstać i się modlić, żeby nie przerywać tego łańcucha modlitewnego. To tak samo, jak wiemy, no, śmierć Jana Pawła II, tak, było wiele takich historii, nawróceń i poruszeń, które to historie no, pokazywały właśnie, że są takie sytuacje. Oczywiście ktoś powie, to emocje, to pod wpływem chwili tam, prawda? Ale no, fakt faktem, że wiele osób po wielu latach się spowiadało. Więc na pewno, tak, są takie dzwony w każdym pokoleniu, w każdym rejonie świata gdzieś. Tylko trzeba się też uwrażliwić. W hałasie trudno to usłyszeć, trudno tego doświadczyć.
1: To znaczy, że potrzebujemy takich wspólnych, dużych wydarzeń, które porządkują nawet to nasze małe życie i na mapie historii takie wydarzenia są potem zapisane. Śluby jasnogórskie 70 lat temu, śmierć Jana Pawła II, to też rzeczywiście wydarzenie, które zatrzymało, tak jak się mówiło, cały świat na ten moment i zostało już zapisane w pamięci, tak czy inaczej. Tyle tylko, do czego było okazją, tak samo jak ta pamięć o jasnogórskich ślubach narodu, komu jest potrzebna. Czy to jest potrzebne śluby narodu? Tym, którzy mówią, my już z tym nic nie mamy wspólnego. Nas to nawet drażni. To zresztą podobnie jak z reagowaniem na dzwonienie dzwonów w kościele, które kiedyś od wieków były znakiem no, tego, że jest ten porządek inny, nie z tego świata, który reguluje naszą wspólnotę ludzką. A dzisiaj wielu mówi, wyłączcie to, zatrzymajcie, to nam nie jest potrzebne, taka pamięć nam nie jest potrzebna, takie znaki nas to nie dotyczy.
0: Wręcz alergicznie reagują niektórzy na jakiekolwiek takie oznaki religijności w życiu publicznym, w przestrzeni publicznej, no bo właśnie gdzieś, czy dzwon, czy w ogóle widoczność kościoła, tak, że kościół jest podświetlony w nocy, że właśnie się wyróżnia, góruje nad innymi budynkami gdzieś w okolicy, jest najwyższym budynkiem najczęściej też, tak, w jakiejś miejscowości czy w wiosce. No jest to dla wielu ludzi, no już jakby oni się od tego odcinają, zrywają z tym jakąkolwiek, nawet taką kulturową więź. Oczywiście, że to jest, można powiedzieć, to tak jakby się człowiek chciał DNA pozbyć, tak? No to jest coś, co oni wzrastając w tym kraju, wzrastając w Polsce, będąc wychowywanym, to jest no coś tak nieodłącznego, tak jakby można powiedzieć, no język polski, tak? Się ktoś nie będzie chciał językiem polskim posługiwać, bo uzna, że on jest teraz Europejczykiem i tylko po angielsku albo po francusku, albo w jakimkolwiek innym języku będzie mówił, ale już jego sposób myślenia jest przez ten język naznaczony, bo wiadomo, że język to nie są tylko słowa, ale to jest cały sposób myślenia, więc...
1: Podobnie kultura i religia.
0: Tak, dokładnie. I właśnie o to chodzi, że religijnie tak samo. Jeśli ludzie wzrastali w naszej kulturze, nawet jeśli to nie było bardzo religijne, bo mogli być nawet areligijne, czy antyreligijnym środowisku wychowywani, ale jednak to było nieodłączne i to jest tak, jakby no, człowiek się podcinał na gałęzi, na której siedzi, albo by się chciał wykorzenić.

0: no to nie będzie mógł funkcjonować. Oczywiście sami ludzie tego często w tym momencie jeszcze nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy, bo zanim to obumarcie, jak po odcięciu korzenia nastąpi, to powiedzmy to, jak ktoś siedzi na gałęzi i się odcina, to szybko ogruchnie i szybko się przebudzi, jakby sobie szybko zda sprawę, ale to odcinanie od korzeni, to można powiedzieć, jest czasem dosyć długie, zanim on widzi, że już usechł i że już nic nie ma do zaproponowania. Bo wszystkie te zdobycze, no co tu dużo mówić, które mówimy po II wojnie światowej, praw człowieka, to są rzeczy, które po prostu dało chrześcijaństwo. Bez chrześcijaństwa to było w ogóle jakąś abstrakcją. To nie funkcjonowało i teraz jeśli ktoś myśli, że prawa człowieka będą wbrew religii możliwe do zachowywania czy szanowania, no to jest właśnie to odrywanie się od korzenia. Więc nawet jeśli im się dzisiaj wydaje, że wielu osobom się tak wydaje, że religia jest kwestią właśnie gustu, nie? Że można sobie mieć taką, taką, jakby ona nie jest niczym istotnym, nie jest fundamentalna. Więc jak się od tego odetną, to nic się nie stanie, bo mogą być przyzwoitymi ludźmi, mogą być kulturalnymi ludźmi. Natomiast no, cywilizacja, która właśnie zabija Boga, to jest cywilizacja, która nawet jeśli nie w pierwszym pokoleniu, bo mówię, ta roślina tak szybko nie uschnie po odcięciu od korzenia, ale jeśli nie w pierwszym, to w drugim pokoleniu to będzie cywilizacja, która będzie nie tylko bezbożna, ale będzie antyludzka. Ona będzie całą ludzkość potrafiła wyniszczyć, czego mamy oczywiście przykład w XX wieku, więc to nie jest tylko teoria, tylko prawda, potwierdzone doświadczalnie. Historycznie, więc myślę, że to jest taka łuda. Ludzie sobie wmawiają, że właśnie bez Boga można zbudować szczęśliwe, dobre rodziny, czy społeczeństwo, czy życie osobiste, ale to jest tylko taka mrzonka.
1: Łącząc te dwa wielkie dzwony, o których w tej rozmowie wspominaliśmy, czy te, do których się odnosiliśmy, czyli jasnogórskie śluby narodu sprzed 70 lat, ale również pojawiła się postać świętego Jana Pawła II, jego odchodzenia. Jan Paweł II mówił o jasnogórskich ślubach narodu, że to jest polska karta praw człowieka. Dzisiaj w parafii konkretnie, w której ksiądz posługuje, traktuje to rzeczywiście jako takie realne oddziaływanie na tą wspólnotę.
0: Tak, ja myślę, że to jest taki pierwszy krok, który chcemy poczynić, bo takim planem naszym jest też comiesięczna msza święta za ojczyznę od września. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie jeszcze tam się kształtowało, ale nie chodzi o to tylko, żeby nam od czasu do czasu się pomodlić za ojczyznę, tylko żeby rzeczywiście mieć świadomość, że my cały czas za nią jesteśmy odpowiedzialni właśnie na tych różnych obszarach, różnych poziomach. Czy to będzie miało jakiś taki bardzo istotny wpływ? Nie wiem. Myślę, że to jest taki dobry czas, żeby spróbować, znaczy dobry i niedobry, no bo to są też wakacje, więc wiele osób wyjeżdża.
1: Ale już wracają.
0: Ale już wracają, tak. No i myślę, że to jest taka propozycja, która gdzieś tam się przebija, nawet jeśli ktoś nie uczestniczy w nowennie, no to ma przynajmniej świadomość, bo słyszał w ogłoszeniach, słyszał, gdzieś tam przeczytał o jasnogórskich ślubach narodu, więc jest to może też taki punkt wyjścia kiedyś przy różnych innych okolicznościach, właśnie przy tych mszach za ojczyznę. Może będziemy o tych ślubach też wspomnieć, czy te fragmenty przywoływać jeszcze, czy w nabożeństwach maryjnych, w tych apelach maryjnych, które też się teraz fajnie przyjęły w parafii, więc możemy też do tego się odwoływać. To są takie też inspiracje dla nas na przyszłość. A ile osób podejmuje? No myślę, że całkiem jest taki pozytywny odzew. Codziennie na wieczornej przy świętej jest sporo osób, które specjalnie przychodzą właśnie, żeby w tej nowennie uczestniczyć. Mam nadzieję, że też ta uroczystość 26 sierpnia będzie takim pięknym zwieńczeniem. Też wiele osób przyjdzie. Będziemy wtedy odnawiać po mszy wieczornej te przyrzeczenia. Miejmy nadzieję, że nie tylko będzie to werbalnie wypowiedziane, ale że będziemy też mieli nowe siły, nowy zapał, gorliwość, łaskę Bożą po prostu do tego, żeby je wdrażać w życie.
1: Ksiądz Samuel Szociński, wikary parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłosnej, gdzie przygotowuje się realnie do odnowienia ślubów jasnogórskich dzięki nowennie, takiej inicjatywie duszpasterskiej, żeby podjąć nowennę przygotowującą do tego wydarzenia. Bardzo księdzu dziękuję za spotkanie, za te refleksje, spojrzenia na to, w jakim my tu funkcjonujemy czasie i jak to na te czasy może odpowiadać taka propozycja.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję serdecznie.
1: Małgorzata Bartas, witam. Ja dziękuję za spotkanie słuchaczom PR24, Kościół Nasz Powszedni. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie w poniedziałek spotkanie koalicji chętnych w Kijowie. Przedstawiciel Polski będzie uczestniczył zdalnie. Podejrzewani o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zwolnieni. Policja apeluje o pomoc do świadków. 200 rowerzystów w 10. peletonie pamięci odwiedzili historyczne miejsca w Białymstoku. Minęła północ. Michał Przerwa, zapraszam. Polska jest częścią koalicji chętnych, a podczas spotkania w Kijowie możliwy będzie udział przedstawicieli naszego kraju w formie wideokonferencji, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, odnosząc się do nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych.
2: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA i w tym się różnimy. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie. To znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję, która zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Polsce, co widzimy co i rusz w kolejnych prowokacjach. Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest w polskim interesie narodowym.
1: W spotkaniu koalicji chętnych współprzewodniczyć mają prezydent Francji Emmanuel Macron, premiera Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
1: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akty przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Samo wejście w życie ustawy zakazującej patostreamingu może zniechęcić do publikowania patologicznych treści w internecie. O takich skutkach zmian w prawie mówi mecenas Karolina Pilawska. Na antenie Polskiego Radia 24 prawniczka podkreśliła, że dotychczas bezkarnych patotwórców może odstraszyć świadomość surowej kary.
4: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać, mając z tyłu głowy, że za takie działanie po prostu grozi odpowiedzialność karna.
1: Ustawa zakazująca patostreamingu weszła w życie w sobotę. 50 przeszczepów płuc w 2 lata. W lipcu 2024 roku Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Tarochirurgii w Poznaniu po 5-letniej przerwie wznowiło transplantację tego organu. Poznański ośrodek z powodzeniem konkuruje z najlepszymi, mówi konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii profesor Maciej Głyda.
5: Faktycznie wyrastają do jednych z wiodących ośrodków pierwszej dwójce, nawet można powiedzieć w kraju, no co świadczy bardzo dobrze o zespole, ale też o ogromnej pracy nie tylko ze strony medyków, ale też ogromnej pracy wkładanej szerzej, jeśli chodzi o propagowanie idei transplantacji. Bardzo dobry, interdyscyplinarny zespół, no i młody, przyszłościowy.
1: Pierwszy przeszczep po wznowieniu programu lekarze wykonali w szpitalu 18 lipca 2024 roku. Płuca pobrano od zmarłego dawcy w Koninie i przewieziono.

0: No do Poznania. Odwiedzają historyczne miejsca w Białymstoku na rowerach. Prawie 200 rowerzystów pojechało w 10. peletonie pamięci. Wystartowali sprzed Teatru Węgierki i przejechali przez centrum miasta, odwiedzając miejsce związane z czasami II wojny światowej. Wielu z uczestników podkreślało, że to dla nich okazja do połączenia aktywności i dowiedzenia się czegoś o swoim mieście.
1: To jest konieczność, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu właśnie ciekawym i dlatego jesteśmy. Bardzo dobra inicjatywa.
2: Lubię jeździć i czegoś ciekawego się dowiedzieć.
3: Czyli to można powiedzieć takie połączenie.
2: Przy okazji wycieczki rowerowej.
4: Przygotowaliśmy 4 punkty w historycznych miejscach związanych z sowiecką okupacją bądź też z przygotowaniami do wojny obronnej Polski w 1939 roku.
0: Peletony Pamięci organizuje Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przejechały one przez Rygę, Tallin, Wilno, a w przyszłym tygodniu wyruszy peleton w Kiszyniowie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia słonecznie, na południu, poza tym może się chmurzyć i miejscami możliwe burze i deszcz. 18 stopni na Suwalszczyźnie, do 23 na zachodzie. Pięć minut po północy.
5: Powtórka programu.
6: Radio Podcast.
5: Podcast Polskiego Radia.
7: Uwaga, materiał może zawierać spoilery.
8: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Shakespeare poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie, bierze ślub, wkrótce rodzi się im trójka dzieci. Niestety, jedno z nich, jedynego syna i tytułowego Hamneta, zabiera choroba. Film Hamnet w reżyserii Chloe Zhao ze scenariuszem Maggie O'Farrell na podstawie jej książki ze znakomitymi zdjęciami Łukasza Żala nagrodzony został 2 Złotymi Globami. Warto podkreślić, że to po części intertekstualna gra z twórczością Szekspira, po części film biograficzny. Który z tych gatunków przeważa? O to zapytam panią dr Annę Kowal-Czepawik, prezeskę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Pretekstem do naszej rozmowy będzie nie tylko film, który już za chwilę wchodzi na ekrany polskich kin, ale także przygotowywana nowa biografia Szekspira, która jest przygotowywana w Polsce, prawda? Ale o tej biografii na koniec, bo to jest jednak, przypomnę, podcast poświęcony temu, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Zapędziłem się i się z panią nie przywitałem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło.
8: Dopiero jak czytam ten wstęp, to uświadamiam sobie, że w sumie widzimy tutaj Szekspira, który ma, niech dobrze policzę, 16 lat w tym filmie. 18. No to Paul Mescal to jest jednak taki wyrośnięty 18-latek, taki z filmów dla młodzieży. Zawsze w tych filmach 18-latkowie mają twarz 30-latków. No niemniej to jest William Shakespeare, którego dotąd chyba nie widzieliśmy. Zwykle widzimy tego Williama Shakespeare'a jako już dojrzałego albo przynajmniej uznanego twórcę, a tymczasem tutaj widzimy Shakespeare'a jako młodego wytwórcę rękawiczek, młodego nauczyciela. Co wiemy o młodości Shakespeare'a w Stratford?
9: O młodości Szekspira w Stratford wiemy stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi o twarde fakty. Natomiast pojawiają się we wczesnych biografiach oraz w rozmaitych antykwarycznych wspomnieniach Szekspira dotyczących, które bardzo szybko zaczęto gromadzić, bo on był bardzo znaną lokalnie i nie tylko osobistością stratfordzką. Pojawiają się rozmaite historie dotyczące tej młodości, mniej lub bardziej wiarygodne. Tutaj regułą było, że jednak synowie bywali kształceni w fachu, jeśli nie tym, który uprawiał ojciec, to jakimś pokrewnym. Tutaj można powiedzieć, że być może to wykształcenie, które on gdzieś musiał uzyskać, o czym świadczy jakby jego umiejętność posługiwania się źródłami różnego rodzaju, nie tylko historycznymi, ale też literackimi, bo do dobrego tonu w tym czasie należało naśladowanie wielkich, prawda, wielkich poetów i pokazywanie swojego kunsztu literackiego we własnej twórczości. Tutaj na tej podstawie można domniemywać, tak? Nie jest to otwarty dowód, że być może tutaj miał inne plany.
8: A czy prawdopodobna jest ta zaproponowana przez twórców wersja dziejów Williama Szekspira, że takim impulsem dla opuszczenia domu rodzinnego był jego konflikt z ojcem? Czy gdzieś mamy ślady, może w twórczości

0: Williama Szekspira, tych napiętych relacji między ojcem a synem, no to jest topos stary jak świat jednak mimo wszystko. Ale czy możemy coś takiego na jakiejś podstawie stwierdzić?
1: Te napięte relacje między rodzicami a dziećmi pojawiają się w twórczości Szekspira, ale sam pan powiedział, że jest to jednak pewien topos, prawda? Więc byłabym ostrożna w wyciąganiu jasnych wniosków z twórczości literackiej. Tak, pod nieobecność faktów jasne jest, że takie próby można podejmować w biografiach Szekspira, zwłaszcza tych tworzonych w wieku XIX. Takie próby też podejmowano rzeczywiście i wskazywano na takie tropy. Wskazywano szczególnie tutaj na komedię romantyczną jako takie miejsce, w którym Szekspir opowiada się właśnie po stronie tych młodych, którzy gdzieś idąc za porywem serca, niekoniecznie słuchają swoich rodziców.
0: Zresztą ja tutaj nie mogę dodać, że cały ten film jest niejako taką próbą. Właśnie na tym polega ta intertekstualna gra, że ona próbuje poddać źródła twórczości Szekspira w jego życiu, ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę. Przepraszam, wróćmy do ojca.
1: Więc na temat Johna wiemy całkiem sporo, jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie w małej miejscowości, jaką był Stratford w tym czasie, bo też pełnił on rozmaite funkcje. Prawne, społeczne, bywał nazywany yeomanem, jakimś bogatym fermerem, tak? Był też właśnie zidentyfikowany jako rękawicznik i wskazywany właśnie w jednym, to ciekawostka, w jednym z pierwszych zachowanych jakby dokumentów, niekoniecznie jako najbardziej przykładny z obywateli, dlatego że jeden z tych właśnie najwcześniejszych zachowanych dokumentów na jego temat, zmianka dotycząca Johna, odnosi się do tego, że na zewnątrz jego domu, na Henley Street, i ulica, i dom istnieją ciągle, są zachowane w Stratfordzie, John dopuścił do tego, żeby powstała wielka kupa gnoju, tak, odpadków. Więc nie da się na tej podstawie, ja myślę, sporządzić żadnego rysu psychologicznego. Osoby, jaką był ojciec Williama Szekspira. Natomiast można jakby wysnuć też pewne wnioski dotyczące właśnie tego, że jego życie też przebiegało wzdłuż jakichś dość zmiennych kolei, dlatego że był w pewnym momencie bejnifem, to znaczy sprawował funkcję analogiczną do burmistrza w owym czasie, natomiast w pewnym momencie jakby jego prestiż mocno ucierpiał. Rzeczywiście tutaj ten wątek, który się w filmie gdzieś tam przewija mimochodem, w książce jest bardzo wyraźnie zaznaczony, że ta rodzina znała lepsze czasy. Tak, w czasie, kiedy William dorastał, jego życie nie było aż tak jakby różowe, jak było wcześniej. Tak? Choćby to, że musiał zgodnie z tą linią interpretacyjną wytyczoną przez film znaleźć zatrudnienie jako guwerner, tak? To znowu jest rzecz niepotwierdzona, natomiast istniejąca w wzmiankach osób, które mogły jeszcze pamiętać Williama Szekspira i na pewno pamiętały jego rodzinę. Pojawiały się wzmianki dotyczące w ogóle być może wyjazdu Szekspira do Lancashire. To jest takie miejsce, taki region na wyspach, który tradycyjnie w tym czasie był trochę powiązany z katolikami, którzy, jak Państwo doskonale wiecie, niekoniecznie byli już wtedy mile widziani jako poddani jej królewskiej mości ze względu na rozmaite, dość krwawe koleje losu reformacyjnej Anglii. Tam mógł rzeczywiście...
0: Minęło dobre 40 lat od początku reformacji w Anglii, tak, prawda? Tak, mniej więcej w tym czasie, w którym oglądamy, widzimy film.
1: Mhm. Wiadomo o tym, że William był ochrzczony lokalnie, prawda, w Stratfordzie. Jego imię i nazwisko pojawia się w zapisach parafialnych, no podobnie jak imiona, nazwiska jego dzieci. Natomiast nie wykluczało to właśnie skrytego gdzieś tam wyznawania wiary katolickiej, tak? Więc jest to taki wątek, który wiele badaczek odrzuca, natomiast bardzo często on idzie w parze ze światopoglądem, prawda? Podobnie jak tutaj bywają badacze, którzy jakby mają tutaj światopogląd bardziej powiązany doktrynalnie z katolicyzmem i oni gdzieś tam usiłują się jakby wydobyć na światło dzienne właśnie te rodzinne zależności między tak zwanymi rekuzantami a rodziną samego Szekspira.
0: Film nie idzie tym tropem, na pewno nie wprost. Nie mamy kryptokatolików, ale mamy kryptopogankę, bo jako taka jest przedstawiona, no właśnie, Agnes Hathaway. I chyba od tego imienia musimy zacząć, bo jeśli ktoś przebije się przez dwie, trzy strony przeglądarki informacji o aktorce,

0: Anne Hathaway, to w końcu dobrnie do informacji o tym, że żona Williama Szekspira również nazywała się Anne Hathaway. Dlaczego w takim razie w filmie nosi imię Agnes?
1: Zaczęłabym od tego, że takie założenie, że pismo jest stabilne, my czynimy niejako automatycznie. Natomiast trzeba pamiętać, że te czasy, o których my mówimy, to nie były czasy prymatu słowa drukowanego. To był ten moment, kiedy jakby drukowano coraz więcej. Natomiast dokumenty dotyczące osób, dotyczące jednostek, sporządzane też na użytek własny osób piśmiennych, to były wszystko dokumenty, które były rękopisami. I tutaj ważne jest to, że nie istniało coś takiego jak skodyfikowany system języka. To znaczy nie było ujednoliconej pisowni ani słów, ani nawet imion czy nazwisk. Tutaj samo nazwisko rodzinne Szekspirów pojawia się w rozmaitych złożeniach, to znaczy pod różnymi tak naprawdę postaciami. Ten zapis wcale nie był od początku do końca nawet przez jedną osobę przestrzegany. W przypadku Anne mamy w zapisie testamentu, który był sporządzony albo ręką jej ojca, albo dla jej ojca, mamy rzeczywiście to imię zapisane przez G. Natomiast znowu w języku angielskim to G bardzo często jest nieme. I stąd w momencie, kiedy w filmie Anne, tudzież Agnes, spotyka Willa, poprawia go. Mówi nie Anne, tylko Agnes. Ja? Tutaj to jest odniesienie do właśnie tej historycznej odmienności pisma, które nie miało tej iluzji transparentności i solidności, jaką ma dzisiaj.
0: Sprawę imienia mamy załatwioną. No, język jest żywym...
1: Teraz kwestia pogaństwa.
0: Dokładnie, tak, bo w filmie ona jest taką właściwie półwiedźmą, kobietą o bardzo bliskich związkach z naturą. Czy taka wizja wytrzymuje konfrontację z tym, co wiemy na pewno o Agnes Hathaway?
1: Agnes, tak. Aha. Tutaj powiedziałabym przewrotnie, a która kobieta nie bywa posądzana o bycie czarodziejką, czarownicą, wiedźmą, jeżeli tylko odstąpi od matrycy, w której jest wpisane jej przeznaczenie. Na pewno w czasach wczesnonowożytnych te powiązania z magią i posądzenia też o czary były znacznie łatwiejsze. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o źródła historyczne, nie mamy żadnych poszlak nawet, żeby Anna Hathaway była posądzona o czary. I nie ma na to dowodów, tak? Natomiast to, że ją i Williama dzieliła duża różnica wieku, prawda? Bo między nimi było 8 lat różnicy, prawda? Była osobą już dojrzałą. No tutaj w historii pisania o tej parze prowokowało rozmaite próby wytłumaczenia, dlaczego tutaj tak młody człowiek zdecydował się na małżeństwo z tak, i tutaj powtarzam w skrócie to, co do powiedzenia mieli biografowie, przede wszystkim Szekspira od wieku w zasadzie 18 po wiek, po koniec wieku XIX, no z taką, prawda, no właśnie wiedźmą, tak, bo przepraszam, ale w oczach niektórych być może mizoginicznych hagiografów Szekspira ten związek po prostu był skandalem. Tak? I stąd być może też takie próby oczernienia jej.
0: Tylko z uwagi na różnicę wieku, czy może również z uwagi na też wątek, który pojawia się w tym filmie, czyli nieślubną ciążę Anne.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj również z tego względu odsądzano oczywiście ją od czci i wiary, co też jest, wydaje mi się, takim bardzo charakterystycznym zabiegiem właściwym chyba patriarchatowi. Tak? To znaczy osądza się kobietę, nie mężczyznę. Nie wydaje się, żeby ona jakoś szczególnie musiała Williama do czegokolwiek zmuszać, przynajmniej tym tropem interpretacyjnym idą gdzieś osoby piszące biografię Szekspira już pod koniec wieku XX, kiedy zaczęto rzeczywiście uważnie przyglądać się postaciom kobiecym, kiedy uważnie też zaczęto przyglądać się tak naprawdę w funkcji i życiu kobiet wczesnonowożytnych, właśnie zwłaszcza w Anglii. I tutaj na tej podstawie też, jakby kończąc ten wątek domniemanego pogaństwa, Można by było domniemywać, że powiązanie i odpowiedzialność kobiece, powiązanie kobiet z kuchnią, ale też z leczeniem,

0: powodowało, że kobiety rzeczywiście znały się całkiem dobrze na leczeniu, oczywiście nie jakimś bardzo skomplikowanym, ale miały w swojej kuchni cały repertuar środków i receptur, które pozwalały na wpływanie na dobrostan rodziny. Także tutaj świadectwem tego znowu zapisanym są rozmaite choćby książki kucharskie, które przecież już w tamtym czasie się pojawiały w dobrze sytuowanych domach i rozmaite przepisy, które można odtwarzać, a recepty z kolei na właśnie rozmaite dolegliwości, które też właśnie w książkach kucharskich się znajdowały. Także jakby powiązanie osoby Anne Hathaway z magią, z drugiej strony z naturą, ono wynika, przynajmniej moim zdaniem, z pewnego rodzaju generalizacji, którą można poczynić w oparciu o wiedzę na temat tego, jak wyglądało życie kobiet w tamtych czasach.
1: Swoją drogą ona tam faktycznie próbuje przełamać te bariery związane z normami społecznymi nałożonymi na jej płeć. No, jako jedyna kobieta w filmie nie nosi czepca. To jest dosyć takie symptomatyczne, ale mimo wszystko jest podporządkowana woli brata, bo to on jednak jest głową rodziny. Jak poznaliście William i Anne Hathaway? Czy ona była faktycznie w pewnym sensie uczennicą, czy rodziną uczniów Szekspira?
0: To już jest zdecydowanie fikcja literacka, przy czym znowu dość uprawdopodobniona. To znaczy ona rzeczywiście pochodziła z bogatej rodziny, rodziny, która miała gospodarstwo dobrze prosperujące. Rzeczywiście jej ojciec, który umarł, zostawiając ją z bratem właśnie w roli głowy rodu, wyposażył ją w posag i to dość duże jak na tamte czasy. Natomiast można domniemywać, że no właśnie ze względu na swój wiek też niekoniecznie, znowu jest to domniemanie, też niekoniecznie była chętna do zamążpójścia. Podobnie zresztą jak jej córka Susanna. Tutaj musimy pamiętać też, że dla kobiet małżeństwo oznaczało no z jednej strony zabezpieczenie bytu, no natomiast z drugiej strony małżeństwo wiązało się z ciążą. Ciąża w tym czasie to nie było wydarzenie, które przebiegało bez większych konsekwencji dla zdrowia kobiety. I niekoniecznie w związku z tym można sobie wyobrazić, że kobiety do tego stanu, do stanu właśnie małżeńskiego, jakby za wszelką cenę dążyły. Można wysnuwać jakieś hipotezy na ten temat, natomiast sam posiadania, sam zachowany przecież dom, rodzina Anne Hathaway wskazuje na to, że to była rodzina, którą, że tak powiem, stać było na to, żeby nie spieszyło się jej za mąż pójściem.
1: Samo to małżeństwo, przynajmniej takie, jakie widzimy w filmie, to też nie jest małżeństwo, nazwijmy to bliskie sobie, no bo jak bliscy sobie mogą być małżonkowie, którzy mieszkają o dzień drogi od siebie. Sprawdziłem, ile się idzie piechotą w tej chwili z Londynu, z centrum Londynu do Stratford. I słynna wyszukiwarka podpowiada mi, że około jednego dnia jedzie się, co ciekawe, i tutaj brawa dla kolei angielskich, poniżej 2 godzin, a jedzie się samochodem powyżej 2 godzin. Zakładam, że konno byłoby to pewnie jakieś pół dnia. No ale tak, Anne mieszkała w Stratford, William w Londynie. Czy mamy jakieś przesłanki dotyczące tego, jakie to było małżeństwo?
0: Przesłanki tak, faktów brakuje. Ponownie.
1: To chyba główna teza naszej rozmowy dzisiejszej, także.
0: Tak, natomiast ja szczerze mówiąc nie liczyłam nigdy tego dystansu, który dzielił Stratford od Londynu. Wydaje mi się, że to jest łagodny rachunek, jeden dzień drogi.
1: Bierzmy pod uwagę to, że dzisiaj są inne drogi niż w XVI wieku.
0: Nie uwzględnia tego właśnie faktu, że dzisiejsze obliczenia biorą pod uwagę właśnie po pierwsze stan dróg istniejący obecnie i po drugie te połączenia, które są znacznie łatwiejsze niż one były wcześniej. W powieści, zdaje się, jest wskazane, że to chyba 3 dni drogi.
1: W filmie padają 2.
0: Tak, natomiast nie przyznaję, że nigdy nie zastanawiałam się nad tym, ile rzeczywiście taka podróż mogłaby zająć. Jasne jest, że była to podróż dość męcząca, tak? Też nie do końca zawsze w 100% bezpieczna. Natomiast wydaje mi się, że wzmianki, które wiele osób znowu piszących biografię Szekspira wcześniejsze, czyni, mówiąc, że Szekspir bywał najwyżej raz w roku, tak, w Stratfordzie, już po tym, jak dał się poznać jako dramaturg w Londynie, to są rachunki być może przesadzone w tę stronę, która miałaby ze

0: zadaniu podkreślać brak więzi między tymi małżonkami. Jest możliwe, że bywał częściej, tak? Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że teatry bywały zamykane ze względów rozmaitych, ale przede wszystkim ze względów epidemicznych, tak, w momencie, kiedy pojawiała się zaraza, zamykano teatry. I wtedy aktorzy rzeczywiście nie mieli co robić, tak? Stąd też w filmie jest podana informacja o tym, że zespół Szekspira wybiera się do Kent, tak, żeby tam spróbować grać w momencie, kiedy nie mogą grać w Londynie. Co też miało za zadanie uprawdopodobnić tę tezę o śmierci Hamleta z powodu zarazy, tak, z powodu dżumy, która w filmie się pojawia. Natomiast sam ten związek jakby otacza z jednej strony właśnie ten nimb tajemnicy, z drugiej strony na podstawie zapisów w testamencie Szekspira, gdzie Annie on zapisał swoje drugie co do jakości najlepsze łoże małżeńskie. Bardzo długo biografom znowu dawały tę wodę na młyn pod tytułem on musiał być nieszczęśliwy w tym związku. Natomiast okazuje się, i to też jest to, co powiem, jest wynikiem jakby badań osób, które przyglądały się innym zapisom testamentowym, że to drugie łoże było po prostu łożem małżeńskim, bo najlepsze łoże to było łoże, w którym goszczono, tak, osoby przybywające do domu w pokoju gościnnym. I to łoże trafiło do Suzanny, dlatego że ona została uczyniona spadkobierczynią, tak, tą główną spadkobierczynią, której William zapisał dużą część majątku. Nie wspominając przy tym o Annie, co znowu dla osób, które chciałyby bardzo negatywnie przeczytać ten brak konkretnych zapisów na jej korzyść, dostarczało argumentów o braku, prawda, dobrego pożycia małżeńskiego. Natomiast znowu nie było to nic niezwykłego, dlatego że wdowa otrzymywała zwykle 1/3 majątku i to była rzecz, o której nie trzeba było pisać, tak? Bo to było jakby prawnie zalegalizowane, taki był stan rzeczy. Także tutaj na podstawie właśnie tego zapisu w testamencie można wysnuć zupełnie odrębne znowu wnioski. To, w jaki sposób z kolei Szekspir pisze o kobietach, prawda? Bo ja myślę, że o tym też trzeba wspomnieć, pozwala stwierdzić, że no nie był mizoginem. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że żywił mocne uprzedzenia osobiste w stosunku do kobiet w ogóle, bo gdyby tak było, to te postaci kobiece, które konstruował, też mocne postaci kobiece, nie mówiłyby tak mocnym, pełnym, przekonującym głosem. Ale to jest jakby też wynik mojego własnego namysłu nad dramatami, tak? I tym, w jaki sposób można połączyć tutaj jakąś nicią spekulacji dramat z życiorysem.
1: Wspomniała pani o tym, że film stara się uprawdopodobnić wersję wydarzeń mówiącą o tym, że tytułowy Hamlet, syn Szekspirów, zmarł z powodu dżumy, z powodu zarazy. Co wiemy o jego śmierci?
0: Wiemy o tym, że zmarł. Znamy zapisane w księgach parafialnych dzień jego pochówku. Było to w sierpniu, tak? Prawdopodobnie 9 sierpnia, czyli 2 dni albo 3 dni wcześniej zmarł. Natomiast w księgach parafialnych brakuje zapisu, który pojawia się w momencie, kiedy osoby umarły na to, co rozpoznawano jako zarazę, prawda? Pestis, o której my mówimy dzisiaj, że jest to dżuma. Tak? Więc przy jego nazwisku brakuje tej adnotacji. Więc można na tej podstawie założyć, że na dżumę, tudzież na żadną chorobę, która by była dżumie podobna, on nie umarł. Tak? Więc jest to kwestia licencji poetyckiej. Tak?
1: Dla tego filmu wydarzenie, jakim jest śmierć Hamleta, to jest to wydarzenie, które prowokuje tak naprawdę temat tego filmu, czyli dwa sposoby na przeżycie traumy po stracie dziecka. No i dla Williama Szekspira tym sposobem staje się Hamlet, napisanie tego dramatu, tej tragedii. Wierni słuchacze mojego podcastu z całą pewnością pamiętają rozmowę z profesorem Jakubem Morawcem o filmie Wiking, gdzie wspominaliśmy, że Robert Eggers właściwie cofnął Hamleta do jego literackiego pierwowzoru, czyli do dzieła Saxo Grammatica Gesta Danorum. Ale czy ta hipoteza mówiąca o tym, że powstanie Hamleta było podyktowane potrzebą poradzenia sobie ze śmiercią syna, to jest ten trop, który jest rozważany przez szekspirologów, że to nie czytanie Saxo Grammatica raczej, ale próba poradzenia sobie z traumą, a może jedno i drugie po prostu. Czy dysponuje

0: operujemy tylko domysłami, czy może istnieje jakieś potwierdzenie tej inspiracji?
1: Potwierdzenie tej inspiracji należałoby doszukiwać się u papy Freuda. Tak myślę, bo to on bardzo jednoznacznie wskazywał na to, czytając bardzo uważnie zresztą dramaty Szekspira, on bardzo wyraźnie stwierdzał tutaj to powiązanie. Podobnie zresztą James Joyce. Sama Maggie O'Farrell nawiązuje do słów szekspirologa, profesora Greenblatta, który pisze rzeczywiście o tym, że jest tutaj ten związek, który polegałby znowu na braku jednoznacznego zapisu imion. Tak? Hamlet i Hamnet to są imiona, które są niemalże takie same, tak? Różni jedna litera. I tutaj znowu, w momencie, kiedy zapisujemy to imię, zwłaszcza czyniąc to rzeczywiście piórem gęsim, litera M niekoniecznie musi wyglądać jak litera M, tak? Więc można znowu domniemywać, że ten związek gdzieś się pojawia. Natomiast na ile on jest związkiem faktycznym, tego znowu tutaj nie możemy powiedzieć. Kontynuując jeszcze spekulacje, które jest związane z interpretacją samego dramatu, ten tekst rzeczywiście powstał po śmierci Hamleta. Niemniej jednak wystawienie samego dramatu dzieli od śmierci syna Williama i Anna kilka lat. Pytanie znowu należałoby zadać, czy można na podstawie też tego właśnie rozdziewu czasowego, czy można tutaj w ogóle domniemywać o związku przyczynowo-skutkowym. Tak? Osoby zajmujące się zawodowo traumą, kwestiami straty, powiedziały, że przeżywanie żałoby wcale nie jest ograniczone w czasie. Tak, że być może dopiero upływ czasu pozwolił skanalizować gdzieś, wyzwolić jakieś wzmożenie twórcze, które pozwoliło ten temat żałoby, temat straty przepisać.
0: A czy z pani perspektywy ten jęk nad śmiertelnością, który faktycznie w Hamlecie się przewija, koresponduje tutaj z tą historią?
1: Zastanawiam się nad odpowiedzią na to pytanie, dlatego że nie jestem psycholożką. Prawda? Natomiast przeczytawszy Freuda, jakby przyglądając się z perspektywy psychoanalitycznej, można poczynić takie założenie. Ten mechanizm żałoby pojawia się w jakiejś postaci takiej przekształconej, czy może odkształconej w tej tragedii. Natomiast znowu, ja niekoniecznie tutaj w kluczu psychoanalitycznym czytam literaturę. Dlatego też z taką ostrożnością tutaj formułuję swój sąd. Wydaje mi się, że jako tekst Hamlet jest zapisem żałoby, nieutulonej rozpaczy. Tak? I używam tego słowa nieutulone bardzo świadomie, bo to jest tekst, w którym syn, dziecko rozpamiętuje i opłakuje stratę ojca. Prawda? Więc mamy tutaj jakby zupełne odwrócenie tych ról. Więc jako zapis rozpaczy, jako zapis żałoby, jako zapis też tego pragnienia zemsty, tak? Niekoniecznie na samym, prawda, Klaudiuszu, ale w ogóle na świecie i też na samym sobie. To jest tekst, który przemawia z porażającą siłą w momencie, kiedy, zwłaszcza w momencie, kiedy wiemy, czym taka strata jest, kiedy przeżyliśmy żałobę. Natomiast ja chciałam zwrócić jeszcze uwagę na coś innego, jeśli mogę, bo sam film przesuwa bardzo mocno i napięcie i uwagę z samej Anne na Williama. Prawda?
0: Tak, zwłaszcza wydaje się początkowo, że to ona będzie główną bohaterką, ale później to w finale właściwie okazuje się, że och, ty głupia Anne, nie zrozumiałaś jego bólu, a on go po prostu inaczej pokazywał. Trochę miałem poczucie takiego przekazu oglądając ten film, prawdę mówiąc.
1: Mam wrażenie, że to przesunięcie, które nastąpiło w momencie, kiedy powieść została przetłumaczona na język filmowy, to jest przesunięcie, które wynika z ogromnego zainteresowania samą osobą Szekspira. Natomiast jest moim zdaniem z ogromną stratą dla samej adaptacji. Dlatego, że siłą powieści, siłą Hamleta książkowego było właśnie pokazanie żałoby matki. tak, która skamieniała. I tutaj też można, prawda, wchodzić w to, w jaki sposób ta jej żałoba jest pokazywana w rozmaitych tekstach szekspirowskich, bo te

0: postaci kobiece w żałobie, matczyne postaci kobiece w żałobie, one też w rozmaitych konfiguracjach pojawiają się w tych dramatach. Natomiast z jednej strony jest to zrozumiałe, że ten zabieg został poczyniony i tutaj właśnie też rozmawiając na temat filmu zaczynamy nagle rozmawiać przede wszystkim na temat Williama. Natomiast ja bym chciała też podkreślić, że właśnie ta żałoba Ann, która w filmie moim zdaniem zostawia bardzo mocny niedosyt, tak? Jest potraktowana tak bardzo pobieżnie. W powieści bardzo mocno rezonuje, no właśnie też z Hamletem. Dlatego, że żałoba, żal, taki właśnie uwewnętrzniony, nieprzekuty jeszcze w to pragnienie wzięcia odwetu na świecie, tutaj bardzo mocno kodowano w tamtych czasach i to też widać w dramacie, jako taką namiętność kobiecą, tudzież pozbawiającą mężczyzn męskości w momencie, kiedy oni ten żal przeżywali.
1: Być może jest tak, że pani Maggie O'Farrell nie chciała po prostu tworzyć kolejnego dzieła takiego samego. Może to są wybory pani Chloe Zhao. Trudno tutaj stwierdzić, ale na pewno odsyłamy do książki, bo jak słychać, nie jest to dzieło do końca komplementarne z filmem. No ale jeśli mówimy o filmie, to w języku filmowym on bardzo mocno bawi się tę intertekstualną zabawę z widzem. Są tutaj nawiązania do Hamleta, to jest jasne i oczywiste, ale mamy też scenę właściwie inspe otwartego nawiązania do Otella, jeszcze przy tej grocie, która wydaje się Hadesem, prawda? Do Romea i Julii, gdzie jest zakazana miłość i sprzeciw dwóch rodzin. Jest nawiązanie do Macbetha z źle zrozumianą przepowiednią. Jakie jeszcze pani zdaniem można dostrzec? Bo to taki chyba przeciętny czytelnik Szekspira jest w stanie wyłapać. A co jeszcze można wyłapać w tym filmie, pani zdaniem? Są jeszcze takie nawiązania?
0: Oczywiście tutaj ta gra z odbiorcą jest prowadzona w sposób absolutnie świadomy. Ja tutaj a propos tej pieczary, jakby niekoniecznie ją identyfikuję gdzieś tam z Otelem, raczej z Tytusem Andronikiem, bo to jest to miejsce, które posiada takie bardzo mocne nacechowanie kobiecością, tak? To jest to wielkie lakanowskie o, prawda? Czyli o, znaczy to zero. To O, które stanowi niejako symbol kobiecych narządów płciowych, tak? I tak zresztą czytano i rozmaite właśnie pieczary to były kody, tak? Miejsca ciemne, miejsca mroczne, miejsca upiorne, prawda? To wszystko wiązało się z rozmaitymi strachami, o których Freud pisał, jako o strachach kastracyjnych i tak dalej. Ta pieczara, przy której odbywa się w ogóle miejsce w lesie, tak? Miejsce łowów. Miejsce inicjacji seksualnej, ale też miejsce gwałtu. To proszę zauważyć, jest też to miejsce, gdzie Anna udaje się po to, żeby urodzić swoje dziecko. To jest miejsce jakby kobiecej mocy, tak? Przynajmniej tak odczytałam symbolikę tej pieczary w filmie. No, w Tytusie właśnie mamy tutaj tę symbolikę przefiltrowaną przez lęk, tak? Przed siłą kobiecą. Oczywiście tych nawiązań, aluzji intertekstualnych jest co niemiara. Począwszy od who's there, prawda, tego odwiecznego pytania przy pukaniu do bramy, przez te bardzo czytelne aluzje, które są takim mnie przeszkadzającym osobiście mruganiem do widza, typu reszta jest milczeniem, prawda, powtarzana dwukrotnie co najmniej w filmie, w rozmaitych konfiguracjach, przez właśnie wkładanie w usta rozmaitych postaci takich fragmentów wypowiedzi, które potem uważny odbiorca znający dramaty w wersji angielskiej, tak, rozpozna. To są wszystko takie zabiegi, które moim zdaniem mają za zadanie dostarczyć osobom oglądającym film przyjemności płynącej z tego, że mogą się poklepać po pleckach i stwierdzić, ach, jesteśmy jednak erudyci.
1: Nie spodziewałem się, że ktoś jest w stanie zinterpretować film Hamlet jako feel good movie, jako film, który ma spowodować, że widz poczuje się lepiej, bo wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, ten film bierze dechem emocji i tłucze nam nią po głowie, albo jak powiedział Michał Oleszczyk, podsuwa nam emocjonalną cebulę pod nos, żeby wywołać w nas łzy żalu i smutku. I jest to raczej film atakujący nas bez żadnej subtelności smutkiem i żalem. No ale może o tym za chwilę, bo jeszcze może wspomnijmy na chwilę o tych nawiązaniach. do

0: Szekspira i do domniemanej czy sugerowanej tutaj metody polegającej na tym, jakoby on wplatał w swoje dzieła wątki autobiograficzne. Powiedzieliśmy już o Hamlecie, że nie ma tutaj pewności, ale może gdzieś ta pewność jednak jest. Może jest taki przypadek, w którym możemy powiedzieć, tak, William Shakespeare tutaj nawiązywał do swojego życia, do swoich doświadczeń.
1: Można, ale czy trzeba? Jasne jest, że metoda taka biograficzna czytania dramatów szekspirowskich istnieje. Czy jest słuszna? Ja śmiem powątpiewać. Jasne jest natomiast, tak mówiąc bardzo ogólnikowo, że jakby piszemy sobą. Tak, i to wiadomo nie od dzisiaj, że każdorazowo jakby sięgając po pióro czy klawiaturę, jakby sięgamy też do własnego doświadczenia, prawda? I do własnego sposobu pisania świata. Z Szekspirem o tyle jest trudno, że on świadomie czy nie, ale jakby w ramach swoich prób dramatycznych bardzo wyraźnie wymazywał siebie. To znaczy też ze względu na to, że mamy do czynienia z dramatem, który jest jakby tekstem polifonicznym, opierającym się na tym, że mamy do czynienia z różnymi głosami, z różnymi postaciami. Dlatego ciężko jest jednoznacznie wskazać na to, że tak tutaj, prawda, proszę, Roma i Julia napisał do tego, że, prawda, że on i Anna przeżyli, prawda, całe to nieszczęście kochanków, którym świeci gwiazda fatalna. To jest pewne uproszczenie, tak bym powiedziała. Natomiast z drugiej strony, gdyby nie twórczość dramatyczna Szekspira, to myślę, że biografie szekspirowskie by były znacznie mniej obszerne. Bo można na zasadzie okruszków czy słomek starać się zbudować, prawda, jakąś konstrukcję. Właśnie o słomie pisała, o tym, że wszystkie biografie Szekspira są, to są domki ze słomy, prawda? To pisała Germaine Greer, która jest zresztą autorką biografii Anne Hathaway. Tak, tylko że właśnie też dodawała, że są takie domy, które są zbudowane z takiej dobrej słomy i są takie, które są zbudowane z tej, która już gnije. Tak? Więc ja bym jednak stroniła nieco od tego, żeby tylko i wyłącznie w dramatach doszukiwać się fragmentów życiorysu Williama. Natomiast gdybyście państwo zechcieli przeczytać jego sonety jako zapis jakiegoś lirycznego życia wewnętrznego, to myślę, że warto. I tutaj w sonetach, które są takim gatunkiem, który z jednej strony jest szalenie skonwencjonalizowany, ale z drugiej strony stanowi zapis życia wewnętrznego, tak? Mówię o miłości. To tutaj można doszukać się, podejrzewam, nieco więcej tropów biograficznych czy autobiograficznych.
0: A propos czytania Szekspira, to Chloe Zhao z absolutną szczerością wyznała, że pisząc scenariusz do tego filmu, nie znała angielskiego na tyle dobrze, żeby przyswoić archaiczny język dzieł Szekspira, że w zasadzie Szekspira nie do końca rozumiała literalnie. Czy pani zdaniem widać to w filmie?
1: Ja myślę, że w tym filmie nie ma jakichś oczywistych niedociągnięć. W każdym razie przy jednorazowym seansie nie byłam w stanie się ich dopatrzeć, ale też zostałam zaatakowana, prawda, bardzo mocno rozbuchaną wizualnością i emocjonalnością tego obrazu. Więc myślę, że na takie pytanie byłabym w stanie odpowiedzieć po tym, jak już obejrzę ten film, on przestanie tak mocno mnie atakować. To, że za ekranizację tekstu około szekspirowskiego wzięła się osoba, która językiem angielskim, tym wczesno nowożytną angielszczyzną, nie włada, uważam wręcz za rzecz, nie wiem, godną pochwały. Przede wszystkim dlatego, że udało się tym obrazem filmowym stworzyć dzieło, powiedziałabym, interkulturowe. To znaczy takie, które będzie jednak przemawiać nie tylko i wyłącznie do koneserów, którzy poznali, prawda, wszelkie tajniki szekspirowskiego dramatu, potrafią na wyrywki cytować właśnie szekspirowską angielszczyzną, urywki z Hamleta. Tym bardziej, że tych osób wcale nie jest tak bardzo dużo. To znaczy język Szekspira, angielszczyzna Szekspira, nie jest angielszczyzną, którą przeciętny użytkownik języka angielskiego zrozumie. To musimy sobie to bardzo mocno i jasno, myślę, powiedzieć. Do tego stopnia, że od kilku lat ukazuje się przykładowa seria, która jest serią przykładu wewnątrzjęzykowego, to znaczy przykłada Szekspira z angielszczyzny renesansowej na angielszczyznę współczesną, wychodząc z założenia, że potrzebny jest tego rodzaju przekład.
0: Pochwaliliśmy postawę pani Chloe Zhao, a teraz poproszę panią o

0: o pani ocenę tego filmu. Nie tylko z perspektywy szekspirolożki, ale też z perspektywy widza.
1: Z perspektywy osoby, która interesuje się kulturą wczesno-nowożytną, chciałabym tutaj podkreślić, że ten obraz filmowy z wielką starannością i pietyzmem ukazuje rozmaite detale dotyczące życia w Anglii wczesno-nowożytnej. Co prawda akcja nie toczy się koniecznie w samym Stratfordzie, to znaczy te wnętrza, które państwo oglądacie, to nie są wnętrza stratfordzkie, bo całość scen kręcono tak naprawdę w takiej małej miejscowości w Herefordshire. Natomiast właśnie ten pietyzm, ta dbałość o szczegół, to były rzeczy absolutnie zachwycające, zwłaszcza że z podobną pieczołowitością objęto całokształt, to znaczy i pejzaż, prawda, krajobraz. To dzieło filmowe jest absolutnie zachwycające pod względem jakby stricte wizualnym. Byłam
0: to
1: zaskoczona.
0: Ja tutaj jeszcze, ja wspomniałem już o zdjęciach pana Żala, zresztą dwukrotnie nominowanego do Oscara, to wspomnijmy jeszcze, że za kostiumy w tym filmie odpowiadała również Polka, pani Małgorzata Turzyńska, a te kostiumy też są wspaniałe, bo one są tak komplementarne względem zdjęć, że robi to naprawdę olbrzymie wrażenie. A jednocześnie bardzo szanujące epokę i szanujące źródła, moim zdaniem.
1: Widać pietyzm, dbałość o szczegół, to, że splot materii, który gdzieś tam zauważamy kątem oka, jest rzeczywiście historycznym odwzorowaniem tego, jak ten materiał gdzieś tam robiono, prawda? Nie było takiego chodzenia na skróty, nie widać tego w tym filmie. Co też mnie zaskakuje, dlatego że jakby sięganie po materię szekspirowską oznacza, że na użytek odbiorców właśnie anglojęzycznych oznacza, że tutaj ten pietyzm się pojawi. To znaczy byłoby bardzo źle i od razu by to rozpoznano jako brak szacunku dla brata, gdyby tej dbałości o szczegół nie było. Natomiast jeżeli chodzi, jakby kontynuując kwestię oceny samego obrazu filmowego, ja tutaj zastanawiam się, na ile ta emocjonalność, którą część krytyczek i krytyków być może rozpoznaje jako nieco tani zabieg, tak? Na ile tę emocjonalność należałoby znowu czytać przez pryzmat kulturowy. Bo wydaje mi się, że to, co dla jednego odbiorcy z jednego kręgu kulturowego będzie subtelnie zaznaczonym wyrazem żalu, tak? Po śmierci Hamneta, dla odbiorcy choćby z naszego kręgu kulturowego, być może będzie już czymś nieco za daleko idącym. Ja myślę, że tutaj ta rozpacz Williama i to, że on, prawda, recytuje być albo nie być, stojąc na brzegu Temizy, tak? Myśląc o tym, żeby czy skoczyć, czy nie skoczyć.
0: Skoczyć i umrzeć, czy nie.
1: To być może razić niektóre osoby, które nie są przyzwyczajone też do myśli, że Szekspir mógłby mieć na przykład właśnie te myśli samobójcze, tak? No bo bardzo długo w nim doszukiwano się jakby takiego wzorca człowieczeństwa, tak? Człowiek, który jest jakby wzorowym człowiekiem, zwłaszcza mężczyzna, wzorowym w sensie postępowania, dążeń, etosu, to nie jest człowiek, który myślałby o tym, żeby sobą skończyć, prawda? To nie jest jakby coś, co wchodzi do repertuaru jakby środków, którymi może posługiwać się męskość stoicka, bo mam takie wrażenie, że w tych kategoriach należałoby ujmować to, jak myśli się o bardziej przez duże D, prawda? Że to jest taki właśnie
0: wzór człowieka.
1: Tak, wzór człowieczeństwa i wzór męskości. Tak? I to jest taki obraz, który trochę do tego być albo nie być nie przystoi. Więc zastanawiam się, na ile tutaj ten konglomerat przekonań, jaki mamy na temat i samego Szekspira, i na temat męskości, na ile to gdzieś tam może wchodzić w paradę. Mnie osobiście właśnie ta scena poraziła, nie spodziewałam się jej. I też zastanawiam się nad swoim odbiorem tej sceny, szczerze mówiąc, bo to było dla mnie już za dużo. W sensie takim emocjonalnym. To było trudne do udźwignięcia, dlatego że jakby mamy z Willem właśnie relację emocjonalną bardzo mocno.
0: No właśnie, może to jest kwestia relacji emocjonalnej z samą postacią Williama Szekspira, bo ja tutaj przyznaję, że może wyszedłem na emocjonalną kłodę, mówię,

Przed chwilą o tym, że mnie film nie do końca wzruszył, bo jest zbyt intensywny pod tym względem, ale faktycznie scena, która sugeruje, że być albo nie być pojawiło się w głowie Szekspira nie tylko jako świetna linia dialogowa do tragedii, ale też jako pewna ekspresja jego własnych myśli.

0: grającego Hamleta. Prawda? Więc mamy tutaj to takie podwojenia, oni są do siebie podobni i wydaje mi się, że to jest postawienie zbyt mocnej kropki nad i, żeby jeszcze tę scenę z młodym Hamletem, które właśnie pojawia się przez pryzmat tej takiej jakiejś siatki, prawda, jest niewyraźnie widoczne, ale cały czas tam jest z perspektywy Anne, tak? Z perspektywy Anny. To było dla mnie już za dużo. Znaczy, wydaje mi się, że powściągliwiej można było pokazać tę ciągłość, tak, pomiędzy postacią Hamleta i postacią Hamleta z perspektywy Anny, prawda, to jak ona to odkrywa. I też to, o czym pan wspomniał, właśnie ta ostatnia scena, w której Anna jest wpatrzona w aktora grającego Hamleta, jak w obrazek, i to właśnie pozostawiło we mnie takie poczucie obsmaku, bo rzeczywiście pomyślałam sobie, no dobrze, tylko mogło być tak, że, prawda, że to mężczyzna tworzy tę postać na nowo, a kobieta, prawda, przyjmuje, tak biernie czeka.
1: Oraz mam wrażenie, że odbiera intymność żałoby samej Anne, bycie pod tą sceną i wczuwanie się w ten żal razem z widownią, tak? Jej uczucia stają się tymi samymi uczuciami, które przeżywa widownia, a jednak mimo wszystko żałoba jest chyba czymś intymnym i ograbienie jej, tej postaci z intymności żałoby, chyba efekt odwrotny do zamierzonego, przynajmniej w mojej wrażliwości, uzyskało.
0: No właśnie, ja myślę, że tutaj to jest kwestia indywidualnej wrażliwości, z jaką się odbiera filmy, odbiera się ten film, odbiera się tę konkretną scenę. W przedstawieniu Royal Shakespeare Company, które oglądałam, które również stanowi adaptację z tymże sztuki napisanej na podstawie właśnie powieści Hamlet, ta scena jakby zupełnie inaczej zarezonowała, dlatego że Anna spoglądała jakby razem z nami, prawda? A nie była obiektem naszego spojrzenia. Tutaj kryje się sedno tej różnicy, prawda? Że my oglądamy, i to jest takie voyeurystyczne spojrzenie, tak bym powiedziała, my oglądamy Anna, jak ona ogląda jakiś odblask, prawda, odbicie swojego syna.
1: No, z całą pewnością jest to faktycznie kwestia osobistej wrażliwości po prostu, dlatego zachęcam Państwa słuchaczy do tego, żebyście zostawiali w komentarzach do tego podcastu Wasze opinie, Wasze przemyślenia, Wasze odczucia tego, jak odebraliście zwłaszcza tę finałową scenę filmu. I myślę, że możemy zamknąć temat filmu, bo chciałem Panią zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mianowicie o to, jak się buduje domek ze słomy i co nowego w tym domku znajdziemy. Mówię tutaj oczywiście o książce, o której powiedzieliśmy na samym początku. Słucham.
0: Tak, więc po pierwsze, domek ze słomy najlepiej jest budować w zgranej ekipie. I tę ekipę mamy, dlatego że Polskie Towarzystwo Szekspirowskie, o którym wspomnieliśmy na samym początku i potem w toku naszej rozmowy, to jest bardzo dynamicznie działające grono badaczy i badaczek, zajmujących się twórczością Szekspira w rozmaitych konfiguracjach, również miłośników, miłośniczek Szekspira. Natomiast w ramach tego grona rzeczywiście wyodrębniła się grupa, która postanowiła podjąć próbę napisania nowej biografii, dlatego też, że i materiały, którymi dysponujemy obecnie, uległy znaczącemu wzbogaceniu, znaczy materiały dotyczące, no, choćby postaci samej Anny i tego, czy i na jakiej zasadzie mogła przebywać w Londynie, pojawiły się nowe dowody, mówiąc inaczej, na i naturę jej związku z Willem, i na to, gdzie Szekspir mógł mieszkać podczas pobytu w Londynie, więc wydaje się nam w sensie osobom, zespołowi, który będzie się brał za budowanie domku ze słomy, wydaje się nam, że warto taki wysiłek podjąć. Że warto na użytek odbiorcy polskojęzycznego napisać taki tekst, który nie będzie przykładem, bo ostatnie biografie Szekspira, które się ukazywały w toku ostatnich lat, to są tylko i wyłącznie przykłady z języka angielskiego. I będzie to taka biografia, która będzie sytuowała no właśnie losy Szekspira na tle szerszym, na tle jego

0: rodzinę i samego Stratfordu oraz Londynu, a zarazem będzie też pokazywała pewne tropy związane z polskimi losami już nie samego Willa, ale obiektów, które gdzieś tam zawędrowały, może nie pod polskie strzechy, ale pod polskie dachy pałacowe. Mówię tutaj o bardzo znanym eksponacie, o którym niewiele osób w Polsce wie, że w Polsce w tym momencie w Krakowie znajduje się krzesło Szekspira na przykład. Tak więc warto, myślę, po prostu taką książkę w Polsce wydać.
1: Kiedy możemy się spodziewać tej książki?
0: Przy bardzo dobrych podmuchach, bardzo pogodnego i słodkiego zefiru, to myślę, że zajmie nam to rok.
1: W takim razie w przyszłym roku możecie się Państwo spodziewać książki albo rozliczyć nas z tych słów. Gościłem dziś panią doktor Annę Kowalcze-Pawlik, prezeskę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Rozmawialiśmy o filmie Hamlet, Chloe Zhao. Dziękuję pani doktor bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że oglądając Hamleta poczujecie państwo wiatr w żagle i zaczniecie interesować się działalnością Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, o której można przeczytać na naszej stronie. Wystarczy wygooglować nazwę stowarzyszenia. Powtarzam jeszcze raz, Polskie Towarzystwo Szekspirowskie.
1: A ja nie pozwolę Państwu o tym zapomnieć, bo mamy jeszcze naprawdę sporo filmów o biografii Szekspira, bardziej lub mniej rzetelnych i bardziej lub mniej odbiegających od jego prawdziwej biografii. Zakochany Szekspir, Anonymous, cała prawda o Szekspirze to jeszcze przed nami. Drodzy słuchacze, dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast. Powtórka programu. Autopromocja.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
8: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
8: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
10: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
11: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Pary jednopłciowe po ślubie za granicą mogą już uzyskać transkrypcję aktu małżeństwa w Polsce. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji zmieniające wzory dokumentów. W urzędach stanu cywilnego obowiązują nowe druki aktów małżeństwa. W samych dokumentach jednak to niewielka zmiana, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
1: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
0: Która nie oznacza możliwości zawarcia w Polsce formalnego związku przez osoby tej samej płci. Dziś Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości. Z tej okazji w Kijowie odbędzie się spotkanie koalicji chętnych. Polska jest częścią wydarzenia. Udział przedstawicieli naszego kraju jest możliwy w formie wideokonferencji.
2: W spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Zapowiedział również utworzenie infrastruktury umożliwiającej stacjonowanie wojsk sojuszniczych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Politycy opozycji zgodnie uważają, że prezydent może zawetować rządową reformę systemu podatkowego. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm o dochodach przekraczających 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. Politycy koalicji przekonują, że ewentualne weto uderzy w portfele Polaków.
3: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
4: To Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
5: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za 2 lata.
3: Środki, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostaną jednak wykorzystane na poprawę obronności. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Stany Zjednoczone i groźny pożar lasu w stanie Nevada. Szybko rozprzestrzeniający się ogień przemieścił się z podnóża gór Sierra w kierunku miasta Reno. Niezbędna była ewakuacja mieszkańców 14 tysięcy domów.
7: Według służb rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały silny porywisty wiatr, niska wilgotność powietrza oraz wysuszona roślinność. Ewakuacje mieszkańców przed dotarciem ognia pozwoliły strażakom skupić się na walce z płomieniami zamiast na ratowaniu osób, które zdecydowały się pozostać na miejscu. Obszar objęty z pożarem sąsiaduje z terenami zamieszkałymi. W całej okolicy ponad 10 tysięcy domów i firm nie ma prądu. Z powodu pożaru zamknięto fragment głównej trasy biegnącej z północy na południe Nevady. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na koniec powracamy do kraju. Suwałki nie zapominają o legendzie kina. Na ścianie hali najstarszego liceum oficjalnie odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. To jeden z najważniejszych punktów festiwalu filmowego Wajda na Nowo. Autorem muralu jest uznany plakacista i grafik Andrzej Pongowski, dyrektor artystyczny festiwalu.
8: Brawo! Cudowny, w cudownym miejscu, bulwary suwalskie. Będę tu przychodziła patrzeć, oglądać i zachwycać się muralem. Ten jest cudowny.
9: Przybyłam tutaj, żeby być na tym festiwalu z Wałbrzycha. Głównie, żeby spotkać fantastycznych aktorów, ale wiadomo, powód patrzy na nas.
10: Bardzo, bardzo mi się podoba. I to jest na mojej byłej szkole. Piękny to jest.
0: Niedziela była ostatnim dniem festiwalu filmowego Wajda na Nowo. Podczas gali finałowej uhonorowana za całokształty wybitnych artystów.

0: artystów, m.in. Janusza Gajosa i Alana Starskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Do rana może popadać na północy i północnym zachodzie Polski, a w ciągu dnia opady w większości regionów i burze na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie właśnie do 23 na południu i zachodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.

0: Przed nami reportaż Joanny Bogusławskiej Wspólna pasja. Bohaterkami są Jaga Chupało, jedna z najbardziej znanych polskich kreatorek fryzur oraz jej córka Antonia Wolf, która od najmłodszych lat dorastała w artystycznym świecie swojej mamy. Od lat pracują razem, tworzą wystawy czy fryzury do spektakli teatralnych. Dla obu fryzjerstwo to nie usługa, lecz sztuka, która wpływa na ludzką tożsamość, równowagę wewnętrzną i zewnętrzną. Łączą fryzjerstwo z modą, teatrem i operą. Jaga Chupało tworzyła fryzury m.in. dla opery Madame Butterfly. Antonia jest modelką w wielu projektach mamy. Jak wpłynęły na siebie i co Antonia zawdzięcza swojej mamie? Posłuchajmy.
1: Nożyczki, które są ze szlachetnej stali damasteńskiej. Mają one swój charakterystyczny dźwięk i oczywiście właściwości. Wybór mojej decyzji, jak się okazało, prawie na całe życie. Wybór dokonałam za pomocą głębokiego uczucia, które mną ogarnęło i pragnienia zadania pytania mojemu mistrzowi, czy przyjmie mnie na uczennicę. To pytanie zadałam w 1981 roku, mając 12 lat, czyli w momencie, kiedy podejmuje się decyzję o edukacji. Mistrz się zgodził, przyjął mnie do siebie na praktykę, później staż, trwało to 4 lata. To wszystko było bardzo imponujące. Przy tym były piękne opowieści, które prowadziły moją wyobraźnię do Paryża, ponieważ mój pierwszy mistrz nazywał się Edward Szymański i był w kadrze polskiej. W tej kadrze podróżował, miał taki chyba jako niewiele osób w Polsce wtedy paszport, który pozwalał mu wyjeżdżać za granicę. I te opowieści z pokazów otwierały furtkę mojej wyobraźni i stworzyłam sobie w niej obraz świata pięknego, kolorowego, gdzie piękno ludzkie, delikatność, wrażliwość ma miejsce. W kontraście do Polski lat 80. nie tylko było szaro, ale było też bardzo niebezpiecznie. Urodziłam się w Nowej Rudzie w 1966 roku. Każde spotkanie w życiu z drugim człowiekiem ma wpływ, ma ogromny wpływ też miejsce, w którym dorastamy, wychowujemy się. W momencie, kiedy stworzyłam własne miejsce już takie stałe, pracownie, dość wczesnym etapie życia, czyli jak miałam 12 jeszcze lat, to zaczęłam poznawać różne ciekawe osoby, które przychodziły do mnie, do pracowni. I wśród nich wielkim darem dla mnie była relacja z naszą noblistką dzisiaj, a wtedy skromną, w sumie dalej skromną bardzo osobą, o otwartym umyśle z Olgą Tokarczuk, która pokazywała mi świat taki, jak właśnie z jej książek jest, natury, niezwykłe zjawisk, jakie nam towarzyszą w życiu.
2: Jak to wygląda? Ja, no.

0: pierwsze spotkanie było w Augustowie zupełnie nie na, w przestrzeni dolnośląskiej podczas wakacji. Natomiast razem wracałyśmy z tych wakacji pociągiem i wtedy miałyśmy taką chyba znaczącą rozmowę w życiu, gdzie każda z nas deklarowała swoją drogę życiową i swój cel i doszłyśmy do tych deklaracji z tej podróży. To jest chyba jednak coś na rzeczy z tą fizyką kwantową, że jak się wejdzie w pasmo przestrzeni czasowej, to można też zintegrować swój potencjał z wyobrażeniem, z myślą. Dokładnie Olga powiedziała, że chce być pisarką. A ja chciałam się zajmować właśnie tworzeniem piękna, zajmowaniem się ludźmi, ale też sztuki. W to połączenie dla mnie było zawsze oczywiste.
1: Atmosfera tutaj w pracowni jest taka rodzinna. Czy ty pamiętasz w ogóle swoje pierwsze kroki, które tutaj stawiałaś?
2: Tak, co zabawne, tu były dosłownie moje pierwsze kroki, które postawiłam właśnie na naszych deskach. Moja mama przyniosła mnie tutaj zaraz po porodzie, bo miałam tydzień. I od tamtej pory całe moje dzieciństwo tutaj spędzałam. Czy jak strzygli moi jeszcze rodzice, wtedy razem na podówkach obok klientów sobie leżałam, czy robiłam fort na kanapie, przyglądałam się cały czas rzeczom, które robili, fryzurom, które kreowali. No, wspomnienia mam już naprawdę z bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa, czy z wyłożonej kocami doniczki, w której też leżakowałam, z zabaw i przypatrywania się klientom, jakie zmiany przechodzą w trakcie pobytu tutaj.
0: Moją filozofią twórczą jest łączenie, które sprzyja poprzez piękno budowaniu relacji, ale w tych relacjach ze światem też dużą przestrzeń zajmują moje relacje osobiste i zarówno pracownie, niedzielę, nie jest to miejsce tylko i wyłącznie zawodowe, ale to jest miejsce też rodzinne. Tutaj wychowywałam swoje dzieci, tutaj dzieje się to wszystko, co jest związane z moim też życiem osobistym. Jest to dla mnie fundamentalne, ponieważ nie potrafię dokonywać takich wyborów i zarówno pracę przynoszę do domu, jak i dom do pracy i to jest, wiem, że to nie jest takie oczywiste i niepopularne i często niepolecane, ale to jest jedyna droga, jaką znam. Dla odbiorców mojego rzemiosła, jakim jest fryzjerstwo, nie jest to ściśle połączone, ale ja nigdy tego nie dzieliłam. Uważam, że fryzjerstwo jest pełnoprawną sztuką. Kolejnym mistrzem, który był dla mnie legendą, to był właśnie Antoni Cierpikowski, czyli Antoine de Paris.
3: Ja sam nie wiem, kim jestem. Żyłem pomiędzy malarzami, rzeźbiarzami jak Dynikowski, poetami, pisarzami z całego świata. Żyłem w całym świecie. Podróżowałem dużo. Byłem i w Rzymie, i w Egipcie, i to, i wszędzie jak szedłem, tam zawsze odnajdowałem swoje klientki, które w Paryżu widywałem, prawda? Czy to Ameryka, czy to Londyn, czy to Tokio, nieważne, czy to Australia. Poznałem cały świat. Stale byłem pomiędzy ludźmi bardzo ciekawymi. Mój profesor to jest świat i ludzie.
0: Osoba, o której pierwszy raz przeczytałam w książce, naszej zawodowej książce, która była lekturą niezbędną do zdania egzaminów, najpierw czeladniczego, później mistrzowskiego, zawsze to nazwisko się pojawiało. Ta osoba była jeszcze inna niż ten mój pierwszy mistrz. Jeszcze bardziej spektakularna, ponieważ oprócz komfortu wizualnego ona dała kobietom wolność. Antoni Cierpikowski jako młody chłopiec wyjechał do Paryża, szukając pracy i lepszego życia. Znalazł w Paryżu miejsce dla siebie, ponieważ miał inne wizje.

0: wizję, niż panowała wczesna moda i nie podporządkowywał się jej. On z natury był człowiekiem bardzo wrażliwym.
1: Więc ja mówię kuzynowi, ja chcę jechać do Paryża. A on powiedział, słuchaj, ja byłem w Londynie. Paryż to jest najtrudniejsza szkoła. W Londynie tam łatwiej znajdziesz pracę i to. Ja mówię, nie, ja chcę Paryż. I po tygodniu byłem w Paryżu, 5 franków w kieszeni, 12 w nocy. Zostałem tam i po 4 miesiącach rewelacja.
0: Cieszę się, że miałam niezwykłe środowisko do wzrastania, że wychowywałam się w domu w moim odczuciu dość tajemniczym, ponieważ był to przed wojną dom takich spotkań społecznych. W domu tym była wielka sala i antresola dla orkiestry oraz scena, malowidła na ścianie, kilka niezwykłych mebli. I w tym domu też spotykali się ludzie, którzy mówili różnymi językami. Spotykali się przesiedleńcy, którzy przybyli na Dolny Śląsk ze swoimi trudnymi historiami. Nie mówili o tym dużo i głośno, ale w małych skupiskach przed mszą zawsze można było podsłuchać jakichś fragmentów wspomnień, wcale nie pasujących do miejsc, w którym mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy w wyjątkowej architekturze, którą stworzyli przodkowie, nie nasi,

0: W 97 roku na Dolnym Śląsku była powódź, która wpłynęła na życie wielu osób. Otworzyła świadomość, czym jest potęga natury i mi dało to też wzmocnienie w mojej decyzji przeprowadzki do Warszawy, ponieważ tutaj byłam już związana z instytucjami kultury i z magazynami modowymi. Natomiast pracownię swoje miałam w Kłodzku i w Nowej Rudzie, ale też miałam rodzinę i byłam mamą córeczki, która w tamtym momencie zaczynała swoją edukację w szkole podstawowej i punktem zwrotnym takiej ostatecznej decyzji był moment, kiedy Ania szła do pierwszej klasy i musiałam podjąć decyzję, czy zostaję na Dolnym Śląsku, ale to znaczy też, że nie wyjeżdżam tak często, jak wtedy jeździłam, czyli raz w tygodniu do Warszawy, czy przeprowadzam się do Warszawy i zostawiam swoje pracownie i życie na Dolnym Śląsku. Zostawiam też, wyciągam Anię z jej środowiska, znajomych, rodziny, przyjaciół i skazuje nas na taką nomadyczność, niepewność, życie między projektami i do samego końca, do 31 sierpnia nie wiedziałam. Po prostu rano się obudziłam, wstałam, jakaś siła we mnie weszła. Natomiast po różnych zmianach osobistych zapakowałam zabawki mojej Ani. Wzięłam dziecko i przyjechałam do Warszawy, nie zamykając jednak drzwi na Dolnym Śląsku. 2 lata temu pojawiła się znowu woda. Już w mojej leśnej ostoi, w momencie, kiedy robiłam projekt Kruche Piękno, realizowałam go na Wawelu i w dzień performansu wracałam do ostoi, gdzie zobaczyłam efekty, jakie ta kolejna fala dokonała.
1: Droga, którą tutaj rodzinnie w sumie wybraliśmy, nie jest łatwą drogą. Czy tak jak mama zaczynała na Dolnym Śląsku, jeszcze w czasach, kiedy nazwanie zakładu salonem było graniczące z cudem i wyśmiewane, to tak doparcie do jakiegoś postawienia na swoim dalej się przekazywało i dalej jest obecne. Nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, że to jest

0: jest czyste rzemiosło, bo to jest połączenie i rzemiosła, i twórczości artystycznej, tylko nawet jak osoba przyjdzie po tą samą fryzurę, to ma troszkę inną twarz i troszkę będzie to zmienione, mimo że technika będzie bardzo, bardzo zbliżona.
1: Obcinając włosy, nie tylko dotykamy, ale też słyszymy dźwięki, jakie są. Jakie wydają podczas obcinania. Wrażliwość na dźwięki wyrobiła mi nauka w szkole, właściwie w ognisku muzycznym, ponieważ grałam 4 lata na pianinie. Mama kupiła mi pianino Legnica, nowe i bezdźwięczne, a ja bardzo chciałam czuć i słyszeć te dźwięki. I zaspokojenie tych dźwięków dopiero dało mi dźwięk nożyczek. Oczywiście to doświadczenie ze szkoły muzycznej przydało się przy pracy przy operze, teledyskach i sceną muzyczną. Nożyczki to jest mój język komunikacji z ludźmi, z pojedynczym człowiekiem, ale też z połączeniem z kulturą.
0: Tomu zawsze i ja, i moja siostra byłyśmy zadbane i zaspokojone, pomimo tego, że mama dużo pracowała zawsze, to raczej nie oddzielała nas od jej pracy, że czułyśmy się porzucone, a łączyła, zabierała nas ze sobą i pokazywała to, co tworzy, przez co dużo czasu spędzałyśmy razem i też w domu była bardzo wyrozumiała i cierpliwa. Zawsze emanuje takim spokojem. Trudno było wybić z równowagi. Uparcie nam wpajała właśnie wartości życiowe, których jakby do dzisiaj myślę, że ja i moja siostra się przestrzegamy, żeby właśnie być spójnym ze sobą i tworzyć. To było coś, co mocno pokazywała, pokazuje dalej, bo nawet od małego, zabierając nas do oper czy teatrów, pracując z perukami czy włosami aktorów, pokazywała jeszcze kompletnie inny świat niż ten, który mamy w pracowni z klientem. Świat taki dynamiczny, bo do każdej sztuki były inne inspiracje i inne cele do osiągnięcia.
1: Miałam przyjemność pracować z Preissnerem przy dziele Rekwiem dla mojego przyjaciela. Byłam bardzo tym poruszona, po czym dostałam zaproszenie do wzięcia udziału przy projektach fryzur do Madame Butterfly, opery, która w oryginalnej wersji jest prezentowana do dzisiaj.

0: Te otwierające się drzwi z tamtego czasu jeszcze wiele, wiele razy się otwierały i za każdym razem był to nowy rozdział w moim życiu. Uznaję to za wielki, wielki dar. Cieszę się, że poprzez scenę mogę zobaczyć swoją pracę przy współpracy z innymi twórcami. Do tego moje ja twórcze ma totalną satysfakcję. To jest ściśle związane z pragnieniem przetrwania, udokumentowania. Aczkolwiek nigdy tak o tym nie myślałam. Jeżeli dostawałam zaproszenie, to po prostu serce mi mocniej biło i czułam, że się dzieje, że się rozwijam, że to jest ważna chwila dla mnie. Taka chwila, która nie tylko będzie tu i teraz, ale później staje się chwilą historyczną.
1: No i tak jak byłam mała,

0: patrzyłam, czy bawiłam się w tym klimacie. Tak, teraz dalej współpracujemy razem przy też dużych projektach i cały czas pniemy się razem, razem się wspierając w dużych produkcjach, w małych produkcjach i w codziennej pracy w pracowni. Ta atmosfera, co była w domu, takiego wsparcia i łączenia pracy z domem, dalej tutaj się przejawia na porządku dziennym, mimo że już od lat razem nie mieszkamy. Łączy nas praca i dalej znajdujemy czas, żeby to było rodzinne i sympatyczne, i nawet jak czasem współpracujemy przy jednym projekcie czy przy jednym kliencie, to zostaje ta atmosfera taka rodzinna i sympatyczna i wspierająca. Zawsze i w jedną, i w drugą stronę to działa tak, że się podaje pod mocną dłoń jak trzeba i wspiera się w każdym działaniu, pchając do przodu.
1: A czego nauczyła cię mama? Co ci przekazywała?
0: Nigdy nie była przede mną stawiana gotowa ścieżka, którą miałam się wybrać. Zawsze miałam wolność decyzji, wolność wyboru, eksperymentowania. Dawała mi próbować różnych rzeczy, przez co ciekawość miałam zaspokojoną. Dostałam zastrzyk tej odwagi, zastrzyk pewności siebie, że nieważne co robię, mam pewność siebie. No to tak jak mama wspominała zawsze, że i urodziła się, żeby tworzyć, tak i ja i łączę to, żeby sama też budować coś własnego i również tworzyć.
2: W każdym człowieku jest coś wspaniałego. Mnie imponuje w człowieku inteligencja i miłość bliźniego. To jest dla mnie wszystko.
3: To, co nas łączy z Antoanem, to narzędzie, nożyczki, które są ze stali zawsze najlepsze. Bez względu na epokę, każdy artysta chce w dłoni trzymać dzieło, żeby tworzyć dzieło. Zgadzam się z nim, że nożyczkami można wiele ofiarować człowiekowi, można go wyzwolić z ograniczeń balastu, można dać wolność, można stworzyć nowy styl, osobowość, tożsamość, stworzyć rolę, dać po prostu przeżycie chwili albo stworzyć coś bardzo, bardzo fundamentalnego i na całe życie. Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ja uważam, że tak jak życie, tak samo fryzjerstwo jest dziełem sztuki.

0: Powtórka programu.
1: Teraz kolejna propozycja dla Państwa i ważny temat z naszej strony podjęty. Temat dotyczący organizowania pielgrzymek, no bo późne lato i wczesna jesień to czas, gdy no, tysiące w zasadzie autokarów z Polski rozjeżdżają się po europejskich sanktuariach. Kiedy parafia może samodzielnie zorganizować pielgrzymkę i czego musi dopilnować, aby była ona legalna? Co mówi o tym instrukcja diecezji tarnowskiej obowiązująca każdego księdza w Polsce? No i jak łatwo i niekoniecznie przy pomocy internetu to sprawdzić? O tym teraz na antenie Polskiego Radia 24 zapraszamy.
2: Niedziela, msza święta, słuchamy ogłoszeń parafialnych i nagle z ambony pada zdanie. Drodzy parafianie, organizujemy pielgrzymkę do Włoch. Zapisy w kancelarii, zaliczka 500 zł, decyduje kolejność zgłoszeń.

0: Koniec lata to jest ten czas, kiedy z Polski w różne strony Europy wyrusza mnóstwo autokarów z pielgrzymami. I niestety informacje o wypadkach, takich jak choćby ten w ostatnią niedzielę na Węgrzech, co jakiś czas wstrząsają opinią publiczną. Na razie jednak jesteśmy w kościele. Usłyszawszy ogłoszenie, idziemy po mszy, wpłacamy pieniądze i no właśnie, co tak naprawdę kupiliśmy? Czy mamy pewność, że to pielgrzymka w pełni legalna, bezpieczna i dopięta na ostatni guzik? O tym porozmawiamy dzisiaj w audycji Spakowani. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a moim i Państwa gościem jest dr Adam Karpiński, ekspert turystyczny, wykładowca akademicki WSB Merito i praktyk, który od lat zajmuje się bezpieczeństwem turystów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, powiedzmy sobie wprost. Wielu z nas wychodzi z założenia, że skoro ogłoszenie pada w kościele z ust księdza, to kwestie formalne są automatycznie załatwione. Czy takie zaufanie jest wystarczające?
1: Zależy od czego chcemy zacząć. Kwestie bezpieczeństwa, tutaj musi być ograniczone zaufanie. Z uwagi na to, że parafia zgodnie z ustawą może organizować okazjonalnie wyjazdy różnorakie, również też pielgrzymki. Natomiast musi być też świadomy ten organizator, że ponosi pełną odpowiedzialność za tych, których zabiera w tę podróż. Nie zawsze tak jest. Gdybyśmy jechali z biurem podróży, to tam ustawodawca jednoznacznie wskazuje odpowiedzialnego. Są zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na rzecz turystów, jak również Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Rezerwowy, który tak naprawdę w głównej mierze chroni bezpieczeństwo naszych podróżnych. I to biuro podróży wówczas pełni pełną odpowiedzialność za tych podróżnych. W parafii teoretycznie też jest ta odpowiedzialność, natomiast nie zawsze organizator ma świadomość ryzyka, jakie występuje podczas podróży.
0: Czyli takie pierwsze pytanie do księdza, kto jest formalnym organizatorem? Jeśli pada odpowiedź, że biuro podróży, to właściwie sprawę mamy rozwiązaną. Czy jednak rzeczywiście rozwiązaną, czy nie do końca rozwiązaną? Załóżmy, że naszym słuchaczem jest pan Jan, który nie ma smartfona, nie korzysta z internetu, nie wie, co to są rejestry państwowe, ten rejestr organizatorów turystyki, stoi w tej kancelarii i o co ma on księdza zapytać?
1: Tak naprawdę powinien każdy uczestnik zapytać, czy nasze biuro podróży, które ma tę wycieczkę, tę imprezę, tę pielgrzymkę zorganizować, ma wpis aktualny do rejestru organizatorów turystyki. Oczywiście jeśli ma, to wystarczy ten numer podać, poprosić nawet o zaświadczenie, kserokopię, jeśli nie chcemy z internetu tych danych zebrać, bo proboszcz czy ksiądz organizator powinien też się tym okazać, bo to dla jego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa pielgrzymów jest bardzo znaczące. Także poprośmy o takie zaświadczenie, na jaką kwotę biuro jest ubezpieczone w sytuacjach niebezpiecznych, typu nawet upadłości biura, czy będzie w stanie zabezpieczyć nam powrót w sytuacji, gdyby doszło do jakichś zdarzeń losowych. To są rzeczy podstawowe i można się nawet osobiście udać do biura, jeśli jest podany adres, jeśli oto biuro jest z naszej miejscowości, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po tej mszy, po zapoznaniu się z programem pielgrzymki, pójść jeszcze do organizatora i zweryfikować jego profesjonalizm na miejscu.
0: Czyli jeśli mamy odpowiedź, organizatorem jest biuro podróży, to sprawa jest w miarę prosta. Ale jeśli słyszymy od księdza, nie, my nie korzystamy z żadnego biura. Sam to organizuję, sam załatwiłem autokar od znajomego przewoźnika, sam zarezerwowałem noclegi. Czy tu powinna nam się zapalać jakaś lampka ostrzegawcza?
1: No bezwzględnie musimy pamiętać, że ponosimy wspólne ryzyko poniekąd, dlatego że parafia odpowiada oczywiście jako organizator za tę imprezę, natomiast możliwości finansowe, regresy wszelkiego rodzaju są ograniczone. To nie jest tak jak w biurze podróży, gdzie ustawa jednoznacznie określa, w jakiej sytuacji, do jakich kwot i kiedy mogą być zastosowane wszelkiego rodzaju odpłatności na rzecz turysty. Tutaj tak naprawdę za wszystko odpowiada ta jedna osoba, która skorzystała z usług cząstkowych, czyli tak naprawdę tenże proboszcz musi potem negocjować z dostawcą usługi transportowej, jeśli dojdzie na przykład do prozaicznej sytuacji, która często się pojawia, że autokar ulegnie jakiejś drobnej awarii. I trzeba podmienić autokar. I to są bardzo ryzykowne sytuacje, kiedy organizator pozostawiony sam, bez możliwości renegocjacji umowy, być może będzie musiał dopłacić

0: do innego zastępczego autokaru, a potem dopiero dochodzić na drodze cywilnoprawnej te opłaty, które poniósł. Także tutaj bym się głęboko zawsze zastanawiał, przede wszystkim na miejscu organizatora. Ja często zastanawiam się, jak odważni muszą być ci, być może nieświadomi, organizatorzy wyjazdów tych okazjonalnych, bo to nie tylko księża, to również różnego rodzaju organizacje pozarządowe, różnego rodzaju liderzy społeczni, którym wydaje się, że jak to łatwo jest zorganizować imprezę turystyczną. Oczywiście łatwo jest do momentu, dopóki coś złego się nie stanie, a ryzyko w turystyce jest tak duże, że żadna firma ubezpieczeniowa nie ubezpieczy biura podróży na wypadek złych decyzji. Na rzecz turystów tak, ale samego biura i właściciela biura podróży takiego ubezpieczenia nie ma. Może mieć bardzo dobre układy z panem dostawcą czy firmą dostarczającą transport i wówczas w ramach umowy firma, która odpowiada, bo być może taką dobrą umowę skonstruował i zabezpieczył się tutaj, podstawi autokar zastępczy i te koszty będą w tym momencie po stronie przewoźnika, a nie po stronie organizatora, bo częstokroć osoby fizyczne chcą być bardzo użyteczne dla innych, nie mając świadomości dużego ryzyka, z jakim się spotykają podczas organizacji tego rodzaju imprez turystycznych. To również dotyczy szkół, bo na to też trzeba zwrócić szczególną uwagę, że to nie tylko parafie, ale również za chwilę będzie początek roku szkolnego i w szkołach nauczyciele czasami też wpadają wspaniałomyślnie na pomysł z rodzicami, zróbmy to taniej, samodzielnie. Natomiast odpowiedzialność wówczas za całą imprezę ponosi nauczyciel czy szkoła, która wydelegowała takiego nauczyciela.
1: Mówił pan o tym, że znacznie bezpieczniej jest zorganizować taką pielgrzymkę przez biuro podróży, no, ale jednak jest sporo tych pielgrzymek organizowanych bezpośrednio przez parafię. Jak to wygląda w świetle prawa kanonicznego? Bo zdaje się, że od 2022 roku to się bardzo mocno zmieniło i te przepisy kościelne są restrykcyjne.
0: Tutaj okazuje się, że wiele kurii zrozumiało, że odpowiedzialność za przyszłe ewentualnie odszkodowania związane z wypadkami podczas takich imprez, no będą kierowane na majątek właśnie poszczególnych diecezji. Stąd w wielu diecezjach pojawiły się specjalne zarządzenia czy nawet instrukcje, w jaki sposób i jak budować taki rodzaj oferty turystycznej, jakim są pielgrzymki. Kto może je organizować i w jakim zakresie. Także tutaj część parafii pewnie rozumie ryzyko i korzysta z biur podróży, a część być może tego ryzyka nie rozumie.
1: Pionierem w uporządkowaniu tych spraw była diecezja tarnowska, która wydała taką specjalną, oficjalną instrukcję. I ta instrukcja obowiązuje wszystkie parafie, prawda? Tam jest bezwzględna zasada.
0: Tam szczegółowo ustalono, kto i w jakim zakresie może organizować i ma obowiązek każdy ksiądz, który podejmuje się takiego ryzyka, zarejestrować i zgłosić taką imprezę w kurii. Także tutaj kuria narzuciła pewnego rodzaju system bardzo dobrej weryfikacji decyzji, jaką podejmują księża w parafiach, proboszczowie czy też wikariuszowie. Oni muszą w pewien sposób zgłosić, zarejestrować w kurii taką imprezę czy planowanie takiej imprezy turystycznej, jaką chcą zorganizować, pielgrzymkowej i wówczas muszą podać też sposób jej realizacji, czy to realizuje biuro, czy będzie to realizacja właśnie związana z samodzielną działalnością, co jest oczywiście bardzo ryzykowne.
1: No dobrze, ale jeśli, bo ta instrukcja mówi wprost, ksiądz nie jest biurem podróży, nie może na tym zarabiać, może to zorganizować, jeśli to nie przynosi jakichś tam profitów z takiego wyjazdu, ale co z ubezpieczeniem, co z ubezpieczeniem zdrowotnym, te wszystkie historie, które po prostu mają turyści wyjeżdżając z biurem podróży.
0: No tutaj musi zadbać w tym wypadku ten, że nie organizator, a lider imprezy turystycznej, aby dokonać wpłaty na zbiorowe ubezpieczenie lub poinformować wszystkich o tym, że mają się indywidualnie ubezpieczyć, bo innego ubezpieczenia nie ma i podobnie nie ma ubezpieczenia od następstw złych zdarzeń, czyli tego ubezpieczenia, jakim charakteryzuje się biuro podróży, czyli biuro podróży ma ubezpieczenie związane z niewypłacalnością chociażby.

0: chociażby, czy z koniecznością przywozu turystów z miejscowości docelowej. Tutaj tego nie będzie.
1: Czyli po prostu tutaj mamy bardzo ograniczone uprawnienia jako turyści, no bo pielgrzymka jest też przecież rodzajem turystyki. Spróbujmy teraz taką listę ostrzegawczą. Co ten pan Jan w kancelarii parafialnej, o co on powinien zapytać księdza? Przede wszystkim, jeśli jest organizator, tak, to powinien zapytać go, czy jest wpisany do rejestru, poprosić o ten numer w rejestrze, ale dalej, jeśli organizatorem jest ksiądz, to jakie pytania powinny do księdza paść dotyczące tej pielgrzymki?
0: No przede wszystkim, czy ubezpieczona jest grupa turystyczna, czy będzie pilot podczas imprezy turystycznej, kto będzie pełnił rolę pilota, bo pamiętajmy, przy tego rodzaju imprezach zorganizowanych powyżej 10 osób powinien i musi być pilot, jeśli chodzi o biuro podróży, więc tutaj nie jest to biuro podróży, ale zasada jest jakby taka sama. Czy będzie transport zorganizowany w taki sposób, aby czas pracy kierowcy nie był przekroczony? Czy wszyscy będą mieli zapewniony nocleg właściwy, również kierowcy? Czy w ramach programu będzie możliwość zorganizowania właściwych miejsc postojowych? To wszystko musi być wyjaśnione. Ten program dobrze, żeby był do wglądu i żebyśmy mogli ocenić możliwość transportu. Jeśli to jest transport wahadłowy, czy kierowcy w jakimś stopniu mogą wypoczywać? Czy to nie jest na zasadzie, że kierowca wypoczywa na pokładzie autokaru, bo to jest wypoczynek bardzo słaby. W zachodnich krajach Europy Zachodniej tutaj mamy jakby obowiązek jednoznaczny, że kierowca musi wykazać się 12-godzinnym
1: rachunkiem
0: czasem
1: z hotelu.
0: Wypoczynku hotelowego.
1: Tak. No i w kwestii tych jeszcze programów bardzo ważna informacja, jakie będziemy mieli dodatkowe koszty, bo zwykle pielgrzymka nie ogranicza się tylko do mszy i odwiedzania miejsc sakralnych, ale to też jest program turystyczno-krajoznawczy, prawda? I tutaj też warto
0: bezwzględnie
1: wiedzieć.
0: Tak. I czy będzie koszt przewodnika w tej naszej opłacie? Czy będziemy mieli wstępy do atrakcji? Czy te atrakcje są odpłatne? Tutaj mamy jakby wiele, wiele szczegółów, które w biurze że podróży muszą być wyjaśnione. Każdy plan, oferta dla biura podróży to jest święta informacja, ona musi być zrealizowana. W przypadku parafii pytanie jest, czy możemy zweryfikować brak realizacji programu imprezy turystycznej. Teoretycznie tak, w praktyce bywa różnie.
1: Proszę Państwa, na koniec dzisiejszej rozmowy dorzućmy jeszcze jedną fundamentalną prawdę. Oczywiście na pielgrzymkę wyruszamy z otwartymi sercami, z głęboką wiarą i intencją, ale musimy pamiętać o jednym, żeby zabezpieczyć się przed nieszczęściem.
0: I powinniśmy pamiętać o tych zasadach tutaj, o których mówiliśmy, czyli realnie podejść do sytuacji, z jakimi się spotykamy i ryzykami, jakie mogą nas spotkać po drodze.
1: Naszym gościem był pan dr Adam Karpiński, wykładowca WSB Merito, ekspert turystyczny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim bezpiecznych podróży i pielgrzymkowych, i tych niepielgrzymkowych, i rozsądnych decyzji podczas podróżowania, tak abyśmy się sami nawzajem czuli bezpiecznie. I ten organizator, jak również ten uczestnik.
2: Powtórka programu.
3: A teraz pora na audycję o klimacie.
2: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Upały i ekstremalna pogoda. Czy mają wpływ na polski system energetyczny? Czy jest on gotowy na większe zapotrzebowanie prądu? I czy rzeczywiście w czasie upałów jest ono większe? Między innymi o tym Patryk Michalski rozmawiał z Kamilem Wolańskim, ekspertem w zakresie rynku energii elektrycznej Respect Energy.
5: Obecny miks energetyczny w Polsce składa się mniej więcej pół na pół z elektrowni konwencjonalnych i elektrowni odnawialnych. Mamy zainstalowane na koniec roku 2025, w systemie mieliśmy zainstalowane około 77 gigawatów mocy, z czego 40 gigawatów to były elektrownie zawodowe i aż sam się zdziwiłem tymi liczbami, ale 37,7 to były elektrownie opalane czymś, jakimś paliwem, tak? Czyli węglem kamiennym, węglem brunatnym, elektrownie gazowe. I 37,1 to były elektrownie wiatrowe i słoneczne,
6: czyli
5: więc
6: równiuteńko.
5: I tam mamy oczywiście jeszcze 2,4 elektrowni wodnych. Więc widzimy, że ten miks jest zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o same wartości.

0: ilości mocy zainstalowanych.
1: To jak wyglądała produkcja energii, może uściśle? No bo lato kojarzy się z tym okresem, kiedy OZE szczególnie, czyli instalacje fotowoltaiczne czy wiatraki, działają zdecydowanie mocniej i intensywniej.
0: Tak, i tu są też ciekawe statystyki. Jeżeli chodzi o produkcję roczną, to widzimy, że w przypadku elektrowni wiatrowych i odnawialnych, to już ta proporcja jest dużo gorsza niż w przypadku mocy zainstalowanych. Wyprodukowanej energii elektrycznej ogółem w Polsce w roku 2025 mieliśmy 166 terawattogodzin. Z kolei OZE odpowiadały tylko za 42 terawattogodziny, co oznacza, że to już jest 1/4 tej energii wyprodukowanej. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, jak to wyglądało tego lata? Te proporcje są już lepsze. Tak, zgadza się, więcej energii w lecie jest produkowane ze źródeł odnawialnych. I lipiec tego roku charakteryzował się produkcją z farm wiatrowych na poziomie 14,99%.
1: I tu podobno mamy bardzo duży wzrost w porównaniu na przykład z lipcem ubiegłego roku.
0: Aż 50%.
1: O połowę wzrosła nam energia z wiatraków.
0: Tak jest. Natomiast to jest wynik raczej fluktuacji sezonowych niż istotnego rozwoju mocy zainstalowanych w instalacjach wiatrowych.
1: Czyli po prostu mocniej nam wiało tego lipca.
0: Dokładnie. Ten lipiec był po prostu wieczny. Wszystkie poprzednie miesiące tego roku w porównaniu do poprzednich lat były wyjątkowo mało wieczne z kolei. Więc nie traktowałbym tego jako jakikolwiek wskaźnik mówiący o tym, że tego wiatru przybywa na przykład, tak, albo energetyka wiatrowa istotnie się rozwinęła w ciągu tego jednego roku.
1: Chociaż musimy zaznaczyć, że w lipcu uruchomiliśmy pierwsze wiatraki na Bałtyku, polskie wiatraki na Bałtyku, z których popłynął już prąd. No i tego prądu z morskich polskich farm wiatrowych w kolejnych miesiącach będzie coraz więcej.
0: Tak, to prawda. Zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną. A do tego jeszcze dochodzi taki czynnik, jak dużo większa wieczność na morzu. Tak? Czyli tej energii z farm wiatrowych na morzu jest produkowanych znacznie więcej niż podobnych mocy zainstalowanych na lądzie.
1: Wracając do tego naszego letniego miksu, czyli mamy energię z wiatru, która, jak wyczytałem, odpowiedziała na 15% zapotrzebowania na energię w lipcu. Znacznie więcej, no czy nieco więcej, mieliśmy ze słońca.
0: Tak, 21,37%. Czyli razem mamy tutaj już 35-36% wyprodukowanej energii z źródeł odnawialnych. Czyli proporcjonalnie względem tego, ile tej energii było produkowane w całym roku 2025, no lipiec charakteryzował się większą generacją ze źródeł odnawialnych.
1: A czy jest rzeczywiście tak, że im wyższa temperatura, tym większe zapotrzebowanie na energię?
0: Tak, jest to widoczne. Nałożyłem sobie dwa wykresy na siebie. Pierwszym wykresem był wykres temperatury w poszczególnych dniach, w poszczególnych godzinach. I drugim wykresem był wykres zapotrzebowania na energię elektryczną. I ku mojemu zdziwieniu właśnie te piki temperaturowe idealnie odpowiadały tym dniom, kiedy zapotrzebowanie było najwyższe. Co ciekawe, widać taką zależność, że zwiększenie zapotrzebowania największe jest wtedy, kiedy ludzie wracają do domów, kiedy kończy się praca, kiedy też fotowoltaika przestaje produkować i trzeba włączyć te klimatyzację i schłodzić mieszkanie. Te piki wówczas są naprawdę bardzo, bardzo duże i odpowiadają około 10% zapotrzebowania wcześniejszego, tak? Czyli w ciągu godziny, dwóch o 10% system musi więcej energii wyprodukować. To nie brzmi jak coś ekstremalnego, 10% to przecież nie jest tak dużo, tylko musimy na to nałożyć jeszcze jeden czynnik. Te 10% dodatkowej energii, która musi być wyprodukowana, musi zostać wyprodukowana przy spadającej produkcji z elektrowni fotowoltaicznych. Tak? Czyli tak naprawdę patrząc na samą produkcję z jednostek konwencjonalnych, które wcale nie są tak bardzo elastyczne i nie lubią raczej zmieniać obciążenia, no to jest to wyzwanie dla systemu, żeby to zapotrzebowanie pokryć.
1: To jak w takim razie to na nasz system energetyczny odpowiedział na to zapotrzebowanie, biorąc też pod uwagę, w jakich warunkach musiały pracować i instalacje OZE i elektrownie konwencjonalne?
0: Mieliśmy w czerwcu oraz w sierpniu trzy wezwania, okresy przywołania na rynku mocy.
1: Co to jest za sytuacja?
0: Rynek mocy to jest mechanizm, który ma zapewnić długoterminowo, że w Polsce będziemy mieli wystarczającą ilość źródeł wytwórczych, żeby pokryć zapotrzebowanie nawet w ekstremalnych warunkach. Rynek mocy zaczął obowiązywać. Te okresy przywołania mogą być wzywane przez operatora od 2021 roku. Przed tym rokiem, czyli przed rokiem 2026, takie wezwania miały miejsce raz w 2022 roku i raz w 2024 roku.
1: A w tym roku mieliśmy,
0: już trzy.
1: Trzy nawet, dobrze.
0: Mieliśmy już trzy. Dodatkowo jedno z nich trwało aż 5

0: godzin. To było najdłuższe wezwanie w historii do tej pory, więc widzimy, że było naprawdę w systemie ciężko.
1: To dlaczego do takiej sytuacji doszło? Co było jej przyczyną?
0: Zaczęliśmy tę rozmowę od wspomnienia o tym, jak system radził sobie w lecie i o tym, jak tego lata doświadczyliśmy ekstremalnych temperatur. I to jest

0: jednocześnie my mówimy o dobrej modzie. Każdemu się kojarzy z ubraniami i słusznie, natomiast my rozszerzamy tę modę na wszelakie działania każdego z nas, ponieważ ulegamy modom albo ją kreujemy. I to jest właśnie nasze zadanie, że raz kreujemy ją indywidualnie, ale dwa, możemy zbudować wokół tego wydarzenia, które ma być cykliczne z założenia, coś, co społecznie przyciąga ludzi do siebie i robią coś wspólnie. I pokazują modę na różne sposoby. To może być jedzenie, to może być na przykład szycie zabawek. To jest wszystko moda, czyli część ze sposobów, w jaki żyjemy. I chcemy, żeby to była dobra moda, stąd właśnie mówimy o czymś, co jest powtarzalne, co możemy wykorzystać po raz wtóry. Może to być niematerialne, czyli tradycja. Zatem wśród 30 kilku organizacji, które było w zeszłym roku, były różne przejawy mody i każde z stoisk miało właśnie ten kącik naukowy, bo chodzi o to, żeby wiedzą o dobrej modzie się dzielić.
1: Czyli nie tylko ta moda w kontekście ubrań jest ważna podczas festiwalu, ale właśnie to, co też jest w modzie, w trendach, jest właśnie to drugie życie przedmiotów i wszystkiego, co nas otacza.
0: Tak, właśnie to jest takie trudne słowo cyrkularne, dlatego zamieniliśmy je na dobrą modę. To już zaczyna być zgodne z trendami, że wykorzystujemy rzeczy, które mamy, ale też po prostu używamy tego, co mamy, dłużej. No już Unia Europejska w tej chwili wprowadziła to prawo do naprawy. To już jest jakiś tam kierunek, ale widzę, że coraz więcej osób po prostu patrzy na to, że ma cenne umiejętności, którymi się chce podzielić. To jest naprawdę cyrkularność, bo to jest coś, co krąży z pokolenia na pokolenie i przekażemy dalej, żeby jednak to nasze dziedzictwo kulturowe nie umarło, zwyczajnie mówiąc.
1: Ale moda też może krążyć. Zresztą często się mówi o tym, że pewne rzeczy wracają. Wyszły z mody i wracają. To, co nosiły nasze mamy, teraz gdzieś wraca. Znów jest modne. No bo ile można wymyślić rozwiązań? Dzwony były, potem ich nie było, potem znowu były modne. Tak samo szerokie spodnie czy wąskie spodnie. Ta moda też, ta ubraniowa moda też jest cyrkularna w tym sensie, że się powtarza.
0: Tak jest, oczywiście. Natomiast wiadomo jest, że te rzeczy wtedy są nowe. Więc ja namawiam do tego, że jak mamy dobre rzeczy, bardzo dobrej jakości, zostawmy je. One na pewno kiedyś będą modne, albo możemy je zrobić już dziś modne, czyli kreować swoje własne style i robić to na przykład wspólnie. Dlatego też w tym roku rozszerzamy pokaz mody, który był w zeszłym roku, 3 pokazy mody właściwie, tak nam się rozmnożyły mile, na konkurs dobrej mody. I to jest ponad wszelkie podziały, czy na młodych ludzi, czy na starszych. Mogą brać udział całe rodziny i właśnie pokazać nam tę modę. Szykujemy wiele niespodzianek, żeby zachęcić do poszukiwań własnych. Można stylizację wymyśleć, można po prostu coś przeszyć. Także tutaj mamy bardzo szerokie możliwości, żeby się pokazać, jaki styl preferujemy i jaki możemy potem dalej przekazać innym.
1: Będzie też grono ekspertów, którzy się znają, ale też przede wszystkim inspirują do działania. Kto się pojawi? Kto może nam podpowiedzieć, co jest modne?
0: Właśnie, to inspiracja to jest bardzo dobre słowo, bo chodzi o to, żeby nie tylko powtarzać, ale żeby po prostu wzbudzić jakieś zaciekawienie tym trendem i oczywiście będą przedstawiciele młodego pokolenia, czyli Zoja Owsiańska, która zaczęła szyć jak miała 7 lat, teraz ma 18 i ma swoją markę modową. Była też w zeszłym roku i w tej chwili też dołączyła do zespołu, więc właśnie tak cyrkularnie to się rozwija, że fundacja również wzrasta, o naszych wolontariuszy dołączają do zespołu. Więc rozwijamy się w różnych kierunkach. Będzie przedstawicielka Paulina Kulik z Fashion Revolution Poland. No jest ekspertką bardzo uznaną w Polsce, jeżeli chodzi o zakupy i wykorzystanie dobrych materiałów, więc tak szeroko może ocenić te projekty, które mają być trwałe. I będzie Maciej Kowalski, który jest założycielem kombinatu konopnego. To jest takie wielkie przedsięwzięcie konopne i wracamy do korzeni, jeżeli chodzi o produkcję materiału dawniej znanego w Polsce. No i oczywiście będą przedstawiciele fundacji.
1: Czy ważnym będzie też takie hasło naprawianie?
0: Będzie kluczowe, dlatego że naprawianie to jest kreowanie również. Możemy naprawić w sposób artystyczny, możemy naprawić w sposób klasyczny, czyli przyszyć guzik. Oczywiście ubranie jest emanacją tego, co mamy w duszy bardzo często. Jedni lubią być uniwersalni, podobni do swojej grupy, a inni lubią się wyróżnić. No a potem zdajemy sobie sprawę, jak przejdziemy przez tę właśnie sferę ubraniową, że mamy modę na różne

0: różne inne rzeczy, czyli kupujemy te rzeczy do domu, potem okazują się niemodne, zmieniamy ozdoby choinkowe czy inne. Tak samo z jedzeniem, że mamy modę na diety pudełkowe, które generują bardzo dużo odpadów, a poza tym drenują nasze kieszenie. I wtedy możemy bardziej tak wyraziście mówić do naszych słuchaczy, czego tak naprawdę w modzie upatrywać, że możemy zupełnie zmienić swoje życie, właśnie nie polegając tylko na modzie, którą ktoś nam podaje, to jest taki przymus właściwie bycia modnym, tylko mamy swobodę i możemy być uwolnieni od nakazów, kreując swoje własne otoczenie.
1: A jakby pani chciała takie nam przekazać trzy może proste metody dobrej mody, które każdy może wprowadzić od dzisiaj, to co by to było?
0: Przede wszystkim zaplanowanie swojej garderoby, jakbyśmy chcieli wyglądać na różne okazje. To jest świetna zabawa, bo patrzymy co mamy, wyciągamy, może to być właśnie w towarzystwie, bo samemu jest trudno sobie doradzić, ale jak już zbierzemy jakąś małą grupkę ludzi zaufanych, właśnie tak jak w tym festiwalu, to będziemy bardziej skłonni na to, żeby na jakieś sugestie i żeby sobie właśnie wypracować, czy narysować wręcz różne kombinacje, które możemy zrobić. I jeżeli to zrobimy, to wtedy widzimy, ile mamy ubrań w szafie, które są niedobre. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to szukanie rzeczy z dobrym składem. To jest dopiero zabawa wchowanego, dlatego że w tej chwili nawet bardzo dobre firmy produkują z poliestru, bo jest tańszy, jest bardzo duża marża. Rzeczy lniane wyglądają super. A my jesteśmy krainą lnu, no co prawda jest to historia, ale mam nadzieję, że te starania, żeby odnowić przemysł czy konopne, czy lniany będą uwieńczone kiedyś sukcesem. I len w tej chwili jest bardzo drogi, więc jeżeli znajdziemy coś u kogoś lub też w jakimś second handzie, to polecam gorąco właśnie wymarzyć sobie coś i tego szukać. I trzecia rzecz, podliczyć wartość swojej garderoby. Ile mamy w szafie? Ile wydaliśmy na to pieniędzy? Chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, że przeznaczyliśmy na to bardzo dużo pieniędzy. W związku z tym lepiej właśnie zachować to, co mamy i dokupić sobie jakieś, jeżeli chcemy coś dokupić, coś, co będzie już pasowało do tego, co mamy.
1: Proszę zapamiętać albo zapisać w kalendarzu 12 września Gostynin, drugi powiatowy festiwal dobrej mody. I tym zaproszeniem żegnam się z Państwem. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
4: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Krakowska policja prosi o pomoc w wyjaśnieniu sprawy śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny w nocy z czwartku na piątek. Mundurowych wezwał mężczyzna, który usłyszał głośne krzyki na osiedlu willowym w Nowej Hucie, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę. Natychmiast poinformował służby, które przyjechały na miejsce. Załoga pogotowia ratunkowego zabrała tego 36-letniego latka do karetki. Niestety pomimo udzielonej natychmiastowej pomocy nie udało się uratować życia tego mężczyzny.
5: Medialne doniesienia wskazują, że 36-latek był kibicem Hutnika Kraków. Władze Wisły Kraków w wydanym oświadczeniu stanowczo potępiły takie akty przemocy. Dziś w Kijowie odbędzie się spotkanie koalicji chętnych. Polska jest jej częścią. Udział przedstawicieli naszego kraju jest możliwy w formie wideokonferencji, mówi wiceminister.